0: do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
1: Prezes PiS-u uznał Rozwój Plus za zagrożenie dla PiS-u i za nowy projekt polityczny byłego premiera. Przyjazna i obiecująca miała być wieczorna rozmowa premiera Donalda Tuska z nowym szefem brytyjskiego rządu Andym Burnhamem. Tusk we wpisie na X wyraził przekonanie, że rządy Polski i Wielkiej Brytanii będą kontynuowały bliską współpracę w kluczowych obszarach. A w Wielkiej Brytanii odbyło się już pierwsze posiedzenie rządu pod przewodnictwem nowego premiera. Wśród zapowiedzi pojawiło się m.in. zniesienie VAT na rachunki za prąd, co ma pomóc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. To ważne, aby władze działały w zgodzie, mówił brytyjski premier.
2: Będziemy w stanie skutecznie działać na rzecz obywateli i sprawiać, że nadzieja stanie się dla nich czymś realnym. Tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy działać wspólnie w tym samym kierunku i stworzymy naprawdę dobrą atmosferę współpracy, jako jeden zespół.
1: W skład nowego brytyjskiego rządu weszli m.in. dwaj ministrowie, którzy podali się do dymisji za rządów Keira Starmera. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. wezwał ambasadora Chin w Manili, Ying Kuana, w związku ze starciem filipińskiego wojska z chińską strażą przybrzeżną. Wcześniej w tej samej sprawie pilnych wyjaśnień od filipińskiego dyplomaty zażądał Pekin. Do konfrontacji doszło w poniedziałek na Morzu Południowochińskim, gdzie Filipiny utrzymują posterunek na osadzonym na mieliźnie okręcie Sierra Madre. Według chińskiego MSZ filipińskie łodzie pontonowe wysłane z okrętu w niebezpieczny sposób zbliżyły się i staranowały chińską łódź, a ich załoga brutalnie zaatakowała funkcjonariuszy Straży Przybrzeżnej Chin przy użyciu m.in. wioseł. Rząd w Manili stanowczo odrzucił tę wersję zdarzeń, określając ją jako fałszywą i mylącą. Filipińska armia zadeklarowała, że to chińskie służby zainicjowały konfrontację i raniły w głowę jednego z marynarzy. Nawet 90% tyle wynoszą straty w fasoli. Podobnie jest z częścią owoców na Lubelszczyźnie. Część samorządów apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Główny powód to susza, ale też upały do 40 stopni w cieniu, które, jak mówią rolnicy, zagotowały część owoców i nie ma sensu zrywać ich z krzaków. Więcej o sytuacji rolników na Lubelszczyźnie Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Rolnik z gminy Tarnogród Bartłomiej Świtała mówi krótko, muszą się znaleźć pieniądze na systemy nawadniania, bo dłużej takich susz nie przetrwają.
4: W poprzedniej wspólnej polityce rolnej było dofinansowanie do nawodnień dla rolników, a w obecnej już nie ma, więc jeżeli tej, która jest planowana, dalej tych nawodnień nie będzie, to ten problem tylko będzie się pogłębiał.
3: Wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka zapowiada, że Polska zawalczy o unijne środki na nawodnienie.
5: Kwestia programowania nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej. Musimy wyposażyć rolników w odpowiednie instalacje, urządzenia, które będą powodowały niższe straty. Trzeba myśleć o przyszłości.
3: Na razie na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat związanych jeszcze z wiosennymi przymrozkami. Rolnicy wypełniają też aplikację suszową i wpisują straty, tyle tylko, że rekompensaty będą prawdopodobnie dopiero w październiku. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Powstanie wiaduktu i tunelu ma być receptą na korki tworzące się na łódzkim Widzewie. Umowę w sprawie prac podpisały PKP i władze Łodzi, a to o tyle ważne, że na podobne rozwiązanie kierowcy i piesi czekają od lat, bo biegnące z zachodu na wschód tory dzielą Widzew na pół i utrudniają komunikację między północą i południem miasta. W jednym miejscu ma powstać tunel, a w drugim wiadukt i dzięki temu mieszkańcy nie będą musieli już czekać na przejście czy przejazd, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Dzięki tym inwestycjom nie tylko wpłyniemy na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego, ale istotnie wpłyniemy na jakość życia w mieście Łodzi.
1: Teraz w miejscach przyszłych inwestycji rogatki są zamknięte przez ponad 16 godzin dziennie. Dlatego dla kierowców, którzy czekali tam na przejazd i z którymi rozmawiał nasz reporter, to bardzo dobra wiadomość.
7: Powinny być takie rzeczy jednak zrobione, żeby było też bezpieczeństwo.
8: Strasznie, raz się stoi po 20 minut, po 30.
9: Pan to często jest?
8: Często jeżdżę tędy.
1: Dzięki podpisanej umowie miasto będzie mogło ogłosić przetarg na realizację inwestycji. Wiadukt i tunel mają być gotowe do 2030 roku. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Temperatura maksymalna w środę na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą maksymalnie od 17 do 19 stopni Celsjusza. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane od północnego zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu na północy kraju miejscami mogą też wystąpić burze.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam ponownie.
9: To kolejna nasza rozmowa. Dziękuję, że zgodził się pan na ponowne spotkanie. Wróćmy do sprawy kontroli, jakie prowadzi NFZ, bo ta sprawa od czasu naszego ostatniego wywiadu, czyli od czwartku, nie daje mi spokoju. Pan powiedział, przypomnę, choć nie będę wiernie cytował, że tych kontroli w 2025 roku było prawie 800, jeśli dobrze zrozumiałem, w tym roku już prawie 500, tak?
11: Zakończonych prawie 500, 480.
9: I to tak. Mówimy o takich kontrolach, w których NFZ jako płatnik widzi, że ktoś, kto uproszcza, wystawia fakturę za wykonaną procedurę, usługę, czy coś jest nie tak?
11: Tak, to jest pewne uproszczenie, ale co do zasady tak. No, my w procesie kontrolnym badamy kilka rzeczy w szczególności, to znaczy przede wszystkim czy świadczenie zostało należycie wykonane i sprawozdane, to znaczy czy to, co jest w dokumentacji rozliczeniowej odzwierciedla faktyczny stan tego, co było wykonywane. No ale też badamy...
9: wykonane, dobrze zakwalifikowane i dobrze rozliczone.
11: Czy zostało również wykonane przy wykorzystaniu właściwego sprzętu, czy w procesie leczenia, w procesie udzielania świadczenia medycznego uczestniczył wykwalifikowany, odpowiedni to do wykonywania danego świadczenia personel, to są, no i czy nie zostały naruszone przepisy kolejkowe również.
9: Przypomnę, że wówczas, gdy pytałem o to pana w czwartek, nawiązywaliśmy do tej słynnej sprawy spółdzielni tych lekarzy Mogilno.
11: Mogilnie, tak.
9: No tak. To lekarze, nie wiadomo jak tam, czy do końca oni wszystko dobrze zakwalifikowali, czy wykonywali te procedury, za które fakturowali już w dużym uproszczeniu. I dopiero, gdy skończyliśmy tę rozmowę, przyszło mi do głowy jeszcze jedno. No... Tu, gdzie jest pytanie, jaka to kwalifikacja była, czy procedura została wykonana, no to jest jakaś skomplikowana historia. Ale NFZ-owi, NFZ też puszcza rzeczy, no bo jeśli w mediach, no sam pan słyszał na pewno takie przykłady, są opisywane przypadki lekarzy, lekarek, którzy nie faktycznie, ale formalnie pracowali więcej godzin niż ma doba, tydzień i miesiąc, no to znaczy, ale że to stąd, wasze...
11: Ale to stąd...
9: To też nie jest takie.
11: Tak, i stąd te zmiany, które w tym momencie są proponowane. Dlatego, że z czym mieliśmy do czynienia w lecznictwie szpitalnym? To znaczy grafiki, które widzi Narodowy Fundusz Zdrowia, to są grafiki tak zwane średniotygodniowe, czyli ile dana osoba z personelu medycznego średniotygodniowo w danym tygodniu przepracowała. Nie widzieliśmy do tej pory dokładnych godzin. No to, co będzie zmienione w tym momencie, no to jest właśnie to, że będziemy się posługiwali rzeczywistymi danymi dotyczącymi czasu pracy personelu. To znaczy
9: To jest zapisane w tym jednym z rozporządzeń, które zostało teraz...
11: To jest zapisane w jednym z rozporządzeń i to jest rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, gdzie zobowiązujemy świadczeniodawców do tego, żeby faktycznie przekazywali realne, rzeczywiste grafiki czasu pracy.
9: Obowiązek teraz... przekazywania przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, obecności osób wykonujących zawody medyczne udzielanych tych świadczeń wskazanych w harmonogramie.
11: Dokładnie tak.
9: Zestawiania mają trafiać do NFZ-u w terminie do 20 dni, chyba jak rozumiem, kolejnego miesiąca.
11: Tak, po zamknięciu danego miesiąca. No i my wtedy, mając te dane w naszym systemie...
9: Dopiero wtedy sprawdzicie, czy doba ma 24 godziny.
11: My wtedy, to znaczy dzisiaj jesteśmy w stanie te rzeczy sprawdzać w odniesieniu do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jesteśmy w stanie też sprawdzać, jakie są zgłoszenia świadczeniodawców. Natomiast... Jest różnica pomiędzy tym, co możemy mieć zgłoszone w harmonogramie, a tym, co się faktycznie zrealizuje. To znaczy, dość powiedzieć, to znaczy, bo to by się wydawało, no, można zapytać, no, dlaczego to nie zostało zrobione szybciej, dlaczego to musiało dojść do takiej sytuacji. Znaczy,
9: Dziękuję, świetne pytanie. Dlaczego musimy na to czekać do 27 roku?
11: To jest niestety dość skomplikowany proces, tak? To znaczy, to mogłoby się wydawać, że w zasadzie cóż prostszego niż taką sprawę ogarnąć. No ale to jest tak, to jest 40 tysięcy umów, to jest kilkaset tysięcy personelu i to są grafiki, które w odniesieniu do każdego świadczeniodawcy żyją. No bo ja przypomnę, wystarczy, że ktoś
9: nie przyjdzie,
11: zachoruje, nie przyjdzie, zwolni się, bo co, i wszystko się zmienia. Stąd takie rozwiązanie, które przyjęliśmy w tym momencie.
9: Ale z drugiej strony, jeśli ja dobrze rozumiem, dopiero teraz zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez tego już, tak go nazwę, słynnego ordynatora ze Szpitala Południowego, pana Jędrzejewskiego. Zdaje się, że to wy jako NFZ złożyliście?
11: Tak, NFZ złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
9: Nie wiadomo, czy pan doktor tak kwalifikował to, co naprawdę wykonywał. Nie jest jeszcze winny, tylko jest na razie podejrzany o to.
11: To znaczy, myślę, że nie wiem, czy jest podejrzany, czy nie, dlatego, że nie wiem, czy prokuratura podejmie działania. Natomiast tu oczywiście, bo rozumiem, że idzie pan w kierunku takim, dlaczego dopiero teraz, skoro ta kontrola odbywała się w zeszłym roku.
9: Szulc przyszedł, zadaje sobie pytania, na nie odpowiada, ja idę do domu.
11: No to już odpowiadam, panie redaktorze. Znaczy, tu sprawa jest dość prosta, to znaczy, my kontrolowaliśmy Szpital Południowy, konkretnie oddział chirurgii, konkretnie jeden typ zabiegów w roku 2025 za rok 2024. W wyniku tej kontroli znaleźliśmy nieprawidłowości, które skutkowały nałożeniem kary na szpital w wysokości 1 130 000 zł, o ile ja sobie dobrze przypominam. I na tym wtedy sprawa się skończyła. Skończyła się dlatego, że to, co Narodowy Fundusz Zdrowia znalazł, no to świadczyło o tym, że świadczeniodawca, czyli Szpital Południowy, źle kwalifikował do rozliczenia świadczeniodawców, które były wykonywane. To się fachowo w żargonie, w slangu branżowym nazywa upcoding, czyli kwalifikuje wyżej, czyli drożej procedurę, która powinna być rozliczona po niższej cenie. Stąd nałożona kara. No i na tamten czas ta sprawa się zamknęła. I tutaj niejako...
9: A teraz co?
11: No i tutaj niejako pan doktor sam przyszedł w sukurs,
9: dlatego że w jednym z wywiadów powiedział,
11: że to było działanie zmierzające do tego, żeby wypracować jak najwyższy zysk na oddziale, od którego zgodnie z umową pan doktor, co też sam przyznał w programie, miał określony udział, tak? Miał
9: poszedł do kanału zero, a NFZ się zorientował, że trzeba zapytać prokuraturę.
11: No i w takiej sytuacji, no bo tu jest różnica pomiędzy działaniem zamierzonym a niezamierzonym, bo jedną rzeczą jest to, że ja mogę źle kwalifikować procedury, a drugą rzeczą, jeżeli to robię w celu osiągnięcia osobistej korzyści majątkowej, no to tu już wchodzą nam inne przepisy. Więc tu sprawa jest dla mnie dość oczywista. Znaczy, my tak naprawdę nie mogliśmy wcześniej i nie mieliśmy podstaw do tego, żeby takie zawiadomienie kierować. Natomiast po tym wywiadzie już jak najbardziej tak.
9: Gościem EKG jest pan Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzisiaj wydawało się, że pakiet ustaw czy zmian w prawie przejdzie przez Radę Ministrów. Na razie wiemy, że minister zdrowia ma na posiedzeniu Rady Ministrów informować o stanie prac i realizacji tych projektów. Rozumiem, że jeszcze pan się też nie spodziewa dzisiaj żadnych wiążących decyzji?
11: To znaczy, ja myślę, że tak, no bo projekty co do zasady są gotowe i projekty rozporządzeń, one już są przecież wpisane.
9: Wrzucone są do RCL-u, każdy może czytać?
11: Już są w RCL-u na wykazach. Jaki projekt przede wszystkim, bo to będzie jedna duża nowelizacja i jedna mniejsza, ale no to standardowa sytuacja w takich rzeczach. To znaczy, że tak naprawdę w momencie, kiedy projekt jest kierowany, no to zaczynają się dyskusje również wewnątrzrządowe.
9: Bardzo dużo czasu poświęciliśmy na wynagrodzenia lekarzy, także w trakcie naszego minionego wywiadu. Jeszcze jest do czego wracać. Dzisiaj trochę o kontrolach, bo to jest interesujące i wydaje mi się, że warte było doprecyzowania. Ja też nie musiałem wszystkiego dokładnie zrozumieć. Najciekawsze pytanie dla mnie jest takie, czy po tych zmianach, o których rozmawiamy, zobaczymy, w jakim kształcie ostatecznie wejdą w życie, czy gdzieś jest zaszyta wiadomo, że dla pacjentów kolejki będą krótsze.
11: No, przede wszystkim będą bardziej przejrzyste, tak? To znaczy...
9: Będziecie stali tyle samo, ale będziecie wiedzieć dlaczego.
11: Bo skrócenie samego mechanizmu list oczekujących to nie jest niestety prosta sprawa i to nie jest funkcja tylko i wyłącznie pieniędzy, jakby się mogło na pierwszy rząd wydawać. No ja przypomnę jedną rzecz. Świadczenia nielimitowane w wielu zakresach. Zaćma...
9: powodują, że?
11: Zaćma, diagnostyka obrazowa, czyli rezonans, tomografia komputerowa, wszystkie świadczenia, wszystkie produkty specjalistów, one są nielimitowane od lat.
9: I w związku z tym?
11: I mimo tego, że są nielimitowane, nielimitowość oznacza, że Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za sprawozdaną liczbę świadczeń, niezależnie od tego, ile tych świadczeń było zakontraktowanych, czyli możemy się domyślać, że jest to zdecydowanie więcej każdorazowo niż umowy, które mamy zawarte. Mimo to, że one są nielimitowane, nie doszło do skrócenia kolejek. Poza krótkim okresem wychodzenia z pandemii, tak naprawdę kolejki sukcesywnie przerastają. I dopiero wprowadzenie mechanizmów takich, jakie wprowadziliśmy chociażby w ubiegłym roku, czyli degresji, promowaniu pacjentów pierwszorazowych, tych, którzy właśnie oczekują na listach oczekujących.
9: Za to wyższa wycena dla lekarza, który ma pierwszą...
11: Doprowadziło... Tak, to znaczy, tu... Dlatego właśnie mówię, że paradoksalnie to nie jest problem pieniędzy, dlatego że naprawdę wyceny, to nie są wyceny Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tak? Ale wyceny, które mamy dzisiaj w publicznej ochronie zdrowia, są wycenami bardzo korespondującymi z tym, co widzimy na rynku prywatnym. Więc to nie jest kwestia kasy. Natomiast...
9: Ten wykład prowadzi nas do jakiej odpowiedzi na moje pytanie, czy kolejki się skrócą?
11: Przepraszam, bo ja w ten sposób...
9: Uzasadnienie, troszeczkę
11: się rozgadałem, ale myślę, że ten wstęp jest potrzebny do tego, żeby pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, że organizacja jest dużo bardziej nierzadko istotna niż same pieniądze. A po drugie, że tu, w tym obszarze tych zmian, przede wszystkim kładziemy nacisk i pilnujemy tego, żeby absolutnie każdy pacjent, każda osoba, która potrzebuje pomocy medycznej, miała pewność i przekonanie, że nie jest tak, że ktoś dlatego, że zajmuje jakąś pozycję, że ma znajomości, że również korzysta z gabinetu prywatnego po to, żeby skorzystać później ze szpitala publicznego, że te kanały nie są w żaden sposób wykorzystywane. I czy one powinny się przełożyć na skrócenie kolejek?
9: Niewielkim stopniu.
11: Nie wprost i nie bezpośrednio, ale co do zasady tak. Natomiast główna rzecz i główny nacisk w tych zmianach tutaj dotyczących, czy kolejek, czy rozwiązań z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, to doprowadzenie do sytuacji, w której naprawdę będziemy mieli przekonanie, którego dzisiaj, jak rozumiem, nie mamy i stąd też ta cała dyskusja, że faktycznie wobec choroby, wobec sytuacji krytycznej wszyscy jesteśmy równi. Tak?
9: Panie prezesie, to na koniec ostatnie pytanie i znów muszę odwołać się do naszej poprzedniej rozmowy i poczynić nieco wstępu, a panu zostawię bardzo mało czasu na odpowiedź. Mówiliśmy także o tym, że jeśli się uda te zmiany przeprowadzić, to lekarz będzie miał też przypisane to jakieś podstawowe miejsce pracy, te słynne pół etatu. Pan w trakcie naszej rozmowy powiedział, ale to niekoniecznie musi być pół etatu, tylko jakaś umowa, która zwiąże na przykład lekarza wykonującego świadczenia na działalności. Potwierdza pan to?
11: Tak.
9: No ale to jak to będzie, jeżeli nawet teraz Państwowa Inspekcja Pracy dostała to zalecenie, żeby przekształcać nieetatowe umowy etaty?
11: Ja w kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy nie wchodzę, natomiast zdecydowanie to, co jest w projekcie zmian ustawowych, czyli nie rozporządzeń, tylko ustawowych, to doprecyzowanie zasad funkcjonowania tej umowy, która jest dzisiaj umową nienazwaną cywilistycznie, a jest w ustawie o działalności sformułowana jako umowa zlecenia świadczeń medycznych.
9: Będziecie wymagać od lekarzy stawienia się, wykonywania liczby godzin i tak dalej, czyli jak na pracę na etacie, a bez etatu. A wczoraj mówiliśmy o tym, że państwo nie promuje takich rozwiązań.
11: Tu jedno zasadnicze zastrzeżenie. Z naszej perspektywy najbardziej istotne i w zasadzie jedyne, co jest istotne, jest to, żeby pacjent był bezpieczny. Czyli żeby lekarz był, a czy on, znaczy my przyjęliśmy, to znaczy, wie pan, no to tu mamy bardzo długą historię, tak? 2008 rok, klauzula opt-out.
9: Ale rozumie pan tę moją zdziwienie.
11: Jak najbardziej tak. I pewnie Państwowa Inspekcja Pracy będzie się przyglądać umowom. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy faktycznie, no bo tutaj umowy B2B są fajne niestety tylko i wyłącznie dla tych, którzy są beneficjentami tych umów.
9: Mówił pan Jakub Szulc, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję za rozmowę.
12: EKG, Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Na warszawskiej giełdzie mamy dzisiaj bardzo ładne wzrosty. WIG20 idzie w górę o 1,2%, a indeks WIG idzie w górę o 1%. I tak właściwie jest o krok od nowego rekordu wszechczasów. Niewiele brakuje. Może nawet dzisiaj da się go osiągnąć. Jeśli chodzi o rynek walutowy, niewielkie zmiany dzisiaj. Dolar po 3,79 zł, euro po 4,33 zł. Ropa naftowa prawie $90 za baryłkę. Od kilku dni już utrzymuje się w tej okolicy. Zerknę jeszcze w tej chwili na indeks DAX niemiecki. Zaraz powiem dlaczego. DAX idzie w górę o 0,4%, więc tam też całkiem udana sesja, chociaż rekordu nie ma. Ale całkiem niedawno ten rekord był we Frankfurcie bity, bo 6 lipca, czyli 2 tygodnie temu. Więc patrząc tylko przez pryzmat giełdy, wydawać by się mogło, że gospodarka niemiecka radzi sobie doskonale, no ale czasami tak bywa, że giełda nie pokazuje tego, co akurat w danym momencie pokazuje cała gospodarka. A o gospodarce niemieckiej teraz właśnie będziemy rozmawiać. Naszym gościem jest pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu analiz makroekonomicznych w banku PKO BP. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Tak się utarło w Polsce od dawna, że Niemcy w związku z tym, że to jest nasz najważniejszy partner handlowy, to Niemcy czasami nam pomagają. Jeśli u nich jest dobra koniunktura, to wtedy nasza gospodarka też się dobrze kręci, lepiej, prawda? Bo możemy więcej eksportować na przykład do Niemiec. Czy pani zdaniem Niemcy w ten sposób będą mogli pomóc jeszcze raz polskiej gospodarce w najbliższym czasie, w najbliższych, nie wiem, kwartałach czy latach, czy raczej marne szanse są na to?
13: No i ta rzeczywistość gospodarcza ostatnio nas często zaskakuje, więc trudno tutaj ferwować jakieś silne prognozy. Założenie takie było. 2026 rok miał być rokiem, kiedy wreszcie mieliśmy zobaczyć wyraźniejszy wzrost gospodarczy w Niemczech, napędzany między innymi taką stymulacją środkami publicznymi, czyli pakietem infrastrukturalnym, pakietem zbrojeniowym, no ale te nadzieje słabną sukcesywnie, bo na ten pozytywny impuls fiskalny nałożyło się dużo trudniejsze otoczenie zewnętrzne. No i teraz znowu jak się popatrzy na prognozy, no to one są zdecydowanie poniżej jedynki. No co będzie znaczało, że od 2019 roku do końca 2025 łącznie niemiecka gospodarka wzrosła mniej niż 1%, no i ten 2026 pewnie dużo nie dorzuci, więc nie. To nie będzie raczej taki czynnik mocno pchający do przodu polską gospodarkę. Natomiast warto może podkreślić, że to takie potoczne spojrzenie, że no jesteśmy mocno zależni od kondycji naszego największego partnera handlowego, jest tylko częściowo prawdziwe. To znaczy rzeczywiście ta korelacja pomiędzy koniunkturą w Polsce i w Niemczech jest solidna, ale ona mocno rośnie w okresie dobrej koniunktury niemieckiej. To znaczy, że my korzystamy rzeczywiście na tych okresach ożywienia gospodarczego w Niemczech. Kiedy Niemcy mają problemy, to nie przekłada się, ta korelacja maleje, to znaczy to nie przekłada się silnie na kondycję polskiej gospodarki, co jest wynikiem jej po prostu dużej dywersyfikacji. Więc na dobrych latach niemieckich korzystamy, złe nam tak bardzo nie szkodzą, jak mogłoby się na pozór wydawać.
12: No to całe szczęście, bo gdyby szkodziły, no to sami byśmy byli w kryzysie pewnie od dobrych kilku lat. Wydawałoby się, że kanclerz Merz jakby uczynił naprawdę spory przełom nie tylko swoją decyzją, ale w ogóle w sposobie myślenia o gospodarce, o polityce fiskalnej, kiedy zapowiadał i decydował się na to, żeby pobudzać gospodarkę niemiecką za pomocą deficytu właśnie, wydatków publicznych, kilkaset miliardów euro. I teraz się okazuje, że nawet tak poważny, zwłaszcza w Niemczech, krok do, i kontrowersyjny zapewne, krok do przodu nie daje efektów. To co tak właściwie Niemcy mogą jeszcze zrobić, żeby, no nie wiem, żeby chociażby o 2% w skali roku na przykład ich gospodarka urosła? To jest w ogóle wyobrażalne, żeby Niemcy, żeby niemieckie PKB rosło o 2%?
13: Myślę, że jak najbardziej tak. Natomiast taki powód, który często się wskazuje, poza tym otoczeniem zewnętrznym, które oczywiście jest dużym wyzwaniem, ale ten powód taki strukturalnie niemiecki, który się wskazuje jako uzasadnienie, dlaczego pomimo tego pakietu fiskalnego nie jest tak dobrze, jak powinno być, albo dlaczego w ogóle realizacja pakietu fiskalnego idzie dosyć opornie, to jest bardzo duża biurokracja. I między innymi właśnie ten czynnik jest wskazywany jako taka strukturalna blokada ograniczająca i chęć i zdolność do szybkiego adaptowania się do szybko zmieniających się realiów przez przedsiębiorstwa. Coś, co generuje potężne koszty i tutaj taką miarą tych kosztów mogą być szacunki wskazujące na liczbę dodatkowych etatów, które są potrzebne, żeby sprostać pojawiającym się nowym wymogom regulacyjnym. To jest 300 tysięcy dodatkowych pracujących przez 3 lata, tak? Ludzie potrzebni, żeby firmy sprostały nowym wymogom regulacyjnym i to wprost jest wskazywane przez między innymi IFO, który się tym zajmował, jako ten rodzaj pracy, która jest nieproduktywna. To znaczy poza spełnieniem wymogów nie tworzy nic ważnego, że nic nowego, wartościowego, żadnej wartości dodanej z punktu widzenia gospodarki. Więc to jest jedna z tych blokad trzymająca niemiecką gospodarkę w blokach startowych. No i teraz to jest jeden z ważnych elementów pakietu reform, które zostały w Niemczech zapowiedziane.
12: Kiedyś było tak, że liderem, czy tam taką czołową gałęzią przemysłu niemieckiego od wielu lat była motoryzacja, prawda? I coraz gorsze doniesienia do nas dochodzą ze strony tej motoryzacji. Czy ona ma szansę, pani zdaniem, jeszcze wyjść na prostą i dalej ciągnąć do przodu niemiecką gospodarkę, czy oni muszą szukać nowych liderów branżowych?
13: Wydaje mi się, że chyba jest trochę za późno, by, albo inaczej, musielibyśmy mieć do czynienia z nową rewolucją technologiczną w branży motoryzacyjnej, która by pozwoliła znowu odzyskać tak silnie dominującą pozycję niemieckiej branży, z jaką mieliśmy do czynienia. I tutaj to chyba nie jest tylko moja ocena, ale można się powołać na największych specjalistów w branży. No, sam prezes Volkswagena mówi, że model, w którym w Niemczech projektuje się najpierw, tak? Rozwiązania motoryzacyjne i nowoczesne samochody, wytwarza je i potem eksportuje, jest już po prostu niemożliwe do utrzymania, tak? I zapowiada zamknięcia kolejnych zakładów, zwolnienia kolejnych osób, wskazując z jednej strony na tą często nieuczciwą konkurencję chińską, a Chiny, możemy tutaj wskazać, biją kolejne rekordy, jeśli chodzi o poziom eksportu swoich pojazdów. W czerwcu wyeksportowały jest ich ponad 1 000 000 i to jest tylko jeden miesiąc, a w całym roku będzie to pewnie ponad 10 milionów pojazdów, ale z drugiej strony wskazuje też na to, że koszty działalności w Niemczech są 25% wyższe niż w tych gospodarkach aspirujących, które nagle ten prym na rynku motoryzacyjnym zaczynają przejmować.
12: I więc rozumiem, że tych kosztów nie ma jak obniżyć, tak?
13: No można by obniżyć, pewnie jest ponownie zmniejszając zatrudnienie i bardzo gwałtownie zwiększając produktywność, ale takie zmiany to nie dzieją się z dnia na dzień, tak? One wymagają po pierwsze gigantycznych nakładów finansowych, a po drugie wymagają też czasu.
12: Rozumiem, że Niemcy nie są liderem, jeśli chodzi o pogoń za sztuczną inteligencją, czyli za czymś, o czym się mówi, że może zwiększać produktywność.
13: Na dziś nie, natomiast są wskazywane jako jedna z tych gospodarek, gdzie na przykład bardzo mocno rozwinięte są magazyny danych. I teraz wydaje się, że takim dodatkiem do tego pakietu reform zapowiedzianego przez rząd Merza jest także próba zawalczenia o napływ inwestycji, które przyniesie więcej tych nowych technologii do niemieckiej gospodarki. Trochę wzorując się na prezydencie Francji, który zrobił we Francji taki szczyt pokazujący Francję jako właśnie doskonałe miejsce do plasowania nowych bezpośrednich inwestycji i reklamował największym globalnym korporacjom Francji jako miejsce do prowadzenia swojego biznesu, to podobne wydarzenie jest planowane w Niemczech i media donoszą o bardzo takim dużym zrywie w aktywności niemieckiego rządu, właśnie skupionej na tym, by promować Niemcy jako miejsce dające stabilność. I tutaj w nawiązaniu do serwisu informacyjnego jednym z tych podkreślanych elementów stabilności jest solidna pozycja fiskalna niemieckiej gospodarki. I jako to miejsce, gdzie właśnie warto na próbie też transformowania niemieckiej gospodarki zarobić i skorzystać. Pytanie, jakie to przyniesie efekty, ale tak dużych zabiegów Niemiec o to, by to one stały się destynacją do inwestycji, dawno nie było. Niemcy zazwyczaj nam się jednak w ostatnich latach kojarzyli jako źródło inwestowania na świecie, między innymi właśnie w poszukiwaniu niższych kosztów.
12: A może Ukraina im pomoże, jak się w końcu skończy wojna Ukrainy z Rosją, trzeba będzie odbudowywać, to się zrobi nowy, duży rynek z aspiracjami do Unii Europejskiej. Niemcy to potrafią, prawda, bo kiedy było rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004, wtedy kiedy Polska wchodziła do Unii, to mam wrażenie, że to był dość duży impuls dla niemieckiej gospodarki. Może będą próbować robić jeszcze raz to samo z Ukrainą?
13: Z pewnością, natomiast zwróciłabym uwagę na to, że to jest w zasadzie plan, który mają wszystkie większe europejskie gospodarki.
12: Czyli będzie większa konkurencja.
13: My też jesteśmy tutaj, prawda, w kolejce i aspirujemy do tego, by w dużym udziale w odbudowie Ukrainy uczestniczyć, więc oczywiście to z punktu widzenia całej Europy byłby istotny impuls pchający całą europejską gospodarkę w górę. Pytanie, czy w tym właśnie, w tym wyścigu Niemcy znowu nie przegrają na jakichś kryteriach dotyczących ich konkurencyjności. No i kluczowe pytanie jest takie, wszyscy na to czekamy, nikt z nas nie wie, kiedy ten pozytywny scenariusz się zrealizuje.
12: A po drodze może się też władza zmienić w Niemczech i wiadomo, oczywiście wszyscy wiedzą, że w sondażach tam prowadzi AfD. Pewnie scenariusz, w którym oni przejmują władzę, to nie jest jeszcze scenariusz bazowy, ale gdyby oni doszli do władzy, to oni mają jakieś pomysły, które mogłyby pomóc niemieckiej gospodarce? Czy raczej niespecjalnie?
13: No, ja myślę, że oni wciąż jednak są traktowani, zwłaszcza w świecie biznesu i rynków finansowych, jako istotny czynnik ryzyka. Natomiast ja bym powiedziała, że paradoksalnie ta rosnąca popularność AfD, nie wiem, czy nie jest jednym z większych spoiw gwarantujących stabilność bieżącej koalicji. To znaczy obydwie partie, czyli zarówno CDU-CSU, jak i SPD, mają świadomość tego, że jeżeli koalicja się rozpadnie, to nie ma alternatywy dla ich duetu. Będzie to oznaczało przedterminowe wybory i w przedterminowych wyborach będzie to bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że tą partią z największą liczbą mandatów w Bundestagu będzie AfD. Na dziś żadna z innych partii może nie przejawia chęci do koalicji z AfD, to mało powiedziane, tak? Wszystkie partie deklarują, że nie będą rządziły z AfD, co może oznaczać, że AfD nawet jeśli wygra, nie będzie miało zdolności do stworzenia większościowego rządu. Natomiast no, to jest zawsze pytanie, czy ktoś się nie skusi i ten scenariusz alternatywny, czyli właśnie jeśli nie dotrzymamy do końca kadencji, czyli do 2029 roku, to oddamy władzę AfD, to jest jeden z elementów, który sprawia, że to jest chyba jeden z bardziej stabilnych rządów na dziś w Europie.
12: Bardzo dziękuję. Pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa Zespołu Analiz Makroekonomicznych w PKO BP, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
10: To jest powtórka.

0: jest powtórka.
1: Czas rozpocząć popołudniowy program Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu, wydawczynią tego programu jest Katarzyna Murawska, realizatorem Szymon Baluta. Pierwszym naszym gościem jest Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, kłaniam się Panu.
2: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
1: Jedną z konsekwencji afery w Szpitalu Południowym jest reforma w ochronie zdrowia, bo myślę, że tak należy nazwać zapowiadane zmiany, jeśli chodzi o wynagrodzenia lekarzy. Zarobią oni maksymalnie, jeśli przyjąć to maksymalną stawkę godzinową, 76 800 zł, o czym poinformował premier Donald Tusk, dodając, biedy nie ma. I co pan na to, rzeczywiście biedy nie ma?
2: Oczywiście, że biedy nie ma, tylko ja był w takich szczegółach, że to jest za dwa etaty i generalnie jest to pensja maksymalna. Większość z nas tyle nie zarabia i nie zarobi, więc większości lekarzy te zmiany nie dotkną. Z naszej perspektywy daleko bardziej idące niż ten limit są pozostałe proponowane zmiany przez rząd, no ale czekamy na projekty ustaw, żeby móc się do tego oficjalnie odnieść, bo chociażby ten wymóg, że w obrębie NFZ-u trzeba pracować minimum 80 godzin miesięcznie, no może postawić w trudnej sytuacji część szpitali powiatowych, które są gdzieś tam dalej oddalone od większych ośrodków i korzystają z tak zwanych lekarzy najemników, jak my to mówimy, którzy przyjeżdżają na dyżury po prostu zapewnić ciągłość leczenia. Ale no mówię, czekamy na ostateczne projekty ustaw i wtedy będziemy oficjalną drogą zgłaszać nasze uwagi.
1: Skoro w znakomitej większości lekarzy limit ten nie dotyczy, bo nigdy go nie osiągnął, to dlaczego ten projekt jest tak szeroko dyskutowany i strony, które w tej dyskusji biorą udział, przytaczają argumenty najczęściej przeciw?
2: Znaczy, czemu jest szeroko komentowany, to trzeba pytać do tych, którzy tych komentarzy udzielają. Ze strony samorządu lekarskiego raczej jest komentarz pod tytułem czekamy na ustawy, bo mamy świadomość, ile lekarze w Polsce w większości zarabiają. Ale przypomina to trochę taką burzę medialną, która była przed wprowadzeniem Nowego Ładu, gdzie było oburzenie, że te najwyższe grupy na jednoosobowej działalności gospodarczej będą miały wyższe podatki. To chyba jest takie poczucie wannabe milionerów, że wszyscy liczą, że kiedyś w tej najwyższej grupie się znajdą. No, z naszej perspektywy jak powiedziałem na początku, czekamy na propozycję ustaw po to, żeby móc się odnieść, bo no, w tej chwili komentowanie samych zapowiedzi medialnych bez znajomości, jak to szczegółowo ma wyglądać w poszczególnych dziedzinach medycyny, no jest po prostu bezprzedmiotowe. To jest mielenie cały czas tych samych gdzieś tam argumentów za i przeciw w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie wiemy, jak ostatecznie rząd planuje to wdrożyć. Więc no mówię, z perspektywy oficjalnej, głosu oficjalnego lekarzy w Polsce, to my po prostu no na tą chwilę nie możemy ani skrytykować, ani tego chwalić. Poczekamy na zapisy ustawowe.
1: Problem organizacji służby zdrowia to nie jest łatwy, jest raczej skomplikowany niż prosty.

0: co za tym idzie, pojawia się wątpliwość, czy proste wprowadzone limity uporządkują system, czy absolutnie nie ma o tym mowy, bo nie ma łatwych rozwiązań, jeśli chodzi o ochronę zdrowia.
1: No to jest system, który od wielu, wielu lat, ponad 20, jest zarządzany od pożaru do pożaru. I znowu mamy do czynienia z pożarem, więc ja nie mam złudzeń, że taka reaktywność na doniesienia medialne i szybkie wdrożenia będą dużą reformą, która ten system odmieni i spowoduje, że stanie on się bardziej przyjazny dla pacjentów. To diabeł tkwi w szczegółach tych zapisów, ale jeżeli to będzie wprowadzone tak, jak jest zapowiedziane medialnie, to różnica jest taka, że pieniądze, które w tej chwili są częściowo wypłacane w tych kominach płacowych, pójdą na spłatę długów szpitali. Pacjentom nie zmienia to absolutnie niczego, bo tak jak fundusz miał zakontraktowane, użyję przykładu, nie wiem, 1000 wyrostków, 2000 chemioterapii i 100 zawałów, tak samo będzie miał budżet na taką samą liczbę tych świadczeń, bo fundusz bezpośrednio pensji nie wypłaca, to wypłacają dopiero szpitale z przychodu, więc on nadal kupi tyle samo usług, tyle samo wizyt u lekarzy, tyle samo operacji. No, mówię, zmienia się tylko, że te pieniądze zamiast pójść na wypłaty w tych kominach płacowych pójdą na spłatę długów szpitali, więc no ciężko z mojej perspektywy nazwać to wielką reformą, to jest raczej reakcja na pewne patologie, które narosły wobec obecnego systemu rozliczania wynagrodzeń.
0: Mówił pan o zarządzaniu ochroną zdrowia od pożaru do pożaru. W takiej sytuacji no, bardzo łatwo znaleźć winnych, których postawi się przed społeczny osąd. Ja na chwilę stanę się adwokatem diabła, bo w tej całej aferze, albo w konsekwencjach tej całej afery w Szpitalu Południowym, no właściwie już znaleziono winnych. To lekarze zarabiający dużo, a przecież są i tacy specjaliści, których zarobki wysokie są pochodną ich, po pierwsze, kompetencji, tego, w jaki sposób leczą, ale także pracowitości.
1: Znaczy, panie redaktorze, no oczywiście, że to nie można uogólnić, to bardzo często jest w Polsce, że jeżeli coś się dzieje złego, to się zrzuca na całą grupę zawodową, że wszyscy tacy są. No ja mogę powiedzieć, że jeżeli ten limit 240 zł wejdzie i ktoś by mi zaoferował taką pensję, to bym otrzymał ogromną podwyżkę. Więc w większości dziedzin ten limit tak naprawdę nie dotknie lekarzy. On dotknie tych, których w tej chwili leczenie pacjentów jest bardzo dobrze wycenione, albo są to tak zwane specjalizacje konieczne do utrzymania szpitala w mniejszych ośrodkach. Więc tam, gdzie w tej chwili szpitale na wyścigi otwierają oddziały, czy to kardiologii, czy neurochirurgii, czy ortopedii, to tam to wprowadzenie sztywnego limitu spowoduje ograniczenie wynagrodzeń. Ale w tych oddziałach, które się państwu czy szpitalom nie opłacają, typu interna, porodówka, chirurgia, pediatria, choroby zakaźne, pulmonologia, to nie zmienia zupełnie niczego. Dalej taka sama liczba pacjentów będzie leczona, lekarze będą zarabiali tyle, ile zarabiali. Tak naprawdę nie dotyka to sedna problemów systemu, czyli jego niewydolności. No, dzisiaj rozmawiamy chociażby świeżo po wypowiedzi konsultanta krajowego z reumatologii, który mówi, że z powodu niewydolności płatniczej NFZ-u w samej jego klinice 120 pacjentów czeka na rozpoczęcie leczenia. I takie newsy podaje czy Wirtualna Polska, czy Rzeczpospolita, że dotyczy to wielu specjalizacji w wielu szpitalach w Polsce. I tu jest tak naprawdę największy problem w tej chwili. Co z tym zrobić, bo mamy połowę lipca, w zeszłym roku takie newsy były w połowie października i to nie wynika, że ten deficyt jest jakiś dużo większy, tylko że te kolejki się dziedziczą z roku na rok.
0: Ja jednak nie dlatego, że nie chcę na ten temat rozmawiać, tylko że po pierwsze program jest zbyt krótki, żebyśmy rozwikłali teraz wszystkie problemy ochrony zdrowia, ale skupmy się na tych wynagrodzeniach. Po pierwsze, czy zna pan inny system w innych krajach, który limitowałby zarobki lekarzy, te finansowane z publicznych pieniędzy? To jest pierwsza rzecz. I druga, czy nie wydaje się panu, że problemem w ogóle systemu wynagrodzeń jest premiowanie za czas, a nie za jakość świadczonych usług?
1: Znaczy, co do pierwszego pytania, tak, to różnie wygląda w różnych krajach. Są takie, w których mają limity narzucone, że lekarze zarabiają w konkretnych widełkach, tylko tam, gdzie ci lekarze mają te pensje regulowane, są dużo większe nakłady na publiczną ochronę zdrowia niż w Polsce, więc ta ochrona zdrowia też jest wydolniejsza. Jeżeli chodzi o taki sposób rozliczania, w niektórych krajach są tak zwane systemy hybrydowe, gdzie jest jakaś stała stawka i premia od wykonania, ale z uwzględnieniem jakości. U nas to trochę stoi na głowie, bo u nas się albo płaci za godzinę, nie patrząc na liczbę przyjętych pacjentów i jakość tego świadczenia, albo się płaci od liczby przyjętych pacjentów, wtedy również nie weryfikując jakości wykonanych tych świadczeń. I to prowadzi do nadużyć, bo przecież ta słynna historia neurochirurgów z tych małych szpitali powiatowych, właśnie w tym mechanizmie były te pieniądze tak naprawdę chyba wyłudzane wręcz z systemu, nie mówiąc o tym, że gdzieś tam rozmnażane. Więc my jesteśmy w sytuacji, w której faktycznie te kominy płacowe trzeba zburzyć, bo podstawowym problemem ochrony zdrowia jest to, że jest to gra zespołowa i nie może być tak, że czyjś pacjent jest bardziej opłacalny dla szpitala, więc w związku z tym on zarabia dużo, a inny pacjent, który też wymaga leczenia, jest nieopłacalny i tam najchętniej to by ten oddział zamknięto, już nie mówiąc o tym, że personel tam może liczyć tylko na minimalne pensje. A my mamy przez to bardzo dużo patologii i faktycznie to tak jakby ograniczenie kominów nie będzie budziło protestów chociażby izb lekarskich. Ja mogę powiedzieć, że my z tego powodu protestować nie będziemy, tylko no, różnimy się w propozycji, jak to rozwiązać. My uważamy, że trzeba przestać dzielić pacjentów, na których się opłaca i nie opłaca leczyć. Wtedy te kominy same znikną, bo przestanie się opłacać przykładowo płacić kardiologowi 100 czy 200 tysięcy po to, żeby on szpitalowi zrobił dużo większy przychód, bo jego pacjenci się opłacają. Jeżeli to wyrównamy, te kominy same znikną, to ministerstwo idzie w rozwiązanie prostsze, bo chce zostawić ten podział pacjentów opłacalnych i nieopłacalnych, po prostu wprowadzić taki limit, co spowoduje, że ci pacjenci, którzy się do tej pory nie opłacali leczyć, dalej się nie będą opłacali leczyć i będą mieli po prostu większe kolejki, no bo to tak wygląda, że tam, gdzie się pacjent nie opłaca, tam są długie kolejki, tam, gdzie się opłaca, są krótkie. I tego największego w tej chwili problemu te rozwiązania ministerstwa nie rozwiązują. Ten węzeł gordyjski dalej zostaje tak, jak był, tylko no, tworzymy jakieś obejście tych kominów. Z perspektywy lekarzy, tych, którzy zarabiali więcej, to zmienia dużo. Z perspektywy pacjenta i tych lekarzy, którzy zarabiali mniej, czyli większości, nie zmienia to zupełnie nic.
0: No tak, ale idąc w ślad za tym, co pan przed chwilą powiedział, rozmawiałem w ubiegłym tygodniu ze specjalistą w swojej specjalności medycznej i załóżmy hipotetycznie, jest on wybitnym operatorem. Opowiadał mi, że średni czas zabiegu, jaki przeprowadza, to jest około 98 minut i wyobraźmy sobie znów hipotetycznie, że ma tylko taki jeden zabieg w ciągu dnia. Opłaca mu się tak naprawdę w myśl proponowanych rozwiązań rozwlec procedurę do kilku godzin, a nie do tych 90 kilku minut, które pozwoliłoby mu zarobić za dwie godziny pracy 480 zł.
1: Znaczy to, no też panie doktorze, nie chciałbym tak twierdzić, że nagle wszystko padnie, bo no, większość lekarzy chce leczyć ludzi i anestezjolodzy nie są rozliczani od zabiegu, a za godzinę operacje masowo w Polsce są przeprowadzane i nikt z tego powodu operacji nie rozwleka z perspektywy anestezjologów, więc to tak naprawdę jest do wprowadzenia, tylko trzeba to po prostu zrobić z głową, a my mamy obawę taką, że to jest w tej chwili wprowadzane jako doraźna potrzeba polityczna, bo pojawił się medialnie problem, który istnieje, o którym mówiliśmy.
0: Żadne rozwiązanie determinowane potrzebą polityczną nie sprawdziło się na dłuższą metę.
1: No dlatego my jesteśmy umiarkowanymi, powiem, optymistami co do tego, że to coś poprawi w systemie. Na pewno poprawiłaby rewizja wycen, to o czym mówimy. Mówimy o tym już od dawna, ale to byłaby duża reforma wymagająca dużych nakładów pracy ze strony szpitali, NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia, a na to chyba się w tej chwili po prostu nie zapowiada, bo nikt coś takiego nie chce wydepnąć rok przed wyborami.
0: Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. 14.25, a naszą kolejną rozmówczynią w popołudniowym programie Radia Tok FM jest Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Pomówimy, jeśli pani pozwoli, o gigakarze dla giganta. Unia Europejska nakłada na platformę AliExpress, z której Polacy także korzystają, rekordową karę, która wynosi aż 550 milionów euro. Unia Europejska uznaje, że serwis ten nie dochował wystarczającej staranności, by ograniczyć sprzedaż niebezpiecznych i podrabianych produktów. Może zacznijmy od tego, czy właśnie dla takiego giganta 550 milionów euro to duża kara, czy jednak nie, trzeba przyjąć odpowiednią skalę, by się o tym przekonać?
2: No nie jest taka mała tak naprawdę, tak? To znaczy, że DSA przewiduje, że tak naprawdę maksymalna kara przewidziana w akcie o usługach cyfrowych to jest 6% całego takiego rocznego obrotu, tak, danej firmy. No i to nie jest mało. No oczywiście, że to nie jest kara, która pogrzebie daną firmę, no ale jak widzimy już po odpowiedzi AliExpressu, tak, to znaczy, że on chce się odwoływać, tak, i sądzić dalej z Komisją Europejską.
0: Analizujemy dalsze możliwości, nie zgadzamy się z tą decyzją.
2: Dokładnie tak. No więc widać, że po prostu no, uważają, że kara wynosi tyle, że bardziej opłaca się im iść potencjalnie w jakąś tam batalię prawną, niż od razu ją zapłacić. To jest też największa kara, jaką jak na razie dużej platformie cyfrowej, w tym wypadku tak zwanemu marketplace'owi, tak, czyli takiemu miejscu, gdzie możemy po prostu nabyć online różne rzeczy, nałożyła Komisja Europejska.
0: Dodajmy, albo inaczej uściślijmy, co tak naprawdę było powodem do nałożenia tej kary. Chodzi o to, że na platformie można było znaleźć między innymi podrabiane ubrania, niebezpieczne zabawki, co jest bardzo istotne z punktu widzenia odbiorców i konsumentów, także potencjalnie szkodliwe kosmetyki. I tutaj dochodzimy do pytania, kto powinien za to bezpieczeństwo odpowiadać? Czy platforma, która dystrybuuje tego typu produkty, czy producent, czy też ci, którzy pozwalają, otwierają tak zwaną bramkę na to, by w krajach Unii Europejskiej te produkty były dostępne.
2: Tak, no tak naprawdę chodzi o to, że AliExpress, czyli właśnie platforma, na której kupić można te produkty, tak, no zgodnie z różnymi regulacjami unijnymi, no jest odpowiedzialna za to, co sprzedawane jest na jej platformie, tak? I w momencie, w której ona prowadzi do tego, że my kupujemy coś w Unii Europejskiej, to te produkty muszą być zgodne z przepisami unijnymi, tak? Tylko, że no, to, co warto zauważyć, to, że to nawet nie chodzi tylko o to, że tam były rzeczy, które powiedzmy, no nie powinny być dopuszczone do sprzedaży na terenie właśnie Unii Europejskiej, ale tam były takie rzeczy otwarcie nielegalnie, tak? No oczywiście większość tych produktów, do których odnosi się Komisja Europejska właśnie w swojej karze, tak, w swojej decyzji, no to są właśnie tak jakieś kosmetyki z niebezpiecznym składem, niebezpieczne zabawki dla dzieci, ale pamiętajmy, że poprzez AliExpress sprzedawane są też takie rzeczy jak broń, narkotyki, tak? To znaczy często ci sprzedawcy, korzystając z jakichś różnych słów kluczy, które dla niektórych będą jasne, dla innych o to właśnie chodzi, tak jasne nie będą, sprzedają produkty, które są w zwyczajny sposób nielegalne. A jednocześnie sama platforma, kiedy już dostaje wiadomość o tym, że no, ten produkt nie może być sprzedawany w Unii albo nie może być sprzedawany w ogóle, zgodnie z doniesieniami, zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej, okazała się wcale nie reagować odpowiednio. Czyli okazuje się, że tak sprzedaje się coś nielegalnego, ale platforma nie blokuje tego produktu, nie blokuje osoby sprzedającej tak tę rzecz, no tylko ta rzecz dalej jest dostępna i jakby ktoś chciał, ciągle mógłby ją kupić.
0: To może wobec dynamiki rozwoju tego typu platform, ale także skali ich działalności, to powinno się ustanowić nowe regulacje, które no, będą temu w jakiś sposób przeciwdziałać. Ja tutaj mówię jak konsument pochylony nad i swoim bezpieczeństwem, ale także i tych, którzy, nie wiem, należą do moich bliskich i chcieliby zakupić na przykład zabawkę dla dziecka.
2: Oczywiście, że tak. To znaczy z jednej strony już część takich regulacji mamy, no, ponieważ mamy na przykład właśnie ten akt o usługach cyfrowych, no co prawda nie wdrożony jeszcze w pełni w Polsce, no ale jest to prawo obowiązujące obecnie, tak? To, że Komisja Europejska w ogóle nakłada na AliExpress teraz tę karę, no to jest świadectwo, że jakieś prawo już jest i że tak naprawdę działa. Z drugiej strony, no oczywiście, tak, no kiedy szczególnie myślimy właśnie o takich rzeczach jak bezpieczeństwo dzieci, tak, no właśnie kupowanie produktów, które no nie będą w składzie miały na przykład metali ciężkich, jak to często okazywało się właśnie z produktami z Temu, z Shein czy z AliExpress, no to może warto pomyśleć o tym, żeby stworzyć jeszcze jakieś dodatkowe potencjalnie zabezpieczenia, no żeby sytuacji, w których, prawda, kupuje się jakiś produkt, okazuje się, że on nas dosłownie truje, tak, jak w programie Magdy Gessler, no żeby takich sytuacji było po prostu zdecydowanie mniej.
0: Czy można mieć nadzieję, że jeśli kara ta, a jest na pewno dotkliwa, będzie także nieuchronna, czyli nawet w procedurze odwołania ona i tak zostanie nałożona, będzie też skuteczna, to te platformy no, dochowają większej staranności nad dystrybucją produktów, czy też są to dla nich, i tutaj wracam do swojego pierwszego pytania, tak niewielkie straty, 550 milionów euro w tym wypadku, że mogą sobie na to pozwalać?
2: Nie, wydaje mi się, że nie mogą. Dlaczego? Po pierwsze, tak, w takim ostatecznym rozrachunku jest możliwe po prostu zablokowanie dostępu do takich platform w Unii Europejskiej. A pamiętajmy, Unia jest dla tych platform dużym rynkiem. No więc jednak zakładam, że nie chciałyby z niej wyjść. To po pierwsze. Ale po drugie, pamiętajmy, tak, no w tym roku to jest kara 550 milionów euro. Dla temu poprzednio to było 200 milionów. I okej, okay, no to w skali wielkiej platformy to jest dotkliwe, no ale wiadomo, tak, no to nie jest coś, co po prostu rozłożyć.
0: Ale niektórzy sobie to wpisują w koszty prowadzenia biznesu, już nawet nie w sensie ścisłym, tylko uznają to za pewne ryzyko, jakiego się podejmują.
2: Jasne. No ale w momencie, w którym ta platforma nie zmieni tak swojego działania, nie zmieni zasad, nie wdroży tych przepisów, tak, nie będzie ograniczać dostępności tych po prostu no, łamiących prawo produktów właśnie na swojej platformie, no to kary przyjdą kolejne, tak? Teraz było 550 milionów, no może kolejna będzie wyższa. Jeśli w kolejnym roku, tak, platforma nie dostosuje się do przepisów, no to bardzo możliwe, że nałożona za nią zostanie kolejna kara. Więc tak sumując to, tak, to już nie będzie po prostu tak kilkaset milionów euro, tylko ta kwota będzie jeszcze wyższa.
0: A może uwrażliwiać należy mieszkańców Unii na to, co kupują, gdzie kupują. Krótko mówiąc, by konsument był na tyle świadomy, by zanim kupi dany produkt, sprawdzał, czy jest on zgodny z regulacjami, które obowiązują u nas na kontynencie, czy też nie. Może warto też przeprowadzać, choćby za te zarobione pieniądze, które będą wypłacone w ramach kary, nie wiem, jakąś kampanię uświadamiającą, co tak naprawdę grozi wskutek pozyskiwania produktów, no, które mogą być niebezpieczne dla życia i zdrowia.
2: Tak, no jak najbardziej. Oczywiście takie uświadamianie to też jest coś, co należy robić. Wydaje mi się, że część osób w ogóle wie, tak, że jest jakieś zagrożenie, które wiąże się z kupowaniem powiedzmy pewnych produktów właśnie z takich stron jak AliExpress, Temu czy Shine. No natomiast To jest o tyle trudne, że oczywiście jakby to wzmacnianie świadomości jest ważne, ja tu się absolutnie zgadzam, że to jest coś, co powinniśmy robić.
0: Ale wie pani, drugiej stronie mamy pokusę niskiej ceny.
2: Dokładnie. Po drugiej stronie mamy pokusę niskiej ceny, no i kiedy kupujemy rzeczy, no to jednak rzadko kupujemy tak zabawkę, która nazywa się trująca zabawka dla twojego dziecka, tak? Tylko świetna, kolorowa zabawka w bardzo dobrej cenie. Więc, no bo też oczywiście, no nie wszystkie produkty też, prawda, są powiedzmy szkodliwe, trujące, które tam się znajdują. No więc wiele osób chce tak mieć taki, tak zwany po angielsku, no benefit of a doubt, tak? Czyli taką, no pokusę tego, że nie wiemy na pewno, że to jest złe, tak? Czyli no kupujemy coś, ale zakładamy, że to będzie bezpieczne i że po prostu udało nam się kupić coś fajnego w świetnej cenie. No tylko właśnie jak się okazuje, no coraz więcej, coraz częściej dzieje się tak, że te produkty, mimo że ładne i tanie, no to wiążą się po prostu z nieprzyjemnymi konsekwencjami i bywają zagrożeniem.
0: Bardzo pani dziękuję. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była z nami. Kłaniam się do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Ministerstwo Zdrowia przedstawia szczegóły planowanych zmian w ochronie zdrowia. Cudzoziemcy stworzyli petycję z prośbą o przyspieszenie procedur związanych z zezwoleniem na pobyt czy pracę w Polsce. Modernistyczne Śródmieście Gdyni może zostać wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Maksymalna stawka godzinowa czy miesięczna dla medyków znalazły się w projektowanej przez resort zdrowia regulacji. W wykazie pracy legislacyjnych rządu opublikowano założenia do wielowątkowego projektu ustawy, będącej częścią zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w ochronie zdrowia. Stan realizacji projektu reformy ministrom we wtorek przedstawiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. 76 800 zł, tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy na dwóch etatach. To 16-krotność minimalnej pensji, podkreśla premier Donald Tusk.
4: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
3: Premier poinformował też, że prace odbywają się w takim tempie, by na początku września zajął się nimi Sejm. Rosyjski okręt otworzył ogień nieopodal Plymouth w południowej Anglii, potwierdził rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Działania fregaty rakietowej były monitorowane przez brytyjski okręt patrolowy. Załoga rosyjskiej jednostki nagle poinformowała, że zamierza otworzyć ogień w ramach ćwiczeń i zażądała, by obserwujący go okręt odpłynął na bezpieczną odległość. Ćwiczenia trwały około pół godziny. Nowy szef resortu obrony Wes Streeting ocenił, że działania Rosji były nieodpowiedzialne. Źródło dziennika Daily Telegraph zbliżone do Ministerstwa Obrony nazywa tę sytuację wysoce nietypową, bo okoliczne wody pełne są statków i łodzi. Według gazety jednym z powodów mogła być chęć zademonstrowania siły wobec nowego premiera Wielkiej Brytanii. Rok, półtora, a czasami nawet dłużej czekają cudzoziemcy na zgodę na pobyt czy pracę w Polsce, dlatego teraz walczą o skrócenie tego okresu i rozsyłają petycje do wojewodów i rządów. Wszystko przez ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która weszła w życie tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny i która zawiesiła bieg terminów administracyjnych. W efekcie na decyzję urzędników można czekać w nieskończoność. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Białoruski opozycjonista Walentin stworzył petycję, pod którą podpisało się prawie 4000 cudzoziemców. Petycję o przyspieszenie procedur w rozpoznawaniu spraw.
6: Na przykład, żeby podpisać tą petycję, ja dużo pracy zrobiłem na tym, żeby ludzie się nie bali po prostu podpisać te dokumenty, bo niestety myślę, że inspektor coś im zrobi, na przykład.
5: Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemskich w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Dariusz Sala, przyznaje, że na dziś terminy zgodnie z ustawą są zawieszone.
7: Natomiast po wygaśnięciu ustawy wracamy do normalnych ustawowych terminów, czyli 2 miesiące na załatwienie sprawy o pobyt czasowy i 3 miesiące na pobyt stały.
5: Na razie ustawa obowiązuje do marca przyszłego roku, a sądy, część sądów administracyjnych już orzeka, że tego typu przepisy nie mogą obowiązywać w nieskończoność i nie może dochodzić do takiej przewlekłości. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Parlament Francji przyjął ustawę o zakazie używania sieci społecznościowych przez dzieci poniżej 15 roku życia. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Zakaz dla nowych kont wejdzie w życie od 1 września. Okres przejściowy do 1 stycznia dotyczył będzie kont już założonych w portalach, które przez 4 miesiące będą stopniowo zamykane. Na to trzeba znaleźć czas przed każdym tego typu wyjazdem, apelują lekarze. Mając w planach wyjazd do krajów tropikalnych, warto pomyśleć o szczepieniach ochronnych, mówi krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
8: Uda się mniej lub bardziej optymalnie zabezpieczyć każdy wyjazd, nawet taki na ostatnią chwilę.
3: Lekarz podpowie, jak zachować higienę żywienia, jakie lekarstwa w danym kraju mogą się przydać, a także na co się zaszczepić.
8: Wystarczy przyjąć w niektórych przypadkach jedną dawkę szczepienia, żebyśmy już mieli narastającą odporność. Może nie w każdej sytuacji będzie to odporność optymalna i pełna, ale warto przyjąć.
3: Kluczowe i możliwe także przed wyjazdem last minute jest też odpowiednie zabezpieczenie się przed tropikalnymi owadami. Koreańskie Busan to miasto, o którym w Gdyni mówi się obecnie najwięcej. To właśnie tam trwa sesja Komitetu UNESCO, który zdecyduje, czy modernistyczne śródmieście Gdyni zasługuje na wpisanie na listę światowego dziedzictwa. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
9: Gdynia w pełni zasłużenie cieszy się opinią. Perły modernizmu, mówi zaangażowana w lata starań o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO Joanna Lehmann.
10: Centrum jest obszarem, który był projektowany przez wielu architektów, wizjonerów, przez wielu inwestorów, którzy mieli odwagę marzyć. A jeśli popatrzymy na ten obszar jako na całość, to jest on bardzo, bardzo spójny.
9: Co istotne, kojarzące się z transatlantykami budynki przetrwały i wojnę, i komunę, dodaje wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
11: Te wizje przedwojenne, one się nie zestarzały. Cały czas to Śródmieście wypełnia swoje funkcje.
9: O tym, czy zostanie docenione przez UNESCO, dowiemy się w ciągu najbliższych dni. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, od północnego zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu na północy miejscami mogą też wystąpić burze. Temperatura maksymalna w środę na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie i północy oraz w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą maksymalnie od 17 do 19 stopni Celsjusza.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Obecna debata o ustawie o zabezpieczeniu społecznym dla artystów wbrew pozorom jest rozmową o wyobrażeniach. Nie tyle o wyobrażeniu sztuki czy jej twórców, co raczej o wyobrażeniu elit. Tych, które się znają, które się wspierają, które biorą kasę za nic, żyjąc jak paniska. Hejterzy propozycji Ministerstwa Kultury byli pewnie przeróżnej konduity. Od zawodowych troli po amatorów internetowego pieniactwa. Jedni nienawidzą, bo nie podoba im się ideologia, logiczny rys obecnie rządzących, inni, bo za szerzenie nienawiści ktoś im po prostu płaci. Ale pewnie byli i tacy, bo zawsze są, którzy wychwycili z tej debaty tylko tyle, że ktoś za nieróbstwo dostanie to hipotetyczne, wygodne życie. To o tyle ciekawe, że w zasadzie nie powinno tego być. Ani liczba osób, która mogłaby być objęta działaniem ustawy, nie jest przesadnie wielka, ani napięcie polityczne nie musiało być skrajne, skoro prace nad nią toczyły się także za rządów PiSu. W zasadzie kontrowersje mogłyby być niewielkie, a są ogromne. Łatwo powiedzieć, że ktoś tu coś nawalił i pewnie tak się da całą rzecz przedstawić. Ale jednak myślę, że to nawalanie w obszarze tak mało kontrowersyjnym w gruncie rzeczy pokazuje jedno. Nie lubimy dzisiaj ani kultury, ani sztuki, ani debaty, ani wolnych głosów, ani refleksji, która prowadzi do radykalnie osobnych stanowisk. A do czego innego w zasadzie miałaby się przydawać sztuka, jeśli właśnie nie do szukania i eksplorowania dziwności, odmienności, osobności, do zadawania pytań o te stany, które jeszcze nie zostały inkorporowane do społecznego doświadczenia. Być może nie lubimy odkrywców, bo odkrywanie nas zmęczyło. Za dużo się zmienia, za dużo się dzieje. Sami czujemy się wiecznie wyobcowani i nierozumiani. Myślenie o tym, co jeszcze bardziej niezrozumiane, zwyczajnie nas przerasta. W tym sensie być może skończył się nie tyle popyt na sztukę, co na pewien jej szczególny charakter. Może znowu trzeba w niej jakiś kotwic, potwierdzenia porządku, a nie jego podważenia. Byłoby to dość konserwatywne podejście, ale kto wie, może właśnie tego chcą ci tak zwani odbiorcy. Artystów, co nie tyle niepokoją, tylko koją. Ale wtedy coś mi się widzi, ludzi mogliby nie potrzebować socjalnego wsparcia i żyć świetnie z mizdrzenia się do odbiorców. Ale może się mylę. Może właśnie wtedy potrzebowaliby jeszcze bardziej, bo z powodzeniem zastąpiłoby ich AI, którego to scenariusza też nie da się wykluczyć. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Karolina Felberg. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Zacznijmy może od takiego tematu, którym ta część polskiej sceny publicznej, że tak to nazwę, która się kulturą choć trochę interesuje, zaczęła się zajmować tematem ustawy o ubezpieczeniach artystów i właściwie wylały się kubły pomyj. Po pierwsze na sam pomysł, po drugie na samych artystów. Czyli jakby każdy człon, i na samą ustawę, czyli każdy człon tego sformułowania został zaatakowany. Jak ty sądzisz, dlaczego tak się stało?
13: No cóż, myślę, że dlatego tak się stało, że to było bardzo źle przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakomunikowane, ponieważ wiadomo było, że to jest bardzo trudna ustawa. To jest ustawa, której pomysł się narodził w 2011 roku. Czyli jak powstawało Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, więc jakby strasznie dawno temu, to uzarania to był klimat strajkowy, tak? Artyści mieli dość bycia wykluczonymi z rynku pracy, właściwie pracy jak pracy, ale tych ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, emerytalnych i tak dalej. I wtedy postulowali już powstanie czegoś takiego jak ta ustawa i tę ustawę przechwycił i rzeczywiście do prac ministerialnych tak na szybko wprowadził, tak na gorąco, na szybko, to było w postulatach Piotr Gliński, minister Gliński. Odpowiedzialną za tę ustawę była Wanda Zwinogrodzka. 8 lat PiS-owi nie starczyło, by ją uchwalić. To znaczy, to było tak niepopularne politycznie, że przez 8 lat nie byli w stanie tego uchwalić przez 2 kadencje, a całe 2 kadencje to było na wokandzie. Zwinogrodzka w ogóle jakby odeszła z ministerstwa w rezultacie niemożności dokończenia tej sprawy. Artyści okazali się wyklęci przez Piotra Glińskiego, gdyż w większości mu po prostu nie sprzyjali. Te środowiska artystyczne, które sprzyjało PiS-owi, było stosunkowo małe, a więc zabezpieczone, ponieważ w momencie, kiedy to wąskie grono artystów miało aż tyle instytucji, w których mogli reprezentować swoje prace albo, nie wiem, w których mogli pobierać honoraria, dla których mogli, nie wiem, pisać sztuki teatralne, no cokolwiek, tak? To w momencie, kiedy było aż tyle przejętych przez PiS instytucji kultury, a tak małe wąskie grono artystów, którzy reprezentowali tę stronę polityczną, no to po prostu oni byli na tyle zabezpieczeni, że nie opłacało się dla tych niepokornych, dla tych, czyli niepotrzebnych, robić takiej ustawy. Jej nie zrobiono. Potem poseł Mieszkowski jeszcze próbował ze swoją inicjatywą wyjść w 2020 roku, ale wtedy też ona została jakby odrzucona głosami PiS-u zresztą, który miał większość i za tę ustawę zabrała się ministra Hanna Wróblewska. Obiecała ją artystom, że to już na 100% w tej kadencji będzie załatwiona. No i właśnie jesteśmy po pierwszym czytaniu sejmowym, które się odbyło w połowie czerwca, które było nieprzygotowane komunikacyjnie. Ono tak spadło jak z nieba, a tam powinna być kampania społeczna. Bo wiadomo było, że to jest tak paradoksalnie, bo tu chodzi o kulturę, ale to jest tak politycznie ważna rzecz, że na 100% świetnie umiejąc robić kapitał polityczny na tego typu sprawach przedstawiciele prawej strony, czyli PiS i Konfederacja, na 100% będą na tym grać. Będą grać na tych resentymentach wobec Maryli Rodowicz, która rzekomo nie ma na emeryturę. Przecież te wątki już wracały w kulturze, w dyskusjach, tak, rozmaitych 1000 razy na Zenkach, Martyniukach, na oczywiście też artystach przez duże A i tak dalej, którzy gdzieś tam się czasami skarżą, że te ich emerytury są dziwaczne, tak? Jakby nieproporcjonalne do tego, co osiągnęli w życiu. Mhm. Bo one jakieś tam są, minimalne na przykład, ale nieproporcjonalne, ponieważ na przykład pracowali jako finanserzy przez większość życia.
12: Z drugiej strony, wiesz, to też trzeba pamiętać o tym, że nawet jeżeli są nieproporcjonalne, śmieszne i tak dalej, one są dla nich ważne.
13: No oczywiście.
12: Niedawno na przykład Lech Janerka, którego wpływ na, myślę, akurat polską muzykę rockową i też w ogóle sposób, powiedziałbym, myślenia o tekstach muzycznych, czy o pewnej poezji, bo to tak można też nazwać, no był ogromny. On właśnie powiedział, że dowiedziałem się, że mamy tę emeryturę, bardzo się ucieszyłem. Ona nie jest duża, ale jest. Mhm. Czyli to jest jakby jednak sprawa fundamentalnej wagi. Ale trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego to tak ludzi zbulwersowało? I dlaczego ten temat budzi aż takie jednak nienawistne emocje?
13: Chyba dlatego, że chodzi o freelancerów w dużej mierze, no bo przecież chodzi o tych, którzy pracują na umowach o dzieło, ewentualnie zlecenie, czyli tych, gdzie nie ma tej ciągłości pracy. I jest takie przekonanie, zresztą charakterystyczne dla wszystkich zawodów, które są nieetatowe, że to są ludzie, którzy nic nie robią, po prostu. No matka, która wychowuje dziecko, wiadomo, siedzi w domu, nic nie robi. Dlaczego miałaby mieć z tego tytułu cokolwiek? Chociażby darmowe przedszkole czy żłobek. Nie ma prawa do niczego. Matka, która zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi, czy rodzice, tak, bo to też są czasami ojcowie, mają z kolei tylko i wyłącznie pracować w domu i nie mają prawa do pracy innej niż to wychowywanie dzieci czy dbanie o dzieci niepełnosprawne, więc nie mogą dorabiać, a wiadomo, że te zasiłki na te dzieci mają żenujące. Więc my w ogóle mamy taką łatwość, my jako społeczeństwo, w uznawaniu, że coś jest pracą albo nie jest pracą i decydowaniu za innych ustawami, regulując to, czy ktoś ma prawo na przykład, nie wiem, robić dwie albo trzy rzeczy, jeżeli ma dużo energii i może, czy nie, czy tylko jedną, bo jak już drugą robi, to już się wyklucza z możliwości brania właśnie, nie wiem, świadczenia na dziecko niepełnosprawne, załóżmy. No i to jest tak samo w przypadku artystów. No przecież jeżeli on sobie maluje obraz, to przecież on nie pracuje. Przecież jak on sobie pisze wiersz, to on nie pracuje. A jak jeszcze, nie daj Bóg, z patyków układa takie coś i potem się okazuje, że on w ten sposób nawołuje do namysłu nad zmianami klimatycznymi, no to on w ogóle nie dość, że nie pracuje, to jeszcze sieje zgubną lewacką propagandę.
12: Ale to jest w ogóle szersze pytanie o to, w jaki sposób my dzisiaj rozmawiamy chyba o zawodach kreatywnych w ogóle, czy w ogóle o kreatywności szeroko rozumianej. I dlaczego ona w ludziach budzi taką potworną irytację i taką potworną złość? I ja myślę, że to jest jakiś element, którego nie można przeoczyć, nie tylko w kontekście tej ustawy, ale w ogóle w kontekście namysłu nad nad twórczością. Ja nie mówię tylko o twórczości artystycznej, ale twórczość intelektualna to są te same kłopoty. Ty reprezentujesz Polską Akademię Nauk, ale przecież to nie jest tylko kwestia finansowania dla Polskiej Akademii Nauk. Jakby wszyscy, którzy uprawiają dzisiaj humanistykę, a nie mają na przykład szczęścia do bycia krezusami, że tak powiem, z domu, są w potwornym kłopocie. To jest właściwie życie, powiedziałbym, bardzo często upokarzające, jeśli chodzi o ten poziom finansów, które można sobie zorganizować z tej pracy.
13: Więc... Tak, dokładnie. To znaczy, to jest zawody kreatywne, czy zawody wolne, jak to się kiedyś mówiło, są tak nieszanowane w Polsce, że podam ci bardzo prosty przykład. Wykładam na uniwersytecie i z racji tego, że robię, że nie jestem pracownikiem etatowym, bo nie chciałabym teraz pracować na tym etapie mojego życia w nauce, ale wykładam gościnnie, czyli po prostu mam swoich studentów, mam ich cały semestr i robię im zwykły kurs, tak jak wszyscy inni wykładowcy. I wyobraź sobie, że ja mam płacone dokładnie za te 30 godzin, kiedy jestem z nimi, bo to jest, ten kurs ma 30 godzin. Czyli w ogóle nie zakłada się, że ja się do tego spotkania z nimi jakkolwiek przygotowuję. A przygotowuję się czasami cały tydzień, bo muszę przeczytać na przykład 3 książki i obejrzeć 2 filmy. I je przemyśleć i sobie zrobić z tego konspekt, albo napisać tekst wykładu. I to jest kompletnie niebrane pod uwagę przez zleceniodawcę. Tego nie ma. Jest tylko te 30 godzin, kiedy ja byłam w tym pomieszczeniu, w którym wykładałam. A odpowiedzialność jest, żeby przygotować ich z danego obszaru w sposób perfekcyjny, jakby oni mają zdać egzamin z dziedziny.
12: Czyli wymaganie jest duże.
13: No tak, to jest taki sam kurs jak każdy inny, nie? Czyli wyobraź sobie, no jeżeli bym wykładała literaturę średniowieczną, no to wyobraź sobie, jaki materiał musiałabym w domu opracowywać, żeby oni mogli zdać tę literaturę średniowieczną. To jest akurat inny przedmiot, ale analogia jest absolutna, jakby absolutnie uzasadniona. Więc tak się traktuje po prostu ludzi, którzy wykonują tę pracę na rzecz, jak to się kiedyś mówiło, substancji, tożsamości. Bo kultury to, powiedzieć kulturę to nic nie powiedzieć, bo teraz pytanie, a po co nam kultura? No, słuchaj, niedawno w Polskim Radiu była dyskusja, debata o tym, że czytanie książek to jest, zachęcanie do czytania książek, czy czytanie książek w ogóle, ta czynność czytanie książek, to jest tak naprawdę wyraz postawy obywatelskiej. To jest element nie tylko tożsamości rozmaicie rozumianej, bo też się można zaczytywać, wiesz, w niezłego żołomach, to jest jasne, ale to jest nie tylko wyraz tożsamości, ale to jest też postawa po prostu jakaś cywilna, budowana w tobie. To znaczy, że jesteś niepodatny na fake newsy, bo jeżeli czytasz bardzo dużo, to widzisz, jak rozmaite treści wzajemnie sobie przeczą i trzeba je wszystkie weryfikować. I więc jakby, jeżeli czytasz dużo, nawet byle czego, to jednak ci się zmysł krytyczny musi zacząć, musi gdzieś tam zacząć na jakimś etapie pracować. Więc czytanie jest porównywane do strategicznego z punktu widzenia państwowości elementu naszego, nie wiem, życia, bez którego nie jesteśmy w pełni obywatelscy, czy nie jesteśmy w pełni podmiotami, także politycznymi, jako no każdy z nas jest podmiotem politycznym, chociażby dlatego, że ma prawo głosu. Każdy dorosły Polak. Więc zobacz, z jednej strony to jest tak przedstawiane, a z drugiej strony za moje czytanie na rzecz moich studentów jest mi niepłacone. Albo książki w Polsce pisze się za darmo. Nie ma czegoś takiego honorarium za książki. Nie ma, nie istnieje.
12: Znaczy istnieje coś takiego jak zaliczka.
13: Zaliczka, którą musisz zwrócić. To znaczy w momencie, kiedy zaczynają płynąć pieniądze z tantiem na konto twojej książki, to nie dostaniesz to tego ani grosza, zaliczki, dopóki tak. Nie spłacisz tej zaliczki. Czyli tak naprawdę...
12: Ale też pamiętajmy o tym, żebyśmy byli tutaj sprawiedliwi, że czasem zdarza się tak, że zaliczka jest spora, a te pieniądze z honorarium, czyli ten zwrot, ten zysk, nigdy jej nie spłaca w pełni i ty już nie musisz jej oddawać.
13: Nie musisz.
12: Więc wtedy można mówić o jakiejś formie honorarium.
13: Tak. Ale poeci w Polsce dostają honorarium, bo dostają, nie wiem... 3000 zaliczki za książkę być może nie sprzedadzą aż do 3000, żeby to spłacić te tantiemy, bo poezja jest niesprzedawalna w tym kraju, jest rozdawalna, trzeba ją rozdawać i sami poeci ją rozdają, wykupują swoje nakłady i rozdają, ale żeby mieć jakąś reprezentację, żeby mieć jakąś widzialność, ale jest niesprzedawalna, więc myślę, że poeci rzeczywiście dostawszy nawet niską zaliczkę mogą ją potraktować jako honorarium.
12: I teraz tak, z tej perspektywy właśnie, jakby zbierając to, co do tej pory powiedzieliśmy, czy ty masz takie poczucie, że to, co dzieje się wokół tej ustawy, jest jednak jakiegoś rodzaju diagnozą, nie wiem, stosunku, bo ja cały czas myślę o tym, że to jest w pewnym sensie probierz tego, nawet nie tyle, co ludzie rozumieją z kultury, ale właśnie co rozumieją z tego obiegu kulturalnego. Do jakiego stopnia on jest, nie wiem, żywotny, witalny, ważny i taki podstawowy dla funkcjonowania społeczeństwa. Że tu się coś wydarzyło, to znaczy ta nienawiść wobec ludzi, którym należy się, bez przesady znowu, nie aż tak wiele. To nie jest ustawa, która robi kryzysów z tych ludzi.
13: To powiedzmy, co ona im daje.
12: No właśnie.
13: Tak naprawdę tu chodzi tylko i wyłącznie o dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne oraz dostęp do świadczeń zdrowotnych, chorobowych i emerytalnych. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby objąć tę grupę, która ma niższe dochody niż 125% minimalnego wynagrodzenia średniorocznego, ale za ostatnie 3 lata, czyli to będzie tak liczone, będziemy patrzeć na 3 lata wstecz, czyli zobacz, trzeba 3 lata być artystą, który pracuje, bo tu chodzi, to jest wyłącznie dla tych artystów, którzy naprawdę żyją z uprawiania swojej sztuki, on się może o tym wykazać ilością zrobionych rzeczy, tak, pokazać portfolio.
12: To nie jest jakby kwestia hobby?
13: Nie, to nie może być hobby. Mało tego, jeżeli Jaś Kapela robi sobie jakieś performanse wieczorami, a w dzień pracuje jako redaktor w Krytyce Politycznej i tam z tego tytułu ma odprowadzane składki, no to on już wypada z tego, więc jakby hejt na kapelę w tym kontekście też był bezsensowny.
12: Tak.
13: Po prostu ktoś nie przeczytał ustawy i nie ma bladego pojęcia, o czym mówi. Więc po pierwsze, to trzeba żyć z tego i nie mieć innego źródła tych świadczeń. Trzeba w ostatnich 3 latach wykonywać aktywnie ten zawód i osiągnąć mniej niż 125% minimalnego wynagrodzenia. I jeszcze do tego wszystkiego to będzie weryfikowane, bo to nie jest raz na całe życie, tylko po paru latach będzie kolejna komisja i przedłużenie ewentualnie na parę kolejnych lat. Więc tak naprawdę tu chodzi o tych artystów, którzy zarobili w ciągu roku mniej niż 68 tysięcy brutto.
12: To jest bardzo mało w gruncie rzeczy.
13: To jest bardzo mało i tak naprawdę ministerstwo szacuje, że to może być 20 tysięcy ludzi, to będzie mniej. To będzie mniej, ponieważ jeszcze w tym wszystkim są artyści, którzy owszem, zarabiają tak mało, ale mają współmałżonka i z jego tytułu są ubezpieczeni. Więc to będzie mniej. To jest tak mała grupa ludzi. to jest taka garsteczka i zobacz, to jest bezgotówkowe. To nie jest tak, że ja, artystka, dostanę coś do ręki. Nie. Po prostu dziurka, która mi się powiększa w ZUS-ie, zostanie przez systemowo spłacona za mnie. Mhm. Ja nie dostanę żadnych pieniędzy. Mhm. To nie jest tak, że ktoś będzie płacił na... Wiesz, i teraz tak. Jak można ludzi, którzy żyją prawdopodobnie w, może nie skrajnym, ale pewnie ubóstwie socjalnym, bo być może to nie jest ubóstwo takie materialne, być może oni mają co jeść i pić, ale socjalne, to ograbienie z wszelkich praw, takich jak dostęp do darmowej służby zdrowia w momencie, kiedy oni płacą podatki. Bo każda ich umowa o dzieło i umowa zlecenie jest opodatkowana. Więc oni tak samo jak ludzie na etatach płacą podatki. Jak można ich pozbawić dostępu do usług po prostu, do służby zdrowia, czy do możliwości skorzystania z urlopu macierzyńskiego czy chorobowego. W głowie mi się nie mieści, to jest naprawdę wąska grupka, przy jednoczesnym rozdawnictwie kompletnie bezsensownym w innych obszarach, prawda? No bo umówmy się, ja jestem orędownikiem 800+, ale wyłącznie od pewnego progu dochodowego. No to jest absurd, że dostają to ludzie, którzy nie mają problemów finansowych.
12: Tak, to jest rzeczywiście absurd. Ale wracając jeszcze do, bo ja cały czas się zastanawiam nad tym jednak, ile jest nienawiści wobec, chyba tak trzeba to nazwać, wobec wszystkich form jakby wspierania, no właśnie, kreatywności, twórczości, myślenia samodzielnego. Tym jest de facto sztuka. To jest bardzo, czy powinna być bardzo autonomiczne myślenie i próba ekspresji tego, co się czuje, co się nazywa w taki sposób, który nie jest jakby, nie mieści się w żadnym innym kanonie, w żadnym innym kodzie komunikacyjnym. Tak przynajmniej powinno być.
13: No i wiesz, to jest bardzo proste.
12: Ale poczekaj, bo chciałem powiedzieć o tym, ile tutaj właśnie hejtu jest nie takiego systemowego, nie tego, co ludzie piszą teraz, tylko tego, jak rzeczy są ustawione, jak to funkcjonuje. Na przykład zwróć uwagę na hejt na kapelę. Nie chodzi, ja się nie zajmuję w tej chwili, czy on słusznie, czy niesłusznie dostał stypendium, ale w ogóle nieporozumienie zaczyna się w momencie, kiedy uznajemy, że stypendium to jest coś, gdzie ty się masz narobić. Stypendium de facto jest wsparciem i jakiegoś rodzaju nagrodą samą w sobie. Tak. Stypendia są po to, żeby dać ci trochę przestrzeni. Nie przyznaje się ich aż tak dużo w ciągu życia. No naprawdę ci najlepsi stypendyści mają ich co najwyżej kilka, jeśli nie kilkanaście w przebiegu życia, które obejmuje kilkadziesiąt lat. Więc to nie jest tak, że ze stypendiów się daje żyć.
13: Nie, nie da się. Ale na pewno nie z naukowych.
12: To jest tylko i wyłącznie jakiegoś rodzaju forma docenienia i dania przestrzeni. To nie jest czas, kiedy ty musisz siąść na tyłku i zasuwać. To w ogóle nigdy nie o to szło. To też jest jakieś wynaturzenie, że myśmy zaczęli obwarowywać stypendia takimi wymaganiami, że ty masz tutaj zrobić to, tamto, siamto i owamto. To przecież nie temu służy.
13: Tak. No tak, no... mówiąc kolokwialnie, po pierwsze, jesteśmy spolaryzowanym społeczeństwem, czyli są jakby zasadniczo dwie grupy, które są w trwałym sporze. I te grupy mają, no wiadomo, że nie rozmawia 20 milionów ludzi z 20 milionami ludzi, tylko rozmawiają ich reprezentacje. I te reprezentacje są zarówno polityczne, jak i kulturalne. I one się nawzajem podbijają i wspierają. To znaczy na każdym marszu w obronie konstytucji występowała, nie wiem, Dorota Stalińska, Krystyna Janda, ktoś tam. Film o, no po prostu o tragedii na polsko-białoruskiej granicy zrobiła Agnieszka Holland.
12: Tak.
13: Te fakty, bo to są fakty, mają twarze, nazwiska. I to są nazwiska i właśnie w tym momencie wychodzi ta... Zresztą po drugiej stronie było tak samo. Ktoś nakręcił ten film Smoleńsk. Ktoś śpiewał, żeby Polska była Polską na każdym wiecu PiSu. Konkretnie był to Jan Pietrzak. I tak dalej, i tak dalej. To znaczy, to jest tak naprawdę walka o rząd dusz. To jest walka wyłącznie polityczna. Że artyści się w nią włączają po jednej i po drugiej stronie, dobrze, ale cena jest taka, że hejt na artystów jest po jednej i po drugiej stronie, ponieważ w moim środowisku okropnym językiem i w sposób bulwersujący mówi się o artystach prawej strony.
12: Tak, to prawda.
13: Czyli w ogóle nie ma tak, że my możemy... O,
12: i w pewnym sensie neguje się w ogóle ich istnienie.
13: Neguje się ich, w ogóle ich artyzm. Znaczy, odbiera się im w ogóle licencję na działania artystyczne. Nagle się okazuje, że w Polsce możesz zrobić nie wiem, wideoart o tym, że aborcja jest okej, ale nie wolno ci zrobić wideoartu o tym, że aborcja nie jest okej. A to i to jest sztuka krytycznego myślenia.
12: Tak, tak.
13: No jest.
12: Tak.
13: Bo ktoś po prostu ma taki pogląd i w ten sposób to przedstawia, a ktoś ma inny pogląd i powinno być miejsce na jedno i na drugie. Ale tu się nagle okazuje, że my sobie definiujemy sztukę kryteriami właściwie propagandowymi.
12: Tak.
13: Bo definiujemy ją ideologicznie, a ideologia to jest nic innego jak propaganda. Tu jest znak równości. Nie ma czegoś takiego jak ideologia jest większą wersją propagandy. Nie. Ideologia i propaganda to jest to samo. Więc jakby to jest niesamowite. I teraz tak... Minister Cienkowska zrobiła to tak źle, po prostu powiedziała, że mam wspaniałą ustawę, no i wylało się szambo, ponieważ nie przygotowała społeczeństwa na to, właściwie dlaczego ta ustawa jest potrzebna. Unia Literacka, która jest inicjatywą oddolną, zrobiła coś bardzo podobnego w tym samym czasie i odniosła sukces. Otóż jest teraz w mediach antyspołecznościowych, jest kampania społeczna o tym, ile, jakby co to jest... Ile autor zarabia na książce? Średnio ponoć w Polsce książka kosztuje 57 zł i 50 groszy, przy czym realnie to, co jest dzielone w tym torcie, to jest 40 zł i 20 groszy i jak się to realnie podzieli na ten tort, dystrybutorzy, wydawcy, grafik, drukarz i tak dalej, to autor rzekomo dostaje 2,87. Tak to zostało wyliczone. Nie dyskutuję z tym, czy to jest prawdziwa cena, znaczy prawdziwe honorarium, czy aż tak niskie jest średnie. Nie dyskutuję z tym. Zakładam, że nie, że to jest pewnego rodzaju wariacja na temat tego, co jest średnim wynagrodzeniem brutto. 2,87 brutto. I teraz pisarze przedstawili się w taki sposób, że no tam kto jaką, co tam reprezentuje sobą, jakiego rodzaju ma sznyt i jakiego rodzaju, nie wiem, poetykę wyznaje, to każdy sobie tam coś innego wymyślił. Ale na przykład Grzegorz Piątek powiedział, muszę sprzedać tyle, a tyle książek, żeby kupić bilet w komunikacji miejskiej, no bo on propaguje komunikację miejską. Koleżanka, która, Barbara Sadurska, która zaproponowała jedna sprzedana książka to jeden, tam nie wiem, precel, tak? Ktoś przypomniał sobie, że jedna sprzedana książka są trzy jajka. To może za jedną sprzedaną książkę kupić sobie trzy jajka. I tak dalej, i tak dalej. Ktoś, chyba Piotr Tarczyński, wyliczył, ile musi sprzedać książek, żeby móc sobie kupić karnet na siłownię. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Nawet jeden pisarz, który jest także rolnikiem, powiedział, że wyliczył sobie, ile musi sprzedać swoich książek, żeby kupić sobie gumofilce. Przy czym to jest oczywiście wszystko, ale jak to jest kapitalnie zakomunikowane. Od razu się pojawiała w odpowiedzi taka reakcja, co? To ja kupuję twoje ulubione, znaczy twoje książki, bo czytam pana książki, bo kocham pana pisarstwo, a do pana trafia tak mało z tego, jak ja wydaję tak dużo? Wiesz, takie fajne reakcje się pojawiły. Znaczy pojawiły się zdrowe reakcje. Mm. Publiczność... Czyli ci, którzy rzeczywiście te książki wydają, są oburzeni tym, że płacąc realnie 40 zł 20 groszy, wspierają autora prawdopodobnie w niecałych 3 zł, a reszta, wiesz, jest gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. I to oburzyło ludzi, jak mało dostaje autor. Czyli da się zrobić na rynku kulturalnym kampanię społeczną, która w sensowny sposób przygotowuje społeczeństwo do empatycznego spojrzenia na artystów, tu w tym wypadku pisarzy. Mm-hmm. Absolutnie nie dyskutuję z tym, czy to jest naprawdę realna średnia. Ja sama jestem pisarką, za jeden egzemplarz książki dostaję wielokrotność tej kwoty, więc wyobrażam sobie, że tak, jeżeli tak jest, to jeżeli to jest średnia, to znaczy, że wielu pisarzy za jedną swoją książkę dostają odwrócone, tak, odwracamy tak, to, tak, czyli nie wiem, tak, 50 groszy, mniej. 10 groszy, 30 groszy, no, żeby to była średnia. W momencie, kiedy ja i wielu znanych mi pisarzy dostajemy wielokrotność tego.
12: Tak.
13: Bo rozmawiamy nawzajem o tym, ile dostajemy, tak?
12: Jakby, no, Grzegorz Piątek na pewno nie dostaje 3 zł.
13: No, dokładnie. I znaczy nie chcę akurat się Grzegorza trzepiać, ale znam bardzo dużo pisarzy, którzy dostają podobną kwotę do mojej, więc zakładam, że jeżeli ta średnia jest taka, to tam gdzieś musi być ta tragedia ludzka. Mm-hmm. To musi być tragedia ludzka. I przypominam, że pisarze to też artyści, więc to jest ta ustawa, o której przed chwilą mówiliśmy, źle zakomunikowana i tak dalej, jest także do tych...
12: jakby, ja wiem, ale teraz jeden element, który mnie w tym wszystkim dość mocno ciekawi i na swój sposób fascynuje, czyli taki... Bo to się wszystko właściwie kręci wokół takiego myślenia, że i to nie jest myślenie takie, co totalnie odklejone od rzeczywistości, totalnie absurdalne, że z tego, co powstaje, z tej sztuki, którą ludzie tworzą, tylko niewielka część ma de facto jakąś wartość. Mhm. I teraz co zrobić z tymi, powiem to brutalnie, miernotami? Co zrobić z tym producentem makulatury, który też się mieni artystą? To jest odwieczny dylemat. Co zrobić ze złą sztuką? I jakby nie przekonują mnie do końca takie podejścia, które mówią, ale co to jest zła sztuka? Jakby teraz zlikwidujmy ten problem. Powiedzmy, że każda sztuka ma jakąś wartość.
13: Nie ze złą, tylko z niesprzedawalną.
12: Ale to nie jest to samo. Niesprzedawalna istnieje, może być dobra.
13: Tak, niesprzedawalna istnieje, może być dobra. I wierz mi, że niesprzedawalna to jest na przykład poezja.
12: Ale przesuwasz dyskusję w inną stronę. Jest cała masa rzeczy sprzedawalnych, kompletnie bez znaczenia.
13: To prawda. Ale oni w związku z tym, że są sprzedawalni, na przykład koncert na, nie wiem, koncert muzyki, nie wiem, disco polo, tam są po prostu wpływy, tam są bilety. I rozumiem, że taki artysta nie musi sięgać po...
12: Ale to jeszcze nie jest to. To znowu jest pewne ekstremum. Mnie interesuje takie miejsce, w którym masz sztukę, która niekoniecznie przypomina sztukę.

0: obronie, tak nie wypada mówić, tak nie wolno mówić. Ale tak też trzeba mówić w jakimś sensie.
1: Tak, zgadzam się z tobą. Istnieją szacunki, że w Polsce jest mniej więcej tam 60 tysięcy artystów, z czego jakieś 16 tysięcy są muzycy. A wiemy, jaką mamy muzykę w Polsce. Akurat jakby jaka to jest rozpiętość.
0: Tak. Mhm.
1: Od koszmarów po, wiesz, wielkie postaci formatu międzynarodowego.
0: To prawda.
1: Mamy wszystko. Mhm. 16 tysięcy drugie to są architekci, a wiem, jak Polska jest brzydka architektonicznie.
0: Ale też mamy pracownie, które potrafią na światowym rynku zaistnieć.
1: Ale mamy też wybitne pracownie. W tym wszystkim potem są artyści sztuk wizualnych, to chyba jest kilkanaście tysięcy, a potem się szacuje, że jest nagle 3 tysiące, coś tam, 4 tysiące niecałe tancerzy, którzy w ogóle w większości nie mają etatów. To jest najbardziej zaniedbana grupa. Jakieś 3 tysiące pisarzy zawodowych, tak?
0: Takich, 3 tysiące.
1: 3 tysiące. I 2 tysiące artystów ludowych. I jeszcze pewnie jakieś dziedziny zapomniałam, ale chodzi mi o takie rzędy wielkości, nie? Że jakby to jest tak naprawdę, to jest taka grupa społeczna, która gdyby im nie dawać żadnej pomocy, bo to jest pomoc de facto, to dopłata do składek, to jest pomoc socjalna.
0: Tak.
1: Gdyby im nie dawać pomocy socjalnej, a dać im na przykład minimalną pensję, która by była oskładkowana, więc już nie trzeba by było ich problem składek by się rozwiązał, problem emerytur by się rozwiązał. Oni by sobie rzeczywiście z minimalnej nie wyżyjesz, więc oni rzeczywiście by pracowali, żeby móc żyć na takim poziomie, na jakim lubią albo chcą, ale mieliby na przykład tę minimalną, tak? Pensję podstawową. To też nie byłby ekstrawagancki pomysł.
0: Czy nic by się nie stało.
1: To jest 60 tysięcy ludzi. Myślę, że jest ich nawet trochę mniej. Mhm. Bo większość tych ludzi jeszcze oprócz tego coś robi. No, na przykład wspomniana przeze mnie Barbara Zadurska, wspaniała pisarka, jest też prawniczką od prawa autorskiego i wspiera artystów, zwłaszcza pisarzy, w kombinowaniu, jak tu wyjść na to minimalne swoje, na te 2,87. Ale właśnie Barbara Zadurska wczoraj powiedziała coś ciekawego. Powiedziała tak, i to, gdyby taką kampanię, gdyby zrobiła minister Cienkowska, zanim powiedziała, że da jakąś pomoc artystom, to byśmy inaczej rozmawiali dzisiaj. Bo powiedziała tak, wyobraź sobie taką sytuację, że wasze dziecko lubi przygody jakiegoś tam Kasperka, Pucia czy innego Michaśka, tak? I czeka na kolejną książkę tego autora. I musisz mu powiedzieć, nie będzie już kolejnej książki, bo autor zmienił zawód. Bo przetrwał 3-4, prawda, ale nie jest w stanie dłużej pracować charytatywnie, czy w ogóle dokładać, tak? Druga rzecz, to z kolei na to zwrócił uwagę prezes Obywatelskiego Forum Sztuk Wizualnych, Sztuki Współczesnej, przepraszam, Antoni Burzyński, że no, to jest antyelitarystyczne też, ponieważ jeżeli my nie będziemy wspierać prawdziwych artystów, tych, którzy mają dar, talent, coś do powiedzenia, tylko będziemy zostawiać artystów samym sobą, jakby zajmijcie się sobą i sami się urządźcie, to z tego rynku będą cały czas ci młodzi, kreatywni, fajni wypadać. Ale to nie jest tak, że nie będzie sztuki, będziemy mieli święty spokój od tych bohomazów. Nie. Po prostu zostaną na tym rynku i się tam rozpieszczą i rozmoszczą ludzie, którzy są, nie wiem, bogaci z domu, tak?
0: Tak.
1: Czyli
0: tak,
1: będziemy
0: tak.
1: mieli naprawdę salony i elity.
0: Tak.
1: I nagle się okaże, że nie trzeba mieć talentu. Ale dokładnie, ale jest się syneczkiem czy córeczką kogoś tam i proszę bardzo, tak?
0: I proszę bardzo. I teraz zmiana tematu a propos salonów i elit.
1: Wiem o czym. Wiem, co się teraz wydarzy.
0: Teatr w Lublinie. Nowy dyrektor Mateusz Matyszkowicz.
1: Nowy dyrektor Mateusz Matyszkowicz, czyli...
0: Słynna postać, która miała tysiące twarzy, tysiące stanowisk. Kariera taka, że dawno czegoś takiego nie widzieliśmy. Czyli po prostu facet pruł do góry jak rakieta. No i jak się okazuje, ten marsz wcale się nie kończy.
1: Mówi się o nim filozof od średniowiecza. Były naczelny Fronde Lux.
0: Fronde?
1: Były naczelny teologii politycznej.
0: Fronda Lux, ja nigdy nie... No po prostu to hasło Fronda Lux jest już tak w sobie wspaniałe, że naprawdę...
1: Czyli głęboko prawicowy, konserwatywny.

0: niezbędnych czasopism. Potem publicysta, trochę, może dziennikarz to jest złe słowo, ale w każdym razie miał chuligana literackiego w TVP Kultura. Szefował TVP Kultura, był pierwszym bodajże po przejęciu mediów przez PiS szefem TVP Kultura. Potem był szefem Jedynki, TVP 1, aż w końcu po odejściu Jacka Kurskiego...
1: Był szefem TVP.
0: Prezesem. Tak się nazywa ta funkcja. Prezesem TVP. No i po zdymisjonowaniu przez, czy odwołaniu, tak się to chyba nazywa, przez Bartłomieja Sienkiewicza, jeszcze w grudniu chyba 23 roku, tak, to szybciutko się wydarzyło, stał się, założył firmę producencką, filmową, nie pamiętam jak się nazywała, chyba Roma Film. Nie wiem, czy wyprodukowała i co, ale stanął do konkursu o fotel dyrektora Teatru Osterwy w Lublinie i go wygrał. Paręnaście dni temu, podejrzewam. Czekamy na zatwierdzenie, bo to jest tak, że konkurs tylko wyłania kandydata przedstawianego zarządowi województwa lubelskiego i toż ten zarząd musi klepnąć tę kandydaturę, ale myślę, że nie będzie problemu, ponieważ województwo lubelskie jest...
2: Lublin jest szczególny.
0: Tak. Jest miejscem, gdzie się takim inkubatorem, czy nie wiem, miejscem, gdzie po prostu jakoś tak próbują osoby, które robiły prominentne, jakby robiły wspaniałe kariery zapisu, próbują przetrwać.
2: Ale to jest ciekawe, bo to jest, czy to jest teatr miasta, czy to jest teatr województwa? No tak, to może być inaczej, bo to rzeczywiście jest ciekawa sytuacja, dlatego że miasto, sam Lublin jako taki nie jest tak pisowski jak okolice, tak. Czyli te wszystkie tam, już nie pamiętam w tej chwili jak ten wianuszek miejscowości wokół Lublina się nazywa, ale jest tego sporo.
0: Tak, no to jest w ogóle funkcja objęta przez, jakby po Redbadzie Klinstrze, prawda? Bo Redbad Klinstra, czyli taki... Nie bójmy się tego powiedzieć głośno, jakby aktor wspierający politykę obozu...
2: To łagodnie to nazwałaś. No.
0: ...pisowskiego, tak. Dostał to dyrektorstwo. Został sam odwołany przez województwo lubelskie, bo jakieś tam nieprawidłowości były. I rozpisano konkurs i wygrał go Mateuszkowicz. I mówiąc szczerze, to trzeba może powiedzieć głośno, żeby nie było, że ktoś naprawdę ważny przegrał. Nie, do konkursu stanęły trzy osoby i to była najlepsza kandydatura. Nawet ja to czuję, bo jednak Mateuszkowicz no ma doświadczenie, tak, pracy w kulturze. To znaczy nigdy nie pracował w teatrze, nie wiem, co on wie o teatrze.
2: Ale to zaraz zobacz, właśnie to jest ciekawe. To już zostawiając samego Mateuszkowicza, co się dzieje z życiem teatralnym, że ludzie... Wracamy do tej rozmowy, myśmy już to kiedyś powiedzieli na tej antenie. Już nie pamiętam w jakim kontekście, chyba Teatru Żeromskiego w Kielcach. Czyli ludzie naprawdę nie chcą tej fuchy brać. Nikt nie chce być dyrektorem teatru.
0: No, kontrkandydatami byli aktorzy, czyli Marek Żerański z Teatru Polskiego w Szczecinie i Bogdan Krzysztof Kozyra, który ponoć realizuje się w nagraniach form poetyckich i małych form filmowych, na przykład o Żołnierzach Wyklętych. Od 35 lat pan Kozyra funkcjonuje poza teatrem zawodowym.
2: No, na przykład.
0: I więc tu, patrząc na te trzy kandydatury...
2: Nie można powiedzieć, że nikt.
0: Absolutnie Mateuszkowicz wygrał słusznie.
2: Nie można powiedzieć, że wycofuje swoje słowa, że nikt nie chce brać tej fuchy. Hmm. Nie chcą brać tej fuchy ludzie, którzy mają dorobek, nazwiska, twarz w tym zawodzie. Coś jest nie tak. Albo też coś takiego się dzieje z teatrem, że on już nie tworzy tych gwiazd, które my byśmy rozpoznawali. To może ja się mylę.
0: Nie, chyba jest jeszcze inaczej. Chyba jest tak, że teatry, w zależności od tego, w jakim mieście, no bo nie mamy teatrów prawie że wiejskich, więc to są z reguły instytucje miejskie, lub wojewódzkie, lub ministerialne. Teatry w zależności od tego, kto jest ich organizatorem, no po prostu jakby są wszystkie są upolitycznione w jakiś sposób, ale teraz pytanie, w jaki sposób to biegnie, tak? Jakby wiadomo, że województwo lubelskie wybierze konserwatywnego dyrektora. To jest wiadome, więc jakby tam już nawet nie startują inne osoby, jest to po prostu bez sensu. Niestety, dokładnie ten sam grzech ma na sumieniu druga strona polityczna. To znaczy, w Radomiu było wiadomo, kto zostanie dyrektorem, zanim właściwie rozpisano konkurs. Więc, no bo to było jakby polityczna nominacja, no nie wiem, no niby wybór, tak, między kandydatami, ale tak naprawdę de facto to była zupełnie innego rodzaju sytuacja. Tak są dobierane te instytucje, które oceniają kandydatów, bo przedstawicieli tych instytucji, tak są dobierani, żeby wychodziło na to, czego chce organizator. Więc prawda jest taka, że trzeba się dogadać z organizatorem, trzeba nie być u niego spalonym, albo nie reprezentować opcji, która jest u niego spalona, i przekonać do siebie zespół, albo nawet nie przekonać, bo zespół ma jeden głos, a głosuje 9 osób akurat w tym konkursie. I teraz tak, co z tego, że w tym konkursie głosował między innymi Michał Kotański, czyli szef Teatru Telewizji, a przedtem Teatru w Kielcach, który w momencie, kiedy on ma po drugiej stronie ludzi, którzy zagłosują tak, jak głosują politycy z województwa lubelskiego, jak głosuje przedstawiciel władz wojewódzkich. Co z tego, że tam takie kwiatki u kożucha się zdarzają? Może, żeby tak nie rzucać słów na wiatr, to na przykład powiem, kto był powołany do tej komisji, bo ja jako człowiek śledzący te konkursy i tak dalej, ja tych nazwisk nie znałam nawet. Na przykład powołano Arkadiusza Lecha, reprezentanta Stowarzyszenia Lokalne Globalne ze świętokrzyskiej gminy Stopnica. Jest to osoba, która pracownik założonego przez Piotra Glińskiego Teatru Klasyki Polskiej, były pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zarządów Mateusza Morawieckiego i doradca w Ministerstwie Sportu za czasów pisowskich ministrów, takich jak Kamil Bortniczuk i Danuta Dmowska-Jędrzejuk. Ciekawe?
2: Bardzo.
0: Dobra. Druga osoba zaproszona, tylko to już będzie druga i ostatnia, którą wymienię, druga zaproszona organizacja, przedstawiciel pozarządowego amatorskiego teatru Nie Teraz, z małopolskiego Tarnowa, znów nielubelskie, czyli oddajemy decyzję o lubelskiej instytucji, niech sobie głosują ludzie z Małopolski, Świętokrzyskiego, no rozumiesz ten absurd?
2: Rozumiem.
0: Mający na koncie takie spektakle jak Wyklęci, Kreon 2010, dramat Sofoklesa, czyli taki będący takim dramatem Sofoklesa po smoleńsku, tak to wyczytałam, czy na przykład Ballada o Wołyniu. No i tutaj właśnie do komisji jakby wydelegowano Andrzeja Króla, który w przedstawieniach wcielał się na przykład w rolę świętych, tam Andrzeja Boboli czy kogoś. I to jest patologia. To w tym miejscu się dzieje ta patologia. Jak są formułowane składy komisji. Bo potem to już nie ma znaczenia, co się wydarzy. Tak jak mówię, akurat tutaj ten wybór jest paradoksalnie jedynym możliwym.
2: No bo trudno. Czyli wcale nie aż takich złych tam wzięli do tej komisji.
0: Wiesz co? Nie. Jak jest taka atmosfera polityczna, i wiadomo, że będzie tak dobrany skład komisji, żeby wygrał nasz człowiek, no to od razu startuje ten nasz człowiek i jakieś supy albo osoby, które po prostu nie liczą się z realiami, tak? Mm-hmm. Ale tu nie ma znamion konkursu.
2: No tak.
0: Sprawiedliwej jakiejś weryfikacji. Tak jak mówię, Mateusz Matuszkowicz robił bardzo dużo różnych rzeczy i rzeczywiście zarządzał wieloma instytucjami. Od portali, przez czasopisma, przez nawet i całą telewizję publiczną. Ale w teatrze nie pracował. Specyfiki pracy w teatrze nie zna. Teatrze repertuarowym. Ktoś zaraz powie, no ale przecież pracował w teatrze telewizji, albo nie, nadzorował teatr telewizji, tak?
2: To nie jest to samo.
0: To kompletnie nie jest to samo, to jest mały film, to jest zupełnie coś innego, dlatego się nie dziwię, że założył firmę producencką Roma Film, bo rzeczywiście tego się w telewizji publicznej mógł nauczyć.
2: Ja bym państwa z tym oto opisem i obrazkiem zostawił.
0: Karolina, będziemy tam jeździć na premiery, o ile dostaniemy zaproszenie.
2: Ty będziesz jeździć. Karolina Felberg-Pawłowska była ze mną w studiu. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czy dojdzie do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości? Do czwartku członkowie partii muszą wypisać się ze stowarzyszeń działających w ramach struktur. Rolnicy z Lubelszczyzny stracili ogromne ilości upraw owoców. Wszystko przez pogodę. Trwa liczenie strat. Na łódzkim Widzewie niebawem ruszą prace, które mogą zakończyć problem korków powstających po zamknięciu szlabanów. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Trzyma się kurczowo i za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS, zadeklarował wiceprezes partii Mateusz Morawiecki. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. W rozmowie z dziennikarzami Morawiecki we wtorek zadeklarował też, że zrobi wszystko, żeby członkowie jego stowarzyszenia Rozwój Plus pozostali w PiS. W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. właśnie o Rozwój Plus Morawieckiego. Na złożenie deklaracji członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają czas do czwartku. Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, dziś europoseł PiS-u, wybrał partię, a nie stowarzyszenie byłego premiera. Rzecznik PiS-u Rafał Buchenek przekonuje, że są też inni członkowie stowarzyszenia, którzy chcą je opuścić. Nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
2: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
1: Prezes PiS-u uznał Rozwój Plus za zagrożenie dla PiS-u i za nowy projekt polityczny byłego premiera. Przyjazna i obiecująca miała być wieczorna rozmowa premiera Donalda Tuska z nowym szefem brytyjskiego rządu Andym Burnhamem. Tusk we wpisie na X wyraził przekonanie, że rządy Polski i Wielkiej Brytanii będą kontynuowały bliską współpracę w kluczowych obszarach. A w Wielkiej Brytanii odbyło się już pierwsze posiedzenie rządu pod przewodnictwem nowego premiera. Wśród zapowiedzi pojawiło się m.in. zniesienie VAT na rachunki za prąd, co ma pomóc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. To ważne, aby władze działały w zgodzie, mówił brytyjski premier.
3: Będziemy w stanie skutecznie działać na rzecz obywateli i sprawiać, że nadzieja stanie się dla nich czymś realnym. Tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy działać wspólnie w tym samym kierunku i stworzymy naprawdę dobrą atmosferę współpracy, jako jeden zespół.
1: W skład nowego brytyjskiego rządu weszli m.in. dwaj ministrowie, którzy podali się do dymisji za rządów Keira Starmera. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. wezwał ambasadora Chin w Manili, Ying Kuana, w związku ze starciem filipińskiego wojska z chińską strażą przybrzeżną. Wcześniej w tej samej sprawie pilnych wyjaśnień od filipińskiego dyplomaty zażądał Pekin. Do konfrontacji doszło w poniedziałek na Morzu Południowochińskim, gdzie Filipiny utrzymują posterunek na osadzonym na mieliźnie okręcie Sierra Madre. Według chińskiego MSZ filipińskie łodzie pontonowe wysłane z okrętu w niebezpieczny sposób zbliżyły się i staranowały chińską łódź, a ich załoga brutalnie zaatakowała funkcjonariuszy Straży Przybrzeżnej Chin przy użyciu m.in. wioseł. Rząd w Manili stanowczo odrzucił tę wersję zdarzeń, określając ją jako fałszywą i mylącą. Filipińska armia zadeklarowała, że to chińskie służby zainicjowały konfrontację i raniły w głowę jednego z marynarzy. Nawet 90% tyle wynoszą straty w fasoli. Podobnie jest z częścią owoców na Lubelszczyźnie. Część samorządów apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Główny powód to susza, ale też upały do 40 stopni w cieniu, które, jak mówią rolnicy, zagotowały część owoców i nie ma sensu zrywać ich z krzaków. Więcej o sytuacji rolników na Lubelszczyźnie Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Rolnik z gminy Tarnogród Bartłomiej Świtała mówi krótko, muszą się znaleźć pieniądze na systemy nawadniania, bo dłużej takich susz nie przetrwają.
5: W poprzedniej wspólnej polityce rolnej było dofinansowanie do nawodnień dla rolników, a w obecnej już nie ma, więc jeżeli tej, która jest planowana, dalej tych nawodnień nie będzie, to ten problem tylko będzie się pogłębiał.
4: Wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka zapowiada, że Polska zawalczy o unijne środki na nawodnienie.
6: Kwestia programowania nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej. Musimy wyposażyć rolników w odpowiednie instalacje, urządzenia, które będą powodowały niższe straty. Trzeba myśleć o przyszłości.
4: Na razie na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat związanych jeszcze z wiosennymi przymrozkami. Rolnicy wypełniają też aplikację suszową i wpisują straty, tyle tylko, że rekompensaty będą prawdopodobnie dopiero w październiku. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Powstanie wiaduktu i tunelu ma być receptą na korki tworzące się na łódzkim Widzewie. Umowę w sprawie prac podpisały PKP i władze Łodzi, a to o tyle ważne, że na podobne rozwiązanie kierowcy i piesi czekają od lat, bo biegnące z zachodu na wschód tory dzielą Widzew na pół i utrudniają komunikację między północą i południem miasta. W jednym miejscu ma powstać tunel, a w drugim wiadukt i dzięki temu mieszkańcy nie będą musieli już czekać na przejście czy przejazd, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Dzięki tym inwestycjom nie tylko wpłyniemy na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego, ale istotnie wpłyniemy na jakość życia w mieście Łodzi.
1: Teraz w miejscach przyszłych inwestycji rogatki są zamknięte przez ponad 16 godzin dziennie. Dlatego dla kierowców, którzy czekali tam na przejazd i z którymi rozmawiał nasz reporter, to bardzo dobra wiadomość.
8: Powinny być takie rzeczy jednak zrobione, żeby było też bezpieczeństwo.
9: Strasznie, raz się stoi po 20 minut, po 30.
10: Pan to często jest?
9: Często jeżdżę tędy.
1: Dzięki podpisanej umowie miasto będzie mogło ogłosić przetarg na realizację inwestycji. Wiadukt i tunel mają być gotowe do 2030 roku. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Temperatura maksymalna w środę na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą maksymalnie od 17 do 19 stopni Celsjusza. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane od północnego zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu na północy kraju miejscami mogą też wystąpić burze.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, a w studio pani dr Emilia Kaczmarek, etyczka z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Dzień dobry.
11: Witam serdecznie. O, teraz nawet mikrofon jest włączony, więc dużo lepiej.
12: To mogę jeszcze raz powiedzieć, dzień dobry.
11: Cudownie, dzień dobry. Pomysł na biznes idealny polega na tym, że najpierw jako podatnicy finansujemy naukę, w ramach tej nauki powstają prace naukowe. Potem te prace naukowe, żeby naukowcy mogli rozwijać swoją karierę, zdobywać cenne punkty i potem kolejne stopnie i tytuły naukowe, to potem te prace naukowe są publikowane w czasopismach albo w portalach. No i teraz recenzenci takich prac pracują za darmo. Potem ta naukowiec też nie dostaje wynagrodzenia za złożenie takiej pracy, no bo liczy na to, że ej, to jest dobre czasopismo, to się przyda potem w CV. A wydawca czasopisma lub operator takiej strony publikuje to, ale w dostępie zamkniętym na przykład. I teraz my wszyscy, którzy złożyliśmy się na te badania, musimy dodatkowo płacić takiemu wydawcy, żeby przeczytać wynik tych badań.
12: Dokładnie tak. To jest jedna z odsłon tego, moim zdaniem, patologicznego systemu wydawania artykułów naukowych obecnie. Czyli opisał pan taki scenariusz z paywallem, tak? I to jest oczywiście problematyczne z wielu powodów, chociażby dla studentów, którzy chcą przeczytać jakąś aktualną pracę naukową na dany temat, no i nie mogą, bo odbijają się od paywalla, ale też dla samych naukowców, którzy oczywiście też chcą i powinni i muszą opierać się na najbardziej aktualnych, najbardziej rzetelnych wynikach, a tymczasem często do tych wyników nie mamy dostępu. I oczywiście czasami możemy dotrzeć do tych artykułów, które są za paywallem, jeżeli biblioteka na przykład danej uczelni wykupiła subskrypcję do danego wydawcy. Natomiast no tutaj z jednej strony często naukowcy też z polskich ośrodków oburzają się, że jakby za mało z wykupionych tych subskrypcji i że my po prostu często nie mamy dostępu do tych wyników. Nawet zdarza się czasem, że nie mamy dostępu do swoich własnych artykułów, które są za paywallem, albo artykułów, w których ktoś nas cytuje, a my nie możemy przeczytać, czy nas krytykują, czy pochwalają, bo nie mamy dostępu, bo artykuł jest za paywallem, o ile nie jest wykupiona subskrypcja. Natomiast samo wykupywanie tych subskrypcji też jest właśnie kontrowersyjne etycznie i z punktu widzenia jakby marnotrawstwa publicznych pieniędzy, no bo tak jak pan powiedział, te badania były zwykle sfinansowane z publicznych środków, no a potem musimy zapłacić jeszcze raz za ten dostęp i te pieniądze nie trafiają trafiają z powrotem do systemu, ani do autora, ani do recenzentów, ani do uczelni, tylko do wydawców, którzy są komercyjnymi, działającymi dla zysku firmami, które po prostu w odpowiednim momencie kupiły bardzo dużo czasopism naukowych. Natomiast paywalle to nie jest jedyna odsłona tego systemu, bo często artykuły są w tak zwanym otwartym dostępie. I w takiej ścieżce zwanej złotym otwartym dostępem każdy może, jakby po prostu widzimy, że artykuł jest opublikowany na stronie internetowej, nie musimy nic płacić, możemy go przeczytać, ale nie zawsze wiemy, ile autor zapłacił za to, żeby ten artykuł był właśnie w tym otwartym dostępie. No i te kwoty są, myślę, tutaj często mogą być szokujące, no bo o ile, żeby przeczytać, żeby zapłacić za jeden artykuł, który jest za paywallem, no to często powinniśmy zapłacić jakieś, nie wiem, $40, 40 euro na przykład za jeden tekst z filozofii, a żeby autor, kiedy chce zapłacić za otwarty dostęp do jego artykułu, czyli publikuje za darmo, inni recenzują za darmo i chcę, żeby każdy mógł bez opłat przeczytać mój tekst, no i za to trzeba zapłacić na przykład 3000 euro, $3000, czasami więcej.
11: No dobrze, to oczywiście moglibyśmy to analizować i spojrzeć z wielu stron, ale jak według pani wyglądałby sprawiedliwy, jeśli tak można powiedzieć, albo sensowny system, tak żeby wszyscy, albo jak największa liczba tutaj uczestników tego procesu była zadowolona.
12: No, to jest oczywiście najtrudniejsze pytanie, bo dużo łatwiej jest krytykować też aktualny system niż stworzyć nowy, który byłby pozbawiony tych wszystkich wad. Natomiast no jest tutaj kilka modeli. Jeden, który wydaje się optymalny i który bardzo długo funkcjonował tak naprawdę w niektórych dyscyplinach nauki, czy pewnie swego czasu we wszystkich, to jest tak zwany diamentowy otwarty dostęp. Czyli czasopismo naukowe, chociaż no dzisiaj też tak naprawdę to nie muszą być czasopisma, no po prostu jakaś platforma, która recenzuje, selekcjonuje i wydaje wyniki prac badawczych, że ona jest związana na przykład z daną uczelnią, z danym jakimś towarzystwem naukowym, które no i tak jest często finansowane z publicznych środków i wydaje te artykuły za darmo, to znaczy nie płaci ani autor, żeby tekst był za darmo, ani ten, który chce ten tekst przeczytać.
11: Czyli biorąc na przykład pani uczelnię, powiedzmy Uniwersytet Warszawski mówi świetnie, to my otwieramy komórkę, którą nazywamy wydawnictwo naukowe naukowców, którzy tak, znaczy publikują na uniwersytecie i
12: nie musielibyśmy nic jakby wymyślać od nowa w tym sensie, że
11: przez
12: dziesiątki lat i zresztą no nadal różne funkcjonują też czasopisma naukowe przy uczelniach, tylko że problem jest taki, że one są bardzo niedofinansowane i też w ostatnich latach spadła, to znaczy przestało się opłacać tam publikować. Więc przez to, że mamy ministerialną listę czasopism punktowanych, to po prostu jakby system motywacji jest taki, że mało kto chce publikować w tych czasopismach, które są wydawane przez polskie uczelnie, więc trochę często no, w naukach humanistycznych część z tych czasopism tak, no, jest w stanie takiego zamierania częściowego, tak? To jest też związane z, i przez to, że jest też tam potem mało zgłoszeń, no to też jakość tego, co jest publikowane, może być niższa. Też często osoby, które tam jakby pracują w, no też w jakimś modelu, takim po godzinach, czy gdzieś doktoranci zarządzają tym procesem jakby redaktorskim, więc to jakby to, jak to wygląda obecnie, to na pewno nie jest model idealny, natomiast gdyby te czasopisma związane właśnie z instytucjami naukowymi nie dla zysku, po prostu miały stabilne finansowanie, no to mogłoby dalej funkcjonować odpowiednio.
11: No dobrze, to wyobraźmy sobie sytuację, że na przykład napisała pani fascynujący artykuł naukowy i teraz może pani pobiec do świetnie w przyszłości funkcjonującego takiego działu wydawniczego Uniwersytetu Warszawskiego i powiedzieć, zobaczcie, mam nowy artykuł, oni mówią, o super, świetnie, to prosimy recenzentów i publikujemy. Czy, plan B, jednak pomęczyć się i opublikować to w The Journal of Scientific and Ethical Proceedings of the Academy of the British Science Things.
12: Tak, znaczy no tu jest oczywiście kilka rzeczy. Jedna to jest kwestia właśnie prestiżu i tego, że wszyscy się zafiksowaliśmy wokół prestiżu marek, tak naprawdę tych największych wydawców czasopism naukowych. A druga rzecz to jest kwestia jakby widoczności, tak, tego, co jest opublikowane. No i jeszcze jest oczywiście kwestia też języka. No bo to jest też duża dyskusja wokół...
11: Jeśli chce być w krzyżobiegu, pytanie, czy angielski,
12: tak, czy
11: bo...
12: czy po angielsku. Natomiast moim zdaniem to jest w ogóle jakiś problem, który łatwo mógłby nie istnieć, akurat jeśli chodzi o język, no bo zwłaszcza w dzisiejszych czasach, tak, w dobie automatycznego tłumaczenia, które można tylko szybko poprawić, no to można publikować po polsku i po angielsku jednocześnie, tak? Zresztą
11: wiele języka chcemy.
12: Wielu artykułów, wiele czasopism, chociaż to zależy od dyscypliny, bo to jest pewnie, nie wiem, bardziej popularne w medycynie niż w naukach humanistycznych, że mamy dwie kolumny, po polsku i po angielsku, ten sam tekst. No i wtedy z jednej strony nie mamy tego problemu, że polski podatnik, który no nie ma obowiązku znać angielskiego na takim poziomie, żeby czytać sobie teksty,
11: ale wypadałoby.
12: Będzie miał dostęp, a z drugiej strony ten tekst jest też potencjalnie w tym międzynarodowym obiegu. Natomiast no oczywiście...
11: Jeszcze prestiż.
12: No właśnie, prestiż jest czymś, co trzeba sobie wypracować. Natomiast to, jak dzisiaj ten prestiż jest dystrybuowany, jest w dużej mierze niesprawiedliwe, tak? To znaczy, bo uzależniliśmy się od rankingów i te rankingi właśnie operują wokół tych marek rozpoznawalnych, po prostu wydawców.
11: Ale to jeszcze tu dorzucę takie rozdroże małe, bo z jednej strony można się zastanawiać, do czego ta publikacja jest potrzebna osobie, która publikuje. Czy do tego, żeby, mówiąc krótko i brzydko, zdobyć punkty, to wtedy to jest kwestia stworzenia, znowu otwieramy nową puszkę, listy czasopism polskich, tak? I czy liczba punktów za publikację tam odpowiada właśnie prestiżowi wydawnictwa i tak dalej, i tak dalej. Czy jednak zależy na tym, też dla punktów, ale może dla czegoś więcej, opublikowanie w niepolskim czasopiśmie, prawda? No bo jeżeli to są tylko punkty, to możemy przyjrzeć się tej słynnej liście, która co jakiś czas ulega zmianie, niektórzy mówią w ogóle zaorać tę listę. I zastanowić się, czy ten system jest taki, żeby zachęcać do publikacji, no ale jeżeli chodzi o punkty plus, czyli punkty plus właśnie to, że nagle trafiamy do światowego krwiobiegu, że teraz z naszych badań mogą korzystać inni, albo recenzować je, albo odwoływać się do nich. No bo pytanie, czy nawet jeżeli praca ukaże się, skoro zaczęliśmy od Uniwersytetu Warszawskiego, na jakimś przyszłym portalu Uniwersytetu Warszawskiego po polsku i po angielsku, to czy osoby zajmujące się tą dziedziną badań będą miały na liście do sprawdzenia właśnie to wydawnictwo, prawda?
12: No tutaj jest...
11: A tak zadałem pytanie, ale też informacje się zbliżają, co trochę nie fair z mojej strony, ale będzie pani miała więcej czasu, żeby sobie ułożyć. Mówimy o tym, w jaki sposób zmodyfikować aktualny system publikacji naukowych, albowiem, jak twierdzi pani doktor, obecny jest zwyczajnie nieetyczny i należy go albo zmienić, albo zaorać.
12: Tak, w skrócie dobrze pan to ujął. Mówiliśmy przed przerwą o tym, tak, jak ważny jest prestiż.
11: I teraz, czy ten prestiż da się stworzyć w taki sposób, że to jest tylko kwestia stworzenia listy czasopism, tej nieszczęsnej, ale może jakiejś takiej, która by oddawała rzeczywisty prestiż i w ten sposób zachęcać do publikacji w polskich? Czy powiedzieć, no dobra, jest prestiż i są punkty, ale też jest prestiż międzynarodowy, światowy i tego się nie da zadekretować, ani kupić, ani wyznaczyć.
12: To znaczy, przede wszystkim uważam, że powinniśmy przestać koncentrować się na prestiżu, który jest powiązany z miejscem publikacji, a bardziej skupiać się na ocenie treści i jakości, tak, tego, co zostało opublikowane. Bo ten model, w którym koncentrujemy się na tym, gdzie, tak, no powoduje właśnie takie absurdalne Jakby cały tok myślenia o tym opublikowaniu wyników staje się absurdalny, tak? Zamiast rozmawiać o tym, o czym był twój ostatni artykuł, jakie, nie wiem, miałeś wyniki w swoich badaniach, no to oczywiście w zależności od dyscypliny, czy mówimy o naukach humanistycznych, czy innych, to mówimy, ile masz punktów za ostatni artykuł, albo o gdzie on został opublikowany, co jakby w żaden sposób nie dotyka istoty rzeczy.
11: A czy hybris już wyparował ze świata nauki?
12: No, oczywiście tutaj...
11: Bo mi się zdaje, że ma się doskonale. I no, że tak, ktoś ale... to opublikował w prestiżowym czasopiśmie.
12: No tak, tylko że ważniejsze jest to, co to było. I też tak naprawdę, znaczy tutaj jakby nie mam żadnych jakichś takich bardzo mocnych danych naukowych na poparcie tej tezy, ale widziałam też takie analizy, że trochę czasem może nawet nauki właśnie humanistyczne i społeczne mogą być bardziej podatne na ten uleganie tej, temu czarowi prestiżu marki, gdzie coś zostało opublikowane, bo mamy mniej takie precyzyjne miary sukcesu. Podczas gdy w naukach właśnie ścisłych, w fizyce, w matematyce często jest tak, że po prostu wiadomo, że coś jest przełomem.
11: Tak.
12: I jeżeli ktoś rozwiąże jakiś konkretny problem i w tym momencie no wiele z tych przełomowych publikacji nie ukazało się w żadnych czołowych czasopismach, tylko gdzieś nawet na jakichś serwisach preprintów, gdzie po prostu wszyscy czytając to i odnosząc się do tego potem mogą zorientować się, że coś faktycznie jest przełomem. Natomiast jeszcze odnosząc się do tej do właśnie prestiżu i różnych rankingów czasopism, tak, to nie jest tak, że ten międzynarodowy system jakby prestiżu jest właśnie jakiś niepodważalny, no bo w dużej mierze tutaj opieramy się na takich międzynarodowych rankingach czasopism i tam też mamy do czynienia z tym, że z jednej strony pojawiają się w tych rankingach czasami czasopisma drapieżne, o których też zaraz możemy coś powiedzieć, albo właśnie takie fejkowe. I nawet filozofowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazali, że w pewnym momencie w top 10 czasopism z filozofii znalazły się czasopisma totalnie właśnie jakieś fejkowe.
11: No ale
12: fejkowe.
11: To filozofia, umówmy się. Ale żart, zanim mnie dojadą filozofowie.
12: Poprzez manipulowanie cytowaniami da się w każdej dziedzinie wywindować jakieś czasopismo w tych rankingach, a poza tym są też, były przypadki liczne w różnych dyscyplinach naukowych, gdzie redakcje naukowe czasopism na przykład w proteście wobec tych bardzo wysokich cen opłat za publikowanie w otwartym dostępie odchodzili wszyscy solidarnie, cała redakcja od tego wydawcy komercyjnego i zakładali jakby to samo czasopismo pod nową nazwą, czyli no wszystko, co powinno dotyczyć, na czym ten prestiż powinien być oparty, czyli ten zespół ekspertów, ci ludzie, którzy pracują w tej redakcji, tradycja tego czasopisma, wszystko odchodzi do nowego tytułu, a jednak ten nowy tytuł na początku jest dużo mniej widoczny i często go w ogóle nie ma w tych międzynarodowych rankingach, więc naukowcy na przykład nie mogą tam publikować bez ryzyka utraty punktów, albo po prostu wiedząc, że wtedy nie przyda się to do rozliczenia grantu, tak? Taka publikacja.
11: Pojawił się oczywiście jeszcze jeden nowy wątek w ciągu ostatnich kilkunastu lat, czyli okazuje się, że nauka, publikacje naukowe, ta niesławna, sławna i niesławna lista czasopism, stała się pionkiem w grze politycznej. No bo to też jest pytanie, można powiedzieć, to może stwórzmy, nie wiem, ogólnopolski system, na który na przykład będą się zrzucały wszystkie uczelnie, no ale to znowu się pobiją, tak? Która tam ma mieć więcej recenzentów albo decydentów. A poza tym, jak sprawić, żeby jakikolwiek to będzie system publikowania, to żeby on był wolny od polityki. No bo za chwilę się okaże, że świetnie, publikujesz sobie tutaj na UW, no ale jednakowoż stworzyliśmy listę, na której publikacja w Głosie Ducha będzie warta dwa razy tyle, co w, nie wiem, najnowsze badania.
12: Tak, no to jest jeden z argumentów przeciwko w ogóle tworzeniu tej krajowej listy czasopism punktowanych, no bo widzieliśmy w historii niestety najnowszej, jak to wyglądało, że są windowane właśnie jakieś czasopisma związane na przykład z konkretnym politykiem i to oczywiście bardzo psuje naukę.
11: To jest w ogóle przerażające. Byłaby pani zaskoczona, gdybym pani podał nazwiska osób, które znamy o nieposzlakowanej opinii, które zwracają się do różnych czasopism naukowych. Typu, a może byście opublikowali? Tutaj mam takiego doktoranta. przerażająca.
12: Mm-hmm. No tutaj jest cały system motywacji, tak, że jeśli myślimy o, nie wiem, zbieraniu punktów dla jakichś na stypendia, na nagrody, kwestia właśnie oceny pracowniczej, potem kwestia ewaluacji całej jednostki, całej uczelni i w tym momencie, no jeżeli wiemy, że możemy łatwo publikować jakiś artykuł w czasopiśmie, które no raczej nie ma dobrej renomy, ale wiemy, że dostaniemy dużo punktów, no to wiadomo, że pojawiają się różne naciski, czy mogą się pojawić, tak? Żeby akurat tam opublikować. Natomiast...
11: A właśnie, bo to jest w ogóle strasznie ciekawe. Czy da się oddzielić, no bo tak, powiedzieliśmy, że na razie w Polsce się nie da od polityki oddzielić. Więc pytanie, czy da się to oddzielić od polityki? B, czy da się to oddzielić od chyba jeszcze czegoś, co jest jeszcze gorsze niż świat polityki, czyli akademia. No bo gra o tron przy środowisku naukowym to jest jakieś przedszkole. No bo zna pani ten system, tak? Jest profesor lub doktor Hub, który ma swoich doktorantów i doktorantki i musi zadbać o swoje statko, tak? Czyli najpierw, żeby ukończyli, napisali, a potem, żeby to opublikować i zdobyć punkty. Czyli taka ścieżka kariery, która nie kończy się wraz z napisaniem pracy naukowej, ale dopiero się zaczyna. No ale gdzieś muszą publikować. No to, ej, słuchaj tam, to ty byś mi to, a ja bym to, dobra, spoko.
12: No, to jest to ryzyko związane z tym modelem czasopism funkcjonujących gdzieś przy uczelniach, tak? W Polsce. No ale to jest też problem ogólnie międzynarodowy, tak? Bo też tak nie myślmy, że to się pojawia, to ryzyko tylko
11: to
12: w
11: nie
12: Polsce,
11: jest tylko Polska, tak?
12: Natomiast w wielu krajach nie ma czegoś takiego jak krajowe listy czasopism punktowanych, tylko operuje się wyłącznie na tych zagranicznych rankingach. Natomiast, no tak jak mówiłam, te zagraniczne rankingi też wcale nie są pozbawione wad.
11: A byłaby pani za zlikwidowaniem tej listy czasopism punktowanej?
12: Tak, najbardziej.
11: Tak?
12: Jestem
11: czyli
12: za zlikwidowaniem.
11: Precz.
12: Jest precz z listą, natomiast uważam, że w tym obecnym modelu bardziej potrzebowalibyśmy właśnie takiego systemu sygnalizowania właśnie, gdzie nie publikować, tak? Bo mamy coraz większy
11: wykwit. Czyli punkty ujemne.
12: No, takie rekomendacje negatywne, czarna tak. lista, ale nie w formie listy, tylko takiego dynamicznego systemu, ponieważ ten cały problem z listą jest też taki, że ona jest publikowana raz na parę lat i się potem nie zmienia. No i na przykład w tym momencie można dostać punkty za, co prawda niedużo, ale można dostać punkty też za publikowanie w czasopismach, które ewidentnie są fejkowymi czasopismami. Akurat znam dwa takie, które splagiatowały jeden z moich artykułów. No i kiedy pisałam do redakcji tych czasopism.
11: Ale jak spodgatwali, to nie dostaje pani dodatkowych punktów?
12: Niestety nie. Tracę te cytowania, które potem idą do tych splagiatowanych, do tych autorów tego plagiatu. W każdym razie okazało się, że osoby, które są podane na stronie tego czasopisma, w ogóle nie wiedzą, że są tam podane ich nazwiska. Nie mają nic wspólnego z tym czasopismem. I to jest właśnie tak zwane fejkowe czasopismo, tak? Bo tutaj z jednej strony jest presja na publikowanie, ale z drugiej strony to jest też model biznesowy tych firm, które pobierają od autorów opłaty za to, że publikują w otwartym dostępie i publikują wszystko bez rzetelnej recenzji. I jakby teraz połapać się w tym, jak na przykład rozmawiam ze studentami, z doktorantami, gdzie oni powinni opublikować swoje wyniki, co właśnie warto
11: i cytować. I kogo nie dopisywać, bo to jest jeszcze kolejny wątek, chyba też, o którym się za mało mówi, czyli dopisywanie się.
12: No tak, kryteria jakby autorstwa, no to akurat jest jasno wyjaśnione w standardach, ale oczywiście w praktyce jest ten problem, żeby tutaj z wdzięczności na przykład dopisać kogoś, kto pomógł nam, ale...
11: Niektórzy tak bardzo sugerują, żeby się dopisać.
12: No tak, to z kolei z drugiej strony, kiedy jest taka dysproporcja władzy, na przykład między promotorem a doktorantem i oczywiście, no jak my prowadzimy zajęcia z etyki badań naukowych, to zawsze to podkreślamy, że samo to, że ktoś jest promotorem, czy że jest, nie wiem, nawet kieruje jakimś zespołem badawczym, no to nie spełnia kryterium autorstwa, o ile nie włożył kreatywnego, samodzielnego wkładu w tworzenie danej pracy. No ale oczywiście jak ktoś jest niżej w tej hierarchii, no to nawet jak wie, że tak nie powinno być, no to trudno tutaj walczyć o swoje prawa. Natomiast jakiś taki transparentny system, gdzie też można by właśnie informować te czasopisma, że no tu widzimy jakieś niepokojące praktyki, macie plagiaty, których nie zdejmujecie ze swoich stron internetowych na przykład, i żeby naukowcy mogli sygnalizować, które czasopisma są pod tym kątem podejrzane, i żeby ten system był właśnie taki transparentny, dynamiczny, z jakimiś jasnymi kryteriami, to myślę by się bardziej przydało niż niż punktowana lista czasopism naukowych. Natomiast są też takie chlubne w założeniach międzynarodowe inicjatywy. Na przykład w Unii Europejskiej powstała taka platforma Open Research Europe. No i tam oni, teraz wiele krajów niestety, znaczy no, tutaj były jakieś zapowiedzi, że Polska może też do tego dołączy. No i to jest właśnie w tym
11: po wyborach.
12: W założeniu, w takim modelu, że no mamy recenzję, ale nie płaci ani autor, ani czytelnik, żeby przeczytać wyniki badań.
11: Bardzo pani dziękuję. To z pewnością tematu nie wyczerpuje i nie zamyka i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy powracać do niego, aż będzie lepiej.
12: Też mam taką nadzieję.
11: Oby za naszego życia. Pani doktor Emilia Kaczmarek, etyczka z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem. Dziękuję. To jest program Owczarek. W studio pani dr Barbara Michalczyk-Zwolińska z Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: Przy okazji naszych spotkań rozmawiamy o ważnych osobach w teatrze przedwojennym, dwudziestolecia międzywojennego różnie to bywa, zapomnianych bardzo często osobach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem i chciałby jeszcze więcej dowiedzieć się, to odsyłam państwa do książki pani doktor zatytułowanej Od edukacji do eksperymentu, dyrektorki warszawskich teatrów dla robotników w drugiej RP. No i tutaj tytuł właściwie trochę nam tłumaczy, z czym mamy do czynienia. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk to wydał. W cyklu coś tam, coś z kobietami. Wiem, że coś z kobietami to było.
10: Archiwum Kobiet.
11: Archiwum Kobiet.
10: W cyklu Lupa Obskura.
11: Lupa Obskura, Archiwum Kobiet. Też wspominam, bo to jest ważne. I dzisiaj, jeżeli ktoś był w Warszawie kiedyś, albo zna Warszawę, albo mieszka w Warszawie, to z pewnością zna taką dzielnicę, która nazywa się Żoliborz. Dzisiaj Żoliborz raczej kojarzy nam się z elitkami, ale był w czasie drugiej RP miejscem pewnego eksperymentu społecznego i rozszerzeniem, można by rzec, tego eksperymentu społecznego był też teatr i dyrektorka teatru, która prowadziła go pod różnymi nazwami, czyli Irena Solska.
10: Zgadza się. Dzisiaj jesteśmy zdecydowanie bliżej tego członu z eksperymentem niż edukacją. A Żoliborz to zdecydowanie jedno z najciekawszych miejsc, które odwiedziłam w toku badania tej pracy. Nie dlatego, że ten Żoliborz tak bardzo wizualnie różni się od tego, który znamy dzisiaj, bo jednak odbudowano go w sporej części, dokładnie tak jak wyglądał przed wojną. Co bardziej dlatego, że to jaki był wtedy, jakim był planem na nowoczesne społeczeństwo, jest dla mnie niezwykle ciekawy. Przede wszystkim dlatego, że na przykład dzisiejszy plac Wilsona, zanim stał się placem Wilsona, był placem Żeromskiego. I to, że Żeromski był w pewnym sensie patronem tej młodej inteligencji, która chciała budować międzywojenne społeczeństwo od podstaw, ma tu spore znaczenie. To marzenie o szklanych domach, o tym, że da się przebudować i sprawić, żeby to społeczeństwo było nowoczesne, wyedukowane, więc ten komponent edukacji jednak tutaj się pojawia, tu miało się ziścić. I w ogóle plan na Żoliborz był taki, że będzie to dzielnica w sporej mierze przeznaczona dla robotników. Z tym, że jak to często z takimi planami bywa, w realizacji okazało się trochę bardziej skomplikowane.
11: Proza życia.
10: Niestety, ale też koszty życia.
11: No bo tak, zanim się wpuści robotników do bloków, to trzeba ich najpierw nauczyć, jak się z tych bloków korzysta.
10: Z łazienek.
11: Z łazienek. A dodatkowo musi też ich być stać na to, żeby tam mieszkać.
10: No to jest duży problem, bo jeśli na przykład proponujemy dwupokojowe mieszkanie z łazienką i kuchnią, no to nagle może się okazać, że takiego robotnika, który zarabia nie tak dużo, dniówki w sensie robotnicy nie zarabiali dużo drugiej RP. To się oczywiście zależało od tego, jak bardzo wykwalifikowani byli. Robotnik, który umiał najmniej, zarabiał około 2 zł dziennie, więc 60 zł miesięcznie, gdzie pensja urzędnicza w tym okresie to około 350 zł. Jeśli dobrze pamiętam.
11: 30 dni pracowali?
10: No oczywiście były wolne niedziele, z sobotami bywało różnie. Tutaj nie chciałabym pójść tak dokładnie, żeby...
11: Mniej więcej.
10: Tak.
11: Punkt odniesienia. A wynajem? Czynsz?
10: No, często było tak, że właśnie jeśli już ktoś posiadał własne mieszkanie, często miał współlokatorów, osoby, które mieszkały tam kątem. Generalnie Warszawa walczyła ze strasznym problemem, jakim było przeludnienie. I to, że brakowało mieszkań, brakowało miejsc do mieszkania, a kilka dzielnic warszawskich narodziło się z kolonii dla bezdomnych. Co też warto wiedzieć w kontekście tego, jak wyglądała sytuacja. Przeglądając międzywojenne gazety, pewną normą jest odkrywanie informacji w rodzaju, ale takich wstrząsających dla nas dzisiaj, że na przykład na podwórzu sądu koczuje wdowa po woźnym sądowym, ponieważ wyrzucono ją z mieszkania, bo mąż umarł, więc już nie pracuje, więc tego mieszkania nie mają, więc teraz mieszka na podwórzu sądu z dziećmi w tych meblach, które mieli. Ludzie mieszkali w nasypach kolejowych, więc generalnie było to przerażające, więc takie pomysły, żeby budować z głową nowe osiedla, miejsca, w których ludzie mogliby żyć godnie, było bardzo godne pochwały. Z tym, że właśnie problem było to, że ci ludzie, którzy mogliby tam żyć, nagle okazywało się, że ich zupełnie to nie stać i byli wypierani. Na Żoliborzu organizowano bardzo wiele kampanii, które miały na celu utrzymanie robotników tam na miejscu. Ostatecznie, jeśli tak spojrzeć procentowo, ta dzielnica...
11: 30%?
10: Około 30%, tak. To byli tylko robotnicy, których na przykład zatrudniano na miejscu dodatkowych prac albo szukano sposobów na to, żeby mogli sobie dodatkowo dorobić.
11: A Irena Solska mówi, a ja tam skierujemy kroki, albowiem czniam te wszystkie inne teatry, a poza tym Żoliborz, Nowa dzielnica, Szklane Domy, Żeromski.
10: Tak, przejechała na drugi koniec świata, bo generalnie Żoliborz był oddalony od tej prawdziwej Warszawy ówczesnej, więc to była cała wyprawa. Wydaje mi się, że już kiedyś Państwu mówiłam o tym, że wyjazd z Marienstadtu na Żoliborz porównywano z wyjazdem do Grodziska, więc jest to spory kawałek i spora przygoda. Solska trafia na Żoliborz po takiej przygodzie, jaką w ogóle jest tak zwana wojna teatralna. Bo też dobrze powiedzieć o tym, że strajki, które dziś w większości kojarzą się z tym, co wydarzyło się na koniec PRL-u, ten przełom, Solidarność, tego typu sprawy, były w dwustuleciu sprawą zupełnie częstą, normalną. Aktorzy strajkowali, aktorzy się złościli, personel techniczny strajkował, więc generalnie starano się walczyć o lepsze warunki pracy na wszystkie możliwe sposoby. Solska była jedną z przywódczych

0: ten budynek, o którym mówię, znajduje się mniej więcej na wysokości przystanku autobusowego, gdy państwo chcieli jechać z placu Wilsona w kierunku centrum. A więc tuż za nim tam gdzieś był kebab, nie jestem pewna, co jest obecnie.
1: Bank albo kebab, to głównie na placu Wilsona w Warszawie
0: tak,
1: jest.
0: Więc w tym miejscu było przedszkole, które w ciągu dnia opiekowało się dziećmi. Wieczorem, przez to, że miało bardzo sprytne, nowoczesne, specjalnie zaprojektowane mebelki, które można było poskładać, robiła się tam przestrzeń na grę teatralną. I była to wyjątkowa placówka w pewnym sensie, ponieważ dla Solskiej nieważne były okoliczności, scenografia na tym etapie. Najważniejszy był autor i aktor, czyli tekst wygłaszany na scenie. I ona chciała teatru w pewnym sensie odteatralnionego. Bo dzisiaj jak myślimy o teatrze, no to pierwsze skojarzenie, prawda? Mamy scenę, mamy widownię, one są oddzielone od siebie. Czasami w teatrach kameralnych jesteśmy blisko, ale zazwyczaj jednak ta odległość jest zachowana.
1: No ale wśród scenografów, którzy pojawili się w jej teatrze, między innymi legendarny Szyja Cyrkus.
0: Tak, ale to dopiero w drugiej części tej przygody, bo w tej pierwszej jesteśmy w teatrze, który właśnie nie ma scenografii. I na dokładkę jeszcze pcha się między widzów. Więc jak organizujemy pokazy fragmentów Róży, które otwierają ten teatr z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, więc też jesteśmy w tej tradycji, prawda, niepodległościowo-patriotycznej, to nagle się okazuje, że zmiana miejsca akcji sygnalizuje to, że ktoś przesuwa ławeczkę, że nagle kaloryfer może służyć za kratę więzienną, którą potrząsamy po to, żeby unaocznić zniewolenie naszego głównego bohatera, że aktorzy przechodzą między widzami. To nie było wtedy typowe. Dziś jesteśmy trochę przyzwyczajeni tego, że ktoś nam może nagle wskoczyć na kolana, zagrać nam na nosie albo oczekiwać, że staniemy częścią widowiska. Wówczas to jednak budziło pewne zdziwienie i sprawiało, że widzowie czuli się trochę nieswojo, a z drugiej strony zafascynowani. W spektaklu, który otwierał drugi sezon tego teatru, bo to też taki teatr, który przetrzymał dwa i pół roku. A więc mamy tutaj prawie trzy sezony. No to mamy spektakl, który opierał się, który wydarzał się wewnątrz wyimaginowanego domu dla osób z problemami psychicznymi, gdzie aktorzy snuli się między widzami i na przykład zwracali się jakoś bezpośrednio, opowiadając historię swojego życia, co też nie było takie typowe dla teatru tamtego czasu. Więc jest eksperyment, jest nowocześnie, ale za chwilę pojawi się też nowoczesna scenografia.
1: A wśród scenografów Szyja Cyrkus.
0: I jego żona Helena.
1: Irena Solska wkracza w nowy świat.
0: Tak. Wkracza w nowy świat, planuje zupełnie nowy teatr, myśli o nim w kategoriach zróbmy coś nowego, trochę tu namieszajmy. I ten teatr, który tworzy na dobrą sprawę, zapisuje się w historii polskiego teatru niekoniecznie dlatego, że Solska wymyśla teatr autora i aktora, o którym myślała, to czyli dlatego, że otwiera drogi przed z jednej strony właśnie nowymi twórcami, nowymi autorami. Tutaj debiutuje na przykład Janina Morawska, dziś zapomniana, wówczas dramatopisarka, która właśnie była takim wyznacznikiem pewnej nowoczesności w polskim pisaniu. Z drugiej strony jest to przestrzeń, no właśnie przestrzeni. Miejsca, gdzie myślimy o nowoczesnej scenografii. Bo ten nasz drogi teatr trochę się tuła jeszcze. Poza wspomnianym przedszkolem była też sala gdzieś na stokach Cytadeli. Były też występy pod gołym niebem w parku na Żoliborzu, tym obok placu Wilsona.
1: Czyli zmienia miejsca i zmienia nazwę.
0: Tak, bo i w pewnym momencie mówi o niej latająca Solska. Więc to też oddaje trochę to, jaką energią wchodzi w ten projekt, bo ten teatr pokazuje się także na przykład na Wierzbnie, bo tam jadą. Tworzy się filia w Śródmieściu, nazwana filią, czy właściwie teatrem jak Gabrieli Zapolskiej, więc jesteśmy gdzieś w ogóle obok tego Żeromskiego. Chwilę później tworzy się filia na Pradze, więc te jej teatry powstają, ona się bardzo w to wszystko angażuje, ale równolegle toczy rozmowy na temat tego, żeby teatr dostał swoją siedzibę. I to się udaje dzięki temu, że zmienia się system ciepłowniczy, więc też jesteśmy w pewnej nowoczesności i tym, że udaje się w przestrzeni kotłowni, dzięki temu, że są nowe kotły, mniejsze, wydzielić przestrzeń na teatr. I tam właśnie pole do popisu zyskuje Szymon Cyrkus oraz jego żona Helena, którzy już od pewnego czasu myślą o tym, jak stworzyć nowoczesny teatr, w którym pewne elementy będą mogły być ruchome. Dzisiaj jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że na przykład dekoracje da się zmienić bardzo szybko, prawie w mgnieniu oka. Mamy zapadnie, mamy obrotowe sceny. To także było w międzywojniu, to nie tak, że jest najnowszy wynalazek, ale jednak większość teatrów opierała się na sile mięśni zespołu technicznego, który raz szybciej, raz wolniej te dekoracje zmieniał. W przypadku teatru symultanicznego, bo o nim tutaj będziemy mówić, pomysł jest zupełnie inny. Pomysł jest taki, że całą widownię zbudujemy z pewnych bloków, dzięki czemu uda nam się zmieniać miejsca gry właściwie błyskawicznie. Wystarczy zmiana światła. Będą sektory dla widzów, tak jak w pierwszym

0: wielkim spektaklu w Bostonie Bluma, który wyreżyserował Michał Weichert, dzięki czemu tam ta akcja mogła toczyć się bardzo szybko, że jesteśmy w sali sądowej, zmiana światła, pyk, jesteśmy w mieszkaniu, zmiana światła, pyk, jesteśmy już w oświetlonym zupełnie innym punkcie tej samej sali, która jest na przykład barem. I te zmiany mogły następować bardzo szybko. I sobie ten teatr symultaniczny został chyba najmocniej zapamiętany. Ale to nie jedyne eksperymenty z przestrzenią w tym teatrze. Bo o czym warto powiedzieć, zanim dojdziemy do smutnego finału, który czekał ten teatr, warto wspomnieć o tym, że ten teatr wyszedł pod rękę z władzą. Nie do końca tak, jak mogliśmy pomyśleć. Nie chodzi tutaj w tym wypadku o pewną propagandowość, czy o to, że teraz kuto nowe pokolenia z myślą, z sanacją na ustach. To raczej to, że władza była Solskiej przychylna. I przykładowo jej teatr wystąpił na Święcie Morza w Gdyni, więc jest to też taka okazja do spinania narodu razem, prawda? Polska należy do morza, tego typu sprawy. Z drugiej strony, kiedy pokazywany jest Daniel Wyspiańskiego, prapremiera Polska, bo wcześniej zupełnie nie był grany, w ramach w ogóle konkursu na wystawienie sztuki Wyspiańskiego, więc nie tylko tak jak dzisiaj, kiedy mamy klasykę żywą, czy konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, w przeszłości także konkursy organizowano, to Daniel jest pokazywany w ogóle w przestrzeni, no, bardzo nietypowej dla tego teatru, bo w ratuszu miejskim. I tam zaproszeni są oficjele, którzy oglądają tego Daniela, który w ogóle jest jakąś emanacją teatru robotniczego. I jest tam prezydent, który ogląda scenę, w której przez scenę przepędzani są robotnicy. W sensie w takich drelikach robotniczych ze skutymi rękami, wygrażając niemu oficjelom. Czy to jest teatr, który pokazuje się władzy? No, dobre pytanie, prawda? I tam też przestrzeń była w pewnym sensie nietypowa, bo był to teatr kolisty, czyli taka sytuacja areny w pewnym sensie, że widzowie siedzieli wokół widowiska, co wzbudziło oczywiście niezadowolenie wielu krytyków i wielu widzów, no bo nie widać, słabo słychać, stoją do mnie plecami, jak tak można. Dziś w teatrach, no, też się trochę tego przyzwyczailiśmy, ale wówczas to było nowe i świeże.
1: Mikroporty.
0: Mikroporty, tak, załatwiają wszystko, można umierać twarzą do podłogi i tak wszyscy każde żerzenie usłyszą. Wówczas mikroportów nie było, trzeba było rzęzić tak, żeby jednak słyszeli, że umieramy.
1: W ostatnim rzędzie.
0: W ostatnim rzędzie też trzeba było słyszeć, więc akustyka była ważna. Akustyka tej barokowej, bogato zdobionej sali z kolumnami była beznadziejna, więc rzężenie było słabo słyszalne. Więc nasza Solska organizuje teatr, po którym prezydent mówi: mam Daniela pełną głowę. I wszystko jest super, aż do tego nieszczęsnego Bostonu. No bo ten Boston na dobrą sprawę taki trochę polityczny był. Bo to jest taka historia, w której właśnie dwóch ludzi zostaje za swoje poglądy i za swoją działalność prawdopodobnie komunistyczną, skazani na śmierć. Jest tam proces sądowy, obserwujemy go i wychodzimy z przeświadczeniem, że było niezbyt sprawiedliwie. A co się dzieje wtedy w Polsce? No właśnie, są procesy, które także niektórzy mogliby uznać za niezbyt sprawiedliwe. No i to już powoduje, że robi się trochę nieciekawie wokół tego teatru, bo ta Solska trochę przesadziła. Jeszcze ten reżyser, no Żyd, no, czy na pewno chcemy robić spektakle żydowskie w tej Polsce? Bo tu też warto wspomnieć, że Michał Weichert generalnie chwilę wcześniej ten sam spektakl zrealizował w Jungtheater, Teatrze Młodych, w języku jidysz, bez takiej symultanii, którą i tej nowoczesnej technologii, którą dawał teatr symultaniczny, w wąskiej, długiej sali. I to podobno także był fantastyczny spektakl. Wiemy o nim niestety znacznie mniej niż wiemy na temat właśnie spektaklu żoliborskiego. W każdym razie nad Teatrem Solskiej gromadzą się ciemne chmury. Chwilę później robi Gody weselne. O tym się mówi mniej, bo o tym spektaklu właściwie niewiele wiemy. Zachowały się obrazy scenografii. Wiemy, że w tej wielkiej sali przez środek biegła droga, po obu stronach były wiejskie chaty, Edmund Wiercicki to reżyserował. Z tym, że tam Solska w pamiętnikach pisała o tym spektaklu, że znowu nie wszystkim podobało się to, że pan młody w tym spektaklu, wiejski chłopak, ma coś za bardzo semicki nos. Więc ten nos też był jakąś taką podstawą do kolejnej niechęci, bo jednak nastroje antysemickie wzrastają powoli w Polsce w tym momencie, niestety. A w każdym razie zmierzamy też do, i to jest ten moment, w którym to finansowanie tak się waży. Już nie wiadomo, czy będzie, czy Towarzystwo Przecież Żoliborza jeszcze wesprze, coś podsypie, coś pomoże. Aktorzy już niekoniecznie po okresie, w którym dostawali pieniądze, chcą grać za darmo. Jednak za pracę wypadałoby zapłacić. Po czym wydarza się ostatnia premiera, o której w ogóle wiemy najmniej. Nazywała się Paragraf 245 i poruszała tak oburzające tematy jak praca seksualna, choroby weneryczne i co to znaczy dla społeczeństwa. I ta ostatnia premiera ściągnęła największą krytykę na ten teatr, no i doprowadziła do tego, że Solska straciła finansowanie. A bez finansowania utrzymywanie takiego teatru jest trudne. Żoliborz przegłosował, że może jednak kino byłoby mieć lepiej niż taki ten teatr nowoczesny. No i teatr zamknięto.
1: A Solska?
0: No, Solska generalnie Solska w tym czasie choruje. To też może warto wspomnieć tutaj w tym momencie, że ona miała problem z drżeniem całego ciała. Dzisiaj podejrzewamy, że jest to choroba Parkinsona. Wówczas nie do końca było wiadomo, co to dokładnie jest, więc grała znacznie mniej. Chwilę później jednak zagrała jedną ze swoich najwybitniejszych ról z tego kresu. Zagrała Katarzynę Iwanownę w Zbrodniarze w reżyserii Ilona Schillera w Teatrze Polskim, więc gra, uczy, ale własnego teatru już nie bardzo tworzy. Jeszcze jeździ w objazdy razem z Stanisławą Wysocką, wspomnianą tutaj, zdaje się, poprzednim razem. W ogóle to też ciekawa historia ich wzajemnej przyjaźni. Jedyny tekst, który udało mi się odnaleźć, w którym Solska mówiłaby o takich ideowych założeniach tego teatru, planach, po co ten teatr jest, to jest opowieść o tym, że marzył nam się. Mnie i mojej przyjaciółce Stanisławie Wysockiej. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że ten teatr wyrasta trochę z tych teatrów, które były wcześniej. Jest taką pewną sumą. Wszystkie poprzednie, o których mówiłam, wydarzały się w optymistycznych latach 20. Lata 30. No właśnie, zmieniamy kurs. Idziemy bardziej w prawo. Jesteśmy mniej tolerancyjni niż byliśmy. No i ten robotnik także musi mierzyć się z tym, że trwa wielki kryzys, a świat jest coraz mniej przyjazny. Że nie ma mieszkań na Żoliborzu. Ale znajdą się na Rakowcu. Trochę mniejsze, bez łazienki.
1: Irena Solska i jej teatr, który zmieniał miejsca i zmieniał nazwy. To też warto gwoli kronikarskiego.
0: Tak. Teatr, studio, spółdzielnia pracy. Różne były opcje.
1: A propos spółdzielni pracy, bo ten eksperyment społeczny, o którym mówiliśmy, czyli spółdzielnia mieszkaniowa, która miała być takim miejscem, gdzie właśnie mieszkają robotnicy, inteligenci. No i tak jak pani mówiła, ostatecznie około 30% to byli robotnicy, no bo reszty po prostu nie było na to stać, najzupełniej szczerze mówiąc. To spółdzielnia także wspierała finansowo.
0: Bardziej niż spółdzielnia, to Towarzystwo Przyjaciół Żoliborza. To była ta organizacja, która zrzeszała osoby chętne do tego, aby finansowo w jakiś sposób wesprzeć tę organizację. Po drodze tutaj można też powiedzieć o tym, że sama spółdzielnia bardziej zajmowała się jednak budową tych osiedli, budową kolejnych kolonii. To miejsce jednak rozrastało się i rozbudowywało po to, żeby pewne marzenie właśnie o nowoczesnym budownictwie ziścić. Początkowo aktorzy, jak już troszkę wspomniałam, niewiele tam zarabiali. Właściwie wcale. Że jednak zakładano, że prawdziwe pensje w ogóle pojawiły się prawie po roku, czyli dopiero w momencie, w którym teatr stał się studiem. Więc tak za długo tymi prawdziwymi pensjami się nie pocieszyli, bo studio ostatecznie działało pół roku. Solska wspomina we wspomnieniach o tym, że miała w gabinecie chleb i dżem, żeby dokarmić swoich biednych aktorów oraz herbatę, bo oni jednak zdecydowanie częściej mieli problem finansowy. Ona jednak była wybitną aktorką, a więc dużo łatwiej było jej te pieniądze pozyskać. Tu też możemy mówić o takim dużo bardziej prekarnym statusie artystów wówczas, którzy bez stałego etatu na przykład wyruszali w Polskę po to, żeby dorobić. Jeżeli po Warszawie też sobie można trochę tak potraktować, jako wyprawę po to, żeby zarobić pieniądze.
1: Bardzo dziękuję. Pani dr Barbara Michalczyk-Zwolińska z Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim, była gościem w cyklu Dyrektorki Warszawskich Teatrów, dzisiaj Irena Solska. Więcej informacji znajdą państwo w książce pani dr Barbary Michalczyk z Wolińskiej, zatytułowanej Od edukacji do eksperymentu dyrektorki warszawskich teatrów dla robotników w drugiej RP.
2: To jest powtórka.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ministerstwo Zdrowia przedstawia szczegóły planowanych zmian w ochronie zdrowia. Cudzoziemcy stworzyli petycję z prośbą o przyspieszenie procedur związanych z zezwoleniem na pobyt czy pracę w Polsce. Modernistyczne Śródmieście Gdyni może zostać wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Maksymalna stawka godzinowa czy miesięczna dla medyków znalazły się w projektowanej przez resort zdrowia regulacji. W wykazie pracy legislacyjnych rządu opublikowano założenia do wielowątkowego projektu ustawy, będącej częścią zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w ochronie zdrowia. Stan realizacji projektu reformy ministrom we wtorek przedstawiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. 76 800 zł, tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy na dwóch etatach. To 16-krotne minimalnej pensji, podkreśla premier Donald Tusk.
2: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
1: Premier poinformował też, że prace odbywają się w takim tempie, by na początku września zajął się nimi Sejm. Rosyjski okręt otworzył ogień nieopodal Plymouth w południowej Anglii, potwierdził rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Działania fregaty rakietowej były monitorowane przez brytyjski okręt patrolowy. Załoga rosyjskiej jednostki nagle poinformowała, że zamierza otworzyć ogień w ramach ćwiczeń i żądała, by obserwujący go okręt odpłynął na bezpieczną odległość. Ćwiczenia trwały około pół godziny. Nowy szef resortu obrony Wes Streeting ocenił, że działania Rosji były nieodpowiedzialne. Źródło dziennika Daily Telegraph zbliżone do Ministerstwa Obrony nazywa tę sytuację wysoce nietypową, bo okoliczne wody pełne są statków i łodzi. Według gazety jednym z powodów mogła być chęć zademonstrowania siły wobec nowego premiera Wielkiej Brytanii. Rok, półtora, a czasami nawet dłużej czekają cudzoziemcy na zgodę na pobyt czy pracę w Polsce, dlatego teraz walczą o skrócenie tego okresu i rozsyłają petycje do wojewodów i rządów. Wszystko przez ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która weszła w życie tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny i która zawiesiła bieg terminów administracyjnych. W efekcie na decyzję urzędników można czekać w nieskończoność. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Białoruski opozycjonista Valentin stworzył petycję, pod którą podpisało się prawie 4 tysiące cudzoziemców. Petycję o przyspieszenie procedur w rozpoznawaniu spraw.
4: Na przykład, żeby podpisać tą petycję, ja dużo pracy zrobiłem na tym, żeby ludzie się nie bali po prostu podpisać te dokumenty, bo niestety myślę, że inspektor coś im zrobi, na przykład.
3: Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemskich w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Dariusz Sala, przyznaje, że na dziś terminy zgodnie z ustawą są zawieszone.
5: Natomiast po wygaśnięciu ustawy wracamy do normalnych ustawowych terminów, czyli 2 miesiące na załatwienie sprawy o pobyt czasowy i 3 miesiące na pobyt stały.
3: Na razie ustawa obowiązuje do marca przyszłego roku, a sądy, część sądów administracyjnych już orzeka, że tego typu przepisy nie mogą obowiązywać w nieskończoność i nie może dochodzić do takiej przewlekłości. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Parlament Francji przyjął ustawę o zakazie używania sieci społecznościowych przez dzieci poniżej 15 roku życia. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Zakaz dla nowych kont wejdzie w życie od 1 września. Okres przejściowy do 1 stycznia dotyczył będzie kont już założonych w portalach, które przez 4 miesiące będą stopniowo zamykane. Na to trzeba znaleźć czas przed każdym tego typu wyjazdem, apelują lekarze. Mając w planach wyjazd do krajów tropikalnych, warto pomyśleć o szczepieniach ochronnych, mówi krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
6: Uda się mniej lub bardziej optymalnie zabezpieczyć każdy wyjazd, nawet taki na ostatnią chwilę.
1: Lekarz podpowie, jak zachować higienę żywienia, jakie lekarstwa w danym kraju mogą się przydać, a także na co się zaszczepić.
6: Wystarczy przyjąć w niektórych przypadkach jedną dawkę szczepienia, żebyśmy już mieli narastającą odporność. Może nie w każdej sytuacji będzie to odporność optymalna i pełna, ale warto przyjąć.
1: Kluczowe i możliwe także przed wyjazdem last minute jest też odpowiednie zabezpieczenie się przed tropikalnymi owadami. Koreańskie Busan to miasto, o którym w Gdyni mówi się obecnie najwięcej. To właśnie tam trwa sesja Komitetu UNESCO, który zdecyduje, czy modernistyczne Śródmieście Gdyni zasługuje na wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
7: Gdynia w pełni zasłużenie cieszy się opinią. Perły modernizmu, mówi zaangażowana w lata starania wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Joanna Anna Lehmann.
8: Centrum jest obszarem, który był projektowany przez wielu architektów, wizjonerów, przez wielu inwestorów, którzy mieli odwagę marzyć. A jeśli popatrzymy na ten obszar jako na całość, to jest on bardzo, bardzo spójny.
7: Co istotne, kojarzące się z transatlantykami budynki przetrwały i wojnę, i komunę, dodaje wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
9: Te wizje przedwojenne, one się nie zestarzały. Cały czas to Śródmieście wypełnia swoje funkcje.
7: O tym, czy zostanie docenione przez UNESCO, dowiemy się w ciągu najbliższych dni. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień zachmurzenie małe i umiarkowane od północnego zachodu kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu na północy miejscami mogą też wystąpić burze. Temperatura maksymalna w środę na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie i północy oraz w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą maksymalnie od 17 do 19 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 22 lipca 1944 roku urodził się Richard Davis. To założyciel, wokalista i klawiszowiec w zespole Supertramp. Zmarł 6 września 2025 roku w wieku 81 lat. Właśnie utworu z repertuaru tej grupy teraz posłuchamy na dzień dobry w pierwszym programie TOK FM. Breakfast in America. Livia Prądzyńska realizuje naszą audycję. Róża Rumińska jest wydawczynią programu. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Witamy Państwa i zapraszamy.

0: Mamy środę, to 22 lipca, 203 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:39, a zajdzie o 20:44. Imieniny obchodzą dzisiaj Magdalena, Milena, Józef, także Teofil, Cyryl, Marisa oraz Benona. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 148 lat temu urodził się Janusz Korczak, prekursor walki o prawa dziecka i uznanie jego podmiotowości, twórca zakładów wychowawczych, autor powieści dla dzieci Król Maciuś I. W 1897 roku w Warszawie rozpoczęła działalność pierwsza stacja pogotowia ratunkowego. W 1930 roku także w stolicy zmarł Wacław Szymanowski, rzeźbiarz i malarz, autor projektu pomnika Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach. 77 lat temu oddano do użytku trasę WZ w stolicy, a także most Śląsko-Dąbrowski. Na Placu Zamkowym ponownie ustawiono kolumnę Zygmunta III Wazy. A 71 lat temu oddano do użytku Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina oraz Stadion Dziesięciolecia PRL. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy już niebawem mogą nie być w PiS-ie. W przyszłym tygodniu władze partii mają podjąć decyzję w sprawie tych członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie złożą lojalek. Jarosław Kaczyński dał do czwartku czas parlamentarzystom PiS-u na złożenie oświadczeń, że nie należą do żadnego stowarzyszenia. I jest to ruch wymierzony w Mateusza Morawieckiego, który jakiś czas temu założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które zdaniem prezesa zagraża partii. Równolegle w PiS-ie trwa otwarta wojna. Zwolennicy i przeciwnicy byłego premiera atakują się publicznie. Padają wzajemne oskarżenia i przytyki. Emocje do tego stopnia buzują, że jeden z polityków PiS-u zagroził już pozwem sądowym swojemu partyjnemu koledze. O szczegółach teraz Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Mowa o dwóch posłach PiS-u. Kacprze Płażyńskim, który wysłał wiceprezesowi Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcinowi Horale wyzwanie przedsądowe do przeprosin i zapłaty 50 tysięcy złotych na jedną z fundacji. Politycy bowiem starli się w mediach, co już chyba nikogo nie dziwi. Dziwić może za to, jak daleko sprawy już zaszły. Z czego zdaje sobie chyba sprawę jeden z ludzi byłego premiera, europoseł Piotr Miller.
2: Kacper, apeluję, żebyś po prostu tego nie czynił, żebyś dalej nie huśtał tą łodzią, w której sam jesteś, bo na koniec wszyscy z niej po prostu wypadną.
1: Ale rzecznik PiS-u, Rafał Bochenek, winą za doprowadzenie do eskalacji konfliktu w partii, wprost oskarża Mateusza Morawieckiego i Rozwój Plus.
3: Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości, działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały jednomyślnej, jaka zapadła w zeszłym tygodniu. W związku z tym myślę, że tutaj każdy wie, jakie oczekiwania są stawiane naszym członkom. Stowarzyszenie albo partia.
1: Za to harcerze, czyli frakcja byłego premiera, tu poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, powtarza, że jedno nie wyklucza drugiego, że Rozwój Plus ma służyć PiS-owi.
4: Przyciągać osoby zainteresowane, które dzisiaj nie są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, a ja przypominam, że my potrzebujemy dzisiaj pozyskiwać osoby, które zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, które dzisiaj nie są przekonane do Prawa i Sprawiedliwości, bo to poparcie, które mamy dzisiaj, nie wystarczy, żeby wygrać wybory. Wygrać wybory możemy tylko wtedy, jeżeli skutecznie przekonamy kolejną dużą rzeszę wyborców do Prawa i Sprawiedliwości. Ta formuła właśnie ma temu służyć.
1: Innego zdania jest prezes Jarosław Kaczyński i stojąca za nim frakcja maślarzy, którzy chcą, żeby Rozwój Plus zniknęło, żeby jego członkowie podpisali lojalki, a jeśli tego nie zrobią, żeby pożegnali się z PiS-em. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Polska będzie starała się, by nad Wisłą powstało Centrum Zarządzania Rozbudowy Rurociągów Paliwowych Krajów NATO. Taką informację przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. I to są następstwa szczytu NATO, na którym kraje członkowskie zdecydowały o poszerzeniu takiej sieci do Polski i do krajów bałtyckich.
5: Dzisiaj na komitecie podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu Polski jako miejsca, w którym powinno być ulokowane centrum zarządzania tym projektem, centrum budowy tych rurociągów paliwowych, które będą służyły bezpieczeństwu w trakcie pokoju i wojny.
0: Wicepremier zapewnia, że rurociągi zapewnią Polsce niezawodność i dywersyfikację dostaw paliw dla sił zbrojnych w razie konfliktu, a jednocześnie wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne gospodarki w czasie pokoju. Jeszcze w sierpniu rząd planuje przyjmować projekty ustaw naprawczych systemu ochrony zdrowia. Premier chce, by we wrześniu rozwiązaniami zajęli się posłowie. Także w przyszłym miesiącu Rada Ministrów ma zajmować się projektami rozporządzeń, które są właśnie konsultowane ze środowiskiem lekarskim. O postępach prowadzonych prac informowała wczoraj ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A więcej na ten temat teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
6: Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, mocny akcent kładł na wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy z publicznej ochrony zdrowia w wysokości 240 zł. To bardzo duża zmiana, która doprowadzi do tego, że wynagrodzenie nie przekroczy 76 800 zł.
7: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
6: Kwitował premier. Jedno z rozwiązań zakłada też koniec z procentem dla lekarzy za wykonanie procedury. To ma ukrócić licytowanie się między medykami a dyrektorami placówek.
8: Szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 tysięcy złotych, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że będzie szpital mógł zawrzeć taką umowę, na mocy której ktokolwiek dogada się z kimkolwiek, że no jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%. Takiej możliwości absolutnie nie będzie.
6: Wyjaśniał w programie EKG wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc. Szef rządu liczy, że cały pakiet zmian w ochronie zdrowia ma być gotowy do procedowania na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Budowie elektrowni atomowej musi towarzyszyć podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie. Przekonują władze i deklaracje zamieniają w czyny. W miejscowości Gniewowo pod Wejherowem powstanie na przykład remiza, na którą strażacy ochotnicy czekają od lat, przyznaje prezes OSP Jarosław Górski.
9: Samochody nasze strażackie stoją na prywatnych posesjach, sprzęt jest porozrzucany na różnych tam magazynkach, także cieszymy się bardzo, że to w końcu ruszyło, w końcu się już stanie i będziemy mieli nową remizę.
0: A musiało się ruszyć, gdy po sąsiedzku powstawać będzie prąd z atomu, mówi wojewoda Beata Rutkiewicz.
10: To będą już dodatkowe zagrożenia, które będą wymagały też innego spojrzenia na nasze województwo. Nie tylko mamy elektrownię jądrową, ale budujemy też offshore na Bałtyku. Ten prąd przecież przeprowadzany jest liniami wysokiego napięcia. Pewnie się nic nie wydarzy, ale zawsze trzeba być gotowym, że może się wydarzyć.
0: I dlatego przy elektrowni w Choczewie powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
10: I tam będziemy mieli zlokalizowane zarówno Państwową Straż Pożarną, karetkę PRM-u, jak i policję, też zarządzanie takie kryzysowe gminne, więc to będzie taki konkretny punkt na mapie gminy Choczewo.
0: I to centrum jest teraz na etapie planowania, a nowa remiza ma być gotowa jeszcze w tym roku. Siły zbrojne USA pomyślnie przeprowadziły 11. z rzędu nocną serię uderzeń na Iran. Według tamtejszych mediów i agencji DPA w Teheranie działa obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Działa albo działała, bo przekazano informację o tym, że te ataki już są zakończone. Dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych uderzyło w irańskie centra dowodzenia, zdolności morskie, hangary lotnicze, magazyny dronów oraz infrastrukturę logistyczną sił zbrojnych. Wcześniej Donald Trump zapowiadał odwet na Teheranie za zabicie 3 amerykańskich żołnierzy. Waszyngton przeprowadzał te ataki w ciągu tych wszystkich ostatnich nocy. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
11: Za każdym razem, gdy Iran zabija amerykańskiego żołnierza, zapłaci za to wielokrotnie, ostrzega Trump. Tyle, że reżim w Teheranie niezbyt się jego groźbami przejmuje. Na ostatnie ataki USA odpowiedział uderzając na 2 tankowce w cieśninie Ormus i amerykańskie cele wojskowe w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. To pełnoskalowa wojna ze Stanami Zjednoczonymi, mówi prezydent Iranu Masoud Pezeszkian. Chociaż strony pośrednio się ze sobą kontaktują, rzecznik irańskiego MSZ-u. Otrzymaliśmy pewne informacje od mediatorów. W ostatnich dniach aparat dyplomatyczny był aktywny i pewni mediatorzy przekazali nam pewne propozycje. Nic jednak nie zapowiada, by w najbliższym czasie doszło do deeskalacji. Sprzymierzony z Iranem jemeński ruch Huti ogłosił blokadę cieśniny Bab al-Mandab, którą ropę sprowadza obecnie Arabia Saudyjska, sojusznik USA. Sparaliżowanie tej przeprawy miałoby poważne konsekwencje gospodarcze, bo przepływają nią towary, które później przez kanał Suezki trafiają do Europy. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: A w pierwszym programie TOK FM teraz pora na pytanie, które mamy do Państwa dzisiaj. Szkoły zmagają się z problemem wakatów nauczycielskich. Jeszcze nie wiadomo, o co zapytamy, a telefon już dzwoni. Zmagają się właśnie z tymi wakatami. Z czego wynika małe zainteresowanie zawodem nauczyciela? O to dzisiaj państwa pytamy. 22 44 044, to jest nasz numer telefonu. Można do nas również pisać na adres pierwszy@tok.fm. Za chwilę zaczynamy dyskusję.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 1 Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Wpływ sztucznej inteligencji, platform społecznościowych i późnego kapitalizmu na współczesne interpretacje dzieł Szekspira to motyw 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Jubileuszowa edycja rozpocznie się w czwartek w Gdańsku. Jej hasło to pochwała szaleństwa, a w programie właśnie spektakle wykorzystujące obrazy i głosy generowane przez algorytmy sztucznej inteligencji. W wydarzeniu towarzyszyć będą eksperymenty językowe, w tym pierwsze w historii wystawienie Hamleta w całości w języku śląskim w reżyserii Roberta Talarczyka. Zdzisława Beksińskiego, obrazy, rysunki i fotografie można oglądać w stolicy Wielkopolski. Wśród dzieł pokazywanych na wystawie Beksiński w Poznaniu są także te rzadko prezentowane, pochodzące ze zbiorów prywatnych. To jedna z największych retrospektyw artysty z ostatnich lat. Ma też szczególny wymiar. To właśnie w tym mieście w 1957 roku Beksiński po raz pierwszy zaprezentował szerokiej publiczności swoje awangardowe fotografie na wystawie Krok w nowoczesność. Goście Międzynarodowych Targów Poznańskich mogą podziwiać 76 obrazów, 13 rysunków oraz 30 fotografii. Wawel o zmierzchu, festiwal wakacyjnych koncertów na Zamku Królewskim w Krakowie, rozpocznie się 30 lipca. Muzyka wybrzmi na dziedzińcu arkadowym, to będą koncerty symfoniczne, i na dziedzińcu Batorego, to koncerty kameralne. Program tegorocznej edycji został zbudowany wokół idei spotkania tradycji z nowymi interpretacjami. W repertuarze znalazły się dzieła kompozytorów, którzy ukształtowali historię muzyki europejskiej, a obok uznanych mistrzów wystąpią artyści reprezentujący nowe pokolenie światowej pianistyki i kameralistyki. Przez całe wakacje w Muzeum Fabryki w Łodzi do zobaczenia wystawa Pablo Picasso i inni Kubizm. To 29 oryginalnych prac graficznych i rysunkowych wybitnych artystów XX wieku, prezentujących jeden z najważniejszych nurtów w historii sztuki. Jak podaje muzeum, na ekspozycji znalazły się dzieła Pabla Picassa, Wilfredo Lama oraz polskich twórców Leszka Ruzgi i Stefana Krygiera.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Od północnego zachodu wzrastać będzie ono do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Rano jeszcze zachmurzenie duże na Podlasiu oraz w Karpatach. Na termometrach dzisiaj zobaczymy od 20-23 stopni. Właściwie to 23 to będzie już niestety maksimum. Niestety albo stety. Też zależy dla kogo. I taka właśnie będzie środa.
12: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. Dzisiaj pytamy państwa o małe zainteresowanie zawodem nauczyciela, bo w szkołach podobno problemem są wakaty, i to w bardzo wielu szkołach. 22 44 044. Telefonuje pan Bernard z północnej Bawarii. Słuchamy.
14: Dzień dobry, kłaniam się redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Na początku powiem, jest, udało mi się jako pierwszy dodzwonić. Wyprzedziłem pana Andrzeja, pana Marka, takie nasze współzawodnictwo. Natomiast teraz do tematu zawód nauczyciela w Polsce. Dlaczego jest taki mało atrakcyjny? Na pierwszym miejscu, tak wydaje mi się, że chyba nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wiadomo, że kwestia zarobków w nauczycielstwie, chociaż one się poprawiły znacznie. Przyznam się, że sam jestem niedoszłym nauczycielem, bo miałem taką możliwość, żeby pracować w oświacie w Polsce. W 99 roku skończyłem germanistykę w Opolu. Niestety, może dla mnie na szczęście, jednak się inaczej zdecydowałem. Najpierw pracowałem w różnych firmach w Polsce, a potem do Niemiec wyjechałem i nie narzekam. Ale może drugiemu pokoleniu się uda, bo moja córka teraz przygotowuje się do zawodu nauczyciela tutaj w Bawarii. Ma akurat staż zawodowy teraz w Bambergu, jakieś 60 kilometrów od nas. I wydaje się być zadowolona, chociaż ten zawód to tutaj też nie jest nic lekkiego, że tak powiem, bo kwestie młodzieży, wychowania młodzieży są, podejrzewam, w całej Europie dzisiaj takie same bądź podobne. Natomiast warunki, w jakich nauczyciele w Polsce muszą pracować, no niestety, ale są bardzo trudne. I tu nie chodzi tylko o kasę. Nie chodzi tylko o kasę, bo mam w rodzinie kilku nauczycieli, którzy w Polsce pracują. jest kwestia jakiegoś respektu, podejścia do zawodu nauczyciela. No tutaj niestety, ale tak jak w Niemczech, największym problemem są rodzice. Niestety moja żona tutaj akurat pracuje w przedszkolu i też ma z tym do czynienia. Są wprawdzie jeszcze młodsze dzieci, natomiast rodzice no, są problematyczni. Powiedziałbym, że są roszczeniowi, o tak. I to samo mamy w Polsce, jak
0: czyli,
14: słychać.
0: Niezależnie od kraju, bardzo dziękuję pan Bernard podobnie. Z Północnej Bawarii. To ta roszczeniowość pewnie się będzie przewijała w naszej dyskusji. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej, słuchamy.
15: Dzień dobry, dzień dobry. Jaka fajna, zdrowa konkurencyjność, nie? Konkurencja tutaj na naszym programie.
0: No to nam bardzo sklepia, że państwo rywalizują tak. W dodzwanianiu się do nas.
15: Milutko, chociaż pan Bernard dzwoni już jeszcze nie znając pytania. to po prostu intuicyjnie wie, jakie będzie pytanie, no. Cudownie. Albo może się dowie po kolei.
0: Ale panie Andrzeju, to jest tak codziennie, że słuchacze dzwonią jeszcze zanim pytanie padnie.
15: Ale to dobrze. To świadczy, że audycja jest popularna. Ja muszę panu powiedzieć, że nasza audycja jest bardzo popularna, bo czasami mnie zaskakują moi różni przyjaciele. Mówią, a ty słuchaj, no przecież czy to ty, Andrzej z ziemi lubuskiej? No mówię, no to ja. No więc oni... Muszę panu powiedzieć, że słucha nas bardzo dużo osób, mimo tego, że piąta nad ranem i...
0: To prawda, to też mamy takie sygnały. Panie Andrzeju, jak z tymi wakatami?
15: No to wracając do naszego tematu, no. Ja jestem z rodziny, gdzie nauczyciele, gdzie moja teściowa uczyła nauczycieli, tak? Czy to robiła im tam takie różne uczelniane różne kursa i różne takie przystosowanie do zawodu, bo to cały czas się zmienia, jest to dynamiczna praca, bo dzieciaki się zmieniają, młodzież się zmienia, no i warunki się zmieniają, trzeba się cały czas dokształcać i cały czas być na bieżąco z różnymi rzeczami. No oczywiście pan Bernard ma rację, sprawy zarobku są istotne, chociaż muszę panu powiedzieć, że to już trochę się poprawiło w Polsce. To już nie jest tak, jak powiedzmy za PRL-u. Zresztą dzisiaj jest 22 lipca. W tych datach nie wspomnieliśmy, że ten Pałac Kultury imieniem Stalina i Trasa WZ specjalnie 22 lipca, bo to było święto narodowe. Starsi będą pamiętać, 22 lipca wszystkie czyny były zawsze. Ale wracając do nauczycieli, no tak. Z jednej strony rodzice są w tacy po prostu, że wszystko wiedzą najlepiej, tak? Dzieciaki są różni, no nie będziemy, że całe pokolenie jest takie, które nie warto uczyć, tylko no niestety trzeba się dostosować do konkretnych zwyczajów, do mentalności. Ja pamiętam, jak moja teściowa musiała się przestawić na komputery, bo okazało się, że komputery w szkołach zostały wprowadzone i trzeba było zmienić całą mentalność całej grupy nauczycieli. Teraz to już nie jest taki problem. Mhm. Już ci starsi odeszli. Natomiast muszę panu powiedzieć, że jest inny problem z nauczycielami. Jest szkoła, są szkoły na przykład w sąsiednim miasteczku powiatowym, gdzie dzieci do klasy chodzi 8 albo 9, tak? I wszyscy rodzice chcą, żeby szkoła była za rogiem. Żeby zrobić z jednej szkoły, z trzech szkół jedną i żeby po prostu było więcej kasy, bo to jednak jest duże obciążenie dla gminy, no to każdy chce mieć tą szkołę za rogiem.
0: A w dużych miastach odwrotnie, panie Andrzeju, niektórzy się nie dostają. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy całą ziemię lubuską. Pan Łukasz z Będzina teraz dołącza. Słuchamy.
16: Dzień dobry. No dzisiaj też jednak na podium, trzecie miejsce. Witam serdecznie. No raczej proszę państwa, aby zostać nauczycielem, trzeba skończyć studia. No i proszę sobie wyobrazić, zaczynamy być nauczycielem, nie wiem, dzisiaj chyba na rękę będzie z 5006, nie jestem pewien zarobków nauczycieli. Proszę pomyśleć sobie, jak patrzy taki nauczyciel na takie zarobki, patrząc na zarobki medyków, lekarzy. Można tutaj się kłócić, bo oczywiście studia medyczne są dużo cięższe, ale jednak są to studia, proszę państwa. Jeżeli taki nauczyciel widzi, jak są milionowe zarobki, łapie się za głowę. Dlatego tutaj ta roszczeniowość chyba będzie troszeczkę z tyłu za tą właśnie kasą. Kasa, kasa i kasa. Mało ludzi chodzi do pracy dla idei. Są tacy ludzie, którzy chodzą dla pasji. Ja kocham gotować. Ale jednak ta kasa powoduje to, że nastawiamy ten budzik codziennie rano i wstajemy do tej pracy. Bo dzisiaj bez pieniędzy ciężko żyć. Oczywiście, proszę państwa, uczniowie też troszeczkę tutaj, ja zawsze, kiedyś był podobny temat. Uczniowie bardziej chyba czują, że mają więcej praw niż obowiązków w tej szkole. I tutaj naprawdę polityka, proszę państwa, ja pamiętam panią kurator Nowak. Co się stało przez 8 lat z naszymi szkołami. Wiemy, jaka była dyscyplina, jak ręcznie kierowano dyrektorami szkół. To było przerażające. Nawet były takie epizody, że zakazano iść, pójścia na uczniom na dziady, na takie przedstawienie, ponieważ nie pasowało to pani kurator. I naprawdę było ciężko dyrektorom podejmować decyzje, wiedząc, że jest taki właśnie przysłowiowy bad nad nimi. Kraków był naprawdę, no, tutaj mocno, że tak powiem, ustawiany do pionu. No i proszę państwa, tak jak mówię, no tutaj będziemy chyba się dopiero bić w nasze serca, a decydenci będą podejmować mocniejsze decyzje, jak się nagłębi taki problem, jak, proszę państwa, przez dyrektorów szukania nauczycieli na konkretną lekcję. Bo były takie gimnastyki akrobacyjne, gdzie nie można było, jak powiem, zapełnić planu lekcji, bo nie było kim zapełniać. Dzisiaj jest taka możliwość, ale proszę państwa, jak naprawdę przyjdzie moment, że nie będzie komu uczyć naszych dzieci, to wtedy dopiero politycy sięgną głębiej do kieszeni, bo naprawdę dużo pieniędzy idzie na głupoty.
0: To prawda.
16: Tutaj, proszę państwa, naprawdę nauka naszych dzieci to jest podstawa, co może naprawdę przynieść naszemu krajowi jakimś naprawdę
0: jeden z priorytetów dla każdego rządu. Dziękuję. Oczywiście, pan Łukasz tak. Z Będzina był z nami. I tak a propos tego szukania nauczycieli do szkoły, to po 6.40 u nas w pierwszym programie TOK FM gościem będzie Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum w Błoniu. Będziemy pytali o to, jak tam stan osobowy, że się tak wyrażę, przed 1 września. Teraz jest z nami pan Zdzisław z Warszawy. Jeszcze tylko przypomnę, jakie pytanie dzisiaj kierujemy do państwa. Z czego wynika taka liczba, bo podobno to jest wysoka liczba wakatów nauczycielskich w szkołach. No niestety nie ma z tylu chętnych do nauczania, do pracy w szkole, co jest miejsc. Pan Zdzisław z Warszawy dzwoni do nas pod numer 22 44 044. Słuchamy.
17: Dzień dobry. No cóż, moje dzieci kończyły naukę i studia w różnych miejscach. Najstarsza córka kończyła studia w Polsce, zaś pozostała dwójka w Bawarii i od przedszkola. W związku z tym mogę porównać, jak to jest z tym nauczaniem w Polsce i tam. Przede wszystkim prestiż zawodu. Nauczyciel w Bawarii, z tego co wiem i co pamiętam, to jest ktoś. To jest gość, to jest ktoś, kto jest szanowany. W Polsce nauczyciel nie jest w ogóle szanowany, jest nikim. A wynika to przede wszystkim z zarobków. No zarobki nauczycieli w Warszawie w stosunku do średniej warszawskiej są śmieszne. Nie przekraczają lat połowy średniej warszawskiej dla nauczyciela z dwuletnim stażem. Jak tutaj mówić o prestiżu, jak tutaj mówić o chęci pracy w zawodzie? Znam bardzo wielu nauczycieli, którzy nauczycielami byli dawno temu, a dzisiaj już nie są, ponieważ nie, bo zmienili zawód no z prostej przyczyny, no z przyczyn ekonomicznych. I to jest główna sprawa. A co do pana, który mówił o pani kurator z Krakowa i dziadach. Ja bym proponował temu panu, jeżeli kiedyś jeszcze w Teatrze Słowackiego te dziady będą wystawiane, żeby sobie poszedł i zobaczył. Bo ja wytrzymałem do pierwszej przerwy i wyszedłem i nie byłem jedyny, który wyszedł z tego teatru. Dziękuję.
0: To był pan Zdzisław z Warszawy. A być może po drugiej stronie są także czynni nauczyciele. Jeśli tak, to bardzo państwa prosimy o to, aby do nas dzwonić. 22 44 044. Najnowsze dane mówią, że w połowie lipca w Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli widniało ponad 20 tysięcy ogłoszeń. No to chyba bardzo dużo. Jeśli są po drugiej stronie nauczyciele, albo jeśli, nie wiem, mają państwo w rodzinie jakiegoś nauczyciela, nauczycielkę, to proszę dzwonić. 22 44 044. Pan Włodek z Wrocławia, słuchamy.
18: Witam, panie redaktorze. Pan jak zwykle ma wyższość intuicji. Trafił pan w punkt. Ja mam rodzinę nauczyciela, znaczy moja żona właśnie przeszła w tamtym roku na emeryturę. 35 lat stanie przy tablicy po prostu. Powiem tak, szarpane, znaczy zdarte gardło, przytępiony słuch po prostu. I teraz pan bierze sobie kontrakt. I tak, i za to państwo takie wynagrodziło po prostu. 3,5 tysiąca emerytury, za to wszystko i komendant policji zapisu, co zwali granatnikiem pół komendy, pan Szymczak, dostał adresa tej naszej wódząca. I tak, ja lubię puenta na końcu. Dzisiaj przywiozą mi nową zmywarkę, bo wczoraj nam padła po prostu. I żona mówi, to co ja mam za trzy, ja mam całą motorę odek za zmywarkę wódząca, a ja mówię, nie kochani, ja mówię, ja wyjmę swoją złotą kartę biznesmen i ja zapłacę po prostu tą zmywarkę, ja mówię, żebyś ty miała na rachunki ten także. Panie doktorze, to nie jest oszustwo, panie doktorze. Jak państwo oszukano chcieli, tylko ja przepraszam za słowo i wszystkie, którzy się obrażą. To jest zwykłe, nie oszustwo, to jest zwykłe skurwysyństwo. Pozdrawiam.
0: Panie Włodku, no po co przeklinać? Panie Włodku, 22 44 044 to jest nasz numer telefonu. Tak, pan Włodek, słychać było, że zmierza właśnie do jakiegoś tutaj... do czegoś spektakularnego, no i rzucił tym przekleństwem. I czy zrobiło to wrażenie na państwu? Na nas takie tylko wzruszyliśmy ramionami. Prosimy bardzo o to, aby ta dyskusja dzisiaj rano i każdego dnia rano, jak się spotykamy, przebiegała w takiej przyjaznej atmosferze i bez przekleństw, z całą pewnością. Szkoły zmagają się w tej chwili z problemem wakatów nauczycielskich i wygląda na to, że w skali kraju, tak jak wspominałem, już to jest 20 tysięcy ogłoszeń. Dlaczego tak wiele jest wolnych miejsc w szkołach? Czy zawód nauczyciela jest nieatrakcyjny, bo jest kiepsko, bo zarobki są kiepskie? Tutaj wskazują państwo przyczyny. No z pewnością zarobki mają wpływ w każdym zawodzie na zatrudnienie, na popularność tego zawodu. A może jest inaczej? Może to relacje z rodzicami, to w jaki sposób tutaj wygląda postawa rodziców, może wpływa na to, że potencjalni kandydaci do tego zawodu, potencjalne kandydatki, no... nie chcą się, jak to się mówi, kopać z koniem. Znaczy, to może jest największa przeszkoda. Oprócz tego zabieranie pracy ze sobą do domu, bo jakieś sprawdzanie na przykład kartkówek, przygotowywanie lekcji i tym podobne rzeczy. Pani Anna

0: zmagała się z tym, że dostawała ciągle wolne godziny, jeździła w 3-4 miejsca. Ponieważ nie wiem, czy jak jest w tej chwili, bo nie rozmawiałam z nią, że po prostu dyrektorzy szkół blokowali godziny dla swoich nauczycieli, których odchodzili na emeryturę, chcieli im w ten sposób pomóc, dając im jeszcze jakieś dodatkowe godziny. I ona przez kilka lat zmagała się z tym, że nie mogła nigdzie dostać całego etatu, bo jednak każdy chce otrzymać cały etat, mieć jedno czy dwa miejsca pracy, a nie jeździć po całym mieście. I wychodziła z domu przed 7 rano, wracała około 17, zmęczona nawet tym przemieszczaniem się samym i ciągłą zmianą. W tej szkole uczyła co innego. No, kończyła dwukrotne studia, więc mogła, ale to nie była praca, to była taka szarpanina. Przychodziły wakacje, to ona była po prostu w domu 2 miesiące bez pieniędzy, bo to były tylko zlecenia. I nie wiem, czy to się zmieniło w tej chwili, więc takie dla mnie to wtedy też było ogłoszenia, że brakuje miejsc pracy, wysyłała te dokumenty, tylko że nie otrzymywała nigdzie pozytywnej odpowiedzi. To były ciągle właśnie te pojedyncze godziny. Może się w tej chwili zmieniło, no bo w tej chwili to już ona cały etat, no jeszcze tam w innym przedszkolu integracyjnym uczy, ale tam bardzo jej się to podoba, ta praca z tymi dziećmi, więc z tego nie zrezygnowała. No nie wiem, bardzo może dziękuję. By ktoś powiedział, czy to jest faktycznie się tak już zmieniło.
1: Oczywiście,
0: że to są
1: zachęcamy
0: pełne
1: do
0: etaty.
1: Tego, żeby nam tutaj dać jak najpełniejszy obraz tej sytuacji. Dziękuję pani. Teraz przenosimy się do Warszawy, do pana Marka, ale jeszcze zanim oddam głos, to przypomnę, że po 6.40 u źródła w jednej ze szkół będziemy sprawdzali, jak to wygląda. Połączymy się wtedy z gospodarzem szkoły średniej, który nie może znaleźć nauczycieli do pracy. Pan Marek, słuchamy.
2: Witam serdecznie. Ja szczerze przyznam, jak usłyszałem temat, dzisiaj nie chciałem dzwonić, ale bardzo mnie jakby prowokował pan Zdzisław swoim telefonem. Bo tak się zacząłem zastanawiać nad tym, jak to jest możliwe, że w każdym temacie praktycznie musi pojawić się jakiś wątek pochwały dla PiS-u i ataku na rządzących. Ja bardzo podziwiam pana Zdzisława, że był w Krakowie na tej inscenizacji Dziadów, bo z tego co wiem, ona tylko w Krakowie jest grana. No, bardzo ciekawa historia, no, ale to zawsze jest powód, żeby zaatakować. I dlatego też to mówię, bo pan Zdzisław ma przecież szeroki, ja bardzo lubię go słuchać, bo ja lubię słuchać tej drugiej strony medalu, że tak powiem. Ktoś ma inny pogląd od moich. Ale też tak się nieraz zastanawiam, bo pracował w Niemczech, w Rosji. No takie spojrzenie na te kraje, które bardzo często ocenia w jakiś tam bardzo surowy sposób. Ostatnio w Polsce też mu trochę trudno. Ja tak się zastanawiam, czy mu łatwo żyć jestem, bo to tak chyba być nie powinno. Bardzo lubię go jako człowieka słuchać, bo mam bardzo mądre, nieraz zwykłe wypowiedzi, chociaż trochę inne poglądy, ale nieraz tak to niepotrzebnie. I do pana Włodka taki apel, żeby trochę się miarkował. Ale teraz o tych nauczycielach powiem. Ja akurat mam takie szczęście, że firma, dla której pracuję, jakby angażuje się w takie projekty i pomaga szkołom. Ja wiem, że w tych szkołach jest różnie. Szczerze mówiąc, dużo lepiej jest zawsze w tych szkołach, które są w dużych ośrodkach miejskich albo w małych miejscowościach lub mniejszych, gdzie są duże firmy, duży biznes, który może tym szkołom pomagać, bo tak się często zdarza. Jest jakiś problem systemowy, mi się wydaje, panie redaktorze, w Polsce, bo jaka by władza nie rządziła, to rzeczywiście są anomalia. Studia wszyscy mają prawo albo obowiązek skończyć, jeśli chcą pewne zawody wykonywać. Te dysproporcje w tych zarobkach są gigantyczne, ale myślę, że systemowo problem polega na tym, że wie pan, jak pójdą strajkować pielęgniarki lub nauczyciele, to nikt się za bardzo nimi nie przejmuje. Bo presja społeczna będzie gigantyczna i wszyscy powiedzą, że jak to zabraniają dzieciom chodzić do szkoły, no bo przecież ludzie jak odprowadzają albo dzieci idą do szkoły same, to wtedy będą wszyscy oburzeni, bo jak zawieszą, zastrajkują nauczyciele, to wtedy nie będą mieli co z tymi dziećmi zrobić. I wtedy nagle zaczną się bunty przeciwko nauczycielom, łatwo to posterować. Tak samo jest z pielęgniarkami, bo tu chodzi o zdrowie. Ale jak górnicy pójdą albo służby mundurowe strajkować, to zawsze każda władza się ugina. I mi się wydaje, że tu jest problem w tych zarobkach, że rządzący nie szanują obejrzenia.

0: stopni, jak i opcji politycznej nauczycieli, a podobno, chyba nawet nie podobno, tylko esencję zawartego, jak powinniśmy świat traktować w tym zakresie, jest taka piękna, może ją sparafrazuję, że takie będą Rzeczpospolitej losy, jakie ich dzieci chowanie, i myślę, że to jest pół całej sprawy i chyba tutaj trzeba się temu przyjrzeć. Powinny być zarobki sprawiedliwe, odpowiadające dzisiaj w realiom i trochę szkoda, że nauczyciele nie dzwonią, bo przyznam
1: ale
0: uczciwie,
1: panie Marku, cierpliwości, za chwilę połączymy się z Gryfinem i z panią Barbarą i wtedy
0: ta już perspektywa, się cieszę na panią Barbarę.
1: My też. I ta perspektywa wtedy się pojawi, ale to za chwilę. Prosimy panią Barbarę i pana Krzysztofa dosłownie o chwilę cierpliwości.
2: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
3: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
4: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
2: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
5: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale od północnego zachodu, od Szczecina idą do nas chmury i mogą wystąpić w związku z tym przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 20 do 23 stopni i w żadnym regionie nie widać więcej właśnie niż te 23 stopnie, więc trochę odpocznijmy od wysokich temperatur.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Szkoły zmagają się z problemem wakatów nauczycielskich. I to jest jeden z tematów pierwszego programu Tok FM dzisiaj. I my państwa w związku z tym pytamy o to, z czego wynika małe zainteresowanie zawodem nauczyciela. 22 44 044. Za 15 minut szósta łączymy się z panią Barbarą z Gryfina. Słuchamy.
6: Dzień dobry. Ja powiem panu, że z mężem słuchamy Tok FM, chociaż nie dzwonimy. I jest to bardzo interesujące i to jest jakby już taka tradycja, że psy nas budzą, my włączamy radio i tak się dzieje. No ale jeżeli chodzi o nauczycieli, ja proszę państwa przepracowałam w oświacie ponad 30 lat, miałam kontakt z różnymi dziećmi, z różnymi dyrektorami i z różnymi typami placówek. I ja powiem może o sobie, ponieważ ja byłam taką nauczycielką, która zawsze szła nie ze wszystkimi, tylko miałam jakby swoją drogę. To mnie trochę kosztowało różnych rzeczy, ale do dzisiaj, kiedy patrzę sobie w lustro, to wiem, że nikomu nie zrobiłam krzywdy. Z dziećmi zawsze się dogadywałam i czasami lepiej jak z dorosłymi, nawet z tymi dziećmi, które były głęboko zaburzone i ich świadomość była znacznie ograniczona. Także proszę państwa, na początku jak poszłam do zawodu, to pieniądze może nie były w ogóle ważne, bo kiedyś tak inaczej było, ponieważ ja mam 72 lata i patrzę z perspektywy właśnie mojej jakby tej kariery zawodowej. Więc po pierwsze tak, nauczyciel fajnie jak zostaje przywitany w szkole czy w przedszkolu, bardzo miło. I każdy nauczyciel wnosi ze sobą jakieś wartości. Ale proszę sobie wyobrazić, że z czasem musi dorównać pani dyrektor czy kadrze, która ileś tam pracowała. Moje pierwsze przedszkole, nie powiem gdzie to było, było szokiem, ponieważ nauczycielka stawiała dzieci na baczność, jak się urwał stroczek. Ale były też przedszkola
1: wspaniałe. Przepraszam cię, co urwało?
6: Stroczek od fartuszka, gdzie dzieci sobie gotowały w kuchni i dziecko się tak zdenerwowało i widocznie już miały taki nawyk, że pani za wszystko je rozlicza. To była moja pierwsza praca. Ja byłam młodziutką nauczycielką. I proszę sobie wyobrazić, że nauczycielka patrzała na różne dzieci, skąd pochodzą, w ogóle jakie są. A ja stawiałam na bardziej, może nawet nie miałam takiej umiejętności, żeby dzieci dyscyplinować, ale żeby była radość, żeby była swoboda, żeby dzieci chciały przychodzić. Więc ta miała za zadanie uczyć mnie, jak dyscyplinować dzieci. Ale to były takie różne wyjątki. Ale generalnie nauczyciele są różni. Jedni podporządkowują się pani dyrektor i to są stare metody jakieś różne. Są dyrektorzy, którzy są bardzo aktywni, nowocześni i ponieważ w przedszkolu, w szkole spotykałam się z takim czymś, że trzeba było krzyż zawiesić. Ja nie wieszałam krzyża. U mnie dzieci były i
1: z różnych wiar. A które to były lata, jeszcze proszę powiedzieć?
6: Więc proszę sobie wyobrazić, ja w 1976 roku zaczęłam pracować, więc w pierwszym przedszkolu trzeba było na maszt wciągać flagę, jak były dzieci, które miały jakieś tam zajęcia. Ale później było bardzo różnie. Byli fajni dyrektorzy, ale generalnie to wszystko zależy od osobowości nauczyciela. Ponieważ ja zamykałam drzwi, zostawałam sama z uczniami w szkole. I proszę sobie wyobrazić, że w jednym bardzo długo prowadziłam zajęcia w szkole sanatoryjnej, gdzie były dzieci z całej Polski. I jakie dzieci miały nawyki? Jak ja na jednej lekcji wprowadzałam gry, tabliczki mnożenia, nie było komputerów jeszcze, wymyślałam sobie różne zadania i na koniec lekcji spytałam się, kochani, a co my dzisiaj robiliśmy? Chłopak mówi, no nic. Ja mówię, no jak to nic? No bo nic nie pisaliśmy w zeszytach. Czyli były też takie naleciałości. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Nauczyciele są bardzo wykształceni, bardzo świadomi i chciałabym, żeby na przykład większy był nacisk na to, żeby rozwinąć kontakt między nauczycielem, rodzicem a dyrekcją, żeby nie było tego, kto jest ważniejszy. Bo proszę państwa, pieniądze są ważne. U mnie zawsze ja biegłam do domu, a mąż więcej pracował i miałam taki wybór i to było dobre, ale wszystko robiło się ręcznie, rozwijało się pomysłowość dzieci. I chciałabym właśnie, żeby więcej było takiej umiejętności współdziałania. I jednym z takich przykładów teraz jest, nie będę mówiła, jest to Warszawa, jest przedszkole przy Jeziorku Czerniakowskim, gdzie chodzi moja wnuczka. To jest przedszkole integracyjne. Proszę sobie wyobrazić, że niektóre osoby na początku, jak ja pojechałam, zobaczyłam te dzieci na imprezie, więc warunki wspaniałe, przedszkole wyposażone, no nowoczesne. Ja takiego nigdy nie miałam. Ja proszę sobie wyobrazić, że z Gryfina do Podjuch, czyli w kierunku Szczecina, chciałam pojechać z dziećmi na huśtawki. Więc huśtawki nie było. My byliśmy z dziećmi, które były i zupełnie inne, ponieważ były to dzieci upośledzone, teraz się nazywa to różnie. I ludzie się bardzo bali tych dzieci. Jak wsiedliśmy do autobusu, to uciekali. Ale proszę sobie wyobrazić, że nasze kontakty...
1: To już do puenty, pani Barbaro, bo jeszcze inni czekają.
6: I teraz chciałabym, żeby właśnie są szkoły w Polsce, gdzie się rozumie, gdzie nauczyciel i rodzic są na równych prawach. Żeby mi było kleru w przedszkolu, żeby jednostki były oddzielne. Także
1: bardzo
6: wszystkiego
1: dziękujemy.
6: Dobrego. I może pozdrowię moją wnuczkę, która ma pojutrze obronę pracy.
1: Proszę, oczywiście.
6: Tak, filologię zdaje, także pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy. Pani Barbara telefonowała z Gryfina. Tak się trochę rozmarzyłem, słuchając pani Basi, bo sobie próbowałem wyobrazić, jak z perspektywy dziecka, ucznia te lekcje mogły wyglądać. Pan Krzysztof Skomorowa, słuchamy.
7: Dzień dobry, witam. Ja mogę powiedzieć, sytuacji mi się wydaje z dwóch stron, bo jestem dość już w podeszłym wieku człowiekiem i mam dorosłe dzieci, które są już po studiach i pracują, więc też jakąś tam edukację z nim szedłem, a zawsze byłem w trójkach klasowych. I najbardziej jakoś dziwiła mnie, nie wiem nawet jak to określić, czy dziwiła, czy nie jakiego słowa użyć, ignoracja rodziców. Naprawdę. Nauczycielki, które tam, bo akurat były w szkole, bo moje dzieci już kształtowały szkołę w Otwocku, były dość fajne i dość takie naprawdę asertywne i chętne do współpracy. Przez tyle lat, co byłem w trójce klasowej, dziwiła mnie właśnie ignorancja rodziców, które podchodzili do tych całych zagadnień. A teraz z drugiej strony, z racji swojego wieku i zawodu, też z żoną jeździmy, uczymy dzieci, zawodziec, kiernik, ciastkarz, piekarz. Fakt, że to są może prywatne, bo to są dotowane z Unii Europejskiej szkolenia, ale jakieś tam doświadczenie w tym mamy i to też dużo zależy od dzieci i od kadry nauczycielskiej, bo różne szkoły, przemierzyliśmy Polskę, złożył szesz od Bochni, Białystok, Szczecin, no już nie będę tego wymieniał, dość dużo i naprawdę w większości szkół dzieciaki, no że to już nie dzieciaki, młodzież trochę, dość fajnie współpracowały, może nie we wszystkich, ale w 99%, więc nie wiem jak to określić, gdzie jest wina, że nauczycieli nie ma, czy są. Wiem na pewno, że w porównaniu moich czasów i moich dzieci, jak chodziły do szkoły, w szkołach są pieniądze, bo jeżdżąc po szkole, widziałem jak te szkoły są wyposażone, jak sale przykładowo gastronomiczne są dotowane z Unii Europejskiej na 2,5 miliona złotych, tylko właśnie teraz się zastanawiam, dlaczego nie ma tych pieniędzy dla nauczycieli, bo szkoły naprawdę są dość dużo dotowane i uczniowie też są dość dużo dotowani, byłem bardzo zdziwiony, będąc w Bochni, dowiadując się, że dzieciaki, każde dziecko, które skończyło 18 lat, dostawało pieniądze na prawo jazdy i mogło to prawo jazdy zrobić.
1: To jest istotne pytanie.
7: No.
1: Panie Krzysztofie, bo jeszcze inni czekają, a nam się czas powoli kończy, tak? To proszę jeszcze dokończyć zdanie.
7: To właśnie byłem bardzo zdziwiony, że te pieniądze są dość duże, a rozmowy z nauczycielami, jakie tam prowadziliśmy, to oni mówili, jakie tam mają pensje, tak? Odpowiem panu tak szczerze, to ja miałem, no wiadomo, z prywatnego szkolenia, ja za jedną dniówkę to miałem praktycznie połowę ich pensji.
1: To jest co innego, bo to z projektu. Bardzo dziękuję, pan Krzysztof, był z nami. Teraz pan Jan z Łodzi, słuchamy.
8: Dzień dobry państwu. Proszę pana, ja powiem panie redaktorze bardzo taką niepopularną rzecz. Mianowicie chodzi przede wszystkim o nabór do zawodu nauczycielskiego. Nabór przynajmniej w czasach, kiedy ja pracowałem, był naborem negatywnym. To znaczy, nie dostał się na jedną uczelnię, nie dostał się na drugą uczelnię, a no to poszedł uczyć dzieci. Znam z autopsji taki przypadek, że chłopak ledwo skończył zawodówkę i taką przyzakładową, gdzie uczył się zawodu malarza. Potem poszedł do technikum rolniczego, zaocznego. Skończył to technikum zaoczne, a ponieważ matka była nauczycielką, no to poszedł w zawód nauczyciela, skończył jakieś tam nauczanie początkowe, no i pracuje w tej chwili w szkole. W związku z tym to, że jest niska płaca, to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa jest taka, że zawód nauczyciela no, zdegradował się zupełnie, bo kiedyś nauczyciel to był
1: panie Janie. To był bardziej szanowany zawód. Ja przepraszam, że tak poganiam. Dziękuję, pan Jan z Łodzi, ale naprawdę musimy kończyć. Pan Daniel Złomczy jeszcze z ostatnim głosem. Jeśli mogę prosić krótko, panie Danielu.
9: Tak, dzień dobry, witam serdecznie państwa. Przede wszystkim trzeba zacząć od liczb. No tutaj nie padło to stwierdzenie, które pokazuje, że ile ludzi wchodzi na rynek pracy, a ile wychodzi z rynku pracy, tak? To jest różnica mniej więcej około 200 tysięcy Polaków rokrocznie i to jest po prostu zwykła demografia i to też decyduje o tym, że niestety nauczyciele odchodzą na emeryturę, nie ma komu ich zastępować, ale to po prostu wynika ze zwykłej statystyki, tak? I tutaj to
1: z
9: też trzeba mieć.
1: Z pewnością to ma znaczenie tutaj. Dziękuję. Proszę do nas częściej dzwonić. To był pan Daniel z Łomży. Dziękujemy państwu za dzisiejszą poranną dyskusję. A już teraz pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza i artykuł z pierwszej strony. Wyborcza ujawnia spór o schedę po Litewce. Ludzie bliscy tragicznie zmarłemu Łukaszowi Litewce podzielili się po jego śmierci. Chodzi m.in. o fundację i o pieniądze. W artykule Przemysława Jedleckiego wypowiada się Paweł Cys, przyjaciel Litewki. Z tragicznie zmarłym posłem współpracował przez wiele lat. Właśnie stanął na czele fundacji imienia Łukasza Litewki. A jednocześnie działa fundacja hashtag Team Litewka, którą poseł Lewicy założył w 23 roku. Do 23 kwietnia tego roku, gdy zginął w wypadku w Dąbrowie Górniczej, był jej prezesem. I wspomniany wcześniej Cys w czerwcu zrezygnował ze stanowiska. Prezeską została Marta Lipartowska, która w 2024 roku kandydowała na radną z Komitetu Zjednoczeni dla Bytomia. Paweł Cys przyznaje, że gdy odchodził, na koncie fundacji były spore kwoty. Nieoficjalnie wiadomo, że w dniu śmierci posła to było około 1,5 miliona. Pozwoliłoby to działać i realizować projekty bez obaw, że nie będzie nas stać na czynsz, opłatę usług oraz na pracowników. Mówi Cys. Team Litewka ogłosiła 3 lipca, że udało się jej odzyskać dostęp do konta w serwisie Zrzutka i wznowić wypłaty dla osób, dla których wcześniej prowadzono zbiórki. Natalia Bacławska, partnerka Łukasza Litewki, napisała: rozbieżność wizji Rady powołanej kilka miesięcy temu jest zatrważająca. Osoby te nie uczestniczyły w życiu fundacji, a teraz chcą ją przejąć. O tym dzisiaj w Wyborczej. Teraz Rzeczpospolita, która porusza temat pacjentów z rakiem, którzy zostali odesłani z kwitkiem. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ograniczył przyjęcia nowych pacjentów do programów lekowych, m.in. w onkologii, ustaliła Rzeczpospolita. Choć placówka zaprzecza, jakoby wstrzymała przyjęcia nowych pacjentów do leczenia onkologicznego, to od łódzkiego oddziału wojewódzkiego NFZ do tego oddziału wpłynęły 2 skargi pacjentów odnośnie do kwalifikacji do programów lekowych przez szpital prowadzonych w Łodzi. W dalszej części tekstu, a właściwie to na kolejnej stronie, na stronie trzeciej, bo to jest długi tekst, czytamy o tym, że NFZ działa w oparciu o bardzo restrykcyjne przepisy ustawy o finansach publicznych. Nie ma prawa zaciągać zobowiązań przekraczających plan finansowy, czyli środki, którymi faktycznie dysponuje. W związku z tym, jeśli nie ma wpływu na poziom kosztów, ogranicza wartość kontraktów. To jest Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna. Ochrona sygnalistów do pilnej zmiany. Trzeba wzmocnić ochronę osób, które zgłaszają naruszenia prawa i usprawnić tryb zgłoszeń. Tak wynika z sądy przeprowadzonej w urzędach. Po głośnej sprawie związanej ze zwolnieniem pracownika stołecznego zarządu dróg miejskich, który miał status sygnalisty, właśnie wraca dyskusja o przepisach chroniących tego typu osoby. O stosowanie tych regulacji i liczbę dokonywanych zgłoszeń dziennik zapytał jednostki administracji i odpowiedzi tych jednostek dzisiaj Państwo znajdą w prasie. A po 6:00 już po informacjach będzie o zaostrzeniu konfliktu na Morzu Południowochińskim.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Nowy naczelny dowódca i nowa posada dla byłego ministra obrony. To decyzje personalne prezydenta Ukrainy. Rośnie liczba ofiar katastrofy wycieczkowca, który przewrócił się na rzece w Gujanie. Gdańsk idzie na wojnę ze szczurami w mieście i obok deratyzacji stawia na edukację. Minęła 6:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Siły Zbrojne Ukrainy z nowym naczelnym dowódcą. Prezydent Wołodymyr Zełenski na to stanowisko mianował generała Michała Drapatego, dowódcę wojsk lądowych. Drapaty zastąpi Aleksandra Syrskiego, któremu prezydent podziękował za silne pozycje Ukrainy na froncie. Według mediów konflikt między byłym już dowódcą armii, generałem Aleksandrem Syrskim, a ministrem obrony miał być powodem odwołania z funkcji Michała Fedorowa. W związku z decyzją prezydenta w zeszłym tygodniu w Kijowie, ale i w innych miastach Ukrainy, odbyły się protesty w obronie Fedorowa. Wieczorem prezydent Zełenski poinformował, że podczas spotkania zaproponował byłemu ministrowi obrony nowe stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał Ukrainy i zapewnić jego dalszy rozwój. Do 41 wzrósł bilans ofiar wypadku promu, który przewrócił się na rzece Essequibo, około 7 mil od wybrzeża Atlantyku. Jak twierdzi rząd Gujany, liczba ta może wzrosnąć. W momencie wypadku, według dokumentów, na pokładzie statku znajdowały się 133 osoby. Jednak śledztwo wykazało, że było ich 179. Do wczoraj udało się uratować 77 osób. Akcja ratunkowo-poszukiwawcza trwa. Rząd Gujany podał, że przyczyną wypadku była duża fala. AFP zauważa też, że prom był już bardzo wysłużony. Wojska amerykańskie uderzą całkiem niedługo w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu, zapowiedział wieczorem prezydent USA Donald Trump. Ostrzegł też, że po amerykańskich uderzeniach Iran będzie potrzebował 25 lat, by odbudować kraj. Trump zapowiedział też odpowiedź USA, jeśli rebelianci Huti zablokują Morze Czerwone. Jak donosi agencja Reutera, po groźbach ze strony jemeńskich rebeliantów Huti, załogi pierwszych tankowców z ropą naftową zawracają i nie chcą ryzykować przepłynięcia przez akwen. Mimo rosnących napięć na Bliskim Wschodzie, ropa naftowa na giełdach paliw tanieje. Zdaniem maklerów przyczyną może być fakt, że trwają starania dyplomatyczne, które mają na celu zakończenie konfliktu między USA i Iranem. Jednak nie można liczyć, że koszty surowca się unormują, dopóki kraje te nie wypracują trwałego pokoju. Mówi w TOK FM Urszula Cieślak z biura analitycznego refleks.
11: Dopóki nie będziemy mieć jasnego, trwałego rozwiązania konfliktu, o co będzie pewnie bardzo trudno, to niestety taka niepewność będzie nam towarzyszyła.
10: Teheran nadal sprawuje kontrolę nad cieśniną Ormus, gdzie do czasu rozpoczęcia wojny przepływało około 1/5 światowych dostaw ropy. Jak podaje Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, ostatnio eksplodowały tam dwa tankowce, które próbowały przepłynąć przez szlak. Trwa pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. W ramach prac, jak poinformowały Lasy Państwowe, usuwane są drzewa obumarłe w wyniku pożaru, a teren jest zabezpieczany. Na razie leśnicy nie przewidują sadzenia nowych drzew. Do końca roku planują dalsze pozyskiwanie i sprzedaż drewna, monitoring zagrożeń ze strony owadów oraz przygotowanie terenu do naturalnego obsiewu. Z terenu zniszczonego przez ogień do tej pory pozyskano też blisko 13 tysięcy metrów sześciennych drewna. Pożar lasu w Puszczy Solskiej wybuchł w maju i objął ponad 1000 hektarów. Największe zniszczenia dotyczą około 400 hektarów. 1 000 000 złotych na pomoc ubogim z niepełnosprawnościami, seniorom czy osobom w kryzysie bezdomności trafi do kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych. Środki pochodzą z budżetu wojewody, mówi pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Ireneusz Nitkiewicz.
12: Są projekty skierowane do seniorów i osób zagrożonych samotnością. Są projekty wsparcia rodzin, dzieci z zespołem Downa, rodzin z niepełnosprawnościami, zarówno skierowane bezpośrednio do tych osób, jak i dla opiekunów, ponieważ to też jest element polityki wytchnieniowej.
10: 60 tysięcy złotych otrzyma m.in. Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Wincentego na organizację Wigilii dla potrzebujących. Cieszy się proboszcz Bazyliki Sławomir Bar.
13: Robimy swoje, a ta Wigilia dla ubogich, dla bezdomnych, myślę, że to jest istotna rzecz, żeby akurat w takim momencie i w takich chwilach wspierać tych najbiedniejszych.
10: We wrześniu w Bazylice zostanie też otwarty socjalny bar mleczny, gdzie ubodzy, seniorzy i bezdomni zjedzą za symboliczną opłatą ciepły posiłek. Władze Gdańska ruszają do walki z plagą szczurów, a pomóc ma w tym kampania edukacyjna pod hasłem Szczur ma nosa. Problemy z gryzoniami ma wiele polskich miast, a gdańskie rady można zastosować w każdym z nich. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
14: Szczury panoszą się tam, gdzie mają jedzenie. Widok gryzonia biegnącego z resztkami kebaba nie jest niestety rzadkością.
15: Chcielibyśmy takich widoków uniknąć,
14: mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
15: Dlatego nasze apele do mieszkańców, żeby wrzucać wszystkie resztki jedzenia do pojemników, zamykać klapy w tych pojemnikach. Do restauratorów zwracamy się z takim apelem, żeby nie zostawiali resztek jedzenia na stole. Pamiętajmy też o tym, żeby do naszych toalet nie wyrzucać resztek jedzenia, bo szczury szukają też pożywienia w kanalizacji. Jeżeli tam znajdzie się jedzenie, no to szczury pojawią się właśnie w tych miejscach.
14: Kampania Szczur ma nosa ma sprawić, że przeprowadzana 2 razy do roku deratyzacja będzie po prostu skuteczniejsza. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: Informacje ponownie o 6.20. Termometry pokażą dziś przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej od 17 do 19 będzie miejscami na północnym zachodzie i północy. Na północy, po południu, miejscami mogą też wystąpić burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po 6. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz gość jest specjalistą do spraw polityki chińskiej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o konflikcie na Morzu Południowochińskim, którego tutaj mamy najnowszą odsłonę i w związku z tym wezwanie ambasadora Chińskiej Republiki w Manili. Wezwanie do wyjaśnień, co się właściwie wydarzyło. I to samo pytanie mam do pana.
16: W skrócie mówiąc, mamy kolejny incydent, podczas którego jednostki paramilitarne Chin i marynarka wojenna filipińska, tak na dobrą sprawę, no, można powiedzieć, zderzyły się w pewien sposób na spornym terenie na Morzu Południowochińskim. Tak na dobrą sprawę był to kolejny incydent, kiedy mieliśmy zderzenie łodzi, mieliśmy obrażenia fizyczne marynarzy, na szczęście bez ofiar śmiertelnych. I tak na dobrą sprawę eskalację, która nadeszła w takim dosyć wrażliwym politycznie momencie, ponieważ jesteśmy tuż po 10. rocznicy orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w Hadze, który uwzględnił większość roszczeń Filipin odnośnie tego, czego one oczekują od Chin na Morzu Południowochińskim, a z drugiej strony zaczyna się szczyt między Chinami a Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej, gdzie Filipiny właśnie sprawują przewodnictwo. Więc jest bardzo gorący politycznie okres. I incydent, które te incydenty zdarzają się regularnie. Tak na dobrą sprawę cały czas jest napięta sytuacja na tym obszarze. Ten incydent po prostu wybuchł obu stronom w ręku.
1: Do czego mają na mocy tego wyroku, o którym pan wspomniał, do czego mają prawo Filipiny?
16: Przede wszystkim trzeba od razu powiedzieć, że Trybunał Arbitrażowy nie rozstrzygł o tym, które tereny przynależą do którego państwa. Natomiast podzielił w dużej części, w przytłaczającej części filipińską argumentację odnośnie zakresu funkcjonowania strefy ekonomicznej wyłącznej Filipin. Przede wszystkim z tej perspektywy, że tereny sporne, o które Chiny tak na dobrą sprawę próbują wymusić swoją suwerenność nad tymi terenami, to są różnego rodzaju mielizny, różnego rodzaju skały. Trybunał Arbitrażowy uznał, że one nie mogą być podstawą do roszczeń terytorialnych i do tworzenia morza terytorialnego. Musimy pamiętać, że według władz chińskich mniej więcej 80-90% powierzchni Morza Południowochińskiego jest morzem terytorialnym Chin. Nie zgadzam się z tym sąsiedzi chińscy, czyli Wietnam, Malezja, Indonezja, Brunei i w tym kontekście oczywiście przede wszystkim Filipiny. I Filipiny starają się różnymi asymetrycznymi sposobami swoje prawa dochodzić na arenie międzynarodowej. No, wiemy, że potencjał Filipin jest o wiele mniejszy niż potencjał demograficzny, gospodarczy, militarny Chin. Stąd między innymi próba takiego prawnego załatwienia tego tematu.
1: Czy z tego mogą być jakieś takie poważniejsze tutaj starcia?
16: Nie spodziewałbym się jakiejś bardzo poważnej eskalacji. Znaczy sytuacja jest napięta i ona jest napięta, że tak powiem, permanentnie już od ładnych kilku dobrych lat. Właściwie od momentu, kiedy obecny prezydent Filipin prezydent Marcos rozpoczął swoje urzędowanie w połowie 2022 roku. Jak poprzednik chciał te spory z Chinami wyciszyć, próbować się bezpośrednio dogadać z Pekinem. On objął władzę, poprzednik Marcosa, prezydent Duterte, objął władzę tuż po tym, jak nastąpiło to orzeczenie 10 lat temu. Natomiast, no, tak jak mówię, prezydent Marcos ma zupełnie inne podejście. Może nie tyle eskaluje konflikt, co jest bardzo asertywny wobec Pekinu, odwołuje się do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, odwołuje się do praw Filipin, przede wszystkim nagłaśnia międzynarodowo cały spór, zabierając razem z oddziałami wojskowymi dziennikarzy, prowadząc silną kampanię w mediach społecznościowych, no, pokazując różnego rodzaju agresywne działania chińskie. Więc tak na dobrą sprawę ta sytuacja jest napięta od wielu, wielu lat. Czego bym się oczekiwał, to jest wyciszenie za kilkanaście dni, kiedy rzeczywiście te wszystkie polityczne kwestie, które są niejako kontekstem tego zdarzenia ostatniego, no, przeminą i się zajmiemy trochę innymi problemami.
1: Dlaczego Chiny chcą dominować na terenie Morza Południowochińskiego, czy też mieć kontrolę nad nim?
16: Mhm. Powodów jest kilka. No, przede wszystkim mamy powóz strategiczny, znaczy jest to bardzo ważny akwen, który odpowiada za dużą część między innymi przepływu światowego handlu. Właściwie cały handel z Azji Wschodniej, z Chin, z Japonii, z Korei, z Tajwanu, idący do Afryki, do Europy, do reszty Azji, przepływa przez Morze Południowochińskie. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest to powód, możemy powiedzieć, taki historyczno-legitymizujący władzę w Pekinie. Znaczy, już właściwie w latach 30., zanim jeszcze Chińska Republika Ludowa powstała, tak na dobrą sprawę, władze wtedy Chińskiej, Republiki Chińskiej, uważały ten obszar za swój, to morze za swoje własne morze terytorialne i niejako uzyskanie kontroli nad nim stanowiło pewnego rodzaju element odbudowy państwa, pokazania, że Chiny znowu są silne po okresie wielu przegranych wojen na arenie międzynarodowych i takich niepokojów wewnętrznych. Po trzecie mamy kwestie gospodarcze, czyli przede wszystkim łowiska, bardzo ważne zarówno dla Filipin, jak i dla Chin, ale także mamy kwestie węglowodorów, które znajdują się na tym obszarze. Węglowodorów, które są w niewielkim stopniu wydobywane i są pewne wątpliwości odnośnie skali tego, jakie są te zasoby. Są wątpliwości odnośnie tego, czy w ogóle jest potrzebne ich wydobycie, biorąc pod uwagę to, jak szybko się zmienia miks energetyczny na świecie. Natomiast jest to pewien argument, który też jest podnoszony nadal w tych dyskusjach.
1: Od czego zależy podział tych stref wpływów? Bo tak jak przypominam sobie sytuację w Polsce, jeśli chodzi o Morze Bałtyckie, mamy takie wody terytorialne, później są jakieś międzynarodowe. Oczywiście gdzieś tam po drugiej stronie Bałtyku kto inny ma swoje wody. Czy to nie jest tak, że jest tutaj jedna zasada, ileś kilometrów od lądu i już? No chyba nie, prawda?
16: Znaczy, co do zasady jest. Mamy konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza z roku bodaj 82, tak zwaną konwencję jamańską, której stronami są zarówno Chiny, jak i Filipiny. I ta konwencja mówi jasno, że morze, czy to morze przybrzeżne, czy morze wewnętrzne państwa jest do 12 mil morskich od linii brzegu, a wyłączna strefa ekonomiczna do 200 mil morskich. Wyłączna strefa ekonomiczna, czyli taki obszar, na którym właśnie państwo decyduje o tym, jak się zarządza między innymi gospodarką morską, czy to połowami, czy to wydobyciem surowców. I ten obszar, o którym mówimy w kontekście ostatnich starć między Chinami a Filipinami, on znajduje się jakieś 220 kilometrów od linii brzegowej wyspy Palawan, która należy do Filipin. 220 kilometrów, wcześniej mówiłem o milach morskich, 200 mil morskich jest około 370 kilometrów. Czyli można powiedzieć, że niby bezsprzecznie znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej filipińskiej. Natomiast no, Chiny roszczą sobie prawo do tego obszaru, mimo że znajduje się on około 1100 kilometrów od terenu, który bezsprzecznie jest uważany za terytorium chińskie przez wszystkie strony konfliktu.
1: No to jak argumentują w takim razie roszczenia, bo tutaj sama wielkość tego państwa, jego możliwości militarne, może to?
16: Przede wszystkim Chiny stawiają na argumentację historyczną. To znaczy wcześniej w tym obszarze pływały statki chińskie, tam możemy znaleźć pod wodą wraki, które były zatapiane no, na przestrzeni już można powiedzieć tysięcy lat. Zresztą Chińczycy, aby uzasadnić te swoje roszczenia, bardzo mocno postawili na rozwój archeologii podwodnej i obecnie są jednym z czołowych państw, które ma zarówno technologię, jak i badaczy, którzy takie badania prowadzą. To była podstawowa argumentacja chińska. Znaczy, tam Chińczycy zawsze pływali, dominowali na tym obszarze, więc jest to morze przynależne do naszego obszaru terytorialnego. Natomiast no, tą argumentację między innymi Trybunał Arbitrażowy odrzucił całkowicie, uznając, że no, nie można na podstawie takich historycznych dowodów typu wrak na dnie morza uzasadniać, do kogo jakie terytorium należy. Mhm.
1: Tutaj do wzrostu napięć doszło w wyniku takiej pojedynczej sytuacji, bo czytam, że Filipiny mają taki swój posterunek na płyciźnie, gdzie znajduje się wrak jakiegoś statku i tam jest taki posterunek, z którego wypływają takie mniejsze łódki, czy też na pontonach funkcjonariusze w tym wypadku mieli wyrządzić jakieś szkody Chińczykom. Zgadza się to? Filipiny zaczęły?
16: Tutaj jest oczywiście spór. Znaczy, rzeczywiście mamy ten statek Sierra Madre. On został, że powiem, intencjonalnie osadzony na mieliźnie po to, żeby stać się taką minibazą wypadową. I tak na dobrą sprawę wokół niego ciągle wybuchają konflikty między Chinami a Filipinami. Tu chodzi o dostarczanie na przykład wyposażenia na ten statek, dostarczania tam marynarzy, żywności i tak dalej. W tym konkretnym przypadku wyglądało to tak, że chińskie okręty podpłynęły, więc dwa pontony zostały wysłane z Sierra Madre i tam rzeczywiście doszło do jakichś starć. Natomiast, tak jak mówię, ta sytuacja zdarza się no, regularnie, tak na dobrą sprawę, co kilkanaście dni, może co kilka tygodni, kiedy Chińczycy próbują albo nie dopuścić do tego, aby Filipińczycy wysłali jakieś zaopatrzenie na ten statek, albo po prostu patrolują okolice, no bo uznają ją za swoją. Więc tego typu incydenty się zdarzają. W tym konkretnym przypadku zarówno strona chińska zgłasza, że ich marynarz został poszkodowany, jak i strona filipińska to zgłasza. W jednym przypadku miało dojść do po prostu zranienia w rękę marynarza chińskiego, z drugiej strony marynarz filipiński miał dostać, być zraniony w głowę pałką przez marynarza chińskiego. Także tutaj tak na dobrą sprawę w pełni nigdy nie będziemy mieli 100% pewności, która strona zaczyna. Natomiast musimy pamiętać o dysproporcji. To znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby państwo, które wydaje na zbrojenia kilkudziesięciokrotnie mniej niż Chiny, ma o wiele mniejszy potencjał gospodarczy i demograficzny, no, prowokowało jakoś swojego wiele większego, wiele potężniejszego sąsiada.
1: Bardzo dziękuję dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. Do usłyszenia.
16: Dziękuję bardzo.
1: Po 6.20 po informacjach będziemy pytali prawniczkę o to, co w sytuacji, gdy drzewo spadnie na dom. Kto wtedy ponosi odpowiedzialność?
5: Autopromocja.
17: Czy wiecie, że krem z filtrem SPF 50 nie oznacza wcale 50% ochrony? Tylko, że posmarowana skóra może przyjąć około 50 razy większą dawkę promieniowania ultrafioletowego, zanim zacznie się rumienić. Więcej o tym, co słońce robi z naszą skórą, jak działają filtry i dlaczego hipopotamy mają własny naturalny krem przeciwsłoneczny, opowiem w audycji Z nauką po imieniu. Już dziś, po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
5: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
20: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka. Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
23: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 6.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Niemal połowa badanych uważa, że Jolanta Sobierańska-Grenda powinna stracić stanowisko ministra zdrowia. Wynika z sondażu dla dziennika Gazety Prawnej. Jak podaje gazeta, dymisji ministry chce ponad 49% respondentów. Przeciwnego zdania jest zaledwie 18,9%. Kolejne ponad 23% badanych wybrało odpowiedź trudno powiedzieć. Prezydent USA Donald Trump zatwierdził porozumienie z Arabią Saudyjską dotyczące stworzenia w tym kraju cywilnego programu nuklearnego i potencjalnie ośrodka wzbogacania uranu, twierdzi Wall Street Journal. Umowa miałaby obowiązywać przez 30 lat. Ma zapewnić amerykańskim firmom centralną rolę w rozwoju infrastruktury nuklearnej Arabii Saudyjskiej oraz ograniczyć dostęp konkurentom z zagranicy. Wciąż nie opanowano pożaru szalejącego od 5 dni w prowincji La Mirla w środkowej Hiszpanii. Wczoraj pożar obejmował ponad 30 tysięcy hektarów i zmusił do ewakuacji 1300 osób z 34 miejscowości. W całej Hiszpanii ogień zniszczył w tym roku już ponad 90 tysięcy hektarów. W TOK FM czas na pierwszy o poranku sport.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lech wygrał, Górnik przegrał. Kolejorz pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozgrywanym w Danii. Z kolei Górnik Zabrze na tym samym etapie tych rozgrywek przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Rewanże za tydzień. Czy Pep Guardiola zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według telewizji Sky Sport jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się w weekend z byłym trenerem Manchesteru City w Barcelonie. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na Mundial. Czterokrotni mistrzowie świata trzeci raz z rzędu opuścili turniej finałowy. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera Squadra Azzurra są także mistrz świata z 2006 roku Andrea Pirlo i Roberto Mancini, który z Włochami zdobył 5 lat temu mistrzostwo Europy. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w mistrzostwach świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną w tym meczu i decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Najpiękniejszą bramką mundialu w Katarze został gol Brazylijczyka Richarlisona, którego strzelił przewrotką w meczu z Serbią. Belg Remco Evenepoel wygrał 16 etap kolarskiego Tour de France jazdę indywidualną na czas. Drugi ze stratą 28 sekund był Tadej Pogacar. Evenepoel cieszył się na mecie, że wygrał w szczególny dzień dla jego rodaków.
3: Rano przeczytałem, że minęło już trochę czasu, odkąd Belg wygrał w święto narodowe, więc jestem dumny, że to właśnie ja jestem tym zwycięzcą. Poza tym mój kolega z drużyny, Florian Lipowicz, uległ wypadkowi. To niefortunne. Taka gorzka pigułka, którą trzeba przełknąć razem z tym zwycięstwem. Życzę mu wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że nie jest z nim zbyt źle. Żółtą koszulkę lidera zachował Pogacar, który drugiego Evenepoela wyprzedza o 4 minuty i 32 sekundy. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
10: Od 19 do 23 stopni pokażą dziś termometry. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. Przelotnie może popadać w wielu miejscach, a na Pomorzu mogą pojawić się burze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Gościnią pierwszego programu TOK FM jest teraz mecenas Olga Raczyńska-Bućko, wspólniczka w Kancelarii Radców Prawnych u Radcy, ekspertka do spraw prawa nieruchomości. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Topola spadła na budynek na warszawskim osiedlu Przyjaźń i zaczęły się problemy. Te sprawy opisujemy na tokfm.pl. Kto ponosi odpowiedzialność w takiej sytuacji?
4: Szanowni państwo, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie. Podstawa odpowiedzialności opiera się tutaj na artykule 415 kodeksu cywilnego, który stanowi prostą zasadę. Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Kluczowe jest więc przypisanie odpowiedzialności podmiotowi, który sprawuje faktyczne władztwo nad nieruchomością, na której rosło drzewo. Przy prywatnej działce odpowiada zasadniczo właściciel, użytkownik wieczysty. Jeżeli mamy do czynienia z terenami spółdzielczymi, wspólnotowymi, odpowiedzialność ponosi spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota. Najczęściej jest ona reprezentowana przez profesjonalnego zarządcę. Pamiętajmy, że duża część nieruchomości należy do podmiotów publicznych, do Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów. I tutaj jest ta sama zasada odpowiedzialności. Szczególnym przypadkiem będą też drzewa, które rosną na paście drogowym, no bo tutaj trzeba ustalić kategorię drogi i wówczas ustalić tego konkretnego zarządcę.
1: Mhm. Ale tutaj wiemy, że to chodzi o Skarb Państwa. Co w takiej sytuacji?
4: Tutaj należy wykazać winę zarządcy. Ta wina zasadniczo podlega udowodnieniu. Mhm. W szczególności w praktyce ta wina polega na niedochowaniu należytej staranności lub na zaniechaniu w utrzymaniu bezpiecznego stanu konkretnego drzewa. W praktyce tą winę należy udokumentować na przykład przez to, że zarządca zaniechał jakichś regularnych przeglądów, że ignorował widoczne ślady chorobowe drzewa, na przykład wypróchnienie pnia, obecność szkodników, lub że nie reagował na wcześniejsze zgłoszenia dotyczące zagrożeń.
1: A to jest bardzo ciekawe, o czym pani mówi. Czyli to nie jest tak, że jak takie drzewo się przewróci na jakąś, na czyjąś własność, na samochód, na dom, to nie jest to z automatu odpowiedzialność i wina właściciela terenu, tylko w sytuacji, gdy po jego stronie są jakieś zaniedbania. Czy tak?
4: Tak, oczywiście. Tutaj ta zasada opiera się na konieczności udowodnienia winy.
1: Bo to, gdyby drzewo było zdrowe i byłby po prostu nieszczęśliwy wypadek, odpowiedzialności nie ma.
4: No niestety nie. Tutaj wtedy, w tym przypadku mamy do czynienia z siłą wyższą, która zwalnia od odpowiedzialności.
1: A czy dostrzega pani jakiś taki, bo pani się zajmuje tego rodzaju sprawami, jak rozumiem, i czy dostrzega pani jakąś słabość przepisów, która wychodzi już na sali sądowej?
4: No niestety tutaj bardzo... Wiele powodowie muszą przedłożyć, tak, w postępowaniu sądowym. Często konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego dendrologa, który jako profesjonalista wypowie się co do stanu drzewa. Tak? Ta konieczność udowodnienia bywa uciążliwa.
1: Mhm. I jak długo może potrwać w ogóle ta cała sprawa przed sądem od momentu zaistnienia szkody do wyroku? Znając rzeczywistość sądową, pewnie nie krótko. Proszę o tym opowiedzieć. Jakie są pani doświadczenia?
4: No niestety jest to raczej dłuższy okres. Pamiętajmy, że na początku musimy zebrać materiał dowodowy, tak? Więc tutaj warto dokładnie fotografować miejsce zdarzenia, jeżeli
1: tak na jak w przypadku stłuczki samochodowej.
4: Tak, jakieś, nie wiem, tak, ślady zgnilizny czy ślady po szkodnikach, to tutaj skupić się na tym. Konieczne jest, tak jak powiedziałam, w procesie już zasięgnięcie opinii profesjonalisty. Na te opinie dendrologów również bardzo długo się czeka. Często też konieczne jest przeprowadzenie dowodu ze świadków, tak, okolicznych mieszkańców przykładowo, którzy widzieli drzewo, jego stan, którzy może dokonywali jakichś zgłoszeń dotyczących zagrożenia. Więc no niestety te procesy trwają długo. Tutaj trzeba poczekać na orzeczenie w tej sprawie. Mhm.
1: Załóżmy, że mam działkę, na której rośnie wysokie drzewo. Niedaleko jest sąsiad i jego dom. Kiedy powinienem być jakoś, nie wiem, czujny i kiedy powinienem coś zrobić, żeby nie dopuścić do wypadku, do niebezpiecznej sytuacji? Bo przecież drzewa nie możemy tak sobie wyciąć, zresztą nikt by tego nie chciał.
4: Panie redaktorze, tak żebyśmy się zrozumieli jasno, na mieszkańcu nie spoczywa żaden prawny obowiązek monitorowania stanu obcych drzew, tak? My mamy natomiast prawo do reakcji. Jeżeli zauważamy ślady zgnilizny, jakieś spróchnienia, jeżeli zauważamy, że jakieś szkodniki, tak? To wtedy warto jakoś zareagować, tak? Wystosować wezwanie. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej lub co najmniej w formie dokumentowej, żeby właśnie zabezpieczać jakiś materiał.
1: Mówi pani o perspektywie osoby, która może ucierpieć, bo na mój dom może spaść jakieś takie wysokie drzewo na przykład. Ale ja pytam o odpowiedzialność osoby, która jest właścicielem terenu, jest to prywatny właściciel. U mnie rośnie wysokie drzewo. Obawiam się, nie wiem co zrobić, bo obawiam się, że może spaść na sąsiedni dom. Co w tej sytuacji pani podpowiada? Nie przejmować
4: sytuacji...
1: się, jeśli nie ma śladów na przykład zgnilizny, tak jak pani mówi.
4: Jeżeli coś nas niepokoi, to warto zbadać, tak, stan tego drzewa dokładniej. Można zasięgnąć opinii specjalisty, jeżeli ktoś nie zna się na rzeczy, tak. Ale warto tutaj reagować, ponieważ jest ryzyko odpowiedzialności, tak, naszej, jeżeli dojdzie do zaistnienia jakiejś szkody. Warto tutaj wszcząć, jeżeli zdecydujemy się na wycinkę, no to wszcząć procedurę administracyjną związaną z wycięciem tego drzewa. To wymaga odpowiedniego zgłoszenia do organu gminy, uzyskania zgody na taką wycinkę.
1: Ale myśli pani, że drzewo, które wygląda na zdrowe, to jest powód, żebyśmy tutaj już nie przejmowali się tą sytuacją? Czy też poleca pani mimo wszystko przebadanie tego drzewa?
4: Jeżeli nie ma żadnych widocznych objawów, no to też nie dajmy się zwariować, tak? To nie jest tak, że mamy, nie wiem, co do każdego drzewa, które rośnie na naszej posesji, robić jakieś dokładne badanie, tak? Natomiast musimy monitorować stan naszych drzew. Jeżeli zauważamy jakiekolwiek zagrożenie, no to wtedy trzeba reagować.
1: Czy pani obserwuje taki moment w roku, i to jest ostatnie pytanie, kiedy tych przypadków, spraw jest trochę więcej, bo na przykład przychodzi jesień i zaczyna się dość wietrzna pogoda. Czy nie ma reguły?
4: Można tutaj wyróżnić takie okresy. Jest to zdecydowanie koniec lata, kiedy tutaj przechodzą często gwałtowne wyładowania atmosferyczne. Jest to też jesień właśnie ze względu na te warunki pogodowe. Natomiast też jakby pamiętajmy, miejmy tego świadomość, że bo tutaj często osoby próbują zwalniać się od odpowiedzialności ze względu na to, że właśnie jest siła wyższa, warunki atmosferyczne. Jeżeli drzewo tutaj jest tak, ma jakieś ślady, tak, że było w jakiś sposób, nie wiem, chore, tutaj mamy szkodniki, wypróchnienie, to absolutnie te warunki atmosferyczne, te anomalie nie zwalniają od odpowiedzialności.
1: Bardzo dziękuję. Mecenas Olga Raczyńska-Bućko, wspólniczka w Kancelarii Radców Prawnych u Radcy, ekspertka do spraw prawa nieruchomości, była razem z nami. Do usłyszenia.
4: Dziękuję bardzo. Do
1: Przed
4: usłyszenia.
1: Nami teraz pierwszy program gospodarczy. Fundacja rodzinna, czyli jak nie płacić podatku. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Przedsiębiorcy wykorzystujący przepisy o fundacjach rodzinnych już uniknęli zapłaty podatku. Zyski idą w miliardy złotych. Informator zdradza nam, jak nowe sposoby na optymalizację, bo z każdym razem, jakie są nowe sposoby na optymalizację, bo tych z każdym miesiącem przybywa. Co na to Ministerstwo Finansów planuje? Uszczelnienie przepisów. Czytamy w tekście Leszka Kostrzewskiego. Fundacje rodzinne powołał do życia rząd PiS-u w 2023 roku i przedsiębiorcy korzystają z nich pełną gębą. Problem w tym, że często nie tak, jak sobie by tego życzył resort finansów. Działa tutaj mechanizm odroczenia opodatkowania, który zachęca do kumulacji kapitału i reinwestowania zysków. Czytaj, państwo pomyślało sobie, ja przedsiębiorcy teraz nie opodatkuję, ale zwróci mi się to, bo ten postawi nowy zakład, zatrudni ludzi, wzrośnie PKB w kraju. Przedsiębiorcy znaleźli jednak sposób, jak to słuszne i szlachetne założenie ustawy obejść. Najprostszy scenariusz to tak zwane wniesienie i szybka sprzedaż. Załóżmy, że przedsiębiorca ma spółkę wartą 100 milionów i chce ją sprzedać. Sprzedaż bezpośrednia oznacza konieczność zapłacenia podatku od zysku. Zakłada się więc fundację i wnosi do niej udziały do spółki. Samo wniesienie jest nieopodatkowane. Pieniądze ze sprzedaży lądują więc w fundacji bez podatku. Podatek pojawi się dopiero, gdyby właściciel chciał je wyjąć dla siebie. Dochodzi więc do zwykłej pożyczki. Fundacja zamiast wypłacić właścicielowi świadczenie, co rodzi 15% podatek, pożycza mu pieniądze. Pożyczka nie jest świadczeniem, więc formalnie podatku nie ma, a gotówkę właściciel ma w ręku. No, tak to wymyślił PiS, gdy rządził, a właściwie no, tak zostało wykorzystane w tej chwili to, co wtedy zostało wprowadzone. Rzeczpospolita i artykuł z pierwszej strony o tym, ile naprawdę kosztują mieszkania. Średnią cenę nowych lokali ciągną w Polsce w górę luksusowe apartamenty. Mieszkania dla przeciętnego klienta są znacznie tańsze, niż pokazują statystyki. I tutaj widzimy taki wykres, na którym widać, jak to wygląda w poszczególnych miastach i tradycyjnie prym jedzie Warszawa, jeśli chodzi o te najwyższe stawki, najwyższe ceny. Dziennik Gazeta Prawna o tym, jak finansować transformację ciepłownictwa. Takie pytanie pojawia się na stronie trzeciej. Branża ciepłownicza, która odnotowała najlepszy wynik finansowy od lat, docenia propozycję utrzymania funduszu modernizacyjnego po 2030 roku. Rząd chce zwiększenia jego wartości. Pozytywnie oceniamy kierunek zmian zaproponowany przez Komisję Europejską. Komentował propozycję rewizji systemu ETS Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, podczas spotkania z dziennikarzami. 17 lipca 2026 roku Komisja Europejska zapowiedziała rozwiązania, które mają m.in. zwiększyć dostęp do uprawnień do emisji na rynku, m.in. dzięki spowolnieniu tempa ich redukcji czy reformie rezerwy stabilności rynkowej. Szczegóły dzisiaj w dzienniku.
2: Autopromocja. Przypatrzmy się dobrze góralom z tej strony, a znajdziemy dziwne zbliżenie pomiędzy nimi a pasterskimi plemionami, na przykład Arabów. A jeszcze ci powiem, że były zdecydowanie niepolskie teorie pochodzenia górali wtedy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kochanie, napiłbym się kawy.
7: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
6: Kaśka, złotą Wosebę.
7: Mówisz i masz. Twoja Woseba, kupiona w Dino.
8: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino. Najbliżej ciebie.
9: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
10: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
11: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
10: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
14: Lidl. To się opłaca. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 6.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dotychczasowe koszty wojny z Iranem szacowane są na 37,5 miliarda dolarów, oświadczył szef Pentagonu Pete Hegseth. Zasugerował też, że Moskwa i Pekin wspierają Teheran. Hegseth bronił strategii administracji wobec Iranu podczas wysłuchania przed Senacką Komisją Budżetową. Administracja ubiega się o przyznanie około 68 miliardów dodatkowego finansowania, w tym środków na pokrycie kosztów związanych z wojną. Wstępne wystąpienie ministra było przerywane przez protestujących przeciwko konfliktowi, a dzisiejszej nocy USA znów zaatakowały Iran. Więcej na ten temat powiemy w informacjach TOK FM o 7. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do programów lekowych, m.in. w onkologii, ustaliła Rzeczpospolita. Gazeta dotarła do pisma z pieczątką poradni onkologicznej CSK UMED w Łodzi, w którym napisano, że pacjentkę, u której rozważana jest kwalifikacja do leczenia w ramach programu lekowego dla chorych na raka piersi, poinformowano, że z uwagi na brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń w ramach programu lekowego, rozpoczęcie leczenia nie jest obecnie możliwe, a planowany termin rozpoczęcia leczenia przypada na pierwszy kwartał 2027 roku, o ile wcześniej nie nastąpi zmiana warunków finansowania programu. Do jutra. Każdy polityk PiSu ma czas na złożenie deklaracji lojalności wobec partii i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mają pokazać, czy są z partią, czy przeciwko niej. W ostatnim czasie ponownie nasilił się konflikt między zwolennikami Mateusza Morawieckiego, czyli harcerzami, a grupą skupioną wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego, zwaną maślarzami. Jarosławowi Kaczyńskiemu opłacałoby się wypchnięcie grupy Mateusza Morawieckiego, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM analityk polityki i były parlamentarzysta dr Jan Maria Jackowski.
16: Byłoby na kogo zwalić te wszystkie głosy krytyczne, szczególnie do ostatniej fazy rządów Prawa i Sprawiedliwości przed utratą władzy.
15: Spór o rolę frakcji w PiSie jest kulminacją narastających od 3 lat napięć i rywalizacji tych środowisk o przyszły kształt partii. Z dawnego Umszlakplacu dzisiaj wyruszy Marsz Pamięci. Tegoroczna 15. edycja marszu jest poświęcona kobietom w warszawskim getcie.

0: Marsz Pamięci organizowany jest od kilkunastu lat dla upamiętnienia rozpoczętej 22 lipca 1942 roku przez Niemców wielkiej akcji deportacyjnej Żydów z warszawskiego getta. W ciągu kilku tygodni co najmniej 254 tysiące osób zostało wywiezionych do obozu zagłady w Treblince i tam natychmiast po przybyciu zamordowanych. Przelotny deszcz może się dzisiaj pojawiać w wielu miejscach, choć będą też momenty ze słońcem. Maksymalnie 23 stopnie, w większości kraju od 20 do 22. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest pierwszy program Tok FM. W tej chwili za 16 minut siódma. Naszym kolejnym gościem jest Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie dyrektorze, witam państwa.
2: Mamy sporo wakatów nauczycielskich, to w skali całego kraju donoszą o tym media. Zresztą nie od teraz, nie od dzisiaj, ale ten problem powraca u progu nowego roku szkolnego. U pana ile jest etatów?
3: Wolnych, czy
2: znaczy, w ogóle ile miejsc pracy jest i ile wolnych?
3: Proszę pana, jest to około 30-32 nauczycieli, w zależności ile godzin będzie o który nauczyciel. Ja akurat jestem takim szczęśliwcem, że nie mam już wolnych wakatów. Wakatów u mnie nie ma mniej więcej od maja, ale myślę, że tutaj jestem jakimś wyjątkiem, ponieważ w skali Polski, a przede wszystkim na Mazowszu i w okolicach Warszawy, tych wakatów jest bardzo dużo, ponieważ jest to kilka tysięcy, około 4 tysiące.
2: No to znaczy pan jest tym szczęśliwcem, jak pan to nazwał, bo w banku ofert pracy dla nauczycieli 20 tysięcy ogłoszeń się znalazło. To chyba dużo.
3: To jest bardzo dużo i widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. Myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej, ponieważ patrząc na statystyki, jest to troszkę ponad 4 tysiące, czyli to jest nawet 1/5 wszystkich wakatów w całej Polsce.
2: Czy w związku z tym dyrektorzy muszą zatrudniać nauczycieli bez dostatecznych kwalifikacji?
3: Tak, ja też na przykład rok temu musiałem jedną taką osobę zatrudnić. Akurat miałem to szczęście, że kuratorium zezwoliło mi na to, ale musiałem zatrudnić osobę, która miała zaledwie licencjat, bez magisterki i bez przygotowania pedagogicznego. I dostałem taką warunkową zgodę na rok, ale ilość zapytań o zatrudnianie nauczycieli nawet do szkoły podstawowej, którzy jeszcze nie mają ukończonych studiów licencjackich, wzrasta. Ponieważ rok temu, z tego co pamiętam, to było ponad 13 tysięcy zapytań do kuratorium o zatrudnienie nauczycieli, którzy nie mają odpowiednich uprawnień albo do danego przedmiotu, czyli na przykład ktoś, kto jest, nie wiem, po studiach matematycznych, miałby uczyć fizyki, albo to są osoby, które mają inne wykształcenie zupełnie i po prostu chodziło tylko o to, żeby je zatrudnić w szkole.
2: A czy to nie jest tak, że nauczyciele, którzy mają dyplomowany nauczyciel o skończonych tych studiach pierwszego, drugiego stopnia, o jakichś dodatkowych kwalifikacjach, czy nie patrzy krzywo na taką sytuację?
3: Ogólnie poziom wykształcenia niestety przychodzących nauczycieli jest coraz gorszy. Po dyplomówki, w szczególności te w 100% online, pozostawiają wiele do życzenia, ponieważ jeżeli ktoś ma przygotowywać uczniów do matury, ja jestem dyrektorem liceum i skończył studia podyplomowe online i ta osoba sama nie dokształci się, to efekt będzie naprawdę bardzo słaby. I oczywiście, że nauczyciel, który skończył 5-letnie studia magisterskie z danego kierunku, przychodzi osoba, która ma, może mieć wątpliwy poziom przygotowania do tego zawodu czy do tego przedmiotu, dostaje taką samą pensję.
2: A propos pieniędzy, a propos pensji, jakie pan ma możliwości tutaj kuszenia potencjalnych kandydatów?
3: Nasze potencjalne kuszenie kandydatów polega na dawaniu większości większego lub mniejszego dodatku motywacyjnego, to też trzeba pamiętać, że to zależy od tego, jak uprzejmy jest organ prowadzący. I akurat ja mam to szczęście, że mój organ prowadzący dokłada dwa razy tyle, ile dostaje od państwa pieniędzy na oświatę.
2: Słynnej.
3: Tak. No teraz troszkę to ona się zmieniła od tego roku. Miało być lepiej, a jak się okazuje, wcale niestety finansowo to lepiej nie wychodzi. Tak zwane te potrzeby oświatowe. No ale są takie gminy, takie powiaty, gdzie powiat czy gmina nie ma możliwości dorzucania i wtedy naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko.
2: Ale w sytuacji, gdy organ założycielski, ten samorząd, który prowadzi określoną szkołę, gdy są tam pieniądze, to teoretycznie tutaj można kusić lepszymi zarobkami nauczycieli. Czy tak? Dobrze to rozumiem?
3: Tak.
2: A jakie przedmioty tutaj są pod względem znalezienia chętnego do pracy łatwiejsze? Czy na przykład trudniej jest o polonistów, czy o kogoś, kto będzie uczył matematyki?
3: Najtrudniej na pewno jest o matematyków i biologów. O tym się troszkę rzadziej mówi, ale naprawdę biologów jest bardzo ciężko znaleźć. Ja akurat w tym roku mierzyłem się ze znalezieniem biologa, ale jeżeli chodzi o matematyków, jest najciężej. I tutaj w zasadzie wszędzie w Polsce matematycy są rozchwytywani. W niektórych szkołach to są nawet 2-3 etaty. No, tego nie da się zastąpić nad godzinami nauczycieli, którzy wezmą 25-27 lekcji przy tablicy, czy 30 nawet. No to już jest naprawdę bardzo trudne. Dlatego no, często trafiają takie osoby, no, które no, znaczy to i tak dyrektorzy się cieszą, no, którzy po prostu mogą źle przygotowywać uczniów.
2: Czy sytuacja takich braków na rynku, braków kandydatów do pracy wpływa właśnie na wzrost zarobków?
3: No nie wpływa, bo wiemy, że jest zapowiedziana po raz kolejny podwyżka na poziomie 3%. Więc to nie wpływa.
2: Ale ja mówię o składnikach, na które państwo mają wpływ.
3: Znaczy, wie pan, to też nie jest tak.
2: Że samorządy zaczynają rywalizować, że miasto jakieś sąsiednie chce mieć z głowy ten problem, więc dosypie trochę tych pieniędzy na oświatę, mówiąc kolokwialnie.
3: Aż takiej tendencji tutaj nie widać, żeby to jakoś zmierzało w taką stronę, że nie zmierza to na razie w taką stronę.
2: A dlaczego w ogóle nauczycieli brakuje?
3: To znaczy, ten problem jest od, myślę, 5-8 lat. Jeszcze 10-11 lat temu, ja pamiętam, jak się zatrudniałem, to zatrudniając się w szkole podstawowej, pani dyrektor wtedy powiedziała mi, że miała około 100 CV na nauczyciela historii. Jestem historykiem. Dzisiaj to jest w ogóle jakaś fikcja. Nawet wtedy bardzo nie chciało mi się w to wierzyć, no ale to była prawda. Od jakichś 5-8 lat coraz bardziej zaczyna brakować nauczycieli. No zaczęło się to w okolicach jeszcze przedpandemicznych, pandemia to pogłębiła. Wiele osób, w szczególności tych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zaczęli uciekać do sektora prywatnego, do prywatnych firm. Nie mówię nawet oczywiście o prywatnych szkołach, ale do prywatnych firm, gdzie po prostu mają warunki pracy według nich no, bardziej zadowalające, pensje i inne składniki, które wpływają na to, że po prostu lepiej im się tam pracuje.
2: Panie dyrektorze, to może by tak zwerbować już tych najstarszych uczniów. Za chwilę będą mogli skończyć studia i wrócić do pana. Miał pan taki pomysł?
3: To znaczy, jest już tak, ale no muszą być to osoby, które mają wykształcenie. Niestety nie ma takiej możliwości w szkołach państwowych, żeby zatrudniać, no przynajmniej na masową skalę, nauczycieli, uczniów, byłych uczniów, którzy mają dzisiaj 21-22 lata, no nie mając wykształcenia.
2: Ja mówię o tym, że no, tam 3 lata miną, to już będzie ten pierwszy stopień, później kontynuacja. kontynuacja w jakiejś formie studiów i może w taki sposób.
3: Ja osobiście jestem w kontakcie z byłymi uczniami, którzy chcą trafić do szkoły. Mam co najmniej 2-3 takie osoby, których śledzę losy i kończą studia, które będą dawały kwalifikacje nauczycielskie. I jak najbardziej tutaj takie plany też jak najbardziej są. To, co ja powiedziałem na początku, że jestem tym szczęśliwcem, że akurat mam nauczycieli, którzy będą uczyli od września. No właśnie, na czym to też polega? Jeżeli jakiś dyrektor zachęci innego nauczyciela lub ten nauczyciel chce przyjść do jego szkoły, no to na pewno jest szczęśliwcem, tylko że no wtedy pojawia się i tak wakat w innej szkole, bo jest bardzo ciężko pozyskać kogoś, kto w ogóle wchodzi na rynek nauczycielski. Pozyskanie nauczyciela w tej chwili poniżej 30 roku życia jest no bardzo trudne.
2: A proszę powiedzieć, czy te realia na co dzień pracy w tym zawodzie są takie, jak słyszymy, czyli roszczeniowość rodziców, trudna młodzież, która siedzi w telefonie. Jak to jest u pana?
3: I uważam, że prawda leży po obu stronach. Nie można wszystkiego wrzucać do innego worka i podchodzić do tego zero-jedynkowo. I nie podpisałbym się w 100%, że nie wiem, wszyscy rodzice są roszczeniowi, dlatego że to zależy też, jak się z nimi rozmawia i trzeba też potrafić z nimi rozmawiać. To jest pierwsza rzecz. Myślę, że taką podstawową rzeczą, która utrudnia pracę nauczycielom, oczywiście to jest zmieniająca się młodzież. Ta młodzież zmienia się co pokolenie, co 10 lat i trzeba do nich inaczej podchodzić. To jest jasne. No niestety mamy cyfryzację, mamy używanie przez dzieci nawet roczne, półroczne już telefonu i to musi się zmieniać i niestety, jeżeli nie zmieni się higiena cyfrowa rodziców wśród ich dzieci, to się nie zmieni, będzie jeszcze gorzej i to jest jasne. A zarazem myślę, że największym problemem jest pewna biurokracja, pewna niepewność. Nawet wczoraj usłyszeliśmy, że jest projekt ustawy wprowadzający dziennik rządowy od września tego roku, oczywiście dla chętnych szkół, tylko no mamy połowę lipca, to jest dopiero projekt. Jak taki dziennik ma być testowany od 1 września, nie wiem, może w ciągu roku szkolnego, skoro dopiero to jest projekt ustawy? No, jak wiemy, jednak proces legislacyjny troszkę trwa.
2: No tak. A jakby pan w dwóch zdaniach miał powiedzieć, miał poradzić ministrze edukacji, co zrobić, żeby tych wakatów było mniej? A może być tak, że na przykład słucha pana w tej chwili. Co by pan powiedział?
3: Na pewno do głębokiej zmiany jest karta nauczyciela, dlatego że karta nauczyciela przede wszystkim chroni nauczycieli, którzy czasami pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli chodzi o jakość ich pracy, a nie wynagradza w jasny sposób tych, którzy są nauczycielami z powołania, którzy są nauczycielami, którzy idą do szkoły naprawdę z misją i bez względu na to, co by się nie działo, oni i tak będą w tej szkole. Bo jeszcze ci nauczyciele ratują jakość edukacji. To są osoby, które poświęcają się temu i bez względu na to, czy będą zarabiali tyle, czy tyle, oni w niej będą. I ich należy przede wszystkim doceniać i za wszelką cenę utrzymywać. To jest pierwsza rzecz. No, trzeba by się było zastanowić nad gruntownym, ewentualnie przemodelowaniem, bardzo niepopularną rzecz, to raz powiem, pensum nauczycielskiego, ale z powiązanym bardzo realnym wzrostem wynagrodzenia. I dopiero takie zmiany mogą to spowodować, plus do tego przede wszystkim kształcenie nowych nauczycieli na studiach. Ja miałem szczęście, że miałem dobrą metodykę nauczania historii, jestem historykiem, ale rozmawiając z wieloma, bardzo różnie i to jest też błąd.
2: Bardzo dziękuję. Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego LO w Błoniu koło Warszawy. Do usłyszenia. A już teraz Tomasz Sekielski dołącza do mnie.
4: Dzień dobry.
2: Tomek za kilka minut już po informacjach przywita się z państwem i zacznie poranek TOK FM. Co w nim?
4: No dużo aktualności oczywiście, jak co dzień o poranku, ale tak przysłuchiwałem się dzisiaj twojej audycji o nauczycielach. I tak sobie myślę, że to jest kolejna niedofinansowana, niewystarczająco dobrze opłacana grupa, bardzo ważna dla funkcjonowania naszego państwa. I tak sobie myślę, że po tym takim ujawnieniu pensji lekarzy tak. i informacji, że maksymalnie będą mogli zarabiać tylko...
2: 16-krotność najniższej krajowej.
4: Tylko, to myślę, że kolejne grupy zawodowe będą zgłaszać się do rządu o podwyżkę i o podobne wycenienie ich pracy. Jestem ciekaw, czym się zakończy ta dyskusja. Właściwie zaczęliśmy taką narodową dyskusję o zarobkach i o tym, kto ile zarabia. Jestem ciekaw, dokąd nas to zaprowadzi. Pewnie o tym też będzie o poranku wśród moich gości. Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, przewodnicząca Unii Centrum. A jeśli chodzi o komentatorki, to dziś Joanna Sawicka z Polityki Insight oraz Magdalena Kicińska z Press Club Polska.
2: Zaprasza Tomasz Sekierski za pierwszy program TOK FM. Dziękuję Państwu Liwia Prądzyńska, Róża Rumińska i Wojciech Musal. Dobrego dnia.
5: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Kochanie, napiłbym się kawy.
7: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
6: Kaśka, złotą wosebę.
7: Mówisz i masz. Twoja woseba, kupiona w Dino.
8: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino, najbliżej ciebie.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Zmiany na wysokich stanowiskach w Ukrainie. Wołodymyr Zełański ugiął się pod presją protestów. Czy Mateusz Morawiecki opuści Prawo i Sprawiedliwość? Taki scenariusz też jest możliwy. Dziś zbiera się Senat i ma przed sobą ważne zadania, o których za chwilę. Minuta po siódmej. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraina stanie się silniejsza, a Rosji będzie trudniej. Tak o zmianach na szczycie ukraińskiej armii mówi prezydent tego kraju. Wołodymyr Zełański ugiął się pod presją opinii publicznej i zdymisjonował pełniącego od 2 lat funkcję naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy, Oleksandra Syrskiego. To efekt protestów, jakie przetoczyły się przez kraj. Ukraińcy domagali się dymisji wspomnianego wojskowego oraz przywrócenia na stanowisko szefa obrony narodowej, Michała Fedorowa. On na stanowisko nie wraca, ale dostał od prezydenta nowe zadania. Błażej Kulesza.
12: W Kijowie decyzja ukraińskiego prezydenta odbierana jest jako częściowa realizacja postulatów protestujących. Postanowiłem, że nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy zostanie Michał Drapaty. Mówił w telewizyjnym wystąpieniu Wołodymyr Zełański. Wszyscy chcemy tego samego, pokonać wroga i stworzyć warunki na pierwszej linii frontu poprzez presję na Rosję, które pozwolą nam zmusić Rosję do pokoju. Roszady na szczytach ukraińskiej armii to efekt wcześniejszych personalnych zmian, ale także konfliktu byłego ministra obrony z byłym dowódcą Sił Zbrojnych. To spowodowało protesty w całej Ukrainie i poparcie dla 35-letniego Fedorowa. Stawiał bowiem na prowadzenie wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Teraz ma objąć nowe stanowisko w administracji państwowej. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Siły zbrojne USA pomyślnie przeprowadziły 11. z rzędu nocną serię uderzeń na Iran, poinformowało dowództwo centralne USA. Ataki w nocy trwały około 75 minut. Według irańskich mediów i agencji DPA w Teheranie działała obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Pentagon potwierdził, że w piątkowym irańskim ataku na bazę w Jordanii zginęło 3 żołnierzy USA. Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy już niebawem mogą nie być w PiS-ie. W przyszłym tygodniu władze partii mają podjąć decyzję w sprawie tych członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie złożą tak zwanych lojalek. A do jutra wszyscy mają czas na złożenie oświadczeń, że nie należą do żadnego stowarzyszenia. To ruch wymierzony w Mateusza Morawieckiego, który założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Równolegle w PiS-ie trwa otwarta wojna, a zwolennicy i przeciwnicy byłego premiera atakują się publicznie. O czym więcej, Wawrzyniec Zakrzewski.
13: Mowa o dwóch posłach PiS-u. Kacprze Płażyńskim, który wysłał wiceprezesowi Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcinowi Horale wezwanie przedsądowe do przeprosin i zapłaty 50 tysięcy złotych na jedną z fundacji. Politycy bowiem starli się w mediach, co już chyba nikogo nie dziwi. Europoseł Piotr Miller.
14: Kacper, apeluję, żebyś po prostu tego nie czynił, żebyś dalej nie huśtał tą łodzią, w której sam jesteś, bo na koniec wszyscy z niej po prostu wypadną.
13: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek winą za doprowadzenie do eskalacji konfliktu w partii wprost oskarża Mateusza Morawieckiego.
15: Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości.
13: Za to harcerze, czyli frakcja byłego premiera, tu poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, powtarza, że jedno nie wyklucza drugiego, że Rozwój Plus ma służyć PiS-owi.
16: Przyciągać osoby zainteresowane, które dzisiaj nie są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości.
13: Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Ministra zdrowia Jolanta Sobrańska-Grenda przedstawia ministrom stan prac nad realizacją pakietu reform. 76 800 zł. Tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy na dwóch etatach. To 16-krotność minimalnej pensji, wyliczał premier Donald Tusk.
17: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
0: Premier poinformował, że prace trwają w takim tempie, by na początku września zajął się nimi Sejm. A dziś przed południem rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie zdecydują o wyrażeniu zgody na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich. W planie posiedzenia nie ma natomiast głosowania nad wyborem Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Sejm powołał go na to stanowisko w ubiegły piątek, a premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie. Oddala się termin przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa, a to dlatego, że sprawa ważności referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta wraca do sądu. Po tym jak Sąd Okręgowy oddalił skargę na masowe naruszanie ciszy referendalnej w trakcie głosowania, jej autor, Edward Nowak, złożył zażalenie do sądu apelacyjnego. Sąd pierwszej instancji uznał, że doszło do łamania ciszy referendalnej w mediach społecznościowych, ale nie da się określić, czy miało to wpływ na wynik referendum. Nowak uważa, że da się to obliczyć.
18: Była to ogromna skala naruszeń ciszy wyborczej. W sumie te reakcje ludzi objęły 3,8 miliona wyświetleń. W wariancie takim negatywnym wyszło nam, że mogło to spowodować nawet wzrost ilości uczestników referendum o 7%, a więc więcej jak te osoby, które przeważyły wynik za odwołaniem prezydenta.
0: Sąd apelacyjny może unieważnić referendum, potwierdzić jego ważność albo zwrócić sprawę do ponownego zbadania przez sąd okręgowy. Jedno jest pewne, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia premier nie ogłosi przedterminowych wyborów w Krakowie. 10 więcej deszczu niż słońca. Przelotnie może popadać w większości regionów. Maksymalnie 23 stopnie na Podkarpaciu, około 22 w centrum i tylko 18 na Pomorzu Zachodnim.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dochodzi godzina 7:07, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Dzisiejszy program, dzisiejszy poranek wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizuje Liwia Prądzyńska. Będziemy z Państwem w sensie poranka do godziny 9:00, a w jego trakcie wspaniali goście. Po godzinie 7:20 Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po godzinie 7:40 Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. O godzinie 8:00, po godzinie 8:00 Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, przewodnicząca Unii Centrum, a po godzinie 8:20 komentatorki Joanna Sawicka, Polityka Insight oraz Magdalena Kicińska, Press Club Polska. Tyle w kwestii gości, którzy dzisiaj będą i których będę pytał o aktualne wydarzenia, a To tak jak zwykle poranek rozpoczyna się od przeglądu prasy. Zaczynam od tygodnika Polityka, to środa, więc można już kupić w kioskach i w punktach sprzedaży prasy tygodnik Polityka. Na okładce wojny rozwodowe. Prezydent wetuje ustawę o osobie najbliższej, tymczasem małżeństwa rozstają się coraz częściej, a liczba ślubów spada. Ale to nie ten temat przykuł moją uwagę, a artykuł Malwiny Dziedzic. Redpille z manosfery. W sieci rozpanoszył się samczyzm. Promowany jest patriarchalny porządek świata, męski szowinizm i tak zwany prosty chłopski rozum. Emancypacja kobiet, ruch mitu i coraz większe aspiracje pań dały mężczyznom w kość. Na tę falę, ciągnącą się zresztą z zagranicy, próbują wskoczyć nie tylko influencerzy, ale też politycy. Bo dziś ksenofobia, homofobia, rasizm, mizoginia w komplecie z bogobojnością, patriotycznym zadęciem i negacjonizmem klimatycznym to zestaw obowiązkowy polityka, który chce robić karierę na prawicy, pisze Malwina Dziedzic w najnowszej Polityce. Jeszcze kilka lat temu tego typu przekonania mieściły się na marginesie sceny politycznej i debaty publicznej. Teraz to już mainstream. To oswajanie się Polaków z całym tym pakietem przekonań najlepiej widać w sondażach. Obie konfederacje rosną w siłę i zbierają łącznie już prawie 23% poparcia. A przecież szowinistycznym głosem przemawia też PiS. Co gorsza, nawet przedstawiciele koalicji rządzącej próbują się jakoś ustawić pod ten prawicowy wiatr. Jednak wątek pełzającej antykobiecej rewolucji, pisze Malwina Dziedzic, wydaje się na razie bagatelizowany przez liberalno-lewicową stronę. Przykrywają go ataki na Ukraińców, antysemickie ekscesy czy wiralowe brednie podważające konieczność troski o klimat, choćby słynne Oze Sroze czy memo twórcze Planeta Płonie. W tym natłoku emocji umyka, że ci biali, heteroseksualni mężczyźni broniący polskich kobiet przed inżynierami z Afryki i subsaharyjskimi tarantulami, jak w sieci obraźliwie określają obcokrajowców, w istocie tymi kobietami gardzą. Na platformie Ilona Maska popularny jest choćby trend demaskowania dziewczyn, które wiążą się z ciemnoskórymi mężczyznami. Upubliczniane są ich wizerunki, dane osobowe, kobiety są wyszydzane i hejtowane, internetowe trolle. Pewnie, ale wśród fanów ich twórczości można znaleźć posłów i działaczy PiS, Korony oraz Konfederacji. Zresztą zachęcanie do internetowych linczów, pisze Malwina Dziedzic, nieprawomyślnych kobiet staje się także hobby polityków prawicy. Od choćby europoseł Dominik Tarczyński co jakiś czas wrzuca do sieci zdjęcia dziennikarek, których praca mu przeszkadza. Cel jest jeden – ośmieszyć kobiety. Kilka miesięcy temu głośno było o podobnym zachowaniu rzecznika PiS Rafała Bochenka, który prowokował reporterkę TVN24 tylko po to, aby ją nagrać i wyszydzić w internecie, że rzekomo chciała z nim wejść do męskiej toalety. Trendów jest zresztą więcej, od choćby ten aktualny. Trwają obrony licencjatów i magisterek, dumne absolwentki wrzucają do sieci zdjęcia ze swoimi pracami dyplomowymi, chwalą się świeżo zdobytymi tytułami, tymczasem mężczyźni za pomocą AI dorabiają tam wózki z dziećmi, przekonując, że tylko jako matka kobieta może być spełniona i zadowolona. Bo w świecie redpili, czyli oświeconych mężczyzn, którzy wyrwali się z Matrixa, wybrali czerwoną pigułkę i niczym Neo z filmów Wachowskich odkryli prawdę, role społeczne wracają do ustawień fabrycznych. Jest tu jednak pewna niekonsekwencja, bo zarazem ci sami mężczyźni domagają się równouprawnienia, co najlepiej pokazuje trwająca właśnie dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. Żeby jednak było ciekawiej, wywołała ją kobieta, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która w rozmowie z Wirtualną Polską proponowała: jeżeli kobieta ma dzieci, to wtedy jest inny wiek emerytalny, a jeśli ich nie ma, to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni. Jak się okazało, postulat ten z entuzjazmem przyjęli przedstawiciele manosfery. Więcej o tym, co dzieje się właśnie w tym kręgu prawdziwych samców alfa w artykule Malwiny Dziedzic w dzisiejszej Polityce. W Rzeczpospolitej bardzo ciekawy komentarz Jana Rokity, kiedyś bliski współpracownik, kolega, no nie powiem przyjaciel, ale Donalda Tuska, po tym jak odszedł z Platformy Obywatelskiej, najpierw zaszył się gdzieś daleko i zniknął z życia publicznego. Od niedawna, no właśnie nie od niedawna, już od kilku lat wraca, jest radykalnie, wręcz czasami konserwatywny. Ku mojemu zaskoczeniu często stoi bardzo blisko PiSu, wręcz wspiera narrację tej partii Jarosława Kaczyńskiego. No ale w Rzeczpospolitej tytuł Zatrzymać Czarnka, to jest komentarz Jana Rokity. Przemysław Czarnek, wykorzystując przydzieloną mu przez Jarosława Kaczyńskiego pozycję kandydata na premiera, próbuje przeciągnąć PiS do grona nienawidzących Zachód sprzymierzeńców osi zła, pisze publicysta i były polityk. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oskarżył wyznaczonego przez siebie kandydata na premiera Przemysława Czarnka o działalność godzącą w polską rację stanu i polskie bezpieczeństwo. W ustach byłego wicepremiera, pisze Rokita, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo państwa, jest to być może najcięższe oskarżenie polityczne, jakie w ogóle daje się sformułować. Tym bardziej, że Kaczyński to polityk, który z pilnowania interesu i suwerenności państwa uczynił sedno swojej misji. Często zarzucając brak respektu dla tych wartości swym politycznym wrogom, choćby Donaldowi Tuskowi. Tym razem jednak rzecz jest odmienna i precedensowa. W polskiej polityce nie było dotąd przypadku, aby przywódca partyjny, który sam wylansował swego współpracownika jako lidera i kandydata na szefa rządu, raptem 4 miesiące później zarzucił mu publicznie rzecz tak karygodną, jak rozminięcie się z racją stanu i bezpieczeństwem państwa polskiego. Ten kasus jako rzecz niezwykłą odnotowana zostanie w podręcznikach polskiej historii politycznej naszego czasu. Strategia Czarnka jest więc nie tylko próbą zakwestionowania tradycji polskiej polityki wschodniej, wedle której interesem Polski jest zawsze umacnianie niepodległości wschodnich sąsiadów, pisze Rokita, a nie podejmowanie przeciw nim jakiejś gry z Moskwą. Ta strategia jest bowiem również zamachem na ugruntowaną przez lata za sprawą takich polityków jak obaj bracia Kaczyńscy, nieżyjący już Ludwik Dorn, czy Mateusz Morawiecki, ideową tożsamość PiSu, partii przywiązanej do dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej, a współcześnie budującej Trójmorze, po to, by stawić opór sojuszowi wschodnich despotii. Chyba to właśnie w końcu dostrzegł Jarosław Kaczyński, kiedy w końcu zdecydował się powstrzymać bezkarne harce swojego kandydata na premiera. Zresztą ta nominacja wyjątkowo nie udała się prezesowi PiS, uważa Rokita. Teraz po upływie 4 miesięcy efektem premierowskich ambicji Czarnka jest tylko to, iż dwie konfederacje mają dziś łącznie większe poparcie społeczne niż PiS. Czarnek rozpętał demony, które Kaczyński, ratując własną partię, musi teraz okiełznać i ujarzmić. Pytanie brzmi, czy jeszcze potrafi? To pytanie stawia dziś w Rzeczpospolitej Jan Rokita. W Rzeczpospolitej też wywiad z szefem ochrony prezydenta Nawrockiego w czasie kampanii wyborczej. No i tutaj oczywiście wraca sprawa z Ząbkowic Śląskich, gdzie Karol Nawrocki miał paść w autokarze, w konwulsje, wymioty i tak dalej, i tak dalej. Szef jego ochrony tego momentu nie widział, ale jak wskoczył już do pojazdu, bo inny szef ochrony go zawiadomił o tym, no to już Karol Nawrocki siedział. Gdy dotarłem do pojazdu, a nawet już stał, wbiegliśmy do niego, byliśmy w pełni zabezpieczeni medycznie, oprócz indywidualnych apteczek każdego z nas mieliśmy dużą, kompaktową apteczkę do udzielania pierwszej pomocy. Co się wydarzyło? Nie jestem lekarzem, więc nie mogę tego ocenić, mówi były szef ochrony Karola Nawrockiego. Sytuacja jednak była dynamiczna, jeżeli chodzi o reakcję organizmu kandydata, na tyle poważna, żeby jej nie bagatelizować. Więc moje pytanie, dlaczego nie pojechali na SOR? No bo kandydat tego nie chciał, mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Krzysztof Radziwiłł, szef ochrony prezydenta w czasie kampanii wyborczej. I pada tutaj ważne pytanie, to ta rozmowa przeprowadzona przez Michała Kolanko. Czy cokolwiek z tamtego dnia zostało zabezpieczone? Próbki, ślady, potencjalny materiał dowodowy dla prokuratury, która dziś prowadzi postępowanie? Odpowiedź: nie. W jaki sposób miałem zabezpieczyć próbki? Znaczy, wydaje mi się, jak ktoś wymiotował, to można zabezpieczyć próbkę, choć może to nie brzmi apetycznie, ale jednak. Jest jakiś dokument z tamtego dnia? Notatka służbowa? Nie ma. Nie było takiej potrzeby, mówi ówczesny szef ochrony. Zadziałaliśmy wówczas w pełni profesjonalnie na poziomie operacyjnym. Czy kandydat miał później jakieś badania lekarskie? To nie jest pytanie do mnie. Nie mam takiej wiedzy i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. A ja na to powiem: baju, baju, będziemy braju. Jakaś wydumana historia, aby dzisiaj tworzyć legendę niezwyciężonego człowieka, który pokonał wszystkie siły zła, mimo zatrucia dotarł do Pałacu Prezydenckiego i dziś jest głową państwa. Już za chwilę, po informacjach TOK FM, Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, a teraz informacje TOK FM.
5: Reklama.
6: Kochanie, napiłbym się kawy.
7: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
6: Kaśka. Złotą Woseba.
7: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
8: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
21: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
20: Panie Pascalu, no jakby to...
23: A widziała pani?
20: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
23: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
20: No.

0: na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.21, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 3 osoby zmarły na skutek infekcji hantawirusem w Wenezueli. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że nie doszło do zakażenia z człowieka na człowieka, sugerując, że infekcje przeniosły zakażone gryzonie. Wenezuelski resort zdrowia poinformował też o wciąż badanych 2 przypadkach zgonów wśród personelu medycznego na zachodzie Wenezueli. Władze USA wysłały na Kubę transport pomocy humanitarnej zawierający żywność i środki higieny, przekazał amerykański Departament Stanu, szacując wartość ładunku na $60 milionów. Paczki bezpośrednio będą rozdawane przez organizacje katolickie, m.in. przez kubańską Caritas. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa chce w ten sposób uniknąć ryzyka przejęcia ładunku przez instytucje podległe kubańskiemu rządowi. Od początku lipca rodzice i opiekunowie złożyli blisko 1 400 000 wniosków o wyprawkę szkolną Dobry Start na ponad 2 miliony dzieci. Na konta rodzin trafiło prawie 173 miliony złotych, informuje ZUS i przypomina, wnioski o świadczenie można składać do końca listopada. Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. A w TOK FM teraz sport.
7: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lech Poznań pokonał na wyjeździe duński Orhus 4-1, a Górnik Zabrze przegrał w Turcji z Fenerbahce Stambuł 0-1 w pierwszych meczach drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. I o ile kolejorz w Poznaniu będzie mógł postawić kropkę nad i, o tyle trener Michal Gasparik ma problem, bo w Zabrzu czeka go spore wyzwanie.
9: Wiedzieliśmy, że Fener będzie miał posiadanie piłki, ale często w trakcie tego meczu to było posiadanie daleko od naszej bramki. Chłopacy dobrze biegali, dobrze miały ustawienie linie i kopping był mocny, szczególnie po tej pierwszej straconej bramce, ale utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
8: A rewanże zostaną rozegrane za tydzień. Leo Messi został uznany za najlepszego zawodnika piłkarskich Mistrzostw Świata w plebiscycie zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej. W plebiscycie wzięło udział 472 dziennikarzy ze 121 krajów, w tym z Rosji i z Białorusi. Argentyńczyk wyprzedził zdecydowanie Kiliana Mbappé i Juda Bellingama. Czarni Sosnowiec rozpoczną dziś grę w eliminacjach Women's Champions League. Piłkarskie mistrzynie Polski zmierzą się z gruzińskim WFC Lusso w półfinale mini turnieju, którego są gospodarzami. W nowym formacie Ligi Mistrzyń uczestniczy 18 drużyn. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem ex aequo z Niemką Ricardą Funk awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. To w swojej koronnej konkurencji slalomie K1.
10: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Co prawda gdzieś tam były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje. Jednak trasa była na tyle taka prosta z wodą, że wiedziałam, że trzeba będzie się pościgać, dlatego płynęłam też do samego końca, wiedząc, że mam dobry czas, bo nie wiedziałam, jaki będzie końcowy rezultat, a też taktycznie zależało mi na tym, żeby być jak najwyżej, żeby mieć jak najwięcej czasu z rana w dniu półfinału.
8: Zwolińska broni w USA tytułów mistrzowskich zarówno w K1, jak i C1. Półfinał z udziałem 30 zawodniczek oraz finał jutro. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
7: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
11: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
6: Termometry pokażą dziś przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej od 17 do 19 będzie miejscami na północnym zachodzie i północy. Na północy po południu miejscami mogą też wystąpić burze.
11: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jest godzina 7.25, to środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a teraz łączymy się z Adamem Jarubasem, posłem do Parlamentu Europejskiego, wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry, pozdrawiam.
0: Jak zdrowie?
4: A dziękuję.
0: To dobrze.
4: Aby nie było gorzej.
0: No właśnie, to dobrze, bo ochrona zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Czy myśli pan, że te decyzje, które zapadają właśnie dotyczące limitów, jeśli chodzi o zarobki dla lekarzy oraz elektroniczna recepcja, czyli no taki system, w którym będziemy zapisywać się na konkretne zabiegi i nikt nie będzie mógł nikogo przeskoczyć w kolejce, to wszystko rozwiąże problemy służby zdrowia?
4: Ja mam nadzieję, że to będzie wstęp do prawdziwej reformy zdrowia, o której mówią też eksperci, której oczekują pacjenci, bo myślę, że oczywiście kwestia ukrócenia kominów płacowych to są sprawy, które bulwersują słusznie obywateli, bo jeśli dzisiaj, jak słyszymy, blisko 700 lekarzy, nie mamy też pełnych danych, bo tak naprawdę pełne ma tylko Urząd Skarbowy, stąd te regulacje mają doprowadzić do tego, żeby lekarze biorący pieniądze z publicznego systemu, żeby te skala tych wynagrodzeń była powszechnie znana. No ale z tych informacji, które dociekają, że docierają do nas, że blisko no, niespełna 1000 lekarzy zarabia ponad 100 tysięcy i to nawet czasem grubo ponad 100 tysięcy miesięcznie. Więc to jest sprawa, którą na pewno trzeba było się zająć, ale ja oczekiwałbym tutaj i oczekuję od rządu, że przedstawi całościowy pakiet, który będzie dotyczył też racjonalizacji sieci, popatrzenia na efektywność wykorzystywania tych zasobów zdrowia, które mamy w powiatach, w regionach. Stąd też PSL, proponując swoją wizję reformy systemu, proponuje oparcie się na poziomie regionu, czyli sprowadzenie trochę tej dyskusji o kształcie systemu na poziom województw, gdzie to marszałek, wykorzystując swoją siłę i nadzór nad szpitalami regionalnymi razem ze starostami, doprowadziłby do tego, że to, co jest dzisiaj praprzyczyną tego windowania wysokich wynagrodzeń, że ta konkurencja pomiędzy szpitalami w podbieraniu sobie lekarzy i tym samym podbijaniu cen zostałaby ukrócona. No
0: ale wie pan o tym, że po pierwsze eksperci twierdzą, tutaj powołuję się na ekspertów, to nie jest jakaś moja analiza, ale tak, po pierwsze to, że takie kominy płacowe są możliwe, jest powiązane z wycenami konkretnych zabiegów medycznych. Jeśli słyszymy o neurochirurgach, którzy zarabiali tam po kilkaset tysięcy dziennie, to dlatego, że te procedury medyczne były bardzo wysoko wyceniane, a oni jako firma po prostu brali procent od tego, co dostawał szpital za taką procedurę. Więc tutaj ta kwestia zarobków była powiązana z tym, jak wysoko wyceniano NFZ wyceniał konkretną procedurę. Druga uwaga ekspertów, którą też słyszałem, że teraz, owszem, nie będzie tak bulwersujących opinię publiczną kilkumilionowych w skali miesiąca zarobków, natomiast już lekarze domagają się podwyżek, gdy słyszą, że proszę bardzo, można zarobić 250 zł za godzinę. Nie obawia się pan, że chcąc ściąć te kominy płacowe, dojdzie do sytuacji, gdzie tak naprawdę na te zarobki, na pensje lekarzy wydamy jeszcze więcej niż przed ucięciem tych kominów płacowych?
4: No, to ryzyko zawsze jest, ponieważ w warunkach, kiedy lekarzy brakuje, a jeszcze niestety w Polsce w odniesieniu do średniej europejskiej jest tych lekarzy mniej, choć spodziewamy się, że za jakieś 2-3 lata dobijemy do tej średniej unijnej i ta presja wtedy na windowanie cen będzie nieco niższa. No to rzeczywiście jest tak, że jak się podaje pewną wartość, to jest to jakimś punktem odniesienia do tej licytacji. My dzisiaj pamiętajmy, no bo rzeczywiście, jak słyszymy, pan premier wczoraj przedstawił te 76 tysięcy jako ten maksymalny pułap, no w wymiarze dwóch etatów to trzeba dookreślić i takim maksymalnym. Ja akurat zastanawiałbym się, czy chciałbym być leczony przez lekarza, który, mówiąc kolokwialnie, piłuje na dwa etaty po kilkanaście godzin codziennie. No właśnie. Więc to jest bardzo, bardzo duży problem. Trzeba się na pewno przyjrzeć tej wycenie procedur, chociaż przykład lekarzy z Mogilna, których neurologów, których pan, neurochirurgów, których pan przywołał, tak, tak. To jest akurat też przykład, gdzie dopisywano, nadpisywano procedury, których po prostu nie wykonano. To był przykład praktyki nieuczciwości.
0: Znaczy to była patologia, tak, tak. Oczywiście, natomiast no, funkcjonuje coś takiego, że powstają właśnie takie firmy, w cudzysłowie firmy lekarskie, one podpisują spółdzielnie umowy ze szpitalem i biorą po prostu procent od tego, na ile jest wyceniona konkretna procedura.
4: No to jest niemoralne, bo jeśli słyszymy, że to nawet blisko 80% całego kontraktu, a przecież ci lekarze, ta spółdzielnia, powiedzmy, kilku osób, która zmówiła się na to, żeby trzymać się razem i przez to narzucać szpitalom, które przeżywają problemy i szukają tych procedur, które są lepiej płatne, żeby przeżyć, żeby utrzymać ten szpital. Przecież nie ponieśli nakładów związanych chociażby zakupem sprzętu do tego szpitala, więc to jest absolutnie granda. I no, tę formułę właśnie umawiania się na procent trzeba w jakiś sposób ukrócić, chociaż też z drugiej strony eksperci mówią, że to może doprowadzić do tego, że lekarze, którzy pracują dzisiaj w szpitalach powiatowych, właśnie które też zacięcie między sobą konkurujących, oni będą się wtedy, jeśli byłoby to ukrócone, koncentrować na pracy w większych ośrodkach. Więc to jest bardzo taka skomplikowana układanka, i musi tutaj, oprócz tej skupieniu się na wysokości płac, dojść ten element ustawienia pewnego rynku. Nie może to być puszczone po prostu na żywioł. Państwo musi zaingerować. To jest oczywiście bardzo trudne politycznie. No, gdzieś tam w historii próbowano się przymierzać do tego, ale wydaje mi się, że właśnie na poziomie regionów, wykorzystując tutaj, czy decentralizując te decyzje na poziom regionalny, ta trudna, ale konieczna reforma będzie dopiero wtedy przeprowadzona.
0: Co pan sądzi o pomyśle przeprowadzenia referendum w sprawie polskiej polityki klimatycznej, tak to nazwijmy, referendum, które postuluje obóz prezydenta Nawrockiego?
4: To jest, mówiąc brutalnie, bicie piany politycznej, bo tak naprawdę wiemy, że to jest fragment, ten słynny ETS chociażby, tak. Fragment ustawodawstwa unijnego, na którego implementację i realizację zgodziliśmy się, wchodząc do Unii, więc nie da się wyjść z części regulacji unijnych, które nam się nie podobają, bo to w istocie oznaczałoby wyjście z Unii Europejskiej, tylko trzeba, uczestnicząc w tej grze dyplomatycznej, w pracach legislacyjnych, próbować zmieniać ten system tak, aby nie był on tak dotkliwy, jak w tej chwili.
0: A pan tam działa coś w Parlamencie Europejskim w tej sprawie?
4: No tak, ja akurat teraz Komisja Europejska zaprezentowała rewizję systemu ETS i mamy jakieś paru miesięcy co najmniej na pracę, żeby uczynić ten system bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców, dla mieszkańców. Ja akurat zostałem sprawozdawcą jednego z ważniejszych dokumentów w tym obszarze. To, co ważne, to musimy uczynić ten system mniej podatnym na spekulacje, na wahania cen, bo dopóki w tym systemie skomplikowanym, też trzeba powiedzieć, koszt tych uprawnień, które firmy, ciepłownie, energetyka muszą kupować na rynku, koszt jednej tony emisji CO2 to był około 7-10 euro, to tak naprawdę nie bolało tak jak właśnie tych głównych nabywców tego systemu i tak naprawdę nas, klientów, finalnie. Ale jeśli był okres 2 lata temu, kiedy ten koszt skoczył do blisko 100 euro za tonę emisji CO2,
0: to były spekulacje, prawda?
4: To w dużej mierze mogły być spekulacje, dlatego tutaj z profesorem Buzkiem jeszcze w zeszłej kadencji składaliśmy taki wątek, taką propozycję, żeby wykluczyć te podmioty, bo dzisiaj po prostu jest to rynek spekulacyjny, gdzie instytucje, które nie muszą kupować tych uprawnień, mogą sobie obstawić na przykład zwyżkę, tak jak na rynku giełdowym, tak. I po prostu zaspekulować. Więc to podbija, jak sądzimy, cenę. Robiliśmy takie analizy, które potwierdzają właśnie ten trend, więc chcemy uczynić ten rynek bardziej elastycznym, tak żeby on też szybciej uruchamiał rezerwy, które są w nim zapisane, taką rezerwę stabilizacyjną rynku. Dzisiaj ten koszt to jest około 70 euro. Jeśli tak by zostało, powiedzmy, to jeszcze by to było do przyjęcia. Niestety prognozy pokazują, że wraz z kurczeniem się, bo tak jest ten rynek skonstruowany, że z roku na rok spada liczba tych uprawnień, to jest niestety impuls taki procenowy, podbijający ceny. Te obciążenia mogą rosnąć i wiele przemysłów dzisiaj, chemia, cement, hutnictwo, jest już w takiej krytycznej kondycji, która po prostu mogą nie przeżyć dalej zaostrzania tej polityki. Więc potrzebujemy tutaj więcej oddechu, więcej czasu na transformację, na dekarbonizację, bo przemysły wiedzą, że trzeba iść w kierunku ograniczania emisji, szukania jakichś zastępczych technologii, elektryfikacji produkcji, ale trzeba to zrobić po prostu pragmatycznie, patrząc też na dystanse, jakie niektóre państwa mają jeszcze do pokonania. Polska niestety jest w ogonie tej transformacji, więc potrzebujemy więcej czasu, więcej pieniędzy, stąd walczymy chociażby o taki fundusz modernizacyjny. My akurat jesteśmy dzisiaj 40-procentowym biorcą całej europejskiej alokacji funduszy właśnie na dekarbonizację z tego źródła i chcemy, żeby on był przedłużony co najmniej do 2040 roku. Te zapowiedzi komisji idą w tym kierunku, więc tutaj będzie rzeczywiście bardzo silny bój pomiędzy państwami, które są już dalej w transformacji, jak chociażby państwa skandynawskie, a tymi państwami takimi jak Polska, Włochy, częściowo też Francja, Czechy. I tutaj póki co mamy taką mniejszość blokującą, ale te pół roku najbliższe pokaże, na ile te nasze postulaty takiego bardziej pragmatycznego podejścia do tej reformy przekonają innych.
0: Bardzo dziękuję. Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był pierwszym gościem poranka TOK FM. Teraz informacje i po nich zaraz Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska.
12: Autopromocja.
13: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
12: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwaga na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Kochanie, napiłbym się kawy.
11: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
10: Kaśka. Złotą Woseba.
11: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
12: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 7.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Oczekuje od rządu pakietu zmian dotyczącego zdrowia, mówił przed chwilą w poranku TOK FM wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas. Europoseł ocenił między innymi limity zarobków, jakie mają być wprowadzone. Jak poinformował premier Donald Tusk, maksymalne miesięczne zarobki lekarzy nie będą mogły przekroczyć 76 800 zł. To odpowiedź na konieczność ograniczenia kominów płacowych.
16: Niespełna 1000 lekarzy zarabia ponad 100 tysięcy i to nawet czasem grubo ponad 100 tysięcy miesięcznie. Więc to jest sprawa, którą na pewno trzeba było się zająć, ale ja oczekiwałbym tutaj i oczekuję od rządu, że przedstawi całościowy pakiet, który będzie dotyczył też racjonalizacji sieci.
15: PSL chce, by szpitale wojewódzkie należące do marszałków pełniły rolę wiodących w sieci placówek medycznych. Proces byłego lidera Wenezueli, Nicolasa Madury, może rozpocząć się w czerwcu przyszłego roku. Taką propozycję wnieśli prokuratorzy Ministerstwa Sprawiedliwości i obalony przywódca Wenezueli. Dziś w tej sprawie zbierze się Sąd Federalny i podejmie decyzję, czy zaakceptować taki harmonogram. Maduro i jego żona Silvia Flores zostali w styczniu pojmani i wywiezieni z Wenezueli przez amerykańskich komandosów. Przetransportowano ich do Nowego Jorku, gdzie mierzą się z zarzutami o przestępstwa dotyczące handlu narkotykami. Nie przyznają się do winy. Burza tropikalna Berta nasila się u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, przenosząc ulewne deszcze i groźbę powodzi, podała agencja Associated Press. Obowiązują ostrzeżenia przed żywiołem. Alert wydano także dla Nowego Orleanu. Według Centrum do Spraw Huraganów silne opady mogą utrzymywać się do jutrzejszego poranka. Najbardziej gwałtowna część burzy może jednak pozostać nad wodami Zatoki. Zdrowie mózgu należy traktować tak samo poważnie jak zdrowie układu krążenia, przekonuje Polskie Towarzystwo Neurologiczne. To z okazji Światowego Dnia Mózgu, który przypada właśnie dziś. Według neurologów profilaktyka chorób mózgu jest tożsama z profilaktyką chorób serca i chorób nowotworowych. Chociaż nie możemy zmienić swojego wieku ani uwarunkowań genetycznych, to na wiele innych czynników ryzyka chorób mózgu możemy skutecznie oddziaływać. Szczególne znaczenie ma kontrolowanie czynników ryzyka naczyniowego, regularne pomiary ciśnienia tętniczego, kontrolowanie stężenia cholesterolu i glukozy, aktywność fizyczna i zdrowa dieta to podstawa, podsumowują eksperci.

0: Od 19 do 23 stopni pokażą dziś termometry. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, przelotnie może dzisiaj padać w wielu miejscach, a na Pomorzu mogą pojawić się burze.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Godzina 7:44, to jest środowy poranek TOK FM, a w naszym studio Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Zanim porozmawiamy o naszym bezpieczeństwie, o rosyjskich możliwych prowokacjach, systemach antydronowych i tym wszystkim, co jest bardzo, bardzo oczywiście ważne, to chciałbym zapytać, bo mam wrażenie, że trochę wszyscy zapomnieliśmy o Antonim Macierewiczu. Pan firmował swoim nazwiskiem pod zespół, który sprawdzał działania podkomisji Antoniego Macierewicza. Wykonaliście gigantyczną pracę, było wiele wniosków, które wskazywały na możliwe popełnienie przestępstwa przez polityka Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra obrony narodowej. No i taka cisza zapadła, mam wrażenie. Jakieś tam akty oskarżenia się pojawiły, ale nic się z tym nie dzieje. Pana to nie niepokoi?
3: Po pierwsze, zgadzam się i dziękuję za te słowa, bo nie tylko ja, ale cały zespół, i to zawodowych, wojskowych, oficerów, biegłych sądowych, cały ten zespół wykonał gigantyczną pracę. Opracował raport ze wszystkimi szczegółami, który został przekazany opinii publicznej. Udowodniliśmy, że Macierewicz spotykał się z Rosjanami, którzy znikali potem i pieszo przechodzili przez granicę z Królewcem. Złożyliśmy ponad 40 zawiadomień do prokuratury i w pełni mam poczucie, że resort obrony narodowej rozliczył się z przeszłością, zarówno z Błaszczakiem, jak i Macierewiczem. Całość tej pracy poszła do prokuratury.
2: Jak krew w piach.
3: Zaraz do tego przejdziemy, bo nie jest tak do końca, ale ja też bym chciał, żeby te sprawy szły szybciej. Powiem jedną historię, jak przyjechał prokurator i przyjechał po ten materiał, który zgromadziliśmy, to pamiętam tą scenę, bo żołnierze wyszli i zaczęli się śmiać. A ten prokurator mówi, a czemu się panowie śmieją? A pan prokurator przyjechał samochodem po dokumenty. On mówi, panie prokuratorze, pan powinien przyjechać starem, bo to na stara wejdzie. Mhm. Tyle tego było. To były tysiące stron dokumentów, ogromna ilość danych, zdjęć, ogromny materiał, który pojechał do prokuratury. W prokuraturze został powołany specjalny zespół, który zajmuje się tymi sprawami. W tej chwili mamy 3 akty oskarżenia, które dotyczą Macierewicza, czyli zarzuty i już skierowany akt oskarżenia do sądu. I ja też czekam na finał i uważam, że ten człowiek powinien, według mnie, absolutnie po tym, co zobaczyłem, skończyć w więzieniu. I czekam na to.
2: Ale według pana prokuratura działa tak, jak trzeba w tej sprawie?
3: Nie jestem prokuratorem, jest mi to bardzo trudno ocenić. Mogę to ocenić jako obywatel, wyborca, ale też jako wiceminister obrony. Chciałbym, żeby te sprawy szły szybciej, bo uważam, że 9 miesięcy pracy w Ministerstwie Obrony i ludzie, którzy za tym stali, tak jak powiedziałem, zrobili gigantyczną robotę. I to nie byli pierwsi, lepsi ludzie. To byli oficerowie, którzy zawodowo zajmują się tematami związanymi z katastrofami, z lotnictwem, z awioniką, z rozpoznaniem i tak dalej. Więc uważam, że dzisiaj jest ten czas, żeby to finalizować, ale mówię to jako obywatel, nie jako prokurator, bo ja się na tej pracy nie znam. To jest ich robota, czekam na to. Uważam, że sprawiedliwość musi na końcu zaistnieć.
2: Może trzeba zadzwonić do ministra Żurka, prokuratora generalnego.
3: My wysyłamy, jesteśmy w kontakcie też z prokuraturą. Cały czas dosyłamy dokumenty, te prace trwają. Ja jestem dobrej myśli. Chciałbym po prostu, żeby sąd mógł zdecydować i żeby ten człowiek stanął przed sądem i żeby też stanął de facto przed całym majestatem Rzeczpospolitej i mógł przytoczyć swoje argumenty, a sąd na końcu powiedział winny albo niewinny.
2: Czekamy. Jakich prowokacji rosyjskich możemy się spodziewać? Bo takie hasło rosyjskie prowokacje jest bardzo pojemne, bo to jest od tego, co dzieje się w internecie, po, nie wiem, no jakieś wydarzenia, które typu wysadzenie znowu torów kolejowych, tak jak mieliśmy w
3: przeszłości. Panie redaktorze, no tylko nie wiem, czy powinniśmy to zamykać, bo właściwie kluczem jest to, co pan powiedział. Ten katalog jest po pierwsze otwarty, a po drugie bardzo szeroki. I często się mówi, że Polska jest krajem w czasie pokoju. I z formalnego punktu widzenia oczywiście jest to prawda. Ale w takim razie, co robi 5 tysięcy żołnierzy na granicy z Białorusią? Co robi 5 tysięcy naszych cyberwojsk, które codziennie muszą odpierać ataki rosyjskie, jeżeli chodzi o nasze sieci wojskowe? Ta walka trwa na co dzień.
2: Na wielu polach, jak rozumiem.
3: Na wielu polach. Jeżeli chodzi o te prowokacje czy sabotaże, też w ciągu ostatnich 2 lat, my zrobiliśmy ogromną zmianę, jeżeli chodzi o służby specjalne. Służby zostały absolutnie przekierowane nie na to, żeby zajmować się sobą albo politykami. Mówię tutaj o służbie kontrwywiadu wojskowego czy służbie wywiadu wojskowego, tylko żeby zajmować się naszymi wschodnimi sąsiadami. I to tymi trochę dalej.
2: I Białoruś, Rosja.
3: Tak. Jeżeli w ciągu ostatnich 2 lat służby specjalne zatrzymały kilkudziesięciu sabotażystów, to znaczy, że każdy z nich potencjalnie mógł spowodować jakiś sabotaż albo jakieś na przykład polityczne zabójstwo w Polsce. To, co widzieliśmy rok temu, czyli wlot dronów, to nie był przypadek. 20 dronów tej nocy wleciało do Polski. Te, które zagrażały, zostały zestrzelone przez Wojsko Polskie. Natomiast możemy się spodziewać operacji pod tak zwaną fałszywą flagą. To znaczy Rosja w oczywisty sposób gromadzi różnego rodzaju środki ukraińskie i może dojść do takiej sytuacji, kiedy na przykład
2: ukraińskie drony spadną na jakieś polskie miasto.
3: Tak, i że Rosja ogłosi, że to była ukraińska akcja. A my musimy być na to odporni i po to też informujemy opinię publiczną, żeby po pierwsze budować tą odporność, a po drugie, żeby pokazać też Rosji, że my o tych sprawach wiemy. My naprawdę mamy bardzo dobry wywiad, zarówno ten cywilny, jak i wojskowy. Mamy dzisiaj partnerów na całym świecie, którzy dzielą się z nami ściśle tajnymi informacjami, bardzo konkretnymi, szczegółowymi i wiemy, że te sabotaże czy możliwe prowokacje są bardzo realne. One oczywiście nie dotyczą tylko Polski. Dotyczą krajów bałtyckich, dotyczą też Niemiec i to ten wachlarz jest bardzo szeroki. Od sabotaży takich, jak widzieliśmy na kolei, przez możliwe podpalenia, a nawet zabójstwa polityczne. Zresztą do tego dochodziło w Niemczech kilkanaście miesięcy temu, do takich prób, aż do prowokacji pod fałszywą flagą.
2: Wczoraj mieliśmy do czynienia z takim ogólnopolskim testem syren alarmowych. Mhm. Ten test wypadł dobrze? Ma pan już jakieś informacje?
3: Tak. To jest tak, że tego typu testy organizujemy województwo po województwie. One na tym etapie są organizowane głównie dla służb, żeby służby były przećwiczone, wiedziały jak reagować i żeby te procedury działały. Ale w oczywisty sposób ta świadomość musi być budowana przede wszystkim wśród obywateli. I też powiem, co na przykład robimy my. W ciągu tego roku przeszkolimy około 500 000 dzieci. 500 000. I mówię tylko o żołnierzach Wojska Polskiego. W ramach programu, który robimy razem z Ministerstwem Edukacji, w szkoleniu dzieci, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrożenia. Uważam, że to jest też dzisiaj taka ogromna powinność po stronie i wojska, i policji, i straży pożarnej, ale też samorządu, rządu, żeby tę świadomość budować.
2: A może w programach szkolnych to tak zwane przysposobienie obronne powinno być jakoś rozbudowane, no, żeby właśnie budować od najmłodszych lat świadomość.
3: Ja jestem tego głębokim zwolennikiem. Uważam, że jak najbardziej powinniśmy iść w tym kierunku. Zresztą taka forma dzisiaj w szkole istnieje. Ona się inaczej dzisiaj nazywa. Natomiast tego typu historie muszą być rozszerzane. Ja w ogóle uważam, że na pewnym etapie każdy powinien móc na pewno być może kiedyś przejść po prostu przeszkolenie obronne.
2: Choćby to podstawowe, prawda?
3: Tak, oczywiście, oczywiście. Zresztą programy, które tworzymy, są właśnie po to. Program w gotowości, zresztą na polecenie wtedy premiera Tuska, jest po to, żeby każdy polski obywatel mógł w prosty sposób, zresztą, szanowni państwo, niech każdy dzisiaj wejdzie na mObywatela. Dokładnie 8 sekund zajmuje się zapisanie na szkolenie w gotowości. 8 sekund. Każdy z państwa może blisko swojego domu zapisać się na jednodniowe szkolenie obronne, gdzie żołnierze Wojska Polskiego przekażą te najważniejsze informacje.
2: I jak dużo osób się zgłasza? Ma pan takie dane?
3: To jest około 20 tysięcy rocznie w tej chwili w ramach tego programu. Dodajmy do tego 500 000 przeszkolonych dzieci, dodajmy do tego około 40 tysięcy ludzi w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i nasz program, który uruchomiliśmy, cieszy się wielkim powodzeniem, który się nazywa Wakacje z Wojskiem. To jest przeszkolenie miesięczne dla młodych ludzi, którzy nie dość, że zdobywają unikalne umiejętności, którzy służą ojczyźnie, to jeszcze dostają za to konkretny pieniądz, bo to jest 6 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Czy według pana jesteśmy w czasach, w których no, ktoś będzie musiał głośno powiedzieć, wprowadzamy powszechny pobór do wojska?
3: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony. Tylko pobór
2: zawieszony.
3: Jest zawieszony.
2: To prawda.
3: I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Ale dam panu przykład, bo ta dyskusja jest bardzo żywa. Są kraje, które mają tak zwany selektywny pobór wojskowy. To są kraje głównie te północne. Tylko w ramach tego selektywnego poboru dochodzi do przeszkolenia około 20 tysięcy ludzi rocznie. My w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej szkolimy około 40 tysięcy ludzi i budujemy nasze siły rezerwy. Jeżeli uznamy, że jest problem z demografią albo problem z ochotnikami...
2: No jest, problem z demografią jest.
3: I ten problem jest realny. Będzie narastał.
2: Tak.
3: Będzie narastał, ale my dzisiaj wiemy, że ten ciąg na wojsko, jeśli tak mogę powiedzieć, jest bardzo duży. My mamy bardzo dużo ciągle rekrutów i ludzi, którzy chcą przystąpić do wojska i do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru. Jest też duży minus poboru takiego obowiązkowego, że nie bierzemy tych, którzy chcą służyć, tylko bierzemy wszystkich. Albo bierzemy cały rocznik, albo jakieś wybrane specjalności. Naprawdę też z punktu widzenia takiej mojej oceny, w oczywisty sposób lepsi są ci, którzy chcą, którzy po prostu myślą o tym, jak oni się do tego wojska mogą dostać. Wprowadzamy nową rzecz, czyli rezerwę wysokiej gotowości. To jest taka alternatywa, której do tej pory w Polsce nie było. To znaczy, oprócz służby zawodowej i oprócz służby terytorialnej będzie też możliwość wejścia do takiej rezerwy wysokiej gotowości. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek dostanie mundur, przejdzie podstawowe przeszkolenie wojskowe, takie 30-dniowe, będzie żołnierzem Wojska Polskiego i będzie miał obligatoryjnie ilość szkoleń, które musi przejść każdego roku. Na przykład 5 szkoleń. Jedno strzeleckie, jedno z...
2: Taka rezerwa premium.
3: Taka rezerwa premium, ale rezerwa, która zakłada, że ja jestem żołnierzem tu i teraz. Nie, że kiedyś mnie wezwą, że raz na 5 lat przejdę jakieś przeszkolenie, tylko ja mam w każdym roku ilość szkoleń, którą muszę odbyć i tylko wtedy jestem w tej rezerwie. To się wiąże też z pewnymi bonusami, zarówno finansowymi, jak i innymi. I takim sposobem jesteśmy w stanie dojść do półmilionowej armii.
2: I kiedy ten program ruszy?
3: My już go ogłosiliśmy. Trwają takie ostatnie szlify. Projekt ustawy, który dotyczy szkolenia rezerw, jest już w konsultacjach międzyresortowych, więc mam nadzieję, że od stycznia.
2: Okej. Okay. O ile prezydent podpisze?
3: Nie mam wątpliwości, że podpisze. Powiem panu, że różne rzeczy można też powiedzieć i mamy 1000 niezgód, ale jeszcze nie zdarzyło się, żeby prezydent zawetował ustawę, którą przesłał MON. Jeżeli to się kiedyś zdarzy, to będzie tragedia. Z jednym wyjątkiem, safe.
2: No właśnie.
3: I to była gigantyczna... Uważam, że to największy błąd prezydenta Nawrockiego, który na zawsze z nim zostanie i będzie pokutował i zostanie taka po prostu rana na tych relacjach.
2: Bardzo dziękuję. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dobrego dnia, panie ministrze.
3: Dobrego dnia, dziękuję bardzo.
2: Informacje TOK FM.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: W końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 8. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Nie tylko ja, ale i cały zespół wykonał wielką pracę. Udowodniliśmy, że Antoni Macierewicz spotykał się z Rosjanami, którzy potem znikali i przechodzili pieszo granicę. Złożyliśmy ponad 40 zawiadomień do prokuratury, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk o sprawie rozliczeń poprzedniej władzy. To były tysiące stron dokumentów, zdjęć, ogromny materiał pojechał do prokuratury. W tym momencie mamy 3 akty oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Ten człowiek powinien skończyć w więzieniu. Czekam na to, dodawał goście Poranka Tok FM. Ukraińskie drony zaatakowały 2 kolejne centra logistyczne firmy Wildberries, zwanej rosyjskim Amazonem, położone na południu Rosji. W obu zaatakowanych miejscach wybuchły duże pożary, wynika z materiałów wideo. Z kolei w sobotę w wyniku nalotu dronów na 2 magazyny Wildberries w Kotowsku i w Elektrostalu zginęło łącznie 8 osób, a ponad 60 zostało rannych. Na pogarszającej się sytuacji w ochronie zdrowia tracą małe firmy z tego sektora. W drugim kwartale tego roku musiały czekać na zapłatę wystawionych faktur średnio ponad 17 dni, czyli o 2 dni dłużej niż rok wcześniej, wynika z danych platformy faktura.pl. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w drugim kwartale udział faktur z odroczonym terminem płatności wystawianych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wzrósł do prawie 63%. To wzrost o niemal 9 punktów procentowych rok do roku. W informacjach Tok FM słyszymy się ponownie o 8.20.
13: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
0: Przelotny deszcz może się dzisiaj pojawić w wielu miejscach, choć będą też momenty ze słońcem. Maksymalnie 23 stopnie, w większości kraju od 20 do 22. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18.
13: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dochodzi godzina 8:03, to jest środowy poranek Tok FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, przewodnicząca Unii Centrum. Ja tylko dodam, że naszą rozmowę można oczywiście słuchać, ale też można oglądać na kanale YouTube Radia Tok FM. Polecamy się serdecznie. Dzień dobry, pani minister.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Nie wiem właściwie od czego zacząć. Tyle tematów do pani. Jak pani myśli, kto pierwszy napisał do nas, jak tylko usłyszał, że pani będzie gościem u nas?
14: Pewnie moi przeciwnicy z opozycji.
2: Nie, wcale nie. Greenpeace napisał. Zaraz o tym, co napisał do nas Greenpeace, bo Greenpeace ma do pani parę pytań. Chyba ministerstwo się tam z nim nie za bardzo komunikuje.
14: Nie, my się systematycznie, tylko w ubiegłym tygodniu widziałam się z grupą naukowców, klimatologów, którzy domagają się debaty w Sejmie. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. To była bardzo dobra i bardzo ważna rozmowa z organizacjami pozarządowymi, też się widuję.
2: Dobrze, zaraz do tego wrócimy.
14: Z aktywistami z Wrocławia, z Dolnego Śląska widziałam się chociażby wczoraj przy uruchomieniu pierwszego lasu społecznego.
2: Chciałbym zacząć od takiej czystej polityki, czyli tego, co Unia Centrum chce osiągnąć, w jakim kierunku zmierza i dlaczego Ryszard Petru będzie tworzył konkurencję wobec Unii Centrum, choć miał być w Unii Centrum.
14: Nie tworzy, dementuje. Wczoraj widziałam się z Ryszardem Petru, deklaruje pełną współpracę i faktycznie współpracujemy nad wrześniową konwencją.
2: Czyli raczej, nie będzie tworzył swojej partii?
14: Raczej chce zgromadzić to środowisko bardziej liberalne, gospodarcze, by potem też blisko współpracować. Wierzę, że wstąpi prędzej czy później będziemy tworzyć wspólne środowisko polityczne. Taki jest nasz cel.
2: On powiedział w niedzielę w TVP Info. Chcę mu stworzyć znacznie szerszy ruch. Nazwijmy go Ruch na Rzecz Wolności. Chodzi o zaangażowanie takich środowisk, których obecnie nie ma w polityce. Będę do nas zapraszał koleżanki i kolegów z Unii Centrum. Czyli on wierzy raczej w to, że to on wchłonie was, niż to, że to pani przyjmie go do Unii Centrum.
14: Nie wiem, co mówił w telewizji. Rozumiem, że pan dość dokładnie to cytuje. Natomiast wczoraj rozmawialiśmy i prawda jest taka, że zakładamy bliską współpracę. Wierzę, że Ryszard będzie blisko z nami współpracował. Tak też deklarował wczoraj.
2: Razem pójdziecie do wyborów?
14: Nie widzę innej możliwości. Myśmy wchodzili razem do polityki w 2015 roku. W 2023 to między innymi ja za moją sprawą Ryszard Petru wrócił do polityki, bo że tak powiem zaproponowałam zaproszenie jego do naszego ruchu właśnie przy okazji wzrastającego poparcia dla Konfederacji wtedy, bo się włączył mocno w dialog i w dyskusję, reprezentując to środowisko liberalne po tej demokratycznej stronie i niewątpliwie takiego głosu mocno liberalnego, mocno gospodarczego brakuje. I warto go wykorzystywać. I wczoraj rozmawialiśmy o tym, że nie wyobrażam sobie wrześniowego kongresu bez niego, bez jego udziału. Idziemy w tą stronę.
2: Czy poparłaby pani następującą propozycję, jeśli chodzi o wiek emerytalny i pewne zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, że być może, jeśli kobieta ma dzieci, to wtedy jest inny wiek emerytalny, a jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta młoda ma takie, młoda ma taki najczęściej wybór życiowy, że nie ma dzieci, to powinna mieć tak samo ustawiony wiek emerytalny jak mężczyźni. Co pani na tę propozycję, którą na głos wypowiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w wirtualnej Polsce?
14: Dwie kwestie. Po pierwsze, nie można rozmawiać o zmianie wieku w systemie emerytalnym, tak to ujmę, mówiąc o jednej cegle w murze. My mamy dość duży problem z systemem emerytalnym, bo póki co zostawiamy dość duże obciążenia na barkach młodego pokolenia, które będzie musiało utrzymywać emerytów lat z tych lat 70. urodzonych.
2: A mamy kryzys demograficzny.
14: 70., 80. przy obecnym kryzysie demograficznym. I biorąc de facto to pod uwagę, potrzebujemy otwartej dyskusji, ale też ponad podziałami politycznymi, bo już przerabialiśmy to, jak jednego roku wiek podniesiono, drugiego obniżono, skutków dla państwa, dla systemu nie ma żadnych, konsekwencje polityczne olbrzymie.
2: Czyli to jest temat zbyt gorący, żeby go podejmować przed wyborami?
14: Nie, wymaga dyskusji i wymaga porozumienia ponadpolitycznego, które pan przyzna dzisiaj pewnie trudno byłoby wypracować. Natomiast robienie...
2: Ale nie ma porozumienia, pani ministro, nie ma porozumienia właściwie w żadnym temacie. Nawet kiedyś był taki konsensus, że sprawy obronności plus tam polityka zagraniczna to są tematy, przy których politycy raczej z przeciwnych opcji starają się zgodzić i wspierać pewien kierunek, który ma przez lata...
14: Dla mnie łatwiejszy obszar do dyskusji, bo spójrzmy teraz, właśnie lekarstwem na ten problem, o którym mówię, miał być Fundusz Rezerwy Demograficznej. Nie wiem, czemu demokracja mi się ciągle ciśnie na usta, ale to akurat dobrze.
2: No bo demografia i demokracja są blisko.
14: Fundusz Rezerwy Demograficznej miał być lekiem na ten problem. Został zdewastowany przez naszych poprzedników, którzy zaczęli z niego wypłacać, obsługiwać bieżące emerytury, wypłaty emerytur, podczas kiedy w gruncie rzeczy miał on właśnie obsługiwać tą górkę emerytów, wyżu demograficznego z lat 70., 80. Szczyt przypada bodajże na 83. rok urodzeń, bo ona przy obecnych ilościach urodzeń i przy obecnych danych demograficznych będzie trudna do obsłużenia, będzie wiązała się z wysokim opodatkowaniem młodych ludzi. I wychodząc teraz z takiej solidarności międzypokoleniowej, która szybciej polityków połączy niż wiele innych kwestii, które dzielą, powinni Powinniśmy spojrzeć na ten problem naprawdę z dystansem i z pewną odpowiedzialnością, którą powinni reprezentować się rodzice i dziadkowie. Tak?
2: Super, super apel o to, żeby było pewne porozumienie i jedność.
14: I rozmowa o tym, jak odbudować, bo tylko spuentuję, rozmowa o tym, jak odbudować i zabezpieczyć ten fundusz, przyspieszyć wpłaty na niego, i zabezpieczyć, żeby już nikt nigdy nie sięgał ręki po te pieniądze w innych celach, jest dużo, wydaje się, łatwiejsze niż dyskusja o tym, komu podnieść wiek emerytalny, a komu obniżyć.
2: No dobrze, ale czy według pani sam pomysł, że kobieta, która urodziła i wychowuje dzieci, ma ten niższy wiek emerytalny, a kobieta, która decyduje się nie mieć dzieci, albo ich nie może mieć i nie wychowuje dzieci, ma wiek emerytalny tak samo wysoki jak mężczyźni. To jest w ogóle dobry kierunek myślenia, czy nie?
14: Generalnie jest tak, że rodzice, którzy dzieci posiadają, wychowują kolejne pokolenia, przekładając to też na płatników składek przyszłych emerytalnych, tak? Czyli dorzucamy się, ja mam dwójkę dzieci, dorzucam się do skarbonki. Ale nie widzę tu w gruncie rzeczy też sprawiedliwości i dzięki temu warto było może wprowadzić czy 800+, czy inne elementy.
2: Ale pani pięknie uciekał od odpowiedzi na
14: to
2: pytanie.
14: Nie, bo ja skonkluduję to. Czyli rodzice, którzy posiadają dzieci, dokładają się do przyszłych składek emerytalnych, przeznaczając część swoich dochodów też na wychowanie tych dzieci. Ale mamy już w systemie podatkowym zróżnicowanie właśnie dlatego, że mamy 800+. A kobiety nieposiadające dzieci, nie wszystkie nie mają tych dzieci z własnej winy. Jasne. A jeszcze część z nich opiekuje się osobami starszymi i w inny sposób też są obciążone, dlatego decydują się na wcześniejszą emeryturę. Bo mają rodziców, oczywiście jest to różnie. Znam mężczyzn, którzy opiekują się rodzicami, natomiast w gruncie rzeczy czynników, które musiałyby być, żeby takie przepisy były w ogóle konstytucyjne i żeby o nich rozmawiać w sposób odpowiedzialny, musiałoby chyba być dużo więcej takich czynników uwzględniających.
2: To jest nierealny pomysł,
14: również
2: tak?
14: Równość płci w zakresie obciążenia, bo przecież zdarzają się mężczyźni, którzy zostają, nie wiem, żona umiera, zostaje sam z wychowaniem dzieci i też w gruncie rzeczy pełni tę samą funkcję, co te kobiety, które miałyby mieć wcześniejszy, niższy wiek emerytalny. Niskość emerytur kobiet jest problemem. Wiele kobiet i tak coraz częściej decyduje się na dłuższą pracę w wieku emerytalnym, właśnie z tego względu, że nie są w stanie wyżyć z własnej emerytury.
2: Są
14: za niskie, więc ja jestem zdecydowanie zwolenniczką zachęt. Jedną z zachęt, którą mieliśmy wprowadzić i do której warto na pewno wrócić, której postulowała Polska 2050 w 2023 roku, było zwolnienie emerytur z opłat składkowych, emerytów, którzy pozostają w życiu zawodowym, po przekroczeniu wieku emerytalnego było zwolnienie ich ze składek i też odkładanie im 13 i 14 emerytury, bo oni nie przechodząc na emeryturę bezpośrednio są dotknięci i stratni. Mhm. I tego typu postulaty, tak, byłabym bardzo za, żeby do nich wrócić, żeby o nich rozmawiać.
2: A jest w ogóle przestrzeń w rządzie na dyskusję
14: takie
2: teraz?
14: Takie niuansowanie teraz, że kobieta, moim zdaniem to jest w ogóle niekonstytucyjne myślenie, bo musielibyśmy, tak jak powiedziałam, dużo bardziej zniuansować ten problem, bo niczym nie różni się od takiej kobiety mężczyzna, który sam zostaje z trójką dzieci, bo żona umiera, on jednak ma je na wychowaniu.
2: A czy jest w ogóle przestrzeń na taką dyskusję o tym wieku emerytalnym teraz w rządzie?
14: W rządzie nie ma takiej dyskusji, ale co gorsze, to co powiedziałam, ja jednak wrócę do tego. Zmiany w systemie emerytalnym możemy wprowadzać mając zgodę polityczną, ponad podziałami politycznymi, bo wprowadzanie jakichś zmian, do jakichkolwiek zmian do systemu emerytalnego w jednym roku, a odwoływanie ich w roku kolejnym powoduje tylko chaos i sprawia, że coraz więcej ludzi, coraz więcej obywateli, zwłaszcza młodego reprezentantów młodego pokolenia, nie ma zaufania do systemu i do państwa.
2: Środowisko prezydenta Karola Nawrockiego postuluje przeprowadzenie w Polsce referendum dotyczącego polityki klimatycznej, tak to nazwijmy szeroko. Nie chcę wracać do tego kuriozalnego pytania, które kiedyś przedstawił sam prezydent.
14: Czekamy na kolejne.
2: Jak rozumiem, teraz wszyscy tam myślą w Pałacu Prezydenckim nad tym, jak sformułować to pytanie. Ale czy według pani potrzebne jest w ogóle referendum w sprawie polityki klimatycznej państwa?
14: To oczywiście typowo polityczna zagrywka, ponawiana przez Karola Nawrockiego, bo pierwsze pytanie już miało tak silną tezę, że obśmiewało sam ten proces i samo pytanie było, że tak powiem, powodem do kpin i żartów. Natomiast dokładnie tym pytaniem, w poprzednim podejściu, pan prezydent obdarzył swoją intencję. Czyli jego intencją jest pokazanie, że Unia nas osłabia, przez Unię w Polsce jest drożej, co jest nieprawdą. Unia doprowadziła, nasza obecność w Unii Europejskiej sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi, że mamy partnerów, sojuszników, którzy z nami trwale współpracują, że mamy otwarte rynki. I proszę teraz, żeby pan prezydent powiedział polskim przedsiębiorcom, że za chwilę nie będą mogli eksportować swobodnie przepływu, nie będą mogli korzystać ze swobodnego przepływu towarów do takich krajów jak Niemcy, Holandia, Francja, gdzie wielu naszych przedsiębiorców kooperuje, że ludzie, młodzi ludzie nie będą mogli studiować w prosty, łatwy sposób na zagranicznych uczelniach, a podróżować też będzie trudniej, bo wrócą dawne zasady. Odczuli to Brytyjczycy na swoich barkach i ja nie przyłożę ręki do tego, żebyśmy do tego wrócili, żebyśmy weszli na ścieżkę Brexitu w wykonaniu polskim. Dlatego ja mówię jasno, z systemu ETS, z polityki klimatycznej nie można wyjść, ale można ją zmieniać. I ostatnio daliśmy tego dowód, bo Polska jest inicjatorem zmian i po raz pierwszy propozycja Unii Europejskiej jest propozycją, która luzuje politykę klimatyczną, a nie ją zaostrza.
2: To teraz wróćmy do tego, od czego zacząłem, czyli od informacji, które napłynęły do nas z Greenpeace, a właściwie pytań do pani ministry. Pierwsze pytanie. Rząd obiecał 20% najcenniejszych lasów wolnych od wycinek. Obecnie bez wycinek jest tylko 1% lasów. Kiedy zamierza spełnić tę obietnicę?
14: Jeżeli zliczymy to wszystko, co zrobiliśmy, jesteśmy w połowie drogi. Pokazywaliśmy to ostatnio. Nawet dziennikarze to przy okazji utworzenia tego pierwszego lasu społecznego pod Wrocławiem liczyli. Jesteśmy w połowie drogi. Nie jest lekko, bo przeciwników nawet wewnątrz koalicji tego postulatu nie brakuje.
2: Ale dlaczego w ogóle?
14: Z uwagi na to, że
2: drewno, tak? Tniemy, potrzebujemy, handlujemy,
14: potrzebujemy drewna jako surowca do produkcji i potrzebujemy ścinek, zżynek do produkcji na przykład peletu. I w tym zakresie oczywiście my tą podaż drewna na rynek utrzymujemy, żeby utrzymać i przemysł krajowy. To jest ważna branża w Polsce, produkcja chociażby mebli, tak? Ale też pelet, który powstaje z odpadów przy produkcji mebli na przykład, którego produkcja wbrew temu, co się mówi, też wzrosła wzrosła w zeszłym roku o 24% tego certyfikowanego dobrej jakości, bo faktycznie zdarzało się w przeszłości, że do Polski był importowany pelet z elementami plastiku, co nie miało nic wspólnego z czystym powietrzem i z zamianą kopciuchów na coś, na czyste, bezemisyjne źródło ciepła. Natomiast gdzie jesteśmy? Podejmujemy w związku z tym, że nie ma też woli współpracy ze strony Pałacu Prezydenckiego i na przykład pan prezydent zawetował nam ustawę powołującą do życia nowy Park Narodowy. Idziemy ścieżką, którą mam dostępną, czyli tworzymy dla przykładu rezerwaty przyrody. Utworzyliśmy tych rezerwatów przyrody w Polsce już ponad 180, które chronią cenne obszary leśne, ale także różnego rodzaju siedliska, torfowiska. I to jest jedna ze ścieżek, którą przyjęliśmy w ramach realizacji tego postulatu. Kolejną to jest tworzenie lasów społecznych. Rozpoczęliśmy przedwczoraj proces już finalizacji tego zadania. Mamy 11 aglomeracji, 11 ponad hektarów, blisko 12 hektarów wokół Pierścień, wokół Wrocławia. Las, który jest właśnie oazą bioróżnorodności, ale z drugiej strony pełni też ważną funkcję społeczną dla ludzi.
2: Bardzo dziękuję. Resztę pytań przekazuję od Greenpeace'u na ręce pani ministry. Proszę bardzo.
14: Dziękuję bardzo. Ministerstwo
2: odpowie. Niestety nie zdążyliśmy porozmawiać o tuńczyku i pani Bodnar na wakacjach. To następnym razem.
14: Proszę mi nie psuć apetytu przed śniadaniem.
2: Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, przewodnicząca Unicentrum. Bardzo pani dziękuję.
14: Dziękuję
2: dobrego
14: bardzo.
2: Dnia. Przepraszam Departament Informacji za potężną obsuwę. Serdecznie pozdrawiam. Właśnie teraz informacje TOK FM.
15: Autopromocja.
16: Czy wiecie, że krem z filtrem SPF 50 nie oznacza wcale 50% ochrony? Tylko, że posmarowana skóra może przyjąć około 50 razy większą dawkę promieniowania ultrafioletowego, zanim zacznie się rumienić. Więcej o tym, co słońce robi z naszą skórą, jak działają filtry i dlaczego hipopotamy mają własny naturalny krem przeciwsłoneczny, opowiem w audycji Z nauką po imieniu. Już dziś, po 10.40. Adam Mirek, zapraszam.
15: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
19: Kochanie, napiłbym się kawy.
20: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
19: Kaśka. Złotą Woseba.
20: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
21: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
22: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 8.22. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dementuje. Ryszard Petru nie tworzy nowej partii. On deklaruje pełne wsparcie, mówi na antenie TOK FM przewodnicząca Unii Centrum Paulina Henning-Kloska. Wierzę, że prędzej czy później będziemy tworzyć wspólne środowisko polityczne. Prawda jest taka, że zakładamy bliską współpracę, dodaje ministra klimatu i środowiska. Na giełdach paliw ropa drożeje i jest wyceniana najwyżej od niemal 6 tygodni. To reakcja rynku na bagatelizowanie przez prezydenta USA Donalda Trumpa perspektyw rozmów pokojowych USA-Iran, informują maklerzy. Obie strony, i USA, i Iran, wymieniają się atakami, a bojownicy Houthi w Jemenie zagrozili żegludze na Morzu Czerwonym. Czas nie leczy ran, on zmienia ranionego człowieka. Dziś inaczej przeżywam stres, inaczej tęsknię, mówi w rozmowie z polską agencją prasową Magnus Håkonsson, który ocalał z masakry na wyspie Utoja. Dziś mija 15 lat od tamtych tragicznych wydarzeń, gdy zwolennik skrajnej prawicy Anders Breivik zaczął zabijać na Utoi uczestników obozu młodzieżówki Norweskiej Partii Pracy. W TOK FM czas teraz na sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lech pokazał siłę, Górnik dzielnie się bronił. Zwycięstwem i nieznaczną porażką zakończyły się pierwsze mecze polskich drużyn w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz pokonał mistrza Danii, czyli Orhus 4-1, a Górnik przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Dużo powodów do zadowolenia miał więc przede wszystkim trener Lecha Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Ważne, że zdobyliśmy bramkę w momencie, gdy byliśmy nieco cofnięci, ale też pokazaliśmy naszą jakość przy tym golu. Wynik jest top. A mecze rewanżowe w Poznaniu i w Zabrzu odbędą się za tydzień. Chelsea pozyskała reprezentanta Anglii Morgana Rogersa z Aston Villa za, jak piszą brytyjskie media, rekordowe 117 milionów funtów. To czyni go najdroższym w historii piłkarzem z Wysp. Nieco tańszy był bowiem Elliot Anderson, który także w lipcu trafił z Nottingham Forest do Manchesteru City. 24-letni Rogers, który na mundialu zagrał w 7 meczach reprezentacji Anglii, podpisał kontrakt do 2033 roku. Chelsea w minionym sezonie zajęła dopiero 10. miejsce w Premier League. Kajakarz górscy Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela i Michał Pasiut zajęli 4. miejsce w drużynie K1 w Mistrzostwach Świata w Oklahoma City. Ich koleżanki z reprezentacji Klaudia Zwolińska, Hanna Danek i Dominika Brzeska były 5. Polakom do podium zabrakło 15 setnych sekundy, a wpływ miał na to jeden błąd wychwycony przez sędziów, żałuje Pasiut.
5: Łatwo, niełatwo pogodzić się trzeba, bo zawody trwają dalej, no ale mam mieszane uczucia do tej decyzji. Jedno jest pewne, no w przepisach napisane jest trzymaj wiosło dwiema rękami, ale na starcie na rampie zawodnicy sobie trzymają, po prostu tak opierają rękę, prawda? Czyli tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
3: A złote medale wywalczyli Słoweńcy oraz Australijki. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
0: Dziś więcej deszczu niż słońca, przelotnie może popadać w większości regionów. Maksymalnie 23 stopnie na Podkarpaciu, około 22 w centrum i tylko 18 na Pomorzu Zachodnim.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: 8.25, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio komentatorki Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów.
23: Dzień dobry.
2: Oraz Joanna Sawicka, Polityka Insight. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
2: Zaczniemy, no, jakże to zaskakujące, zaczniemy od Prawa i Sprawiedliwości. Powiem wam, że ja to po prostu biorę sobie popcorn, siedzę i oglądam. Albo słucham. I właściwie nawet nie co dzień, ale niemal co godzinę są nowe informacje i nowa odsłona tego swoistego MMA politycznego, jakie rozgrywa się teraz w PiSie. Jest na ostro, łącznie z hasłami pod tytułem Stul Pysk, więc i to publicznie wypowiadanymi. Jak wy na to patrzycie? Joanna Sawicka pierwsza.
23: No rzeczywiście ten serial ciągnie się dosyć długo już, ale mamy kolejną odsłonę i w tym momencie mam wrażenie, że to już są takie napięcia, takie konflikty, że tutaj ciężko będzie to posklejać. To chyba Marek Sawicki mówi, że PiS już się rozpadł i wprawdzie ciężko przytaczać słowa polityka innej partii jako recenzenta, no ale jak się patrzy na to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, to trudno uwierzyć w to, że nawet gdyby oni się dogadali, słyszę, że ma być jeszcze jakieś spotkanie ostatniej szansy, to trudno uwierzyć, żeby ta partia mogła jeszcze funkcjonować w kampanii, w czasie, kiedy trzeba będzie rywalizować o miejsca na listach wyborczych, a potem o mandaty w konkretnych okręgach. W momencie, kiedy wiadomo, że tych mandatów w 2027 będzie mniej, no to już może być naprawdę walka na noże. Natomiast w sytuacji, w której jesteśmy teraz, no to wygląda na to, że no rzeczywiście jest to koniec PiS-u w takim kształcie, jaki znamy do tej pory. Widzimy dramatyczne osłabienie przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, który nie radzi sobie z obecną sytuacją, nie potrafi skleić tej partii tak, żeby ona pozostała w obecnym kształcie i żeby miała szansę na te 25-punktowe notowania, które mniej więcej notuje teraz, czy nawet na wzrost. No wygląda na to, że to wszystko się po prostu rozpadnie.
2: Rozpadnie i co się stanie, gdy dojdzie do tego już takiego formalnego rozstania, bo jak rozumiem, na razie mamy takie nieformalne, wszyscy wiedzą, że już Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, że to im nie jest już po drodze wspólnie, a gdy już tak formalnie zostanie to ogłoszone, co to będzie oznaczało, Magdalena Kilińska?
6: To będzie oznaczało, że mamy powrót do przeszłości. Mówiłeś o popcornie. Ja bym potrzebowała chyba do obserwowania i analizowania tego Jacka Gmocha i jego grafów, które zawsze pokazywały, kto z kim przeciwko komu, bo te tarcia, pozwy, pojawiły się też groźby właśnie pozwów, pyskówki publiczne są bardzo mocne i tak jak powiedzieliście, PiS pierwszy raz od dekad, bo te początki końca PiS-u już obwieszczaliśmy wielokrotnie, ale teraz to jest realna sytuacja. Przełoży się na takie rozdrobnienie polityczne, zwłaszcza po prawej stronie, jakiego nie było również od dekad i dlatego mówiłam o tym powrocie do przyszłości. Lata 90. Wielopartyjność, której wyborcy, wyborczynie najmłodsi nie pamiętają, przyzwyczajeni do tych dwóch mocnych bloków. Będziemy mieć, jeżeli pierwszy sondaż się wczoraj ukazał, jeżeli potwierdziłoby się to, że Mateusz Morawiecki ma mocną pozycję, to mamy kolejne ugrupowanie, bo pierwszy sondaż daje mu w jednym z wariantów miejsce w Sejmie z 5-procentowym, 5,2 chyba, jeśli dobrze pamiętam, poparciem. Mamy dwie konfederacje, mamy PiS, mamy cały czas jeszcze mocny ośrodek prezydencki, który co prawda raczej, no nie wydaje się, żeby do wyborów coś zaproponował, ale dalej będzie mocnym głosem na prawicy, więc to...
2: Ale może właśnie to jest na rękę ośrodkowi prezydenckiemu, to rozdrobnienie, bo wówczas prezydent przy słabnącej pozycji takiej liderskiej Jarosława Kaczyńskiego, to Karol Nawrocki może powiedzieć, zapraszam do siebie do pałacu, siądźmy, porozmawiajmy, jak to skleić i jak stworzyć na przykład wspólną prawicową, szeroką prawicową listę wyborczą, aby odsunąć Donalda Tuska od władzy. Czy wyobrażacie sobie, że to jest możliwe, Magda?
6: Tak, bo te ambicje grona w Pałacu Prezydenckim, nie tylko samego prezydenta Nawrockiego, ale no też części jego ekipy, która przecież z PiS-u wyszła. To nie są osoby, które z partią nie były związane. To są osoby, które nie mieściły się w partii takiej, jaką ona była półtora roku temu, więc jak najbardziej myślę, że tak jak wcześniej mówiliśmy o dwóch płucach i te dwa płuca no nie wypaliły. Nie wiem, jak to anatomicznie można z jednym płucem sobie radzić. Chyba właśnie nie można i to widzimy. No ale tutaj nie dwa płuca, tylko pięść, jak mówił Jacek Sasin, to ta pięść chyba jednak w Pałacu Prezydenckim będzie mocniej w stół uderzała.
2: Joanna?
23: No myślę, że Karol Nawrocki już teraz odgrywa taką rolę arbitra i tego najsilniejszego na prawicy, który decyduje o tym, jak w którą stronę zmierza prawica, który ma karty do tego, żeby być na przykład liderem przy układaniu ewentualnego paktu senackiego na prawicy właśnie. I
2: a czy może być coś więcej niż pakt senacki? W ogóle lista wyborcza i do parlamentu, i do senatu? Znaczy i do Sejmu, i do senatu?
23: Prawicy, Konfederacji z PiS-em.
2: No, wiem, że to jest, tak trochę brzmi teraz bardzo nieprawdopodobnie.
23: Ciężko mi to sobie wyobrazić i szczerze mówiąc, rozumiem, że rozmawiamy tylko o Konfederacji i PiS-ie już nie patrzymy na Brauna, bo to już jest w ogóle skrajna prawica. Natomiast jeżeli patrzymy na tę sytuację, która się dzieje teraz w PiS-ie, to Konfederacja jest tą główną partią, która na tym zyskuje i która na tym rośnie i która jest beneficjentką tego kryzysu, już teraz przejmuje wyborców prawicowych, a jeżeli PiS faktycznie się rozpadnie, jeżeli straci tych kilkadziesięciu posłów i kilka punktów procentowych, no to Konfederacja będzie taką naprawdę realną konkurentką. Ta partia PiS-u będą walczyć o być może nawet to drugie miejsce w sondażach. Myślę, że jesteśmy jeszcze od tego momentu daleko, od tej mijanki mimo wszystko, ale myślę, że to nie będzie sprzyjać współpracy, ta ostra konkurencja o wyborców prawicowych.
2: Właściwie, czyli z tego, co mówisz, mogę wnioskować, że twoim zdaniem, to gdy dojdzie do tego rozdrobnienia na prawicy, to tym bardziej, im bardziej będzie rozdrobniona prawica, tym bardziej nie będzie im się opłacało kooperować i w jakiejś formie zjednoczenia, tak?
23: No, myślę też, że te emocje będą przeszkadzały w tej współpracy, bo pewnie nieraz jest tak, że partiom z takiego globalnego punktu widzenia opłacałoby się współpracować, bo liczba mandatów by się mnożyła, gdyby partie szły razem do wyborów. Natomiast gdy rośnie konkurencja, gdy rosną emocje, już teraz te emocje i konkurencja są bardzo silne i różnice są spore. Też wewnątrz samej Konfederacji te różnice są spore. No, mamy Krzysztofa Bosaka, któremu jest bliżej do PiSu, i Sławomira Mentzena, któremu jest bardzo daleko do PiSu. Więc to już patrząc na samo to widać, że ta konkurencja byłaby trudna, ale myślę, że przede wszystkim ze względu na emocje.
2: Czy dzieląca się prawica może wpłynąć na koalicję rządzącą w ten oto sposób, że powstanie szeroki blok właśnie po stronie koalicji rządzącej, blok wyborczy?
6: Patrząc na to, co dzisiaj mówią sondaże, trudno mi uwierzyć w taką mobilizację. Już nie mówię o takiej mobilizacji jak w 2023 roku, ale wtedy było do kogo się odzywać i z jakiego rezerwuaru czerpać. Dzisiaj dwie partie koalicyjne, czyli PSL i Polska 2050 w różnych jej odsłonach. No, mówimy dzisiaj bardzo dużo o podziałach i o wewnętrznych podgryzaniach się, więc tutaj Polska 2050 też jest tego przykładem po stronie koalicji rządzącej. No to są w sumie, jeżeli by zliczyć dzisiaj poparcie dla obu tych ugrupowań, czy trzech ugrupowań, dzisiaj już to będzie jakieś 4%, czyli poniżej jakichkolwiek progów. Jeżeli patrzymy na lewicę, to partia Razem mniej więcej cały czas na podobnym poziomie się utrzymuje sondażowo. Nie rośnie im tak dalej. Tak jakby się mogło wydawać w obliczu rosnącego poparcia prawicy, że będzie też taka strona, która w tej sytuacji będzie głosowała na lewicę. Jeżeli chodzi o partię Razem, tego w sondażach nie widać. Jeżeli chodzi o lewicę parlamentarną i koalicyjną, tu również jest dosyć stabilne poparcie, no ale nadal poparcie lewicy, poparcie PSL-u i Polski 2050 podzielonej i koalicja wyborcza, to jest dalej dużo mniejszy wynik niż to, co było w 2023. I trudno mi sobie wyobrazić taką mobilizację w zmęczonym i sfrustrowanym elektoracie, który też nie dostał tego, co mu było obiecywane.
2: Co na to Joanna Sawicka? Dowiemy się po informacjach TOK FM, na które właśnie teraz zapraszam.
7: Reklama.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
11: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
12: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
24: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
25: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
26: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: metr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Mykhajło Fedorow odrzucił propozycję stanowisk przedstawione przez Wołodymyra Zełenskiego. Tak twierdzi portal Ukraińska Prawda. Prezydent Ukrainy zaproponował Fedorowowi różne stanowiska w strukturach władzy, w tym funkcję wicepremiera do spraw rozwoju technologicznego. Ale Fedorow odmówił, ponieważ nie rozumie powodu odwołania go ze stanowiska ministra obrony. Pożar, który wybuchł wieczorem w departamencie Var na południu Francji, objął już powierzchnię 2,5 tysiąca hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczy 900 strażaków. Ewakuowano około 400 osób. Prawie 2300 domów nie ma prądu. Strażacy twierdzą, że pożar przestał się już rozprzestrzeniać. Z pożarami boryka się również Korsyka, gdzie ogień wybuchł w dwóch różnych rejonach, obejmując łącznie ponad 640 hektarów terenu. Pobór w Polsce nie został zlikwidowany, a jedynie zawieszony, przypomniał w poranku TOK FM wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Zdaniem gościa Tomasza Sekierskiego sprawa przywrócenia powszechnej służby wojskowej wciąż jest analizowana, a wszystko uzależnione jest od liczby ochotników.
4: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór zawieszony. Jest zawieszony.
5: To prawda.
4: I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
3: Resort Obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby mieć co najmniej kilka szkoleń. Zdaniem wiceministra, dzięki nowym rozwiązaniom polska armia może powiększyć się nawet do 500 000 żołnierzy. Donald Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino, twierdzi New York Post, powołując się na źródła z otoczenia Białego Domu. Gazeta zwraca też uwagę, że nie wiadomo, czy szef Światowej Federacji Piłkarskiej jest w ogóle zainteresowany tym stanowiskiem. Donald Trump ma uważać, że 56-letni Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Relacje obu polityków i działaczy zacieśniły się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Na początku grudnia 25 roku Infantino uhonorował amerykańskiego przywódcę pokojową nagrodą FIFA. Trump został jej pierwszym laureatem. Termometry pokażą dziś przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej od 17 do 19 będzie, miejscami na północnym zachodzie i północy. Na północy po południu mogą też wystąpić burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Godzina 8.42, właściwie już za 4 sekundy 8.43, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, wraz ze mną Magdalena Kicińska, Press Club Polska oraz Joanna Sawicka, Polityka Insight. I właśnie Joanna Sawicka ma teraz głos w związku z pytaniem o to, czy rozdrobnienie prawicy może wpłynąć na jednoczenie się z kolei obozu rządowego.
6: Myślę, że potencjalne rozdrobnienie prawicy, rozpad PiSu może mieć w ogóle bardzo ciekawe implikacje dla sceny politycznej. Ja chyba nie wierzę w jedną listę po tej stronie rządowej. Myślę, że i Lewica, ale też Koalicja Obywatelska włożyły sporo pracy na to, żeby ta Lewica miała swoje miejsce na scenie politycznej, żeby miała te mocne 7-8, a dąży pewnie do 10%, nie wiem, czy to jest możliwe. To, co jest możliwe, to, co bardziej mogę uwierzyć, to sojusz Koalicji Obywatelskiej z PSL-em. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, co się stanie z PSL-em w momencie wyjścia Mateusza Morawieckiego z PiS-u. I czy nie pojawią się pokusy po stronie PSL-u, żeby rozmawiać z Mateuszem Morawieckim? Wiadomo, że Władysław Kosiniak-Kamysz miał i ma niezłe relacje z Mateuszem Morawieckim. Zdarzało mu się spotykać na debatach, wchodzić w potyczki słowne. Wiadomo, że Mateusz Morawiecki reprezentuje tę bardziej centrową, umiarkowaną stronę PiS-u, a PSL bardzo dąży do tego, żeby startować w wyborach albo samodzielnie, albo z jakimś partnerem niezbyt dużym, mniejszym niż Koalicja Obywatelska, ponieważ bałby się wchłonięcia przez Koalicję Obywatelską.
5: Ale czy da się wytłumaczyć wyborcom PSL-u, że oto PSL zawiera sojusz z ugrupowaniem, o ile do,

0: idzie do tego rozłamu i o ile Mateusz Morawiecki stworzy swoje ugrupowanie, że oto PSL zawiera sojusz z człowiekiem, którego krytykował za 6 lat sprawowania urzędu premiera, oskarżał o naprawdę ciężkie rzeczy. Czy to w ogóle wyborca łyknie, mówiąc kolokwialnie?
1: Ja myślę, że byłoby to karkołomne, byłoby to trudne do wytłumaczenia opinii publicznej. Natomiast jeżeli patrzymy na sam elektorat PSL-u, no to jest to bardzo nieliczna grupa z jednej strony, a z drugiej strony specyficzna, mocno prawicowa i podzielona, i myślę, że część wyborców mogłaby zaakceptować tego typu sojusz prędzej niż nawet z Lewicą czy z Koalicją Obywatelską, ale też myślę, że część wyborców by się siłą rzeczy odwróciła od PSL-u. PSL ma ten problem, że ten elektorat jest właśnie mały i podzielony i że każdy sojusz wywołałby demobilizację jakiejś części.
2: Ja myślę, że jeżeli się dało Kukiza wyjaśnić wyborcom PSL-u, to uda się też wyjaśnić Morawieckiego, dlatego że Kosiniak-Kamysz jest w bardzo trudnej sytuacji. On nie może być ostatnim prezesem, ostatnim obecnym w parlamencie prezesem PSL-u. To jest tak stara partia z takimi tradycjami, że jej trwanie w parlamencie jest nadrzędnym celem. Jeżeli do tego celu będzie pomocny Mateusz Morawiecki, łatwiejszy do zaakceptowania na pewno niż frakcja reprezentowana w PiS-ie przez Przemysława Czarnka, to po tego Morawieckiego się sięgnie. Na pewno łatwiej z Morawieckim niż z Mentzenem albo z Bosakiem.
0: Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna publikuje badania przeprowadzone przez SW Research właśnie dla Dziennika Gazety Prawnej. Blisko połowa, bo 49,4% Polaków uważa, że ministra zdrowia powinna zostać zdymisjonowana. Czy dojdzie do tego? A że powinna zostać tylko 18,9%.
1: No myślę, że ten sondaż odzwierciedla głęboką frustrację Polaków związaną z tym, co się dzieje w ochronie zdrowia. No jest to sondaż, jak rozumiem, przeprowadzony po tym, jak ministra zdrowia przedstawiła szereg propozycji, no nie głębokiej reformy, bo umówmy się, to nie jest gigantyczna zmiana, która uzdrowi system, ale jednak pewnych zmian, i widać, że póki co nie przekonuje do siebie i do tych propozycji Polaków. Natomiast
0: bo niemal codziennie dowiadujemy się o kolejnych niebotycznych zarobkach w ochronie zdrowia i kolejnych skandalach, bo tutaj się okazuje, że na przykład to, co się dzieje w prosektoriach w związku z, no przepraszam za określenie, handlem zwłokami, mówię w cudzysłowie, znaczy w tym sensie, że jakieś deale z zakładami pogrzebowymi, namawianie...
2: No ale właśnie nie w cudzysłowie, bo to jest handel,
0: nie w cudzysłowie, masz rację. I to powoduje, że właściwie każdego dnia rząd, tak miał odnoszę wrażenie, nie nadąża już jakby za wizerunkowym ratowaniem się w tej sytuacji. Po prostu tego jest tak dużo, się wylewa.
1: Tak, natomiast premier Donald Tusk dał pewien mandat ministrze zdrowia do tego, żeby spróbowała naprawić system, i w tym momencie czekamy na to, aż ustawy i rozporządzenia, które ona przygotowuje, wejdą w życie i będą miały szansę zadziałać. W partii, jak pytam o tę możliwą dymisję, zresztą już od kilku miesięcy jest o tym mowa, słyszę, że trochę nie ma pomysłu, na kogo można by wymienić ministra zdrowia. Jest bardzo, tak, jest to trudna funkcja, i Donald Tusk ma problem, ponieważ wziął na siebie tę odpowiedzialność. Odpolitycznił rok temu, przeprowadzając rekonstrukcję w Ministerstwie Zdrowia, odpolitycznił ten resort, mianował niepolityczną osobę na stanowisko ministry i też zastępców ministry. I on teraz wie, że musi też pomóc chyba tej ministrze, żeby coś pozytywnego się zadziało, żeby wyborcy, Polacy mogli odczuć jakąś pozytywną zmianę.
2: I też pomaga, bo to on znowu wczoraj komunikował mediom i opinii publicznej kolejne ustalenia co do limitu zarobków. To on też występował wtedy, kiedy pytaliśmy my jako media o obecność, czy o nieobecność w zasadzie ministry. On wychodził na trawnik przed Kancelarią Prezesa Rady Rady Ministrów i wyciągnął tę karteczkę z kieszeni i mówił, bulwersował się razem z opinią publiczną wysokością zarobków różnych placówkach medycznych i to on zaproponował te zmiany i powiedział, że będzie czekał na to, co zaproponuje NFZ i zaproponuje ministerstwo. Jeżeli nie zaproponuje czegoś, co usatysfakcjonuje, to będą decyzje personalne. Tych decyzji personalnych nie ma, z czego można wnioskować, że ten, tak jak mówiłaś, kredyt zaufania wciąż jest przedłużany, tylko pytanie...
0: Ale czy bez właśnie wskazania winnego, jakiejś konkretnej dymisji, rząd jest w stanie, mówię teraz wizerunkowo, wyjść z tego kryzysu, w jakim jest kryzysu związanego z systemem ochrony zdrowia?
2: Moim zdaniem nie jest, ale moim zdaniem nie jest też bez, poza tym wskazania winnego, jakiegoś kozła ofiarnego, czy koźlicy ofiarnej, bez konkretnych sukcesów pokazujących, że zmiany proponowane przekładają się na rzeczywistość tu i teraz, a nie za 3 lata albo za 5 lat, bo sprawa rozpoczęta przez nagłośnienie sytuacji w szpitalu południowym będzie tylko pączkowała do wyborów i kiedy wejdziemy już w tę rzeczywistą, ostrą kampanię, to będą wyciągane i te przykłady, o których mówimy teraz, wakacje i kolejne, jako dowód nieskuteczności tej ekipy, bo to ona rządzi i ona ma teraz wszelkie instrumenty, żeby na to odpowiedzieć.
0: Bo ja wyobrażam sobie, że można by było przeprowadzić na przykład zmianę w NFZ-cie, bo jednak to NFZ powinien sprawdzać rozliczenia szpitali z tego, jak one wydatkują pieniądze publiczne, a okazuje się, że nie podjęto żadnych, dopóki nie wybuchają te afery, właściwie to się tak toczy, ktoś to przyklepał na poziomie szpitala, jak rozumiem, później papiery idą wyżej, gdzieś jest kontroling w NFZ-cie i wszyscy właściwie tak kiwają głową i nikogo nie dziwi, że tutaj proszę nagle są takie niebotyczne zarobki, a ktoś pracuje więcej godzin dziennie niż ma doba. I choćby dlatego wydaje mi się, że ktoś powinien za to beknąć, Joanna Sawicka.
1: No, tak, tutaj w NFZ-cie też zmiany personalnej nie było. Słyszę, że ma się zwiększyć znacząco liczba kontrolerów w NFZ-cie, tych wydatków szpitalnych. No, wydaje mi się, że w odpowiedzi na aferę szpitalną rząd miał 2 wyjścia. Jedno to było właśnie dymisję i rozwiązać to rekonstrukcją, czy małą rekonstrukcją w rządzie i dymisjami w ochronie zdrowia, żeby pokazać Polakom, że coś się dzieje i próbujemy nowego otwarcia, a z drugiej strony drugą ścieżką była próba naprawy systemu. I o dziwo, ta próba naprawy systemu jest na pewno ścieżką trudniejszą i to jest to, co rząd teraz stara się robić, chociaż wiemy, że ten system tymi zmianami, które zostały przedstawione, nie zostanie naprawiony. Natomiast została podjęta jakiś dialog z Naczelną Izbą Lekarską, co uważam jest pozytywne. W tym momencie ten dialog jest i Naczelna Izba Lekarska, chociaż krytykuje zmiany, uważa, że są niewystarczające, ale jest gotowa współpracować, żeby kolejne zmiany wdrażać. I no, jeżeli coś pozytywnego się dzięki wdrożonym zmianom wydarzy, to myślę, że będzie dobrze, bo sama zmiana personalna jest oczywiście dobrą odpowiedzią na kryzys i takim momentem, w którym rządzący mogliby spróbować odbudować swój wizerunek, pokazać nowe otwarcie, pokazać nową osobę, która teraz się będzie wdrażać i próbować naprawić system. Natomiast czasu na naprawę jest super mało, a system trzeba naprawiać.
0: Ale właśnie stąd moje te pytania o decyzje personalne, bo moim zdaniem bez konsensusu całej klasy politycznej nie da się w tak krótkim czasie, jaki został do wyborów, wprowadzić istotnych zmian do systemu. Po prostu nie da się. Ośrodek prezydencki postawi weto, chociażby dlatego się nie da. Ale też się nie da, bo być może ta reforma będzie oznaczała likwidację konkretnych szpitali. A nikt przed wyborami nie powie ludziom gdzieś tam w konkretnym powiecie, słuchajcie, mieliście szpital, ale już go nie będziecie mieli. Bo tutaj z naszych wyliczeń wychodzi, że lepiej będzie się opłacało i system będzie lepiej funkcjonował, jeśli będziecie jeździć do powiatu obok. I to są bardzo trudne decyzje, szczególnie przed wyborami. Łatwiej jest, myślę, podjąć po prostu decyzję personalną i powiedzieć, nawet jeśli to nie rozwiąże do końca problemu, ale jednak w takim odbiorze społecznym pokaże jakąś sprawczość premiera Magdalena.
2: Wydaje mi się, że tak, czasu jest bardzo mało, niemniej jednak można też na to spojrzeć, już nie mamy nic do stracenia. Znaczy wybory będą się zbliżały, będą nas za to atakować. Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo przez pierwsze 3 lata. No to teraz pokażmy, czy to się wydarzy, czy nie. Czas pokaże, że chcemy. Że chcemy iść dużo odważniej. Tylko ja nie wierzę w taki scenariusz, bo obserwując działania premiera w tym temacie, ale też w innych w ostatnich miesiącach, nie czuję, żeby on miał na to energię, żeby miał energię na to, żeby popchnąć sprawę reformy w opiece zdrowotnej, albo żeby miał energię popchnąć inne sprawy, które też frustrują bardzo mocno również jego elektorat, jak choćby sprawę rozliczeń. Więc tutaj wydaje mi się, że chociaż wyborcy i wyborczynie na to czekają i to mogłaby być jakaś recepta na pomysł na kampanię Koalicji Obywatelskiej, to w premierze nie ma tego czegoś, co w przeszłości miał i co mu pozwalało jeszcze na ostatniej prostej mobilizować.
0: Joanna Sawicka, czy premier Tusk się wypalił?
1: No myślę, że premierowi Tuskowi bardzo trudno jest rządzić i bardzo trudno jest pokazać tę słynną sprawczość, o której bardzo często rozmawiamy. I w coraz większej liczbie sytuacji widać, że premier Tusk nie ma do końca pomysłu na to, jak wyjść z opresji, jak odbudować się po kryzysie i afera szpitalna zdecydowanie też to pokazała, że jest kryzys. Nie ma na to silnej odpowiedzi, nie ma pomysłu. Wchodzimy w wakacje, w czasie, kiedy Platforma czy Koalicja Obywatelska traci w sondażach i być może liczy na to, że jesienią będzie lepiej, ale nic nie wskazuje na to, że w kolejnych tygodniach może się odbudowywać.
0: Bardzo dziękuję. Joanna Sawicka, Polityka Insight, Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów. Dziękuję wam za komentarz. Dobrego dnia wam życzę.
2: Nawzajem.
0: Dzięki. Wydawali dzisiejszy poranek Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska, prowadził Tomasz Sekielski. O 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Halo, halo, Czarku. Mam takie pytanie, czy lubisz lemoniadę?
3: Dzień dobry, Tomku, dzień dobry państwu. Uwielbiam lemoniadę i o lemoniadzie dzisiaj będzie, bo pewna 9-letnia Ania sprzedawała lemoniadę po 2 złote, lawenda z ogródka i z tej lawendy lemoniada. Kubeczki jednorazowe, a kto nie miał przy sobie pieniędzy, to dostawał za darmo. No i taki wakacyjny, dziecięcy biznes ma się świetnie, a nawet doczekał się własnych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Państwo mówi, świetny pomysł, rejestracji nie trzeba, ale myjcie ręce. Także dzisiaj sprawdzamy, gdzie kończy się zabawa, a zaczyna działalność gospodarcza.
0: Owczarek, po informacjach TOK FM, na które państwa serdecznie zapraszam. Dobrego dnia.
4: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Kochanie, napiłbym się kawy.
7: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
6: Kaśka. Złotą Woseba.
7: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
8: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Tysiące dokumentów, dziesiątki zarzutów, ale sprawy mogłyby iść szybciej. 21 miesięcy temu opublikowano ocenę działalności podkomisji smoleńskiej. Zmiana głównodowodzącego ukraińskiej armii przyczyniły się do tego protesty na ulicach. 20 osób nie ma gdzie mieszkać po tym, jak drzewo spadło na budynek na warszawskim osiedlu Przyjaźń. Minęła 9:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Chciałbym, aby rozliczenia w sprawie poprzedniego szefostwa MON-u następowały szybciej, mówił w poranku Tok FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Mija 21 miesięcy od publikacji raportu zespołu do spraw oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Do prokuratury krajowej złożono 41 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, mówił wiceminister w rozmowie z Tomaszem Sekielskim.
12: W tej chwili mamy 3 akty oskarżenia, które dotyczą Macierewicza, czyli zarzuty i już skierowany akt oskarżenia do sądu. I ja też czekam na finał i uważam, że ten człowiek powinien, według mnie, absolutnie po tym, co zobaczyłem, skończyć w więzieniu. I czekam na to.
11: Podkomisja kosztowała Skarb Państwa ponad 81 milionów złotych. Ryszard Petru deklaruje pełną współpracę z Unią Centrum, mówiła przewodnicząca tego ugrupowania Paulina Henning-Kloska. Ministra klimatu i środowiska w poranku Tok FM zdementowała informacje, które wskazywałyby, że Petru chciałby założyć własną partię, mimo jego wcześniejszych jasnych deklaracji.
13: Dementuję, wczoraj widziałam się z Ryszardem Petru, deklaruje pełną współpracę i faktycznie współpracujemy nad wrześniową konwencją. Raczej chcę zgromadzić to środowisko bardziej liberalne, gospodarcze, by potem też blisko współpracować.
11: Paulina Henning-Kloska zapowiedziała wspólny z Petru start w zbliżających się wyborach w barwach Unii Centrum. 13 tysięcy sadowników i rolników z Lubelszczyzny zgłosiło straty w uprawach spowodowane wiosennymi przymrozkami, a potem suszą. Specjalne komisje sporządzają teraz protokoły strat, mówi wicewojewoda Andrzej Maj.
14: 3 tysiące już protokołów wpłynęło do nas. Taka dynamika spływu protokołów jest co roku tak samo, czyli do końca sierpnia. Sierpień jest takim miesiącem, kiedy tych protokołów do nas najwięcej wpływa. Jest szersza skala, jeżeli chodzi o województwo, bo bardziej objęte jest całe województwo. W tamtym roku mieliśmy bardziej punktowe straty.
11: Producenci owoców domagają się od rządu zmian systemowych, które ochronią polski rynek, mówi Marcin Cebulak ze Związku Sadowników.
15: Polskie firmy, które chcą dostarczać polskie owoce do sieci sklepów, jak to miało miejsce w poprzednich latach, muszą konkurować z importem na przykład z Turcji czy z Serbii, gdzie są rekordowe zbiory i ten towar jest za grosze. No i sieci wolą importować ten towar stamtąd bezpośrednio, bo jest, wiadomo, dużo tańszy i dużo więcej na nim zarobią. Czy owoce, czy jakieś warzywa typu pomidory, ziemniaki.
11: Według szacunków na Lubelszczyźnie zbiory w tym roku będą mniejsze w przypadku owoców jagodowych, części zbóż i warzyw, na przykład fasoli. Po 6 dniach ulicznych protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Zgodnie z decyzją prezydenta, generała Aleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Michajło Drapaty. Kim jest nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i czego można się po nim spodziewać? O tym Cezary Jaszczyk.
16: Michajło Drapaty to 44-letni generał, związany z ukraińską armią od 2004 roku. Ustaliliśmy już, jakie zadania mają być realizowane w najbliższym czasie. Operacje Sił Zbrojnych trwają i mają być stabilnie kontynuowane. Plan naszych dalekosiężnych sankcji i ataków na Rosję będzie nadal precyzyjnie wykonywany, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale ma na swoim koncie spektakularne akcje. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, Drapaty dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich bojowników. Po wybuchu pełnoskalowej inwazji odpowiadał m.in. za obronę Krzywego Rogu i udaną kontrofensywę w obwodzie chersońskim. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
11: Władze Warszawy szukają tymczasowych mieszkań dla ponad 20 osób po tym, jak drzewo spadło na jeden z budynków na słynnym osiedlu Przyjaźń. Dach drewnianego domu jest uszkodzony, a konstrukcję bada teraz nadzór budowlany. Wypadek wisiał w powietrzu, mówią mieszkańcy osiedla. Ich zdaniem to efekt braku nadzoru i odpowiedniej pielęgnacji drzew. Błażej Kulesza.
17: 20-metrowa topola złamała się i spadła na drewniany budynek. Ewakuować trzeba było 24 osoby, mówi starszy kapitan Łukasz Borek-Barej ze stołecznej straży pożarnej.
18: Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o całkowitym zakazie użytkowania obiektu.
17: Strop na szczęście jest cały, ale naprawa może potrwać. Takiego wypadku jednak można było uniknąć.
19: Bardzo dużo widzimy drzew, chociażby, prawda, tutaj zasychające, zamierające. No trzeba by je wymienić.
17: Jak mówi Czesław Zamorski, fitopatolog, ale też mieszkaniec osiedla Przyjaźń, to efekt zaniedbań ze strony administracji.
19: Podejście poprzednich zarządzających było takie, że no jak spadnie komuś na głowę, to my jesteśmy ubezpieczeni.
17: Osiedle od 2 lat znów jest pod opieką Skarbu Państwa. Ewakuowani mieszkańcy noc spędzili w akademikach lub u rodzin. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: Historyczne osiedle Przyjaźń, na którym mieszkali budowniczowie Pałacu Kultury i Nauki, dziś świętuje 74. urodziny. Informacje w TOK FM wracają o 9.20.
10: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
11: Od 19 do 23 stopni pokażą dziś termometry. Najcieplej będzie na Podkarpaciu. Przelotnie może padać w wielu miejscach, a na Pomorzu mogą pojawić się burze.
10: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Dzisiaj postaramy się ustalić, gdzie kończy się zabawa, a zaczyna działalność gospodarcza. Goście w studio pani Renata Pobrotyn-Szatkowska, kierowniczka sekcji żywności i żywienia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
22: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry.
21: I pan Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.
23: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
21: Kilka pojawiło się ostatnio w mediach informacji. Jedna taka, że oto 9-letnia dziewczynka sprzedaje lemoniadę domowej roboty po 2 złote. No i rozumiem, że jak takie rzeczy się pojawiają, to są tacy, którzy mówią, świetny pomysł, wrzucamy, wspieramy, a są tacy, którzy mówią, czy ona przypadkiem nie okrada państwa, a czy w ogóle, czy to jest bezpieczne, zdrowe i zgłośmy to odpowiednim władzom. No i teraz odpowiednie instytucje mówią, to nie my, albo mówią, dobrze, to my coś na ten temat powiemy. I GIS opublikował wytyczne.
23: Tak, zgadza się.
21: I skąd ten pomysł? Skąd pomysł, że ej, słuchajcie, opublikujmy wytyczne dotyczące sprzedaży lemoniady.
23: Chcieliśmy trochę odpowiedzieć na zapotrzebowanie, ponieważ tak jak pan redaktor mówi, takich tematów pojawia się, zwłaszcza w wakacje, bardzo dużo. Czasami jest oczekiwanie właśnie od nas, jak od inspekcji sanitarnej, że my zainterweniujemy, że jest to jakaś rzecz, która odbywać się nie powinna. Nasi pracownicy oczywiście jak najbardziej wiedzą, co mają robić, natomiast chodzi bardziej o te osoby, które tą taką sprzedażą okazjonalną, i to jest słowo klucz, które będę dzisiaj odmieniał przez wszystkie przypadki, okazjonalną, chcą się parać. Dzieciaki chcą dorobić sobie na przykład na wakacje, chcą sobie zarobić po prostu swoje pieniądze, a my chcemy pokazać, jak zrobić to tak, żeby było bezpiecznie.
21: A gdzie się kończy okazjonalność?
23: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Mówimy o okazjonalnej sprzedaży, czyli jeżeli ktoś po prostu, dziecko chce sobie dorobić do wakacji, przez kilka dni sprzedaje w jednym miejscu lemoniadę, to my to traktujemy jako sprzedaż okazjonalną. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby to nie była regularna działalność gospodarcza, nie tak, że ktoś przez cały czas produkuje na bieżąco. To jest po prostu dosłownie akcyjna kwestia, albo na przykład podczas akcji charytatywnych, czy podczas pikników, czyli robimy to jednorazowo, w bardzo krótkim okresie, przez osoby nieprofesjonalne.
21: Lato jest takim okresem?
23: Lato jest takim okresem.
21: Czyli gdybym produkował lody na lato, czyli od maja do października, to byłoby to okazjonalne?
23: No, to wszystko zależy, jak bardzo by to było zorganizowane. Myślę, że tutaj...
22: To może ja tutaj uzupełnię wypowiedź pana rzecznika. No nie, to już nie byłaby działalność incydentalna, byłaby, charakteryzowałaby się pewnym schematem funkcjonowania i pewną ciągłością. I tutaj jak najbardziej wymagania prawa żywnościowego obowiązywałyby takie przedsiębiorstwo, tak, zgodnie z definicją prawa żywnościowego, musiałoby być zarejestrowane i zgłoszone do inspekcji sanitarnej.
21: Czyli to jest trochę uznaniowe, jak rozumiem, ta okazjonalność, gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna regularna działalność?
22: Myślę, że bardzo istotnym aspektem jest szacowanie ryzyka, prawda? Bardzo ważnym elementem, który musimy brać pod uwagę, jest rodzaj żywności i jego ryzyko związane z zastosowanymi składnikami. A generalnie prawo żywnościowe, cel ma jeden. Mamy zapewnić temu konsumentowi finalnemu bezpieczny produkt.
21: Co ciekawe, podstawą, jak rozumiem, do tych wytycznych okazało się unijne rozporządzenie dotyczące sprzedaży przez osoby prywatne na festynach parafialnych.
22: Znaczy, jeśli chodzi o przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, z chwilą,
21: nie mówię o tych wytycznych, które się pojawiły.
22: Tak, z chwilą, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, jako państwo członkowskie, otrzymaliśmy pakiet higieniczny, czyli zbiór rozporządzeń, które stosowane są wprost we wszystkich państwach członkowskich. Oczywiście na bazie dyrektyw unijnych każde państwo w ramach swojego terytorium może oczywiście wprowadzać regulacje krajowe i u nas oczywiście mamy taką ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Natomiast to, o czym mówimy, gdzie w pewnym sensie widzimy tą możliwość zaakceptowania tej działalności prowadzonej okazjonalnie przez młodocianych, wynika z rozporządzenia 852 z 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych. I tam w punkcie 9 preambuły mamy właśnie taki zapis, który mówi o tym, że ta działalność, która nie ma takiego charakteru ciągłego i zorganizowanego, nie podlega właśnie pod wymogi tego rozporządzenia.
21: I to dotyczy tylko młodocianych, czy każdego? Myślę o tej okazjonalności.
22: No, nie tylko młodocianych, bo mamy sytuację na przykład, kiedy prowadzone są warsztaty, gdzie też powiedzmy przygotowywana jest żywność, z tym, że ona nie jest prowadzona do obrotu, tylko na potrzeby organizacji danego wydarzenia.
23: Ale są festyny na przykład, tak. Są takie wydarzenia lokalne, gdzie...
21: Koleżanka przyniosła dzisiaj sękę, czyli... Nie
23: no
21: wiem,
23: właśnie.
21: Przy okazji zgłosić tutaj państwu.
23: Myślę, że jest to jak najbardziej okazjonalne.
22: Jest jeszcze forma,
21: sprawdzić, bo nie.
22: Jest jeszcze forma produkcji w warunkach kuchni domowej, prawda? Gdzie,
21: to zostawmy to na chwilę, bo tak.
22: Czy na, na osobne spotkanie.
21: Czy coś się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 lat? Bo 3 lata temu, pamiętam, 16-latka sprzedawała czereśnie z sadu dziadka i dostała mandat. Rozumiem, że GIS potem powiedział, że to było trochę zbyt...
23: Tam sytuacja była dość skomplikowana, tam faktycznie doszło do pewnej nadinterpretacji i dość takiego ostrego zastosowania tych przepisów. To była konkretna sytuacja, więc te wytyczne mają trochę nam też pokazać, jak to wygląda od strony właśnie inspekcji, bo oczywiście każda sytuacja jest indywidualna. To, że co do zasady, tak jak napisaliśmy w tych wytycznych, taka sprzedaż nie podlega kontroli, to wcale nie oznacza, że my w żadnym wypadku i nigdy tam nie przyjedziemy. Bo wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś faktycznie spożył taki produkt, który kupił właśnie
21: poczuł się źle. Kto ponosi odpowiedzialność?
23: No, w takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi ta osoba, która to dobro tu wprowadzała.
22: No tak, ale jeśli mamy na myśli małoletnich, to tu trzeba jasno powiedzieć, że ta odpowiedzialność spływa na opiekunów.
23: Tak. Dlatego bardzo tutaj podkreślamy mocno też w naszych wytycznych, żeby zawsze zapewnić tym dzieciakom opiekę osoby dorosłej i na etapie przygotowania tego wszystkiego, to po pierwsze, bo to jednak my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, co nasze dzieci robią, a po drugie też jest kwestia takiego nawet zwykłego bezpieczeństwa fizycznego tych dzieci, bo my jako dorośli bądźmy gdzieś tam w okolicy, patrzmy co te dzieciaki robią, czy one rozstawiły na przykład ten swój stragan w takim miejscu, które jest dla nich bezpieczne, czy to nie jest, nie wiem, ruchliwa ulica, czy to nie jest jakieś takie miejsce, w którym być ich nie powinno, bo to jednak my odpowiadamy jako dorośli.
22: Tak, także to nie jest tak, że to jest samowola, prawda, tylko nawet ta incydentalna działalność też musi być podporządkowana pod pewne reguły i tutaj bezwzględnie, oprócz tego, że musi być zapewnione bezpieczeństwo żywności, to bezpieczeństwo tych dzieciaków również jest kluczowe.
21: To wśród tych dzieci, które, że tak się wyrażę, trafiły do mediów, był przykład chłopca, który z walkie-talkie komunikował się z mamą, także rozumiem, że to w pewnym sensie sprawia, że to... jest bezpieczniejsze,
23: jest
21: na bieżąco
23: na
21: może dać znać?
23: My też nie wchodzimy tutaj w kwestie opiekuńcze, ani w kwestie podatkowe chociażby, czy kwestie własności gruntu, bo to też jest dość istotne. Część tych interwencji, które były nam zgłaszane, to były na przykład interwencje, gdzie ktoś zobaczył, że na jego terenie jest taka sprzedaż prowadzona, na jego gruncie i poczuł się w jakiś sposób tym dotknięty.
21: Że nie dostaje, nie odpalają mu działki.
23: No mówiąc wprost, po prostu nie podobało mu się, że ktoś zajął jego kawałek, więc tutaj jest właśnie ta nasza rola, nas dorosłych, żebyśmy jednak sprawdzili, gdzie dzieciaki chcą sprzedawać.
22: Dzieci nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, prawda? Więc tutaj ta odpowiedzialność, no jeszcze raz podkreślę, spoczywa na opiekunach, rodzicach.
21: To taki sielski obrazek. Dziecko sprzedające lemoniadę, czy jakieś domowe ciasto, a może właśnie owoce z sadu dziadka. Więc widząc blisko sadu jakieś takie stanowisko z dzieckiem lub nawet bez, od razu wydaje nam się, że uczestniczymy w dostępie do czegoś, co jest po prostu świeże, prosto z drzewa. Ale rozumiem, że nie zawsze tak jest, że czasem owoce, nie wiem, teraz czereśnie pewnie, niekoniecznie są czereśniami, które pochodzą z sadu dziadka, tylko może przyjechały do nas z daleka.
22: No właśnie, więc też jednym z podstawowych elementów prawa żywnościowego jest zachowanie identyfikowalności, prawda? Więc gdyby do nas trafiło takie zgłoszenie, to przeprowadzając postępowanie wyjaśniające, na pewno drążylibyśmy temat źródła pochodzenia czereśni.
21: A dużo spływa informacji, że ej, tutaj dziecko sprzedaje lemoniadę, albo ciasto, albo czereśnie, albo coś.
23: W samej Warszawie tak. Raczej...
22: Jeśli chodzi o miasto stołeczne Warszawę, to myślę, że nie. Natomiast spływa dużo zapytań dotyczących prowadzenia tego typu sprzedaży.
21: Czyli ludzie chcą wiedzieć, czy to
22: chcą
21: jest po
22: wiedzieć,
21: prostu legalne.
22: Dokładnie tak.
23: Tak, ale też oczywiście są zawiadamiane różne inne służby. Czasami ktoś zawiadamia Straż Miejską, policję, to już w zależności od tego, jaka jest lokalna sytuacja. Natomiast my też gdzieś tam jesteśmy informowani i takie informacje do nas spływają również.
21: A co jest największym zagrożeniem, jeżeli chodzi, myślę tutaj o bezpieczeństwo obywateli? No bo kwestie, nie wiem, podatkowe są wtórne, tak? To, czy to jest okazjonalne, czy nie, to są kwestie, powiedziałbym, formalne, proceduralne. No ale żeby nie pojawiły się na ulicach jako domowe sprzedawane rzeczy, które mogą być niebezpieczne, to co tu stanowi największe wyzwanie, z którym się zmaga?
22: No powiem szczerze, że to zależy właśnie na jaki rodzaj żywności decyduje się dana jednostka, tak? I myślę, że największe zagrożenie niosą no jednak ciasta, tak? Jeśli ktoś się decyduje przygotować takie ciasto, zwłaszcza z kremem niepoddanym obróbce termicznej. A to spotykamy na festynach na przykład, prawda?
21: Szczególnie jak jest gorąco.
23: Gorąco, a tutaj masa surowe jaja.
22: A nie zapewnione są warunki chłodnicze, prawda? Które muszą być zapewnione od momentu wytworzenia tego produktu przez cały okres do momentu sprzedaży.
23: To jest ryzykowne dosyć.
22: Jest to bardzo ryzykowne. No, zwykle stosowane są przy produkcji takich ciast jaja, które no nadal najczęściej są nośnikiem groźnej bakterii, która odpowiada za zatrucia pokarmowe, czyli myślę o salmonelli.
21: Przy okazji należy też uważać na partie, niektóre szynki wieprzowej w plastrach gotowanej 100 gram.
23: Rozumiem, że czyta pan ostrzeżenie.
21: Tak, ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności, wykrycie obecności bakterii, tak. Listeria.
22: Taka jest nasza rola, prawda? I w ramach urzędowej kontroli pobieramy próbki i jeśli mamy tylko informację, że produkt stwarza zagrożenie, to takie informacje podawane są do publicznej wiadomości.
21: Wrócimy po informacjach. Informacje o 9.20. Pani Renata Pobrotyn-Szatkowska, kierowniczka sekcji żywności i żywienia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Pan Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.
0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 9.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Pałac Prezydencki chce kolejnych zmian w przepisach dotyczących obrony cywilnej i ochrony ludności. Współpracownicy prezydenta przyznają, że obecna ustawa wymaga dopracowania, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
1: Mając inicjatywę legislacyjną, nie ukrywam, że być może będzie to też przedmiotem naszych kolejnych prac, żeby faktycznie tę ustawę, która została niedawno wdrożona, po prostu poprawiać.
11: Problemem do rozwiązania, zwłaszcza na poziomie lokalnym, są często pieniądze, uważa były komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał Andrzej Bartkowiak.
2: Uważam, że najważniejszym elementem byłoby powstanie Funduszu Ochrony Ludności. Żeby środki, które są z budżetu państwa, ale też z innych podmiotów, trafiały do funduszu i nie wygasały co rok. Po drugie, refundacja środków, które wydały samorządy. Czyli samorząd ma koncepcję, która jest, że tak powiem, potwierdzona przez MSWiA czy przez wojewodę, realizuje je ze swoich środków i otrzymuje refundację w następnym elemencie.
11: Obowiązująca ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej została podpisana przez prezydenta w maju tego roku. Były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski oświadczył, że przekazuje swojemu następcy Michałowi Drapatemu armię, która jest w ofensywie i pod jego dowództwem wyzwoliła 700 km2 ukraińskiego terytorium. I najważniejsze, w jakim stanie przekazuje pole walki. W tym roku pod moim dowództwem wyzwolono 700 km2 naszej ziemi. Armia, która jeszcze 2 lata temu prowadziła ciężką walkę obronną, dziś prowadzi działania ofensywne. Przekazuje mojemu następcy armię, która nie tylko utrzymuje obronę, lecz także jest w ofensywie, z inicjatywą, strukturą i ludźmi, którzy wiedzą, jak uderzać we wroga. Szczerze wierzę, że ta ofensywa będzie kontynuowana, napisał Syrski w internecie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po 6 dniach protestów ogłosił odwołanie Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy i zapowiedział powołanie na jego miejsce Michała Drapatego. Pozwolenie Iranowi na kontrolowanie cieśniny Ormus stworzyłoby niebezpieczny dla świata precedens, twierdzi sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zapewnił też, że Waszyngton pozostaje otwarty na negocjacje z Teheranem. Według agencji Reutera wypowiedź szefa amerykańskiej dyplomacji ma być ostrzeżeniem dla krajów Azji Południowo-Wschodniej, które zmagają się z roszczeniami terytorialnymi Chin na Morzu Południowochińskim. Wjedzie przez nie kluczowy szlak handlowy. Władze w Pekinie roszczą sobie prawo do niemal całości tego akwenu. Przelotny deszcz może się dzisiaj pojawić w wielu miejscach, choć będą też momenty ze słońcem. Maksymalnie 23 stopnie, w większości kraju od 20 do 22, najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza. Ta dziś w Polsce jest o poranku dobra i bardzo dobra. Właściwie wszędzie mapy w Polsce świecą się na zielono.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Sprzedaż okazjonalna. Dzieci sprzedają lemoniadę, ciasto, owoce. Czym jest ta okazjonalność i też o czym należy pamiętać? Rozmawiamy dzisiaj w programie Owczarek. W studio pan Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego i pani Renata Pobrotyn-Szatkowska, kierowniczka sekcji żywności i żywienia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. 40 stopni niedawno upały w Polsce. Myślę, że osoby, które były poza domem i lał się z nich pot, z radością powitały taki ochładzający kubeczek czegoś, co pozwala, pomaga przetrwać taki upał. No ale 30-40 stopni, czyli bardzo wysoka temperatura, też w jakiś sposób oddziaływuje na żywność. Myślę, że także na lemoniadę, która gdzieś jest ustawiona na stoliczku. O czym należy pamiętać? Jeżeli ktoś mówi, dobrze, to niech moje dziecko uczy się przedsiębiorczości, niech sobie zarobi na jakiś tam wymarzony cel, to o czym należy pamiętać? Jakie są główne wytyczne?
23: To, o czym dzisiaj właśnie przez cały czas mówimy, to jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa tej żywności. Mówimy tu po prostu w tej chwili o lemoniadzie chociażby, więc pamiętamy o tym, że przygotowując taką lemoniadę, żeby ta lemoniada była przygotowana z wody pitnej, czyli z takiej wody, jaką my na co dzień pijemy. Czasami dodajemy do niej lodu. Pamiętajmy o tym, żeby ten lód to też był lód z wody pitnej, nie z żadnej innej. Do tej lemoniady dodajemy owoce, dodajemy zioła. Te owoce, te zioła należałoby wcześniej umyć. One też powinny być dla nas bezpieczne. No i przede wszystkim zachowujemy taką podstawową też higienę. To tak jak przygotowujemy posiłki dla siebie i wiadomo, że myjemy ręce, tak tutaj musimy pamiętać, że nasza odpowiedzialność jest troszeczkę większa, bo będziemy komuś ten posiłek dawali, czy komuś tę lemoniadę.
21: Czyli, szczególnie jeżeli odbieramy na przykład gotówkę, odbieramy gotówkę, banknoty,
23: żeby nie robić tego tą samą ręką, prawda?
21: Albo na przykład, lewą przyjmujemy, prawą
23: na przykład. Albo mamy rękawiczkę, albo chociażby te ręce myjemy. Jeżeli dziecko na przykład jest chore, ma zwłaszcza, jeżeli na przykład ma w tym momencie biegunkę, gorączkę, no to jednak nie powinno sprzedawać żywności ani jej w żaden sposób produkować, bo to po prostu może być niebezpieczne, bo tutaj zacznie nam potencjalnie zakażać kolejne osoby.
21: Czyli zdrowy rozsądek, przede podstawowe wszystkim zasady higieny.
23: I to są chyba takie elementarne rzeczy, którymi trzeba się kierować zawsze. I to nie tylko jak chodzi o okazjonalną sprzedaż, ale po prostu w życiu naszym codziennym zdrowy rozsądek i higiena to są chyba podstawy, którymi tak, się kierujemy.
22: I tutaj jeszcze dopowiem, że to stanowisko sprzedaży też powinno być odpowiednio zlokalizowane, prawda? Czyli nie w bezpośrednim kontakcie z ruchem drogowym, nie w miejscu, gdzie mamy do czynienia z zanieczyszczeniami środowiskowymi, na przykład blisko jakichś śmietników, więc ta higiena powinna być też tego stanowiska zachowana. Fajnie by było, gdyby było jakieś zadaszenie, na przykład w postaci parasola, które...
21: To strasznie duża inwestycja. To się nie zwróci.
22: Nie, to są wszystko...
21: Marża.
23: Nie, to wszystko chałupniczo można tak naprawdę
22: zrobić. Dokładnie tak i to przy wykorzystaniu wyposażenia sprzętu własnego, który wszyscy domownicy
23: nie mówimy
22: mają
23: o tym, żeby tu ktoś kupował zaraz wyposażenie.
22: Że jeśli chodzi o lemoniadę, no, gdzie oczywiście ta jakość też może pod wpływem wysokiej temperatury się zmienić, warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie składać i zabezpieczać.
23: I starać się też, żeby to było jak najbliżej...
22: warunkami.
23: Żeby ta sprzedaż była jak najbliżej daty produkcji. Czyli produkujemy, nie wiem, dzisiaj rano...
22: Najlepiej, na bieżąco.
23: I na bieżąco już sprzedajemy. Tak byłoby najlepiej, zwłaszcza w przypadku takich produktów, które są mniej trwałe, tak jak mówiliśmy o ciastach. I może unikajmy faktycznie ciast z masami, może faktycznie to może być innego rodzaju ciasto.
22: Tak, jakieś kruche ciasteczka kruche na przykład, tak. Które są bezpieczne.
3: A czy mamy wystarczającą liczbę kontrolerów, którzy mogą skontrolować wszystkie miejsca? Nie mówimy tylko o sprzedaży okazjonalnej, ale ogólnie, no bo lato, tak, to też jest okres, w którym przydrożna sprzedaż różnych owoców, warzyw się dzieje.
22: Nie wiem, czy to będzie polityczne, co powiem, ale mogę powiedzieć ze swojego podwórka, ze swojego doświadczenia, jeśli chodzi o nadzór w mieście stołecznym w Warszawie, jest nas za mało.
23: W całej inspekcji sanitarnej pracuje blisko 17 tysięcy osób w całej Polsce. Nie wszyscy w pionie bezpieczeństwa żywności. Więc oczywiście też nie ma ani takiej możliwości, ani w demokratycznym państwie prawa nie ma takiej praktyki, żeby postawić kontrolera praktycznie przy każdej osobie. To jest niemożliwe po prostu. Dlatego też bardzo ważne jest to, żebyśmy my też byli odpowiedzialni, my jako konsumenci i nawet my jako producenci teraz, jak mówimy o tej drobnej, okazjonalnej sprzedaży, to jest też kwestia naszej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo innych.
3: Na czym ta odpowiedzialność nasza ma polegać?
23: No przede wszystkim, jeżeli, tak jak dzisiaj już ten zdrowy rozsądek został kilka razy przywołany, to chociażby takie nasze zwykłe zachowanie. Jesteśmy gdzieś na wakacjach, chcemy zjeść lody, chcemy zjeść coś, zwłaszcza w takim obiekcie tymczasowym. Jeżeli podchodzimy gdzieś i widzimy już na pierwszy rzut oka, że to się nam nie podoba, że tam jest brudno, że ten pracownik no, nie budzi naszego zaufania, jego poziom higieny, to po prostu tam nie jedzmy. To jest chyba najbardziej...
3: Ale nie to, że od razu dzwonimy po policję.
23: Oczywiście, zawsze można zawiadomić. Zdarza się tak. Zawsze inspekcję sanitarną można zawiadomić. Jest możliwy kontakt z nami nie tylko telefoniczny, nie tylko mailowy, ale też ostatnio aplikacją mObywatel. Tam też można takie zagrożenie zgłosić.
3: Może zgłoszę tego sankacza dzisiejszego. Pożarka mówi, że był zapakowany, ale ja.
23: Jeżeli
3: tak
23: pan to źle by się poczuł, no to faktycznie należałoby sprawdzić, co się stało.
22: Tak, i zalecamy konsultację lekarską.
23: Przede wszystkim, najpierw dbamy o swoje zdrowie. Jeżeli się na przykład zatruliśmy, faktycznie tak jak już do tego doszliśmy, że no, coś się stało, zjedliśmy gdzieś, cała nasza rodzina źle się czuje, no to oczywiście w pierwszej kolejności dbamy o swoje zdrowie, konsultujemy się z lekarzem. Potem oczywiście, jeżeli to faktycznie było, no jesteśmy pewni, że zatruliśmy się w jakimś konkretnym miejscu, oczywiście możemy złożyć takie zgłoszenie. Nasi pracownicy zawsze takie sytuacje monitorują.
3: No ale rozumiem, że pracowników jest za mało, rozumiemy to. Znaczy, nie przyjmujemy tego z uśmiechem, ale tak, no, jest taka sytuacja. I część tych kontroli to są kontrole wyrywkowe, tak? No bo mówiliśmy o partii szynki gotowanej, ale pewnie wakacje to też są różnego rodzaju miejsca sprzedające ryby, tak? Owoce, warzywa. Tak.
22: Jeśli chodzi o Warszawę, to no, zdecydowany procent są to kontrole interwencyjne. Czyli wynikające ze zgłoszeń, które spływają do nas, informujących o pewnych niepokojących zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności.
23: I to jest taka jedna z tych naszych kompetencji, która jest różna od innych pionów, ponieważ zasadniczo każda kontrola u przedsiębiorcy musi być wcześniej zapowiedziana, a kontrole z zakresu bezpieczeństwa żywności to jest akurat ta działka działalności inspekcji sanitarnej, kiedy wchodzimy na tak zwaną legitymację, czyli jesteśmy w stanie interwencyjnie, że jeżeli coś się dzieje, nawet w ciągu kilku godzin być na miejscu i ustalić, co konkretnie się wydarzyło.
22: I tak się dzieje.
3: Ustalacie priorytety, w sensie, że dobra, to tutaj od razu się wbijamy z blachą i robimy nalot, a tutaj, no dobra, to nie jest niski priorytet.
22: Każde zgłoszenie, które do nas wpływa, do organu, poddawane jest, ta treść, która została zgłoszona, poddawana jest analizie.
3: I kto to analizuje?
22: No, kierownicy sekcji, tak?
23: Nasi pracownicy,
22: terenie. Tak.
3: No i dobrze, mówią na przykład, i co jest treścią, która... Mówi, jest, o to jest wysoka
22: zawsze
3: pilność.
22: W przypadku, kiedy jest zgłoszenie wystąpienia objawów chorobowych ze strony układu pokarmowego. To jest priorytet. Odkładamy wszystko inne i przystępujemy do czynności kontrolnych w obiekcie.
21: Czy jak ktoś mówi, byłem nad morzem, zjadłem rybę, jak patrzę na te ceny, to normalnie jestem chory.
22: No to już zażalenie to już... nie do nas.
21: Ale macie takie też kontrole, że mają jakieś takie laboratoria DNA, że nie wiem, wpada i mówi, no to jednak nie jest dorsz, tylko to jest tam
23: to już kiełbik. Tak, ale to już bardziej inspekcja jakości handlowej tak. artykułów okay. rolno-spożywczych, nasza powiedzmy trochę siostrzana, ale jednak z pionu Ministerstwa Rolnictwa instytucja, która bardziej patrzy na to, czy my jesteśmy, czy nie jesteśmy oszukiwani, mówiąc wprost, czy wagi są właściwe, czy faktycznie jemy dorsza, czy jemy czarniaka.
21: Czy tu, czyli tutaj po prostu bezpieczeństwo.
23: My tak? bezpieczeństwo, czy to nie jest... bezpieczeństwo żywności, tak, bezpieczeństwo.
21: Ale rozumiem, że też sprawdzacie, czy na przykład czereśnie są faktycznie z sadu albo lokalnego, czy też nie
22: no,
21: są
22: sprawdzamy oczywiście, bo...
21: podrobione. Tak, tak?
22: No jest...
21: Jak się podrabia czereśnie?
23: Przepakowuje się je, przywozi się z kraju trzeciego, no tak, tak zwanego.
22: Zmienia się etykietę.
23: Zmienia się etykietę.
22: No, nie, tak.
21: I to chodzi o to, że w krajach trzecich nie wiemy, jak gdyby, czy były do tego używane nawozy, czy nie nawozy. Czy
22: no to... tak, bo na pewno są inne wymagania niż tutaj nasze unijne.
23: I też zapewne cena dla tego dystrybutora hurtowego jest zupełnie inna, dlatego...
21: No ale tak cena to skarbówka.
23: Tak, natomiast jest kwestia tego, żeby jednak to, co jemy tutaj, po pierwsze było bezpieczne, po drugie, żebyśmy byli pewni, że jednak jeżeli ktoś mówi nam, że jest to polska czereśnia, to to jest polska czereśnia.
21: Ale jak dorsz, to już Ministerstwo Rolnictwa.
22: Jeśli jest w obrocie, to my też sprawdzamy.
21: Czyli owoce wy, a ryby oni?
22: Nie, no ryby nie. W obrocie też my.
23: To jest ta różnica, że różni się nieco to, co do nas, jak wygląda kontrola graniczna, a inaczej wygląda trochę kontrola w obrocie. To jest troszeczkę taki system, on nie jest może najłatwiejszy do wyjaśniania, zwłaszcza w krótkiej rozmowie, ale nasze kompetencje miejscami się zazębiają, więc bardzo blisko ze sobą współpracujemy wszystkie te służby inspekcyjne.
21: Jeszcze wracając na chwilę do tej sprzedaży okazjonalnej, jak ocenić sytuację, w której to dorosły na przykład piecze, przygotowuje ciasto i mówi, to ty syneczko albo córeczko po prostu tutaj mamusi, tatusiowi sprzedawaj, a ja będę ci dostarczać towar. Sprzedaż okazjonalna, czy też wykorzystanie nieletnich do upłynniania towaru rodziców.
23: No cóż, no tu już wchodzimy na taki bardzo trudny grunt, bardziej już wychowawczy, opiekuńczy.
21: Czyli a priorycznie pewnie trudno nam to ustalić.
23: Bardzo trudno by nam było. Każda konkretna sytuacja musi być rozpatrywana bardzo indywidualnie. Jeżeli oczywiście mamy takie zgłoszenie, że to jest faktycznie krzywdzenie dziecka, że dzieci są wykorzystywane w jakikolwiek sposób, to tak naprawdę, drodzy państwo, nie ma większego znaczenia, czy tu mówimy o sprzedaży, czy mówimy o żebractwie, czy mówimy o czymkolwiek innym. Tu po prostu należy zawiadomić właściwe służby, no, którymi akurat nie jesteśmy my, to nie jest inspekcja sanitarna, to jednak jest policja, to jednak jest opieka społeczna, która powinna sprawdzić, czy tam w tej rodzinie coś złego się nie dzieje.
21: A co jest najgorsze, co może, na co może liczyć, czy czego, jakiej kary może się spodziewać osoba, która właśnie wprowadza do obrotu, no nie wiem, świeżą żywność, dostanie co, mandat 100 zł, czy...
22: No właśnie, w sytuacji, kiedy jest żywność na przykład zafałszowana,
21: tak,
22: prawda?
21: Zafałszowana albo właśnie nieświeża,
22: no to wtedy
21: zepsuta.
22: Wtedy kierujemy taki wniosek do prokuratury.
23: Natomiast postępowanie mandatowe w przypadku uchybień takich typowych, higienicznych jak najbardziej może być prowadzone. Są też nakładane kary przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
21: Czyli ile można zaoszczędzić, myjąc ręce?
23: Co najmniej tak naprawdę, patrząc, jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł z kodeksu...
22: Za jedno przewinienie,
23: za jedno przewinienie.
21: Czyli myj ręce, zaoszczędzić 500.
23: To jest, myślę, że spokojnie... Poza tym nie ma wakacji od mycia rąk. Ja bym chyba... Tym można by śmiało takim apelem tutaj podsumować naszą rozmowę, że od higieny i od mycia rąk nie ma wakacji.
21: Mówi pan Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego, a wśród dzisiejszych gości także pani Renata Pobrotyn-Szatkowska, kierowniczka sekcji żywności i żywienia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Dziękuję.
22: Dziękuję.
23: Dziękuję bardzo.
21: Informacje o 9.40, po nich program EKG i Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry, Patrycjo.
5: Dzień dobry.
21: Co dzisiaj w programie?
5: Będziemy dzisiaj sprawdzać stan finansów publicznych.
21: O.
5: Mój gość Wojciech Paczas z Cardiff University będzie przyglądał się temu, czy przypadkiem nasz dług i deficyt nie jest zbyt wysoki i co się może stać, jeżeli będziemy tak dalej utrzymywać tę politykę.
21: To wszystko w programie EKG po informacjach, a te o 9.40.
20: Autopromocja.
6: Sztuczna inteligencja w medycynie. poprowadzi dokumentację medyczną, wypisze skierowanie, obsłuży kolejkę pacjentów. To oczywiste. Ale jeśli zrobi opis mego rezonansu, to kto weźmie za niego odpowiedzialność? I czy muszę się na to zgodzić? Więcej w czwartek o 10.40 w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
25: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
24: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
25: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
26: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
27: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nissan Qashqai z napędem i

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 9.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM.
3: Burmistrz Nowego Jorku z ochroną Danii przyznał, że nie ma uprawnień, by aresztować premiera Izraela, Benjamina Netanyahu. Wcześniej Mamdani oskarżył Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy i zagroził, że aresztuje Netanyahu, jeśli izraelski polityk odwiedzi jego miasto. Moja administracja przeanalizowała wszystkie możliwości dostępne na mocy obowiązującego prawa, aby ustalić, czy Nowy Jork mógłby wykonać nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny wobec Benjamina Netanyahu. Jasne jest, że nie mamy niezależnych uprawnień do wykonania takiego nakazu. Posiada je natomiast rząd federalny i wzywam go do przyłączenia się do MTK i wykonania tego nakazu, napisał w sieci burmistrz Nowego Jorku. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że w sierpniu 2028 roku nałoży 100% cła na sprowadzane do USA leki generyczne. Taryfa ma obowiązywać przez rok, a następnie wzrosnąć do 200%, wynika z wpisu Trumpa w sieci. Jak twierdzi amerykański prezydent, ma to na celu przeniesienie produkcji generycznych farmaceutyków, czyli tańszych odpowiedników, z powrotem do Ameryki wraz z nałożeniem kar na firmy, które zdecydują się nie budować fabryk w określonym czasie, jaki im dano. Celem tej polityki jest ochrona ludzi w Stanach Zjednoczonych, dodał prezydent USA. Warunki na szlakach są dobre, a aura sprzyja górskim wędrówkom, twierdzą goprowcy w Beskidach. Rano wysoko w górach temperatury, termometry wskazywały 9 stopni, a w dolinach 15. Nie jest zbyt ciepło, to bardzo dobre warunki, by wybrać się na górską wędrówkę, zapewnił ratownik dyżurny grupy beskidzkiej GOPR ze stacji w Szczyrku. Goprowcy przypominają jednak, że turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Szczególnie istotne są buty. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać się trzech rywali. A blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
4: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Aarhus, i to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
5: Utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
4: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt. Przemysław Pozowski, Tok FM.
2: Informacje w Tok FM ponownie o 10. Dziś więcej deszczu niż słońca, przelotnie może popadać w większości regionów. Maksymalnie 23 stopnie na Podkarpaciu, około 22 w centrum i tylko 18 na Pomorzu Zachodnim.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
6: Jest godzina 9.44, to poranne wydanie magazynu EKG i najważniejsza rozmowa gospodarcza dnia. Ja nazywam się Patrycja Maciejewicz, w studio ze mną jest już gość Wojciech Paczo z Cardiff University, Grupa Ekspercka Dobrobyt na Pokolenia i Polska Akademia Nauk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
6: Czy stan finansów publicznych jest czymś, co powinno nas martwić? Pytam, bo z jednej strony ciała takie jak Rada Fiskalna czy agencje ratingowe alarmują, a z drugiej są tacy eksperci, ekonomiści, którzy mówią, że jeżeli zaczniemy mocno zaciskać pasa, to się to źle odbije na naszej gospodarce. To w takim razie martwić się czy nie?
7: Trochę się martwić, ale nie jakoś strasznie. To znaczy... Faktycznie finanse są napięte. Ja myślę, że największe zmartwienie to ma nasz minister finansów, żeby to spinać. Także ja nie zazdroszczę mu zdecydowanie. I on się na pewno martwi. Natomiast tak, polska gospodarka jest w dobrym momencie. To tego trzeba zacząć, bo to jest najważniejsze, co wpływa na nasze pensje, na nasze samopoczucie, na nasz dobrobyt, na nasze portfele, więc wzrost 3,6% w zeszłym roku. Wygląda na to, że w tym roku tak samo. Natomiast finanse publiczne są faktycznie bardzo napięte, znaczy mamy dosyć wysoki deficyt. Mamy bardzo wysoki deficyt jak na Europę i to chcę podkreślić, jak na ten moment gospodarczy. Znaczy ten moment wysokiego wzrostu gospodarczego to jest najlepszy moment w cyklu koniunkturalnym, żeby...

0: No nie powiem oszczędzać, ale żeby redukować deficyt, może w ten sposób.
1: Tam, gdzie wcześniej popuściliśmy, to
0: no
1: teraz
0: troszeczkę... były takie potrzeby, prawda? No, była polska gospodarka w kryzysie, mieliśmy pandemię COVID-19, wtedy faktycznie trzeba było pożyczać i zwiększać deficyty. Teraz jest ten moment bardzo szybkiego, dynamicznego wzrostu. To jest ten dobry moment na to, żeby ten dług, który się stworzył przez te deficyty, powoli spłacać. Nie mówię od razu, nie mówię jakoś gwałtownie. Więc jakby spłacanie deficytu długu w tym momencie nie budzi takich dużych zagrożeń. Więc to, o czym pani redaktor mówiła, że to zaciskanie pasa, że może... To nie ten moment. Znaczy faktycznie zaciskanie pasa w czasie kryzysu byłoby bardzo dużym błędem. Takie odrobinka zaciskania pasa dzisiaj byłaby, wydaje mi się, jak najbardziej wskazana. Przy czym kończąc tę pierwszą moją wypowiedź, od razu powiem, że reprezentuję tylko swoje poglądy, a nie instytucji, z którymi jestem związany.
1: No dobrze, ale to w takim razie stoimy przed takim dylematem, albo utrzymanie tempa wzrostu, nie szkodzenie inwestycjom, nie szkodzenie wydatkom, transferom socjalnym, albo utrzymanie tempa wzrostu?
0: Aż tak ostrego tego dylematu nie ma. Że tak, w polityce gospodarczej zawsze jest dylemat, to myślę, że państwo, nasi słuchacze dobrze wiedzą, nigdy nie ma tak, że przyjdzie dobry Mikołaj i zrobi wszystkim prezent. Znaczy zawsze jakaś decyzja, na każdej decyzji rządzącej, gospodarczej, ktoś będzie zyskiwał, ktoś będzie tracił. Ważne, żeby te zyski były większe niż straty i to jest właściwie podstawa takiego myślenia o polityce gospodarczej. I w tej chwili zyski z redukowania deficytu byłyby większe niż ewentualne straty. Znaczy ten wpływ na wzrost gospodarczy, ten wzrost gospodarczy on nie jest powodu tego, że mamy wysoki deficyt. Ten wysoki deficyt wynika z realizowania obietnic wyborczych i wynika przede wszystkim, o czym nie powiedzieliśmy, wielki, jak to mówią Anglicy, elephant in the room. To znaczy mamy konflikt za wschodnią granicą i musimy coś z tym zrobić. Musimy przygotować Polskę na ten konflikt. Więc mamy bardzo wysokie wydatki na obronność. Bardzo wysokie. Znaczy one są dużo, dużo wyższe niż były kiedykolwiek, jak ja pamiętam, w historii, tej najnowszej historii Polski ostatnich 30-40 lat. One wynoszą już ponad prawie 5% PKB.
1: No i to jest zarówno kreator wzrostu, jak i kreator długu.
0: No z tym kreatorem wzrostu to tutaj bym nie przesadzał. To znaczy, to...
1: Jakieś inwestycje z tego powodu...
0: No wiecie państwo, wie pani redaktor. Znaczy, no, oczywiście są to inwestycje, ale to nie po to się robi wydatki na obronność, żeby generować wzrost. Bo po pierwsze, to nie generuje wzrostu i to będę dosyć mocno tym przy tym obstawiał. Znaczy to są wydatki, które są niezbędne. One są niezbędne po to, żebyśmy zachowali naszą suwerenność. Znaczy siedzimy tu sobie w studiu, no i mamy jako taki komfort tutaj w centrum Warszawy, że prawda, rosyjskie drony nie uderzą za chwilę w okna. Ale mamy ten komfort między innymi dzięki temu, że wydajemy te 5% PKB na zbrojenia i że ufamy, że ktoś o tym myśli i że ktoś o to dba i ktoś za to bierze pieniądze, żeby to się stało. Ale to nie są pieniądze wydane na budowę autostrad, czy na ochronę zdrowia, czy na edukację, z której byśmy korzystali jakby tak materialnie, natychmiast. Więc to jest kolejny dylemat, on jest istotny, ważny. Na to pieniądze trzeba wydawać, przy czym, i tu postawię znak zapytania dla państwa, przy czym pytanie jest takie, jak my powinniśmy te 5% wydatków na obronność finansować? Czy one faktycznie powinny być finansowane z długu? Bo one w tej chwili są właściwie całkowicie finansowane z długu.
1: Tak żeśmy sobie tą przestrzeń wypracowali, że właściwie teraz został tylko dług.
0: No nie, politycy związali sobie ręce, wszyscy obiecując od lewej do prawej strony, że nikt nikomu podatków nie podniesie. Czyli mamy trochę taką, powiedziałbym, gospodarkę wojenną, to znaczy, czy przedwojenną może, że jest ogromna mobilizacja narodu, mobilizacja finansów publicznych, ale nikt nie musi ponosić żadnych wyrzeczeń w związku z tym. No trochę to się nie dodaje, prawda? Tak jak powiedziałem państwu na początku, że no każda decyzja polityki gospodarczej będzie miała jakieś konsekwencje pozytywne i negatywne. Ważne, żeby te pozytywne przeważały nad negatywnymi. No o tyle tutaj wygląda na to, że mamy same pozytywne konsekwencje, to znaczy będziemy lepiej bronieni. Być może jeszcze wzrost gospodarczy z tego będzie, z czym ja trochę polemizuję, bo badania na to nie wskazują, możemy do tego wrócić za chwilę. A jeszcze dodatkowo nikt nie musi za to płacić. No jednak ktoś musi płacić, płacimy na razie po prostu pożyczając i tutaj zaczynają wychodzić te negatywne konsekwencje. Znaczy nie mamy przestrzeni fiskalnej, ten deficyt liczony w różnych metodach, on wynosi, Eurostat podał prawie 6%, To jest tam, no nie będę wchodził w szczegóły, według innych miar to jest 7% PKB. No, zasadniczo powinno być 3%, a w takich okresach szybkiego wzrostu nawet mniej, między 1 a 2%, mamy 7%, co oznacza, krótko mówiąc, że gdyby teraz przyszła druga pandemia, to jesteśmy
1: nie
0: w lesie.
1: Ruchu.
0: Jesteśmy w lesie, krótko mówiąc.
1: No właśnie, no czy w takim razie tym największym problemem jest sam poziom deficytu? Tempo zadłużenia, jak ono narasta? Czy też to, co mówimy o tym, w jaki sposób rozwiążemy ten problem?
0: Są dwa problemy z takim zadłużaniem się. Pierwszy jest taki, on jest dosyć abstrakcyjny, on jest tam gdzieś daleko, daleko w przyszłości. On Polsce nie grozi, od razu powiem, zanim to straszne słowo powiem, to jest bankructwo na długu publicznym. To jest temat mojej rozprawy habilitacyjnej, więc tam pod koniec audycji będę jeszcze państwa prosił o trzymanie kciuków za pracę komisji. Ale możliwość... Prawdopodobieństwo, że któryś rząd w którymś momencie któryś z obligacji nie spłaci, nie będzie ich obsługiwał, no to jest to, na co patrzą rynki finansowe. One próbują wycenić prawdopodobieństwo takiego zdarzenia i żeby sobie skompensować szansę na takie zdarzenie, po prostu biorą wyższy procent wtedy, kiedy pożyczają. I im więcej, krótko mówiąc, im więcej rząd pożycza, tym większe jest takie prawdopodobieństwo. Więc przez to rosnące prawdopodobieństwo jakiejś niewypłaty, krótko mówiąc, w przyszłości, zaczynają rosnąć koszty obsługi, to znaczy polski rząd, polski podatnik właściwie za pośrednictwem rządu pożycza na coraz wyższy procent. To myślę, że do tego też możemy wrócić w tej chwili, to już jest 5%, 5,1% to są ostatnie aukcje Ministerstwa Finansów. Więc państwo polskie pożycza na 5%. Do tej pory średnia, że tak powiem, średni procent na długu to jest około 4%. Czyli w tej chwili pożyczamy już istotnie drożej niż wynosi średni koszt obsługi długu publicznego. No a drugi dylemat po prostu wiąże się z wydawaniem pieniędzy, jak zawsze. To znaczy, na co będziemy wydawać pieniądze? No bo dzisiaj mówimy super, super, nikt nie musi płacić podatków, nie potrzebujemy wyższych podatków, nikt nie będzie musiał zapłacić za zwiększony wysiłek obronny, no ale w takim razie będziemy musieli zapłacić za obsługę długu publicznego więcej, więc to są zawsze takie dylematy, znaczy zawsze ktoś za to będzie musiał zapłacić. No ja tutaj, tak jak państwu postawiłem to pytanie, znaczy czy faktycznie to jest najsensowniejszy sposób finansowania wysiłku obronnego poprzez wyższe pożyczanie, wyższy deficyt. Czy nie powinniśmy pomyśleć o tym, że jednak takie bieżące wydatki, które z nami mają szansę zostać naprawdę na dłużej, to znaczy to nie jest kwestia 2-3 lat, to nie jest kwestia jednej czy nawet dwóch kadencji, to jest kwestia dekady, jak nie dwóch dekad takiego zwiększonego wysiłku wydatkowego.
1: Mamy w Polsce raczej teraz dyskusję o tym, czy przywrócić pakiet CPN. Ponieważ ceny ropy znowu zaczęły rosnąć i oznacza to, że ceny na stacjach będą wyższe niż żeśmy się przyzwyczaili przez te parę ostatnich miesięcy. Co pan sądzi o takim pomyśle, czy o presji na ministra finansów, która jest wywoływana?
0: Swoją bardzo skromną osobą w tym studiu TOK FM chciałbym swoją małą skromną presję na ministra finansów wywrzeć, ażeby tego pakietu nie było. To znaczy on nie jest do końca dobrze skonstruowany, znaczy on nie ma za bardzo szans osiągnąć swoich celów. I już powiem, o co chodzi. Znaczy ceny ropy rosną z jakiegoś powodu, to jest no, ta gra podaży i popytu na światowych rynkach i ten wzrost cen ropy, on po pierwsze nie jest straszny. To jakby uwzględnijmy go sobie w perspektywie. Mówimy dzisiaj o cenie baryłki ropy na poziomie $90 za baryłkę. Ja państwu przypomnę, większość państwa może jeszcze pamiętać, tuż przed kryzysem finansowym w 2008 roku, kiedy był szczyt ropy, to ona kosztowała 150. Tylko to był 2008 rok, czyli jeśli dobrze liczę, to 18 lat temu, w tym czasie inflacja i tak dalej. Więc w cenach dzisiejszych to jest $250 za baryłkę. To był ten szczyt. Dzisiaj mówimy o cenach ropy rzędu 90 i martwimy się, że one są wysokie. No dobrze, są wysokie, są wyższe niż były, ale to naprawdę jest bardzo, bardzo daleko od szczytów, które rynek potrafił wygenerować w przypadku właśnie takich tego typu kryzysów.
1: Czy jeżeli...
0: Kończymy? Czy jeszcze? Chodzi o to, że po prostu brakuje ropy na świecie z powodu blokady cieśniny Ormuz. Znaczy, kiedy brakuje podaży, a popyt nie spada, no to ta cena rośnie.
1: Ale rząd pokazał, że może Polakom to zrekompensować, czy też nie dopuścić skutków tego zamieszania światowego i regulować ceny tak, żeby one na stacjach utrzymywały akceptowalny poziom. I teraz pytanie, czy w związku z tym...
0: Ale tak się nie da. Znaczy, jeśli brakuje podaży na świecie, to którędyś...
1: Gdzieś się
0: to musi zbilansować. Znaczy, jeśli to się nie bilansuje ceną, jeśli rząd mówi, okej, słuchajcie, nie martwcie się, to dotyczy wszystkich na świecie, ale nie nas, bo my regulacyjnie, ustawowo obniżymy ceny. No to po prostu w którymś momencie zacznie brakować paliwa na stacjach. Mamy ten komfort, że nauczeni wieloma, to jakby trzeba tutaj oddać politykom i polskim, i światowym, że te kryzysy naftowe w tej chwili przychodzą bardzo łagodnie, naprawdę bardzo łagodnie w porównaniu do poprzednich wydarzeń, do poprzednich lat, dlatego, że były ogromne rezerwy ropy na świecie. Znaczy, te rezerwy wszystkie uruchomiono, Chiny bardzo mocno ograniczyły popyt. W związku z tym ta cena światowa, ona się zbilansowała na naprawdę niewiele wyższych poziomach, a jeśli my w tym całym zgiełku i w tym całym, no jednak, kryzysie będziemy mówić, nie ma żadnego kryzysu, nie, ceny wcale nie muszą rosnąć, no to trochę przypominamy taką zabawę z dzieckiem, które zasłaniamy oczy i mówimy, jestem, jak zasłonię oczy, to mnie nie ma, to zniknąłem, prawda? To znaczy zamykamy oczy i mówimy, nie ma żadnego kryzysu, nie ma problemu z blokadą cieśniny Ormus, my obniżymy ceny ustawą, nazwiemy to CPN, no to generalnie marnujemy zapasy ropy po prostu.
1: A pieniądze?
0: Tak, najkrócej rzecz biorąc.
1: Pieniędzy nie marnujemy w ten sposób, bo myślę o tym też, że...
0: No też marnuję, bo nie przychodzą, nie mamy przychodów z podatków pośrednich. Ja rozumiem państwa i wszystkich naszych rodaków frustrację, że ceny są wysokie i tak dalej. I dlaczego rząd miałby nie obniżyć tych cen, rezygnując ze swoich przychodów podatkowych? No ale z drugiej strony ten rząd te przychody podatkowe naprawdę wydaje na sensowne rzeczy. To znaczy, to nie jest tak, że jest jakaś wielka czarna dziura i te pieniądze tam wrzucane i, nie wiem, spalane i znikają. Nie, one idą na emerytury naszych babć, dziadków, rodziców, one idą na ochronę zdrowia, one idą na edukację i kilka innych rzeczy i też bezpieczeństwo nasze. Więc odcinanie sobie tego dopływu pieniędzy dlatego, że gdzieś na świecie jest problem i wzrosły ceny ropy, no jest, powiedziałbym, takie krótkowzroczne.
1: To ostatnie pytanie, bo powiedział pan, że wydajemy te pieniądze w nie najgłupszy sposób, ale ten sposób obserwowany jest też przez agencje ratingowe. Moje pytanie brzmi, że spodziewa się pan obniżki ratingu, czyli oceny wiarygodności kredytowej Polski. To jest taka cenzurka, którą wystawiają agencje ratingowe firmom bądź państwom, które się zadłużają, oceniając ich ich reputację jako kredytobiorcy.
0: No, krótko mówiąc, to prawdopodobieństwo tego, że gdzieś w przyszłości ktoś nie dostanie którejś wypłaty od pożyczonych pieniędzy, jakiegoś zwrotu od tych pożyczonych pieniędzy. Ja chyba nie będę tutaj czarnowidzem, jeśli powiem, że tak, nie tylko ja, znaczy wielu ekonomistów, wiele osób w rządzie, jestem pewny, w Ministerstwie Finansów, bierze pod uwagę taki scenariusz, że w drugiej połowie roku ten rating spadnie.
1: Nie jest to optymistyczna wiadomość, ale będziemy obserwować i dawać znać, co się dzieje w obszarze finansów publicznych. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był pan dr Wojciech Paczo z Cardiff University, Grupa Ekspercka Dobrobyt na Pokolenia i Polska Akademia Nauk.
0: Ja dwie sekundy, dziękuję, żeby państwo trzymali kciuki za moją sprawę habilitacyjną.
1: Habilitacja,
0: dziękuję.
1: Tak, ważniejsza niż CPN. To koniec magazynu EKG porannego. O 10:00 informacje, a po nich wraca Owczarek i Cezary Łasiczka. Patrycja Maciejusz, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Reklama. spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: W końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
8: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Braki kadrowe w szkołach. Do obsadzenia jest 20 tysięcy wakatów. Dyskoteki na miejskim rynku. Kraków walczy z luką prawną. Tańsze bilety komunikacyjne to kolejna decyzja nowego premiera Wielkiej Brytanii. Środa, 22 lipca, minuta po 10. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Na półmetku wakacji w polskich szkołach pojawia się coraz większy problem z brakiem nauczycieli. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Jednym z największych wyzwań dla dyrektora pozostaje skompletowanie kadry pedagogicznej. Mówił w pierwszym programie TOK FM Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
10: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej, ponieważ no, patrząc na statystyki, jest to troszkę ponad 4 tysiące, czyli to jest nawet 1/5 wszystkich wakatów w całej Polsce.
9: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji.
10: Ja też na przykład rok temu musiałem jedną taką osobę zatrudnić. Akurat miałem to szczęście, że kuratorium zezwoliło mi na to, ale musiałem zatrudnić osobę, która miała zaledwie licencjat, bez magisterki i bez przygotowania pedagogicznego. I dostałem taką warunkową zgodę na rok.
9: Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego, a także uczniów z niepełnosprawnościami. Przyjęcie na czas tzw. planów ogólnych wymaganych w Krajowym Planie Odbudowy jest zagrożone w setkach gmin w całej Polsce, ostrzegają samorządowcy, którzy za opóźnienie winią Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, z którymi plany te należy uzgadniać. Termin na uchwalenie dokumentów planistycznych upływa 31 sierpnia. Tomasz Fęks.
11: Samorządy gminne przekonują, że trudności wynikają z niedoboru urbanistów, ale też z konieczności uzgadniania planów z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. A te kwestionują dotychczas obowiązujące dokumenty, mówi wójt Cekcyna Jacek Brygman.
12: To będzie ponosił konsekwencje spadku wartości nieruchomości po uchwaleniu nowych planów, gdzie część działek straci swoją wartość.
11: Generalny dyrektor ochrony środowiska Piotr Otawski odpowiada, że z blisko 2,5 tysiąca gmin w Polsce około 1000 nie wystąpiło jeszcze nawet o uzgodnienie swoich planów.
13: Więc proszę nie mówić, że jeżeli teraz w ciągu 1,5 miesiąca te plany nie zostaną przyjęte przez gminy, to będzie wina Dyrekcji Ochrony Środowiska.
11: Samorządy chcą, by Dyrekcje Ochrony Środowiska opiniowały plany zamiast je uzgadniać, co miałoby ograniczyć liczbę zmian. Obawiają się jednak, że bez przesunięcia terminu na wykonanie planów stracą przyznane im na to pieniądze z KPO. Tomasz Fęskę, TOK FM.
9: Władze Krakowa alarmują, że prawo o zgromadzeniach jest wykorzystywane do organizowania w tym mieście nielegalnych imprez i apelują do rządu i parlamentarzystów o nowelizację ustawy. W ostatnim czasie na krakowskim rynku popularne stały się dyskoteki i koncerty pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Są zgłaszane w urzędzie jako zgromadzenia publiczne, tłumaczy sekretarz miasta Antoni Fryczek.
14: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
9: Władze miasta w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. Brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział obniżenie maksymalnych cen jednorazowych biletów autobusowych. Jeden przejazd ma kosztować nie 3, jak obecnie, ale 2 funty. Ma to pomóc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Dobre i przystępne cenowo połączenia transportowe są koniecznością. Nikt nie powinien być od nich odcięty z powodu cen, stwierdził Burnham, cytowany w komunikacie Downing Street. Według Ministerstwa Finansów koszt rozwiązania to ponad 500 milionów funtów. Nowe stawki mają wejść w życie od początku przyszłego roku. W 2020 roku, drugim roku, Burnham podobne rozwiązanie wprowadził w Manchesterze, kiedy był burmistrzem tego miasta. Wcześniej nowy brytyjski premier zapowiedział obniżenie do zera podatku na energię elektryczną. Władze Maroka domagają się wyjaśnień w sprawie śmierci mężczyzny zatrzymanego w niedzielę przez włoską policję w Bolonii. 42-latek marokańskiego pochodzenia został obezwładniony przez funkcjonariuszy. Gdy wielokrotnie wołał o pomoc, mężczyźni przetrzymywali go twarzą do ziemi. Nagranie z interwencji wyciekło do sieci i wywołało uliczne protesty. Cezary Jaszczyk.
8: To nagranie wywołało oburzenie wśród mieszkańców Bolonii. Słychać na nim, jak Abderrahim Fakir bezskutecznie woła o pomoc. Wkrótce później mężczyzna zmarł. Prokuratura wszczęła śledztwo, a miejscowy sąd zarządził sekcję zwłok, która ma wyjaśnić dokładną przyczynę śmierci. Ludzie masowo wyszli na ulicę, a początkowo pokojowe protesty, między innymi z udziałem rodziny zmarłego, przerodziły się w zamieszki. Do pokojowych protestów wzywał sam centrolewicowy burmistrz Bolonii. Do sprawy odniosła się premier Włoch. Giorgia Meloni zaapelowała o uspokojenie nastrojów i rygorystyczne ustalenie okoliczności śmierci Fakira. Podkreśliła, że nic nie usprawiedliwia przemocy i dewastowania miasta. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: A kolejne informacje w TOK FM o 10.20. Od 20 do 23 stopni pokażą dziś maksymalnie słupki rtęci. Możliwe przejaśnienia, tak jak teraz na Mazowszu. Po południu jednak mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na północy także burze. Bez opadów na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: To jest program Owczarek, a w studio pani Antonina Dobrowolska, krytyczka i badaczka teatralna. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Na stronie dwutygodnik.com znajdą Państwo wiele tekstów, ale ten, który stał się inspiracją do dzisiejszej rozmowy, nosi tytuł Kto zostanie zauważony? Autorstwa pani Antoniny Dobrowolskiej. I to jest tekst, który mówi o spektaklach dyplomowych. Czyli mamy studentów i studentki, które chcą zostać aktorami, aktorkami. Nadchodzi ten moment, taka powiedziałbym matura teatralna, tak? Czyli teraz pokażemy światu, a przy okazji potencjalnym pracodawcom, że oto jesteśmy godni, że nauka nie poszła w las. Dużo się w ostatnich latach mówi o aktorze, o osobie aktora i o tym, jak czasami środowisko, w którym pracuje aktor, no, stało się środowiskiem nie zawsze przyjaznym. Niektórzy reżyserzy i reżyserki traktują aktorów jak mięso armatnie, jak modelinę, z której sobie lepią swoje pomysły, a tymczasem to są ludzie ze swoją wrażliwością, ze swoją wytrzymałością, ze swoją intymnością i dopiero od niedawna myślimy o aktorach jako, no właśnie, czymś więcej niż materii do grania. A tymczasem mam wrażenie, że jeżeli chodzi o spektakle dyplomowe, to ta zasada czy to myślenie jeszcze nie do końca się włącza.
16: Dokładnie. Spektakle dyplomowe rządzą się swoimi specjalnymi zasadami. To znaczy nie mają na celu, a przynajmniej nie powinny mieć na celu przekazywać jakąś wizję artystyczną danego reżysera, tylko powinny być wizytówką, powinny być prezentacją osoby aktorskiej w pełnej krasie. Siłą rzeczy w związku z tym będziemy mieć bardzo intensywne emocje, bardzo intensywne sceny. Będziemy mieć prezentację pełnego wachlarza umiejętności. Teoretycznie też każda osoba biorąca udział w danym spektaklu powinna mieć przynajmniej dobrą możliwość pokazania się na scenie. Z tym się wiąże kilka problemów. Przede wszystkim to, że te spektakle mogą być bardzo intensywne dla osób, które biorą w nich udział. To znaczy, jesteśmy w takim miejscu, w którym jesteśmy na początku naszej kariery, nie do końca jeszcze jesteśmy w tym środowisku.
15: Trzeba zrobić dobre pierwsze
16: wrażenie. Trzeba zrobić dobre pierwsze wrażenie, bo jeszcze jeśli mówimy o festiwalu w Łodzi, to jest to miejsce, do którego zjeżdżają się reżyserzy, potencjalni pracodawcy, krytycy, więc tak naprawdę jest to miejsce, w którym można dostać nagrodę, można dostać angaż, jeśli się dobrze zaprezentuje. Mm. Jest to miejsce tak naprawdę, w którym ten aktor staje się produktem de facto. Więc
15: trochę jak koń na targu.
16: Trochę jak koń na targu. I ta matura teatralna tutaj jest dobrym określeniem, bo musimy udowodnić, że my zasłużyliśmy, że my się nauczyliśmy przez te lata i że warto nas zatrudnić. A że tych miejsc jest naprawdę niewiele, bo niewiele osób, które kończą aktorstwo, dostanie etat, bo jeśli mówimy o etatach, większość zostaje freelancerami, no to ta konkurencja jest duża.
15: Rozumiem, że ten brak etatów wynika z wielu czynników, czy nie tylko z jednego. Pewnie jednym z nich byłoby to, ile jak gdyby ról dla młodych aktorek i aktorów jest, tak?
16: Tak, a też z tego względu, że teatry zazwyczaj mają już
15: dyżurnego młodziaka?
16: Mają dyżurnego młodziaka, albo mają już tak naprawdę pełną obsadę, pełen zespół aktorski. No i tych osób młodych, które mogą dołączyć do zespołu, są 3-4, w zależności od wielkości teatru. Mm-hmm. Więc jeśli dany teatr zatrudni w danym roku, powiedzmy, jedną młodą aktorkę, no to przez kolejne 3 lata potencjalnie drugiej młodej nie zatrudni, bo nie ma zapotrzebowania. Więc jest to ogromna konkurencja, jest to ogromna presja, a taka formuła konkursowa to tylko wzmacnia, no bo tam, jeśli mówimy o festiwalu, to Grand Prix, które wyróżnia dany zespół aktorski, który wygrywa tą główną nagrodę, nie jest w moim odczuciu przynajmniej najważniejszą nagrodą. Najważniejsze są nagrody aktorskie, których jest mnóstwo i później tylko przeglądamy, czy scrollujemy Facebooka, czy słuchamy ogłoszeń wyników, no i widzimy te same twarze, które dostają jedną, drugą, trzecią nagrodę i z każdą tą nagrodą mogą stać się potencjalnie bardziej zatrudnialne, bardziej rozpoznawalne.
15: No dobrze, ale co to powoduje? No bo tak, mówiłem o tej intymności i prawie że standardem, można chyba tak myśleć, jest zatrudnianie koordynatora intymności zarówno na planach filmowych, jak i w teatrze. Tak, że już jak gdyby ciało, nagość, sceny intymne, sceny bliskości mamy przynajmniej w teorii, ale też w praktyce w wielu miejscach już kogoś, kto upewnia się, że nie dochodzi do żadnych przekroczeń. A w spektaklach dyplomowych?
16: W spektaklach dyplomowych tego nie ma. Nie jest to standard. Co więcej, w trakcie przebiegu całych studiów także nie ma zajęć z koordynacji scen intymnych, no z wyjątkiem Warszawskiej Akademii, w której rzeczywiście te zajęcia się pojawiają nie w jakimś dużym zakresie, ale jest to jakby przejaw dobrej zmiany. Koordynacja scen intymnych ma bardzo dużo korzyści, które może zapewnić młodym osobom. Jest też, wydaje mi się, niechętnie stosowana przez reżyserów, przez to, że jest ten argument ograniczenia wolności artystycznej, że dany reżyser umie sam ustawić daną scenę. Koordynacja tak naprawdę jest, powiedzmy, intymną choreografią, czyli planujemy choreograficznie dokładnie ustawienie aktora, no i przebieg danej sceny tak, żeby była ona bezpieczna dla dwóch osób, czyli jednocześnie uczymy się granic, uczymy się tego, jak bezpiecznie zainicjować scenę intymną. Jeśli chodzi o dyplomy, to nie jest standard, a okazuje się, że dyplomy są bardzo intensywne, to znaczy pojawiają się tam rzeczywiście nie tylko sceny dotyku, pocałunków, ale pojawiają się sceny stricte seksualne. I jest to taki dosyć wrażliwy moment, w którym mamy młode, dopiero wchodzące do zawodu osoby, które
15: muszą udowodnić, tak? Więc tak, na pewno nie będą tutaj wybierały, czy za bardzo kręciły nosem.
16: Tak, a do tego są trochę w sytuacji uwikłania. To znaczy, raz, mamy nad sobą reżysera dyplomu, który potencjalnie może być naszym pracodawcą, no bo to też jest, to też jest ten case. Mamy na scenie innych kolegów, którzy robią to samo. Mamy na widowni potencjalnych innych pracodawców, a jeśli nie zrobimy danej sceny, to zrobi ją przecież ktoś inny. I to też jest takie przekonanie, że my musimy, no nie mamy wyboru. To zakłada scenariusz, to zakłada reżyser. Więc jest to sytuacja troszeczkę bez wyjścia dla młodej osoby. Jednocześnie koordynacja scen intymnych mogłaby pokazać, że hej, możesz zrobić tą scenę, ale możesz ją zrobić w sposób, który jest dla ciebie komfortowy. Bo też podejrzewam, że komfort mój jako osoby aktorskiej nie jest w mojej głowie na pierwszym miejscu, kiedy jestem zaangażowana w dyplom. To znaczy wolę zaprezentować swoje umiejętności, pokazać, że mogę zrobić jak najwięcej, jak najintensywniej, że ja zagram tę scenę, ale zrobię nawet więcej, jeśli mnie o to poprosicie.
15: To odwróćmy trochę tę sytuację. Rozumiem, że jeżeli dopuszczamy jakąś formę egzaminu maturalnego, czyli no powiedzmy, że osoba pokazuje nam, czego się nauczyła w różnych tam dziedzinach. Podobnie jak matura z przedmiotów, czy tam w różnych szkołach, też jak gdyby nie pyta nas o wszystko, tylko o jakieś wybrane rzeczy. Rozumiem, że w spektaklu dyplomowym chodzi o to, żeby aktor, aktorka pokazał, że może grać, że może i tak dalej, i tak dalej. W jaki inny sposób można dobierać repertuar, żeby nie był aż tak bardzo intensywny dla aktorów, a jednocześnie, żeby mieli szansę pokazania, że nauka nie poszła na marne?
16: Wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o to, żeby repertuar przestawał być intensywny, bo wydaje mi się paradoksalnie, że szkoła jest bardzo dobrym miejscem, żeby testować własne granice i podejmować pewnego rodzaju ryzyko, bo nadal ma się zaplecze instytucji, która za tobą stoi. Ale ważne jest to, żeby było to w bezpiecznych warunkach. To znaczy, żeby to wszystko było zrobione zgodnie z zasadami, z koordynacją intymną, żeby nikt nie musiał przekraczać tych własnych granic.
15: Czyli patrzymy trochę na to jako na umiejętność ważną, której też powinno się nauczyć raczej wcześniej w karierze. Tak? Czyli umiejętność polegająca na tym, że szanuję siebie i wiem, gdzie te granice przebiegają i że ja mam wpływ na ustawianie tych granic.
16: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz do tego, żeby nauczyć się w szkole, żeby dowiedzieć się, co ja mogę zrobić, a czego absolutnie nie chcę, z czym jestem nie okej. Bo później w karierze trochę nie będzie na to miejsca. To znaczy później już zaczynasz zarabiać za to pieniądze, zaczynasz być uwikłany w jeszcze więcej różnych zależności, a szkoła tak naprawdę daje możliwość testowania, spróbowania, przekonania się na własnej skórze, co jest dla mnie okej. Albo czy mogę przekroczyć swoją granicę w bezpieczny dla mnie sposób, bo to też nie chodzi o to, żeby tych granic nie przekraczać, tylko żeby próbować robić to w taki sposób, żeby na tym nie ucierpieć. I nie chodzi tutaj o jakąś dużą retraumatyzację, która oczywiście też w pojedynczych przypadkach może się zdarzyć, ale po prostu o to nadszarpnięcie, takie poczucie późniejsze, że czy to było w ogóle potrzebne mi w tym momencie życia.
15: Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Informacje o 10:20. Gościem jest pani Antonina Dobrowolska, krytyczka i badaczka teatralna. A jeżeli ktoś chce sięgnąć do tekstu pani Antoniny, to kto zostanie zauważony? To jest jeden z artykułów, który znajdą państwo na dwutygodnik.com. Dotyczący właśnie spektakli dyplomowych, szczególnie tych, które można oglądać na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, ale nie tylko. Tutaj szersze konotacje, wątki i tropy. Informacje o 10:20. Po informacjach wracamy do rozmowy.
17: Autopromocja.
18: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
17: Autopromocja.
19: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
20: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
22: Plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
23: Carrefour w sumie najlepszy jest.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 10.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Braki kadrowe w szkołach. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najwięcej na Mazowszu, Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego, a także uczniów z niepełnosprawnościami. Ukraińska armia poinformowała o ataku na 13 rosyjskich statków na Morzu Czarnym i Azowskim. To jednostki floty cieni, czyli stare tankowce używane przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Obecnie liczy ona co najmniej 600 jednostek, ale według niektórych szacunków może to być nawet ponad 1500 statków na całym świecie. Włoski szef dyplomacji Antonio Tajani oświadczył, że w ciągu dekady wydatki na jego państwa na obronność wzrosną do 5% PKB. To poziom, na który zgodziły się wszystkie państwa członkowskie NATO. Obecnie Włochy przeznaczają na obronność ponad 2% PKB.
26: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. 30. edycja festiwalu szekspirowskiego rozpoczyna się jutro w Gdańsku. Mottem tegorocznej odsłony jest pochwała szaleństwa oraz nawiązania do sztucznej inteligencji i obecnego wszędzie chaosu informacyjnego, mówi organizatorka Joanna Śnieżko.
27: To jest temat, który zaprząta nas wszystkich, oczywiście również twórców teatralnych, reżyserów, szczególnie młodych, więc oczywiście również w programie festiwalu ten temat się pojawia w dwóch spektaklach i w dwóch Hamletach, w dwóch inscenizacjach Hamleta. Mogę zdradzić, że jeden z bohaterów szekspirowskich jest właśnie sztuczną inteligencją.
26: Festiwal potrwa do 2 sierpnia. Karnawal Sztuk Mistrzów rozpocznie się z kolei jutro w Lublinie. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
28: Znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
26: Karnawal Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca. A w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnich 7 lat. Jaka jest współczesna moda polska, mówi Marcin Różyc, kurator wystawy.
29: Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich i o swoim otoczeniu. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez wylanych podczas przykrych wydarzeń historycznych.
26: Wystawa potrwać ma do maja przyszłego roku.
9: Od 20 do 23 stopni pokażą dziś maksymalnie słupki rtęci. Po południu mają pojawić się przelotne opady deszczu, a na północy także burze bez opadów na południowym wschodzie.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Studio pani Antonina Dobrowolska, krytyczka i badaczka teatralna. Na dwutygodnik.com znajdą państwo różne artykuły autorstwa. Na przykład, kto zostanie zauważony? To jest bardzo ciekawy tekst o spektaklach dyplomowych oglądanych na festiwalu szkół teatralnych w Łodzi. Ten taki model, o którym mówiliśmy, takiego trochę showcase'u, oczywiście jest popularny nie tylko w teatrze, w muzyce, także przecież w teatrach operowych, także to mamy spęd, na który przychodzą ci, którzy czekają w poczekalni sławy, no i decydenci. Potem decydenci sobie z różnych tam dla siebie jasnych powodów wskazują. Ty tak, ty nie, ty jeszcze długo nie. I no właśnie, trochę mamy wrażenie takiego przedmiotowego traktowania.
16: Tak, no, jesteśmy na zasadniczo castingu, tak, do pracy, rozmowie o pracę. No i ta twarz ciała aktora jest wizytówką, jeszcze raz powiem. Nie patrzymy do końca, co to jest za osoba, co ona sobą reprezentuje, ale co ona może zagrać, co ona może zrobić, jakie sceny gra. No i to też jest ta kwestia, że im więcej zagram, tym więcej wam nie zobaczą.
15: A czy czuje pani, że, no bo jest coś takiego jeszcze jak potencjał, tak? Nie każdy w danym momencie czasu wyznaczonym jest jak gdyby w pełni swoich możliwości. Więc są tacy, którzy być może pokazują to, na co ich stać i inni widzą, a są tacy, którzy no jeszcze nie do końca pokazują, no bo jeszcze przed nimi długa droga, może to nie jest właściwy moment. Przypomniała mi się jakieś przemówienie z końca roku gdzieś tam w jakiejś szkole, że ktoś mówi, a już od nas oczekują, to jakiś koniec liceum, jakie studia wybierzemy, kim chcemy być, a my wciąż nie wiemy. Tak? I trochę nawiązując do tego, jest tak, że człowiek w tym momencie, no tak, już jest na progu dorosłości, także takiej zawodowej, ale przecież często nie dla każdego to jest dobry moment.
16: Tak, no jest to nadal bardzo świeże. Dopiero wychodzimy z tych studiów, jesteśmy niesieni euforią, a też w jakiś sposób mamy ten spektakl, który narzuca nam rolę. To znaczy siłą rzeczy nie każdy aktor odnajdzie się w roli, która mu zostanie narzucona. To znaczy, jeśli reżyser decyduje się wziąć dany dramat i ma tam określone postacie, no to najczęściej...
15: Wiadomo, że któregoś wylosujemy.
16: Tak, no ktoś musi to zagrać. Pytanie, czy to jest postać, którą ja na przykład mogę zagrać fizycznie, albo czy ja się w niej dobrze sprawdzę. Najczęściej jest tak, że ta główna postać jest jakoś dobrze obsadzona i rzeczywiście osoba aktorska pasuje do tej roli, ale chociażby no chyba najsłynniejsze przypadki dramatów z postaciami jakichś starszych matek, tutaj myślę sobie o Czechowie w reżyserii Minkowskiej, starszych kobiet, Arkadiny w tym przypadku, którą ma zagrać nagle młoda dziewczyna. I pytanie, czy ta młoda dziewczyna, która sprawdziłaby się super w bardzo wielu, wielu rolach, jest na pewno w tym momencie życia, żeby zagrać 40-50-letnią kobietę z takim bagażem doświadczeń. I tutaj jest moje pytanie, na ile to jest uczciwe względem osób, które w tym grają. Bo przecież w normalnych sytuacjach, w normalnych teatrach, kiedy reżyser wchodzi ze spektaklem, no to ma pulę aktorów, z której może wybierać. No tutaj tego wyboru nie ma.
15: Kiedyś widziałem fantastyczną kreację białoruskiej aktorki Swietłany Anikiej w Słońce w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej-Mazur w Białymstoku. No to dopiero pod koniec się zorientowałem, że to jest młoda dziewczyna.
16: Tak, jest to możliwe. W sensie, na przykład tak jak w Ocalonych jest Agnieszka Przepiórska, która na początku, chociaż tam akurat to jest trochę bardziej widoczne, udaje tą starszą, roztrzęsioną staruszkę. Jest to możliwe. Tylko nie dla każdego, nie? Nie każdy gra na tym aktorstwie wcieleniowym.
15: Gdyby pani miała magiczną różdżkę albo 100% decyzyjność, to jakby pani ten system zmodyfikowała, zmieniła, zniuansowała?
16: Myślę, że super rozwiązaniem, które tutaj było, był dyplom, który robiła Weronika Szczawińska, klub. To znaczy dyplom powstający tak naprawdę z pomocą, z zaangażowaniem osób tworzących, aktorek, w którym każda z nich miała równą rolę. To znaczy, może przytoczę troszeczkę, co się działo w klubie. To był spektakl opowiadający też bezpośrednio o przemocy w świecie sztuki tam akurat, ale odnosząc się do przemocy w świecie teatru, w którym młode dziewczyny opowiadały o swoich doświadczeniach z panem X, który wykorzystywał je, kiedy miały zamiar wchodzić w zawód. I tutaj była to opowieść właśnie młodych kobiet, młodych dziewczyn kończących aktorstwo, które niby wcielały się w rolę, ale tak naprawdę poruszały bardzo osobiste kwestie, problemy, które są im bliskie, które są dla nich ważne, które też ich dotyczą, no bo siłą rzeczy funkcjonują w tym środowisku, które ma takie, a nie inne standardy. Więc na pewno jakiś taki model reżyserii tych dyplomów z uwagą na to, w którym momencie są te osoby, to by było super.
15: Czyli niekoniecznie teksty, które, że tak powiem, klasyczne, gotowe, ale też jakieś tworzenie spektaklu, który zakłada...
16: Z kim ma do czynienia,
15: że każdy ma jakąś osobowość, jakąś historię.
16: Tak.
15: I niekoniecznie jest obsadzany w jakiejś roli, no bo pozostałe już są zajęte, więc sorry, zostało tylko to.
16: Domyślam się, że to nie jest zawsze osiągalne, aczkolwiek no patrząc chociażby na sukces tego dyplomu, jest on niebywale większy niż innych dyplomów, z którymi ma do czynienia. Oczywiście wprowadzenie koordynatora scen intymnych w trakcie dyplomu byłoby też jakimś idealnym rozwiązaniem. Jeśli mamy osoby aktorskie, które nie miały zajęć z koordynacji scen intymnych, które no, też przez zajętości...
15: Ale też rozumiem jakieś wprowadzenie do wszystkich szkół aktorskich, prawda?
16: Nawet jeśli w danym dyplomie nie ma scen intymnych, sama obecność koordynatora mogłaby być przydatna chociażby do scen przemocy, które też jednak bazują na naruszeniach fizyczności, na bliskim kontakcie. Też mogłoby być to przydatne, żeby po prostu rozszerzać to pole, żeby uczyć te osoby o tym, jak będą pracować w przyszłości i jak to będzie wyglądało. Więc oczywiście wprowadzenie jakiegoś koordynatora chociażby w tym momencie dyplomu mogłoby być naprawdę zmieniające. Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie zajęć w trakcie całego toku studiów. Domyślam się, że zarówno finansowo, jak i czasowo jest to ograniczone i nie jest to w pełni możliwe, ale myślę, że idziemy troszeczkę w tą stronę i że różne sytuacje, chociażby sytuacja z Passinim, udowadnia nam, że warto to zmienić.
15: A mówiąc o sytuacji z Passinim, bo rozumiem, że tak, prokuratura odmówiła, sądy powiedziały adios, a nawet sądy wypowiedziały się, że publikacje nie powinny powstać, bo po prostu, jak rozumiem, nie przedstawiają rzeczywistości.
16: Tak, że tam nie ma dowodów. Ja mam na myśli dyplom, o którym też pracę nad dyplomem.
15: No tak, ale to też jest ciekawe, bo jeżeli chodzi, rozumiem, o pracę nad dyplomem, to tutaj chyba jedyną osobą, która podniosła konsekwencje, był Paweł Passini, ale cała masa innych osób ze szkoły chyba nie poniosła żadnych konsekwencji, które były odpowiedzialne?
16: Tak, jest to jakaś taka rozproszona odpowiedzialność, to znaczy...
15: Czyli Passini poniósł odpowiedzialność, a pozostali nie.
16: Pozostali nie.
15: Ale to nikomu nie przeszkadzało w środowisku.
16: Niestety środowisko funkcjonuje troszeczkę na takiej zasadzie, że my wiemy, kto dopuszcza się przemocy. I my wiemy, kto robi co za zamkniętymi drzwiami. Przynajmniej w pewnym stopniu. Lub mamy jakieś domysły. Ale to nic nie zmienia. To znaczy, te osoby nadal funkcjonują jako rozpoznawalne reżyserki, rozpoznawalni reżyserzy, funkcjonują w środowisku. No i są w pewien sposób chronieni, chociażby instytucjonalnie, no bo będąc dyrektorem pewnej instytucji, ciężko jest z tobą cokolwiek zrobić. Ale to jest podobny case, jak jeśli chodzi o Passiniego, co Strzępka w Dramatycznym. To znaczy, tam też zasadniczo na śmierć publiczną została skazana Strzępka, a tutaj reszta osób zaangażowanych bardzo konsekwentnie unika tego tematu.
15: Czy w takim razie jest możliwa zmiana, skoro tak jak pani mówi, ludzie wiedzą kto, ale z różnych powodów nie mówią?
16: Wydaje mi się, że to jest bardzo powolny proces. To znaczy, chciałabym wierzyć, że tak. Ponieważ ta zmiana jest możliwa tylko w momencie, w którym osoby pokrzywdzone zaczęłyby mówić, a one w tym momencie nie chcą mówić, chociażby przez to, że nadal są uwikłane w pewne relacje z tymi osobami, czy w pewne systemy. Aczkolwiek wierzę, że w perspektywie czasu zawsze te rysy na szkle będą się powiększać, aż w końcu pękną.
15: I wszyscy powiedzą, ale niczego nie wiedzieliśmy, dlaczego nikt o tym nie mówił?
16: Tak, no jest to scenariusz, który się pojawiał już wielokrotnie, który wszyscy przerabialiśmy. Co nie jest optymistyczne, ponieważ jakaś tematyzacja przemocy i tego, że jesteśmy w to trochę uwikłani jako środowisko i widzimy i wiemy, jest nam potrzebna. To znaczy powinniśmy sobie móc szczerze powiedzieć, że no wiedzieliśmy, co tam się dzieje.
15: No nawet była taka książka, po której chyba wszyscy sobie sporo obiecywali, że tam wreszcie pojawią się nazwiska. Zdaje się, że pojawiła się jakaś taka meta opowieść o tym, że jest źle.
16: Igi Dzieciuchowicz. Tak, tak. No i pytanie, czy ta książka coś zmieniła, bo w moim poczuciu nie do końca. I zasadniczo niewiele się zmienia. Wydaje mi się, że jakaś jedyny przypadek polskiego teatru, w którym ta przemoc jest tematyzowana, to jest przypadek Chlupy, w którym on potrafi jakoś ten temat poruszyć, opowiedzieć o tym, jak on jest w to zamieszany, jak jest w to uwikłany, bo to się dzieje. No a też nie sądzę, zastanawiam się, na ile cancel culture i takie skreślanie kogoś za przemoc jest najlepszym rozwiązaniem. No bo możemy kogoś skreślić, ale zaraz pojawi się osoba, która robi dokładnie to samo. No i być może takie stematyzowanie tego, że hej, ja replikuję przemoc, której być może...
15: Czyli może to stanowisko, a nie osoba.
16: Może to stanowisko, może to jest po prostu relacja władzy. Oczywiście nie każdy postawiony wysoko będzie tą przemoc dalej przekładał na osobę pod sobą, ale na pewno władza to umożliwia, czyli sama relacja dyrektor-podwładni, wykładowca-student, reżyser-aktor, no bo tutaj wszędzie są te relacje mistrzostwa i władzy.
15: Jasne. Temat jest oczywiście szeroki i mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się jeszcze porozmawiać, niejednokrotnie.
16: Też mam nadzieję.
15: Bardzo dziękuję. Pani Antonina Dobrowolska, krytyczka i badaczka teatralna, była gościem na dwutygodnik.com. Znajdą państwo liczne artykuły autorstwa pani Antoniny Dobrowolskiej. Dziękuję.
16: Dziękuję.
15: Informacje TOK FM o 10.40. Po informacjach Adam Mirek i program Z nauką po imieniu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Czy zdążyliście się już nacieszyć latem? W dzisiejszej audycji Z nauką po imieniu zmierzymy się z naprawdę gorącym tematem, czyli słońcem. Sprawdzimy, jak promieniowanie UV działa na nasze komórki, czy niszczy DNA, no i jak ciało się przed nim broni. A wiecie, jak przed słońcem chronią się wieloryby albo hipopotamy? Rozsiądźcie się wygodnie, nawet jeśli akurat nie jesteście na plaży, i posłuchajcie. Zaczynamy już za chwilę, po informacjach TOK FM. Zapraszam.
1: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
24: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
30: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
31: Media Expert.
2: bezdyskontowe Asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
17: I co, Barbara, co?
14: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: ukraiński myśliwiec F-16 zestrzelił rosyjski samolot w walce powietrznej, poinformował o tym ukraiński portal militarny, powołując się na wystąpienie przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, generała Dana Kane'a w amerykańskim Senacie. Kane nie sprecyzował, jakiego typu była zestrzelona maszyna, jednak najprawdopodobniej chodzi o rosyjski samolot myśliwski Su-35. Ukraińskie media informowały o tym zestrzeleniu 2 tygodnie temu. Straty samolotu potwierdziły wówczas także źródła rosyjskie. Nie było jednak jasne, czy odpowiada za nią ukraiński myśliwiec, czy bateria pocisków przeciwlotniczych Patriot. Proces byłego lidera Wenezueli Nicolasa Maduro może rozpocząć się w czerwcu przyszłego roku. Zaproponowali to wspólnie prokuratorzy Ministerstwa Sprawiedliwości USA i sam Maduro, przekazał Reuters. Maduro ma odpowiedzieć na zarzuty o przestępstwa narkotykowe. Maduro i jego żona zostali w styczniu pojmani i wywiezieni z Wenezueli przez amerykańskich komandosów. Przetransportowano ich do Nowego Jorku, gdzie mierzą się z zarzutami o przestępstwa dotyczące handlu narkotykami. Nie przyznają się do winy. Obrońcy Maduro wnieśli oddalenie sprawy, twierdząc, że nie powinien on być sądzony w USA jako głowa suwerennego państwa, ale władze USA nie uznały jednak go za prawowitego prezydenta Wenezueli i tak jest już od 2019 roku. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać 3 rywali, a blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
1: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Aarhus, i to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu. Zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
2: Utrzymaliśmy dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
1: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: Za chwilę prognoza pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 11. Od 20 do 23 stopni pokażą dziś maksymalnie słupki rtęci. Możliwe są przejaśnienia, tak jak teraz na Mazowszu. Po południu jednak mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na północy także burze, bez opadów na południowym wschodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Leżak i torba plażowa w jednej ręce, w drugiej pyszny lód, który już się topi, mimo że masz go od 3 minut. Wchodzisz na plażę nad Bałtykiem, bezwietrzną i słoneczną, bo dzisiaj jest ten jeden z 6 dni w roku, kiedy pogoda dopisała. Czy w takich momentach zastanawiasz się, jakie minerały wcierasz w swoją skórę, gdy nakładasz krem z filtrem? Albo jak wyznacza się wartość SPF, którą znajdziesz na opakowaniu? A może rozmyślasz o tym, czy hipopotamy też się opalają? No jeśli tak, to masz tak samo jak ja. A jeśli nie, to tym bardziej musisz posłuchać dzisiejszego odcinka. Rozłóż leżak, schowaj się w cieniu i posłuchaj o tym, co warto wiedzieć, zanim zaczniesz się opalać. Ja nazywam się Adam Mirek, zaczynamy audycję z nauką po imieniu. Słońce wysyła w naszą stronę olbrzymie ilości darmowego promieniowania. W ciągu 1 milionowej części sekundy uwalnia ono więcej energii, niż wszyscy ludzie zużywają w ciągu roku. Na nasze szczęście rozchodzi się ona równomiernie we wszystkich kierunkach, a średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi ponad 150 milionów kilometrów, więc dociera do nas tylko niewielki jej ułamek. Światło słoneczne składa się w około 10% z promieniowania ultrafioletowego, w skrócie UV. Dzieli się ono na 3 rodzaje, w zależności od energii. Mamy więc UVA, UVB i UVC. To ostatnie jest wyjątkowo niebezpieczne. Na szczęście Ziemia posiada doskonały filtr, czyli atmosferę. Jej górne warstwy biorą na klatę promieniowanie typu UVC. Z kolei promieniowanie UVB jest w około 95% filtrowane przez warstwę ozonową, ale pozostałe 5% docierające do powierzchni Ziemi w zupełności wystarczy, abyśmy odczuli je dosłownie na własnej skórze. Promieniowanie UVA i UVB są kluczowe.

0: Owe, kiedy mówimy o opalaniu. Bez nich nie powstałby ciemny barwnik nadający kolor naszym skórom, czyli melanina. Melanina powstaje w specjalnych komórkach, melanocytach. Tam światło UV padające na skórę działa jak przełącznik w fabryce, który uruchamia produkcję. Te fabryki melaniny zlokalizowane są głównie w najgłębszej warstwie naskórka. Barwnik ten gromadzi się w skórze, zmieniając jej kolor na ciemniejszy. Promieniowanie UVA, UVB i UVC różnią się długością fali i tym samym energią fotonów. Dla nas jednak ważniejsze jest, że różnią się też głębokością wnikania w nasze ciała. UVA może głęboko przenikać przez skórę, wpływając na warstwę skóry właściwej. Odpowiada ono głównie za starzenie się skóry oraz jej przewlekłe uszkodzenia. Z kolei promieniowanie UVB ma wyższą energię, ale wnika bardzo płytko, penetrując praktycznie tylko warstwę naskórka. Oprócz wywoływania oparzeń słonecznych, promieniowanie UVB uszkadza DNA komórek i odgrywa kluczową rolę w powstawaniu raka skóry. Jak to się dzieje? Po pierwsze, poprzez generowanie reaktywnych form tlenu, tak zwanych wolnych rodników. Cząsteczki te są bardzo niestabilne i reaktywne. Problem pojawia się wtedy, kiedy taki wolny rodnik natrafi na elementy budujące nasze DNA. Utlenianie ich przez wolne rodniki prowadzi do powstawania zmian w kodzie genetycznym. Za takie uszkodzenia najczęściej odpowiada promieniowanie typu UVA. Promieniowanie UVB potrafi za to brutalnie zlepić sąsiadujące elementy tej samej nici DNA, tworząc wadliwe, przypadkowe wiązania. To zniekształca jego strukturę i uniemożliwia prawidłowe odczytanie i powielanie instrukcji życia. Nowotwory skóry są zdecydowanie najczęstszymi nowotworami występującymi u ludzi. Jak podaje WHO, na całym świecie w 2020 roku zdiagnozowano ponad 1,5 miliona przypadków raka skóry. Ryzyko zachorowania w dużym stopniu zależy od ekspozycji na UV i od pigmentacji skóry. Niezależnie od tego, jaki macie odcień skóry, warto chronić się przed rakotwórczym promieniowaniem UV. Podstawowa ochrona przed słońcem to brak słońca. Unikanie nadmiernej ekspozycji to na przykład rezygnacja z opalania. Ważne jest zakrywanie ciała ubraniami, wliczając w to nakrycia głowy oraz okulary przeciwsłoneczne z odpowiednim filtrem. Orężem w walce z promieniowaniem ultrafioletowym jest też genialny wynalazek, jakim są kremy z filtrem. Krem z filtrem zawiera substancje mineralne, np. tlenek cynku, które działają jak mikroskopijne lustra odbijające, docierające promieniowanie UV oraz filtry chemiczne, np. awobenzon. Te związki chemiczne pochłaniają energię promieniowania UV i bezpiecznie przekształcają ją w nieszkodliwe dla skóry ciepło. Specjaliści zalecają stosowanie kremu z filtrem SPF 30 codziennie lub z wyższym, blokującym promieniowanie UVA i UVB. Przy dłuższym przebywaniu na zewnątrz lub przy wyższej, większej ekspozycji należy stosować wodoodporny krem z filtrem SPF 50 lub wyższym. Ten tajemniczy wskaźnik SPF wylicza się w laboratoriach. Badacze mierzą minimalną dawkę promieniowania UV potrzebną do wywołania lekkiego oparzenia. Najpierw na skórze czystej, a potem z nałożonym filtrem. Ostateczną wartość SPF otrzymuje się dzieląc otrzymaną wartość dla skóry chronionej przez wartość dla skóry bez ochrony. Czyli SPF 50 oznacza, że skóra z filtrem może przyjąć około 50 razy większą dawkę promieniowania, zanim zacznie się rumienić. W teorii, bo w praktyce krem się ściera, spływa i znika, więc bez solidnej warstwy i regularnej reaplikacji ta matematyka szybko przestaje działać. Zaleca się również obserwację własnej skóry i w miarę możliwości regularne wizyty u dermatologa. Należy też unikać korzystania z solarium. Emisja promieniowania UV w solarium może być nawet 10-krotnie silniejsza niż w przypadku ekspozycji na pełne słońce. Bardzo ważne jest też aplikowanie kremu z filtrem na wyprawy górskie. szczególnie te na duże wysokości. Jak wspominałem wcześniej, warstwa atmosfery filtruje promieniowanie UV, a więc im wyżej się wspinamy, tym bardziej jesteśmy narażeni. Wokół opalania narosło wiele mitów. Słuchajcie. Po pierwsze, na wietrze albo na wodzie trudniej się opalić. Ten mit wynika z faktu, że przy wiejącym wietrze lub w pobliżu zimnej wody odczuwamy chłód. Przez receptory skórne subiektywnie czujemy, jakby działanie słońca osłabło. Woda nie stanowi jednak naturalnego filtra, ponieważ jej zdolność absorpcji promieniowania ultrafioletowego jest bardzo niska. Mit drugi. Dbanie o dobre nawodnienie chroni przed oparzeniami słonecznymi. Oczywiście, trzeba się nawadniać, ale niewiele ma to wspólnego z ochroną przed promieniowaniem UV. I mit trzeci. Tłuszcz zwierzęcy lub roślinny jest skuteczniejszy w ochronie skóry przed promieniowaniem UV niż kremy z filtrem. W rzeczywistości nakładanie oleju na skórę jest szkodliwe i nie zapewnia ochrony. Nie smarujcie się więc smalcem na plaży, bo skończycie z jeszcze gorszymi oparzeniami. Na koniec dwie ciekawostki ze świata zwierząt. Hipopotamy wykształciły unikalny biochemiczny mechanizm. Ich podskórne gruczoły wydzielają bezbarwny, lepki śluz, który w ciągu kilku minut na powietrzu zmienia barwę na czerwoną, a następnie pomarańczową i brązową. Za te kolory odpowiadają nietypowe, niestabilne związki chemiczne, które po wyschnięciu na skórze ulegają polimeryzacji. Pigmenty te działają jak niezwykle skuteczny, naturalny filtr przeciwsłoneczny o właściwościach antybiotycznych, hamując rozwój chorobotwórczych bakterii. U wielorybów wygląda to równie ciekawie. Poszczególne gatunki wykształciły zupełnie odmienne strategie obronne. Jasno-srebrzyste płetwale błękitne reagują na sezonowy wzrost promieniowania zwiększeniem liczby melanocytów, czyli po prostu się opalają. Z kolei skóra ciemniejszych kaszalotów reaguje na słońce jak na alarm. Gdy promieniowanie UV zaczyna niszczyć ich komórki, natychmiast ruszają do masowej produkcji specjalnych białek, których jedynym zadaniem jest błyskawiczne naprawienie uszkodzonego DNA. Być może po emisji tego programu macie ochotę zamieszkać pod ziemią lub zmienić plany wakacyjne. Uspokajam, nie musicie bać się słońca. Pewna ilość ekspozycji na promieniowanie UV jest korzystna dla zdrowia, szczególnie dla syntezowania w naszym organizmie witaminy D. Światło słoneczne jest również ważne dla naszego układu hormonalnego oraz zdrowia psychicznego. Pamiętajcie tylko o stosowaniu kremów z filtrem oraz o innych zasadach bezpieczeństwa, które pomogą Wam zachować skórę w dobrej kondycji. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji z Nauką po imieniu w środę po 10:40. Adam Mirek.
1: Z nauką po imieniu i już wiemy, jak słońce działa na skórę. Dobrze wie też to Wojciech Muzel.
2: No nie wiem, czy tak dobrze. Wiem tylko tyle, żeby się za bardzo nie narażać na działanie promieni słonecznych, przynajmniej wtedy, kiedy nie ma jakiegoś kremu, jakichś takich środków. Raczej uważam na to.
1: Crème de la crème.
2: Chociaż niezbyt często można mnie spotkać gdzieś na plaży.
1: Nie?
2: Właściwie to w ogóle.
1: A jeśli już, to gdzie?
2: A jeśli już, to w powiecie włocławskim nad takim pięknym jeziorem, otoczonym lasami.
1: Ale nie powiesz, jakim w razie,
2: no nie chcę sobie samemu spalić miejscówki, absolutnie. Absolutnie. Pewnie w sprawie TOK 360.
1: Tak, dokładnie. To nie już... tylko się nie opala, jeszcze czyta w myślach. To jest dopiero człowiek.
2: To już za 65 minut, a więc za ponad godzinę. Zaczynamy południowe wydanie TOK 360. I zacznę może od końca tym razem. Mamy wakacje, trochę taka jest luźniejsza atmosfera. Festiwal w Mrągowie. Pamiętasz? Słyszałeś? Kampy, kojarzysz? Piknik?
1: Tak, tak. Jeździłem przez lata.
2: A nie masz wrażenia, że trochę to ucichło w ostatnich latach? Że
1: tam było kiedyś głośno?
2: Chyba w latach 90. Z dzieciństwa pamiętam, że to było coś. Że
1: Festiwal
2: to było...
1: w Mrągowie był taki bardzo ważny. Potem się okazało, że to jest moje zdanie, że przyjeżdżają właściwie te same ekipy, że te same zespoły.
2: Że to się, ta formuła się wyczerpała.
1: Tak. Potem trochę jak gdyby przegasł. Potem była pewna grupa, która to starała się zreformować. Mhm. Pojawiły się gwiazdy rocka. Maciej Maleńczuk na przykład pojawił się, śpiewał piosenkę Johnny'ego Casha, Ring of Fire, między innymi. Także był taki moment, żeby trochę inny pasuch.
2: Nowy duch.
1: A teraz nie wiem co.
2: No więc teraz jest taki chyba powrót, bo połączymy się z naszą wysłanniczką, która jest w Mrągowie.
1: Mamy wysłanniczkę?
2: Mamy wysłanniczkę. Będziemy pytali o to...
1: A w ogóle nas słychać? W Mrągowie? W sensie...
2: Słuchaj, jest sposób na to, żeby nas było słychać wszędzie. Znasz go doskonale, tak.
1: A tam jest internet w Mrągowie?
2: To jest znów takie święto country i są powoli już widać na ulicach Mrągowa ludzi w tych kapeluszach i w jakichś takich kamizelkach skórzanych. Robi się trochę taki dziki zachód na chwilę i z pewnością to dla wielu może być atrakcyjne w wakacje. A odwiedzamy Mrągowo w związku z naszym cyklem Polska Lokalna. Po prostu chcemy pokazać Państwu, czym żyje jakiś kawałek naszego kraju atrakcyjny, malowniczy, a Mrągowo to takim atrakcyjnym miejscem z pewnością
1: Jezioro
2: jest.
1: Czos.
2: I ja nie byłem w ogóle.
1: Nie byłeś w Mrągowie?
2: Nie.
1: What?
2: No to może się przejadę,
1: jest słuchaj. Fantastyczne Jezioro Czos. Jest nawet piosenka taka, już nie pamiętam czyja. Pewnie jakiś Zajazd albo ktoś taki, że coś tam do Mrągowa nad Jeziorem Czos.
2: No widzisz, no może skuszony tą zapowiedzią Stok 360 dzisiejszego tam się pojawi.
1: Uwielbiam
2: weekend wszak wolny, jak nieczęsto się dzieje u mnie. Ale przejdźmy teraz do początku.
1: Zmiana tematu.
2: Do początku, no bo w końcu słuchaj, magazyn w audycja
1: nie samym country to 360
2: zacznie się z pewnością nie od tego tematu, raczej pod koniec Państwo usłyszą relacje z Mrągowa. Przede wszystkim kierownictwo Armii Ukraińskiej. Tutaj zmiana, którą myślę, że opinia publiczna nie do końca te zmiany rozumie, bo człowiek, który ma na swoim koncie sukcesy armii, tak są przynajmniej mu przypisywane, teraz ma inne zajęcia, odrzucił propozycję prezydenta Zełenskiego. Natomiast jakie będą w takim razie kierunki w funkcjonowaniu ukraińskiej armii w tak trudnej sytuacji, chociaż tutaj Ukraińcy nieźle sobie radzą. To też trzeba przyznać. O tym będzie dzisiaj. Będziemy także podsumowywali kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich, no bo zaczyna się zaraz nowa, a myślę, że w czasach, kiedy z poszanowaniem praw człowieka bywa problem także u nas w takim dyskursie, to warto popatrzeć na osiągnięcia, jeśli tutaj będziemy takie widzieć rzecznika. Będzie o Stanach Zjednoczonych i o tym wystąpieniu Pita Hegsetha, który chce dodatkowych miliardów i to są duże bardzo pieniądze. 60 miliardów jeszcze na wojnę w Iranie. Wojnę, których celów, myślę, Amerykanie nie rozumieją za bardzo i jak to idzie, to wszyscy widzimy.
1: To wszystko w TOK 360, już za godzinę i 30 sekund. Wojciech Muzal w pełnej gotowości, ale jeszcze ma godzinę, żeby nauczyć się tekstu piosenki o jeziorze Czos w Mrągowie.
2: Dobrze.
1: Obiecujesz, tak, że przynajmniej wysłuchasz?
2: Tak, posłucham.
1: No dobrze. Informacje o 11, po informacjach wracamy do programu Owczarek.
3: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Sejm kandydaturę poparł. Decyzja Senatu pod znakiem zapytania. Chodzi o nowego prezesa IPN. Resort obrony stawia na rezerwistów. Będzie rewolucja na kolei, zapowiadają premier Donald Tusk. Środa 22 lipca, minęła 11. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Senat ma dziś zdecydować o powołaniu mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Tego wyboru kilka dni temu dokonał już Sejm. Senat odkłada za to głosowanie w sprawie innego stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dlaczego? To pytanie do reportera TOK FM Macieja Kluczki.
11: Dlatego, że w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich jest zgoda w koalicji, a w sprawie prezesa IPN-u nie. Kandydat na to stanowisko jest Mateusz Szpytma. W sprawie tego wieloletniego współpracownika Karola Nawrockiego obóz władzy się podzielił. W Sejmie wspólnie z opozycją zagłosował PSL i część Polski 2050. Senatorowie zdecydowali o rozdzieleniu tych głosowań, by sporem wokół jednej instytucji nie psuć głosowania w sprawie drugiej. A o nowej rzeczniczce praw obywatelskich Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy mówi tak.
12: Pani Sylwia Gregorczyk-Abram nie będzie miała łatwo. Będzie pod szczególnym obstrzałem politycznym, więc życzę jej odporności i tego, żeby tą wizję, jaką ma Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, udało jej się wdrożyć.
11: Sylwia Gregorczyk-Abram na stanowisku RPO zastąpi profesora Marcina Wiącka. Maciej Kluczka, TOK FM.
10: Pobór w Polsce nie został zlikwidowany, a jedynie zawieszony, przypomniał w poranku TOK FM wiceszef MON Cezary Tomczyk. Zdaniem gościa Tomasza Sekielskiego sprawa przywrócenia służby wojskowej jest analizowana na bieżąco, a wszystko uzależnione jest od liczby ochotników.
13: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór zawieszony. Jest zawieszony.
1: To prawda.
13: I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
10: A resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. Dzięki nowym rozwiązaniom, zdaniem Tomczyka, polska armia może powiększyć się o nawet 500 000 żołnierzy. Rząd szykuje rewolucję na kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady. Zapowiedział premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 kilometrów nowych linii, a ponad połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
14: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut. A więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
10: W momencie, gdy premier wypowiadał te słowa na dworcu zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji Warszawa Zachodnia opóźnionych było 26 pociągów. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W koreańskim Busan trwa już posiedzenie komitetu, który zajmuje się polskim wnioskiem. Starania Gdyni o wpis trwają od lat. Tuż przed finałem pytał o nie trójmiński reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
15: Gdynia była budowana w oparciu o śmiałe i spójne wizje, mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta.
16: Jest to niezwykłe połączenie miasta i morza. Te związki z morzem są bardzo czytelne, nie tylko w samym układzie urbanistycznym, ale także w architekturze.
15: To wszystko sprawia, że centrum jest unikatowe w skali świata i można liczyć na pozytywną decyzję UNESCO. Ostrożnie mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
17: Nie mamy pewności do czasu, kiedy komitet faktycznie zdecyduje, że ten wpis jest. Uczucie z jednej strony właśnie ekscytacji, wyczekiwania, ale też wiara, że to się wydarzy.
15: Posiedzenie w Busan już trwa. Gdyński wniosek będzie rozpatrywany w okolicy weekendu. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: Teheran ostrzegł Bułgarię przed konsekwencjami przyjęcia samolotów i tu cytat terrorystycznej armii USA, przekazał konserwatywny irański dziennik Kajan. Gazeta podkreśliła, że rząd w Sofii jest świadomy bezprawności ataków USA na Iran i rażącego naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Iranu stwierdził, że jakikolwiek udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu ataków będzie uważany za współudział w popełnieniu zbrodni, agresji i zbrodni wojennych. Wczoraj bułgarska parlamentarna Komisja Obrony zatwierdziła zgodę rządu na tymczasowe rozmieszczenie 8 amerykańskich samolotów cystern i 250 żołnierzy USA w bazie lotniczej Bessemer na północnym wschodzie kraju. Ma to pomóc w operacji Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Tę zgodę musi jeszcze zatwierdzić parlament. Wystarczyło zaledwie 5 dni, by Donald Trump zmienił zdanie w sprawie chińskiej ingerencji w amerykańskie wybory. Po tym, jak oskarżył Pekin o największe w historii naruszenie danych wyborców, teraz bagatelizuje sprawę. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
18: Donald Trump przed kilkoma dniami o chińskiej ingerencji mówił w atmosferze zagrożenia, poświęcając Pekinowi większość swojego nadzwyczajnego orędzia do narodu. Oskarżał Chińczyków m.in. o nielegalne pozyskanie ponad 200 milionów amerykańskich rejestrów wyborców. Teraz zmienił ton. To miało miejsce dawno temu. Myślę, że Chiny są dziś może trochę inne niż wtedy. No cóż, oni robią nam różne rzeczy, ale szczerze mówiąc, my też im robimy różne rzeczy. Trump zapowiedział przy tym, że sprawa ma być omawiana przez chińskich i amerykańskich urzędników. A na wrzesień w Stanach planowana jest oficjalna wizyta chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
10: A kolejne informacje w TOK FM o 11.20. Najcieplej teraz w Kaliszu, 20 stopni, najchłodniej w Suwałkach, tylko 14. Maksymalnie słupki rtęci pokażą dziś 23 kreski, to na południowym wschodzie. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na północy także burze. Bez opadów na południowym wschodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: W programie Owczarek gościem jest pani doktor Hanna Machińska, prawniczka i nauczycielka akademicka, doktor nauk prawniczych, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
19: Dzień dobry państwu i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dokładnie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiamy o ustawie z dnia 22 listopada 2013 roku. Ta ustawa bywa nazywana w skrócie bardzo nieładnie, więc...
19: Proszę nie używać
1: więc
19: tej
1: nie
19: nazwy.
1: Będę używał tej nazwy. To jest ustawa, która dotyczy postępowania państwa, można powiedzieć, wobec najgroźniejszych przestępców, między innymi morderców, którym się zakończyła kara więzienia i powinni wyjść w świetle prawa na wolność. Ta ustawa pozwala na stosowanie wobec nich nadzoru prewencyjnego albo skierowanie bezterminowe do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjacyjnym.
19: Dysocjalnym. Tak.
1: W Gostyninie. Jeżeli uzna się, że zagrażają życiu, wolności seksualnej innych osób, zdrowiu. Więc jesteśmy 13 lat po tym, jak w bardzo krótkim czasie, w takiej atmosferze wzmożenia, ta ustawa weszła w życie i po 13 latach co widać?
19: Po 13 latach jesteśmy, nie mogę powiedzieć, że jesteśmy w punkcie wyjścia, ponieważ jest bardzo wiele opinii i właściwie dość dobrze zdiagnozowany jest problem naruszania praw pacjentów, ponieważ w Gostyninie znajdują się pacjenci. Widzimy wady, potężne wady ustawy. Ustawa została przygotowana w 2013 roku w ogromnym pośpiechu, ale nie tylko w pośpiechu została przygotowana, tylko ustawa została przygotowana w sytuacji, w której było zamówienie jakby polityczne na to i jednym z twórców tej ustawy był pan profesor Michał Królikowski, który po latach przyznał, że przygotowanie tej ustawy, że ta ustawa to była bardzo poważnym błędem i on ponosi za to odpowiedzialność. No, muszę powiedzieć, że środowisko na przykład psychiatrów, psychologów, Rzecznika Praw Obywatelskich, wtedy to była profesor Irena Lipowicz, protestowało przeciwko tym rozwiązaniom, przewidując, że ustawa spowoduje drastyczne naruszenia poprzez praw tych osób. Po pierwsze, poprzez ich skierowanie przez sąd cywilny do tego ośrodka, następnie poprzez warunki, w jakich te osoby mogą przebywać, a na samym początku mówiono o pokojach jednoosobowych i tak dalej. I właściwie mówiono już wówczas o bezterminowym skierowaniu osób do KOZD-u, czyli Krajowego Ośrodka o Zapobieganiu Zachowaniom Dyssocjalnym. I mimo to była tak duża presja polityczna, że postanowiono przeprowadzić ten projekt. I muszę powiedzieć, że może zacytuję tutaj właśnie profesora Królikowskiego, który mówi w jednym z artykułów Więzi, mówi: myślę dziś, że nie zabrakło mi kompetencji, roztropności ani odwagi. Otóż ja chciałabym powiedzieć, że właśnie wtedy zabrakło kompetencji, roztropności i odwagi osobom, które przygotowywały, a zwłaszcza właśnie profesor Królikowski i ostatecznie Sejm, a następnie prezydent, przygotowali tę ustawę. Dzisiaj w jakim jesteśmy momencie, bo to jest dość istotne. Jesteśmy w momencie takim, w którym mamy raport NIK-u, bardzo negatywny raport NIK-u. Mamy opinię Komitetu Przeciwko Torturom, o zapobieganiu torturom Rady Europy, niezwykle negatywną, która jednym słowem mówi: musi nastąpić całkowita zmiana filozofii i funkcjonowania tego środka i wymienia to, co tam jest naganne. Mamy też działania obecnie po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a chciałabym powiedzieć, że ustawa podlega bardziej Ministerstwu Zdrowia niż Sprawiedliwości, z pewnymi kompetencjami Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie przygotowany jest jakieś zręby projektu nowej ustawy. Jest zespół, może wymienię tutaj nazwiska: profesor Łętowska, profesor Lasocik, profesor Wyrzykowski, profesor Płatek i ja, gdzie staramy się wesprzeć te działania. Ministerstwo zleciło lustrację decyzji sądowych, które, na podstawie których osoby są kierowane. Bardzo są to negatywne nasza opinia i zresztą lustratorów również, w jaki sposób kierowane są osoby. No, Rzecznik Praw Obywatelskich, mogę tylko powiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich za czasów Adama Bodnara miał 46 wystąpień generalnych do ministra zdrowia, prezydenta, do ministra sprawiedliwości, wskazując po analizie i po naszych wizytacjach w tym ośrodku, że dochodzi do drastycznego łamania praw tych osób. Stworzyliśmy potworek. Stworzyliśmy coś takiego, co muszę powiedzieć, nigdy w państwie demokratycznym nie powinno funkcjonować. I sądzę, że to jest ten moment. Ja się cieszę, że dzisiaj pan redaktor rozmawia na ten temat, bo dzisiaj to jest ten ostatni moment. Za chwilę będą bardzo ważne orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zapadły wyroki sądowe, sądów krajowych. Jest 11 postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Będziemy płacili i już płacimy odszkodowania tym osobom. Ale odszkodowania to jedna rzecz, ale druga rzecz. My ich złamaliśmy. My ich złamaliśmy, tych pacjentów naraziliśmy na dramatyczny los.
1: No właśnie, na początku powiedziałem, że ten Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, osoby tam kierowane, jak rozumiem, miały przechodzić terapię. Mówiąc przechodzić terapię, rozumiem, że chodzi o to, żeby stawały się lepsze, tak? Żeby ta terapia sprawiała, że są lepsze, uzdrowione, wyleczone. A w praktyce jak to działa?
19: W praktyce znowu możemy się opierać na podstawie o nasze opinie, kiedy jeszcze byłam w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ale również opinię NIK-owską i chciałabym powiedzieć o ostatnim bardzo ważnym stanowisku Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. To jest komitet, który przygotował fundamentalne stanowisko w sprawie KOZD-u. 2 lipca przedstawiliśmy to stanowisko, gdzie po pierwsze nie ma terapia jest iluzją. To jest podejście absolutnie takie biurokratyczne, iluzorytyczne. Nie ma indywidualnego planu terapeutycznego. Ale to, co ja dzisiaj do Państwa mówię, nie sprawia, że Państwo macie obraz koszmaru, który tam jest. No przede wszystkim każdy pacjent, który tam się znajduje, a w tej chwili mamy ponad 124 pacjentów, zarówno w Gostyninie, jak i w Czersku, jest pod ochroną pracowników specjalnie zatrudnionych, którzy są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego. I Komitet Przeciwko Torturom wyraźnie mówił, że ten sposób manifestowania siły powoduje i właściwie niweczy cele terapeutyczne. To jest gorzej jak w więzieniu. Pacjent jest skierowany na przykład na jakieś badania. Nawet jest pacjentka, która musi przejść badania ginekologiczne i ona jest w kajdankach, bo udają się pacjenci na badania w kajdankach w towarzystwie i w obecności pracowników ochrony. Muszę powiedzieć, że trudno wymieniać wszystkie naruszenia, ale jeżeli Państwu też uświadomię, że był czas, który na szczęście się skończył na skutek naszych protestów, że spowiedź pacjenta odbywała się w towarzystwie, w obecności pracownika ochrony, to pokazuje, że mamy do czynienia z jakimś systemem, na pewno nie polskim systemem, tylko z Dalekiego Wschodu. I co my dzisiaj możemy zrobić?
1: To zawieźmy na chwilę, bo zbliżają się informacje, pani doktor, a powrócimy po informacjach do tego, co możemy zrobić i też do innych wątków dotyczących tej ustawy i tego ośrodka. Pani doktor Hanna Machińska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, jest gościem. Informacje o 11.20. Wracamy po informacjach.
9: Autopromocja.
20: Przypatrzmy się dobrze góralom z tej strony, a znajdziemy dziwne zbliżenie pomiędzy nimi a pasterskimi plemionami, na przykład Arabów. A jeszcze ci powiem, że były zdecydowanie niepolskie teorie pochodzenia górali wtedy popularne, na przykład pochodzenie tatarskie.
21: No bo Tatry.
20: Brawo!
21: Prawdziwa historia Polski.
22: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
9: Autopromocja.
23: Reklama.

0: Biedronka.
1: W nowej polityce wojny rozwodowe. Prezydent wetuje ustawę o osobie najbliższej. Tymczasem małżeństwa rozstają się coraz częściej, a liczba ślubów spada. A także maczyzm w polityce. Mundial, jakiego jeszcze nie było. Dziurawa trzecia droga. Nocne życie Trumpa, Puma i inne niespodzianki. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 11.20. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Senat na rozpoczętym dziś posiedzeniu zdecyduje o wyrażeniu zgody na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą głosowało 233 posłów, w tym wszyscy głosujący posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Centrum oraz Polski 2050. Z PSL trzeciej drogi przeciw był poseł Marek Sawicki, który głosował także przeciw drugiemu kandydatowi zgłoszonemu przez PiS, Adamowi Borowskiemu. Niemieccy saperzy na zaproszenie Polski pomagają w rozbudowaniu Tarczy Wschód. Jak poinformował Sztab Generalny, szkoleniowo-inżynieryjna misja niemieckich wojskowych ma charakter rotacyjny i czasowy. Sztab zaznaczył, że Tarcza Wschód jest jednym z kluczowych przedsięwzięć służących dostosowaniu systemu obronnego Polski do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa. Program stanowi odpowiedź na zagrożenia wynikające z rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i ma charakter wyłącznie defensywny. Pozwolenie Iranowi na kontrolowanie cieśniny Ormus stworzyłoby niebezpieczny dla świata precedens, ocenił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zapewnił, że Waszyngton pozostaje otwarty na negocjacje z Teheranem, ale wyraził wątpliwości co do intencji Iranu. Zrobimy to, co konieczne dla ochrony interesów USA i naszych sojuszników, dodał Rubio. Chiński śmigłowiec wojskowy po raz pierwszy przekroczył linię mediany w cieśninie tajwańskiej i wtargnął do strefy ograniczonego ruchu, podał dziś dziennik Taipei Times. Analitycy oceniają to jako nową taktykę Pekinu, mającą na celu wywieranie presji na Tajwan. Linia mediany to nieoficjalna linia demarkacyjna przebiegająca przez środek cieśniny tajwańskiej. Służy od dekad jako bufor zapobiegający przypadkom starcia między siłami Chin i Tajwanu. Władze w Pekinie uznają demokratyczne rządy w Tajwanu za swoją zbuntowaną prowincje i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nimi kontroli. Spółka restrukturyzacji kopalń czeka na pojawienie się zainteresowanych kupnem hałdy w katowickiej dzielnicy Kostuchna. Radni Koalicji Obywatelskiej z Katowic złożyli interpelację w sprawie przejęcia nieruchomości przez lokalny samorząd. Jednak terenu nie chce oddać prezydent miasta. Grzegorz Kozioł.
9: Hałda w Kostuchnie nie została sprzedana w żadnym z dotychczasowych przetargów. Cena wynosiła kilka milionów złotych. Katowice nie musiałyby jednak kupować terenu. Zgodnie z obecnymi przepisami miasto mogłoby hałdę przejąć od SLK w drodze darowizny, pod warunkiem, że teren będzie służył celom publicznym. Prezydent Katowic Marcin Krupa nie jest jednak przekonany do pomysłu radnych.
10: My naprawdę mamy bardzo dużo już różnych terenów na utrzymaniu. Powiększanie tego zakresu generują określone koszty. Na tą chwilę ja nie widzę sensu i konieczności pozyskiwania tej hałdy do celów rekreacyjnych jakichkolwiek na rzecz miasta.
9: Hałda to obecnie zielone zwałowisko dawnej kopalni Boże Dary. Wzniesienie jest celem wycieczek pieszych i rowerowych. Z hałdy rozpościera się widok na lasy oraz Beskid Śląski, Mały i Żywiecki. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
8: A kolejne informacje w TOK FM o 11.40. Maksymalnie słupki rtęci pokażą dziś 23 kreski i to na południowym wschodzie i tam też bez opadów. Przelotne opady deszczu możliwe na południu, na pozostałym obszarze, a na północy także burze.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Gościem jest pani doktor Hanna Machińska, prawniczka i nauczycielka akademicka, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o ustawie z dnia 22 listopada 2013 roku, 13 lat temu. Po 13 latach, co widzimy, czego nie widzimy. Mówi pani o tym, co jest, ale też co można zmienić. Zastanawiam się, pani doktor, jeszcze jakby nawiązując do pani poprzedniej wypowiedzi, czy jakieś próby zmian nie trafią na jakiś kolejny populistyczny głos, który można przecież równie dobrze gdyby sięgnąć po niego sprzed kilkunastu lat i powiedzieć, oto wychodzą na wolność seryjni mordercy i za chwilę będą wśród nas, i wywołać znów panikę moralną.
0: Oczywiście ma pan rację, panie redaktorze, że tego typu reakcje w takim pobudzeniu społecznym mogą i nastąpić. I jest duże prawdopodobieństwo, że nastąpią, ponieważ ludzie nie rozumieją, na czym polega ta izolacja osób, które powinny być poddane terapii, a nie opresyjnemu systemowi. I nie rozumieją, że to nie... To są osoby, które trafiają w bardzo dziwny sposób. Co to znaczy dziwny sposób? Otóż badamy, w jaki sposób, czy Ministerstwo Sprawiedliwości bada, jakie podejmowane są decyzje, w jaki sposób, przez sądy. My w swoim czasie jeździłyśmy z panią dr Dawidziuk z Biura Rzecznika do sądów, informowałyśmy, sędziów cywilnych nie mieli pojęcia o tym, czym jest KOST, a oni podejmowali decyzje. Czyli pierwsza sprawa, nie możemy ulegać temu, że takiemu właśnie lękowi, tylko rozbrajać lęk i pokazać, że to jest bardzo niedobre rozwiązanie. Drugie, sędziowie muszą przejść dogłębne szkolenia, ale sędziowie, proszę zwrócić uwagę, że do KOZD-u może być skierowana osoba, gdzie istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu. Natomiast jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, no to wysokie prawdopodobieństwo może być w warunkach odbywać tę karę w warunkach, nazwijmy to, w warunkach wolnościowych, chociaż nie jest to kara, tylko właśnie poddanie terapii i tak dalej. Jaka jest różnica między bardzo wysokim a wysokim? Przecież ocena tego ryzyka, tu trzeba zastosować bardzo skrupulatne metody badawcze. Psychiatrzy, którzy podejmują, biegli, którzy podejmują tę decyzję, wielokrotnie pokazujemy, że niestety nie korzystają z najnowocześniejszych środków, które pozwalałyby na ocenę, w jakim systemie taka osoba może być. Więc to po pierwsze. Po drugie, to co jest niezwykle istotne, to my mówimy nie o tym, że taki że ośrodek tego typu nie powinien istnieć. On istnieje w całej Europie. Są przykłady, my zresztą zwiedzaliśmy takie ośrodki, na przykład w Niemczech, gdzie no, to jest zupełnie inna historia. To jest, dzielą nas lata świetlne od tych rozwiązań niemieckich i rozwiązań polskich. Proponowaliśmy w Biurze Rzecznika, że sprowadzimy im właśnie organizatorów takich ośrodków, żeby zobaczyli, na czym polega i co należy zrobić, żeby ta terapia była skuteczna. Co należy zrobić, żeby warunki były ludzkimi warunkami. My tylko zmieniamy ewentualnie ustawę i mówimy, już nie pokoje jednoosobowe, możemy ładować, brzydko mówiąc, te osoby na łóżka piętrowe, monitoring wszechogarniający, łącznie w toalecie. Po prostu taki rodzaj, ja to określałam jako rosyjska psychuszka. To jest wstyd dla państwa i dlatego nie możemy się poddawać takiej presji społecznej. Tylko musimy powiedzieć, nie może tak być, że często w sposób, powiedziałabym, dość niewłaściwy osoby są kierowane do takiego ośrodka, a potem zwolnienie z tego ośrodka jest dramatem. na czym to polega. Odmowa zwolnienia odbywa się w drodze notatki. Co to jest za instrument prawny? Sąd wydaje notatkę i odmawia zwolnienia. To proszę mi pokazać podstawę prawną i ten pacjent nie może się odwołać. Ja liczę na to, że tę sytuację, tę dramatyczną kumulację naruszeń w jakimś stopniu ujawni jeszcze raz Europejski Trybunał Praw Człowieka, bo my się odwołujemy w tym naszym stanowisku, stanowisku Komitetu Bioetyki, do NIK-u, do RPO, do wyroków sądów, do tego, co już Europejski Trybunał powiedział. To wszystko trafia w pustkę. Pani minister Eichardt mówi, są już zręby projektu ustawy. Będziemy, mam nadzieję, że będziemy na ten temat rozmawiali, ale warto też powiedzieć, gdzie jest Ministerstwo Zdrowia? Ministerstwo Zdrowia powinno sprawować nadzór nad tym ośrodkiem. NIK mówi, nie ma nadzoru Ministerstwa Zdrowia. I muszę powiedzieć, że pasywność tego resortu jest zastanawiająca. Więc w związku z tym, dlatego my w tej grupie, którą wcześniej powiedziałam, postanowiliśmy jednak nadać pewien impuls w tej grupie społecznej, nadać impuls, ponieważ nie może tak być, że na naszych oczach umierają ludzie w koździe, bo umierają. Na naszych oczach są tacy, którzy nie dostają właściwej opieki medycznej. Wydajemy miliony złotych na ten ośrodek w sposób bezsensowny. Ja może jeszcze, żeby państwu uświadomić dramat. W lecie, w środku, chciałam powiedzieć w celach, w salach, bo przecież to nie są cele więzienne, ale naprawdę przypominają cele. Było ponad 30 stopni, ponieważ zgodnie z ustawą muszą być okna, mogą się prawie że nie uchylać, maleńka przestrzeń, są blindy w oknach, żeby pacjenci nie oglądali nieba. I właściwie ich przestrzeń życiowa jest kompletnie zredukowana. Mogą wyjść godzinę spaceru, w weekend półtorej godziny. To są w ogóle opresje, jak oni mają się resocjalizować, rehabilitować. Jaki jest cel takiego zapisu, który właściwie przez działania tych osób niweczy jakąkolwiek ich zdolność do tego. Oni są już bez sił i nadziei, zostają im tylko jakieś dramatyczne, powiedziałabym, reakcje. I do tych dramatycznych reakcji dochodzi jak strajki głodowe. Proszę sobie wyobrazić, że był taki strajk głodowy, gdzie zakończył się porozumieniem z poprzednim dyrektorem. Ostatni punkt tego porozumienia był, dyrektor zobowiązuje się, że w bibliotece znajdą się przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu karnego i postępowań cywilnych i karnych. Co to jest? Akt zabroniony? Więc muszę powiedzieć, że samo otoczenie, które tam jest, to oczywiście my mówimy o zmianie warunków, ale zmiana warunków to jest jedno. Jeżeli się nie zmieni prawa, to nic nie zrobimy, dlatego że nie mogą być prawa tych osób regulowane regulaminem prawa i obowiązki wydawanym przez dyrektorkę tego ośrodka. To jest złamanie konstytucji. Co to w ogóle jest? Było zresztą w swoim czasie taka ocena profesora Piotrowskiego, dramatyczna, kiedy mówił, że doszło do drastycznego złamania konstytucji poprzez te regulaminy, które się zmieniają. Nie ma żadnego nadzoru nad wydawaniem tych regulaminów. Więc nie wiem, czy jest gorsze miejsce od tego, o czym dzisiaj mówimy.
11: No tak, problem chyba Problemów jest kilka. No pierwszy to jest taki, że mam wrażenie, że jako społeczeństwo trochę przyzwyczailiśmy się do łamania konstytucji. To już tak nas nie bulwersuje, ale część z tych, którzy nawet protestowali przeciwko łamaniu konstytucji przez ostatnie lata, jakoś nie widzę, aby protestowali w tym wypadku, w tym przypadku.
0: Ale panie redaktorze, proszę, i to właściwie kieruję do państwa, ja przeczytam króciutki fragment z naszego stanowiska Komitetu Bioetyki. Komitet Bioetyki w pełni podziela opinie wyrażone przez rzecznika NIK oraz część środowiska medycznego prawniczego, że warunki w KOŚDzie są niehumanitarne, niezgodne z międzynarodowymi i krajowymi standardami ochrony praw człowieka, w skrajnych przypadkach mogą być kwalifikowane jako tortury albo nieludzkie lub poniżające traktowanie. Bezwzględnie konieczna jest natychmiastowa poprawa warunków bytowych oraz podniesienie poziomu ochrony praw osób. To jest o warunkach bytowych, ale dalej mówimy. Konieczna, natychmiastowa jest potrzeba zmiany przepisów prawa. Od tego nie odejdziemy. I naprawdę czekamy na orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i może w tej chwili nasza władza, władza demokratyczna, rząd obudzi się, że dokonujemy tkwimy w fatalnym rozwiązaniu.
11: Bardzo dziękuję. Pani doktor Hanna Machińska, prawniczka, nauczycielka akademicka, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
11: Informacje TOK FM już za 4 minuty o godzinie 11.40. Po nich program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Płużyńska. Dzień dobry, Marto. Co dzisiaj w Kulturze Osobistej?
12: Dzisiaj w Kulturze Osobistej moim i państwa gościem będzie Jul Łyskawa. Tak, Jul Łyskawa pisze kolejną powieść, na którą bardzo czekamy, ale na razie mamy w rękach tom jego poezji Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza. Proszę państwa, czekamy na państwa w Kulturze Osobistej po 11.40. Marta Perchuć-Burzyńska i Jul Łyskawa.
11: A informacja o 11.00, wspomnianej wcześniej, 11.40.
7: Reklama.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 11.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Wyrok pół roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata usłyszał 30-letni mężczyzna, który zaatakował 11-letniego chłopca ze względu na jego kolor skóry. Do zdarzenia doszło rok temu w Ostrowi Mazowieckiej, a zawiadomienie na policję złożyła matka chłopca. Kobieta zeznała, że jej syn został wulgarnie potraktowany przez mężczyznę, który użył obraźliwych słów, a następnie dwukrotnie kopnął chłopca. W jej ocenie miało to związek z przynależnością.

0: Większość z nich pochodzi z krajów afrykańskich. Grecki parlament przyjął ustawę zaostrzającą zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Wprowadzono też zakaz korzystania z tych pojazdów osobom poniżej 17 roku życia, a także obowiązek posiadania ubezpieczenia OC czy podwyższenie kar za jazdę bez kasku ze słuchawkami. Mandat za naruszenie zakazu jazdy po drogach publicznych przez młodzież będzie wynosił 150 euro. Za sprzedawanie lub wypożyczanie hulajnóg elektrycznych osobom poniżej 17 lat będzie groziła kara 1000 euro. Były premier Węgier Viktor Orbán przekazał, że podczas wczorajszego nalotu na siedzibę jego partii prokuratorzy skonfiskowali serwery komputerowe Fideszu. Orbán określił te działania jako przekroczenie demokratycznych norm. Władze Krakowa alarmują, że prawo o zgromadzeniach jest wykorzystywane do organizowania w tym mieście nielegalnych imprez i apelują do rządu i parlamentarzystów o nowelizację ustawy. W ostatnim czasie na krakowskim rynku popularne stały się dyskoteki i koncerty pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Są zgłaszane w urzędzie jako zgromadzenia publiczne, tłumaczy sekretarz miasta Antoni Fryczak.
1: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
0: Władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. Najcieplej teraz w Toruniu 21 stopni, najchłodniej w Zakopanem tylko 15. Maksymalnie słupki rtęci pokażą dziś 23 kreski, to w Rzeszowie. Na pozostałym obszarze od 19 do 21. Przelotne opady deszczu możliwe po południu w centrum i na zachodzie, a na północy także burze.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Jul Łyskawa jest dzisiaj gościem Kultury Osobistej. Dzień dobry, witaj.
4: Dzień dobry.
3: Autor nagrodzonej paszportem polityki powieści Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców dziś będzie opowiadał o poezji. Tak, o swoim tomie poetyckim zatytułowanym Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza. Prawda? Już tytuł brzmi bardzo intrygująco. Czy ty często myślisz, albo czy w ogóle myślisz, och, jak dobrze, że są litery?
4: Cieszę się, że jesteś wnikliwą czytelniczką mojej poezji. Tak, to dość często. Rzeczywiście zachwycam się ich obecnością w naszym życiu.
3: A lepiej ci się te litery układają w zdania, które tworzą powieść, czy które tworzą poezję?
4: Ja nie widzę tak wielkiej różnicy pomiędzy jednym i drugim.
3: Ale już między poetą a pisarzem widzisz.
4: Między poetą i prozaikiem, powiedzmy, jeden i drugi jest pisarzem, jak sądzę. Wiesz co, nie, no rzeczywiście, gdy mam pomyśleć o sobie jako o poecie, to czuję się z tym trochę niezręcznie, bo nigdy się nie wyobrażałem w tej roli. Natomiast ja zawsze miałem dość przewrotne zainteresowania literackie. W poezji mnie zazwyczaj pociągały takie prozatorskie fragmenty, a w prozie lubiłem, jak było poetycko, dlatego mi się to tak zawsze trochę miesza i nie wiem, gdzie jest granica w zasadzie, a w swojej powieści starałem się mieszać gatunki. Mm-hmm. I właściwie, gdyby nie ta powieść, to by nie było też tego tomu poetyckiego, którym też jest trochę pomieszane wszystko, jak sądzę.
3: Wspaniałego języka używasz, oczywiście do pisania.
4: Bardzo
3: do
4: dziękuję.
3: Pisania, do mówienia, ale do pisania powieści, do pisania poezji używasz, no właśnie, podobnego języka? Czy ty w ogóle, tak jak niektórzy mówią, ogłaszają, o, Jul Łyskawa chciał sprawdzić, czy język tak samo dobrze będzie oddziaływał w krótkiej formie, jak i w tej formie powieściowej?
4: Trochę sam siebie chciałem sprawdzić, ale to nie myślałem o tym, że teraz z języka powieści przekładam się na język, nie wiem, sonetu, tylko raczej patrzyłem na to bardziej objętościowo. Ja zawsze podziwiałem dobre poetki, dobrych poetów, że w tak wąskiej formie są w stanie zrobić z nami to, co dobra literatura robi. A jak wiesz, przestrzennie rozbuchałem się w powieści, bo nie jest ona krótka. I w ogóle miałem wiele obaw co do tego, czy ja jestem w stanie. Spodziewałem się, że być może zbiór wierszy, które które napiszę i które się złożą w jakąś całość, bo myślę o tej książce jednak jako o spójnej całości, że to może się obroni.

0: ale nie sądziłem, żeby poszczególne wiersze były jakimiś dobrymi wierszami. Aha, nadal czy... nie wiem, czy są.
1: Czyli to trzeba czytać jak opowieść, tak? Jedną spójną?
0: Znaczy wiesz, ja mam takie podejście, że gdy bierzesz do ręki tę książkę, dostajesz się współautorką, więc możesz sobie ją czytać jak chcesz. Ja bym ją czytał jako spójną całość, ale to tylko ja.
1: Jako spójną całość opowiadającą o miłości? To jest tom poezji miłosnej?
0: Tak, jak najbardziej. Bardzo mi się podobało takie podejście do czegoś, co zdaje mi się bardzo wyśmiane. Poezja o miłości. Ja też pisałem na początku tą książkę nie z myślą o szerokiej publiczności, jak to zazwyczaj poezja ma szeroką publiczność.
1: Bardzo. Raczej, w Polsce szczególnie.
0: Raczej myślałem o tym, że będzie miała jedną czytelniczkę ta książka. I to czytelniczkę, w której jestem zakochany, więc tak, Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza jest jakimś tam opisem siedmiu lat mojego związku. Przy czym jakby staje się ten związek fikcją w tej poezji.
1: Staje się fikcją, staje się też surrealny chwilami.
0: Ja w ogóle sądzę, że nasze życie jest bardziej surrealistyczne niż nam się wydaje. Także mnie zawsze kręciło wszystko, co jest określane mianem surrealizmu w literaturze. Gdybym nie czytał kiedyś, nie wiem, autorów takich jak Henri Michaux, to pewnie bym pisał zupełnie inaczej albo w ogóle bym nie pisał. Także tak, ja bardzo lubię surrealizm, ale najbardziej wtedy, gdy się spotyka z realizmem.
1: A ja szukam zawsze tego w poezji, co znam. Może trochę boję się właśnie takich eksperymentów i złapałam się Rugłowa, jak zobaczyłam, że przewija się tu Rugłowo. Innym razem w Rugłowie, to jest taka strofa, która powraca w tych wierszach. To co z tym Rugłowem? Chyba się rozczarowałam, bo nie znalazłam.
0: No rzeczywiście, można było go nie znaleźć na mapach. No tak jak wspominałem wcześniej, że ten związek stał się fikcyjny, tak moje ukochane Darłowo, które jest też jednym z bohaterów tej książki, chciałem, żeby było też za jakąś taką woalką julową. Więc dosyć taką prostą zbitkę sobie zrobiłem. Gdy Darłowo było niemieckie, to się nazywało Rugenwalde, więc stało się Rugłowem. Ale wnikliwy darłowianin dostrzeże darłowskie motywy na pewno w Rugłowie.
1: Nie kryłeś się z tym, że prawdziwa historia jest utkana z innych książek. Mówiłeś nawet o takiej pewnej kradzieży. Z innych wierszy w takim razie, z czyjejś również poezji utkany jest ten tom?
0: Dopracowywując, ja to zawsze podkreślam, ja uważam, że poszukiwanie własnego języka jest jedną z rzeczy istotnych w procesie twórczym, natomiast rzeczywiście ja nie staram się odsysać tych wszystkich wpływów, które mam, gdy piszę, tylko raczej staram się nadbudowywać. Także jestem przekonany, że te wszystkie wiersze są wypadkową wszystkiego, co wcześniej czytałem, bez względu na to, czy mi się to podobało, czy mi się nie podobało. W którymś tam miejscu oddaję taki mały hałdzik poezji trubadurów, co nie oznacza, że zaczytuję się dzisiaj w tej literaturze. Natomiast no, jestem przekonany, że tam można, wiesz, no bo to tak jeszcze dla mnie rozumienie, właściwie rozumienie to złe słowo, odczuwanie literatury jest no, bardzo intuicyjne, a jeżeli miałbym się gdzieś pokusić o szukanie różnic pomiędzy prozą a poezją, to mój odbiór poezji jest jeszcze bardziej intuicyjny niż prozę. Dlatego, gdy napisałem powieść, to ja nie miałem wątpliwości, że napisałem dobrą powieść. A tutaj nie wiedziałem do końca, jak to jest, bo też mój odbiór poezji jest bardzo No właśnie intuicyjne.
1: Ale nie jestem już publiczne spotkania, już ci pewnie koledzy poeci, poetki, koleżanki poklepali po plecach, powiedzieli Jul.
0: No właśnie, bez przesady, wiesz, ja się tak zastanawiałem, czy ta książka będzie miała dobre recenzje, czy złe recenzje, ale wszedłem do świata poezji i po prostu nie ma recenzji. Nie, no rzeczywiście miałem jedno spotkanie na razie, bo to dosyć świeża książka, jedno spotkanie autorskie, ale poprowadził je Kuba Skurtys, którego bardzo szanuję, jeżeli chodzi o jego wiedzę na temat literatury i poezji szczególnie. On dał approval na tą poezję, więc bardzo mnie to ucieszyło. Natomiast tak z poklepywaniem, ja jeszcze nie wiem, jak to jest z poetami. Mnie straszono, że to jest środowisko, które tak niechętnie się klepie po plecach. Natomiast
1: ty jesteś pisarzem, który pisze poezję, tak? Ustalamy, że wolisz.
0: Jestem pisarzem, który pisze wszystko.
1: A czy to wszystko, to jeszcze nie wiemy, no bo jeszcze kilku gatunków nie wyeksplorowałeś, że tak powiem.
0: Potrzymajcie mi piwo.
1: No dobrze, a czy wymieniony przez ciebie bardzo dobry krytyk literacki i reszta odszukała gdzieś w tych wierszach odrobiny kina na przykład? Czy jest tam kino?
0: Jestem przekonany, że jest tam kino, bo każdy tekst kultury, który jakoś na mnie oddziałał, prędzej czy później jakiś oddźwięk w mojej twórczości znajduje. Ale jeżeli coś konkretnego masz na myśli, to teraz, prawdę mówiąc, nie przychodzi mi do głowy. Ale masz na pewno.
1: Nie, bo myślałam, że w prawdziwej historii Jeffrey'a Watersa te różne wątki kulturowe gdzieś tam i teksty kultury tak naprawdę, nie tylko pisane, tworzyły tę książkę. I tak się zastanawiałam, czy tu też.
0: Myślę, że tak.
1: Ale tutaj, nie musimy naciągać tej tezy.
0: Jasne. Wiesz co, no tutaj nie potrzebowałem aż, tu ciągle jest też ta kwestia objętości, nie potrzebowałem aż tak wielkiego backgroundu, jeżeli chodzi o tło fabularne. Nie potrzebowałem, nie mam tutaj zbyt wielu bohaterów, bo w zasadzie jest ich dwoje plus jacyś poboczni bohaterowie typu Eryka Pomorskiego. Także na pewno mogło wszystko oddziaływać, ale bardzo bardziej na zasadzie inspiracji, a nie grania z czymś konkretnym, bo tak sobie myślę. Natomiast jak wiesz, no, z poezją, no, mam jakichś tam swoich ukochanych poetów, natomiast jak sobie myślę, że lubię czytać Paula Celana, to nie wyobrażam sobie, żebym był w stanie się jakoś zbliżyć do klimatu selanowskiego, ale czy sam fakt, że go kiedyś tam czytałem, mógł mieć jakiś wpływ na tą książkę? No pewnie tak, ale niekoniecznie zauważalny. Na pewno formalnie ta książka gdzieś w niektórych fragmentach, bo ja tam takimi piszę, powiedzmy, cyklami, gdzieś tam można dostrzec, myślę, Różyckiego. A gdy mówisz o tych surrealistycznych fragmentach, ja zawsze uwielbiałem wiersze koreańskiego poety Kouna. Jeżeli miałbym wymienić swój ukochany poemat, to byłaby to Panama albo siedmiu moich wujów Blazy Sendrarsa. Myślę, że on też tam gdzieś może dźwięczeć w tym wierszach. Także tak, ja się od tych inspiracji nie odcinam. Staram się je jakoś tam po swojemu nadbudowywać.
1: Książkę, którą wydały Warstwy, nie wiem, czy już powiedziałam, wypełniają twoje wiersze oczywiście, ale też kolaże. Piękne prace autorstwa Angeliki Kukioły.
0: Tak, fantastycznie. Ja mam straszne szczęście do ludzi, którzy zajmują się stroną wizualną moich książek, bo po fantastycznym coverze Kamila Rekosza teraz Angela zrobiła coś pięknego. Ta książka, ja się bardzo cieszę, nawet jeżeli teraz nagle wszyscy powiedzą, że ta książka jest na wskroś beznadziejna, to
1: chociaż
0: jest ona tak,
1: wygląda na półce, nie?
0: Tak pięknym przedmiotem, że będzie dla mnie wspaniałym wspomnieniem.
1: Nikt tak nie powie już, nie wymuszaj tutaj zaprzeczeń. Wszystko jest bardzo dobrze, ale czekamy na powieść. Podobno się tworzy.
0: Tak, powieść się tworzy. Szczęśliwie dostałem stypendium w tym roku artystyczne i gdy składałem na nie papiery, to napisałem, że napiszę w rok 100 stron i teraz muszę napisać 100 stron. Więc planuję to zrobić. Nie, to rzeczywiście, no ja już pracuję nad tą swoją nową powieścią od jakiegoś czasu, tylko że przez pierwsze 2 lata pracy nad nią to powstało 5 słabych stron, które ostentacyjnie na początku tego roku wykasowałem, ale teraz dowaliłem trochę do pieca, piszę mocniej. Byłem na rezydencji w Ahrenshoop w Niemczech przez 4 tygodnie i tam tak bardzo wszedłem w tryb pisania. pisarza.
1: Ale z prawdziwą historią też tak było i opłacało się.
0: Tak, nie, no ja się nigdzie nie spieszę tak długo jak jeszcze... No nigdzie się nie spieszę.
1: Jur Łyskawa, pisarz, który pisze również poezję. Był moim i państwa gościem. Rozmawialiśmy o książce wydanej przez Warstwy, o tomie poetyckim, tomie poezji miłosnej, Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie. Jazgarza, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.

0: mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Środa, 22 lipca. Jest południe.
14: Braki kadrowe w polskich szkołach. Do obsadzenia jest 20 tysięcy wakatów.
13: Sprawa jest na tyle poważna, że dyrektorzy szkół wnioskują o dopuszczenie nauczycieli bez kwalifikacji.
14: Czy Antoni Macierewicz stanie przed sądem?
13: Sprawa nieprawidłowości w podkomisji smoleńskiej utknęła, a w prokuraturze jest 41 zawiadomień.
14: Szef FIFA Giannini Infantino, sekretarzem generalnym ONZ.
13: Taka jest wizja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Zaczynamy południowe wydanie TOK 360. Monika Mroczko
14: i Wojciech Muzal.
13: Zapraszamy.
14: Senat na rozpoczętym dziś posiedzeniu zdecyduje o wyrażeniu zgody na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Za jej kandydaturą głosowało 233 posłów, w tym wszyscy głosujący posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Centrum oraz Polski 2050.
13: Z PSL-u trzeciej drogi przeciw był poseł Marek Sawicki, który głosował także przeciw drugiemu kandydatowi zgłoszonemu przez PiS Adamowi Borowskiemu. Senat odkłada za to głosowanie w sprawie innego stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, bo co do tej kandydatury zdania senatorów koalicji rządzącej są podzielone.
14: Chcemy, aby ten człowiek stanął przed sądem. Tak o Antonim Macierewiczu mówił w poranku TOK FM wiceszef MON Cezary Tomczyk.
13: Tomasz Sekielski pytał, co się dzieje ze sprawą nieprawidłowości w podkomisji smoleńskiej i raportu na ten temat z października 2024 roku.
14: Śledczy dostali aż 41 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, ale sprawa utknęła, mówił wiceminister.
15: Udowodniliśmy, że Macierewicz spotykał się z Rosjanami, którzy znikali potem i pieszo przechodzili przez granicę z Królewcem. Złożyliśmy ponad 40 zawiadomień do prokuratury i w pełni mam poczucie, że resort obrony narodowej rozliczył się z przeszłością, zarówno z Błaszczakiem, jak i Macierewiczem. Całość tej pracy poszła do prokuratury.
16: Jak krew w piach.
15: Zaraz do tego przejdziemy, bo nie jest tak do końca, ale ja też bym chciał, żeby te sprawy szły szybciej. Opowiem jedną historię, jak przyjechał prokurator i przyjechał po ten materiał, który zgromadziliśmy, to pamiętam tą scenę, bo żołnierze wyszli i zaczęli się śmiać. A ten prokurator mówi, a czemu się panowie śmieją? A pan prokurator przyjechał samochodem po dokumenty. On mówi, panie prokuratorze, pan powinien przyjechać starem, bo to na stara wejdzie. Mhm. Tyle tego było. To były tysiące stron dokumentów. W prokuraturze został powołany specjalny zespół, który zajmuje się tymi sprawami. W tej chwili mamy 3 akty oskarżenia, które dotyczą Macierewicza, czyli zarzuty i już skierowany akt oskarżenia do sądu. I ja też czekam na finał. I uważam, że ten człowiek powinien, według mnie, absolutnie po tym, co zobaczyłem, skończyć w więzieniu. I czekam na to.
16: Ale według pana prokuratura działa tak, jak trzeba w tej sprawie?
15: Nie jestem prokuratorem, jest mi to bardzo trudno ocenić. Mogę to ocenić jako obywatel, wyborca, ale też jako wiceminister obrony. Chciałbym, żeby te sprawy szły szybciej.
13: Podkomisja Antoniego Macierewicza kosztowała Skarb Państwa ponad 80 milionów złotych.
14: Dyrektorzy szkół biją na alarm, bo walczą z brakiem pedagogów. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku.
13: W pierwszym programie TOK FM miałem okazję dzisiaj rozmawiać o tym z Jakubem Bargiełem, dyrektorem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
17: To jest bardzo dużo i widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej, ponieważ no, patrząc na statystyki, jest to ponad troszkę ponad 4 tysiące, czyli to jest nawet 1/5 wszystkich wakatów w całej Polsce.
13: Czy w związku z tym dyrektorzy muszą zatrudniać nauczycieli bez dostatecznych kwalifikacji?
17: Tak, ja też na przykład rok temu musiałem jedną taką osobę zatrudnić. Akurat miałem to szczęście, że kuratorium zezwoliło mi na to, ale musiałem zatrudnić osobę, która miała zaledwie licencjat, bez magisterki i bez przygotowania pedagogicznego. I dostałem taką warunkową zgodę na rok. Ilość zapytań o zatrudnianie nauczycieli nawet do szkoły podstawowej, którzy jeszcze nie mają ukończonych studiów licencjackich, wzrasta. Ogólnie poziom wykształcenia niestety przychodzących nauczycieli no jest coraz gorszy. Podyplomówki, w szczególności te w 100% online, no pozostawiają wiele do życzenia, ponieważ jeżeli ktoś ma przygotowywać uczniów do matury i skończył studia podyplomowe online i ta osoba sama nie dokształci się, no to efekt będzie naprawdę bardzo słaby.
14: Najtrudniej jest ze znalezieniem biologów i matematyków.
13: Zdaniem gościa TOK FM kryzys kadrowy w polskich szkołach może znacząco wpłynąć na jakość kształcenia w nadchodzącym roku szkolnym.
14: 37,5 miliarda dolarów. Tyle kosztowała do tej pory amerykańska wojna przeciwko Iranowi. Takie dane przedstawił szef Pentagonu Pete Hegseth i podkreślił, że pieniądze na walkę z reżimem ajatollahów pilnie potrzebne, że pieniędzy potrzeba więcej.
13: Bo Teheran może liczyć na wsparcie ze strony Moskwy i Pekinu. Ale według mediów koszt działań wojennych w rzeczywistości jest znacznie wyższy.
14: Amerykanie 11 noc z rzędu bombardowali cele w Iranie i nic nie wskazuje na szybki powrót do stołu negocjacyjnego, mówi sekretarz stanu USA Marco Rubio.
18: Niestety, jak dotąd, mimo wstępnego porozumienia, Irańczycy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Jak stwierdził nasz prezydent, problem polega na tym, że nie traktują tych rozmów poważnie. Jeśli podejdą do nich na poważnie, my również to zrobimy. Jeśli nie, podejmiemy niezbędne kroki, by chronić nasze interesy oraz interesy naszych sojuszników.
14: Prezydent Donald Trump zagroził, że niebawem Stany Zjednoczone mogą zaatakować jeden z irańskich górskich obiektów, w którym według Izraela reżim ukrywa część wzbogaconego uranu.
13: A według według Irańczyków oczywiście taki atak tylko zaostrzy konflikt.
14: Donald Trump ma nowy, szalony pomysł. Chce, aby szef FIFA Gianni Infantino objął stanowisko sekretarza generalnego ONZ.
13: Nie wiadomo tylko, czy szef światowej piłki jest tym w ogóle zainteresowany. O czym teraz Przemysław Pozowski.
19: Jeśli ktoś liczył, że wzajemne umizgi Trumpa i Infantino zakończą się wraz z ostatnim gwizdkiem na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, to się przeliczył. Podziękowania Szwajcara w kierunku prezydenta USA oczywiście były.
20: You don't need people to compliment you, Mr. President.
19: Nie potrzebuje pan komplementów, panie prezydencie, ale te Mistrzostwa Świata nie byłyby takim sukcesem, gdyby nie pan. Ale to nie wszystko. Teraz New York Post, powołując się na źródła w Białym Domu, pisze, że Trump chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA. Według gazety Trump uważa, że Infantino, tu cytat, cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Pomysł Trumpa może jednak natrafić na opór samego kandydata. Infantino zapowiedział już przecież, że zamierza ubiegać się w marcu o reelekcję na stanowisko prezydenta FIFA, a tam zarabia około 6 milionów dolarów. Jako szef ONZ otrzymywałby rocznie kilkanaście razy mniej. Przemysław Pozor. Zowski, TOK FM.
14: Sport i zdrowie nie zawsze idą w parze, tym bardziej, gdy miesza się to wszystko z polityką i napojami wyskokowymi.
13: Mowa o procedowanych w Sejmie projektach ustaw antyalkoholowych. Zakładają one m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu, także w sporcie.
14: Gra toczy się o wysoką stawkę, ponad 100 milionów złotych rocznie, z którego kluby sportowe i branża alkoholowa nie zamierzają rezygnować. Więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
21: Chociaż to dane nieoficjalne, bo wszystkie umowy sponsorskie są poufne, to sektor, w którym mieszczą się napoje wysokoprocentowe, wydał na sport tylko w ubiegłym roku ponad 117 milionów złotych.
22: Dla klubów jest to ograniczenie możliwości potencjalnych sponsorów.
21: Jak mówi Kamil Rybikowski z Instytutu Prawa Sportowego, procedowane w Sejmie projekty mogą oznaczać sporą stratę dla sportu.
22: Utrata tego środka będzie pewnym problemem, bo nie da się tak łatwo, zwłaszcza nagle, no bo powiedzmy w pewnym momencie ustawa wejdzie w życie, zastąpić ją innymi podmiotami.
21: Ustawy antyalkoholowe nie zabraniają sponsoringu, odpowiada druga strona.
23: Myślę, że to jest bardziej obawa firm piwowarskich, że w ramach tego sponsorowania no nie będą mogli przekraczać pewnych ram, które są ustalone przez ustawodawcę.
21: Mówi mecenas Krzysztof Nowiński.
23: Uważamy, że Polska jest na tyle bogatym krajem, że dzisiaj czy kluby sportowe, czy też wielkie wydarzenia muzyczne nie muszą być sponsorowane przez branżę browarniczą.
21: Istnieje obawa, że branża napojów wyskokowych będzie promować się za granicą, na przykład w klubach sportowych, w których grają polscy piłkarze, tak by reklama do polskiego kibica trafiła. Błażej Kulesza, TOK FM.
14: W podwarszawskim Otwocku trwa spór o wycinkę 5 hektarów lasu pod budowę ośrodka szkoleniowego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Część mieszkańców sprzeciwia się, by boiska powstały w miejsce drzew.
13: A co ciekawe, decyzja o ostatecznej lokalizacji ośrodka dla kadry narodowej jeszcze nie zapadła. A więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
18: Wycinka lasu trwa w najlepsze. Do ostatniej chwili część mieszkańców próbowała ją powstrzymać, organizując spontaniczne protesty. Na miejscu musiała interweniować policja. Mieszkańcy skarżą się, że miasto zdecydowało się na wycinkę, nie pytając nikogo o zdanie.
24: Dla mnie najważniejsza jest wycinka lasu. Po co, tak? I dlaczego w okresie letnim? I czy ta wycinka jest potrzebna?
18: Mówiła w TOK FM przedstawicielka protestujących z Fundacji Poczuj Naturę, Anna Kanclerz. Prezydent Otwocka Jarosław Margielski także w TOK FM podtrzymywał, że niezależnie od decyzji PZPN-u i tak zagospodaruje teren na potrzeby sportu.
25: Miasto musi realizować swoje potrzeby. My musimy tutaj patrzeć przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb mieszkańców lokalnych klubów sportowych. Mamy potworny deficyt, jeżeli chodzi o to zaplecze.
18: O budowę ośrodka zabiega też sąsiedni Karczew, który dysponuje niezalesioną działką. A sprawa otwockiego ośrodka sięga jeszcze czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ministerstwo Sportu chciało wówczas przeznaczyć na ten cel kilkaset milionów złotych, ale nowe władze resortu odrzuciły wniosek. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
13: Tematy dnia wybrała dla państwa Joanna Segiet-Makowska. Gościem TOK 360 jest teraz Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności. Dzień dobry.
26: Dzień dobry państwu.
13: W porządku obrad Senatu jest decyzja w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest właściwie taka formalność, ale spotkaliśmy się po to, aby podsumować kadencję jej poprzednika. Jakim rzecznikiem był Marcin Wiącek?
26: Marcin Wiącek przede wszystkim będzie zapamiętany jako rzecznik niezależny, niezależny politycznie, bo pamiętajmy, że był rzecznikiem wybranym w formie kompromisu politycznego i cieszył się przy wyborze na przykład poparciem różnych formacji politycznych. W Senacie chyba w ogóle jednogłośnie został wybrany, czego no, jestem niemal pewien, że no, jego następczyni no, raczej nie dostąpi jednogłośnego poparcia. Więc ta niezależność to na pewno była takim jego wyróżnikiem, dzięki czemu mógł sobie pozwolić na zajmowanie się sprawami, które powiedzmy, nie wiem, są sprzeczne ideowo z poglądami różnych partii politycznych i to jest taki model, który no, będzie trudny do powtórzenia.
13: Mm-hmm. A gdybyśmy mogli tutaj wskazać na jakieś pozytywne decyzje, czy też decyzje, które w interesie obywateli zostały podjęte i takie, których Marcin Wiącek nie podjął, wycofał się, zaniechał?
26: Znaczy, no, rzecznik prawdecki zajmuje się przede wszystkim skargami obywateli, mieszkańców i tych było tam chyba według tych podsumowań 100 kilkadziesiąt tysięcy, więc to jest mnóstwo takich spraw. Nie ma faktycznie, przynajmniej ja nie kojarzę jakiejś takiej jednej sprawy wyjątkowo ważnej, kluczowej, którą by załatwił na przykład na poziomie legislacyjnym. I tutaj właśnie zostało trochę do zrobienia, jak chociażby kwestie dotyczące problemów z wymiarem sądownictwa, jaki teraz mamy, czy sprawy na przykład dotyczące nadużywania tymczasowego aresztowania, więc jest dużo takich spraw, które jakby zostają jeszcze na kolejną kadencję. Natomiast faktycznie też nie miał żadnych jakichś takich też, nie wiem, wpadek czy jakichś takich wielkich takich rzeczy dyskusyjnych.
13: Ale zaczęło się od kwestii personalnych, bo po poprzedniku w cudzysłowie odziedziczył swoją zastępczynię, Hannę Machińską, która tutaj występowała bardziej stanowczo w sprawie migrantów, uchodźców przy naszej granicy z Białorusią. Zgadza się?
26: No tak, to była na pewno taka decyzja dyskusyjna, czy wzbudzająca emocje, zwłaszcza wśród aktywistów, organizacji, które działają na rzecz migrantów, ale z drugiej strony też nawet ostatnio, sprawozdając się z tego ostatniego roku kadencji przed Senatem, to rzecznik Prodeski zwracał uwagę na chociażby problem wynikający z tego, że coraz więcej jest skarg od cudzoziemców, którzy mają problemy z tymi decyzjami pobytowymi, czy też występował krytykując pushbacki na granicy, czy to poprzedni rząd, czy rząd Donalda Tuska.
13: Mhm. Ale tak słuchając pana, myślę sobie, że ta kadencja była trochę kadencją ciepłej wody w kranie. Ani specjalnie jakiegoś takiego sukcesu w walce o prawa obywateli, ani jakiejś super wpadki.
26: Tak, dokładnie. Być może to wynikało właśnie z tego, że był to rzecznik, który nie miał za sobą jakiegoś zaplecza politycznego, powiedzmy tak, bo to jest osoba z Uniwersytetu Warszawskiego. Więc być może przez to z jednej strony właśnie mógł sobie pozwolić na tą niezależność, ale z drugiej strony miał problemy w, nie wiem, zbudowaniu jakiegoś politycznego poparcia w parlamencie do przeforsowania jakichś takich zmian legislacyjnych naprawdę, naprawdę istotnych. Mhm. Natomiast w mojej ocenie to była całkiem udana kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich.
13: To skoro po raz kolejny tutaj się przewija temat istotnych spraw do załatwienia w parlamencie, na co by pan wskazał? Co może być tutaj na wstępie już dla następczyni wyzwaniem?
26: No pewnie na różnych polach są te zadania do zrobienia. Choćby właśnie to, o czym wspomniałem, czyli te kwestie dotyczące nadużywania aresztu, czy wymiar sprawiedliwości. Mecenas Sylwia Gryborczyk-Abram jest ze środowiska prawniczego. Być może to mogłoby być taka jej kluczowa sprawa, no chociaż to nie jest łatwe uporządkowanie tego tematu. Też z takich rzeczy może bardziej związanych z funkcjonowaniem instytucji, to przypomnę, że RPO od lat ma problemy z budżetem, na co też rzecznik zwracał, że otrzymuje od parlamentu mniej środków budżetowych niż wnioskuje, przez co te wynagrodzenia pracowników są stosunkowo niższe niż w innych instytucjach i co też ma wpływ na funkcjonowanie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Być może nowej rzecznicy uda się tutaj choćby ten problem rozwiązać związany z takim codziennym, bieżącym funkcjonowaniem.
13: Bardzo dziękuję. Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności był z nami w południowym wydaniu TOK 360. Informacje o godzinie 12.20 przed nami, a po informacji będziemy przyglądali się zmianom na szczytach ukraińskiej armii.
0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Porozmawiamy o tym, kim są członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
4: No możemy rozrysować sobie mapkę polityków, którzy chodzą i z jakimi są ugrupowaniami związani, to jakby mniej więcej się wyjaśni.
1: Grzegorz Braun między innymi.
4: Na przykład tak, on jest wiernym Bractwa Świętego Piusa X. Uważają się praktycznie za jedyny kościół.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: W Leroy wałkujemy temat fart. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nawet 800 milionów pasażerów rocznie będzie mogła przewieźć kolej po zakończeniu programu zintegrowanej sieci kolejowej. Mówił o tym dziś premier Donald Tusk. Zaznaczył, że sieć zakłada budowę prawie 5 tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych. Prawie 3 tysiące to kolej dużych prędkości, a 2 tysiące kilometrów to konwencjonalne szlaki kolejowe. Według premiera kolej dużych prędkości ma rozpędzić się do 350 kilometrów na godzinę. Podlaska policja zatrzymała 41-letniego mieszkańca powiatu hajnowskiego, podejrzewanego o czyny pedofilskie wobec kilkuletniej dziewczynki. Z ustaleń wynika, że mógł się on dopuścić podobnych czynów wobec innych małoletnich. Policja apeluje o zgłaszanie się osób, które mogą mieć wiedzę o tym. Drony i lornetki z termowizją wspierają strażników rybackich na Warmii i Mazurach w walce z kłusownikami. Funkcjonariusze nadzorują na tych terenach 120 tysięcy hektarów jezior. Przyznają, że choć kłusownictwa jest mniej niż kiedyś, to walka z nimi jest trudniejsza, bo kłusownicy też sięgają po nowoczesny sprzęt.
9: Po 6 dniach ulicznych protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Na ten temat porozmawiam teraz z Marią Piechowską, analityczką do spraw Ukrainy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Generała Oleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Michajło Drapaty. Czym podpadł dotychczasowy głównodowodzący?
10: No tutaj od tak naprawdę pewnego czasu już się mówiło, że on może zostać zamieniony na kogoś innego. Te protesty na pewno przyspieszyły ten proces. On nie był lubiany za to, że był utożsamiany z takim trochę postsowieckim systemem dowodzenia, w których bardzo była centralizacja tego procesu decyzyjnego, w którym nie liczyło się życie żołnierza, czyli broniło się pozycji za wszelką cenę, właśnie za cenę niestety wielu żyć zwykłych żołnierzy. I on był przeciwstawiany tak naprawdę takiej koncepcji, no przede wszystkim reprezentowanej przez już poprzedniego ministra obrony Michajła Fedorowa, takiej cyfryzacji, postawienie na nowe technologie, gdzie właśnie się jakby odchodzi od takiego rzucania tych żołnierzy właśnie na rzecz technologii. I tutaj ten nowy generał Michajło Drapaty, który jest tym nowym naczelnym dowódcą, on też wpisywał się w ten model Fedorowa. Bardzo na silną cyfryzację, na drony, ale też w przeciwieństwie do Aleksandra Syrskiego, on stawiał na to, żeby właśnie tą zdolność do podejmowania decyzji była też bardzo nisko, żeby żołnierze, zwykli żołnierze, najniżsi dowódcy, najniższego szczebla dowódcy uczyli się na przykład i byli w stanie podejmować same decyzje, oczywiście w koordynacji z wyższym dowództwem.
9: I wszystko by się tu teraz zgodziło, gdyby nie fakt, że wspomniany Michajło Fedorow, czyli dotychczasowy szef resortu obrony, stracił stanowisko wbrew woli społeczeństwa. O co tutaj chodzi?
10: To w ogóle jest taka trochę tak naprawdę drabina, która zaczęła się właśnie sypać, bo najpierw zaczęło się wszystko od dymisji, od właściwie rezygnacji z funkcji ambasador w Stanach Stefanii Szyny. To pociągnęło dymisję premier, którą widział Załański właśnie w Stanach jako ambasador. Ona co prawda jeszcze się nie zgodziła, więc nie wiadomo, jak to się zakończy. Musiał powołać nowego premiera w związku z tym. No i tutaj takim właśnie tym łańcuszkiem różnych decyzji nie do końca zawsze dobrych Załańskiego dochodzimy do tego, że postanowił pozbyć się przy okazji Michajła Fedorowa, który tak naprawdę oprócz tego, że był bardzo popularny i był w konflikcie właśnie z Aleksandrem Syrskim, zaczął być jakimś zagrożeniem dla Załańskiego, bo to prawda nie był aż tak popularny jak czy Zaurny, czy Budanow, czy sam Załański, ale miał bardzo mały taki elektorat negatywny, czyli mało osób go krytykowało, miał poziom zaufania ponad 50%.
9: Młody, postępowy, nowe pomysły na tę wojnę, ale jednocześnie będący zagrożeniem dla prezydenta Zełenskiego. Tutaj ten kontekst protestów społecznych jest ważny. Czy to jest coś nowego, że w czasie wojny ludzie domagają się czegoś?
10: To się wydarzyło drugi raz. Poprzednio, równo rok temu, w lipcu ubiegłego roku, ludzie wyszli na ulicę po tym, jak Załański próbował ograniczyć działalność instytucji antykorupcyjnych i rzeczywiście wtedy pod naciskiem protestów, ale też pod naciskiem społeczności międzynarodowej, Załański się z tego wycofał. No i dochodzimy właśnie do lipca tego roku, kiedy mamy powtórkę. Protesty doprowadzają do tego, że Załański musi zmienić swoją decyzję. Oczywiście Załański bardzo nie lubi przyznawać się do błędu, nie lubi wycofywać się swoich decyzji, więc on tak po prostu nie mógł przywrócić Fedorowa. Zwłaszcza, że też powiedzmy Fedorow miał wrogów w bliskim otoczeniu Załańskiego. To nie tylko chodziło o inną wizję armii, to też chodziło o reformę zamówień wojskowych, za którym tak naprawdę idą duże pieniądze, na którym otoczenie, taki stary wojskowy establishment, otoczenie Załańskiego też czerpało z tego profity. Więc tutaj więcej mamy przy okazji tej dymisji Fedorowa, więc Załański nie do końca umie i nie był w stanie jakby tutaj przyznać się do błędu, więc postanowił trochę zamaskować właśnie ten swój błąd, bo to był błąd, widząc po tym, jak Ukraińcy wyszli na ulicę. I dochodzimy do właśnie powołania nowego głównodowodzącego, czyli Michajła Drabatego.
9: No i właśnie on ma być takim trochę spełnieniem oczekiwań tłumu, który co prawda żądał, by minister obrony wrócił na stanowisko. Załański z powodów politycznych nie chce, nie może tego zrobić, nie może się wycofać, więc tutaj wilk syty i owca cała ma być w ten sposób, tak?
10: Tak, i warto dodać do tego, że wśród tych protestów to było tak, że najpierw one tak zaczęły spontanicznie być przeciwko dymisji Fedorowa, a potem trochę dołączyło tego hasła właśnie o dymisji Syrskiego i też pojawiły się nawoływania, żeby to właśnie Drapaty został nowym naczelnym dowódcą. On jest bardzo popularny zarówno wśród społeczeństwa, jak i wojskowych. No, może nie wszystkich, ale naprawdę wielu wojskowych go bardzo ceni. To jest taki, w ogóle on symbolizuje taki nowy typ ukraińskiego wojskowego, który właściwie całe swoje doświadczenie zdobywał już w boju, to znaczy od 2014 roku, gdzie się wsławił przebiciem przez prorosyjskie umocnienia w Mariupolu. Taki jest słynny filmik, gdzie opancerzony wóz piechoty tak leci prawie, że przez barykadę i on właśnie był w pierwszym tym wozie, prowadził całą akcję. I on od tego czasu pnie się w wojsku właśnie cały czas poprzez branie udziału w akcjach bojowych. Więc mamy taki zupełnie nowy typ, który no tym bardziej wobec tego starszego, dużo syrskiego, jakby jawi się jako nowość w ukraińskiej armii.
9: Jeśli chodzi o Fedorowa, to on otrzymał propozycję innych posad, no takich już cywilnych, bardziej cywilnych, bym powiedział, no bo taka ministra obrony to jest po prostu członek rządu, natomiast tutaj wicepremier do spraw rozwoju technologicznego, Fedorow to odrzuca, co jest chyba takim, no prezydentowi się nie odmawia, prawda? Więc on tutaj dalej jest jakaś rozgrywka.
10: Tak, tutaj nie wiemy jeszcze, jak to się zakończy. No, jeszcze tak naprawdę może dojść do jakichś kolejnych zmian. Na razie Fedorow z jednej strony tak trochę łagodząco mówi, z drugiej strony cały czas oskarża, no to, że nie udało mu się. On był tak naprawdę tym ministrem obrony tylko pół roku, więc jemu się nie udało większości reform wprowadzić. Tutaj przede wszystkim bardzo oczekiwaną reformę mobilizacji. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość tej reformy. Trudno ocenić, gdzie się widzi teraz Fedorow, natomiast rzeczywiście taka posada na otarcie łez, no, też jak widać, nie jest jego cel.
9: Bardzo dziękuję. Maria Piechowska, analityczka do spraw Ukrainy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była razem z nami w TOK 360. Jest z nami Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Po zakończeniu programu zintegrowanej sieci kolejowej w ciągu roku w Polsce pociągami podróżować będzie 800 milionów pasażerów. Tak mówi premier Donald Tusk. Czy taka liczba jest realna?
0: Pierwsze pytanie jest, czy realne są oczywiście zapowiedzi zintegrowanej sieci kolejowej.
9: W ogóle, czy ten plan jest realny? Czy rządzący bujają w obłokach, czy może nam kresztą jakąś super taką wizję, która się zaraz sprawdzi?
0: To może jednak zacznijmy od tego, czy te liczby są realne. Przepraszam, że tak skaczemy, ale powiem tak, liczby są realne, dlatego że patrząc na rokroczny wzrost zainteresowania Polaków podróżowaniem pociągami, który datowany jest mniej więcej od połowy poprzedniej dekady, no pokazuje, w tym momencie kręcimy się w granicach 500 milionów podróży rocznie i no wszystko na to wskazuje, że tegoroczny wynik, patrząc na statystyki początkowych miesięcy, będzie mniej więcej o 10% lepszy od poprzedniego i w zasadzie w każdym poprzednim roku, nie licząc okresu pandemii, ta tendencja była mniej więcej podobna. Więc to jest jak najbardziej realne. No, czy zapowiedzi inwestycyjne się spełnią? No, po 89 roku w Polsce wybudowano łącznie kilkadziesiąt kilometrów nowych linii kolejowych. Oczywiście mamy sukces, wielki sukces autostradowy, więc ja bardzo trzymam kciuki. Żeby poszło tak jak z drogami, bo trzeba uczciwie powiedzieć, że no też narzekali kierowcy lat temu 30 czy nawet 20, prawda, że poza Gierkówką tak zwaną, czyli szybko, drogą szybkiego ruchu wówczas z Katowic do Warszawy, no to nie ma tych dobrych, szybkich dróg. No a jednak te plany, które w zaciszu gabinetów powstały, one prawie w całości zostały zrealizowane.
9: I to sprawnie. A słyszeliśmy przed 20-30 laty, że Polacy nie wybudują dróg, bo się pozapadają po wybudowaniu na przykład. Ale to się nie sprawdziło.
0: Ja bym, panie redaktorze, bardzo chętnie przyjął zaproszenie za 20 lat na taką rozmowę i wtedy możemy podyskutować nad tym, co się udało zrealizować. Natomiast no, patrząc na to, co jest w tym momencie na papierze, tak, na papierze, na mapach, w planach, no to powiem tak, ten plan jest oczywiście bardzo ambitny i oczywiście oby nie doszło do sytuacji, że jedyne, co się będzie działo, to w kolejnych 5 czy 10 latach będzie się te same inwestycje przepisywać na kolejne lata, prawda? Planowany termin oddania do użytku. Natomiast wchodząc, nie mam pewnie oczywiście czasu, żeby wszystko pomawiać szczegółowo, ale patrząc na te mapy, patrząc na te plany, patrząc na te zapowiedzi, to gdy się tak spojrzy na jedną, drugą, trzecią zapowiedź inwestycji, to się naprawdę bardzo sensownie klaruje, uzupełniając i rozwijając istniejącą sieć połączeń kolejowych i to na pewno, sieci kolejowej infrastruktury.
9: 2700 kilometrów linii dla kolei dużych prędkości. Realne?
0: No, tak jak powiedziałem, po owocach poznamy, papier wszystko przyjmuje. No, powiem tak, zarówno poprzedni rząd, który za proponował projekt CPK, no w innym już CPK plus kolej, plus te tak zwane szprychy. Oczywiście w innym już zupełnie układzie niż w tym momencie z tych szprych zostało bardzo niewiele, ale też trzeba jasno oddać poprzedniemu rządowi, że jakkolwiek projekt szprych był pod wieloma względami księżycowy i nierealistyczny, to te kuluary, o których się niewiele mówi, czyli stworzenie spółki, stworzenie dobrego zespołu, przygotowywanie tych podwalin, czyli tego, co trwa bardzo długo, a nie jest efektowne, czyli prace studialne, prace koncepcyjne, prace planistyczne, to wszystko się działo. W tym momencie oczywiście przyszła nowa ekipa, zrobiła fundamentalną korektę tych planów, ale ten zespół zarówno w spółce CPK Port Polska, w Polskich Liniach Kolejowych, w centrum, w Ministerstwie Infrastruktury oczywiście, jest bardzo wzmocniony. To są ludzie, którzy wiedzą, że tak powiem, na czym ta kolej polega. I znowu te działania w kuluarach dzieją się bardzo sprawnie, więc można mieć nadzieję, że ten proces, tak jak mówię, który trwa najdłużej, jest najmniej efektowny, bo nie widać tych koparek na placu budowy, no on w tym momencie postępuje sprawnie, więc no można mieć nadzieję, że i później będzie dobrze.
9: Zostało nam tylko pół minuty, więc chciałem bardzo szybko pana jeszcze zapytać. Czy kolej dojedzie do każdego powiatu, jak mówi premier?
0: Moim zdaniem nie. To jest moim zdaniem mrzonka. Kolej nie jest potrzebna w każdym powiecie. W każdym powiecie potrzebny jest sprawny transport publiczny, czyli również autobusy dowozowe do węzłów kolejowych.
9: Czy będziemy mieć najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie?
0: Będziemy mieć bardzo dobrą sieć kolejową w Europie, w porównaniu z innymi państwami, natomiast, wie pan, to jest tak, jakby się licytować na to, że jeden drapacz chmur ma 110, a drugi 111 pięter i który jest lepszy, tak? Więc będziemy, jeżeli to się ziści, to będziemy mieli bardzo dobrą sieć kolejową, bardzo dobrą kolej, będziemy w czołówce Europy.
9: Bardzo dziękuję. Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, był z nami w TOK 360. A już teraz pora, abyśmy powiedzieli państwu, o czym będzie w dzisiejszym popołudniowym magazynie EKG. Rafał Hirsch w tej sprawie już teraz w studiu razem ze mną. No właśnie, po informacjach, jaki temat?
11: Będziemy rozmawiać o tym, w jakiej kondycji jest polska gospodarka, ponieważ napływają kolejne dane, które dają nam coraz pełniejszy obraz tego, jak to wyglądało pod koniec półrocza, jak to wyglądało w czerwcu. Dzisiaj pokazały się dane dotyczące sprzedaży detalicznej, która wypadła całkiem nieźle, lepiej od oczekiwań. Wcześniej były dane o produkcji, które też wyglądały zupełnie nie najgorzej. Dzisiaj też GUS opublikował takie fajne, ciekawe dane dotyczące naszych nastrojów, czyli nastrojów konsumentów w Polsce, czy boimy się i jak bardzo wzrostu inflacji, czy boimy się i jak bardzo wzrostu bezrobocia. Od razu powiem, że bezrobocia boimy się znacznie bardziej niż inflacji w tej chwili, ale o tym w większych szczegółach już za chwilę w EKG będziemy rozmawiać.
9: Bardzo dziękuję. EKG po informacjach. Informacje przed nami o godzinie 12.40, więc już za 4 minuty. A po godzinie 13 wraca południowe wydanie TOK 360.
12: Reklama.
13: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
14: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
19: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
20: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
19: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
20: Bo zależy mi na sobie.
19: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
21: W nowej polityce. Wojny rozwodowe. Prezydent wetuje ustawę o osobie najbliższej. Tymczasem małżeństwa rozstają się coraz częściej, a liczba ślubów spada. A także maczyzm w polityce. Mundial, jakiego jeszcze nie było. Dziurawa trzecia droga. Nocne życie Trumpa. Puma i inne niespodzianki. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
22: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
23: Media Expert, dalej masz.
1: Plastorama.
2: Teoria
12: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
12: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 12.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Daniel Said, który współpracował z amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, został znaleziony martwy w swoim domu pod Paryżem. Said poszukiwał dziewcząt dla agencji modelek i podejrzewany był o to, że był naganiaczem. Wszczęto śledztwo w sprawie przyczyn jego śmierci. Przeciwko Saidowi złożono wcześniej 5 skarg dotyczących gwałtu i napaści seksualnych. Został też objęty śledztwem prowadzonym w Paryżu przez Wydział do Spraw Walki z Handlem Ludźmi. Mężczyzna zaprzeczał oskarżeniom i zapewniał, że zajmował się tylko naborem modelek. W Wielkopolsce zakończyła się budowa nowej nitki mostu kolejowego nad Wartą w Obornikach, a także drugiego toru w tym mieście i mijanki w pobliskim Parkowie, poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Inwestycja zwiększa przepustowość linii Poznań-Piła, a kosztowała około 100 milionów złotych. Krakowianie mogą odwiedzać miejskie parki ze specjalnymi książeczkami i zbierać w nich pieczątki. Projekt Odkrywca Krakowskich Parków powstał na wzór rozwiązań funkcjonujących na górskich szlakach turystycznych. Pieczątki znajdują się w dedykowanych skrzyneczkach umieszczonych w parkach, a wykonali je osadzeni w areszcie śledczym w Krakowie w ramach prac na rzecz lokalnej społeczności. W domu w austriackiej miejscowości Braunau am Inn, w której urodził się Adolf Hitler, otwarto komisariat policji. Władze liczą, że obecność funkcjonariuszy pozwoli szybko sprawdzić odwiedzające te osoby podejrzane osoby, w tym neonazistów i innych prawicowych ekstremistów.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla

0: 0,5% i jest najwyżej od 2007 roku, bo w przypadku WIG-u 20 rekord wszechczasów został pobity, ustanowiony 19 lat temu i od tamtej pory nie został pobity, ale już niewiele brakuje. Naprawdę już niewiele brakuje. Tam jeszcze wzrost o 1% z kawałeczkiem i w przypadku tego indeksu też będzie rekord. Jeśli chodzi o waluty, to dolar w okolicach 3,80 zł, euro 4,33 zł, czyli mniej więcej tak samo jak wczoraj. Natomiast ropa naftowa niestety cały czas dość wyraźnie drożeje. Dzisiaj o ponad 3 dolary na baryłce, jeśli chodzi o baryłkę ropy Brent. 94 już i 38 centów. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rynki finansowe. Natomiast jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o polską gospodarkę? Bo mamy już chyba wszystkie albo większość danych opisujących ten stan w czerwcu. Główny Urząd Statystyczny dzisiaj opublikował dane o sprzedaży detalicznej. W studiu pan dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest dobrze?
1: No to trudne słowo, czy jest dobrze. To zależy od tego, gdzie postawimy poprzeczkę. No, generalnie dane, ja bym powiedział, wbrew temu, co się mówi, nie zaskakują jakoś super jednoznacznie pozytywnie.
0: Nie zaskakują pozytywnie.
1: Moim zdaniem nie. I tu trzeba trochę oddalić lornetkę, przez którą patrzymy na te dane. Bo faktycznie przez pryzmat tego miesiąca mieliśmy troszeczkę lepszą produkcję, lepszą sprzedaż o punkt procentowy, nieznacznie lepszą budowlankę. Czy to są znaczące zaskoczenia? To bym nie powiedział. Natomiast jak cofniemy się jeszcze parę miesięcy, no to się okaże, że te zaskoczenia są bardzo, bardzo idą w kratkę. Jeden miesiąc in plus, drugi in plus, in minus. I to trochę wygląda tak, że gdybyśmy zatrzymali się na przykład w lutym, kiedy powiedzmy, że wybuchła wojna, czyli to był moment taki, w którym ludzie mogli usiąść i zastanowić się, kurczę, wybuchła wojna, więc my może musimy skorygować tutaj prognozy w dół, chociażby dlatego, że ropa naftowa jest droga. No to jak weźmiemy tamten moment za benchmark, to się okazuje, że ci, co zrewidowali w dół wtedy, jeśli to zrobili, no to teraz jakby patrzyli na dane, to by patrzyli, że no dobra, budowlanka nam zaskoczyła in minus od tamtego momentu, natomiast produkcja przemysłowa in plus. I te dwa zaskoczenia się jakby znoszą, więc teoretycznie jakoś gdybym zrewidował wtedy prognozy w dół, a zrewidowałem tylko, że z nieco ponad 4 na 3,7.
0: Prognozę dotyczącą PKB.
1: Prognozę dotyczącą wzrostu PKB w całym roku. To jakoś niespecjalnie mi się palił do podnoszenia tej prognozy. I teraz, żeby nie być gołosłownym i zejść na taki bardziej grunt o wysokiej częstotliwości, drugi kwartał PKB. W pierwszym kwartale było 3,5%, w drugim wygląda na to, że będzie 3,7% i tyle też wpisaliśmy, więc jakoś specjalnie, ja nie czuję tego takiego pędu do podnoszenia prognoz i do formułowania takich tez, że polska gospodarka jest jakaś super odporna. I teraz jeszcze powiem jedną rzecz, która wydaje mi się tutaj ważna, bo jakiekolwiek efekty na płynące z konfliktu zbrojnego, chociażby przez kanał cenowy i ropę naftową, one modelowo ujawniają się dopiero po kilku kwartałach, więc my nawet nie mieliśmy szansy zobaczyć, czy ta gospodarka jest odporna, czy nie, a ceny ropy znów rosną.
0: No tak, tylko pan tutaj naświetla bardzo ciekawy swoją drogą, ale jednak taki obraz prognosty, który przeciwstawia faktyczne dane temu, co wcześniej próbował zaprognozować. No a większość ludzi jednak nie prognozuje, prawda? I jeśli popatrzymy, już zostawiając prognozy na boku i czy ktoś się pomylił, czy nie pomylił, ale jeśli zestawimy chociażby to, że tak jak pan mówi, w drugim kwartale najprawdopodobniej gospodarka rosła szybciej, tak? 3,7. Niektórzy prognozują 3,8. Mniej więcej 3,75 niech będzie. A w pierwszym kwartale było 3,5. To jest jakaś zauważalna różnica z punktu widzenia tego, jak nam się żyje i jak dużo problemów może minister finansów rozwiązać w swoim budżecie? Czy to też jest jakby taka pomijalna zmarszczka?
1: Do tego aż tu ważnej rzeczy, faktycznie. Ludzie nie benchmarkują się do prognoz i słusznie, tak, bo to nasze trochę takie zboczenie zawodowe ekonomistów, że patrzymy, co było oczekiwane, co wyszło i to jest dla nas jakby nowa informacja. Faktycznie PKB trochę szybciej rośnie niż rósł. I teraz, czy to jest jakoś specjalnie odczuwalne?
0: Bo też można się też porównać na przykład do zagranicy i powiedzieć, że to jest jedno z najlepszych temp, nie wiem, czy po polsku powiedziałem teraz, wzrostu.
1: Najszybszych wzrostów
0: właśnie w Europie, tak? A może nawet i na świecie to ponad 3,5%. Mało kto rośnie tak szybko w Europie, więc z tego punktu widzenia to jest bardzo dobrze chyba.

0: No, to są bardzo dobre wyniki, natomiast gdyby zejść na przykład do krajów, które są biedniejsze od Polski, to okazałoby się, że nagle znaleźlibyśmy tam piątki i szóstki i siódemki. Więc to czasem jest trochę taka błędna uliczka i ślepa uliczka porównywania się z innymi. Natomiast tak, tu oddaję jakby punkt, że na tle Europy Polska błyszczy. Trudno jakby to powiedzieć, że przed jest jakikolwiek inny kraj o zbliżonej wielkości w Europie, który ma przed sobą podobną przyszłość jak Polska. I tu wystarczy postawić kropkę, bo trudno w ogóle walczyć z tą tezą. Natomiast wracając do tego, czy to jest zauważalne. 3,5 versus 3,7, 3,8 moim zdaniem to jest mało zauważalne. To nie jest coś, co jesteśmy w stanie przełożyć w taki łatwy, przeliczalny sposób na przykład na to, jakie będą dochody budżetowe, czy jakie to będą dynamiki, gdzie będą zaskoczenia. Gdyby było 4, 4,5, takie dość pokaźne szarpnięcie, no to tak, myślę, że wtedy raczej nie byłoby wątpliwości. Natomiast przy takich małych, robaczkowych ruchach, no bardzo często ten szum nam mocno przesłania sygnał.
1: A jest szansa na 4? Jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB?
0: Wydaje mi się, że szansa zawsze jest, tak? Tylko jak to przełożyć na prawdopodobieństwa? Wydaje mi się, że to prawdopodobieństwo jest jakieś relatywnie małe, z tego względu, że może inaczej, relatywnie małe, biorąc pod uwagę tą informację, którą mamy. No bo widzę potencjał do zaskoczenia przede wszystkim na inwestycjach. Inwestycje te raportowane przez GUS w tak zwanych rachunkach narodowych, one są potwornie zmienne. I jakkolwiek my tam nie widzimy w zasadzie jakichś mierzalnych, dużych efektów tych wielkich programów inwestycyjnych, które się teraz kończą, no to cały czas myślimy, że one się pojawią. I teraz być może źle myślimy o skali ich pojawienia się w tych danych o inwestycjach. Być może to nie będą wyniki jednocyfrowe, tylko będą wyniki na przykład solidnie dwucyfrowe. Takie niespodzianki też mieliśmy.
1: To byłoby logiczne, bo do tej pory one rozczarowywały, tak? A gdzieś w końcu trzeba będzie je zaksięgować, tak?
0: No właśnie, to byłoby logiczne, tylko są tu dwie zagwozdki właśnie. Ta logika od 2 lat nas już zawodzi, to znaczy ciągle czekamy, aż będą te wielkie liczby. I jeszcze druga rzecz, o której się mówi, wydaje mi się, rzadziej, to jest to, że owszem, mamy duże wzmożenie inwestycyjne ze środków publicznych i to jest fakt. I tego będzie też dużo w przyszłości, tylko z innych źródeł. Natomiast o tym się mało mówi, że to jest być może zamiast czegoś. To nie jest oprócz czegoś, tylko może zamiast. I to jest jakby kluczowe pytanie, na które my nie potrafimy odpowiedzieć. Być może ten dodatkowy taki popyt inwestycyjny, on zatyka jakieś dziury w gospodarce, które się pojawiły.
1: Czyli przez to, że państwo inwestuje więcej, to firmy prywatne inwestują mniej?
0: Nie wiem, czy akurat to jest ten mechanizm, ale na przykład jedne wydatki mogą zastępować inne wydatki, tak? Które akurat w tym momencie by się skończyły, tak? A te dodatkowe wydatki nie przedłużają nam trendu, tylko zatykają po prostu dziurę.
1: Jeśli chodzi o to, co się dzieje w państwie w tej chwili, no tak właściwie jakby patrzeć na te najbardziej takie spektakularne, sensacyjne tytuły dotyczące gospodarki, no to mamy przede wszystkim po pierwsze ceny paliw i dyskusję, czy wrócić do jakiegoś programu osłonowego, który będzie kosztował państwo znowu jakieś tam miliardy złotych typu CPN, czy nie wracać, bo nas nie stać, a z drugiej strony ochrona zdrowia, tak, i deficyt poważny w NFZ-cie i też kwestia skąd wziąć na to pieniądze, żeby ten deficyt pokryć, czy nas stać, czy nas nie stać. Więc właściwie za każdym razem dochodzimy do tego samego, do tej samej kwestii, czy są pieniądze, czy nie ma pieniędzy. I biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tej chwili w polskiej gospodarce, która wygląda, rzeczywiście nie ma tutaj jakiegoś szoku, ale trochę lepiej od oczekiwań wygląda, to możemy sobie pozwolić na taką odwagę i powiedzenie, że jednak spróbujmy stać nas i nie wiem, wróćmy na przykład do jakiegoś programu osłonowego na rynku paliwowym, bo paliwa są za drogie, czy jednak tutaj trzeba rozumieć ministra finansów, który pewnie rękami i nogami będzie się przed tym bronił w wewnętrznych rozmowach na forum Rady Ministrów, tak podejrzewam.
0: Ja przyznam, że gdybym miał wybrać stronę, to wybrałbym chyba tu stronę ministra finansów. Bo po pierwsze, pierwszy program się skończył, pierwszy program dopłat do paliw. W zasadzie trudno powiedzieć, jaki on rozwiązał problem. Bo nie wiem w zasadzie, jak wyglądałby świat.
1: Były tańsze paliwa przez 3 miesiące.
0: No oczywiście, tak? Tylko czy to dało jakiś zauważalnie lepszy, czy to miało jakiś zauważalnie lepszy wpływ na gospodarkę versus na przykład kraje, które takiego programu nie miały. To jest teza daleko idąca, bym powiedział. Także powiedziałbym, że raczej to nie miało jakichś mierzalnych efektów, chociaż oczywiście ceny paliw były niższe.
1: Może ta sprzedaż detaliczna, co tak ładnie urosła w czerwcu, to między innymi dzięki temu, bo w czerwcu ten program jeszcze był. Ludzie wydali mniej pieniędzy na paliwa, to więc więcej wydali na inne rzeczy.
0: Być może, natomiast w tej granulacji danych, którą my mamy, to możemy postawić każdą hipotezę i żadnej nie udowodnimy. I to jest trochę problem z tymi danymi. Natomiast jak mówisz o cenach paliw w czerwcu, właśnie, przepraszam, o sprzedaży paliw w czerwcu, to pewien ciekawy efekt występuje w drugą stronę. To znaczy, w pewnym sensie zaskoczeniem jest, że ludzie, wiedząc, że program się skończy i że będą ceny wyższe, nie kupowali na zapas. A wygląda na to, że nie, bo te dynamiki zmian sprzedaży paliw są jakieś niespektakularne.
1: Może wierzyli ministrowi energii, który zapewniał, że nic się nie stanie z tymi cenami, bo ceny na rynkach globalnych spadają, bo wtedy faktycznie jeszcze spadały.
0: No, być może to jest jakaś uliczka. Ale jeszcze wracając do tego programu CPN. Ciągle eksperyment naturalny trwa pod tytułem Czechy nie miały żadnego programu osłonowego, Polska miała. I sprawdzamy sobie tydzień po tygodniu, jak to wygląda na poziomach cen paliw Czechy versus Polska. No i oczywiście po wprowadzeniu programu w Polsce ceny się rozjechały. Poszły w dół w Polsce, w Czechach szły sobie tą ścieżką taką, nazwijmy ją, globalną. No i teraz po wygaśnięciu tego programu, co ciekawe, te ceny się zjechały, to było jakby zgodne z oczekiwaniami, natomiast w dalszym ciągu jest różnica w poziomie i jest różnica na korzyść Polski, bo w Polsce te ceny są nadal niższe. I to jest w pewnym sensie dla mnie trochę zagadka, bo jednak spodziewałbym się, że takie programy jednak wpływają na politykę cenową w przypadku cen hurtowych i jednak duzi hurtownicy będą chcieli sobie troszeczkę odbić ten program później. Nic takiego nie wystąpiło, więc tutaj szanuję, jest naprawdę nieźle. Ten program wygląda na to, że się tam nigdzie nie odłożył w takim sensie, że nie ma jakiegoś takiego ogona, że te ceny będą na przykład wolniej się dostosowywać do cen globalnych niż te za granicą. Tego nie ma. Natomiast nie wiemy, co się podziało z innymi cenami w tym czasie, bo to ciężko odróżnić. Ale to plus dla tego programu na pewno.
1: Może po cichu dzieje się coś, co sugerowali ministrowie, minister energii przede wszystkim, czyli może Orlen, jak to się mówi, bierze na klatę część tych kosztów. Chociaż oczywiście z punktu widzenia kogoś, kto tankuje w tym momencie paliwo i widzi, że ten diesel już się zbliża do 8 zł za litr, a benzyna jest niewiele w sumie tańsza, to pewnie nie przyjdzie mu do głowy, że Orlen bierze na siebie część kosztów. Natomiast porównując to, jak szybko rosną paliwa na rynkach europejskich, a jak szybko rosną na stacjach benzynowych w Polsce, to w lipcu w Polsce rosną trochę wolniej niż na rynkach nawet.
0: No i właśnie wydaje mi się, że to ten eksperyment naturalny też pokazuje, tak?
1: Ale to myśli pan, że to jest jakiś taki właśnie jakaś forma nacisku politycznego i wykorzystania tego, że tak właściwie Orlen jest spółką zarządzaną przez państwo, chociaż jest na giełdzie?
0: Nie mam pojęcia. No, możemy sobie spekulować, ale tak naprawdę nie postawimy tutaj jakiejś definitywnej tezy i nie obronimy jej pewnie.
1: To wracając do teorii ekonomii, gdyby tak było, to miałoby to jakieś negatywne skutki dla całej gospodarki? Taki sposób zarządzania państwem i gospodarką?
0: Pewnie trzeba rozdzielić dwa kanały, tak? Z jednej strony jest kwestia ładu korporacyjnego, czyli tego, że Orlen jest jednak spółką giełdową i rozproszony akcjonariat tejże spółki może mieć trochę inne zdanie, jeśli chodzi o realizowanie celów społecznych poprzez zysk firmy. A z drugiej strony, no, wydaje mi się, że państwo jako właściciel może wykorzystywać swoje spółki w ten sposób, tak? Tylko pytanie, czy akurat to jest ten sposób, biorąc pod uwagę to wcześniejsze zastrzeżenie dotyczące ładu korporacyjnego.
1: Na koniec jeszcze chciałbym się zapytać o kwestie stóp procentowych, bo to zawsze jest nieodłączny element tych rozmów o tym, co się dzieje w gospodarce. Bo tutaj mam wrażenie, że znów się obraz trochę zamazuje, bo po ostatniej konferencji prezesa Glapińskiego i po wypowiedziach różnych członków Rady wydawać by się mogło, że znów idziemy raczej w stronę obniżek, że prędzej będą obniżki niż podwyżki, a teraz znów ta ropa drożeje i znów te paliwa są drogie i kondycja gospodarki wygląda całkiem dobrze, co widać w kolejnych danych o produkcji, o sprzedaży detalicznej. To powinniśmy oczekiwać tych obniżek? Czy to jest jednak przesada?
0: No myślę, że ta konferencja lipcowa to nie do końca chyba prezesowi wyszła w tym kierunku, co chciał, żeby mu wyszła. To znaczy, myślę, że trochę postawił poprzeczkę zbyt nisko, jeśli chodzi o obniżki stóp procentowych. Ja widzę, że teraz niektórzy inni członkowie Rady Polityki Pieniężnej próbują mu wtórować, natomiast ewidentnie, tak jak mówisz, sytuacja się zmieniła, a Rada jest potwornie wrażliwa na ceny paliw, więc wydaje mi się, że opuszczamy cel inflacyjny znowu i opuszczamy też jakąkolwiek dyskusję o obniżkach stóp procentowych. Natomiast samo to, co powiedział prezes Glapiński, i to jest jakimś sygnałem. My ten sygnał wykorzystaliśmy. To znaczy, myśleliśmy, że zmian stóp to w ogóle nie będzie przez kolejne kwartały. Natomiast to, że Rada jest tak szybko skłonna do przejścia w kierunku obniżek stóp procentowych tuż po wygaśnięciu szoku, to pokazuje, że tam jednak są nastroje takie proobniżkowe. I wydaje mi się, że one będą bardzo szybko kiełkować w momencie, kiedy miniemy szczyt cyklu koniunkturalnego i to jest tak mniej więcej pewnie początek 2027 roku. Jeśli wtedy uda się znowu mieć inflację w okolicach celu, to myślę, że wracamy spokojnie do dyskusji o obniżkach i te obniżki będą.
1: Doktor Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: za
0: bardzo.
1: Rozmowę. To już wszystko w południowej odsłonie EKG. Na kolejną zapraszam po 14.40. Za moment wraca TOK 360 i Wojciech Muzal. Teraz informacje TOK FM. Rafał Hirsch, dziękuję.
2: Sponsorem programu był NestBank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. NestBank.pl. Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Reklama. Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megafaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jest więcej okazji.

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kto i z kim i na którym miejscu politycy już myślą o listach wyborczych? Burmistrz Nowego Jorku jednak wpuści do miasta izraelskiego premiera. Wcześniej zapowiadał areszt Benjamina Netanyahu. Czy gdyńskie Śródmieście to światowe dziedzictwo? O tym na sesji Komitetu UNESCO. Środa, 22 lipca, minęła 13. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy już rozmawiają o kształcie list wyborczych przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Mimo że te odbędą się najprawdopodobniej w październiku przyszłego roku, to o skutecznym starcie trzeba myśleć już teraz, przyznają politycy obozu władzy. Maciej Kluczka.
4: Zdaniem lidera lewicy Włodzimierza Czarzastego, po stronie obozu władzy listy powinny być dwie. Centroprawica, więc Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, i lewicy. Na tej, oprócz nowej lewicy, także między innymi Polska Partia Socjalistyczna i Unia Pracy. To najlepsze rozwiązanie, przekonuje szef Unii Pracy Waldemar Witkowski.
5: PSL też będzie szukało takiego porozumienia, jak jest w Parlamencie Europejskim. Proszę zauważyć, że w Parlamencie Europejskim PSL jest koalicją obywatelską od lat.
4: PSL przynajmniej na razie chce startować samodzielnie, ale nie wykluczamy innych scenariuszy, mówi Jakub Stefaniak z PSL-u.
6: Matematyka to jest polityka. Wybory to matematyka. Więc trzeba to wszystko po prostu dobrze policzyć. My już będziemy siadać do kalkulatorów.
7: Najważniejsze, żeby wybrać taką drogę, gdzie żadne głosy się nie zmarnują.
4: Dodaje wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Politycy PiSu domagają się przyspieszenia pracy w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Uruchomili licznik przed siedzibą rządu, bo jak mówi Przemysław Czarnek, śledczy do tej pory nie przesłuchali lekarza Dawida Kacprzyka.
8: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
3: Do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez doktora Emila Jędrzejewskiego. Byłego ordynatora Warszawskiego Szpitala Południowego skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w placówce. Burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani wycofuje się ze swoich gruźb pod adresem premiera Izraela. Polityk kilka dni temu zapowiedział, że jeśli Benjamin Netanyahu odwiedzi jego miasto, zostanie aresztowany na podstawie nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Cezary Jaszczyk.
9: Mamdani ze swoich gruźb musi wycofywać się teraz rakiem, bo po pierwsze, jak przyznał w swoim najnowszym nagraniu w mediach społecznościowych, nowojorski ratusz po dokładnej analizie uznał, że nie ma prawnej możliwości aresztowania Netanyahu. Moja administracja przeanalizowała wszelkie możliwości dostępne na mocy obowiązującego prawa, by ustalić, czy Nowy Jork mógłby wykonać nakaz aresztowania wydany przez Trybunał Karny. Po drugie, Stany Zjednoczone nie są stroną statutu rzymskiego i z założenia odrzucają jurysdykcję MDK. Sędziowie z Hagi domagają się aresztowania izraelskiego premiera za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione przez jego armię w Strefie Gazy. Netanyahu może odwiedzić Nowy Jork we wrześniu, by wziąć udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Koreańskie Busan to miasto, o którym w Gdyni mówi się obecnie najwięcej. To właśnie tam trwa sesja Komitetu UNESCO, który zdecyduje, czy modernistyczne Śródmieście Gdyni zasługuje na wpisanie na listę światowego dziedzictwa. Paweł Radzewicz.
10: Gdynia w pełni zasłużenie cieszy się opinią. Perły modernizmu, mówi zaangażowana w lata starań o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO Joanna Lehmann.
11: Centrum jest obszarem, który był projektowany przez wielu architektów, wizjonerów, przez wielu inwestorów, którzy mieli odwagę marzyć, a jeśli popatrzymy na ten obszar jako na całość, to jest on bardzo, bardzo spójny.
10: Co istotne, kojarzące się z transatlantykami budynki przetrwały i wojnę, i komunę, dodaje wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
12: Te wizje przedwojenne, one się nie zestarzały. Cały czas to Śródmieście wypełnia swoje funkcje.
10: O tym, czy zostanie docenione przez UNESCO, dowiemy się w ciągu najbliższych dni. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: W wakacje młodzieży we Wrocławiu pomagają streetworkerzy. Odwiedzają regularnie skateparki, boiska i okolice galerii handlowych. To młode osoby, które wiedzą, jak rozmawiać z młodzieżą, jak reagować i gdzie szukać pomocy. Jest duży problem przemocy psychicznej i fizycznej, także na tle narodowościowym, mówią Rusłan z Ukrainy i jedna ze streetworkerek, Agata Bulicz z Dolnośląskiej Fundacji Organizacji Pozarządowych.
13: Jest dużo ksenofobii i nienawiści wobec przedstawicieli innych narodowości.
14: Nasi streetworkerzy są coraz bardziej rozpoznawalni, mają też oznaczone stroje i ci młodzi ludzie do nich piszą, odzywają się, czekają też na nich. Także to ma ogromny sens.
13: Najczęściej spotykam się z młodzieżą, która nie ufa. Rzadko miało możliwość zaufać, nie? Osobom dorosłym, instytucjom, czemukolwiek.
14: I takie, które nie garną się do tego, żeby z tego wsparcia skorzystać.
3: A projekt ma zapewnione miejskie finansowanie do końca roku. Po południu wieczorem synoptycy zapowiadają burze. To na północnym zachodzie. W centrum kraju możliwe przelotne opady deszczu. 23 stopnie pokazują termometry w Rzeszowie, 22 w Warszawie i Opolu, 21 w Białymstoku i Zielonej Górze. Chłodniej nad morzem około 19.
15: Mamy teraz 6 minut po 13:00, południowe wydanie TOK 360. Jest z nami profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasza gościni jest także komentatorką audycji TOK FM, Zapytam Inaczej. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Dotychczasowe koszty wojny z Iranem szacowane są na, bagatela, 37,5 miliarda dolarów. Taka suma padła podczas oświadczenia ze strony szefa Pentagonu Pita Hegseta. Jakie to zrobiło wrażenie na słuchających?
16: No, zrobiło wrażenie niekorzystne, dlatego że po pierwsze ta finansowa strona operacji irańskiej, czy wojny w Iranie, to jest jedna historia i niekoniecznie ta kwota podana przez sekretarza wojny jest kwotą całościową, więc tutaj też pojawiają się wątpliwości, bo powstaje takie pytanie, czy należy liczyć tylko koszty bezpośrednie, czyli koszty wysłania wojska, koszty amunicji, koszty pobytu tam przegrupowania żołnierzy, czy zniszczonego sprzętu, czy też te koszty niebagatelne, niebezpośrednie, czyli te, które związane są z zaburzeniem przepływu towarów, z zamknięciem cieśniny Ormus i tak naprawdę pogrążeniem czy sprowadzeniem na skraj kryzysu światowych rynków i światowej gospodarki, bo te koszty są po prostu gigantyczne.
15: A te koszty, te drugie, na które pani zwraca uwagę, ponoszą po prostu zwykli Amerykanie. Także my je ponosimy, chociaż tak naprawdę to zwykli Amerykanie płacą również te prawie 40 miliardów na amunicję czy na sprzęt wojskowy, bo to podatnicy. Ale Hegseth przed senatorami, bo to było wystąpienie w Senacie, też poprosił o kolejne pieniądze, prawda?
16: No właśnie, i ta kwota zrobiła jeszcze większe wrażenie, dlatego że sekretarz wojny prosi o kolejne, właściwie departament, którym on zarządza, prosi o kolejne 80, niemalże 8, tam 7,5 miliardów. I to ma być, to mają być środki na pokrycie dalszych operacji w Iranie, ale też na modernizację, na uzupełnienie zapasów sprzętu, na uzupełnienie zapasów amunicji.
15: Mhm. Hegseth bronił strategii administracji wobec Iranu i jak czytam o tym, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to zdziwienie. To oni mają strategię?
16: Właśnie to jest to główne pytanie, które bardzo zdecydowanie zostało postawione, szczególnie przez senatorów strony demokratycznej, dlatego że Rzecz przebiegała w ten sposób, że Pete Hegseth przede wszystkim na tym przesłuchaniu, no on starał się być showmanem broniącym swoje sprawy. To znaczy, to nie wyglądało tak, że sekretarz wojny przychodzi, staje przed kongresem, świadom odpowiedzialności i politycznej, i faktycznej, no bo wszakże odpowiada za życie ludzi, za życie tych żołnierzy, których na te operacje wysyła. I starał się raczej nie odpowiadać na zadawane pytania, niż na nie odpowiadać. Natomiast został postawiony przed taką ścianą pytań, które tak naprawdę, na które odpowiedzi tak naprawdę udzielił wcześniej, bo ten najgłośniejszy fragment wystąpienia czy przesłuchania związany jest z takim prokuratorskim stylem zadawania pytań przez senatora Ossoffa, który pytał na przykład o to: panie Hegseth, pan 4 miesiące temu powiedział, że wszystkie cele tej operacji zostały zrealizowane, że Iran poniósł przytłaczającą klęskę. No i w zawieszeniu, to nie zostało powiedziane, ale w zawieszeniu pojawia się takie pytanie, no to w takim razie po co te dodatkowe miliardy?
15: To jeszcze... Jeszcze dodam jedną rzecz. Przecież atak na Iran, zanim ta wojna wybuchła, już był na rozkaz Trumpa i wtedy usłyszeliśmy, że Iran już nie ma zdolności do wyprodukowania broni atomowej, w skrócie mówiąc.
16: No wielokrotnie słyszeliśmy to, że możliwości irańskie przeprowadzenia ataków, możliwości związane z zasobami rakietowymi, czy też możliwości związane z bronią nuklearną zostały tak naprawdę za sprawą Amerykanów zaburzone, to znaczy zniszczone. I mówił to sam prezydent w ubiegłym roku o tej porze, czyli w czerwcu, kiedy ten atak na Iran przedsięwziął. I mówił to departament, czy szef Departamentu Wojny 4 miesiące po rozpoczęciu. Czy nawet w 9, jak senatorowie wskazali, w 9 dniu już mówił, że Iran poniósł właściwie kapitulację i nasze zwycięstwo w tej wojnie jest przytłaczające.
15: No, prezydent USA, jakkolwiek to nie zabrzmi tak niewiarygodnie, po prostu nie jest wiarygodną osobą, na to wychodzi. Ale właśnie ten sam prezydent podpisuje umowy, i to ważne umowy, z partnerami, teraz porozumienie z Arabią Saudyjską na temat cywilnego programu nuklearnego. O co tutaj chodzi?
16: No, chodzi o to, że Stany Zjednoczone chcą umówić się z Arabią Saudyjską na to, że ta rozwinie program budowania elektrowni. No, deklarowane cele wykorzystania tych elektrowni, no to są cele, rzecz jasna, pokojowe. I zrobi to za amerykańskie pieniądze. To znaczy w pewnym sensie tam będą miały preferencje firmy amerykańskie, czyli to jest główny taki argument, który się pojawia w tej trumpowskiej wizji prowadzenia polityki zagranicznej. To znaczy, ma to nam przynieść korzyść, najlepiej, żeby to była korzyść finansowa i najlepiej, żeby to była korzyść natychmiastowa. Ale pojawiają się pytania, i to są pytania no, istotnej wagi, bo oto mamy do czynienia z taką technologią, która może być rozwinięta dla celów militarnych. I jeżeli to jest tak, że Arabia Saudyjska, będąc strategicznym partnerem politycznym od niemalże stulecia, od 80 kilku lat Stanów Zjednoczonych, otrzymuje taką zgodę na to, żeby rozwijać swój program energii nuklearnej, no to powinna być objęta kontrolami niezwykle skrupulatnymi Międzynarodowej Agencji energii nuklearnej. Natomiast tak się nie dzieje. To znaczy tego, przynajmniej na tyle, na ile wiemy, ta umowa nie przewiduje. Więc pojawia się pytanie o odpowiedzialność, no bo jednak ten program ma być realizowany w takiej części świata, która jest głęboko zdestabilizowana.
15: No tak, bo w jednym kraju Trump wchodzi z wojskami, czy też przynajmniej z powietrza atakuje, bo mogą wejść w posiadanie broni jądrowej, w drugim kraju podpisuje umowę. Ta umowa ma być przedstawiona do oceny kongresowi. Jaką tutaj Trump ma polityczną pozycję? Co się dalej stanie z umową z Arabią Saudyjską?
16: Nie ma na razie widoków na to, żeby kongres mógł tę umowę odrzucić, dlatego że to wymagałoby de facto opinii 2/3 składu kongresu. W tej chwili republikanie dominują w kongresie i w tej chwili Donald Trump jednak ma pierwsze słowo w tej partii. Także to, co kongres może zrobić, to, co realnie może się wydarzyć, to może zadawać niewygodne pytania, które mogą pobudzić opinię publiczną i media i opóźnić ten proces. Tak, do oceny. No i rzeczywiście możemy mówić w tej chwili o opóźnieniu, ale nie o unieważnieniu.
15: A na ile ta lojalność polityków Partii Republikańskiej jest tutaj niezachwiana? Pytam w kontekście tego, że Iran, sprawa Iranu im się nie podoba wielu z nich.
16: Tak, natomiast wydaje mi się, że nie ma takich widoków na to, żeby w zdecydowanej większości członkowie tej partii republikańskiej, którzy w tej chwili zasiadają w ławach kongresu, wystąpili przeciwko prezydentowi. Nawet jeżeli mowa jest o takich decyzjach szalenie kontrowersyjnych również dla nich. Dlaczego? Dlatego, że oni... Część z nich, tych nowych kongresmenów, została dobrana według klucza lojalności. Oni, jeżeli stracą to miejsce, to stracą wszystko. Część z nich nie ma politycznej przeszłości. Oni zostali po prostu, są nominowani tam, czy ta machina polityczna działała na ich rzecz za sprawą prezydenta Trumpa po to, żeby oni spłacali polityczny dług. I były już takie spory, które Trump prowadził z reprezentantami tak zwanych starych republikan, starych członków partii republikańskiej, tych centrowych, które oni przegrali. Także niestety panuje strach.
15: Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego była razem z nami w południowym wydaniu TOK 360. Za kilka minut po informacjach będziemy pytali o apel NGO-sów w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy.
1: Reklama.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
18: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Barbara, łatwa kasa?
21: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
21: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
22: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
24: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
25: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
26: Znów ten ból.
27: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
26: Mm-hmm.
27: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
26: Oh.
27: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
26: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 13.20. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Senat podejmie decyzję w sprawie wyboru Mateusza Szpytmy na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prawdopodobnie na następnym posiedzeniu, poinformowała marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska. Zaznaczyła, że Izba nie jest zobowiązana konkretnym terminem podjęcia decyzji w tej sprawie. Następne posiedzenie Senatu jest zaplanowane na początek sierpnia. Za to podczas trwających obrad senatorowie wypowiedzą się o wyborze Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej zrobił to Sejm. 26-letnia kobieta usłyszała zarzuty w związku z przemocą i naruszeniem nietykalności cielesnej dwóch 13-letnich ukraińskich nastolatek, przekazała policja w Legnicy. Do zdarzenia doszło w sobotę w tym dolnośląskim mieście. Kobiecie grozi do 7,5 roku więzienia. To kolejny przypadek agresji wobec ukraińskich dzieci. 37,5 miliarda dolarów. Tyle kosztowała do tej pory amerykańska wojna przeciwko Iranowi. Takie dane przedstawił szef Pentagonu Peter Hegseth. Podkreślił, że pieniędzy na walkę z reżimem ajatollahów pilnie potrzeba więcej, bo Teheran może liczyć na wsparcie ze strony Moskwy i Pekinu, ale według mediów koszt działań wojennych w rzeczywistości jest znacznie wyższy. Amerykanie 11 noc z rzędu bombardowali cele w Iranie i nic nie wskazuje na szybki powrót do stołu negocjacyjnego, mówi sekretarz stanu USA Marco Rubio.
30: Niestety, jak dotąd mimo wstępnego porozumienia, Irańczycy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Jak stwierdził nasz prezydent, problem polega na tym, że nie traktują tych rozmów poważnie. Jeśli podejdą do nich na poważnie, my również to zrobimy. Jeśli nie, podejmiemy niezbędne kroki, by chronić nasze interesy oraz interesy naszych sojuszników.
3: Prezydent Donald Trump zagroził, że niebawem Stany Zjednoczone mogą zaatakować jeden z irańskich górskich obiektów, w którym według Izraela reżim ukrywa część wzbogaconego uranu. A według Irańczyków taki atak tylko zaostrzy konflikt. Archeolodzy Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiej Akademii Nauk rozpoczęli regularne badanie w Tanzanii, a dokładnie na terenie Parku Narodowego Serengeti. Przez 2 miesiące na terenach uznawanych za kolebkę ludzkiej cywilizacji będą szukać śladów osadnictwa pierwszych ludzi i ich relacji ze światem zwierząt. Serengeti to największy na świecie obszar chroniony, leżący na wyżynie pomiędzy jeziorem Wiktorii a zachodnią krawędzią Rift Valley, uważanej za kolebkę ludzkości. Znajduje się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od słynnego wąwozu Olduvai, jednego z największych stanowisk archeologicznych na świecie. To tam, gdzie znaleziono ślady obecności człowieka i innych gatunków człowiekowatych sprzed nawet 2,5 milionów lat. 23 stopnie pokazują termometry na Podkarpaciu, 22 na Śląsku i Mazowszu, a 21 na Podlasiu i w Lubuskiem. Chłodniej nad morzem, około 19. Po południu i wieczorem synoptycy zapowiadają burze. To na północnym zachodzie, a w centrum kraju możliwe przelotne opady deszczu.
15: Jest z nami w południowym wydaniu TOK 360 Filip Rakoczy, radca prawny, współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
15: Tydzień temu NGOsy, organizacje, a jest ich ponad 80, zaapelowało o przywrócenie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Z jakim skutkiem?
4: Na razie skutek ten jest umiarkowany, to znaczy słyszymy bardzo dużo deklaracji poparcia i takich stwierdzeń, że w zasadzie to tak, że te zmiany są popierane, natomiast wciąż czekamy na konkretne działania parlamentarne ze strony posłów lub senatorów.
15: Ale to politycy mówią, że takie działania są potrzebne. Kto i nie pytam z nazwiska, chyba że można. Kto tutaj jest po państwa stronie?
4: Myślę, że wielu posłów z lewicy w tym zakresie, niektórzy posłowie też Koalicji Obywatelskiej, z tego co się spodziewam, natomiast to były różne deklaracje zbierane w toku też pisania tej ustawy czy konsultowania tej ustawy, nie tylko deklaracje zbierane w ciągu ostatniego tygodnia. I są to osoby, które zwracają uwagę na potrzebę tego, natomiast bardzo często pojawia się argument tego, że albo się nie uda zebrać większości, albo też, że prezydent zawetuje te zmiany.
15: Bo pewnie zawetuje.
4: Jest taka możliwość, liczymy się z tym. Natomiast w naszej ocenie dotarliśmy już do takiego etapu, na którym taka inicjatywa legislacyjna jest konieczna. Prawo migracyjne, tutaj nie mówimy tylko o osobach z Ukrainy, ale też mówimy o osobach z granicy polsko-białoruskiej. Od dłuższego czasu jest psute pod bieżące potrzeby polityczne i tak naprawdę nie pozostaje nam inna ścieżka w związku z tym, że nie mamy w tym momencie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego.
15: A może polska klasa polityczna to zakładnicy skrajnej prawicy, która natychmiast to wykorzysta, taką ustawę?
4: Pytanie, w jakim kontekście wykorzysta. Wydaje nam się, że nasza inicjatywa pokazuje coś odwrotnego, że polskie społeczeństwo obywatelskie w dalszym ciągu chce wspierać osoby z Ukrainy, w dalszym ciągu chce wspierać migrantów. I to też jest sygnał dla polityków, że wcale nie jest tak, że skrajna prawica ma monopol na społeczną opinię i nastroje.
15: Spróbujmy wytłumaczyć, w jakiej sytuacji znaleźli się uchodźcy z Ukrainy. Bo znaleźli się w Polsce po wybuchu pełnoskalowej wojny i co dalej z nimi się działo aż do dziś, aż do momentu potrzeby tej ustawy?
4: Osoby w zasadzie zmagały się z tym, że Polska co roku zmieniała odrobinę zasady ich pobytu. Mieliśmy bardzo wiele ustaw, które zmieniały przepisy poszczególne dotyczące tego, w jaki sposób na przykład zarejestrować się, dotyczące tego, kto dostaje status UKR, kto dostaje inne dokumenty, a ostatecznie w zeszłym roku zaczęły się też pojawiać przepisy dotyczące tego, kto może zamieszkiwać w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego i tego, jakie dokumenty są wymagane, żeby w ogóle być uznanym za tego uchodźcę z Ukrainy, żeby dostać PESEL UKR. I tak naprawdę w ostatnich latach mówimy o stopniowym zawężaniu, żeby nie powiedzieć wygaszaniu, uprawnień, które w dalszym ciągu zgodnie z decyzją i też dyrektywą Unii Europejskiej powinny pozostawać niezmienne, zwłaszcza, że Polska już wygasza przepisy, a ostatnie doniesienia z Brukseli są takie, że będzie przedłużenie ochrony czasowej o kolejny rok.
15: Tutaj ustawa, na mocy której uchodźcy dostawali pomoc, ona wygasła? Czy proszę przypomnieć, co się stało z tymi regulacjami u nas?
4: Większość tych regulacji została przeniesiona do innej ustawy, do ustawy o pomocy obywatelom, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony. I w zasadzie to po prostu wykluczano coraz większe grupy osób ze wsparcia objętego tą ochroną czasową. W szczególności chodzi o osoby w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego, czyli te, które mogły zamieszkiwać nieodpłatnie, a w pewnym momencie za częściową odpłatnością w takich ośrodkach. I to doprowadziło do tego, że część z tych osób po prostu w zasadzie z dnia na dzień utraciła to zakwaterowanie. Taką datą graniczną dla nas jest 1 lipca tego roku, kiedy najwięcej z tych osób, myślę, że około połowy, może 2/3, musiało opuścić te ośrodki. I mówimy tutaj na przykład o osobach starszych, o emerytach, o osobach, które na przykład chciały w pewnym momencie w Polsce uzyskać emeryturę. Uzyskały ją na przykład w wysokości 15 zł, bo pracowały tylko 3 miesiące. i w związku z tym, że pobierają jakąkolwiek polską emeryturę, były zmuszone teraz 1 lipca opuścić ośrodki zakwaterowania zbiorowego.
15: I co się z nimi stało?
4: Tak naprawdę nie do końca wiemy. Nikt nie monitorował tego, co się z tymi osobami stało. Organizacje pozarządowe monitorują to w zakresie swoich klientów, ale to są informacje bardzo mocno regionalne. My wiemy, że duża część osób zdecydowała się na powrót do Ukrainy, ale też bardzo duża część osób tak naprawdę nie ma gdzie wracać. Radzą sobie doraźnie w taki sposób, jak mogą. Czyli najczęściej funkcjonują na oszczędnościach po prostu zgromadzonych jeszcze przez jakiś czas.
15: Albo, i tutaj ostro to ujmę, lądują na ulicy. Znajdują się na ulicy. Tak też może się zdarzyć. Niestety musimy kończyć, ale jednym zdaniem, jakby pan powiedział, co dalej z waszą ustawą?
4: Będziemy walczyć o to, żeby została złożona albo przez grupę 15 posłów, albo przez klub parlamentarny. Spodziewamy się, że jakieś efekty będziemy mieli na początku sierpnia.
15: Bardzo dziękuję. Filip Rakoczy, radca prawny, współautor projektu ustawy w sprawie przywrócenia praw cudzoziemców z grup wrażliwych, był z nami. To będzie już 45. edycja Międzynarodowego Festiwalu Piknik Country i Folk w Mrągowie. I w ramach tych naszych wizyt w Polsce lokalnej, w TOK 360 teraz łączymy się z Mrągowem właśnie. Jest z nami Justyna Malinowska, reporterka Meloradia z Mrągowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
15: Co aktualnie dzieje się w tym mieście?
5: W Mrągowie trwają oczywiście przygotowania do międzynarodowego pikniku country. To jest jedno z najstarszych wydarzeń w ogóle związanych z muzyką country w Polsce, no i oczywiście też w Europie.
15: Ja pamiętam te pikniki country z dzieciństwa i szczerze mówiąc kompletnie o nich zapomniałem i teraz nagle po latach słyszę, że w Mrągowie coś takiego się odbywa. Mrągowo znaczy co? Świat dzikiego zachodu amerykańskiego, taki utrwalony trochę w filmach, westernach?
5: Trochę tak. Mieszkańcy zakładają kapelusze, przyjezdni zakładają kapelusze, trochę tak to wygląda. No ale rzeczywiście piknik country zmieniał się przez lata. Ja też pamiętam właśnie takie pikniki sprzed 25 lat na przykład, które wyglądały zupełnie inaczej. Dużo ludzi przyjeżdżało wtedy. Po ulicach nie dało się przejść, namioty były rozbijane przy blokach. Przyjeżdżali właśnie miłośnicy muzyki country, ale niekoniecznie, bo po prostu myślę, że miłośnicy dobrej zabawy, ale też i spotkania z drugim człowiekiem, tak bym to określiła. Dlatego tych ludzi było dużo, dużo więcej. No teraz jest trochę mniej, zmienił się przez lata ten piknik. W ogóle 45. edycja w tym roku, a tak naprawdę piknik country powstawał na drugim końcu Polski, bo pierwsze dwie edycje odbywały się w Jeleniej Górze i w Karpaczu, a później piknik country został przeniesiony do Mrągowa, no i tak tutaj pozostał. Więc duże wydarzenie trwające kilka dni, absolutnie sztampowa impreza mrągowa, tak. Jedna z najważniejszych imprez, no, obok Festiwalu Kultury Kresowej i Mazurskiej Nocy Kabaretowej, też znanej w całej Polsce, no to właśnie ten Festiwal Muzyki Country to jest takim najważniejszym wydarzeniem, no i znanym w całej Polsce. Myślę, że kogo byśmy nie zapytali, to znają, no i znają oczywiście hymn Mrągowa, no i hymn właściwie pikniku country. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, każdy to doskonale zna, jeżdżąc też w różne rejony Polski. Kiedy mówię, że jestem z Mrągowa, no to właśnie znajdują się też tacy, którzy po prostu śpiewają utwór Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, a jeszcze będąc właśnie wczoraj w Mrągowskim Muzeum, zobaczyłam, może wcześniej nie zwracałam aż tak bardzo na to uwagi, ale wczoraj zwróciłam z racji tego, że właśnie trwają przygotowania do pikniku country, zwróciłam uwagę na to, że na ścianie oprawione w ramkę wisi kartka z utworem
15: że wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.
5: Tak, dokładnie. No, Cezary Makiewicz pisał na kartce ten utwór, no i właśnie on został uwieczniony, taka pamiątka z 97 roku.
15: A powiedz, jaki tam w tej chwili jest klimat? No, festiwal się dopiero zaczyna w piątek, ale w tej chwili jakby impreza jest na tyle duża i jest na tyle taka magiczna, że jak sądzę już teraz tam widać ludzi, którzy wcześniej sobie zapewnili nocleg. No i co, oni jakoś w klimacie country w ogóle są poubierani? Jak to wygląda?
5: Na razie może jeszcze nie. Bardzo miasto przygotowuje się do tego festiwalu. Gdzieś pojawiają się też filmiki promocyjne, urzędnicy w kapeluszach, a mieszkańcy i turyści może jeszcze nie do końca, bo mamy właściwie środek tygodnia. Jutro odbędzie się konferencja prasowa z organizatorami, no i z włodarzami miasta na temat pikniku country. Więc tak naprawdę no pod koniec tygodnia bardziej, tak piątek, no kiedy już ten piknik startuje, wtedy więcej i wtedy właściwie miasto tętni życiem, tak? No ludzie chodzą poubierani w kapelusze, gdzieś tam te skórzane kamizelki.
15: Dziki zachód, jednym słowem, po polsku.
5: Dziki zachód, tak.
15: To powiedz jeszcze...
5: Dziki zachód.
15: To jest cykl Polska Lokalna, więc pytam o lokalne sprawy. Strefa barkowania w Mrągowie jakieś kontrowersje wzbudziła, czy tak? To jest coś nowego?
5: Tak, bo to jest coś nowego, więc wiadomo, jeżeli pojawia się coś nowego, to zawsze budzi wątpliwości mieszkańców. Strefa płatnego parkowania od tego roku
15: funkcjonuje. W związku z festiwalem? Czy w ogóle, na co dzień?
5: Nie, w ogóle, w ogóle. Chodzi tutaj właściwie o deficyt miejsc parkingowych i dlatego właśnie miasto zdecydowało się na ten krok. No i budził wątpliwości oczywiście, jak wszystko co nowe, co powstaje. Część mieszkańców oczywiście była za tym, część przeciwko. Strefa, właściwie to jest sezonowa strefa płatnego parkowania i tylko w miejscu przy plaży miejskiej, przy ulicy Jaszczurcza Góra właściwie, który ulica jest zlokalizowana w pobliżu plaży miejskiej, no i tam jest bardzo dużo samochodów latem, więc ta strefa parkowania właśnie obejmuje ten odcinek.
15: I zgaduję, no i tym... że w weekend też działa, skoro chodzi o turystów.
5: Nie działa. Właśnie
15: nie, nie działa. A, no to można ze spokojną głową na festiwal jechać.
5: Tak, od poniedziałku do piątku funkcjonuje od 9 do 17. Także, a jeżeli chodzi o festiwal, to właśnie też to się łączy, bo w tym miejscu, gdzie jest ta strefa parkowania w tym roku, to właśnie w tym miejscu co roku pojawiają się handlarze, którzy handlują różnymi rzeczami też związanymi z piknikiem, czyli na przykład można kupić skórzane buty albo skórzane kamizelki, też różnego rodzaju jedzenie. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, którzy gdzieś tutaj się wystawiają. No i ta strefa wtedy jest wyłączona, no nie można w tym miejscu parkować, no bo są te stragany, ale to też jest jedna z atrakcji właśnie pikniku country.
15: I tutaj się zatrzymajmy, bo to już myślę najlepiej po prostu przetestować samemu, wybierając się na weekend tam, do ciebie. Bardzo dziękuję. Justyna Malinowska, reporterka Melo Radia z Mrągowa była razem z nami. Dobrej zabawy.
5: Dziękuję.
15: Tobie także, Justyno.
6: Reklama.
7: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roboroxaros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 13.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Na półmetku wakacji w polskich szkołach pojawia się coraz większe problemy z brakiem nauczycieli. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Skompletowanie kadry to wyzwanie, mówił w TOK FM Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
12: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej, ponieważ no patrząc na statystyki, jest to troszkę ponad 4 tysiące, czyli to jest nawet 1/5 wszystkich wakatów w całej Polsce.
11: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. Resort Obrony od stycznia planuje wprowadzić rezerwę wysokiej gotowości. Ta, jak mówił w TOK FM wiceszef resortu Cezary Tomczyk, będzie składać się z żołnierzy po podstawowym szkoleniu wojskowym, którzy w ciągu roku będą musieli odbyć co najmniej kilka szkoleń. Dzięki nowym rozwiązaniom, zdaniem Tomczyka, polska armia może powiększyć się nawet o 500 000 żołnierzy. Pobór w Polsce nie został zlikwidowany, a jedynie zawieszony, przypomniał wiceminister.
13: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór zawieszony. Jest zawieszony.
14: To prawda.
13: I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tą sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
11: A zasadnicza służba wojskowa w Polsce została zawieszona w 2010 roku. Na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Aktualnie nie ma dobrych warunków atmosferycznych na wybrzeżu. Wieje wiatr, niebo jest zachmurzone, a temperatura wynosi około 18 stopni Celsjusza. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpielowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Za około 3 tygodnie, 12 sierpnia, czeka nas zjawisko astronomiczne roku, całkowite zaćmienie Słońca. W Polsce będzie widoczne jako częściowe, a na oglądanie całkowitego zaćmienia można wybrać się do Hiszpanii.

0: konsultacje publiczne projektu, który ma zmienić zasady dotyczące szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. O tym projekcie już rozmawiałem w audycji, wtedy z naciskiem na tę część szkolenia, dziś szerzej o zmianach w części egzaminacyjnej. Państwa i moim gościem Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie oraz sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zaczynamy, powiedziałbym, z dużego C, bo wydaje mi się, że najgłośniej akurat o tym jest, chociaż nie wiem, czy to jest najważniejsza zmiana, ale o tym było ogólnie bardzo głośno, mianowicie podczas praktycznego egzaminu na prawo jazdy kategorii B i B1 nie będzie obowiązkowego już placu manewrowego, czyli nie będzie tych zadań na placu manewrowym. Czy to jest ogólnie duża zmiana w całym procesie uzyskiwania prawa jazdy, czy niektórzy jednak tak dość głośno o tym mówią, ale właściwie to nie jest dość istotny element całego systemu?
1: I tak, i nie. Istotna jest tutaj kwestia historyczna też. Plac manewrowy w tej wersji, w której my go dzisiaj mamy, to jest 34 lata wstecz, wchodzi na trwale w egzamin państwowy, wówczas wielozadaniowy, bo było i parkowanie prostopadłe tyłem, i był wjazd do garażu, i było równoległe, i było zawracanie w ograniczonej szerokości, i było wzniesienie, i było cofanie, jazda przodem po prostej i do tyłu. No w tej chwili on ma w tych kategoriach, o których powiedziałeś, czyli BB1, tak naprawdę jedynie 3 zadania, z czego ten jeżdżony to jest drugie i wzniesienie, czyli jazda po prostej i cofanie po prostej i po łuku. I tym trzecim zadaniem to jest to zadanie sprawdzenia elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy, więc ten dzisiejszy plac w stosunku do tamtego sprzed 34 lat to jest taki mini plac. Niemniej pozostały pewne kryteria, które przede wszystkim dają efekt w postaci uczenia pamięciowego, uczenia na pewne stałe punkty, i one zabierają uczącym się kandydatom na kierowcom pewną wyobraźnię drogową, tak? Co potem my jako egzaminatorzy możemy odnotowywać, gdy w ruchu drogowym, w realnych warunkach, taki kandydat ma wykonać pewien, nazwijmy to, manewr, tak? Więc ta decyzja jest decyzją o tyle też pożądaną, że ona spowoduje, że liczba kilometrów, które przejeżdża kandydat na kierowcę kategorii B, powinna się dość istotnie zwiększyć. Mówię o tej części szkoleniowej, tak? Dlatego, że dzisiaj tenże plac, żeby go wyuczyć, mówię o średniostatystycznym kandydacie, bo są wybitni, którym wystarczają 3-4 godziny nauki tych zadań placowych, ale są tacy, no, którzy niestety na tych placach przed egzaminem spędzają powyżej 1/3 wszystkich godzin szkoleniowych, no, i to się dzieje kosztem ruchu drogowego. Uważam, że ta zmiana wywołać powinna większą część jeżdżonych w realnych warunkach drogowych jazd, co powinno też wpłynąć na większe oswojenie z ruchem drogowym. Zróbmy sobie taki eksperyment myślowy. Załóżmy, że podczas godziny szkoleniowej osoba przejeżdża około 10 godzin. I teraz, jeżeli byśmy przyjęli nawet więcej niż minimum, czyli około 50 godzin jazd przed egzaminem, no to taka osoba przejeżdża w czasie szkolenia w granicach 500 kilometrów. I to jest co najmniej o połowę za mało.
0: Tak.
1: Patrząc na doświadczenia krajów od nas efektywniejszych w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców, to takim elementem bardzo istotnym byłoby doprowadzenie również systemowe do sytuacji, w której osobnik, który pojawia się na egzamin państwowy, ma za sobą to co najmniej 1000 przejeżdżonych kilometrów.
0: Tak, kandydat ma wyjść z większym doświadczeniem w ogólnym ruchu drogowym, zanim podejdzie do egzaminu praktycznego.
1: Tak.
2: Tak. Dobrze. Zdecydowanie tak, bo tego doświadczenia jemu bardzo dzisiaj brakuje. On przychodzi z pewnymi automatyzmami, to znaczy tym naczelnym automatyzmem jest nauczenie go pod egzamin.
0: Tak.
2: I o tym wszyscy mówimy od lat.
0: To ja zadam inne pytanie. A czy nie można byłoby zrobić tak, może to nie ma sensu, nie wiem, ale jednak, że

0: na egzaminie jakieś podstawowe manewry na placu, tak jak powiedziałeś, te dwa zostają w czasie egzaminu, ale w czasie szkolenia nie trzeba prowadzić zajęć na placu manewrowym, tylko trzeba właśnie to robić w realnym ruchu drogowym. Dążę do tego, bo chciałbym zrozumieć, co realnie zmieni to, że nie będzie wymaganych już tych manewrów, nie będzie wymagana ta część na placu manewrowym, tylko od razu, jak rozumiem, egzaminator po sprawdzeniu tego, że no, ten kandydat potrafi w ogóle ruszyć, wyjeżdżając z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i od razu wjeżdża w ten ruch drogowy. Co ta zmiana ma na celu już w czasie w ogóle samego egzaminowania, w ten sposób?
1: Już mówię, bo to bardzo tutaj właśnie liczę na media, że one to wszystko pokażą w pewnym konglomeracie. Mhm. Temu wszystkiemu towarzyszą jeszcze dwie rzeczy, aczkolwiek te dwie będą troszeczkę odłożone w czasie. Bo o ile plac manewrowy, przynajmniej na etapie tego projektu, ma zniknąć w zakresie tych dwóch kategorii już od 1 stycznia 2027, tak, to obowiązek rejestracji przebiegów egzaminów wewnętrznych będzie od 1 lipca 2027, a cyfrowa karta kursanta od 1 stycznia 2029. Mhm. I tak naprawdę na te trzy rzeczy, czyli likwidacja placu, urealnienie egzaminów wewnętrznych, czyli doprowadzenie do sytuacji, w których prawdopodobieństwo ich nieprzeprowadzania będzie niewielkie lub żadne, plus rzeczywiście cyfrowy, bardzo silny nadzór nad tym, jak i gdzie i w jakiej liczbie są przeprowadzane zajęcia szkoleniowe. Tak naprawdę dopiero gdy się te trzy rzeczy ze sobą zestawi, to powinien być przyniesiony ten efekt, że ten egzamin państwowy stanie się, no żeby nie powiedzieć, pewną formalnością, tak? Czyli dobrze przeprowadzony egzamin wewnętrzny tak naprawdę będzie gwarancją zdanego państwowego i teraz nie mówię tu bezpodstawnie, bo ja zaczynałem pracę jako instruktor nauki jazdy w latach 80. w drugiej części i wtedy ranga egzaminu wewnętrznego była bardzo duża i rzeczywiście nawet można powiedzieć, że kandydaci na kierowców bardziej obawiali się egzaminów wewnętrznych, aniżeli już potem egzaminów państwowych. Oczywiście temu wszystkiemu towarzyszył zwykły wstyd instruktora, który nie mógł zbyt liberalnie ocenić egzaminu wewnętrznego. Dlaczego? Dlatego, że instruktor był obowiązkowo obecny na egzaminie. Mhm. Ja jako młody instruktor przez 5 lat uczestniczyłem w egzaminach ludzi, których uczyłem i teraz wracając do tej antropologii wstydu, no ja bym sobie nie pozwolił na to, żeby nieprzygotowany człowiek, nagle nie potrafiący ruszyć, był przeze mnie decyzją egzaminu wewnętrznego dopuszczony do egzaminu państwowego. Natomiast dzisiaj nastąpiło pewne rozmycie, to znaczy ja mam wrażenie i teraz się z kolei wypowiem jako egzaminator, że część osób podchodzi do egzaminu państwowego po zbyt pochopnej decyzji instruktorów na egzaminie wewnętrznym. Zakładam, że wszystkie egzaminy wewnętrzne się odbywają i zakładam, że towarzyszą im te same kryteria, które my, egzaminatorzy, stosujemy na egzaminie. Więc wracając do twojego pytania i też, żeby poinformować kursantów, ten element likwidacyjny placu, on nie zadziała jako on jedyny, tylko on będzie miał szansę zadziałania w tym trójskoku, czyli nie ma placu, jest obowiązek nagrywanych wewnętrznych i jeszcze do tego dojdzie cała ta cyfrowa formuła rejestracji procesu szkolenia. Zresztą są dzisiaj w Polsce ośrodki, bo to nie jest zakazane, to cały ten pomysł na elektronizację procesu szkolenia tak naprawdę dzisiejsze prawo dopuszcza,
0: tak,
1: tylko nie jest to obowiązek. I te ośrodki, które to już robią, same mówią i też to powiedziały podczas tych pierwszych spotkań ministerialnych, że rzeczywiście pozwoliło to na szybszą eliminację pewnych wrażeń, na przykład kandydat na kierowcę ma wrażenie, że już potrafi jeździć. No to oni mu coś pokazują, bo to się wszystko ładnie nagrało, no i nagle te to wrażenie jest no, troszeczkę uśrednione co do...
0: Inaczej to wygląda niż wszyscy myśleli.
1: Tak.
0: Tak, tak, tak. Na koniec części antenowej Skołowanych chciałbym jeszcze zapytać, twoim zdaniem skąd w niektórych osobach, również egzaminatorach, jednak nadal istnieje przekonanie, że ten plac manewrowy powinien być utrzymany? Ze strachu, z jakiejś tam bojaźni, że jednak te zmiany są konieczne i one tak czy siak nastąpią, z przyzwyczajenia do obecnego statusu?
1: Tak, od końca zacznę. Na pewno jest duża część przyzwyczajenia. No, część egzaminatorów, i to wcale najmłodszych, no, nie wyobraża sobie sytuacji bezplacowej, no tak. Bo nigdy jej nie doświadczyło. Z drugiej strony ten plac manewrowy jest na pewien sposób wygodny w obszarze ocennej, bo niejako rola egzaminatora jest tutaj sprowadzona no, tak naprawdę do porównywania tego, co za tak. A teraz jeśli chodzi o instruktorów i nie chcąc tutaj nikogo urazić ani nikomu dokuczyć, no plac manewrowy to jest też taki moment wytchnienia instruktorskiego, tak to określę delikatnie, no bo często jest tak, że wjedziemy na plac jako instruktor, wyjdziemy z samochodu, no i ten kandydat no, jeździ, my mu tam podpowiadamy w sensie korekt, ale tak naprawdę często się zdarza, że ten człowiek na tym placu jest bardziej jak gdyby zostawiony swojej inwencji samodzielności, aniżeli temu instruktorowi bieżącemu, który powinien dawać instruktor. No i tutaj jeszcze raz warto przytoczyć automatyzm szkoleniowy, który każe tam na drugiej tyczce wziąć głęboki tak. oddech i o 1/3 przekręcić kierownicę. No to już jest rzeczywiście, muszę to użyć, nie lubię coraz bardziej tych mocnych słów, ale to już jest patologia szkoleniowa, bo to właśnie potem totalnie widać w ruchu drogowym, gdzie ja jako egzaminator, prosząc, żeby człowiek zaparkował gdzieś, też widzę, że ten człowiek szuka trochę nieudolnie pewnych punktów.
0: Pachołka szuka na drodze publicznej. Tak. Takiego pachołka. Właśnie chciałem to powiedzieć na koniec. Mnie się wydaje, że największą pozytywną zmianą tego wszystkiego, że nie będzie placu manewrowego, będzie właśnie w końcu to, że kandydaci nie będą przygotowywani pod ten właśnie egzamin, o którym powiedziałeś. No bo już nie będzie możliwości wyuczenia sobie właśnie na pachołek, na tyczkę tych wszystkich rzeczy. Tylko faktycznie trzeba będzie sobie radzić w ruchu drogowym, nawet w najprostszych manewrach, jak parkowanie prostopadłe czy ukosem. To już będzie niemożliwe po prostu takie wyuczenie się. Trzeba będzie się wykazać większą praktyczną umiejętnością w realnym ruchu drogowym i stąd ta zmiana jest po prostu dobra. Musimy kończyć część antenową. Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie oraz sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rozmawialiśmy o tym, co się zmienia w systemie procesu uzyskiwania prawa jazdy. Nowelizacja jest na etapie konsultacji publicznych. Jeszcze przez parę dni można wejść na rządowy proces legislacyjny, znaleźć odpowiedni projekt. Tutaj podpowiadam, numer z wykazu to jest UD402. W ten sposób będzie łatwo znaleźć cały projekt i jeszcze wysłać swoje uwagi, oczywiście, jak najbardziej można, a ja zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym i na tok.fm.pl. Tam porozmawiamy o innych proponowanych zmianach. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: Za 3 minuty 14, jeszcze przez chwilę, a tak zupełnie najdokładniej mówiąc to przez kilkadziesiąt sekund, TOK 360, wydanie południowe, ale proszę zostać z nami, bo już za kilka minut po informacjach zacznie się popołudnie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk już teraz razem ze mną.
3: Dzień dobry.
2: O czym będzie u ciebie w programie?
3: Mnóstwo wątków związanych z tym, co dzieje się w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Pomówimy o tym, co oznacza cicha mobilizacja Władimira Putina, w ogóle co należy rozumieć przez ten termin i czy to oznacza, że Putin chce rozciągnąć ten konflikt w czasie, jednocześnie zapewniając sobie takie drzwi awaryjne do niego. Dlaczego o tym mówię? Mianowicie zapowiedział swoją wizytę w Moskwie i Sankt Petersburgu szef FBI, co wzbudziło spory niepokój w amerykańskiej administracji, w amerykańskich służbach. Mało tego, Służba Bezpieczeństwa Rosji ma być gospodarzem tego spotkania. Jest wiele niepokoju, który jest z tym związany. Skoro mowa o tym, co dzieje się na wschodzie, dziś także będziemy mówić o kolejnych dymisjach, już nie politycznych, chociaż podłoże polityczne może mieć. Generał Aleksandr Syrski ustępuje ze stanowiska.
2: A o pozostałych tematach dowiedzą się państwo, pozostając z nami.
3: Pilnujesz czasu.
2: Dziękujemy za wspólne spotkanie w TOK 360. Maria Andrzejewska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski przygotowali tę audycję. Ja nazywam się Wojciech Muzel. Dobrego popołudnia Państwu życzymy. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Sztuczna inteligencja w medycynie. Poprowadzi dokumentację medyczną, wypisze skierowanie, obsłuży kolejkę pacjentów. To oczywiste. Ale jeśli zrobi opis mego rezonansu, to kto weźmie za niego odpowiedzialność? I czy muszę się na to zgodzić? Więcej w czwartek o 10.40 w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny, a ty plus znane marki równa się najlepsze promocje, bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale na tle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Napięcie w PiS-ie. Jutro mija termin ultimatum postawionego przez Jarosława Kaczyńskiego. Braki kadrowe w szkołach, potrzeba nawet 20 tysięcy nauczycieli. Lewica liczy na sygnalistów, a chodzi o łamanie prawa pracy. Środa, 22 lipca, minęła 14. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy PiSu do jutra mają czas na złożenie pisemnej deklaracji lojalności wobec partii i rezygnację z działalności w stowarzyszeniach takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Przypomniał o tym dzisiaj rzecznik partii Rafał Bochenek. W przeciwnym razie działaczom może grozić nawet wyrzucenie z partii. Maciej Kluczka.
19: W Prawie i Sprawiedliwości wyczuwa się coraz większe napięcie. Jutro mija termin, a do tej pory z 40-osobowej grupy Morawieckiego oświadczenie o rezygnacji złożył tylko Daniel Obajtek. Przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że jest więcej osób składających oświadczenie o lojalności wobec partii. Z kolei stronnicy Morawieckiego twierdzą, że to nieprawda. Mateusz Morawiecki i jego ludzie powinni postawić na lojalność wobec partii, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
20: Wypełnienie takiego formularza to naprawdę niewielka cena, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
19: A w przyszłym tygodniu władze PiSu mają zamiar te oświadczenia przejrzeć i podjąć decyzję. Maciej Kluczka, TOK FM.
18: Najwcześniej w drugiej połowie stycznia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przekaże Ministerstwu Zdrowia dane o zarobkach lekarzy zebrane po numerach PESEL. Dowiedziało się Radio TOK FM. Ustawę w tej sprawie w zeszłym tygodniu podpisał prezydent Karol Nawrocki i została już ona opublikowana w Dzienniku Ustaw, natomiast w życie wejdzie 5 sierpnia. Od tego dnia AOT MIT będzie mogła zbierać dane o zarobkach niecałkowicie zanonimizowane, jak do tej pory, ale przypisane do jednej osoby. Dlaczego trafią do resortu zdrowia do dopiero w styczniu. O tym Tomasz Fęckę.
15: Po pierwsze, kierownictwo agencji przekonuje, że do zbiórki danych musi przygotować i swoich ludzi, i świadczeniodawców. Chodzi m.in. o nowe szablony dokumentów, uaktualnienie instrukcji, szkolenie pracowników i modyfikację aplikacji. Po drugie, dane zacznie zbierać po 20 października. Chodzi o to, by obejmowały one informacje za wrzesień, tak by były widoczne zmiany w wycenach procedur i w pensjach personelu medycznego, które weszły w życie w tym miesiącu, mówi prezes AOTMiT-u Daniel Rutkowski.
17: Gdzie te zmiany po 1 lipca będą tak naprawdę wiarygodne w miesiącu wrześniu.
15: Zanonimizowane dane trzeba następnie przeanalizować i opracować, by wyłapać przypadki zatrudnienia w różnych placówkach czy w różnych formach, właśnie po PESEL-u i numerze licencji lekarskiej.
17: W połowie stycznia przekażemy analizy do Ministerstwa Zdrowia.
15: I jak zaznacza prezes agencji, to nie ona, a resort będzie wyciągał wnioski z danych o zarobkach lekarzy. Tomasz Pęskę, TOK FM.
18: Jeszcze w sierpniu rząd planuje przyjąć projekty ustaw naprawczych systemu ochrony zdrowia. Nad wyceną świadczeń w około 100 procedurach pracuje również Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalizacjach, takich jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
21: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenie, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
18: A według zapowiedzi premiera, po wprowadzeniu zmian lekarze nie będą otrzymywać procentowego wynagrodzenia od procedur medycznych. Lewica chce zbierać informacje dotyczące łamania prawa pracy po to, by interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo ważna jest tu rola sygnalistów, mówi poseł Tomasz Trela.
22: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
18: Chodzi o zgłoszenia tych przypadków, w których pracownicy są zatrudniani na tak zwanej umowie śmieciowej, a w rzeczywistości pracują dokładnie tak, jakby byli na etacie. Nauczyciele pilnie poszukiwani z polskich szkół. Płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dużych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Tak jest w Gdańsku, informuje reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
23: Puste krzesła przy nauczycielskich biurkach mogą śnić się dyrektorom po nocach. Brakuje sporo, przyznaje Marta Formella z Gdańskiego Urzędu Miasta.
24: W projektach arkuszy organizacyjnych wykazano łącznie 1017 etatów pedagogicznych wymagających obsadzenia.
23: Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, dodaje Marcin Szalong z biura prasowego.
25: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
23: Gdańsk nie jest wyjątkiem. Ponad 1500 nauczycieli poszukiwanych jest na Śląsku, niemal 2,5 w Małopolsce i rekordowe ponad 4000 na Mazowszu. Paweł Radzewicz, TOK FM.
18: A kolejne informacje w TOK FM o 14.20. Po południu i wieczorem synoptycy zapowiadają burze. To na północnym zachodzie, w centrum kraju możliwy przelotny deszcz. 23 stopnie pokazują teraz termometry w Rzeszowie, 22 w Warszawie i Opolu, 21 w Białymstoku i Zielonej Górze, chłodniej nad morzem około 19.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Popołudniowy program Radia TOK FM rozpoczynamy punktualnie o 14.06. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie, wydawczynią tego programu jest Katarzyna Murawska, realizatorem dźwięku Szymon Baluta. Doktor Agnieszka Bryc jest z nami jako pierwsza rozmówczyni. Dzień dobry, pani doktor.
26: Dzień dobry.
3: Reprezentuje pani Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a temat, a właściwie tematy, które chcemy dziś podjąć, dotyczą Rosji. Czy to, że Rosja nie ogłasza powszechnej mobilizacji, ale jednocześnie konsekwentnie zwiększa swoje zasoby i prowadzi rekrutację żołnierzy, może być jakąś prognozą na to, jak ta wojna się potoczy, jak będzie trwać, jakie są strategiczne zamierzenia strony rosyjskiej?
26: Tak, pogłoski o tym, że trwają przygotowania do ogłoszenia jakiejś, bo do końca nie wiemy, jaka to będzie mobilizacja, są potwierdzone, ale pytanie jest takie, czy te pogłoski o przygotowaniach oznaczają to, że Władimir Putin zdecyduje się na ogłoszenie mobilizacji, bo oczywiście wyjść ma wiele, natomiast mobilizacja jest takim naprawdę bardzo, powiedziałabym, ryzykownym z perspektywy władzy mechanizmem. To znaczy
3: przerosnącym i tak już teraz niezadowoleniu społecznym.
26: Tak, więc to, co Putin zrobił, znaczy, może inaczej, zacznijmy od tego, że na froncie, czyli pobór do wojska, czyli w ogóle żołnierzy, których Rosjanie rekrutują na front, władze pobierają różnymi jakby formalnymi metodami. Pierwsza to jest stały, coroczny, dwa razy w roku pobór wojskowy. On się odbywa wiosną, kwiecień, lipiec i jesienią, październik, grudzień. Mniej więcej wtedy zgodnie, prawda, z obowiązkową służbą wojskową pobierani są młodzi Rosjanie. To jest około 140, to zależy od jakby zapotrzebowania, 140, 150, czasem trochę więcej, tysięcy w jednym poborze. Czyli rocznie i tak do armii trafi około 260 do 300 tysięcy ludzi z poboru, prawda? Czyli w sposób systemowy, stały, ciągły. To jest pierwsze, jakby pierwsza metoda. Druga metoda uzupełniania stanów osobowych na froncie, to jest pobór kontraktowy, czyli ochotnicy, tak zwani kontraktnicy, czyli żołnierze dobrowolni, którzy podpisują umowę z Ministerstwem Obrony, trafiają w zależności od umowy, ale prawnicy mówią, że umowy nie mają znaczenia, bo oni trafiają na tak długo, jak armia chce, na front. Tak? Czyli to są ci, którym się płaci bardzo dużo, którzy uzupełniają...
3: Albo obiecuje bardzo dużo.
26: Obiecuje się bardzo dużo, płaci też się bardzo dużo. I to są ci, których pobiera się, znaczy rekrutuje się, zachęca, czasem się w sposób taki, nie chcę powiedzieć oszukańczy, ale trochę zastrasza, nakłaniając do podpisywania kontraktów. I z tymi właśnie kontraktnikami jest problem, ponieważ tutaj Rosjanie, mając swoje kwoty poboru w poszczególnych regionach, od przynajmniej drugiej połowy 2025 roku, czyli od prawie roku, nie dowożą założeń. To znaczy nie dają tyle rekrutów ochotniczych, których, których wymaga od nich państwo. Więc rodzi się kłopot, rodzą się niedobory. I jest wtedy trzecia opcja, ta taka wielkoskalowa, powiedziałabym, trochę w tym żargonie można porównać to do broni jądrowej, bo to już jest naprawdę wielki popłoch wśród Rosjan, jest opcja mobilizacji. Tylko mobilizację, żeby ogłosić, trzeba spełnić bardzo konkretne wymogi, czyli mieć stan wojenny, który przecież nie jest ogłoszony na terytorium całego państwa, jest ogłoszony w tych regionach przyfrontowych, więc to też jest takie robione bardzo na granicy prawa i to jest rozwiązanie ostateczne. I wtedy zmobilizowani są wszyscy według ustawy. I to, co Putin chce robić i robił we wrześniu 2022 roku, to de facto ogłosił mobilizację, ale nazwał ją nie mobilizacją, żeby nie spełniać wszystkich tych wymogów i nie straszyć Rosjan wielką wojną, tylko ogłosił coś, co nazwano częściową mobilizacją. I to, co się, to o czym dzisiaj mówimy...
3: Czyli, przepraszam, jest to mobilizacja bez używania terminu mobilizacja.
26: Tak jest, dokładnie. Dlatego Rosjanie i specjaliści, ci, którzy się przyglądają, wiedzą, że ta częściowa mobilizacja wbrew pozorom ciągle trwa. Ona może być ogłoszona jako formalna, ale raczej nie będzie. Jeżeli zostanie cokolwiek ogłoszone, to będzie to częściowa kolejna mobilizacja, ale opcja druga jest taka, że jeżeli zostaną spełnione, uzupełnione zasoby osobowe, to wbrew pozorom przygotowania będą trwały, ale nie będzie ogłoszona mobilizacja, bo na przykład da efekt presja na poszczególne grupy społeczne, da na przykład efekt presja na instytucje państwowe i inne. Więc sytuacja wygląda dzisiaj tak. Źle się dzieje na froncie po stronie rosyjskiej. Narasta potrzeba naprawdę dociśnięcia śruby i wysłania tam znaczących uzupełnień. Te uzupełnienia, które są realizowane drogą poboru żołnierzy kontraktowych, nie działa, to znaczy już teraz ciągle jest tego za mało, więcej Rosjan ginie niż jest wysyłanych na front, więc jest za mało żołnierzy, więc jest obiektywna potrzeba mobilizacji.
3: Ale gdybyśmy zechcieli porównać, jakie są zasoby roczne Rosjan wynikające po pierwsze z poboru, z kontraktów i z cichej mobilizacji versus straty, które niewątpliwie na froncie ponoszą, bo te zwiększone potrzeby nie są dyktowane postępami na froncie, tylko stratami.
26: Tak jest. No, szacuje się, że mniej więcej na froncie mamy między 300 a 400 walczących wprost, tysięcy żołnierzy. Oczywiście ta liczba się może wahać, to wszystko zależy od tego, czy Rosjanie są w ofensywie, czy w defensywie i jak dostarczają stale, prawda, żołnierzy na front. Sama armia rosyjska liczy sobie czynnych żołnierzy około 1,5 miliona, a z cywilnych pracowników ma tam jeszcze plus około 900 tysięcy. Z czego, prawda, 300-400 tysięcy jest na froncie. Więc Rosjanie generalnie mają z czego czerpać, tylko potrzeby bezpieczeństwa są nie tylko na froncie ukraińskim, ale także, prawda, jakby na wielu innych kierunkach. Od czerwca mamy potwierdzone dane także przez Rosjan, że uzupełnienia osobowe, czyli dostawy nowych żołnierzy na front, są mniejsze niż potrzeby, czyli niż straty, czyli śmierć i liczba rannych rosyjskich żołnierzy. Krótko mówiąc, więcej Rosjan ginie na froncie, niż Rosjanie są w stanie dostarczać nowych rekrutów.
3: Ale źródło wyczerpuje się także dlatego, że na ogół ci, którzy idą na wojnę, już niezależnie poprzez które źródło tak, oni są dostarczani, proszę wybaczyć, tak jest, instrumentalnie mówię o ludziach, nawet jeśli oni wstępują w szeregi armii agresora, to jednak oni są na ogół w wieku produkcyjnym.
26: Tak.
3: Więc to źródło wysycha konsekwentnie z roku na rok.
26: Jest wysycha, coraz słabsze. Generuje to problemy takie, że zamiast pracować w sektorze cywilnym gospodarki, oni są wysyłani na front. Wysyłani są na front także, i tutaj już bez względu na jakby poziom wykształcenia i takie, prawda, jakąś specjalizację zawodową, specjaliści, którzy mogliby w tym czasie rozwijać rosyjską gospodarkę. Więc państwo bez litości nakłada kwoty na przedsiębiorców, to znaczy na wielkie firmy i mniejsze firmy. One muszą dostarczać rekrutów. Problem polega na tym, że one nie są w stanie dostarczyć, bo tych, których były w stanie dostarczyć, już dostarczyły, innych nie ma. I to generuje niedobory. I problem polega na tym, i tutaj mamy też relacje samych Rosjan, czy rosyjskich żołnierzy, czy rosyjskich dowódców, którzy skarżą się, że mają realnie, to znaczy w papierach mają 80-90% obłożenia osobowego, to znaczy jakby tego potencjału osobowego w jednostce, a realnie, jak się skarżą, mówią, że mają 30-40%. Czyli to są naprawdę bardzo głębokie niedobory i potrzeba mobilizacji jest realna. Ona może nastąpić, bo tak się wszyscy spodziewają, dopiero po wyborach do Dumy. Jeżeli Putin będzie chciał ją wprowadzić, czyli jakiekolwiek niewygodne decyzje podjąć, to będzie to po wyborach. Wybory mamy 18-19 września i jeżeli będzie taka decyzja, to zacznie się nie tylko pobór ten systemowy do armii, znaczy on będzie trwał, ale będzie także ta dodatkowa, częściowa mobilizacja, jeżeli się na nią Putin zdecyduje.
3: Jeszcze będę miał kilka pytań, które są z tym związane, ale już po informacjach Radia Tok FM, doktor Agnieszka Bryc jest z nami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informacje.
0: Autopromocja.
1: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Rody. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Szeroki wybór? Pełny smak?
11: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca. Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Trwa rekonesans przed wsparciem wojsk francuskich w ramach programu Tarcza Wschód, poinformował na platformie X szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił przy tym, że Tarcza Wschód staje się wspólnym projektem sojuszników. Resort Obrony od stycznia planuje wprowadzić rezerwę wysokiej gotowości. Ta, jak mówił w TOK FM wiceszef resortu Cezary Tomczyk, będzie składać się z żołnierzy po podstawowym szkoleniu wojskowym, którzy w ciągu roku będą musieli odbyć co najmniej kilka szkoleń. Dzięki nowym rozwiązaniom, zdaniem Tomczyka, polska armia może powiększyć się nawet o 500 000 żołnierzy. Kandydatem PiS na premiera jest Przemysław Czarnek, zaznaczył rzecznik partii Rafał Bochenek. Nawiązując do doniesień medialnych, według których kandydatem miałby zostać obecny szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, Bochenek oświadczył, że taki scenariusz nie jest rozważany.
15: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Nagrodzony kanańską Złotą Palmą Fjord Christina Mungiu otworzy jutro 26. Festiwal Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Nie zabraknie innych tytułów entuzjastycznie przyjętych na najważniejszych zagranicznych festiwalach, gorzkich świąt Pedro Almodovara, niespodziewanych Ryusuke Hamaguchiego, papierowego tygrysa Jamesa Greya i tchórza Lukasa Donta. W programie przeglądy twórczości Marii Kreutzer i Marty Messarosz, pierwszej laureatki Złotego Niedźwiedzia i pierwszej dyplomowanej reżyserki na Węgrzech. Wydarzenie zamknie pokaz Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej. 30. edycja Festiwalu Szekspirowskiego rozpoczyna się jutro w Gdańsku. W programie jubileuszowej odsłony, poza spektaklami, także wiele wydarzeń darmowych, na które zapraszają organizatorzy.
16: Czeka nas naprawdę niezwykła wystawa zdjęć Dawida Linkowskiego. To jest fotograf, który towarzyszy nam od momentu powstania teatru i dokumentuje wszystkie spektakle szekspirowskie. Jego niezwykłe zdjęcia można będzie zobaczyć w sali wystawienniczej na dole. Wernisaż tej wystawy już pierwszego dnia festiwalu 23 lipca.
15: Mówi organizatorka Joanna Śnieżko. Poza wystawą można wziąć udział na przykład w spotkaniach z twórcami i wernisażach. Program wydarzenia dostępny jest na stronach teatru i festiwalu. Pracę Magdaleny Abakanowicz można oglądać w kamienicy na rynku Starego Miasta w Warszawie. To 20 dzieł, rysunki, rzeźba i grafiki. Wystawa Magdalena Abakanowicz Arbor znaczy drzewo została zorganizowana z okazji 73. rocznicy odbudowy warszawskiego Starego Miasta. Jej punktem wyjścia jest koncepcja architektury arborealnej, która na długo przed obecnymi dyskusjami o kryzysie klimatycznym proponowała powrót do natury i wskazywała organiczną mądrość drzew jako fundament projektowania miast, przełamując ówczesne myślenie o urbanistyce. Projekt Abakanowicz z lat 90. nigdy nie został zrealizowany, ale miał wpływ na zmianę perspektywy myślenia o architekturze.
14: 19 stopni nad morzem do 23 na Podkarpaciu. Wieczorem w centrum kraju może przelotnie pokropić, a na północnym zachodzie zagrzmi.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W popołudniowym programie Radia Tok FM z dr Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozmawiamy o tym, na czym polega cicha mobilizacja. Zastanawiamy się też, jaka jest percepcja społeczna Rosjan w tym ujęciu i poboru, i żołnierzy kontraktowych, ale także cichej mobilizacji, o której dziś mowa. Czy pani zdaniem jest już... Niezależnie od tego, czy myślimy o zwolennikach czy przeciwnikach wojny, taka zgoda milcząca na to, że ten konflikt potrwa jeszcze wiele lat, biorąc pod uwagę, co się dzieje i co może wydarzyć się za kilka miesięcy w związku z mobilizacją?
6: Zgoda ciągle, czyli wsparcie dla Władimira Putina jest na wysokim poziomie, ale ono spada. Spada od 2025 roku i z poziomów tam 80 kilka procent, dzisiaj mamy 66. Ważne jest to, że rosyjskie sondażownie, te takie powiązane z Kremlem, bo to niepowiązane z Kremlem, czyli Centrum Lewady, to jest zupełnie inna opowieść, jakby warto na ich badania spoglądać. Ale jeżeli mamy sondażownie typu WCIOM albo inne, ale to WCIOM jest takie jakby najbardziej popularne i opiniotwórcze, zmieniło, znaczy po tym jak spadały wskaźniki poparcia dla Władimira Putina, zmienili metodologię, bo to często pomaga inaczej przedstawić wynik, w zasadzie trochę zarządzić tym wynikiem, to wprawdzie na moment utrzymali poziom 70%, ale potem też to ciągle mimo zmiany metodologii spadało. Więc mamy spadek popularności Władimira Putina i mamy ten wielki strach przed dronami, które biją już w Moskwę i okolice. Mamy wielką frustrację z niedoborów paliwa, z rosnącej inflacji, bo niedobory paliwa generują problemy z transportem, kosztami transportu, rosną ceny i to odczuwają Rosjanie. Rosną ceny na przykład biletów komunikacji miejskiej i to już widać, Rosjan zaczyna wkurzać. Rosjanie mieli umowę takie domniemanie, że wojna może trwać tyle, ile sobie Władimir Putin chce. Byle Rosjanie nie ponosili ciężaru takiego dnia codziennego tej wojny. I tu zaczyna coraz bardziej wojna doskwierać Rosjanom i tworzy się jakby podwójny problem. Czyli z jednej strony Ukraińcy sobie coraz lepiej radzą, a z drugiej strony zbliżają się wybory, które wiadomo wygra jedna Rosja, czyli partia rządząca, ale one z perspektywy Władimira Putina są okresem wielkiego ryzyka, w którym Rosjanie mogą protestować nie przeciwko, nie wiem, Władimirowi Putinowi i jakby krzyczeć Putin wor, tak jak to miało miejsce za czasów Nawalnego, ale mogą na przykład domagać się, prawda, odstąpienia od mobilizacji, mogą domagać się, nie wiem, uczciwej mobilizacji, zakazu branek, czyli tych łapanek na ulicach, co obserwowaliśmy w Pędzie całkiem niedawno. Więc narasta frustracja i my to wiemy. Ta frustracja bierze się z tego, że Rosjanie próbują wszelkimi możliwymi podstępnymi sposobami, trochę tak jak busizacja na Ukrainie, zaciągnąć do armii tych, którzy się dadzą zaciągnąć. Więc mamy kwoty, które dostarczają przedsiębiorcy, a których nie są w stanie dostarczać. Najlepiej idzie, bo takie są potwierdzone dane, najlepiej idzie dostarczanie rekrutów policji. Zwykle wygląda to tak, że w przypadku aresztowania pod pretekstem poważnym albo mniej poważnym, daje się możliwość uniknięcia kary poprzez podpisanie kontraktu. I dzisiaj to policja jest głównym dostawcą rekrutów na front. Ciągle trwa mobilizacja wśród skazanych. Poszerzono nawet ten katalog skazanych, których można pobrać na front. Wyjątkiem są ci, którzy zostali skazani za zdradę stanu i za szpiegostwo na przykład i tak dalej. Więc ten katalog tych, których wykluczamy i nie wysyłamy na front, jest naprawdę bardzo niewielki, dotyczy tylko właśnie tych wielkich spraw państwowych. A do tego jeszcze mamy na przykład rekrutację na uniwersytetach. Mami się studentów tym, że będą żołnierzami nie na froncie, ale tej słynnej armii dronów, a później jakby życie to weryfikuje, bo to wcale tak nie jest. Więc jakby możliwości poboru jest wiele i to jest coraz bardziej brutalne i desperackie po stronie reżimu.
5: Chciałbym, żebyśmy otworzyli teraz inny temat, ale związany też z wojną w Ukrainie, wywołaną przez Rosję. Duże kontrowersje wzbudziły doniesienia o wizycie dyrektora FBI, Kasza Patela, w Rosji. Mhm. Dlaczego? Czy to jest sytuacja daleka od jakiegoś standardu przyjętego przez służby w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego o tym się dyskutuje i co w ogóle ta wizyta może oznaczać? Ona jest zaplanowana, zdaje się, na październik.
6: Tak jest. Kasz Patel jako szef FBI ma odwiedzić Moskwę i Sankt Petersburg.
5: Na zaproszenie czy na swój wniosek?
6: Tego nie wiemy. Znaczy nie mamy detali, nie mamy szczegółów tej potencjalnej wizyty. Zakładam, że gdyby było na zaproszenie, a nie chciałby tego zaproszenia przyjąć, to by go nie przyjął. Więc nawet jeżeli było zaproszenie ze strony Rosjan, to musi być jakaś potrzeba, żeby Kasz Patel zaplanował taką wizytę. Ciągle pamiętajmy, są tylko... To jest nie tylko sprawa FBI. Ciągle są Amerykanie w więzieniach rosyjskich. Może to sprawa także tego dotyczyć, ale tutaj jakby nie upierałabym się. Natomiast co jest istotne? Ostatni raz szef FBI był w Rosji w 2013 roku.
5: Czyli przed wybuchem wojny w ogóle.
6: Tak, czyli przed aneksją Krymu. Później mieliśmy w 2016 roku wybory, w które mieszali się Rosjanie i było prowadzone śledztwo FBI także w tej sprawie. I Kasz Patel był tym, jako zwolennik Donalda Trumpa, który ukręcił głowę temu śledztwu. I jest tym politykiem, którego Rosjanie uważają za tego, który jakby wyczyszczał wszystkie oskarżenia, wszystkie plotki, domniemania tych specjalnych relacji pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem i domniemanych kompromatów na Trumpa. Ta sprawa ciągnie się za nim bardzo długo, a szczególnie pamiętamy po tym słynnym spotkaniu w Helsinkach między Władimirem Putinem a Trumpem, kiedy to Trump powiedział, że nie wierzy swoim służbom, bardziej ufa Putinowi w sprawie mieszania się w wybory. I teraz co jest istotne? Jedzie do Moskwy ktoś, kto czyścił sprawę tego śledztwa, więc pytanie, po co on tam jedzie, zwłaszcza, że to będzie po wyborach rosyjskich, które zakładamy przejdą w pomyśli Kremla, pytanie czy z protestami, czy bez protestów, ale przed midtermsami amerykańskimi, tak?
5: Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo jeśli dać wiarę temu, że on jedzie, nie wiem, negocjować w sprawie więźniów i ich wymiany. Bo...
6: Co niewykluczone, ale co wcale nie musi być prawdą.
5: Tak, ale to się jedzie do Moskwy, załatwia się sprawy, się stamtąd wraca. Ale doniesienia Politico mówią o tym, że on jedzie i do Moskwy, i do Sankt Petersburga. Tak. To jest w takim razie wycieczka objazdowa ze zwiedzaniem i też spotkaniami z osobami sobie bliskimi. Czy jednak pełna dyplomacja i próba załatwienia sprawy korzystnej dla kraju, który się reprezentuje.
6: I teraz tego dokładnie nie wiemy, po co on jedzie do Sankt Petersburga, do Moskwy również. Pytanie, gdzie go przyjmie Putin, czy w Petersburgu, czy w Moskwie, a może w innym miejscu. Cieszy to jest plus, że jedzie przedstawiciel państwa, a nie jedzie Witkow z Kusznerem, czyli osoby prywatne. bez wsparcia ambasady amerykańskiej, tak? Tutaj jedzie instytucja i zakładam, że będzie to w pełni profesjonalne spotkanie. Druga sprawa istotna, czyli ten timing, o którym powiedzieliśmy, był ważny. Kontekst powiązań Trumpa i Putina też był istotny, ale jednocześnie sprawą kolejną jest ta słynna normalizacja amerykańsko-rosyjska.
5: A kontakty służb mają temu służyć?
6: A kontakty służb temu mają służyć. To jest próba budowania takich kontaktów poufnych, ale kanałów zaufania, wymiany informacji, pewnej współpracy w sferze bezpieczeństwa, nie wiem, oficjalnie zwalczania przestępczości, także tej transnarodowej. Rosjanie, no, jeżeli mają, a sam Siergiej Ławrow uważa, że są problemy z normalizacją, czyli z tym resetem, bo Amerykanie chcą, ale stawiają bardzo dużo warunków, więc to idzie jak po grudzie. I jeżeli uda się odblokować kanały współpracy poprzez kanał służbowy, czyli FBI, no to można by powiedzieć, że to będzie jakiś sukces, bo pewnie uregulowane zostaną jakieś kwestie, być może migracyjne, może jakieś kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Zobaczymy. To nie jest bagatelna wizyta. Warto przyglądać się temu, co z tej wizyty będzie wynikało.
5: Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Obryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
6: Dziękuję bardzo.
5: Była z nami. Kłaniam się, do usłyszenia. A jeszcze za chwilę informacje, po nich EKG, na które zaprasza Rafał Hirsch. Rafale, o czym dzisiaj?
17: W EKG już za chwilę taka rozmowa, która jeszcze kilka lat temu też byłaby siłą rzeczy rozmową o Rosji, ale w 2026 może już niekoniecznie. Otóż będziemy rozmawiać o gazie, o cenach gazu i o tym, czy czeka nas kolejny kryzys gazowy i ciężka zima. Oczywiście my w tym roku już z Rosji gazu nie sprowadzamy, tylko z innych kierunków, ale to nie znaczy, że nie ma problemów, ponieważ ze względu na to, co się dzieje w Zatoce Perskiej, gaz znów drożeje. No i stąd te pytania, czy kolejny kryzys przed nami. O tym już za kilka chwil zdecydowanie więcej w EKG.
5: Tak, bardzo dziękuję. Zapraszał Rafał Hirsch. Jego gościem będzie dr Tomasz Włodek, analityk surowców, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej. I zbliża się 14.36, czas na informacje.
18: Reklama.
19: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
20: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Kategoria trawienie.
26: Po jednej nutce.
25: Ciężko na żołądku.
26: A teraz?
25: Uczucie pełności.
26: Dobrze, i ostatni.
25: Gazy.
26: Świetnie, a co można na to zaradzić?
25: Najlepiej zastosować Travisto.
27: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
28: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego Centrum Rowerowe.pl.
0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jedna osoba zginęła, a 15 jest rannych w ataku ukraińskich dronów na magazyny rosyjskiego Amazona w Krasnodarze i Niewinnomysku na południu europejskiej części Rosji. W zaatakowanych miejscach wybuchły duże pożary, tak wynika z materiałów wideo i zdjęć zamieszczonych przez świadków w serwisach społecznościowych i na komunikatorze Telegram. Była to już druga w ostatnich dniach fala ataków na obiekty Wildberries, tak nazywają się oficjalnie rosyjskie centra logistyczne. Wzmocnienie działań ofensywnych we wszystkich obszarach i rozwój nowych technologii, takie nowe zadania, nakreślił generał Mykhajło Drapaty, nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Stwierdził, że przed armią stoi trudne zadanie, dlatego będzie działać bez głośnych obietnic. Mówi, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podejmowane decyzje z szacunkiem dla żołnierzy utrzymujących front oraz wszystkich, którzy pomagają Ukrainie przetrwać. Największym minusem zainteresowania ekshumacjami na Wołyniu są antyukraińskie komentarze, powiedział ksiądz Tomasz Trzaska z IPN-u. Podkreślił, że jego zespół otrzymuje wiele słów wsparcia z Polski, a współpracę z ukraińskimi archeologami ocenił celująco. Trwa drugi tydzień prac ekshumacyjnych w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Ich aktualny etap wpisuje się w wieloletnią historię badań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie w 1992, 2011 oraz 2015 roku odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki prawie 700 osób. Bezprecedensowy incydent cybernetyczny w USA. Sztuczna inteligencja spowodowała atak hakerski. Niektóre modele sztucznej inteligencji firmy OpenAI wymknęły się spod kontroli podczas testu bezpieczeństwa. Później naruszyły infrastrukturę startupu zajmującego się właśnie sztuczną inteligencją, przekazała agencja Reutera. W poście na blogu OpenAI wyjaśniła, że gdy testowała możliwości niektórych najbardziej zaawansowanych modeli w kontrolowanym środowisku, programowi udało się by dostać poza wyznaczone granice, uzyskać dostęp do internetu i włamać się do serwerów. Całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu, także w sporcie, zakładają procedowane w Sejmie ustawy antyalkoholowe. Gra toczy się o wysoką stawkę, ponad 100 milionów złotych rocznie, z którego kluby sportowe i branża alkoholowa nie zamierzają rezygnować. Chociaż to dane nieoficjalne, bo wszystkie umowy sponsorskie są poufne. To sektor, w którym mieszczą się napoje wysokoprocentowe, wydał na sport tylko w ubiegłym roku ponad 117 milionów złotych. Jak mówi Kamil Rybikowski z Instytutu Prawa Sportowego, procedowane w Sejmie projekty mogą oznaczać sporą stratę dla sportu.
2: Utrata tego środka będzie pewnym problemem, bo nie da się tak łatwo, zwłaszcza nagle, no bo powiedzmy w pewnym momencie ustawa wejdzie w życie, zastąpić ją innymi podmiotami.
1: Ustawy antyalkoholowe nie zabraniają sponsoringu, odpowiada druga strona, mówi mecenas Krzysztof Nowiński.
3: Uważamy, że Polska jest na tyle bogatym krajem, że dzisiaj czy kluby sportowe, czy też wielkie wydarzenia muzyczne nie muszą być sponsorowane przez branżę browarniczą.
1: Istnieje obawa, że branża napojów wyskokowych będzie promować się w sporcie za granicą, tak by reklama i tak w Polsce dotarła do kibica.

0: Tu Radio Tok FM, jest 14.44, czas na kolejne, ostatnie już dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam serdecznie. Cały czas mamy rekordy na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG idzie w górę w tej chwili o 0,3%, a WIG 20,7%. Jeśli chodzi o rynek walutowy, tutaj spokojnie i stabilnie. Dolar 3,79 zł, euro 4,33 zł. Ropa dzisiaj na całym świecie drożeje niestety, $93,84 za baryłkę ropy Brent. I zerkniemy sobie w tej chwili także na to, co się dzieje na europejskim rynku gazu. Tutaj też mamy wzrosty i to nawet większe niż na rynku ropy naftowej, bo dzisiaj gaz drożeje w Europie o ponad 4%, 62 euro i 30 eurocentów za megawattogodzinę. Sprawdziliśmy, po ile gaz, bo będziemy w tej chwili rozmawiać na ten temat. Naszym gościem jest pan doktor inżynier Tomasz Włodek, analityk surowcowy z Akademii Górniczo-Hutniczej, Katedra Inżynierii Gazowniczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Tok FM.
0: Mówi się dość dużo o tym, że paliwa drożeją na stacjach benzynowych, że ropa drożeje. Wszyscy wiedzą dlaczego, bo Iran się bije ze Stanami Zjednoczonymi, cieśnina Ormus jest zablokowana, a gaz, mam wrażenie, troszeczkę na drugim planie, troszeczkę w cieniu tej ropy naftowej, ale w przypadku gazu też ta sytuacja wydaje się przynajmniej niepokojąca. Ja sobie zerknąłem dzisiaj na notowania na towarowej giełdzie energii, czyli na takim polskim rynku hurtowym, i tam kontrakt na gaz z dostawą w czwartym kwartale tego roku, który miesiąc temu kosztował jakieś 200 zł, teraz już jest po 280, czyli poszedł w miesiąc o 40% w górę. I inne kontrakty z innymi terminami wyglądają dość podobnie, więc chyba pora zadać pytanie, czy my stoimy przed perspektywą podwyżek cen gazu od nowego roku, bo w tej chwili mamy taryfę dla gospodarstw domowych do końca roku, prawda? Czy istnieje ryzyko, że kolejna będzie z wyższymi cenami?
1: I jeżeli sytuacja będzie się przedłużać, a sytuacja, no, można powiedzieć, nie zmierza na razie ku końcowi, to istnieje takie ryzyko, że te taryfy, które są regulowane dla odbiorców końcowych, będą musiały zostać skorygowane w górę. No bo jeśli zobaczymy sobie teraz cenę gazu na rynkach światowych, a tutaj odniosę się do benchmarka TTF-u naszego europejskiego, to cena gazu jest teraz wyżej niż w pierwszym momencie ataku Stanów Zjednoczonych na Iran, czyli teraz cena jest nieznacznie wyższa niż wtedy, 4 miesiące temu. Więc tutaj no, sytuacja jest, można powiedzieć, ciekawa i może być niepokojąca, im bardziej będziemy zbliżać się ku zimie, bo wiadomo, w zimie będzie zapotrzebowanie nam na gaz wzrastało i to będzie naturalny czynnik, który będzie podnosił, że tak powiem, bazę tej ceny rynkowej gazu ziemnego.
0: No właśnie, jeśli chodzi o tą zimę, to właściwie można powiedzieć, że są trzy opcje. Albo wszystko będzie dobrze, albo będzie trochę drożej, ale generalnie będzie okej, albo będzie kryzys gazowy znów, tak jak w 2022 roku. Która opcja jest najbardziej prawdopodobna?
1: I teraz ekonomicznie zawsze można powiedzieć, to zależy. To wszystko zależy od tego, czy konflikt zakończy się w jakimś widocznym, rozsądnym horyzoncie czasowym. Bo jeszcze patrząc miesiąc temu ceny gazu na TTF-ie na czwarty kwartał wynosiły rzędu 52-53 euro za megawattogodzinę, teraz to jest 61. Już na pierwszy kwartał to nie jest już 46-48, to już jest 57 euro za megawattogodzinę, więc te ceny znacząco poszły do góry i teraz to ma to też swoje odbicie i ma to pewne swoje konsekwencje tym, jak Europa zaopatruje się w gaz przed sezonem zimowym, bo te wysokie ceny odstraszyły, można powiedzieć, podmioty, które magazynują gaz w zachodniej Europie, tam gdzie nie ma tak sztywnych regulacji, jak na przykład w Polsce, czyli gdzie obowiązuje ustawa o zapasach obowiązkowych, czy gdzie są subsydia, to tutaj podmioty patrzą na rynek i na tą wysoką cenę gazu, która jest

0: obecnie i nie zatłaczają magazynów, licząc na to, że w zimie ten gaz będzie tańszy i terminowo uda się uzyskać niższą cenę na gaz dostarczony, załóżmy tam w pierwszym kwartale. Ale to wszystko zależy od czynników geopolitycznych.
1: Czyli dalej mamy taką sytuację, rozumiem, że to nastawienie tych dużych graczy w Europie się nie zmieniło, że oni cały czas czekają, tak? Bo rozumiem, że gdyby teraz postanowili wypełnić te magazyny gazem w większym stopniu niż do tej pory, no to zapłaciliby siłą rzeczy więcej za ten gaz, bo dzisiaj on jest droższy. Rozumiem, że oni cały czas obstawiają taki scenariusz, że zdążą, tak? Że ten gaz, że konflikt się zakończy, gaz potanieje, a oni zdążą zapełnić magazyny przed zimą taniej.
0: Tak, albo dostaną gaz na przykład poprzez LNG na bieżąco na przykład w zimie, na dostawę w zimie, tam w grudniu, w styczniu. Tylko tak tutaj to wszystko zależy od czynników geopolitycznych. Tak jak weźmiemy sobie teraz Europa, można powiedzieć w ostatniej dekadzie lipca ma magazyny gazu napełnione w poziomie nieco ponad 54%, a powinna mieć około 10 punktów procentowych więcej, nawet pod 70% już powinna mieć napełnienie magazynów gazu. Więc najwięksi gracze, jeśli chodzi o pojemności magazynowe, Niemcy i Holandia, są poniżej historycznych minimów, jeżeli chodzi o napełnianie magazynów gazu. Nawet w przypadku Niemiec poniżej tych historycznych minimów w 2021 roku, kiedy magazyny gazu należące do Gazpromu, czy podmiotów należących do Gazpromu, świadomie nie uzupełniały tych wolumenów do magazynów, przewidując, że będzie konflikt z Ukrainą. Także tutaj sytuacja może być bardziej niespokojna, jeśli chodzi o magazynowanie gazu. Pytanie jest też, jaka będzie zima. Ostatnia zima była w cudzysłowie normalna, czyli chłodniejsza od średnich z ostatnich 10 lat. Pytanie też, tu dużo zależy od pogody.
1: No tak, oczywiście, ale tego nie jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem przewidzieć. Jeśli te wszystkie firmy, które powinny się zatowarować przed zimą, nie zdążą tego zrobić i będą musiały na bieżąco, że tak powiem, obsługiwać klientów swoich i dostarczać im gaz, to będą w stanie to robić od strony czysto technicznej? Te wszystkie przepustowości w portach, w gazoportach pozwolą na to, żeby przejść przez całą zimę?
0: Tak, tutaj jeżeli by trzeba było gaz zamawiać ad hoc, no to większość europejskich terminali, na przykład LNG odbiorczych, ma dość spore rezerwy przepustowości, jeżeli chodzi o możliwości odbioru. Są wykorzystywane w około 50%, 60%, dlatego zwiększenie wolumenu dostaw, na przykład drogą LNG, jest możliwe. No tylko pytanie, jakiej to będzie wtedy cenie na bieżąco.
1: A jeśli chodzi o Polskę, czy my możemy powiedzieć, że jesteśmy zupełnie bezpieczni, bo my mamy Baltic Pipe, czyli mamy rurę i nie jesteśmy w 100% uzależnieni od tankowców i od LNG, który płynie do nas morzem?
0: Znaczy się, jeżeli sytuacja Polski, tak jak wspomniałem już na początku, jest diametralnie inna od takiej średniej europejskiej. Po pierwsze, w ostatniej dekadzie lipca, którą teraz mamy, mamy praktycznie 81% już napełnienia magazynów gazu. Praktycznie w połowie sierpnia powinny magazyny, albo w ostatniej dekadzie sierpnia powinny osiągnąć maksymalną pojemność nominalną, jeśli chodzi o wypełnienie, czyli powinny już być w okolicach 100%. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie dostaw, no to portfel dostaw poprzez nasz gazociąg Baltic Pipe, można powiedzieć nasze główne połączenie z systemem złóż norweskich, praktycznie w większości zaopatruje w 35-40% naszą gospodarkę w gaz ziemny, pozostałe 30-35% to jest LNG. I tutaj też należy wziąć pod uwagę to, że perturbacje z brakiem dostaw z Kataru nie wpływają tutaj na jakieś drastyczne obniżenie dostaw przez LNG. Tutaj poprzez różne dostawy spotowe, na przykład teraz jest rozładowywany taki spot z nietypowego kierunku, jak dla naszego gazoportu, bo z Trinidadu i Tobago, poprzez tego typu dostawy spotowe jest to uzupełniane, także tutaj, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, to nie ma zagrożenia, żebyśmy technicznie przed zimą mogli się obawiać w sezonie zimowym jakichś niespokojnych sytuacji, tym bardziej, że system przesyłowy po ostatnich wieloletnich dużych inwestycjach bardzo, bardzo dobrze zdał, można powiedzieć, technicznie egzamin podczas ostatniej zimy przy bardzo dużych wolumenach odbioru gazu przez odbiorców w Polsce.
1: A proszę powiedzieć, to całe zamieszanie i ten wzrost cen, to jest tylko i wyłącznie kwestia Zatoki Perskiej i Iranu i Stanów Zjednoczonych, czy tutaj są jeszcze jakieś czynniki? Nie wiem. Bo na przykład jeśli chodzi o rynek paliw, benzyny, oleju napędowego, tutaj też dość duże znaczenie ma to, co się dzieje w Rosji. Tam Ukraina bombarduje rafinerię. Rosja ma jakiś wpływ na rynek gazu w tej chwili?
0: Znaczy, Rosja, dostawy gazu z Rosji praktycznie są przekierowane tylko i wyłącznie na Azję i to wiadomo, to są Chiny i tutaj to są Chiny przede wszystkim i tutaj można powiedzieć, że Chiny Rosji dyktują pod tym względem warunki. Jeszcze to, co jeszcze z Rosji dociera poza Chiny, no to jeszcze są niestety te dostawy LNG, które docierają jeszcze do Europy, do niektórych krajów, ale tak naprawdę Rosja na rynku gazu obecnie no jest zepchnięta, można powiedzieć, do narożnika całkowicie, a kwestie rynkowe, można powiedzieć, teraz są determinowane przez to bezpośrednio, co się dzieje w Zatoce Perskiej i przez to, jak też mogą inni eksporterzy ewentualnie uzupełnić te luki na rynku po gazie z Kataru.
1: Czyli podsumowując, technicznie jesteśmy bezpieczni, gazu nie zabraknie, ale może być trochę droższy w zimie.
0: Może być trochę droższy w zimie, na pewno główny tutaj nasz podmiot, czyli Orlen, na pewno sytuację monitoruje, jak to wygląda z perspektywy rynkowej na ten rok, no i prawdopodobnie jak będzie okres składania wniosków taryfowych, no to zobaczymy, czy ta korekta taryf będzie dla odbiorców indywidualnych szła w górę, czy nie. No na razie sytuacja wygląda, że jednak korekta jakaś w górę jest raczej dość prawdopodobna.
1: Pan doktor Tomasz Włodek, analityk surowcowy, Akademia Górniczo-Hutnicza z Katedry Inżynierii Gazowniczej był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Popołudniowa odsłona EKG dobiega końca. Za chwilę informacje. Po nich wraca Przemysław Iwańczyk, a ze mną jest już w studiu Adam Ozga, który zaprasza na TOK 360.
2: To gaz też podrożeje? No nie.
1: Chyba, że się skończy zamieszanie w Zatoce Perskiej i zdąży potanieć, ale jeśli zostanie tak jak teraz, to...
2: Coraz mniej wierzę w to, że to zamieszanie się skończy prędko. W TOK 360 między innymi o tym, dlaczego kierowca, który miał 2,7 promila w organizmie, jechał autostradą, został zatrzymany przez ludzi, dlaczego wyszedł bez zarzutów. O tym pogadam z prawnikiem. Będzie też o szefie FIFA, Giannim Infantino, którego ten sam pan, który jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w Zatoce Perskiej, teraz widzi na stanowisku sekretarza generalnego ONZ.
1: A plus byłby taki, że zmieniłby się szef FIFA wtedy.
2: Niewątpliwie.
1: Chyba, że
2: pytanie,
1: nie.
2: Pytanie, czy on się zgodzi na obniżkę zarobków, bo byś musiał tak zjechać z 6 milionów do zarobków liczonych w tysiącach, więc on chyba, dla niego chyba bardzo ważne są pieniądze.
1: O tym więcej po 16, już za chwilę w TOK FM informacje.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
4: Reklama.
5: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
5: Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
14: fresh. Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Zachodnia Europa znów walczy z żywiołem. Płoną lasy, a na termometrach 40 stopni. Pod siedzibą rządu stanął licznik, mierzy czas, w jakim właśnie rząd upora się z aferą w Szpitalu Południowym. Pierwszy wniosek w Senacie odrzucono, więc będzie kolejny. Prezydent Nawrocki chce referendum w sprawie wyjścia z unijnego systemu ETS. Minuta po 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zachodnia Europa znów walczy z serią poważnych pożarów. Sytuację pogarszają upały, które utrzymują się nad Hiszpanią, Włochami i Grecją. O trudnej sytuacji i stratach spowodowanych przez ogień teraz Cezary Jaszczyk.
17: Ponad 400 osób służby musiały ewakuować na południu Francji, gdzie rozległy pożar strawił już ponad 2,5 tysiąca hektarów lasu. Z żywiołem walczy około 1000 strażaków. Zaangażowano dziesiątki samolotów. Jeszcze gorzej jest w Hiszpanii, w okolicach Guadalajary, na północ od Madrytu. Ogień pochłonął ponad 32 tysiące hektarów terenów zielonych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tym mamy już czterokrotnie więcej pożarów, które objęły ponad 100 tysięcy hektarów. Po raz kolejny apeluję do wszystkich sił politycznych o odłożenie na bok podziałów partyjnych i skupienie się na naszym głównym wrogu, kryzysie klimatycznym. Mówił obecny na miejscu hiszpański premier Pedro Sanchez. Jak donosi dziennik El País, w Hiszpanii szaleje obecnie 21 pożarów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
16: Politycy PiSu domagają się przyspieszenia pracy w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Uruchomili licznik przed siedzibą rządu, bo jak mówi Przemysław Czarnek, śledczy do tej pory nie przesłuchali lekarza Dawida Kacprzyka. Prokuratorzy zapewniają, że lekarz nie jest pierwszym w kolejności do przesłuchania, bo najpierw chcą porozmawiać z innymi pracownikami. Błażej Kulesza.
18: Uruchamiamy, szanowni państwo, licznik hańby.
19: W taki sposób przed kancelarią premiera politycy PiS na czele z Przemysławem Czarnkiem postanowili przypomnieć o aferze w Szpitalu Południowym.
18: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę.
19: Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że lekarz milioner zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania medyków i pracowników placówki, a te idą powoli, mówił Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
20: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
19: Do śledczych trafiły też wyniki kontroli czasu pracy w Szpitalu Brudnowskim, gdzie Kacprzyk także pracował. Tam też doszło do nieprawidłowości. Błażej Kulesza, TOK FM.
16: Prezydent Karol Nawrocki już drugi raz złoży wniosek do Senatu, by przeprowadzić ogólnopolskie referendum w sprawie wyjścia Polski z unijnego systemu ETS, czyli handlu emisjami CO2. Senat, który rozpatruje takie wnioski, jeden wniosek Nawrockiego już odrzucił. Senatorowie uznali pytania referendalne za zbyt populistyczne. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 mówi o tym, że niedługo Senat zajmie się drugim wnioskiem prezydenta w tej sprawie.
0: Zobaczymy, jaki charakter pytania pan prezydent chce tym razem przygotować. Niemniej naprawdę warto za każdym razem podkreślać, że wycofanie się totalnie z polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest pierwszym krokiem do wystąpienia z Unii Europejskiej i to powinniśmy raczej na poziomie rządowym i parlamentarnym pracować i analizować i dokonywać potencjalnych zmian, które będą też dbały o interes Polaków. Niemniej takim referendum tej sprawy nie załatwimy.
16: W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaproponowała zmiany w systemie opłat za emisję CO2, realizując tym samym postulaty Polski dotyczące złagodzenia kosztów dla przemysłu i energetyki. Choć przepisy wymagają jeszcze zatwierdzenia przez unijne instytucje, Warszawa zyskała korzystny punkt wyjścia do dalszych negocjacji. 3 farmy fotowoltaiczne mają powstać na terenach śląskich kopalń. Polska Grupa Górnicza, która chce wykorzystać grunty oraz istniejącą infrastrukturę, zaprasza potencjalnych partnerów do współpracy. Grzegorz Kozioł.
21: Chodzi o projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 36 MW, informuje Ewa Grudniok, rzeczniczka spółki.
22: Zamieściliśmy na platformie strony projektowej Polskiej Grupy Górniczej prospekt dotyczący tej współpracy. Chełm Śląski, Gierałtowice czy Ruda Śląska to potencjalne lokalizacje takich farm.
21: PGG oferuje współpracę podmiotom, które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 takich projektów.
22: Na stronie platformy dostępne są specjalne formularze kontaktowe. Można przedstawić również swój pomysł, określić zakres potencjalnej współpracy.
21: Fotowoltaika ma się stać nie tylko elementem transformacji, ale również sposobem na zagospodarowanie nieruchomości, które wraz z ograniczaniem wydobycia stracą dotychczasową funkcję. Spółka zatrudniała z końcem ubiegłego roku 35 tysięcy pracowników. Zgodnie z założeniami w tym roku z kopalni ma odejść w sumie ponad 4000 osób. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
16: Polskie samorządy i firmy mogą za to składać wnioski o dofinansowanie projektów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i odporność kraju. Na ten cel trafi około 23 miliardów złotych z KPO. Nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności sfinansuje bezpieczną infrastrukturę codziennego użytku, taką jak drogi i kolej oraz schrony i zabezpieczenia przed cyberatakami. Anna Gmiterek-Zabłocka.
23: Nowy fundusz zakłada inwestycje w formule dual use, czyli można inwestować na przykład w drogi, ale pod warunkiem, że w sytuacji konfliktu droga przyda się wojsku. Tak będzie w Lublinie. Miasto złożyło projekt o remont drogi przy jednostce wojskowej na Herberta, mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
24: Wiecie państwo, co mamy na ulicy Herberta i jak potencjalnie może wyglądać alokacja wojsk, więc jakby łączymy dwie w jednym.
23: Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego jeżdżą obecnie po Polsce na spotkania z samorządowcami. Jak mówi wiceprezes Banku Jakub Jaworowski, pytań jest wiele.
25: Czy można łączyć środki z 2 źródeł? A co jeżeli projekt okaże się większy, a co jeżeli okaże się mniejszy niż początkowo deklarowany? I to bardzo dobrze, bo po to tu jesteśmy, bo chcemy udzielić jak najbardziej kompleksowej informacji.
23: By pieniądze jak najszybciej mogły być wydatkowane na cele związane z bezpieczeństwem. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
16: Najbliższa noc z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie miejscami burze i przelotne opady deszczu. Przeważnie od 11 do 13 stopni, nad morzem do 15, a chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 8 do 10. Jutro w ciągu dnia od 16 do 22 stopni.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
26: Aby nie było jakieś...
27: Państwo słyszą, że jest już z nami nasza kolejna rozmówczyni, Patrycja Krześpiak, analityczka w Ośrodku Analiz Dezinformacji NASK. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.
27: Teraz już możemy. Czerwona lampka sygnalizuje, że jesteśmy na antenie. Czy czuje się pani zmęczona?
26: W tych ostatnich dniach z pewnością. Myślę, że wiele się działo wokół publikacji naszego raportu i dużo się dzieje, ale to jest takie dobre, pozytywne zmęczenie.
27: Tak, proszę nie dziwić się mojemu pytaniu, już teraz wyjaśniam naszym słuchaczom, w czym rzecz. Otóż jako jedna z ekspertek, ale też i szeroka grupa zaczęła analizować 10 tysięcy materiałów dotyczących kilku tematów uznawanych przez Pekin za szczególnie wrażliwe. To może zakręcić się w głowie od tego.
26: Zdecydowanie. Muszę przyznać, przyznać, że być może takim największym nieoczywistym wyzwaniem, którego my się nie spodziewaliśmy, było to, że to naprawdę jest bardzo duże obciążenie psychiczne oglądać ciągle często te same materiały albo bardzo podobne materiały, krótkie, głośne, agresywne, kolorowe. I nie chodzi tylko o te propagandowe, ale też o po prostu taki śmieciowy content, można by powiedzieć.
27: Dlaczego Musk wziął na tapet w ogóle chińskiego TikToka?
26: To jest bardzo dobre pytanie, bo należy powiedzieć, my jako Ośrodek Analizy Dezinformacji badamy oczywiście dezinformację, propagandę rosyjską, białoruską, również chińską, ale ten temat TikToka wziął się z tego, że nas interesuje, jak działają różne mechanizmy, algorytmy, te wewnętrzne jakby bebechy na różnych platformach i jak one mogą być potencjalnie wykorzystywane przez te grupy czy osoby, które tymi platformami zawiadują, do wpływania na poglądy odbiorców, do manipulowania informacją odbiorcami, tą transparentnością informacji. No, i biorąc pod uwagę, że TikTok, jak dobrze wiemy, każdy, kto ma dzieci, też to wie, to jest jedna z najpopularniejszych teraz, o ile nie najpopularniejsza platforma w takiej grupie wiekowej, tam od 18 do 25 lat. Wszyscy na tym TikToku siedzą, można powiedzieć, wszyscy scrollują, oglądają te shorty. Więc my chcąc sprawdzić, czy być może gdzieś znajdują się jakieś przesłanki do tego, żeby twierdzić, że ten algorytm nie jest autentyczny, że on może nam coś podsuwać, co nie do końca jest obiektywne. Stwierdziliśmy, dobra, TikTok Europa, no to jest oczywiście spółka zarejestrowana w Europie, ale spółka matka ByteDance jest firmą chińską, która działa w ramach prawa i systemu prawnego Chińskiej Republiki Ludowej, który nakazuje bardzo, to jest bardzo tak w jasny sposób powiedziane, współpracę również podmiotom prywatnym z rządem. Więc myślimy, jeżeli my przebadamy takie tematy, które mogą być przez rząd chiński uważane za kontrowersyjne, czyli tak zwany te pięć trucizm, tak to opisaliśmy w raporcie. Xinjiang, po polsku Xinjiang, Tybet, Ujgurowie, prawa człowieka, obozy pracy, Tajwan, masakra na placu Tiananmen, to jeżeli na tych tematach, takich najbardziej oczywistych, wyjdzie nam coś dziwnego, nieautentycznego, to jest to dobry punkt wyjścia do tego, żeby mniemać, że w innych tematach też takie manipulacje mogą się pojawiać.
27: I wykorzystuje to strona chińska, żeby kształtować swój wizerunek na swoją modłę?
26: Z naszego badania wynika, że tak. Oczywiście można się pytać, która strona tego nie robi, posiadając taką wielką platformę i która korporacja tego nie robi dla swojego zysku. Tylko że tutaj w przypadku TikToka mamy to, że ByteDance jakby odpowiada prawnie przed rządem chińskim, czyli tu nie chodzi tylko o taki korporacyjny zysk, że ktoś nam chce sprzedać reklamy, żeby na nas zarobić, ale też o to, że no takie informacje, na przykład o zachowaniach użytkowników, no bo przecież TikTok, tak jak każda aplikacja, zbiera nasz ślad cyfrowy, nasze dane behawioralne, to trafia bezpośrednio do podmiotów rządowych, no jak wiemy, kraju niedemokratycznego. I to może budzić uzasadnione wątpliwości co do tego, no jakie treści my też powinniśmy tam umieszczać jako użytkownicy.
27: Na co powinniśmy uważać?
26: Na pewno to jest też taka rada do wszelkiej naszej aktywności w internecie. Jeśli mogą skorzystać z platformy, na pewno nie umieszczać żadnych danych wrażliwych. Wiem, że każdy z nas chce się podzielić zdjęciami z wakacji, zdjęciami nowego samochodu, rodziny, jakichś takich, nie wiem, bardzo prywatnych informacji, ale powstrzymajmy się przed tym, ponieważ nigdy nie wiemy, jak to zostanie wykorzystane w przyszłości. Wiemy też, że teraz jest bardzo rozwinięta technologia AI. Te treści mogą być jakoś przerabiane, wykorzystane na naszą niekorzyść. No po prostu do tego, żeby nas oszukać w jakiś sposób. I tu już nie chodzi o samego TikToka. Więc czym mniej o nas, tym lepiej. Bądźmy uczestnikami takiej platformy, ale powiedziałbym biernymi.
27: To wróćmy do punktu wyjścia. W którym z tych sześciu obszarów ta ingerencja była największa?
26: Tu zdecydowanie zaobserwowaliśmy to w pierwszym naszym badanym obszarze. To był temat Xinjiang. Chodzi oczywiście o region autonomiczny Xinjiang, w którym mieszka między innymi mniejszość ujgurska, a także Tadżycy. Oraz Kazachowie, co do którego toczą się cały czas w debacie międzynarodowej duże dyskusje, duże kontrowersje, że tam dochodzi do notorycznego łamania praw człowieka, zmuszania tej ludności miejscowej, tych mniejszości do asymilacji oraz też doniesienia, które są też potwierdzone przez organizacje międzynarodowe, między innymi Amnesty International, że znajdują się takie obozy pracy przymusowej, w których dzieje się dużo no, nieciekawych rzeczy pod płaszczykiem jakby korekcji naszego sposobu myślenia i walki z ekstremizmem, bo tam też ten wątek jest bardzo istotny.
27: Ale to na tym konkretnym przykładzie spróbujmy zilustrować, na czym ta manipulacja polega. Z punktu widzenia odbiorcy.
26: Po pierwsze, jeżeli pan chciałby się wybrać na wycieczkę do Xinjiangu, co oczywiście polecam, region jest przepiękny, niesamowity, to polski użytkownik, który wyszukuje taki termin, bo mówimy o samej nazwie regionu, nie mówimy o tym, że tam gdzieś jest prawa człowieka w Xinjiangu, tylko sama nazwa regionu, to zostaje od razu zasypany profesjonalnie przygotowanymi treściami, głównie dotyczącymi podróży. Czyli to jest taki content, można by powiedzieć, który na pierwszy rzut oka wygląda jak typowe filmiki przygotowane przez na przykład agencje, które organizują wycieczki. Czyli piękne góry, piękne widoki, też jacyś podróżnicy, którzy tam, zagraniczni influencerzy, którzy tam przebywają w tej prowincji. Więc jeżeli na przykład nie jesteśmy zbyt rozeznani w chińskich operacjach wpływu, no to możemy tego w ogóle nie zauważyć na pierwszy rzut oka. Kto w ogóle to publikuje? Co to są za kanały? Okazuje się, że to są kanały, które się w tym całkowicie specjalizują, żeby tylko taki content masowo, taśmowo produkować. A w tych nagraniach, oprócz pięknych widoków, nie we wszystkich, ale w większości z nich, tak jak to w raporcie zaznaczyliśmy, pojawiają się tak symbole komunistycznej partii Chin, często się pojawia taka podnośna muzyka, która ma nas jakoś nakierować, że uczestniczymy w czymś wielkim, w czymś wspaniałym. Są oczywiście troszeczkę podrasowane przy pomocy AI widoki. Jest, jak się obejrzy ileś tych nagrań, to one wszystkie mają tą samą aurę. To jest piękne miejsce, to jest jakaś cywilizacja, niesamowity świat, który zupełnie kontrastuje z tym, co my widzimy za oknem. No i tam oczywiście chce się być, w tym się chce uczestniczyć. Czyli to jest takie podświadome też oddziaływanie przy pomocy dźwięku, obrazu, przy pomocy takich różnych, nie wiem, słów kluczy, które tam się pojawiają, na to, jak my od razu ten obszar postrzegamy.
27: Ale mnie od razu zapala się lampka, czy tego rodzaju propaganda i narzędzia użyte przy tej propagandzie nie są zjawiskiem powszechnym i dotyczą nie tylko Chin.
26: Oczywiście, że są powszechne i wydaje mi się, że każdy kraj powinien robić taki soft power. Tylko tutaj jeszcze dochodzą, jak obejrzymy te nagrania do końca, te, które my sklasyfikowaliśmy, bo my po prostu klasyfikowaliśmy te nagrania w różne kategorie, w zależności od tego, co dokładnie się w nich znajdowało. Ale tam pojawiają się na przykład właśnie motywy tego, jak doskonale państwo chińskie pomaga mniejszościom ujgurskim, jak oni teraz żyją w bogactwie. Kiedyś żyli w biedzie, teraz żyją w dobrych warunkach. Są też influencerzy, obcokrajowcy, którzy oczywiście tam sobie podróżują teoretycznie na własną rękę, w praktyce nie do końca tak to wygląda, ale oni serwują nam taki cały package jakby tych propagandowych narracji, że USA to jest beznadziejnie, jest bieda, albo w Europie, a tam w Xinjiangu jest pięknie. Ponownie, mniejszości żyją w dobrobycie, państwo dba o ludzi, jest tanio, jest ładnie, jest czysto, jest też bezpiecznie, więc my, jako osoby, które na co dzień zajmują się też badaniem właśnie chińskich operacji wpływu i chińskiego przekazu propagandowego, my widzimy, że to nie jest takie niewinne, tylko soft power promujące. To jest fajny kraj, przyjedźcie do nas, ale to jest promowanie pewnego modelu polityczno-społecznego, modelu państwa autorytarnego, nie ma się co oszukiwać. I to jest też taka próba reorientacji nas w kierunek wschodni. Z czego też korzystają, jak wiemy, kanały związane na przykład z Federacją Rosyjską, że ten Zachód to jest zgniły, przegrany, a na wschodzie jest, cytując klasyków, jakaś cywilizacja.
27: Zastanawia mnie, czy Chiny nie wyprzedzają, aby pewnych wydarzeń, które mogłyby do tego państwa odbiorców mediów społecznościowych zniechęcić, bo nie wiem, czy pani to przyzna, ale mam wrażenie, że Polacy mają dość neutralny stosunek do Chin. Mm.
26: Tak, wydaje mi się, że... Bo też pytanie, my patrzyliśmy na to, jakie treści może zobaczyć Polak, ale oczywiście przeciętny Polak, myślę, nie będzie siedział i wpisywał akurat tych konkretnych haseł. Nas interesowało, co w ogóle tam się pojawia w tych hasłach. Ale fakt, że byliśmy tak zalani tymi treściami, przynajmniej w większości tych tematów prochińskimi, pozwala nam sądzić, że one mogą też się przewijać, jeżeli użytkownik będzie jakichkolwiek na przykład treści o Azji lub o Chinach poszukiwał. No bo to już by był bardzo duży wątek, po prostu wpisywać Chiny, ale nie jest tajemnicą, że tych treści, tych kanałów wyspecjalizowanych w tworzeniu rządowego propagandowego kontentu jest bardzo dużo. One też nie są na TikToku w żaden sposób oznaczone, co powoduje duży taki dysonans poznawczy.
27: Ponieważ musimy kończyć, to jeszcze zadam ostatnie pytanie. Czy były tematy wrażliwe albo przynajmniej pozornie sprawiające wrażenie tematów wrażliwych, w których manipulacji nie było?
26: Tak, były, ponieważ właściwie dla każdego hasła mieliśmy troszeczkę inny model działania. Na przykład hasło Tajwan. Nie pojawiały się tam żadne treści odnoszące się w ogóle w żaden sposób do kwestii politycznych, co też jest ciekawe, bo nie pojawiło się nic, a przecież o tym Tajwanie mówi się cały czas bardzo dużo w kontekście zagrożeń. To był jeden temat, nie było tam nic politycznego, a drugi temat to była na przykład masakra na placu Tiananmen. Ale my wszyscy wiemy, co tam się wydarzyło, więc tutaj trudno by było nami manipulować.
27: Bardzo pani dziękuję. Patrycja Krzyśpiak, analityczka w Ośrodku Analizy Dezinformacji NASK, była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
26: Dziękuję bardzo.
27: Informacje Radia Tok FM, a po nich będziemy mówić o dymisji generała Syrskiego.
1: Reklama.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
28: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
29: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
30: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 15.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Ambasadorom państw członkowskich Unii Europejskiej w Brukseli nie udało się w czasie porannej rundy rozmów przełamać impasu w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. Decyzję nadal blokuje Grecja, która walczy o odblokowanie możliwości transportu rosyjskiego LNG. W zeszłym tygodniu państwa członkowskie zgodziły się na przedłużenie limitu cenowego na rosyjską ropę zaledwie o kilka dni. Cena pozostanie zamrożona na poziomie $44 za baryłkę do jutra. Jeśli państwom członkowskim nie uda się porozumieć, limit skoczy do $58, a to wszystko ma zapobiec zwiększeniu zysków Kremla ze sprzedaży surowca. Rząd Hiszpanii przeznaczy 300 milionów euro na walkę i prewencję naturalnych klęsk żywiołowych. Pieniądze mają ograniczyć ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi. Tegoroczne pożary w Hiszpanii strawiły już obszar przekraczający 100 tysięcy hektarów. Pieniądze w formie pożyczek trafią do małych i średnich przedsiębiorców oraz startupów. Jeszcze dziś Senat ma wybrać mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na nową rzeczniczkę praw obywatelskich. W tej sprawie koalicja jest zgodna, inaczej jest w przypadku Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem na to stanowisko jest Mateusz Szpytma, ale szanse na jego wybór są niewielkie. Maciej Kluczka.
31: IPN prezesa nie ma już rok. Od czasu wyborów prezydenckich, które wygrał Karol Nawrocki, dotychczasowy prezes Instytutu. Kandydatów na nowego prezesa przedstawia kolegium IPN-u, ale one nie zyskują poparcia większości parlamentarnej. Jest problem, bo Instytut nie powinien zbyt długo być bez prezesa, mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żybno z Polski 2050.
0: Sytuacja Instytutu Pamięci Narodowej wymaga tego, żeby tam zadbać o pewną stabilność funkcjonowania i to jest klucz tej dyskusji.
31: Kilka dni temu Sejm poparł Mateusza Szpytmę na to stanowisko, ale stało się to dzięki nietypowej koalicji PSL-u, PiS-u i Konfederacji. Takiego układu w Senacie powtórzyć się nie da, dlatego sytuacja IPN-u zapewne się nie zmieni. Maciej Kluczka, Tok FM.
16: Dwóch mieszkańców Wielkopolski zostało aresztowanych w sprawie przestępstw seksualnych. Policja podaje, że ich sprawa wpisuje się w międzynarodowy preceder tzw. Akademii Gwałtu. Polegał on na odurzaniu ofiar, a następnie rejestrowaniu gwałtów. Śledczy nie informują szerzej o szczegółach sprawy. Zajmują się nią policjanci z Kępna, to tam miało dochodzić do tych zdarzeń. Ulicami Muranowa przejdzie Marsz Pamięci poświęcony kobietom w warszawskim getcie. Rozpocznie się o 18 przed pomnikiem Umschlagplatz. To miejsce pamięci wzniesione w miejscu dawnej rampy kolejowej. Pochód przejdzie ulicami Warszawy już po raz 15. By upamiętnić ofiary akcji, w której w ciągu niespełna 2 miesięcy zamordowano blisko 300 tysięcy Żydów z getta warszawskiego. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, maksymalnie na przeważającym obszarze od 18 do 21 stopni, na południowym wschodzie do 22, chłodniej miejscami na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich od 16 do 17.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
27: Popołudniowy program Radia Tok FM. Naszym kolejnym gościem jest Wojciech Kononiczuk, dyrektor OSW. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry.
27: Będziemy rozmawiać o generale syryjskim, który myślę, że może być dla wielu zaskoczeniem, jako jeden z najbardziej utytułowanych ukraińskich generałów, ustąpił ze stanowiska. Czy dla pana jest to zaskoczeniem, generalnie dla ośrodka studiów wschodnich, które pan reprezentuje? Jak można spojrzeć na te dymisje?
1: To jest dymisja, która była oczekiwana i to nie tyle generał Syrski ustąpił, co został zdymisjonowany de facto w związku z protestami, które trwają na Ukrainie od kilku dni. Z jednej strony w obronie zdymisjonowanego przez prezydenta Zełenskiego ministra obrony, już byłego ministra obrony Michajło Fedorowa, ale z drugiej strony także z krytyką, są to protesty krytykujące samego generała Syrskiego. Tajemnicą Poliszynela jest i był spór między Fedorowem a Syrskim, więc wokół generała Syrskiego, który no niewątpliwie ma też duże zasługi, bo to on kierował obroną ukraińską przez ostatnie ponad 2,5 roku, ale z drugiej strony kilka publikacji prasowych ukraińskich, które pokazywały czy potwierdzały, jak to generał Syrski nie szanuje życia ukraińskich żołnierzy, czy przyczyniły się do złej atmosfery wokół niego, a zarazem prezydent Zełenski uznał, został zmuszony faktycznie do tego, żeby ten polityczny balast, jakim stał się dla niego generał Syrski, aby go po prostu obciąć.
27: Można potraktować to jako ciąg dalszy zmian po rekonstrukcji rządu, o której mówiliśmy w ostatnim czasie?
1: Tak, to jest niewątpliwie dalszy ciąg zmian, ale jak powiedziałem, one są z punktu widzenia działań prezydenta Zełenskiego wymuszone. Pewnie dymisja Syrskiego nastąpiłaby wcześniej czy później, aczkolwiek pewnie byśmy na nią poczekali raczej kilka miesięcy, a nie kilka dni po tej rekonstrukcji ostatnich rządu. Natomiast no, być może to nie jest koniec ani protestów, ani zmian w ukraińskim rządzie, dlatego że ukraińskie społeczeństwo, które walnie wystąpiło w obronie ministra Fedorowa, w dalszym ciągu protestuje. Nie są to duże wprawdzie protesty, one pewnie łącznie gromadzą w różnych miastach Ukrainy, głównie w stolicy, łącznie około kilkunastu tysięcy osób. Natomiast próby prezydenta Zełenskiego porozumienia z Michajło Fedorowem, no one póki co nie przyniosły rezultatu, dlatego że te propozycje, które Fedorow otrzymał, czyli doradca Zełenskiego, ewentualnie stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa, to one są dla niego niesatysfakcjonujące, a zarazem jest jasne, i też wszystkie wypowiedzi Fedorowa już po jego dymisji w ostatnich dniach to potwierdzają, że to jest ambitny młody polityk, który ma duże horyzonty polityczne i ambicje polityczne, więc pewnie trochę nieoczekiwanie dla siebie, ale prezydent Zełenski wyhodował sobie potencjalnego groźnego rywala w wyborach prezydenckich.
27: Ja wrócę do tego, o czym pan mówił, że jest to swego rodzaju odpowiedź na potrzebę społeczną zmian, ale właśnie na ile jest to wsłuchanie się w głos swojego narodu, proszę wybaczyć patos, a na ile jest to troska Zełenskiego o własne notowania?
1: Myślę, że to drugie przede wszystkim, ale gdyby nie te protesty w obronie Federowa i krytyczne wobec Syrskiego, no to tej dymisji głównodowodzącego sił ukraińskich by nie było. Zełenski rzecz jasna myśli nie tylko o wojnie obronnej, ale też o swojej przyszłości politycznej, także o potencjalnej reelekcji. On się do niej przygotowuje, mimo tego, że nie wiemy, kiedy te wybory kolejne miałyby być, czy to będzie kwestia kilku miesięcy, czy to będzie kwestia znacznie dłuższego czasu, ale właściwie każda ukraińska siła polityczna i każdy ważny polityk się przygotowuje od dłuższego czasu do tych przyszłych wyborów. No pamiętajmy, że ostatnie wybory na Ukrainie i parlamentarne, i prezydenckie odbyły się w 2019 roku. Więc prezydent Zełenski, który myślę, że zasmakował władzy i chciałby we władzy jako prezydent Ukrainy pozostać, myśli przede wszystkim właśnie o swojej karierze politycznej i tak bym postrzegał też jego działania w ostatnich godzinach.
27: Kim jest generał Michajło Drapaty i czy jego także wojskowe, a może przede wszystkim wojskowe dosie może mówić nam o tym, jakie będą w tej chwili plany ukraińskiej armii? W ogóle nie chcę mówić o pomyśle na wojnę, ale strategię jej prowadzenia.
1: To jest na pewno jeden z najbardziej utalentowanych ukraińskich dowódców tego młodego czy średniego pokolenia, bo on ma zaledwie 43 lata. Jest pozytywnie oceniany. Ma też bohaterską kartę, jeśli chodzi nie tylko o wojnę pełnoskalową po roku 22, ale także wcześniej. Więc można powiedzieć, że to jest trochę taka walka starego z nowym na Ukrainie, która trwa już od dłuższego czasu. Także jeśli chodzi o podejście do prowadzenia wojny, tutaj duże różnice między Syrskim, który jednak jest sporo starszy od Drapatego, a samym nowym głównodowodzącym sił zbrojnych Ukrainy. To jest osoba, która jest dobrze oceniana zarówno przez wojskowych, jak i przez społeczeństwo, więc ta nominacja została dobrze przyjęta przez Ukraińców. Także patrząc na komentarze ekspertów od spraw wojskowych, widzę, że oni go dobrze oceniają. Po działania go poznamy, to znaczy teraz trudno jest powiedzieć,
27: w jakim stopniu... miarą oceny nowego dowódcy to będzie sytuacja militarna Ukrainy.
1: Tak. Tak. I tutaj oczywiście zobaczymy, w jakim stopniu on będzie kontynuował linię swojego poprzednika. Wiemy, że w ostatnich kilku miesiącach Ukraina radzi sobie nie tylko dobrze na froncie, ale też cele rosyjskie wewnątrz Federacji Rosyjskiej są skutecznie przez ukraińskie drony atakowane, więc to pewnie zostanie utrzymane. Natomiast czy dojdzie do jakichś większych zmian w ukraińskiej strategii? Myślę, że nie. Natomiast zawsze mieliśmy, jak porównamy sobie działania generała Załużnego jako głównodowodzącego przez pierwsze półtora roku pełnoskalowej wojny i potem Syrskiego, no to między nimi również były różnice. To jest na tyle ważna funkcja i to są na tyle silne osobowości, że te różnice są zawsze. I tak też pewnie będzie w przypadku Drapatego.
27: Jak na te zmiany zareagowała kremlowska propaganda, jeśli już tego nie zrobiła? No bo z pewnością należy liczyć się z tym, że użyje tej zmiany jako dowodu na kryzys przywództwa w ukraińskim wojsku.
1: Tak jest ton komentarzy rosyjskich, tych pierwszych, ale zarazem trzeba pamiętać, że z punktu widzenia Rosji im gorzej na Ukrainie, im bardziej się Ukraińcy wewnętrznie kłócą, a bez wątpienia ostatnie dni to był ważny konflikt wewnątrzpolityczny, prawda, który jednak troszkę destabilizował państwo ukraińskie, które nie może sobie pozwolić na tego typu spory w sytuacji, kiedy całe społeczeństwo wszystko jest podporządkowane wysiłkowi wojennemu. Ale też trzeba pamiętać, jak rosyjska propaganda patrzy na wojnę. To nie jest wojna według tego, jak to pokazują media kremlowskie własnemu społeczeństwu. Nie jest to wojna między Rosją a Ukrainą, tylko to jest wojna między NATO, która jest prowadzona z Rosją rękami ukraińskimi. I taki przekaz trafia do społeczeństwa rosyjskiego.
27: Rozmawialiśmy o tym z doktorem Agnieszką Bryc kilkadziesiąt minut temu, że tym największym zarzutem pod adresem także armii ukraińskiej, no są te branki, na której nie ma społecznej zgody. Czy nowy dowódca sił zbrojnych może zmienić swoją strategię w tym obszarze?
1: Nie, to tutaj jest jeden z najbardziej bolących problemów ukraińskich, jeśli chodzi o to, że brakuje ludzi. branki. To rzeczywiście, może to jest trochę niefortunne słowo, natomiast no, trzeba pamiętać, że państwo, które prowadzi egzystencjalną wojnę obronną, potrzebuje ludzi. Obowiązkiem obywatela, tutaj mówimy o tym obywatelu płci męskiej, jest służba w armii w sytuacji, kiedy państwo ukraińskie jest zagrożone. Więc tego typu działania, one są w pełni zgodne z prawem, one są często źle postrzegane przez przynajmniej część ukraińskiego społeczeństwa. No, mieliśmy 2 czy 3 tygodnie temu ten incydent w Lwowie, prawda, kiedy ta służba, która jest odpowiedzialna za pobór do wojska, została zaatakowana, ich auto zostało przewrócone przez protestujący tłum młodych mężczyzn, ale no, wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ci mężczyźni ukraińscy nie trafiali do armii. Znaczy, myślę, że te problemy, które są od dłuższego czasu, one byłyby tylko znacznie głębsze. Więc to jest problem, który na pewno jest zadaniem też dla nowego ministra obrony ukraińskiego, czy będzie, tak, bo to jest coś, co do tej pory nie udało się rozwiązać żadnemu z jego poprzedników. I to jest na pewno jedna z tych najważniejszych bolączek, które były, która była, jest i która będzie.
27: No, a ma pomysł nowy dowódca sił zbrojnych, jak uzupełnić braki? No bo no, też ta wojna trzebi zasoby ludzkie, niestety.
1: No to jest przede wszystkim zadanie dla nowego ministra obrony, a nie dla głównodowącego armii.
27: Ale on też może suflować te pomysły, prawda?
1: Może, oczywiście. Myślę, że poczekajmy jeszcze na te pierwsze wystąpienia generała Drapatego. Zobaczymy, jaki on ma pomysł. To będzie dla niego bez wątpienia skok na głęboką wodę, mimo tego, że to jest doświadczony żołnierz i szanowany. Ale zobaczmy, jakie będą jego pierwsze działania. Myślę, że perspektywa kilku tygodni, może 2-3 miesięcy wiele nam pokaże.
27: To tak na koniec. Co jest, jeszcze wracając do Syrskiego, największą jego zasługą, odkąd stanął na czele ukraińskich sił zbrojnych?
1: Myślę, że przede wszystkim utrzymanie frontu, to, że ta linia wprawdzie przesuwała się na niekorzyść Ukrainy w ciągu ostatnich 2 czy 3 lat, natomiast no, to nie były jakieś takie zmiany, które by naruszyły ukraiński front, które by sprawiły, że Rosjanie poszliby gdzieś, przerwali linię obronną ukraińską i odnieśliby jakiekolwiek strategiczne sukcesy. To, że Ukraina ten front od ponad 4 lat wojny utrzymuje, i że jest w stanie od tych kilku miesięcy bardzo efektywnie atakować cele energetyczne w Rosji, ale także ostatnio też duże magazyny, to jest niewątpliwie ukraiński sukces, więc Ukraina pokazuje, że jest w stanie oddawać Rosji, a zarazem, że ta wojna, ona nie będzie przebiegała tak, jak sobie to Rosjanie wymarzyli. Tutaj bez wątpienia Rosjanie będą czekać na kolejną zimę, mając nadzieję, że kolejne ataki na i tak zdemolowaną ukraińską infrastrukturę energetyczną, ciepłowniczą sprawią, że ukraiński duch i morale zostaną bardzo mocno podkopane. No ale z drugiej strony, znając ukraińskie społeczeństwo, widząc, że Ukraińcy zdają sobie sprawę z tego, że nie ma alternatywy, bo jakiekolwiek porozumienie z Rosją jest dzisiaj na warunkach akceptowalnych dla strony ukraińskiej, jest niemożliwe, no to nie ma dzisiaj innej opcji niż kontynuowanie wysiłku obronnego.
27: Bardzo dziękuję. Wojciech Kononiczuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
27: Szanowni Państwo, to koniec naszego popołudniowego programu Radia Tok FM, którego wydawczynią była Katarzyna Murawska. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Za chwilę informacje Radia Tok FM. Po nich jeszcze więcej sportu, a z nami jest już Michał Waszkiewicz. Co w programie?
3: Jestem, cześć. W programie, no, piłka nożna, jakoś nie chce się ode mnie odkleić po mundialu, ale Lech Poznań, Górnik Zabrze, oba polskie kluby rozpoczęły wczoraj walkę o Ligę Mistrzów, jutro GKS Katowice, a także Raków Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji. W piątek już rusza piłkarska ekstraklasa, o tym wszystkim opowie Artur Kwiatkowski z Kanal Plus Sport, więc zapraszam.
27: Dziękuję bardzo. Tyle Michał Waszkiewicz, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się, do usłyszenia jutro po godzinie 14.
10: Autopromocja.
11: Przypatrzmy się dobrze góralom z tej strony, a znajdziemy dziwne zbliżenie pomiędzy nimi a pasterskimi plemionami, na przykład Arabów. A jeszcze ci powiem, że były zdecydowanie niepolskie teorie pochodzenia górali wtedy popularne, na przykład pochodzenie tatarskie.
12: No bo Tatry.
11: Brawo!
12: Prawdziwa historia Polski.
11: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
10: Autopromocja.
13: Reklama.
10: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
17: O, mechanik idzie.
18: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
19: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
20: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
21: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
22: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
28: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
29: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
30: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
23: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
24: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
25: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
24: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
30: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płaci. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
14: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 15.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Ostatni tydzień to spore wzrosty cen paliw, nawet o kilkadziesiąt groszy za litr, informują analitycy epetrol.pl. Najbardziej widoczne są podwyżki w przypadku cen oleju napędowego. Na najwyższym poziomie od 2022 roku jest też cena 95. Według monitoringu epetrol średnia cena diesla w Polsce wynosi 7,64 za litr, a benzyna 95 podrożała o 30 groszy i kosztuje średnio 7,29 zł. Za litr. Prokurator generalny Węgier podał się do dymisji i rezygnację złożył na ręce pełniącej obowiązki prezydenta Agnes Forsthofer. W poniedziałek do odwołania prokuratora generalnego wzywał premier Peter Modzior. Unia Europejska zwiększa presję na rosyjską tzw. flotę cieni. Jeden z tankowców podejrzewany o pływanie pod fałszywą banderą z naruszeniem międzynarodowego prawa morskiego został poddany kontroli przez siły uczestniczące w unijnej operacji Irini. Poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Te działania są konieczne, bo każdy nielegalny rejs pomaga podtrzymywać rosyjską machinę wojenną. Rosyjski atak na elektrownię w obwodzie Czernichowskim pozbawił prądu 100 tysięcy odbiorców. Uszkodzona została elektrownia w Snowsku. Obiekty infrastruktury krytycznej zostały zaatakowane trzykrotnie. W obecnej sytuacji związanej m.in. z legislacją i procedurami ekshumacje na Wołyniu to kwestia następnych kilkuset lat, powiedział dr Leon Popek, badacz zbrodni wołyńskiej i historyk z lubelskiego IPN-u. Trwa drugi dzień prac ekshumacyjnych w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu, a Polska, jak dodał dr Popek, obecnie jest w stanie przeprowadzać 2-3 ekshumacje rocznie. Z pieniędzy na bezpieczeństwo samorządy mogą sfinansować choćby drogi. Warunek jest jeden. Muszą udowodnić, że w razie kryzysu z tych dróg skorzysta wojsko. Takie możliwości daje nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, czyli pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. To pożyczki z zerowym oprocentowaniem, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
0: Oprócz tego, że są to pożyczki 0%, to one są do 40% umarzane, a preferencje mają właśnie te regiony, które są objęte tarczą wschód, a jak my jako teren przygraniczny podlegamy pod wartości wynikające z tego projektu.
1: Na bieżąco współpracujemy i to nie jest program, który jest adresowany gdzieś tam do przyszłości, tylko konkretnie do tych działań inwestycyjnych, które podejmujemy, a za chwilę złożymy kolejne dwa wnioski.
2: Nas jako samorząd Ostrowa bardzo interesuje kwestia drogownictwa i na tym chcemy się skupić tutaj.
4: Na pewno zainteresowani jesteśmy inwestycjami w schrony i miejsca ukrycia, bo to jest z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców kluczowe, ale również i kwestie cyberbezpieczeństwa.
5: Kto pierwszy, ten lepszy. W związku z tym my też zachęcamy, żeby jak najszybciej składać projekty.
16: O pożyczkach na bezpieczeństwo, w tym na drogi, z m.in. wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim rozmawiała Ania Gmiterek-Zabłocka. Najbliższa noc z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie miejscami będą burze, a także przelotne opady deszczu. Przeważnie od 11 do 13.

0: klasa. No to trzeba to omówić, a zrobię to dziś z Arturem Kwiatkowskim z Canal Plus Sport. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Artur, zacznijmy od Champions League. Pewnie marzeniem byłoby skomentowanie meczu Lecha czy Górnika z taką Barceloną czy innym Liverpoolem, no ale ta droga jak co roku, długa, wyboista. Trzy przeszkody, Lech pierwszą, no wydaje się, że ma już chyba za sobą, bo wygrał na wyjeździe z Orchus 4-1. Rewanż powinien być formalnością. Zabrzanie przegrali z Fenerbahce w Stambule 0-1, więc są jeszcze w grze. Bardziej jesteś zaskoczony wysokim zwycięstwem Lecha czy skromną porażką Górnika?
1: Szczerze mówiąc, chyba jednak mimo wszystko wysokim zwycięstwem Lecha Poznań, bo wiadomo jak to jest z tymi spotkaniami z lepszymi drużynami. Górnik zagrał bardzo dobrze w defensywie i to Fenerbahce też dopiero zaczyna swój sezon, więc oni nie są do końca przygotowani. Gwiazdy, no okej, okay, można było się spodziewać, że być może tam będzie 3-4-0, ale chyba jednak zaskoczył mnie rozmiar porażki, rozmiar porażki Orchus, a zwycięstwo Lecha, bo Lech zagrał świetnie, a bardzo obawialiśmy się tych Duńczyków. Jednak mniej się mówiło o meczu Górnika z Fenerbahce, bo każdy tak sobie myślał, że no okej, to jest trudna przeszkoda, raczej nie do przejścia. A w przypadku Lecha wszyscy mówili o tym, że no najgorsze losowanie, najgorsza możliwa i najsilniejsza możliwa drużyna z tych wszystkich, które były do wylosowania. No mistrz Danii, jednak Liga Duńska ma regularnie przedstawicieli w Lidze Mistrzów. W zeszłym sezonie była to chociażby FC Kopenhaga, a tutaj to Orchus wygrało w walce o mistrzostwo Danii właśnie z Kopenhagą, czy Midtjylland, czy Brøndby. Natomiast Lech poradził sobie z nimi znakomicie. Był moment taki, kiedy Kolejorz na początku tego spotkania nie był zbyt pewny, natomiast później wszystko poszło jak z płatka, jeszcze gospodarze pomogli, bo bramkarz zobaczył czerwoną kartkę. Mimo wszystko jestem zaskoczony tak świetną postawą Lecha, bo wydaje się, oczywiście patrząc tylko po tym jednym meczu plus superpucharze, zresztą z Górnikiem, że Kolejorz jest gotowy do walki o Ligę Mistrzów.
0: No właśnie, często mamy obawy, często wiemy, jak te pierwsze mecze w tych pierwszych rundach eliminacji europejskich pucharów w wykonaniu polskich drużyn wyglądają. Tak samo jak ta pierwsza, druga kolejka ekstraklasy. No wolno wchodzą te nasze zespoły w sezon, a tymczasem to, co powiedziałeś, super puchar Polski, dobra gra Lecha na tle Górnika Zabrze. Wczoraj dobra gra na tle Orchus. Nie chcę już za daleko wybiegać się w przyszłość, ale w ewentualnej trzeciej rundzie albo azerski Sabah Baku, albo fiński Kups Paloseura albo Kołopio, to zależy jak na to spojrzeć, to już są rywale, mam wrażenie, słabsi niż Orchus. Ta Liga Mistrzów w tym roku, ta faza ligowa, no nie brzmi na tym etapie jak mrzonka, jak marzenie, tylko jak realny cel do osiągnięcia.
1: Tak, w szczególności, że Lech jest rozstawiony i będzie rozstawiony w każdej ewentualnej rundzie, w której zagra. No wiemy, że w trzeciej już jest i będzie ten Sabah albo Kups, natomiast w czwartej rundzie kwalifikacji tej kluczowej, tej fazie play-off, jak to już Liga Mistrzów czy UEFA
0: branduje.
1: Tak, z hymnem, no to tam też Lech będzie rozstawiony, wobec czego ta ścieżka wydaje się być już coraz to prostsza, paradoksalnie, bo rzeczywiście ten najtrudniejszy rywal wylosował się teraz. Oczywiście mecz meczowi czy dwumeczowi nierówny, natomiast faktycznie patrząc na siłę zespołów, z którymi Lech może się zmierzyć w trzeciej rundzie, one nie wyglądają tak strasznie jak mistrz Danii, więc no okej, rewanż wydaje się formalnością, natomiast trzeba oczywiście zachować tę koncentrację i Lech musi mieć nerwy na wodze, żeby nie dać sobie wbić szybko jednego czy dwóch goli, raczej po prostu szybko zamknąć to spotkanie w rewanżu i rzeczywiście myśleć już o tym, co dziać się będzie w trzeciej rundzie, bo tam faktycznie no nadal może dojść też do niespodzianki, bo ten Sabah pokonał tylko drużynę właśnie Kups 1-0, więc kto wie, może to będzie wyjazd do Finlandii, a nie do Azerbejdżanu.
0: No z Azerbejdżanem o tyle ciekawie, że chyba piłkarzem Sabahu jest Tymoteusz Puchacz, a więc wychowanek Lecha Poznań, więc byłoby to ciekawe tak. Starcie. Jeśli chodzi o Górnika Zabrze, wiadomo, powrót po latach do europejskich pucharów, nagroda za świetny sezon, a co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Lukas Podolski mówił, że zespół wykonał dobrą robotę wczoraj, że to tylko 0-1, dobrze się bronił, wiadomo, że no, trzeba mierzyć siły na zamiary i logiczne było, że Górnik tego Fenerbahce nie zaatakuje, pewnie to samo będzie za tydzień, natomiast realnie tak sobie myślę, niezależnie od tego, co się mówi oficjalnie, nie wiem, czy trener Michał Gaszparyk, czy prezes Lukas Podolski, Artur, chyba zgodzimy się, że dla Górnika takim realnym celem powinno być awansowanie do którychkolwiek europejskich rozgrywek o tej głównej fazy.
1: Zdecydowanie, tak, to myślę, że jest ten główny cel, żeby dotrwać i wygrać ten jeden dwumecz w rywalizacji o fazę.

0: ligową, bo Górnikowi brakuje do awansu właśnie tylko jednego, dwóch meczu. Czy to będzie teraz w Fenerbahce, czy to będzie w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy, do której ewentualnie spadną przy porażce, czy to będzie czwarta runda kwalifikacji do Ligi Konferencji. Trzeba wygrać ten jeden, dwóch mecz, więc paradoksalnie, mimo że Górnik wrócił po tylu latach, no to jednak jest wicemistrzem Polski, zdobywcą Pucharu Polski, więc można też wymagać od Górnika wygrania tego jednego, dwóch meczu i gry w Lidze Konferencji, czy w jakichkolwiek grupowych rozgrywkach. W szczególności, że na pewno ten zespół, ten klub chce się rozwijać i europejskie puchary, gra w fazie zasadniczej europejskich pucharów, na pewno jest takim krokiem do przodu.
1: O dwie drużyny cię zapytam już też pod kątem startującej w piątek Ekstraklasy, bo mecze Górnika i Lecha kibice mogli zobaczyć. Mogli też zobaczyć formę obu zespołów w zeszłym tygodniu podczas bezpośredniej konfrontacji przy bułgarskiej o Super Puchar Polski. GKS Katowice, Raków Częstochowa. Obecny skład względem poprzedniego sezonu. Przypomnę, jutro Liga Konferencji, druga runda eliminacji. GKS Katowice na Słowacji z MŠK Żylina. Raków u siebie z maltańską Valettą. Jak oceniasz potencjał obu zespołów po, jak zawsze, pewnej przebudowie, która następuje pomiędzy sezonami?
0: No wydaje mi się, że na pewno w przypadku GKS-u Katowice jest to kluczowe, żeby utrzymać taką formę, jaka była w poprzednim sezonie, no bo GKS nie dość, że był rewelacją rozgrywek, no to jednak mimo wszystko też drużyną, która zakwalifikowała się do tych pucharów. O Raków myślę, że powinniśmy być nadal spokojni, bo to jest cały czas budowana dość mądrze drużyna, która być może nie popełniła tak dużych transferów między sezonami, natomiast udało się im utrzymać tych najważniejszych zawodników i w tym pierwszym dwumeczu, który ich czeka w Lidze Konferencji, są zdecydowanym faworytem. Oni trafili chyba najlepiej jak mogli na drużynę z Malty, Valletta. To nie powinien być rywal, który sprawi jakikolwiek problem Rakowowi. Jeśli chodzi o GKS, no to chyba się zgodzimy, że ta ich przygoda w europejskich pucharach ma być przygodą, ma być zabawą i mierzą się z rywalem z Żylina, więc ze Słowacji. Niektórzy twierdzą, że to nie jest aż tak mocny zespół, że spokojnie GKS może powalczyć. Chyba na to trzeba liczyć i na pewno Raków będzie drużyną, która cały czas w tej walce o Mistrzostwo Polski czy o medale Mistrzostw Polski będzie. Tak po GKS-ie trudno jest spodziewać się czegokolwiek, bo oczywiście cały czas w składzie jest chociażby Bartosz Nowak, czyli niezwykle ważna postać całej ligi i też kilku innych mocnych zawodników. No to pytanie, czy drugi sezon z rzędu są w stanie tak dobrze grać.
1: Na GKS-ie na pewno nie ciąży żadna presja. No i pytanie, jak długo ta przygoda potrwa. Na pewno dla GKS-u i Górnika Zabrze to granie co trzy dni na tym pierwszym etapie sezonu jest nowością, bo i Raków, i Lech, i Jagiellonia, która zacznie od pojedynku z Rangersami, ale dopiero w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, to nie jest pierwszyzna. Ekstraklasa w piątek startuje. Czy ten power ranking, jak już mówiłem ci przed wejściem na antenę, gdybyśmy mieli stworzyć, czy on w jakimś stopniu różniłby się względem tego, jak zakończył się poprzedni sezon? Z twojej perspektywy, tego jak kluby działały na rynku transferowym, jak się wzmocniły albo jak się osłabiły, to jak sobie wyobrażasz? Będzie podobnie, czy któraś z innych drużyn być może włączy się do walki o mistrzostwo? No pewnie Legia powinna być wyżej z Markiem Papszunem od początku. Co jeszcze?
0: Tak, to na pewno, tak jeszcze tylko na początek powiem, że trudno jest moim zdaniem, tak jak sobie analizowałem, wyrokować to, co się będzie działo w tym sezonie, biorąc pod uwagę, że nie wiemy, które zespoły zagrają w europejskich pucharach. Jeśli Lech zagra na przykład w Lidze Mistrzów, to trudno jest mi sobie wyobrazić, że Lech będzie najpoważniejszym kandydatem do zdobycia Mistrzostwa Polski, no bo jednak Liga Mistrzów, mało który klub, w zasadzie tylko Legia łączyła grę w Lidze i w Champions League, co jak wiemy nie jest łatwe. Natomiast w przypadku Legii z pewnością te oczekiwania są takie, że skoro drużyna nie gra w europejskich pucharach, no to musi zrobić wszystko, żeby jak najlepiej pokazać się w lidze. Było kilka transferów, ale nie wiem, czy kibice Legii są zachwyceni na przykład Łukaszem Zjawińskim czy Zoranem Arseniczem, czy są to takie transfery, których oczekiwali. Na pewno trzeba mieć w głowie Widzew, który już w poprzednim sezonie miał duże aspiracje, a skończyło się jak skończyło. Natomiast no, przyszedł chociażby Karol Świderski, a więc reprezentant Polski, jedna z ważniejszych postaci w ogóle w naszej kadrze w ostatnich latach, strzelający przecież dla nas też ważne gole, czy to w eliminacjach, czy na dużych turniejach. I ta korona Kielce, która też się wzmocniła, ukradła, że tak powiem, w cudzysłowie, Patryka Helebranda, więc jednego z ważniejszych zawodników Górnika Zabrze w poprzednim sezonie, wydała na niego dużo pieniędzy, co było sporym zaskoczeniem. Dokoptowała też kilku innych piłkarzy i mówi się, że korona może być takim czarnym koniem tego sezonu i na pewno też warto zwracać uwagę na Wieczystą, która ten skład ma dość imponujący jak na Beniaminka i choć jest Beniaminkiem i pewnie niektórzy myśleliby sobie, że będą walczyć o utrzymanie, to ja nie byłbym taki pewien. Tam przecież chociażby przyszedł filar obrony Lecha, trzykrotny mistrz Polski Antoni Milić.
1: To już skoro przy Beniaminkach jesteśmy, Śląsk-Wrocław wracający na ekspresowo po rocznej banicji, że tak powiem, do Ekstraklasy. No i Wisła Kraków, która w tej pierwszej lidze trochę zaczęła zapuszczać już korzenie, ale w końcu udało jej się także wrócić na szczyt. Czy to są drużyny, które mogą się bić o coś więcej niż o utrzymanie, czy raczej właśnie ta walka przed uniknięciem spadku ponownie do pierwszej ligi ich czeka w tym sezonie?
0: No właśnie, i to jest bardzo dobre pytanie, no bo wiadomo, że to są marki, zarówno Śląsk, jak i Wisła. Natomiast patrząc na to, jaka jest przepaść między jednak pierwszą ligą a ekstraklasą i biorąc pod uwagę też, jaki progres poczyniło wiele klubów ekstraklasowych na przestrzeni ostatnich lat, ale też w poprzednim sezonie, to myślę, że może być brutalny powrót. Nie wiem, czy dla i Wisły, i Śląska, natomiast na pewno nie będzie to łatwe zadanie, żeby teraz dostosować drużynę do tych ekstraklasowych warunków. O Wiśle mówi się bardzo dużo, natomiast ta jakość piłkarska nie jest jeszcze aż tak mocna chyba. Natomiast w przypadku Śląska też trudno rokować, natomiast wiemy, że Śląsk potrafi być taką drużyną, która z niczego zrobi coś, więc trudno powiedzieć, ale na pewno aspiracje tych Beniaminków są duże, ale trzeba pamiętać, że nadal to są Beniaminkowie mimo tych dużych nazw.
1: Mam wrażenie, że liga wyrównana, przynajmniej na starcie, tak jak się patrzy na to, jak kadry zbudowały oba kluby. To krótko jeszcze. Typ Artura Kwiatkowskiego do mistrzostwa. Jeśli Lech nie awansuje do Ligi Mistrzów, to rozumiem, że Lech. A jeśli Lech awansuje do Ligi Mistrzów, co mówisz, że może być trudne z łączeniem tego z ligą, to kto jest twoim faworytem?
0: Tak, no myślę, że Lech nadal ma najszerszą kadrę w lidze, ale biorąc pod uwagę Ligę Mistrzów może być trudno. Nie wiem, być może to jest czas Widzewa, który też ma mocną kadrę, dużo pieniędzy wrzuconych w tych wszystkich zawodników. Może Legia, a może Górnik Zabrze wejdzie na jeszcze wyższy poziom. Wśród tych drużyn bym, myślę, że szukał.
1: No dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Długi sezon przed nami. Krótko to wszystko rozpoczyna się po mundialu. Mam wrażenie, że ci fani piłki nożnej, którzy jak tylko widzą zieloną murawę, to włączają telewizor i siadają na 10 minut. No mają trudny okres, bo nie było tego momentu odsapnięcia, ale trudno. My akurat Ekstraklasę kochamy, więc cieszymy się, że wraca. Artur Kwiatkowski, kanał Plus Sport, był moim gościem i ładnie o tym opowiadał. Arturze, bardzo ci dziękuję.
0: Kłaniam się, dziękuję.
1: Tyle w magazynie, jeszcze więcej sportów TOK FM. Za chwilę TOK 360, podsumowanie dnia. Zapraszam w imieniu Adama Ozgi, Michał Waszkiewicz. Pozdrawiam.
2: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
3: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
4: My jesteśmy 50 lat w związku.
5: Myślimy, że trzeba być w związku.
6: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
7: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
8: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
9: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłopu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: W nowej polityce wojny rozwodowe. Prezydent wetuje ustawę o osobie najbliższej. Tymczasem małżeństwa rozstają się coraz częściej, a liczba ślubów spada. A także maczyzm w polityce. Mundial, jakiego jeszcze nie było. Dziurawa trzecia droga. Nocne życie Trumpa. Puma i inne niespodzianki. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Środa, 22 lipca, jest 16. Nieprędko uda się zebrać dane o zarobkach lekarzy. Jeden dzień do końca ultimatum. PiS albo stłumi frakcję Morawieckiego, albo się rozpadnie. Donald Trump znów straszy atakami na jańskie mosty i elektrownie, czyli znów grozi zbrodnią wojenną. To jest TOK 360. Adam Ozga. Dzień dobry. Dopiero w drugiej połowie stycznia do Ministerstwa Zdrowia wpłyną dane o zarobkach lekarzy zebrane po numerach PESEL. Po tym jak w zeszłym tygodniu ustawa została podpisana przez prezydenta, przepisy wejdą w życie 5 sierpnia. To umożliwi Agencji Ochrony Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych, które dotychczas były całkowicie anonimowe, co według części przedstawicieli środowiska medyków może oznaczać absolutną rewolucję. Ale z czego wynika styczniowy termin przekazania danych resortowi zdrowia? Mamy w końcu lipiec. O tym już reporter TOK FM Tomasz Pęska.
22: No tak, to najpierw dlaczego resort zdrowia dane o zarobkach lekarzy zebrane po PESEL-ach ma dostać dopiero w drugiej połowie stycznia? Chodzi o przygotowanie zarówno pracowników agencji, w skrócie nazywanej AOTMIT, jak i szpitali czy przychodni na zbieranie nowych danych, ale też o zebranie danych, które, jak mówi prezes agencji Daniel Rutkowski, będą miały konkretną wartość i pokażą zmiany obowiązujące w systemie opieki zdrowotnej od lipca tego roku. Czyli po pierwsze nowe wyceny części procedur medycznych, a po drugie ustawowe podwyżki, a właśnie 20 października placówki zamykają księgowo wrzesień.
23: Chcemy jednocześnie zweryfikować realizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym, gdzie te zmiany po 1 lipca będą tak naprawdę wiarygodne w miesiącu wrześniu.
22: I teraz skąd wspomniane wcześniej głosy o tym, że dane o zarobkach po PESEL-u przyniosą rewolucję? Po pierwsze pozwolą one na lepszą ocenę struktury wiekowej medyków, ale po drugie precyzyjnie pozwolą określić, w ilu placówkach naraz pracują, na podstawie jakich umów i za ile w sumie miesięcznie. Dzisiaj AOTMIT szacuje, że powyżej 100 tysięcy złotych miesięcznie zarabia nieco ponad 1% lekarzy na kontraktach i jeszcze mniejszy odsetek tych na etatach. Dr Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, zrzeszony w OPZZ, przekonuje, że dane pokażą skalę tak zwanej kontraktozy.
24: Proszę pokazać Państwu, gdzie mamy tyle osób na kontraktach, ile jest w Polsce. Ba, jeżeli będą te dane zebrane, nie będzie, że 2% tyle osób zarabia. To będzie dużo, dużo więcej i tego niektóre grupy się boją.
22: Opracowane przez AOTMIT dane, jak wspomniałem, trafią do resortu zdrowia najwcześniej w drugiej połowie stycznia. To o tyle ciekawe, że ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by od nowego roku, a więc jeszcze przed analizą informacji zebranych po PESEL-u, obowiązywała już maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy w wysokości 240 zł. Tomasz Fęska, TOK FM.
21: A co tam w PiSie? Z 40-osobowej grupy zwolenników Mateusza Morawieckiego do tej pory tylko Daniel Obajtek złożył oświadczenie, że rezygnuje ze stowarzyszenia. Dlatego rzecznik PiSu Rafał Bochenek po raz kolejny przypomina. Politycy muszą wybrać między członkostwem w Sprawie i Sprawiedliwości, a stowarzyszeniem. Termin mija jutro. Maciej Kluczka.
25: Oświadczenie Daniela Obajtka jest zresztą dość specyficznie sformułowane. Z jednej strony zapewnia o lojalności wobec PiSu, ale z drugiej jednoznacznie sprzeciwia się planom na wyrzucenie z partii Morawieckiego. Pytałem dziś rzecznika PiSu Rafała Bochenka, czy są kolejni politycy PiSu wysyłający do prezesa oświadczenia o rezygnacji ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Odpowiedzi brak. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki zachowa się racjonalnie, mówi Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiSu.
0: Zawsze w Prawie i Sprawiedliwości byłyby różnice poglądów, więc zawsze Prawo i Sprawiedliwość było tym wielonurtowym podmiotem, a wiele nurtów jak się ściera, to z tego powstają same dobre rzeczy.
25: Jakub Stefaniak z PSL-u ocenia, że Morawiecki ostatecznie w PiSie zostanie, ale relacji w partii naprawić się już nie da.
1: Pan Morawiecki, wbrew temu, co wszyscy twierdzą, że on chce wychodzić z PiSu, nie. Moim zdaniem on prędzej wyjdzie z siebie niż z PiSu. On chce PiS przejąć, a nie z niego wychodzić.
25: W historii PiSu dochodziło już do wielu rozłamów. Z PiSu odchodzili m.in. Zbigniew Ziobro i jego stronnicy. Sprawa dotyczyła wtedy jednak kilkunastu polityków, a nie jak dziś 40-osobowej grupy. Odejście tak licznej grupy z partii sprawiłoby, że partia Jarosława Kaczyńskiego przestałaby być największym klubem w Sejmie.
21: Maciej Kluczka, dzięki wielkie, wywiad polityczny po godzinie 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Jutro w stolicy Filipin spotkać się mają ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Stanów Zjednoczonych. Siergiej Ławrow i Marco Rubio omówią szanse na zakończenie wojny w Ukrainie. Waszyngton, jak podkreśla Amerykanin, chce odegrać konstruktywną rolę w tym procesie. Jednocześnie Ukraina chwali się kolejnymi atakami na rosyjskie okręty na Morzu Czarnym i trafieniami w centra logistyczne firmy Wildberries, nazywanej rosyjskim Amazonem. Nowo powołany głównodowodzący ukraińską armią zapowiada, że takich operacji będzie więcej. Cezar Jaszczyk.
2: Michajło Drapaty podkreśla, że jego głównym celem w roli naczelnego dowódcy będzie wzmocnienie działań ofensywnych i rozbudowa potencjału ukraińskiej armii. Wołodymyr Zełenski powołał go po kilkudniowych protestach Ukraińców w obronie odwołanego ministra obrony Michajła Fedorowa. Protestujący domagali się też zmian w najwyższym dowództwie armii. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale zasłynął kilkoma spektakularnymi akcjami. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich separatystów. Po wybuchu pełnoskalowej inwazji odpowiadał m.in. za udaną kontrofensywę w obwodzie chersońskim. Mam nadzieję, że Drapaty okaże się prawdziwym geniuszem, który nie popełni tych samych błędów, co powiedzmy Syrski czy Załużny, i że będzie miał w swoim sztabie wystarczająco dużo doświadczonych ludzi, by zapobiec wszystkim wpadkom. Bardzo się cieszę, że ludzie zrobili to, co musieli. Wyszliśmy na ulicę i naprawdę doprowadziliśmy do wielkiego przełomu w Ukrainie. Polityce. Myślę, że za kilka miesięcy zobaczymy efekty, na które tak bardzo czekamy. Mam nadzieję, że to przetasowanie będzie oznaczało poprawę sytuacji na froncie i sprawy pójdą ku lepszemu. Komentują z entuzjazmem mieszkańcy Kijowa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że powołanie Drapatego nie zmieni sytuacji Ukrainy na froncie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
21: A temat zmiany naczelnego dowódcy wróci dziś w TOK 360. Prezydent USA Donald Trump grozi, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormus amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, w tym znajdujące się w Teheranie. To jest kolejna groźba prezydenta pod adresem Iranu w ostatnich dniach. Już w zeszłym tygodniu Trump ostrzegał, że jeżeli Iran nie pójdzie na układ, to siły USA rozpoczną ataki na elektrownie i mosty, co zgodnie z prawem międzynarodowym, bo byłby to atak na infrastrukturę cywilną, byłoby zbrodnią wojenną. Najnowsza wymiana ciosów między USA a Iranem trwa już 12 dni, mimo że w połowie czerwca obie strony zawarły rozejm w rozpoczętej pod koniec lutego wojnie. Rząd zapewnia, że w tym roku nikomu nie udało się przedostać przez granicę polsko-białoruską. Zdaniem specjalistów od migracji trudno uwierzyć w te zapewnienia, a nawet gdyby były prawdziwe, to kryzys migracyjny na wschodniej granicy Unii wcale nie zniknął. Po prostu szlak przeniósł się o jeden kraj dalej na północ, a potem dalej prowadzi przez Polskę. Jakub Medek.
3: MSWiA poinformowało, że w tym roku doszło do niespełna 300 prób przekroczenia granicy z Białorusią wobec 15 tysięcy w analogicznym okresie ubiegłego roku. I co najważniejsze, żadna nie skończyła się powodzeniem. To, co dzieje się na pograniczu, pozwala wątpić w deklarację rządu, mówi Aleksandra Chrzanowska, ekspertka od migracji ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
4: Widzimy to po checkpointach Straży Granicznej, po tym, że zatrzymywani są kierowcy, sprawdzane są bagażniki. Obserwujemy łapanki wojska w bezpośrednim sąsiedztwie granicy. Polskę.
3: Ekspertka dodaje też, że radykalnie wzrosła liczba migrantów, którzy do Unii dostają się w Łotwie, a potem przez Litwę docierają do Polski. I nikt nie wie, ilu ich dokładnie jest, bo rząd sam pozbawił się możliwości nadzorowania migracji.
4: Odkąd rząd polski zawiesił prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, Polska przestała być pierwszym bezpiecznym krajem.
3: I osoby migrujące jadą przez nią, unikając służb, dalej na zachód. Jakub Medek, TOK FM.
5: Znów brakuje nauczycieli. Kolejny rok z rzędu z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów, a najtrudniejsza sytuacja jest w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Paweł Radzewicz.
6: W Oświatowym Banku Pracy pojawiło się 20 tysięcy ofert.
7: To jest bardzo dużo i widać, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej.
6: Mówi dyrektor liceum w Błoniu Jakub Bargieł.
7: Problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach.
6: Potrzeby są bardzo szerokie, dodaje Marcin Szeląg z Gdańskiego Urzędu Miasta.
8: Zapotrzebowanie dotyczy specjalistów, jak pedagodzy, logopedzi. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki oraz przedmiotów zawodowych.
6: Samorządy staną na głowie, by tę lukę wypełnić, zapewnia wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
9: Dotychczas część wakatów obsadzali nauczyciele emerytowani, a osoby już zatrudnione podejmowały godziny ponadwymiarowe.
6: Rekrutacje trwają. Pełniejszy obraz sytuacji zobaczymy we wrześniu. Paweł Radzewicz, TOK FM.
5: No to jeszcze o Lemoniadzie w TOK 360, dokładnie o jej przydrożnej sprzedaży, którą pod lupę bierze Główny Inspektorat Sanitarny. Urzędnicy publikują specjalne wytyczne dla dzieci i ich opiekunów, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Najczęściej taka sprzedaż lemoniady kojarzy się z pracowitością od najmłodszych lat, ale sanepid twierdzi, że wytyczne w sprawie higieny są kluczowe nawet dla najmłodszych przedsiębiorców. Szymon Kępka.
19: Lemoniada, domowe ciasto, owoce i inne produkty muszą być według wytycznych sanepidu przechowywane i podawane w higienicznych warunkach. Rękawiczki, zamknięte pojemniki, lodówka turystyczna. Z jednej strony to wytyczne, a z drugiej urzędnik może wlepić mandat za taką nieodpowiednią sprzedaż. Choć dodajmy, nie potrzeba na nią zezwolenia, mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
26: Tutaj musimy pamiętać, że nasza odpowiedzialność jest troszeczkę większa, bo będziemy komuś ten posiłek dawali, czy komuś tę lemoniadę.
27: Czyli... Szczególnie jeżeli odbieramy na przykład gotówkę,
26: odbieramy gotówkę, banknoty, żeby nie robić tego tą samą ręką, prawda? Albo na przykład...
27: Lewą przyjmujemy, prawą
26: na przykład. Albo mamy rękawiczkę, albo chociażby te ręce myjemy.
27: Czyli zdrowy rozsądek, podstawowe zasady higieny.
26: I to są chyba takie elementarne rzeczy, którymi trzeba się kierować zawsze. I to nie tylko jak chodzi o okazjonalną sprzedaż.
19: Nie trzeba nikogo przekonywać, że jest mnóstwo innych spraw, z którymi w pierwszej kolejności powinien zmierzyć się sanepid. A młodych przedsiębiorców pewnie najlepiej zostawić samodzielnemu życiu w biznesie. Ale wytyczne są nieubłagane. Zalecane jest nadzór rodziców nad stoiskiem z lemoniadą, do tego czyste ręce, osobne miejsce do sprzedaży i do płacenia, a gdy dziecko kicha i kaszle, ma wziąć wolne od sprzedaży lemoniady. Wniosku L4 jednak składać nie musi. Szymon Kępka, TOK FM.
5: 16:11, Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest doktor habilitowany Szymon Tarapata, adwokat z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
28: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: W sobotę na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, w które zaangażowali mnie byli dziennikarze TVN24. Ten kierowca spowodował kolizję, był pijany, 2,7 promila, miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów, a jednak prokuratura, co już ma swoje polityczne, że tak powiem, konsekwencje, bo interweniuje w tej sprawie prokurator generalny Waldemar Żurek i odwołuje zastępcę prokuratora rejonowego w Lublińcu, a jednak prokuratura nakazała zwolnić mężczyznę do domu, nie zawnioskowała o areszt, nie było też postawienia zarzutów. No i jest oburzenie, słuszne?
28: Niesłuszne. Tego typu postępowania się zdarzają w podobnych sprawach. Generalnie, jak popatrzyć się na ten stan faktyczny, o którym wiemy z mediów, to najprawdopodobniej nie było tu w ogóle podstaw do kierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie. Co więcej, zapewne nie było też podstaw do stosowania innych środków zapobiegawczych, bo jeśli ten kierowca miał stałe miejsce zamieszkania, a zakładam, że nie było tutaj obawy ucieczki, ukrycia się, no to nie było przesłanek spełnionych do stosowania środków zapobiegawczych, a w takiej sytuacji należy zwolnić zatrzymanego. Oczywiście w toku dalszego postępowania będą z tym kierowcą prowadzone czynności i zapewne dojdzie do postawienia mu zarzutów, a następnie sprawa trafi do sądu, zostanie skierowany akt oskarżenia. Naprawdę znanych mi jest wiele spraw, w których kierowca prowadził samochód w stanie trzeźwości, często były to 3 promile, 2 promile i podobny sposób postępowania był stosowany. Także historia, która miała miejsce na autostradzie, nie jest i konsekwencje, które wystąpiły później, nie są czymś nadzwyczajnym.
5: Ja rozumiem, że może wniosek o areszt jest tutaj niezasadny, wręcz populistyczny. Nadużywamy w Polsce stosowania tymczasowego aresztowania. Jest to pozbawianie wolności bez wyroku sądu, co powinno być ostatecznością. Ale nie rozumiem, dlaczego od razu temu mężczyźnie nie zostały postawione zarzuty. Zatrzymany został na 48 godzin, zdążyłby wytrzeźwieć.
28: Zdążyłby wytrzeźwieć, natomiast jeśli prokurator uznał, że nie ma zagrożenia dla prawidłowego toku postępowania, no to nie stosował środków zapobiegawczych. W takiej sytuacji przepisy kodeksu postępowania karnego mówią jednoznacznie. W razie, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, należy podejrzanego zwolnić. A następnie, no co tutaj się wielkiego stało? Stało się tyle, że po prostu temu człowiekowi zostaną zarzuty postawione później. Nie uniknie odpowiedzialności, zostanie wezwany na przesłuchanie, takie zarzuty usłyszy i będzie kierowany akt oskarżenia w tej sprawie. Czyli z punktu widzenia interesu postępowania karnego nic się negatywnego tutaj nie wydarzyło.
5: No dobrze, a może jednak należałoby tego mężczyznę aresztować, skoro on stwarzał zagrożenie dla innych, być może zagrożenie zdrowia, jeżeli nie życia. Mamy przykład niedawnego wyroku, który usłyszał Łukasz Żak, sprawca tego strasznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. No, człowiek też zdemoralizowany, ale jedną z przesłanek tego bardzo wysokiego wyroku, o czym mówił sędzia w uzasadnieniu, była ochrona społeczeństwa, więc może jednak w imię ochrony powinno się tutaj areszt rozważyć.
28: No, panie redaktorze, nie możemy uznawać, że sprawa Łukasza Żaka jest podobną sprawą do tej, z którą mamy do czynienia tutaj.
5: Tego nie powiedziałem.
28: Łukasza Żaka stan faktyczny wyglądał nieco inaczej. Nie można takich prostych kalek stosować w stosunku do innych osób. Idąc takim tokiem rozumowania, to zawsze w każdej sprawie musielibyśmy stosować środek zapobiegawczy, dlatego że zawsze tam, gdzie się pojawia postępowanie karne, tam występuje teoretyczna możliwość matactwa czy uchylania się od odpowiedzialności. Kodeks postępowania karnego, jeśli chodzi o możliwość stosowania środków zapobiegawczych, wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą. Chcę, żebyśmy to wszyscy zrozumieli. W tej sprawie, jeśli chodzi o przepisy KPK, regulacje, które sobie ustanowiliśmy, które mamy w kodeksie, za bardzo na inną reakcję z najzwyczajniej w świecie nie pozwalały.
5: To już trochę z chłodniejszą głową zapytam w takim razie. To, że poleciała zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu, to w takim razie są kwestie wizerunkowe?
28: Trudne, ja nie wiem, jakie to są kwestie, natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że najprawdopodobniej decyzja ta i te ruchy nie wynikały z tego, że doszło do naruszenia przepisów kodeksu postępowania karnego. Co więcej, ja oczywiście mam swoje zdanie na temat idei wydawania wytycznych przez prokuratora generalnego, ale z tego, co wiem, to takowe zostały wydane i skierowane do prokuratorów w marcu 2026 roku. I o ile wiem, z tych wytycznych nie wynika, że w sprawach, których się prowadzi dochodzenie, w sprawach prowadzenia pojazdów w stanie trzeźwości, mimo rzeczonego zakazu, tam nie było jakiejś sugestii czy polecenia, żeby prokurator podejmował osobiście czynności w postaci przesłuchiwania i stawiania zarzutów w sprawach, które są prowadzone w formie dochodzenia. I nie było też sugestii, że w tego typu sprawach powinno się stosować środki zapobiegawcze. Więc
5: to już tytułem
28: sytuacji. W tej sytuacji trudno mi jest wyjaśnić te decyzje, mając też świadomość tego, jak funkcjonuje praktyka. A wielokrotnie mi się też jako w mojej pracy adwokackiej, w mojej praktyce zdarzało, że miałem do czynienia z pijanymi kierowcami, stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu były wysokie, nie stosowano żadnych środków zapobiegawczych i taka osoba dostawała później wezwanie do osobistego stawiennictwa i była ona przesłuchiwana na komisariacie policji. Naprawdę takich historii jest wiele.
5: Dziękuję bardzo. Doktor habilitowany Szymon Tarapata, adwokat z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem TOK 360. 16:19, spóźnione odrobinę informacje już za chwilę. Po nich o czarnej liście pasażerów linii lotniczych. Czy jest słuszna, za co można na nią trafić i jakie zastrzeżenia ma do niej Rzecznik Praw Obywatelskich?
20: Autopromocja.
10: Sztuczna inteligencja w medycynie. Poprowadzi dokumentację medyczną, wypisze skierowanie, obsłuży kolejkę pacjentów. To oczywiste. Ale jeśli zrobi opis mego rezonansu, to kto weźmie za niego odpowiedzialność? I czy muszę się na to zgodzić? Więcej w czwartek o 10:40 w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
16: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
18: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Zbliża się 16:22. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Siły USA zaatakowały cele na strategicznie położonej irańskiej wyspie Larak w cieśninie Ormus, podała AFP, powołując się na irańską półoficjalną agencję Taznim. Władze próbują ustalić skalę ataku i zakres ewentualnych zniszczeń. Niewielka wyspa Larak położona jest na wschód od wyspy Keszm. Znajduje się na niej baza wojskowa oraz pływający terminal służący do eksportu ropy naftowej. Położenie wyspy czyni z niej centralny element strategii morskiej Iranu. Ponad 1000 osób zmarło z powodu eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Takie dane podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Wirus ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z zakażoną osobą. W pierwszej turze ewentualnych wyborów prezydenckich w Ukrainie najwięcej głosów zdobyłby obecny szef państwa Wołodymyr Zełenski. Na drugim miejscu uplasowałby się ambasador w Wielkiej Brytanii, były naczelny dowódca wojsk ukraińskich generał Valery Załużny, a na trzecim były minister obrony Michajło Fedorow. Tak wynika z sondażu ośrodka Rating. Badanie przeprowadzono w dniach 20-21 lipca.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 16.23, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Dominik Sipiński, analityk Polityki Insight. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Czarna lista pasażerów linii lotniczych. Myślałem, że to bardziej legenda, nie aż na miarę Czarnej Wołgi, ale mimo wszystko legenda, że podobno są takie listy, ale nikt ich nigdy nie widział. Tymczasem podobno taka lista powstaje w locie i nawet dopytuje o nią Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzeczywiście takie listy pasażerów, którzy nie są wpuszczani na pokład, istnieją?
0: Linie lotnicze mają informacje o pasażerach i pasażerkach, którzy w ten czy inny sposób zasłużyli sobie na to, żeby odmawiać im prawa przewozu. Na ile te listy są stałe, sformalizowane, kto nimi zarządza i za co tak naprawdę się tam trafia, to inne pytanie i o tym tak naprawdę nie wiadomo. Żadna linia nie publikuje takie listy oczywiście publicznie, nawet publicznie do końca się nie przyznaje, że takie listy są. Natomiast niewątpliwie linie zbierają informacje o pasażerach, ponieważ jest to duży i w ostatnich latach raczej nasilający się problem, stanowiący czasami w przypadkach najgorszych, najgroźniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa lotu, ale nawet w łagodniejszych przypadkach pasażerowie zakłócający przebieg lotu mogą stanowić chociażby utrudnienie dla komfortu podróży, dla komfortu pracy załóg, i linie lotnicze mają prawo do tego, żeby odmawiać przewozu i takie informacje na pewno zbierają. Jak? To jest inne pytanie.
5: Ale pewnie problemem jest tutaj między innymi raz, że jest to jakieś przetwarzanie danych i Urząd Ochrony Danych Osobowych też o to dopytuje, ale dwa, no jest tu poważny problem kryteriów, bo o ile nie budzi moich specjalnych oporów i tak rezerwuję dla linii lotniczych takie prawo, żeby odmawiać przewozu pasażerom, którzy wszczynają na przykład burdę na pokładzie, no bo jest to po prostu niebezpieczne dla innych, to tak stopniując, jest linia lotnicza, która w komunikacie sugeruje, że zapalenie w łazience można dostać zakaz lotów. Ja nie mówię, że to nie jest niebezpieczne, ani że to jest mądre. Wreszcie w czasie pandemii były na przykład doniesienia o tym, że jeżeli ktoś domagając się zwrotu pieniędzy skorzystał z procedury cashback, tak zwanej reklamacji kartowej, to też był przez tanie linie wpisywany na listę pasażerów nieobsługiwanych, więc kryteria są tu problemem.
0: Kryteria są problemem, czy raczej to, że w ogóle nie wiadomo, tak naprawdę nie wiadomo, czy te kryteria tak naprawdę zostały przez jakąkolwiek linię sformalizowane, a na ile są uznaniowe i czy na przykład zależą od tego, kto w jaki dzień wpisuje na tę listę. I to jest na pewno problem, z którym należy się zmierzyć i powinni się z tym zmierzyć no pewnie przede wszystkim unijni regulatorzy, bo w Unii Europejskiej przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dotyczące zapobiegania dyskryminacji pasażerów są najsilniejsze i pewnie najbardziej realistyczne jest to, że to w Unii Europejskiej te przepisy zostaną w jakiś sposób ujednolicone, bo faktycznie w tej chwili z jednej strony mamy do czynienia z zachowaniami, które są po prostu przestępstwami, czy przynajmniej wykroczeniami, no chociażby palenie na pokładzie samolotu, jest po prostu zakazane prawnie i nie jest jakby wykroczeniem przeciwko zasadom przewozu linii lotniczej, tylko przeciwko przepisom prawa. No a z drugiej strony mamy mnóstwo zachowań, które nie są w sposób jednoznaczny zakazane, które linie mogą słusznie lub niesłusznie nie lubić. Z jednej strony są zachowania, czy są, no faktycznie, jeśli wpisanie na taką listę miałoby miejsce za to tak naprawdę domaganie się swoich praw, na przykład poprzez cashback, to jest oczywiście linia lotnicza nie powinna mieć do tego prawa. Z drugiej strony są zachowania, które mogą nie być nielegalne w rozumieniu prawa, ale stanowią chociażby zagrożenie dla, no, w najlepszym wypadku, czy w najmniej groźnym wypadku, komfortu pracy załóg. I pewnie linie lotnicze mogłyby mieć więcej możliwości, żeby takim zachowaniom zapobiegać, ale na pewno powinno to być kontrolowane, nie tylko pod względem tego, za co na taką listę się trafia, ale też jak te listy są przetwarzane, jakie dane się tam znajdują, kto ma do nich dostęp i tak dalej. No i dobrze, żeby było, żeby też istniały jakieś możliwości odwołania, czy przynajmniej dowiedzenia się, kto i na jakich zasadach na tę listę trafił.
5: A jest jakaś intencja uregulowania tego? Bo podobno Brytyjczycy się zastanawiali nad sformułowaniem przepisów w tej sprawie, tak żeby linie lotnicze, co co byłoby na ich korzyść, mogły też wymieniać się informacjami o takich pasażerach, bo to, że ktoś na pokładzie jednej linii narozrabia, to nie znaczy, że nie zrobi tego za chwilę na pokładzie innej linii. Chyba, że wymieniają się i tego nie wiemy. No to też byłby problem z danymi.
0: To jest możliwe, nie da się tego wykluczyć, bo w tej chwili tak naprawdę o tych listach nie wiadomo nic. Znaczy wiedzą o nich pewnie linie lotnicze, ale czy się dzielą, czy nie, tego nie wiemy. Linie lotnicze, czy szerzej branża lotnicza, bo też stowarzyszenia linii lotniczych i firm towarzyszących, od dość dawna zabiegają o to, żeby przede wszystkim ujednolicić przepisy dotyczące karania, czy przynajmniej zatrzymywania czasami pasażerów, bo w tej chwili często zdarzają się takie sytuacje, że pasażer może doprowadzić do zagrożenia na pokładzie lotu, nawet łamiąc przepisy, czasami przepisy prawa, ale prześlizguje się niejako między lukami prawnymi, bo nie do końca wiadomo, kto ma na przykład jurysdykcję nad tym zachowaniem, nad tym zdarzeniem. I to też z jednej strony dobrze byłoby ujednolicić i te luki wyeliminować, natomiast jeśli chodzi o regulacje dotyczące tych tak zwanych czarnych list, to do tej pory nie pojawiły się żadne konkretne propozycje, żeby to przynajmniej na poziomie kontynentalnym w Unii, czy wspólnotowym w Unii ujednolicić i być może inicjatywa Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby taką dyskusję w ogóle rozpocząć, bo do tej pory faktycznie pasażerowie, czy szerzej działacze praw pasażerów, może tak powiedzmy, nie mają żadnego dostępu do tych list i tak naprawdę w ogóle nie wiadomo, czy te listy formalnie istnieją, czy ktoś ma taki dokument, na ile one są uznaniowe i tak dalej.
5: Bardzo dziękuję. Dominik Sipiński, analityk polityki Insight, był gościem TOK 360, 16:30. Adam Ozga. A gościem TOK 360 kolejnym jest teraz Wojciech Jędrusiak, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OPZZ Konfederacja Pracy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dino Polska pana pozywa o naruszenie dóbr osobistych w związku z publicznymi wypowiedziami o warunkach pracy w tejże sieci supermarketów, wypowiedziami między innymi w TOK FM. Dino domaga się 50 000 zł odszkodowania, przeprosin i zakazu rozpowszechniania treści dotyczących spółki. Jest pan zaskoczony czy niekoniecznie?
1: Nie jestem w ogóle zaskoczony, bo podobne sprawy mam z ramienia Kauflandu. Mam Kaufland o naruszenie dóbr osobistych wytoczył mi 5 pozwów. Są to pozwy cywilne, ale też z oskarżenia prywatnego, czyli karne. Jeden już taki pozew udało mi się, zostałem wyrokiem uniewinniony, jest to wyrok prawomocny, teraz jest apelacja. No a jeżeli chodzi o te sieci handlowe, obsługuje jedna firma i to jest taka strategiczna działalność, że nie spodziewałem się, że taki pozew otrzymam. Prawdopodobnie dostaniemy też pozew, zostanie oskarżony związek zawodowy, też poszczególni działacze związkowi, ponieważ ta kancelaria, która doradza Kauflandowi i Dino, działa w taki sposób, że przedstawiciele oraz firma pozywa działaczy związkowych i związek tak krzyżowo, żeby zrobić jak najwięcej spraw, bo my mamy ze strony Kauflandu o podobnych zarzutach ponad 10 pozwów, o ile się nie mylę, 13. No teraz jest pierwszy pozew od właśnie spółki Dino. Oczywiście w pozwie są cytaty, które są stenogramami właśnie z wywiadu w TOK FM. Faktycznie te zdania są, te fragmenty, które się wypowiadałem. I tutaj są takie zarzuty śmieszne. No to ja to traktuję jako typowe działanie slapowe, czyli wytoczenie takiego procesu, żeby mnie wyciszyć, zastraszyć, no, uwikłać w kolejnych sprawach, żebym nie miał czasu na działalność związkową, żebym był zakopany w tych sprawach. Teraz ze strony Kauflandu więcej tych spraw mam. Tutaj być może też będę miał więcej. Ale zarzuty są kuriozalne, bo zostałem oskarżony, no, pozew złożono, że naruszam dobra osobiste, no a jednak w tej firmie dzieje się bardzo źle, no, są łamane przepisy prawa, teraz głośna sprawa o zwolnieniach osób, które biorą udział w strajku, które wzięły udział w strajku ostrzegawczym, te osoby są zwalniane za to, że wzięły udział w strajku i w ogóle procedura zwolnień nie działa w spółce Dino. Te wszystkie zwolnienia, które trwają od listopada 2025 roku. Spółka narusza przepisy prawa, nie konsultuje zamiaru rozwiązania umów o pracy. Jest to rażące złamanie przepisów prawa. My się z tym nie zgadzamy. Poinformowaliśmy już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tutaj też mogę powiedzieć, co mi konkretnie zarzuca spółka Dino, bo oni twierdzą, że pisze o tym, że łamią podstawowe prawa pracownicze oraz przeciąża pracowników pracą. No to jest prawda oczywista i mamy przykłady, gdzie na markecie pracują po dwie osoby, są przeciążone, one wracają z pracy, nawet nie dają rady się zregenerować. Część nawet rezygnuje z przerw lub nie jest w stanie wyrobić tych obowiązków, które są narzucone przez przełożonych.
5: To tej jak pracownicy tej kancelarii, która obsługuje Dino i Kauflanda będą odsłuchiwać tę naszą rozmowę, to tylko ja im przypomnę o tym, że już powinna funkcjonować dyrektywa antyslapowa, więc jest szansa, że ich praca pójdzie szybciej na marne.
1: No też zwracamy to, w każdej odpowiedzi na pozew zwracamy uwagę na to, że jesteśmy atakowani, nie tylko ja jako przewodniczący. W ogóle to jest jakieś kuriozalne, że działam ja, czy też inni członkowie zarządu związku w imieniu całego związku, a są pozywani indywidualnie. No ja indywidualnie, jako osoba prywatna, nic nie mam do Dino, czy ja reprezentuję Związek Zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu i jako przedstawiciel tego związku, jako przedstawiciel pracowników informuję opinię społeczną o tym, co się dzieje.
5: Zarząd w końcu usiadł do rozmów, czy nadal i ignoruje te zarzuty, które są podnoszone?
1: Zarząd Dino w ogóle nie chcą się pokazać, nie reagują na nasze wołania, na nasze prośby o spotkania. Teraz jesteśmy w drugim sporze zbiorowym, który dotyczy nadmiernego wykorzystywania monitoringu do dyscyplinowania oraz zwiększenia wydajności pracowników, zaprzestania łamania prawa, ustawy o związkach zawodowych, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, no i też zapewnienia tych podstawowych warunków pracy, tak, bo my nagłaśnialiśmy kwestię mrożenia pracowników w sezonie zimowym i to się potwierdziło. I za to spółka Dino postanowiła mnie zaatakować, związek zaatakować, bo jak mnie się atakuje, to związek się atakuje. A co jest kuriozalne, moim zdaniem w Polsce dochodzimy do takiej sytuacji, że łamanie prawa to jest czysty biznes. Oni zarabiają na tym podwójnie. Jak wyliczyliśmy na mrożeniu pracowników, czyli niedostosowaniu warunków pracy w marketach w Polsce, Dino zaoszczędziło, ja mogę powiedzieć, zarobiło kilka milionów złotych. Za to otrzymali kary, część poleceń ustnych, wniosków, ale też były kary, jak to powiedział inspektor z Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, dotąd nałożono kary w wysokości 8000 złotych.
5: I tutaj z jednej strony jest uderzająca, tak. Absolutnie. Bardzo dziękuję. Tak. Wojciech Jędrusiak, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OPZZ Konfederacja Pracy, był gościem TOK 360. Ja tylko dodam dzisiaj, że dzisiaj zapadł wyrok i sąd uznał, że dyscyplinarne zwolnienie Jolanty Żołnierczyk, kasjerki Kauflandu w Żywcu, to była bardzo głośna sprawa, i działaczki związkowej, nastąpiło z naruszeniem prawa. To jest nieprawomocny wyrok, a kobieta w ramach sądowego zabezpieczenia pracuje w Kauflandzie, więc Kauflandowi to nie wyszło. 16.37, o 16.40 informacje TOK FM. Po nich Krzysztof Woźniak i wakacyjny cykl TOK 360 w drodze.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: www.tok.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Au! Znów ten ból.
21: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
21: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
11: Oh.
21: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
23: Magda, wszystko w porządku?
24: Przepraszam, migrena.
25: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
24: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
30: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
31: W nowej polityce. Wojny rozwodowe. Prezydent wetuje ustawę o osobie najbliższej. Tymczasem małżeństwa rozstają się coraz częściej, a liczba ślubów spada. A także maczyzm w polityce. Mundial, jakiego jeszcze nie było. Dziurawa trzecia droga. Nocne życie Trumpa, Puma i inne niespodzianki. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
32: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
33: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
34: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Minęła 16.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormus amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownie, w tym te znajdujące się w Teheranie, zapowiedział prezydent USA Donald Trump. To kolejna groźba prezydenta pod adresem Iranu w ostatnich dniach. Już w ubiegłym tygodniu ostrzegł, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, siły USA rozpoczną ataki. Zgodnie z prawem międzynarodowym atak na infrastrukturę cywilną byłby zbrodnią wojenną. Zakończenie wojny w Ukrainie byłoby korzystne też dla Rosji, powiedział amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, zapytany o plany jutrzejszego spotkania z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Spotkanie ma się odbyć podczas konferencji krajów ASEAN w stolicy Filipin, Manili. Rubio powiedział, że wojna na Ukrainie, jak sądzi, pod wieloma względami utrudniła Rosji i Stanom Zjednoczonym znalezienie punktów porozumienia w innych kwestiach, ale Stany Zjednoczone nadal mogą współpracować z Moskwą w niektórych obszarach. Ponad 5 milionów złotych na nowy sprzęt i remonty remiz trafi do strażaków z zachodniopomorskiego. Dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pieniądze otrzyma blisko 160 jednostek ochotniczych straż pożarnych. Co roku strażacy w województwie zachodniopomorskim biorą udział w ponad 23 tysiącach zdarzeń.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To
1: Rok 360 w drodze, a to oznacza, że gdy Krzysztof Woźniak po dzisiejszych skołowanych chciał już wychodzić do domu, ja powiedziałem stop, czerwone światło, bo jeszcze kontynuujemy naszą podróż z Polski w kierunku Chorwacji, którą rozpoczęliśmy już chyba ze 3 tygodnie temu. Długo jedziemy do Chorwacji, normalnie się krócej
2: jedzie. Długo się jedzie. Znaczy ja w ogóle polecam nie jechać na raz, niektórzy to robią. Jeśli tam wyjeżdżają w Polsce, nie wiem, Warszawa, Poznań, Kraków, jakiekolwiek inne miasto, i na raz do tej Chorwacji, czy to Istrii, czy Dalmacji, no potrafią tak jechać. Ja nie. Jednak gdzieś się zatrzymać i ponownie polecam tą Styrię w Austrii, żeby przynajmniej na dzień tam odetchnąć w tej podróży. No, ale
1: to
2: dobrze.
1: Zupełnie inaczej się chyba jedzie jednak, jak się podzieli podróż na przystanki, tym bardziej, że po drodze też jest co obejrzeć. No ale tak, mówiłeś, żeby koniecznie się zatrzymać w Styrii, ale jedziemy dalej, więc Słowenia. Siłą rzeczy z Austrii wjeżdżamy do Słowenii.
2: Tak, to jest kraj, przez który osoby tylko chcąc przejechać do Chorwacji będą jechać najkrócej. Można jechać autostradą, bardzo ładną, też widokową autostradą, tylko dużo zapłacimy. Opłata w formie e-winiety, można zakupić na samochód osobowy tygodniową winietę, miesięczną lub roczną. Taka tygodniowa kosztuje 23,10 euro, więc sporo.
1: Sporo i tam też trzeba uważać, bo wysokość samochodu ma znaczenie. I
2: tak, prześwit.
1: Trzeba dobrze się przyjrzeć,
2: ale to bardziej chodzi o to, że
1: SUV nie załapuje się na te droższe stawki.
2: Taki standardowy samochód osobowy to jak najbardziej się załapie na te 23,10 euro. Takie vany już właśnie wyższe, czy SUVy wyższe, no to trzeba sprawdzić faktycznie.

0: Więc tak średnio w wakacje pewnie to będzie 40-60 minut dłużej. Zupełnie inne widoki. No i jak to bywa, nie jadąc po autostradach, możemy podglądać architekturę, te miasteczka.
1: Teren zabudowany, ograniczenie.
0: Oczywiście i tu już właśnie przechodzimy do tych prędkości. Dość standardowe. Obszar zabudowany, 50 km na godzinę. Sporo jest tam również, bo jechałem kiedyś tą trasą, sporo jest również stref tempo 30, więc proszę uważać. Często tymi znakami drogowymi są zmniejszane te dozwolone prędkości. Zwykła droga pozamiejska 90. Znów niekiedy dość kręte te drogi są, no bo jednak to jest obszar górzysty. Zmniejszana jest ta prędkość do 70 km, nawet czasami do 60. Tu podobnie będzie w Chorwacji, to już od razu zapowiadam. Ekspresówki 110, autostrada 130 km na godzinę. Coraz więcej fotoradarów, nie ma odcinkowych pomiarów prędkości w Słowenii. Takie mają podejście, ale też sporo kontroli policyjnych zwykłych, szczególnie gdzieś tam w okolicach wjazdów do miejscowości i w samych miejscowościach. Tak samo z fotoradarami. Na autostradzie przyznam się szczerze, że próbowałem sobie przypomnieć. Chyba nie widziałem podczas tej godzinnej jazdy, żeby był fotoradar na autostradzie. Może się teraz coś zmieniło, bo byłem ostatnio 2 lata temu, więc no, może coś tam pojawiło się innego.
1: Mandaty drogie, bardzo drogie.
0: Jak to w ogóle w Europie, szczerze mówiąc. Do 10 km przekroczenie prędkości 40 euro. Najpoważniejsze już są oczywiście powyżej tych 30-40 km szybszej jazdy, możliwość nawet zatrzymania prawa jazdy i postępowanie sądowe. Na światłach mijania lub do jazdy dziennej trzeba jeździć przez całą dobę. Tutaj informacja głównie dla tych, którzy jednak zdecydują się w Słowenii zostać, bo przecież Słowenia też ma dostęp do Adriatyku. Jest to początek tego terenu Istrii, czyli również chorwackiej. Zresztą bardzo fajne wybrzeże. Jest nawet piaszczysta plaża, co rzadko się zdarza jednak w tej części Adriatyku, po tej stronie Adriatyku. Można zostać, więc gdy ktoś by chciał wypożyczyć samochód, obowiązkowe wyposażenie to kamizelka odblaskowa oraz apteczka pierwszej pomocy, no i oczywiście trójkąt ostrzegawczy.
1: Ta apteczka chyba nie jest taka oczywista.
0: Nie jest oczywista
1: w polskich samochodach.
0: Tak, nie jest oczywista. Moim zdaniem powinna tu dojść zmiana zamiast gaśnicy, która nie zawsze ugasi ten pożar, który akurat wybuchnie w samochodzie. Powinna być apteczka standardowa. Zresztą przy zakupie samochodu w większości przypadków ta apteczka.
1: Ja myślę też, że dużo ludzi nie wie, że można w Polsce jeździć bez apteczki, więc te apteczki no, okay. Tak ma. I dobrze. I tego się trzymajmy.
0: W ogóle z tym wyposażeniem pojazdów to jest tak, że jest, jeżeli jedziemy pojazdem zarejestrowanym w Polsce, to przez całą tą podróż we wszystkich krajach musimy mieć wyposażenie odpowiednie do kraju rejestracji. Więc dlatego mówię, że te informacje są głównie dla tych, którzy wypożyczają auto, bo to warto sprawdzić, żeby w razie czego, jak będzie jakaś kontrola nadgorliwego policjanta, żeby jednak nie mieć problemów tam na miejscu. Piesi tutaj też dość standardowo podczas przechodzenia i wchodzenia na przejście dla pieszych mają pierwszeństwo oczywiście na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Na czerwonym nie można przechodzić, nawet wtedy, kiedy nie stwarza się żadnego zagrożenia, nic nie jedzie. Trochę inaczej było, pamiętamy, chociażby w Skandynawii.
1: Tak, na południu generalnie to jest inaczej traktowane, więc Słowenia tutaj uwaga, bo może być wyjątkiem.
0: No tak, tutaj jest bardziej podobni do nas niż w Skandynawii, tak bym powiedział. Rowerzyści, bardzo fajne trasy podobno. Nie korzystałem, nie wiem, ale z tego co czytałem, co widziałem, różnego rodzaju poradniki, to można tam sobie na rowerach fajnie pojeździć. Tutaj też standardowe wyposażenie. Odblask z tyłu czerwony, światła pozycyjne z przodu białe, z tyłu czerwone, jakiś tam sygnał dźwiękowy w razie czego. Kaski do 18 roku życia obowiązkowe dla wszystkich. Więc tutaj o tym trzeba pamiętać. Oczywiście często do pieszych odblaski poza obszarem zabudowanym, gdy poruszamy się nie po chodniku. I tak jak w całej Europie, jak nie ma chodnika, to trzeba iść lewą stroną drogi. Polecam na chwilę się też zatrzymać w Słowenii, bo to bardzo ładny kraj. Już taki.
1: To prawda, niedoceniany, bo już tuż jest Chorwacja, to wybrzeże nie jest zbyt długie.
0: Taka anegdota co do tej ceny autostradowej, to w Słowenii trochę specjalnie taką cenę dali, bo się zdenerwowali, że wszyscy do Chorwacji jadą, a przecież oni też mają piękne wybrzeże. Więc jak chcecie być nad Adriatykiem, to może jednak do nas, a nie do tej Chorwacji.
1: No bo spędźcie tutaj tydzień, skoro już macie winięte na tydzień.
0: Pewnie. Dlaczego nie? To już się zatrzymajcie i zostańcie.
1: W drodze Krzysztof Woźniak. Dzięki wielkie. Dziękuję. Skołowanie oczywiście w środę o godzinie 13:40. A my już za tydzień dotrzemy. Długa Perła, ta podróż do Chorwacji. Długa.
0: Ale tam, ja bym tam chwilkę został jednak w tej Chorwacji. Piękny kraj.

0: Piękny kraj, Słowenia też piękny kraj. 16.50, Adam Ozga, to jest wciąż TOK 360 i zmieniamy temat. Gościem TOK 360 jest profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, już zaczyna się dobrze, chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino, informuje New York Post, powołując się na źródła z otoczenia Białego Domu. Nie wiadomo w ogóle, czy Gianni Infantino jest zainteresowany tym stanowiskiem, zwłaszcza, że musiałby porządnie obniżyć zarobki z 6 milionów dolarów do 418 tysięcy dolarów rocznie. A pieniądze, jak wiemy, są dla niego ważne, ale to w ogóle jest realny scenariusz, że jeszcze tę znajomość, którą zawarł przy okazji mundialu, Trump zdyskontuje w ten sposób, żeby wcisnąć Infantino do ONZ?
1: Ja bym powiedział, że jest realny. Jest realny z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że tak jak prawda zapowiadają się gdzieś tam wybory niedługo do szefa FIFA i Gianni Infantino wydaje się niezagrożony ze względu na to, że ma duże poparcie z takich mniej znaczących teoretycznie krajów w świecie piłkarskim, czyli ma duże poparcie między innymi w Afryce, a w tych mniej postawionych mistrzowsko krajów, nie wiem, z Azji czy z Ameryki Południowej, ja to nie mówię niekoniecznie o nie wiem, Brazylii czy Argentynie. Czyli on poparcie jakieś już by miał, prawda? To nie jest tak, że musiałby jakby w ogóle swoją rozpoznawalność jakiś, prawda, budować platformę taką do zdobycia głosów w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest jakby do wymyślenia. A po drugie, no jeżeli miałby poparcie Stanów Zjednoczonych, no to oczywiście kandydatura tutaj mogłaby zyskać. Oczywiście znowu nie we wszystkich oczach. Części krajów, w tym na przykład niektórym krajom arabskim kandydat popierany bardzo mocno przez Stany Zjednoczone oczywiście by nie odpowiadał. Ale to jest jeszcze jedna rzecz, która przyszła do głowy a propos tego pytania. Znowu, tak naprawdę, jak się zastanowimy, ileś tam kadencji wstecz, czy w ogóle pamiętamy, kto był szefem ONZ-u, to chwilowo być może dla tej osoby jest to naprawdę ważna funkcja i nawet niektórzy dostawali nagrody Nobla pokojowe i tak dalej, ale jak popatrzymy na to, kto zostawał, jak wiele osiągnął albo jak niewiele osiągnął, to Gianni Infantino wcale nie byłby najgorszym wyborem.
0: To w takim razie może się nie przejmować i nie zastanawiać się, czy... A ja się jeszcze zastanawiam, czy to jest pomysł na jakąś odwilż amerykańsko-ONZ-owską, czy to jest pomysł na ostateczne rozmontowanie ONZ-u na
1: modłę Trumpa? Nie, raczej to drugie. Nie. To raczej to drugie, ja myślę. Oczywiście to też jest jedno założenie w tym, co pan redaktor mówi i co ja myślę, że zakładamy, że w sposobie działania w tym momencie Donalda Trumpa jest jakaś strategia i długofalowa wizja, jak należy działać.
0: No to ryzykowne założenie.
1: Właśnie tak, a to jest bardzo ryzykowne, bo to jest być może pomysł, który przyszedł Donaldowi Trumpowi, on się z nim podzielił się nim na Truth Social, podzielił ze współpracownikami, ale jutro może mieć już zupełnie inny pomysł i że jednak zdecydowanie lepszym szefem ONZ-u byłby J.D. Vance.
0: Ale w ogóle to trzeba inwestować w Radę Pokoju, która przecież miała być dla ONZ alternatywą. Ta, jak się ma ta rada? Ma się w ogóle?
1: No to jest ta, jak pan redaktor tu rozpoczął, trzeba inwestować z obiecywanych, zakładanych 17 miliardów dolarów, które miały się pojawić na koncie tejże organizacji, koncie zarządzanym przez Bank Światowy. W czerwcu nie było nic. Czyli te całe działania, szumne zapowiedzi, one są tak jak u Donalda Trumpa. Zapowiedzi są szumne, są medialne, są komentowane, w tym, prawda, i u nas w radiu były komentowane, a potem tak spełznie i tak rozłazi się i nic z tego nie ma. Jedno, co jest, co pojawiły się ostatnio komentarze dotyczące tej Rady Pokoju, że oni próbują przyjąć swoją własną deklarację, pamiętając, że to jest ich deklaracja, która członkom tejże Rady Pokoju i działającym na rzecz Rady Pokoju zapewni immunitet w przypadku skargi ze strony Strefy Gazy, że jakieś tereny zostały zajęte pod realizowanie planów związanych z odbudową tejże Strefy Gazy. Czyli przyznają sobie prawo do usuwania ludzi, przejmowania terenów bez płacenia jakichkolwiek odszkodowań i robienia na tych terenach to, co uznają za najwłaściwsze i najbardziej stosowne.
0: No to jakby poszło daleko, to i pod jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego by się kwalifikowało, który to jednak Trybunał Trump z jego otoczeniem też chcą rozmontowywać, więc...
1: Oni chcą go rozmontowywać, ale pamiętajmy też, że nie tylko i wyłącznie za Donalda Trumpa Stany Zjednoczone, no mówiąc szczerze, nie bardzo przejmowały się z działaniami i funkcjonowaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego, niezależnie od tego, czy prezydent był reprezentował partię republikańską czy demokratyczną. Stany Zjednoczone są w kontrze do Międzynarodowego Trybunału Karnego od wielu, wielu lat, prawda? I nie uznają jego jurysdykcji, nie przejmują się wyrokami. Jeśli to nie służy interesom Stanów Zjednoczonych oczywiście, prawda? Czyli nie wiem, jak po wojnie w Jugosławii działali inaczej, no bo to służyło interesom Stanów Zjednoczonych, ale w sytuacji zagrożenia amerykańskich obywateli oni uznają, Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma jurysdykcji wobec amerykańskich obywateli.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem TOK 360 i tak od Gianniego Infantino, szefa FIFA, doszliśmy do byłej Jugosławii. Tak to czasem się dzieje w TOK 360 i w TOK FM. 16.57. Karolina Lewicka już obok mnie. Dzisiaj Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie rzeczniczką praw obywatelskich, a Mateusz Szpetman nie zostanie prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, bo Senat decyduje w tej sprawie.
2: Ale głosowanie dopiero nad kandydatem na prezesa IPN-u na kolejnym posiedzeniu.
0: A, no to jeszcze nie może pożyć wątpliwymi nadziejami.
2: Natomiast chyba, że tam ludowcy... Faktycznie, chyba raczej Mateusz Szpetman tym prezesem nie zostanie, choć przeszedł przez Sejm głosami bardzo egzotycznej koalicji PiS, PSL, Polska 2050, Konfederacja. Natomiast zaraz potem była po tych głosowaniach konferencja premiera Donalda Tuska, który powiedział, że w Senacie to już nie ma szans. Ale Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora Koalicji Obywatelskiej, oczywiście zapytamy o tę sprawę. Dużo też ostatnio mówimy o PiSie. Nic dziwnego, prezes i były premier w zespół zatroszczyli się, by w wakacje nie wiało nudą, ale dziś...
0: Bardzo wdzięczny temat, to tak, dużo mówimy.
2: Państwu odpuścimy, wszak termin ultimatum mija jutro i jutro do tematu wrócimy, a dziś zerkniemy sobie to po 17.20 w kierunku sił mniejszych, ludowców i lewicy. PSL jest w trudnej sytuacji, bo sondaże są jakie są, a na horyzoncie nie widać nikogo sensownego, z kim można by się sprzymierzyć i dzięki temu znów trafić na wiejską. Natomiast nowa lewica dość stabilnie plasuje się nad progiem wyborczym, ale też kombinuje, jak będąc podgryzaną przez partię Razem się wzmocnić i dobić do dwucyfrowego wyniku. I o tym porozmawiamy z Susanną Dąbrowską. No może jeszcze o ten PiS zapytamy Krzysztofa Kwiatkowskiego, bo to zawsze przyjemnie porozmawiać o konkurencji, prawda?
0: No ba. Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny już za chwilę. Za minutę 17, TOK 360 wraca punktualnie o 18. Adam Ozga, do usłyszenia.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent Warszawy nieskuteczny w zakresie m.in. usuwania historycznych zanieczyszczeń gruntów, podała Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola wykazała też, że nieskuteczni byli w tym zakresie burmistrzowie Ursusa i Pragi Północ. Historyczne zanieczyszczenia na terenie stolicy to tak zwane bomby ekologiczne, o których kupujący mieszkania dowiadują się dopiero po zamieszkaniu. Wtedy też zaczynają odczuwać niepokojące objawy związane z tym, że nie doszło do neutralizacji szkodliwych substancji w glebie, ziemi i wodach gruntowych przed rozpoczęciem prac budowlanych. Są zarzuty dla dwóch mieszkańców Poznania za pobicie pasażera, który stanął w obronie obcokrajowców. Mężczyźni znieważali w tramwaju obywateli Indii, na co zareagował 67-latek i wtedy także padł ofiarą agresji napastników. Podejrzani pobili go na przystanku tramwajowym. Poszkodowanemu nie zagraża niebezpieczeństwo. Doznał lekkich obrażeń ciała. Ponad 5700 osób, więcej niż zwykle, zmarło w czerwcu podczas fali upałów we Francji, podała Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego. Wprawdzie zastrzegła, że tego wzrostu śmiertelności o różnych przyczynach nie można jeszcze z całą pewnością uznać za wyłączny skutek upałów. To podała także, że wzrost śmiertelności wystąpił we wszystkich przedziałach wiekowych od lat 15, co jest bezprecedensowe, a wyraźny wzrost widać w grupie powyżej 45 lat. Za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
7: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
4: Dziś na termometrach od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie, na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19. Najbliższa noc z temperaturą od 11 do 13 stopni, nad morzem będzie 15, a w rejonach podgórskich od 8 do 10. Jutro sporo chmur, przejaśnienia, ale także przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 18 do 22 stopni.
7: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK-u i były minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze.
10: Witam panią redaktor, witam wszystkich Państwa.
2: No i co z tym PiS-em, panie senatorze, na pański nos? Rozpadną się, czy będą trwali w nienawiści?
10: Ja muszę powiedzieć, że poszerzam swoje horyzonty intelektualno-polityczne, jak śledzę tą dyskusję. No, od takich subtelnych uwag o zakończeniu dyskusji w postaci stul pysk, po takiego faktu geograficznego odzwierciedlenia, w jakim miejscu się PiS zajmuje słowami rynsztok, czy przez określenie tego tabunu polityków, którzy biegają na Nowogrodzką, mówiąc o tym, że prezes Lizusów przyjmuje, no to wygląda trochę, jakbyśmy wrócili do lat 90. i do historii polskiej prawicy. To się wtedy nazywało Konwent Świętej Katarzyny. Ja mam wrażenie, że w najbliższych dniach delikwenci zostaną zawieszeni. No, Mateusz Morawiecki im częściej mówi, że jest za jednością PiSu, tym robi silnie jeszcze i mocniej, żeby go co najmniej zawieszono lub wykluczono. Pewno właśnie w dwóch krokach. Pierwsze zawieszenie.
2: Gra na figurę ofiary.
10: Gra na figurę ofiary w polskiej polityce jest absolutnie wyjątkowo nośnym paliwem politycznym. To już wiele przykładów z przeszłości bywało i myślę, że Morawiecki właśnie ma taki scenariusz, a w tle może mieć kilka innych, bo przecież jak teraz zostanie wyrzucony, to później może być przez prezesa przytulone, jak kiedyś Zbigniew Ziobro i w przyszłym roku PiS by ogłosił wielkie jednoczenie, ale już może wtedy na innych zasadach.
2: A może Morawieckiego będzie chciał PSL przytulić?
10: Intuicja mi podpowiada, że może i Morawiecki by chciał, ale dla PSL-u to jest co najwyżej scenariusz trzeciorzędnego wyboru, no bo PSL robi wszystko, żeby samodzielnie przekroczyć próg. Trzymam za nich kciuki.
2: A jak nie?
10: W razie czego my jesteśmy otwarci,
2: tak?
10: I chwalimy sobie współpracę z naszymi przyjaciółmi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Startowaliśmy już w niektórych wyborach wspólnie, na przykład do Parlamentu Europejskiego. Razem jesteśmy w klubie jednym Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, więc tak, tutaj jest wiele takich elementów, które nas łączą.
2: W dodatku Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz lubią się chyba osobiście i współpracują od bardzo dawna, zresztą ostatnio podczas posiedzenia Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z premierem. Premier chwalił ludowców za lojalność.
10: Tak, mówił, że jest to partner obliczalny, partner, który nie zaskakuje swoimi decyzjami.
2: W przeciwieństwie do Polski 2050?
10: Partner, z którym nie zawsze się we wszystkim zgadzamy. Teraz mamy na przykład różnicę zdanie przy wyborze prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale w przypadku tego partnera obie strony bardzo pilnują dotrzymania pewnych zasad. Mówimy sobie, gdzie mamy wspólne stanowisko, gdzie ewentualnie się różnimy. Niektórzy inni partnerzy potrafią nas czasami politycznie zaskakiwać.
2: Usłyszałam w kuluarach, że po nieudanym flircie PSL-u z Nawrockim Władysław Kosiniak-Kamysz jest jeszcze bardziej lojalny. Ale w sprawie wywołanego do tablicy Mateusza Szpytmy, bo zagłosowało za nim w Sejmie 226 posłów, z PiS-u, PSL-u, Konfederacji, Polski 2050. Przeciwko byli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. W ogóle wcześniej ten punkt dwukrotnie spadał z porządku obrad i PSL czynił zabiegi, żeby w końcu właśnie Szpytma został wybrany. No i w Sejmie został wybrany, ale potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Premier już zapowiedział, że są ważne powody, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie. Czyli można już powiedzieć, że Szpytma prezesem IPN-u nie zostanie.
10: Ja na 100% mogę powiedzieć, jak zagłosują senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Ich jest 40 kilku. Mamy także 7 senatorów Lewicy. No ale mamy już deklarację.
2: Stanowisko Lewicy jest jednoznaczne.
10: Tak, także kilku innych senatorów, więc wydaje mi się absolutnie, że ta kandydatura nie znajdzie uznania większości Izby, a wybór Sejmu w tym zakresie musi być zatwierdzony przez Senat. Zapewne, przynajmniej na mnie miało to ogromny wpływ, kiedy mogłem się zapoznać ze stanowiskiem bardzo dużej grupy polskich historyków, no i wskazaniem, że pan Szpytma był w kierownictwie Instytutu wtedy, kiedy to, co jest istotą działalności takiej instytucji, jak Instytut Pamięci Narodowej, prowadzono działania, które uniemożliwiały jednak w praktyce pewną wolność badań. W tym czasie pożegnano się z prawie 200 osobami w bardzo krótkim odcinku czasu, czy doprowadzając do tego, że same się zwolniły, czy zwalniając te osoby. To nie jest dobra wizytówka.
2: No dobrze, ale nie będzie Szpytma prezesem IPN-u. Konkurs ruszy po raz kolejny, trzeci, tak? No i Instytutem będzie nadal rządził jako pełniący obowiązki prawa ręka Karola Nawrockiego, pan Polejowski.
10: Przepis rzeczywiście mówi, że w tym czasie, kiedy nie ma rozstrzygnięcia, rządzi ten, który został wskazany w tym przypadku przed odejściem z Instytutu przez Karola Nawrockiego, pan Polejowski, ale też Kolegium IPN-u ma obowiązek przedstawić kolejne kandydatury.
2: Państwo liczą, że za którymś kolejnym razem to kolegium, które jest zdominowane przez nominatów Prawa i Sprawiedliwości, zaprezentuje takiego kandydata, który będzie do zaakceptowania, tak?
10: Kolegium, które ma obowiązek wskazania tych kandydatów, nie może też wskazywać po raz kolejny tego samego kandydata. Oczywiście w tym scenariuszu...
2: W pierwszym podejściu był Polejowski, w drugim Szpytma.
10: Oczywiście w tym scenariuszu jest pewne ryzyko. Ktoś powie, no dobrze, nawet jak bym powiedział, będziecie państwo szukać takiego kandydata, który będzie dawał przekonanie i gwarancję. No tam jeszcze kolejnym wiceprezesem jest pan Szwagrzyk. W Instytucie Pamięci Narodowej. Będziecie szukać takiego kandydata, który daje gwarancję, że Instytut Pamięci Narodowej będzie rzetelnie wykonywał swoje obowiązki, no ale jaką macie pewność, że taki kandydat się pojawi przed wyborami parlamentarnymi? Oczywistą rzeczą jest, że nie mamy tej pewności, ale też dzisiaj na szczęście nikt nie wie, jaka będzie większość w przyszłym parlamencie. A i też w pewnym momencie skład kolegium ulega zmianie. Nie teraz, nie w tej kadencji, ale ja, trudno mi by było
2: 2030.
10: Poprzeć. Trudno
2: Panie
10: by
2: senatorze,
10: mi było poprzeć,
2: jeżeli chodzi o kolegium.
10: Dlatego powiem, że w kolejnej kadencji parlamentu trudno by było poprzeć osobę, która takiej gwarancji nie daje. Ja na przykład będę miał niezwykły komfort, żeby dzisiaj zagłosować za dobrą kandydaturą na Rzecznika Praw Obywatelskich, pani mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która przez wiele lat była aktywna w różnych stowarzyszeniach prawniczych, na przykład w Stowarzyszeniu imienia profesora Zbigniewa Hołdy, gdzie udzielała się w pomocy obywatelom, mamy do czynienia czasami z błędami sądowymi. I ona dokładnie zajmowała się tym, czym się powinien zajmować rzecznik, czyli to jest ten wyjątkowy konstytucyjny organ, który swoimi decyzjami może podjąć działania w celu zmiany decyzji sądu, no, która na przykład jest decyzją, no, która jest błędna w sensie czy oceny materiału dowodowego, czy przepisów. Uważam, że to doskonała kandydatura na to stanowisko.
2: pan rozumie, wrócę do pierwszego wątku, ten upór PSL-u przy panu Szpytmie, taką ofensywę wręcz, czy dla PSL-u po prostu IPN miał być takim łupem politycznym, bo trochę nie przekonuje mnie ta narracja, że pan Szpytma zajmował się historią PSL-u i ceni Witosa i tak dalej i tym podobne. Może po prostu chcieli obsiąść kolejną instytucję?
10: Jak ja rozmawiam z koleżankami i z kolegami z PSL-u, to oni w każdej rozmowie wracają do tego, że to był ten prezes, który rzeczywiście w Instytucie Pamięci Narodowej podjął wysiłek, żeby przeprowadzić badania dotyczące ruchu ludowego, w szczególności osoby Witosa. I jest też przytaczany jeszcze jeden argument, czyli że był takim inicjatorem, takim pomysłodawcą Muzeum Rodziny Ulmów, czyli ten wyjątkowy, piękny przykład, no piękny i tragiczny oczywiście, że polska rodzina zaopiekowała się ukrywającą się rodziną żydowską, płacąc za to najwyższą cenę. I to są ważne przedsięwzięcia.
2: Mm-hmm. Ale premier miał kiedyś państwu powiedzieć, podczas też jednego z posiedzeń klubu parlamentarnego, że z PSL-em łatwo się jest porozumieć, bo to jest handel. Zawsze trzeba im po prostu coś dać.
10: No to w takim razie, jak widać, nic nie daliśmy i stanowiska zarówno my, jak i PSL nie zmienia w tej sprawie.
2: Rozumiem, że Senat nie da panu prezydentowi satysfakcji i nie zgodzi się, jeżeli ten wniosek się pojawi na referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na jeden wniosek państwo się już nie zgodzili. Nawrocki proponował referendum 27 września i pamiętamy wszyscy to pytanie. A jeśli nie przypominamy sobie, to przypomnę. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Czy jak będzie sensowniejsze pytanie, to też nie?
10: Panie doktor, ja się uśmiecham, bo przepis prawa mówi, że pytanie referendalne ma nie zawierać, ma być neutralnym i zawierać sprawy do rozstrzygnięcia.
2: To jest duży ładunek ideologiczny.
10: Powiedziałbym, że tak, teza jest tam postawiona nieraz, a wielokrotnie i to poprzecinana wykrzyknikami. Ja już się nauczyłem, żeby czekać na, bo na razie właśnie jak dopytywałem na początku tygodnia, to tego wniosku jeszcze nie było. Zobaczymy to pytanie, ale intuicja mi podpowiada, bo tak jest w zasadzie ze wszystkimi dokumentami z Kancelarii Prezydenta, że jest to zawsze niedopracowane, często tak jak w przypadku pierwszego pytania referendalnego, sprzeczne z przepisami prawa i zapewne jeszcze pan prezydent, mam nadzieję, że ktoś z tą wiedzą do niego dotrze, nie pamięta, że na system ETS zablokować go w Unii Europejskiej mógł rząd Mateusza Morawieckiego, a jeżeli mówimy o tym rządzie, to doprowadził do propozycji Komisji Europejskiej korzystnej z punktu widzenia polskiej gospodarki i obywateli, czyli utrzymania większej liczby darmowych emisji, przekazania je na transformację gospodarki i to są już rzeczy, które komisja zaproponowała między innymi po wnioskach aktualnego, żeby nie było żadnej wątpliwości, aktualnego rządu, a nie poprzedniego.
2: Trzeba z tą wiedzą dotrzeć także do kandydata PiSu na premiera, przynajmniej na razie kandydata Przemysława Czarnka, który już wam pogroził palcem. Jeżeli Senat nie zgodzi się na referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii, przedłożę swój projekt ustawy o wyjściu Polski z ETS-u.
10: A już myślałem, że jak pani doktor mówi o grozie i o tym, że zamrę, a że Przemysław Czarnek już teraz w tym wyścigu z Grzegorzem Braunem go wyprzedził, to już myślałem, że złoży zapytanie, czy Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej. Nie chciałbym być ja złośliwy. Zobaczmy, jak go oceniali Polacy. O właśnie, jest to takie badanie, które ogłoszono godzinę temu. Czy pan, pani uważa, że który z kandydatów jest lepszy? Morawiecki, Czarnek, żaden? No to Czarnek ma 11% wskazań, z Morawieckim przegrywa 11-30. Najwięcej odpowiedzi jest nie wiem, a tak naprawdę żaden. I to chyba jest najlepsze podsumowanie dokonań pana Przemysława Czarnka. Mam nieodparte wrażenie, że zawiódł już nie tylko prezesa Kaczyńskiego, ale przede wszystkim wyborców PiSu.
2: To ja złośliwie wyciągnę nowy lipcowy sondaż zaufania i nieufności do polityków. Jeżeli chodzi o prezydenta Nawrockiego, to 55% mu ufa, a 33% nie ufa. U Donalda Tuska nie wygląda to tak dobrze. 32% ufa, 53% nie ufa. No i Zbigniew Bogucki mówi tak, rekordowe, można powiedzieć, wyniki, jeżeli chodzi o to poparcie dla prezydenta Nawrockiego. Myślę, że to jest zmora Donalda Tuska, zmora tej ekipy, bo oni pewnie kreślili sobie takie scenariusze, że oto po roku rządów prezydent będzie już dużo mniej popularny, że będą mogli tutaj atakować, że wetomat, że przeszkadza, że hamuje, że blokuje. Nic takiego się nie zdarzyło. Pan prezydent to bardzo dobrze tłumaczy.
10: Nie, przepraszam, że się uśmiecham, ale w tym głosie ministra Boguckiego wyczuwam taką tęsknotę za tym, żeby świat, Polska, Europa kręciły się wokół Karola Nawrockiego. Tak nie jest, aczkolwiek tak, przyznaję, sondaże dzisiaj są korzystne z punktu widzenia prezydenta Nawrockiego, ale argumentacja, że nie potwierdziły się te kasandryczne wieści, że prezydent będzie wetował i blokował, no akurat z tą częścią diagnozy pana Boguckiego się nie zgodzę.
2: A dlaczego korzystne są te sondaże dla Nawrockiego? Bo na przykład zawetował SAFE. Powinni być Polacy zaniepokojeni, bo przecież to kwestia bezpieczeństwa. Zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Nawet kiedy spojrzeliśmy na wyniki tego, co działo się w sieci, to większość Polaków patrzyła na te decyzje negatywnie. No to co, wskoczył na falę antyukraińską i się udało posurfować? I
10: no trochę mam wrażenie, że prezydent, a bardziej pewno jego otoczenie, kłamie, ale z wdziękiem. No bo przecież nie powiedział, że odrzuca SAFE jako taki, tylko że on ma SAFE 0%. My oczywiście już wiemy, że nie było żadnego SAFE'u 0%, żadnego zysku NBP, bo jest znowu kilkadziesiąt miliardów złotych straty.
2: Czyli sprytny był, tak? W tej narracji.
10: Tak, bo argumentują to w taki sposób, żeby ukryć prawdziwą intencję i bym powiedział prawdziwe scenariusze realizowane. Czyli nie, że nie, tylko że jest jakaś alternatywa, chociaż tu alternatywy nie było. Zresztą dokładnie, to jest ciekawa rzecz, z tego samego scenariusza skorzystał przy statusie osoby najbliższej. Znowu, nie mówi, że zawetowałem i nigdy więcej. Nie, jestem otwarty na propozycje. No ale jak zadajemy konkretne pytanie, przeciwko czemu jest pan prezydent? Przeciwko temu, żeby partner na przykład po 30 latach życia miał prawo do pochówku swojego partnera, żeby go nie wyrzucono z mieszkania i żeby miał prawo do dziedziczenia, żeby wspólnie rozliczał się z podatków, żeby miał prawo do renty rodzinnej czy do zasiłku opiekuńczego. A argument, że to rozwiązanie miało być podobne do małżeństwa, no wolne żarty. Ani w sferze symbolicznej, nie zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego, nawet nazwiska partnera nie można przyjąć, ani w sensie praktycznej. Ten związek wynikający ze statusu osoby najbliższej nie jest chroniony, tak jak związek małżeński, cała procedura skomplikowana, rozwodowa. Tu można go z dnia na dzień dokładnie rozwiązać. Odłożone są wszystkie rzeczy związane z dziećmi. Już nawet nie mówię o adopcji, ale o przysposobieniu. W Polsce żyje ponad 2 miliony ludzi w związkach
2: nieformalnych. Wychodzą współpracownicy prezydenta i mówią, a przecież chodzi o to i to jest pierwszy krok w kierunku tego, żeby pary jednopłciowe mogły adoptować dzieci.
10: Panie doktor, no ale ja nie wiem, skąd się to przyśniło współpracownikom prezydenta. W tym dokumencie nie ma nawet możliwości przysposobienia, bo w ogóle 90% tych związków...
2: Nie musi przekonywać naszych słuchaczy i słuchaczek, pewnie też nie. No to... Natomiast no, jest to narracja żywa, powtarzana, więc rozumiem, że uznali, że działa.
10: Znaczy, ale ja tego nie wykluczam. No, dlatego właśnie tłumaczę, czego tam nie ma, bo ja mam takie wrażenie, że może nie do radiosłuchaczy Radia Tok FM, ale w tych swoich bańkach informacyjnych, w tych telewizjach Republika czy w Polsce 24, tam cały czas jest surfowany i to skutecznie ta narracja, że to już małżeństwo ma być ukatrupione, że za chwilę pary homoseksualne będą na potęgę adoptować dzieci. A ja się pytam, a co z tymi dziesiątkami tysięcy dzieci, które dzisiaj żyją w związkach nieformalnych? Jeżeli partner, który ma dziecko z pierwszego małżeństwa, umiera, to ten drugi partner jest formalnie od strony przepisów prawa osobą obcą dla tego dziecka. Przecież to jest nieludzkie. A czy my udajemy, że nie ma tego problemu? Zakończę takim marzeniem, że niech zdrowy rozsądek i czysta ludzka empatia kiedyś w tej sprawie zwycięży.
2: Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie senatorze.
10: Dziękuję
2: za
10: bardzo.
2: Rozmowę. Zuzanna Dąbrowska będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
11: Reklama.
12: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
18: dalej masz. Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Mam wrażenie, że niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości wkrótce zostaną zawieszeni, powiedział Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były prezes NIK, były minister sprawiedliwości w wywiadzie politycznym TOK FM. Tak skomentował pytanie o to, czy Prawo i Sprawiedliwość rozpadnie się na skutek sporu wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Prezes Kaczyński postawił ultimatum posłom zrzeszonym wokół byłego premiera. Albo członkostwo w jego stowarzyszeniu, albo partia PiS. Termin ultimatum mija jutro. Gość Karoliny Lewickiej dodał jednak, że jego zdaniem, jeśli nawet Mateusz Morawiecki będzie z PiS wyrzucony, to później może być, tak jak kiedyś Zbigniew Ziobro, przytulony przez prezesa i w przyszłym roku PiS mógłby ogłosić wielkie jednoczenie. Paulina Henning-Kloska zamierza tworzyć Unię Centrum razem z Ryszardem Petru. W poranku TOK FM zdementowała informacje, które wskazywałyby, że Petru chciałby założyć własną partię. Mimo jego wcześniejszych jasnych deklaracji, jak przekonywała, trwają prace nad wrześniową konwencją partii, w której Petru weźmie udział. O szczegóły dopytywał Tomasz Sekielski.
20: Dlaczego Ryszard Petru będzie tworzył konkurencję wobec Unii Centrum, choć miał być w Unii Centrum?
21: Nie tworzy, dementuje. Wczoraj widziałam się z Ryszardem Petru, deklaruje pełną współpracę i faktycznie współpracujemy nad wrześniową konwencją.
20: Czyli raczej, nie będzie tworzył swojej partii?
21: Raczej chcę zgromadzić to środowisko bardziej liberalne, gospodarcze, by potem też blisko współpracować. Wierzę, że wstąpi prędzej czy później będziemy tworzyć wspólne środowisko polityczne. Taki jest nasz cel. Wczoraj rozmawialiśmy i prawda jest taka, że zakładamy bliską współpracę. Wierzę, że Ryszard będzie blisko z nami współpracował. Tak też deklarował wczoraj.
20: Razem pójdziecie do wyborów?
21: Nie widzę innej możliwości.
4: Ryszard Petru zapowiedział, że jesienią powoła nowe ugrupowanie, które uderzy w program socjalny rządu. Zaproponuje kary dla pacjentów w ramach reformy ochrony zdrowia i odbierze wyborców Konfederacji. Pierwszy miesiąc obowiązywania umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosuru z korzyściami dla Polski. Informuje o tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polskie produkty są atrakcyjne dla rynków państw Mercosur, a w maju tego roku jest wyraźny wzrost eksportu produktów rolno-spożywczych przy jednoczesnym spadku importu. Z Polski do państw Mercosuru eksportowano głównie chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao oraz słód. W sierpniu w Łodzi rozpocznie się budowa kolejnej komory technicznej dla kolei dużych prędkości, poinformował Urząd Miasta. Kierowcy muszą być przygotowani na zmiany organizacji ruchu na ulicy Bandurskiego. Czas na prognozę pogody. Jutro od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich do 21, na krańcach południowo-wschodnich. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Przed nami raport smogowy. Tylko w okolicach Opola mamy znacznie przekroczone normy szkodliwych pyłów w powietrzu. Stacje pomiarowe pokazują tam kolor pomarańczowy. Na pozostałym obszarze oddychamy czystym powietrzem.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: A w wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Zuzanna Dąbrowska, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry, pani redaktor.
22: Dzień dobry.
2: My nie o PiS-ie, tylko o PSL-u i o Nowej Lewicy sobie porozmawiamy. W jakiej kondycji są te dwa ugrupowania przed wakacjami parlamentarnymi, bo w sierpniu właśnie będzie wolne dla polityków i oni wrócą już w nowym sezonie politycznym, czyli od września. Zacznijmy od ludowców. Średnia sondażowa 3,3%. No nie jest to średnia oszałamiająca. Patrzę na wyniki lidera, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza, jeżeli chodzi o ranking ufności i nieufności. 41% Polaków mu ufa, 32% nie ufa, 16% to są obojętni. Nadal wicepremier zajmuje drugie miejsce za Karolem Nawrockim, ale zaliczył spadek zaufania o 4 punkty i wzrost nieufności o 3 punkty. I myślę sobie, że dobre wyniki lidera, bo Władysław Kosiniak-Kamysz jest widoczny i ma te dobre wyniki, jeżeli chodzi o te rankingi ufności, nie przekładają się na poparcie dla ugrupowania. I to jest fenomen jednak, że ta lokomotywa nie ciągnie.
1: Nie wiem, czy to jest fenomen, bo patrząc na wyniki sondaży zaufania Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, to właściwie można powiedzieć, że oni swoje ugrupowania ciągną jak zasłużone lokomotywy.
2: Choć nie cieszą się.
1: Choć wcale tak nie mają dużego zaufania, bo w polityce widać to zaufanie nie jest takie istotne, o czym też Jacek Kuroń się przekonał dawno, dawno temu, ale to była taka pierwsza lekcja, że przecież cudowne wyniki zaufania, no a potem wybory prezydenckie. I tu już nie było przełożenia, więc ja bym takiej wielkiej wagi do rankingu zaufania nie przykładała, choć na pewno on trochę świadczy o poglądach ludzi, o tym, czego by chcieli, na co mają nadzieję. Nie świadczy natomiast o tym, na kogo będą głosować.
2: Mhm. No dobrze, ale te słabe wyniki oznaczają, że PSL musi coś zrobić. I przed chwilką w rozmowie z Krzysztofem Kwiatkowskim dowiedziałam się, że ewentualny sojusz z partią Mateusza Morawieckiego to jest dla PSL-u, zdaniem senatora Kwiatkowskiego, trzeci scenariusz. Po pierwszym samodzielny start, jeżeli będzie szansa na przekroczenie progu wyborczego. Po drugim otwarte ramiona Koalicji Obywatelskiej czekają. No i wreszcie Mateusz Morawiecki, jeżeli w ogóle jakąś partię utworzy, będzie chciał się z PSL-em sprzymierzać.
1: Ja bym tę kolejność jednak zmieniła. Scenariusz numer jeden to są otwarte ramiona Koalicji Obywatelskiej pod warunkiem, że byłaby to wspólna lista z dwoma nazwami, dwoma podmiotami. Potem bardzo długo nic. I pozostałe warianty, które bardziej są scenariuszami ratunkowymi niż prawdziwymi wariantami. PSL nie po to ma ponad 100 lat tradycji, żeby podejmować ryzyko, tylko po to, żeby dokładnie wiedzieć i kalkulować, co jest możliwe. Mateusz Morawiecki nawet przy najbardziej pozytywnych sondażach w okolicach 7%, a przecież jeszcze ugrupowanie nie powstało, ale raczej nie przekroczy samodzielnie w sondażach 10%, nie będzie dwucyfrowego wyniku i dlatego jest wehikułem niewystarczającym. Kółka mu odpadają, nikogo nie przewiezie na drugą stronę, może sam siebie i to też nie na pewno. I też nie sądzę, żeby samodzielnie chciał ryzykować. Za dużo było już takich politycznych tragedii w trzech aktach, że jakieś ugrupowanie próbowało się samo przebijać i potem nie przetrwało, żeby ktoś miał ryzykować.
2: Ostatni raz PSL startował samodzielnie w 2015 roku, czyli 11 lat temu i wtedy cudem przekroczył próg wyborczy, bo to było 5,14%. Taki to był wynik. Potem był sojusz z Kukizem, potem był sojusz z Hołownią. No to skoro jesteśmy przy Hołowni, były takie głosy jakiś czas temu, że Szymon Hołownia wprawdzie zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050, ale za to chętnie zostałby szefem jej klubu parlamentarnego. To mu się nie udało. Była podjęta taka próba przez Szymona Hołownię i że wówczas z tego właśnie miejsca chciałby odzyskać kontrolę nad ugrupowaniem i wrócić do sojuszu z ludowcami, oczywiście już w innej roli, nie jako jeden z dwóch równorzędnych podmiotów, tylko jako młodszy partner, wiadomo. Natomiast ja zapytałam istotnego polityka PSL o taki potencjalny sojusz z Hołownią i ów polityk najpierw długo mówił o tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz ceni Szymona Hołownię, że ma z nim dobre relacje, ale potem zadał mi kluczowe pytanie, a jaką mielibyśmy z tego tytułu korzyść? I ja odpowiedziałam, żadną.
1: No właśnie. W ten sposób dokonuje kalkulacji PSL, i do tej pory właściwie zawsze przynosiło to dobre efekty. Tak jak pani wspomniała, był taki moment zawahania, to 5-14. I myślę, że to była taka trauma dla ludowców, to prześlizgnięcie się ponad progiem, że nie będą chcieli jej powtarzać. A Szymon Hołownia rzeczywiście nie zapewnia niczego, bo nie zapewnia struktur, nie ma rankingu w tej chwili właściwie żadnego. I oni wiedzą, że to jest raczej wciągnięcie
2: nie
1: go... Nie ma świeżości. Raczej jest to wciągnięcie go na łódkę, żeby gdzieś z nimi dopłynął, a w dodatku szaleje sztorm, nie wiadomo, czy w ogóle ktokolwiek, gdziekolwiek dopłynie, więc to, to są takie wyliczenia papierowe, które nie biorą pod uwagę dynamiki politycznej, nie biorą pod uwagę tego, co oznacza ordynacja wyborcza, którą mamy, czyli słynny dąt, który tak bardzo, bardzo promuje dużych i promuje zwycięskich, a wszystkich mniejszych albo wyrzuca za burtę, jak już jesteśmy przy tej łódce, albo no, z trudem pozwala im mieć znikomą liczbę mandatów, które do niczego się nie przydają. Więc myślę, że kluczowe jest to, co się dzieje na prawicy, ile tam będzie bloków, ile tam będzie list. Po drugiej stronie jest Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica i między tym trzeba wybierać. Za bardzo innych wyjść nie ma, bo jedyne partie, które się w Polsce przebijały przez ten próg wyborczy spoza głównej osi podziału, to były partie antysystemowe, które miały wyrazistych liderów i które powstawały z niczego, czyli z jakiejś kampanii wyborczej, na przykład prezydenckiej, z jakichś wydarzeń, które tych liderów promowały, a i tak partie nie przetrwały, czyli Kukiz jako formacja w ogóle nie przetrwał, za to PSL jak najbardziej. I dlatego myślę, że te wszystkie mrzonki o tym, że PSL może być z Morawieckim albo w jakimś budować jakieś nowe centrum, nową trzecią drogę, bo też takie pomysły są, to wszystko są mrzonki, które raczej służą poprawie wizerunku i podbiciu własnej ceny niż realna opcja.
2: Zastanawiam się, czy ten sojusz Koalicji Obywatelskiej i PSL-u nie byłby funkcjonalny dla całej tej strony dzisiaj, która dzisiaj jest władzą, bo też Lewica chyba sobie by takiego podziału życzyła, takich dwóch list, jednej centroprawicowej, te tworzyliby Tusk z Kosiniakiem i drugiej lewicowej, którą by oczywiście Czarzasty chętnie utworzył z partią Razem, ale na to raczej szans nie ma. Natomiast no, z tymi koalicjantami, z którymi współpracuje do tej pory, czyli z Unią Pracy, z PPS-em, z panią Senyszyn i tak dalej.
1: Co do Lewicy, to ja nie bardzo tak w te marzenia Włodzimierza Czarzastego wierzę. On udzielił takiej rozmarzonej wypowiedzi między innymi papowi, że marzyłby o tym, żeby, ale też wydaje mi się, że to jest raczej robienie dobrego wrażenia, mówienie swoim wyborcom, no słuchajcie, ja jestem ten dobry i otwarty i serce mam na dłoni. To ten Adrian jest taki nabzdyczony i nie chce ze mną gadać, ale ja to bym go przytulił. Ale doskonale wie Włodzimierz Czarzasty, że żadnego przytulania tutaj nie będzie. Najwyżej może być morganatyczne małżeństwo z rozsądku.
2: Czy PSL może się sprzymierzyć z Unią Centrum, czy to jest dodawanie mikropoparcia do małego poparcia ludowców, bo Unia Centrum, czyli Stowarzyszenie Centrum, które powstało na bazie Unii Europejskich Demokratów jako partia, czyli właśnie Unia Centrum, no też musi mieć jakiś wehikuł do przekroczenia progu wyborczego, no chyba, że jakoś uda się parę miejsc na listach Koalicji Obywatelskiej wyszarpać.
1: Ja może mam złą pamięć. Może niespecjalnie się na tej polityce znam, ale ja mam kłopoty z określeniem tego, co to jest Unia Centrum, z czego powstała i jak sobie nie zajrzę do wyszukiwarki, to no nie opowiem dużej historii na ten temat. To co dopiero wyborcy, to jest takie, też to są takie polityczne spekulacje ze świata chrząszczy. Niczego nie mogą przynieść, chociaż przez chwilę politycy poczują się dobrze, bo przez moment na korytarzu sejmowym mogą wyjść przed mikrofony, coś opowiedzieć, pokazać się, będzie dwóch liderów, z tyłu taki mały tłumek trochę zdezorientowanych posłów.
2: Barwy zielono-niebieskie.
1: Tak, i się to znajdzie w obrazku, tylko że to się w żaden sposób na politykę nie przekłada.
2: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrą obrony, pierwszą zastępczynią ministra obrony. Jest prawą ręką Władysława Kosiniaka-Kamysza. Urosła politycznie tak bardzo w ostatnim czasie, że pojawiły się takie spekulacje, że mogłaby być kandydatką na premiera. Ja osobiście w to nie wierzę. Premier Tusk na spotkaniu z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej powiedział, że zaangażuje się na ostatniej prostej bardzo intensywnie w objazd kraju, co właściwie było jednoznaczne z tym, że będzie twarzą tej kampanii, kandydatem na premiera. No właśnie, ale jaką wartością jest dla PSL-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka?
1: Dla PSL-u jest wartością... Wydaje mi się, że niedużą i zamrożoną, bliżej jej do konkurencji, a nie do wartości. I mam wrażenie, że PSL z dużym trudem przebija się przez takie myślenie w ogóle o kobietach w polityce. Od niedawna posłanki tam znaczą cokolwiek, o ile w ogóle. A tutaj osoba, która jest w takim resorcie i jest zastępczynią samego naczelnego wodza, Władysława Kosiniaka-Kamysza, no raczej nie jest przyjmowana jako dobro. Co do tego, czy mogłaby być premierem, to myślę, że pani ministra doskonale zdaje sobie sprawę, że byłoby to możliwe jedynie wtedy, gdyby zgodziła się być taką paprotkową premierką, czyli twarzą na ciężkie czasy.
2: Jakby Beata Szydło.
1: Tak, sterowaną przez, może nawet mniej, bo Beata Szydło zaczynała na początku kadencji, a tutaj ona musiałaby wizerunkowo ratować koalicję rządzącą, dawać jej twarz, sympatię ewentualną, którą na pewno mogłaby wzbudzić, ale decyzję podejmowałby kto inny.
2: Bo pytanie, czy ona miałaby zostać premierką na ostatniej prostej tej kadencji, czy być kandydatką na premierkę w przyszłej kadencji? Bo
1: to są myślę, że jednak, jeżeli w ogóle ktoś o tym myśli, to jednak o tym, żeby to było teraz w ramach rekonstrukcji nowego rozdania przed wyborami, bo to jest koalicji niezbędnie potrzebne.
2: Zuzanna Dąbrowska z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
0: Autopromocja.
13: Sztuczna inteligencja w medycynie. Poprowadzi dokumentację medyczną, wypisze skierowanie, obsłuży kolejkę pacjentów. To oczywiste. Ale jeśli zrobi opis mego rezonansu, to kto weźmie za niego odpowiedzialność? I czy muszę się na to zgodzić? Więcej w czwartek o 10:40 w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
22: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
26: To przy okazji zjesz z nami.
25: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
27: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
26: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
25: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
26: To tylko przy okazji.
25: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
28: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
29: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
30: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
31: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
32: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
33: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
32: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
33: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
28: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
34: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Mam wrażenie, że w najbliższych dniach politycy PiSu zostaną zawieszeni, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Mowa tu o członkach założonego przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego należą politycy Prawa i Sprawiedliwości.
9: Mateusz Morawiecki im częściej mówi, że jest za jednością PiSu, tym robi silnie jeszcze i mocniej, żeby go co najmniej zawieszono lub wykluczono. Grana figura ofiary w polskiej polityce jest absolutnie wyjątkowo nośnym paliwem politycznym.
4: Członkowie PiSu mają czas do jutra na złożenie pisemnej deklaracji, w której zobowiązują się do opuszczenia wszelkich stowarzyszeń o charakterze politycznym. Jednak ze Stowarzyszenia Rozwój Plus odszedł do tej pory jedynie Daniel Obajtek. Władze partii w przyszłym tygodniu mają przejrzeć te oświadczenia i podjąć decyzję o przyszłości partii. Gdybyśmy teraz przesłuchali byłego koordynatora SOR-u Szpitala Południowego, Dawida Kacprzyka, w charakterze świadka, wiedziałby już, jaką wiedzą procesową dysponujemy, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba. Odniósł się w ten sposób do pytań dotyczących tempa wyjaśniania afery w tej lecznicy. Przyspieszenia pracy w sprawie nieprawidłowości domagają się m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości. Uruchomili nawet licznik przed siedzibą rządu, który ma liczyć dni od momentu wybuchu afery. Prokurator Skiba dodał, że liczba wątków sprawia, że trzeba byłoby wyznaczyć kilka terminów na przesłuchanie, a wtedy świadek i jego obrońca wiedzieliby zbyt dużo o zebranych przez prokuraturę danych. Szczegółowe badania przeprowadzone przez specjalistę z zakresu medycyny sądowej pozwolą określić, w jaki sposób zginęli mieszkańcy Woli Ostrowieckiej. W sierpniu 1943 roku podczas rzezi wołyńskiej zostali oni zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów. Na Wołyniu już drugi tydzień pracuje interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu archeologii, antropologii i medycyny sądowej. Odnaleziono szczątki blisko 40 osób. Czeski prezydent jest zdania, że rząd ogranicza jego kompetencje w kwestii reprezentowania kraju za granicą. Sprawę po skardze głowy państwa zbada Trybunał Konstytucyjny. Rząd domaga się, by odrzucił skargę. Jakub Medek.
10: Konstytucyjny spór na szczytach czeskich władz zaczął się od prób zablokowania przez rząd wyjazdu prezydenta na szczyt w Ankarze. Teraz wszystko wskazuje na to, że jeszcze się rozszerzy. Parlament na wniosek posłów koalicji dodatkowo bowiem okroił dotychczasowe kompetencje prezydenta, tym razem w sprawie powoływania czeskich reprezentantów w międzynarodowych instytucjach. Prezydent Petr Paweł nie wyklucza więc kolejnej skargi do Trybunału. Nie zamierza też wycofać obecnej dotyczącej jego wyjazdów zagranicznych. Zdaniem ekspertów rząd nie ma prawa decydowania o tym, czy prezydent może reprezentować kraj za granicą. Sam Trybunał nie komentuje skarg ani wniosku rządu w sprawie wyłączenia jednego z sędziów, który stwierdził publicznie, że to prezydent zawsze jeździł na szczyty NATO. Jakub Medek, TOK FM.
4: Jutro maksymalnie od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich, do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Będzie sporo chmur, a gdzieniegdzie przelotny deszcz. Najbliższa noc z temperaturą od 11 do 13, nad morzem 15, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 8 do 10.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Zuzanna Dąbrowska, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Raz jeszcze dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawialiśmy o Polskim Stronnictwie Ludowym, czas na nową lewicę, która jest teraz w takiej letniej trasie po Polsce. Ma hasło Lewica dowozi i w Giżycku marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że podczas tych spotkań chce mówić o działaniach podejmowanych przez jego partię w rządzie. Chcemy mówić o tym, co robimy, jakie mamy sukcesy, co żeśmy zepsuli, bo jedno i drugie się zdarzyło, co chcemy poprawić i jak chcemy wygrać wybory za półtora roku, bo chcemy je wygrać i wygramy. Obawiamy się tego, co jest alternatywą, to znaczy Czarnek, Braun, Nawrocki, czyli wszystko to, co uważam, że jest złe dla polskiej polityki. Będziemy mówili, nikogo nie obrażając, z dużą empatią, ale będziemy mówili prawdę. No i dziś byłam na spotkaniu dziennikarzy z politykami lewicy i oni wydawali się być z tej dotychczasowej trasy bardzo zadowoleni. Mówili, że ludzie przychodzą, że zostają do końca, że jest atmosfera i wiecowa, i konferencyjna, i piknikowa. A potem we wrześniu będzie zwieńczenie tej trasy, czyli konwencja, 1000 dni w rządzie lewicy. No i potem już pod koniec roku powołanie sztabu wyborczego i powolne wchodzenie w kampanię wyborczą. Dobre są takie

0: którzy przychodzą. Nie umiem określić, czy tam się da jeszcze jakąś szpilkę wetknąć. Pewnie tak, to nie jest tak, że to są dzikie tłumy, ale też nie ma kampanii.
1: 150, to... 200, 300 osób.
0: No właśnie, jak na polską politykę to jest naprawdę całkiem niezły wynik. Pytanie tylko, czy to, co ma się do powiedzenia, a szczególnie to hasło jesiennej konwencji o 1000 dniach w rządzie, no czy ono nie jest ryzykowne? Znaczy, gdyby rzeczywiście było tak, że rząd jako taki miałby lepsze notowania i dłuższą listę rzeczy, które się udało zrobić, to warto by się tym chwalić tak bardzo drobiazgowo.
1: Ale właśnie Lewica przekonywała na tym dzisiejszym spotkaniu, był tam między innymi Włodzimierz Czarzasty, czy pani minister Dziemianowicz-Bąk. Zresztą marszałek Sejmu, my dziennikarze o tym wiemy, nosi przy sobie taką karteczkę, która jest stale aktualizowana, malutka karteczka, na której są wypisane te sukcesy Lewicy w rządzie. Na przykład renta wdowia albo reforma Państwowej Inspekcji Pracy. I dzisiaj marszałek Sejmu przekonywał dziennikarzy, że kiedy on występuje z listą tych sukcesów Lewicy, czyli co myśmy w tym rządzie załatwili krok po kroku, to że ludzie słuchają tego z zainteresowaniem, a potem zaczynają dopytywać o te rzeczy, które ich najbardziej interesują albo które mogą być dla nich korzystne.
0: No pytanie, czy dopytują też o to, co nie zostało załatwione. I ja daleka jestem od takiej wizji, że banda polityków z różnych partii jest niekompetentna, z niczym sobie nie radzi. Układ polityczny jest taki, jaki jest, prezydent jest taki, jaki jest, a większość koalicyjna jest właśnie taka. Więc nie ma w tym nic zaskakującego, że różne rzeczy i postulaty nie są realizowane i że to są trudne pytania. Bo trudnymi pytaniami są te, które dotyczą rozliczeń mediów publicznych, kwoty wolnej od podatku, skali podatkowej, drugiego progu podatkowego. To wszystko są rzeczy, już nie wspomnę w ogóle o ochronie zdrowia, bo tutaj Lewica jest w kontrze do własnego rządu. I to właśnie wydaje mi się ryzykowne, bo oczywiście ma kilka rzeczy, którymi może się pochwalić, bo dzięki temu, że jest takim koalicjantem, na którym można polegać, udało się to wszystko przeprowadzić, a w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk obeszła prezydenta z lewej strony i nie zostawiła mu wyboru, no bo rzeczywiście ta reforma przede wszystkim jest popierana przez pracujących, a jeżeli tak, to przez związki zawodowe, a jeśli przez związki zawodowe, to także przez Solidarność i tutaj nawet prezydent nie śmiał się przeciwstawić w sposób otwarty. Tyle, że zostaje cała masa różnych niedowózek i niekoniecznie musi być to wina samej Nowej Lewicy. Oczywiście, że nie, ale rządu już tak, a Nowa Lewica ten rząd współtworzy. I w tym sensie razem ze swoim oporem fundamentalnym może stanąć z boku i mówić nie, nie, nie, ale tu było jeszcze 50 innych bardzo ważnych rzeczy do zrobienia i nie zrobiliście nic, a zrobiliście tylko kilka. Zobaczymy, jak to Nowej Lewicy wyjdzie i też myślę, że to, co usłyszą w tak zwanym terenie, zadecyduje o tym, jaki ten kształt będzie miało ich zaangażowanie w kampanię wyborczą, w konwencję jesienną i myślę, że też między innymi po to to robią.
1: Średnia sondażowa 7,7%. Nowa Lewica sporo sobie obiecywała po objęciu przez swojego lidera stanowiska marszałka Sejmu. To się wydarzyło w listopadzie ubiegłego roku, czyli za chwilkę jesienią, kiedy już nowy sezon ruszy, będzie rok. Zastanawiam się, czy jest przełożenie na sondaże, czy nie ma, bo ostatnio faktycznie Nowa Lewica się umocniła, ale wcześniej miesiącami notowała wyniki bardzo słabe. Na przykład w marcu był taki dołek, mówię znowu o średniej sondażowej, niespełna 6% poparcia, wynik dwucyfrowy na razie jest marzeniem.
0: Te wszystkie dołki i górki to na razie jest poparcie w granicach błędu statystycznego, czyli plus 3, minus 3. Też o tym trzeba pamiętać. Jest to fotografia danego dnia, w którym przeprowadzany jest sondaż. Rzeczywiście, teraz tendencja jest, która ich sytuuje między 7 a 8, czasem nawet powyżej 8. Więc taki lekkie wzniesienie.

0: Ale to nie jest tak, że Włodzimierz Czarzasty jako marszałek Sejmu jest w stanie samodzielnie złapać nową lewicę za kapelusz, podnieść do góry i pokazać, zobaczcie, jaki ja jestem fajny i miły i teraz głosujcie na nową lewicę. To się tak nie dzieje. Chociaż
1: za mało są widoczni pozostali liderzy, Krzysztof Gawkowski, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
0: Myślę, że nie tylko to. Myślę, że sympatia, to tak jak z zaufaniem trochę, że sympatia i uznanie dla różnych inicjatyw. Ja tu bardzo chętnie powiem o tym, że mi bardzo się spodobało rozpoczęcie konferencji marszałka Sejmu od pokazania tego filmu, w którym kierowca autobusu atakuje ukraińskie dziewczynki. To było dobre, to było ciepłe i ludzkie, więc on ma dużo tego typu pomysłów, ale to nie wystarcza za takie... Nie wystarcza, żeby zorganizować dużą i wyraźną falę poparcia. Obawiam się, że to jest trochę tak, że tego poparcia akurat nowa lewica może szukać po lewej stronie Koalicji Obywatelskiej, a tam elektorat jest dosyć zdyscyplinowany, choć jednocześnie rozczarowany. I nie znajdą go, jak sądzę, z drugiej strony, czyli od strony Razem. I to jest trudna sytuacja, bo ambicją nowej lewicy jest dojście do dziesiątki na pewno. Mhm. A na razie takiej fali nie widać na horyzoncie.
1: No to porozmawiajmy o Koalicji Obywatelskiej z jednej strony i partii Razem z drugiej, bo rzecznik nowej lewicy, Łukasz Michnik, twierdzi, że niektórzy rozczarowani właśnie wyborcy Koalicji Obywatelskiej mogą szukać w lewicy nadziei i tak jesteśmy tą nadzieją. Zresztą wiemy to z badań, że lewica jest partią drugiego wyboru, tak? Dla wyborców Koalicji Obywatelskiej, tak jak partią drugiego wyboru dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest Konfederacja. Konfederacja się może pożywić PiS-em, a lewica może się pożywić Koalicją Obywatelską. Ale czy to nie będzie tak, że ostatecznie Koalicja Obywatelska pożywi się wyborcami nowej lewicy? Bo jest też ta tendencja, żeby głosować na silniejszego.
0: Myślę, że tu nowa lewica jest bezpieczna, dlatego że nie ma niebezpieczeństwa nieprzekroczenia progu. Tak jak nie ma tej wielkiej fali, tak nie ma też obaw o spadek pod próg. I wyborca lewicy nie musi się martwić o to, że jak zagłosuje, to jego głos się zmarnuje, że jego kandydat czy kandydatka nie wejdzie do Sejmu. Raczej może chcieć zawalczyć o to, żeby weszli i żeby wynik był dobry, więc nie sądzę.
1: Adrian Zandberg w Telewizji Republika. Jestem zwolennikiem elementarnej logiki w polityce. I potem dodał, że politycy nowej lewicy uważają, że rząd rządzi dobrze i entuzjastycznie w tym rządzie są, natomiast on jest tym rządem rozczarowany, jest wobec niego krytyczny, uważa, że ten rząd po prostu nie dowiózł rzeczy, które obiecał ludziom. Więc Adrian Zandberg i partia Razem przekreślają te nadzieje Włodzimierza Czarzastego na wspólny start ze wspólnej listy, jak to on dziś bywało.
0: Przekreślają, tak jak mówiłam, no tutaj żadnej miłości nie będzie. Po drodze był rozłam w Razem. Część posłanek i senatorki przeszły do nowej lewicy. Takich rzeczy się nie wybacza. Jakiś układ oczywiście byłby możliwy, gdyby jedno i drugie ugrupowanie miało kłopoty z pokonaniem progu, ale tak nie jest. Razem się musi o to martwić. Nowa lewica chyba nie. To znaczy musi mocno pracować oczywiście na wynik pod dziesiątkę, ale raczej nie spadnie, więc tutaj takiego naturalnego układu na pewno nie będzie. Musiałoby jakieś polityczne tsunami się pojawić, żeby się wszyscy dogadali. Chociaż być może mogą mieć wspólnych kandydatów do Senatu popieranych przez obie partie. Jest inna logika w takich wyborach. Być może jest to możliwe, ale testem na to wszystko będzie między innymi Kraków i pojedynek fascynujący zupełnie kandydatki nowej lewicy z kandydatką Razem. To są były koleżanki. Aleksandra Owca z Razem była chyba nawet szefową biura Darii Gosek-Popiołek. Znają się doskonale. Program mają właściwie identyczny. Tutaj rzeczywiście nawet nie ma tych 5%, które by je dzieliły. I wiadomo, że taki lewicowy krakowski elektorat jest całkiem spory. I tutaj ich walka będzie tak, papierkiem lakmusowym. Myślę, że jeśli ktokolwiek z kimkolwiek usiądzie do stołu, to nie wcześniej niż po krakowskich wyborach prezydenta.
1: To jeszcze na koniec taka intrygująca rzecz, na którą natknęłam się w portalu Zero.pl i tam taki artykuł z radami dla Nowej Lewicy, żeby wyszła ona z rządu, żeby powiedziała, zrobiliśmy co tylko byliśmy w stanie, ale nie możemy już dalej godzić się na działania Koalicji Obywatelskiej, jej buty, nadużywanie władzy, napędzanie spirali nienawiści, że nie ma lepszego momentu na taki ruch niż teraz.
0: No, to jest ciekawy tekst i ciekawa koncepcja. Gdyby było tak, że Nowej Lewicy i jej liderom zależy na budowaniu dużej formacji lewicowej w Polsce, to być może byłaby to dobra rada. Ale chyba tak nie jest, bo chyba bardziej zależy Nowej Lewicy na zmienianiu ustaw, na tym, żeby obecnie rządząca koalicja utrzymała się przy władzy, na tym, żeby nie powrócił do tej władzy PiS, a już na pewno, żeby nie udało się to PiS-owi z Konfederacją, bo to jest zły sen. Więc to jest rada dla kogoś, kto byłby ideowym lewicowcem i chciał, mimo wszelkich przeciwnych wiatrów, zbudować dużą formację. A nowa lewica chce być w rządzie.
1: Zuzanna Dąbrowska, zastępczyni redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej, moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński. Realizowali Karolina Kubicka i Adam Szuraj. O 18.00 zapraszam Państwa na podsumowanie dnia w TOK 360 w imieniu Adama Ozgi. Ja życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Jest 18. Sieć Dino pozywa związkowca za wypowiedzi w TOK FM o warunkach pracy w sklepach. Wielkie kolejowe plany i wielkie obietnice rządu, a także pierwsze przymiarki do wyborczych list na ponad rok przed wyborami. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Sieć supermarketów Dino pozywa Wojciecha Jędrusiaka, przewodniczącego OPZZ Konfederacja Pracy, za jego wypowiedzi dotyczące warunków pracy u polskiego handlowego giganta.
11: Oczywiście w pozwie są cytaty, które są stenogramami właśnie z wywiadów TOK FM. Faktycznie te zdania są, te fragmenty, które się wypowiadałem. I tutaj są takie zarzuty śmieszne. No to jest, ja to traktuję jako typowe działanie slapowe, czyli wytoczenie takiego procesu, żeby mnie wyciszyć, zastraszyć, no uwikłać w kolejnych sprawach, żebym nie miał czasu na działalność związkową, żebym był zakopany w tych sprawach.
10: Mówił w TOK 360 Wojciech Jędrusiak. Ciekawe, jak zadziała dyrektywa antyslapowa, która już w Polsce obowiązuje. Dino Polska zarzuca związkowcowi naruszenie dóbr osobistych i żąda od niego 50 tysięcy odszkodowania, publikacji przeprosin i zakazu rozpowszechniania treści dotyczących spółki. Podobne pozwy złożyła przeciwko Jędrusiakowi sieć Kaufland, jak mówi, obsługiwana przez tę samą kancelarię prawną co Dino. TOK FM.pl poprosiło sieć Dino o komentarz do tej sprawy, czeka na odpowiedź. 3 godziny, tyle ma zająć przejazd pociągiem z jednego krańca Polski na drugi, a rocznie z kolei korzystać ma 800 milionów pasażerów, czyli prawie 2 razy więcej niż dzisiaj. Kiedy ma być tak wspaniale? W 2050 roku, gdy skończy się budowa zapowiadanej przez rząd ponoć najnowocześniejszej w Europie zintegrowanej sieci kolejowej. O tych obietnicach, które zweryfikować będziemy mogli za prawie ćwierć wieku. Ben O'Connor.
12: Projekt modernizacji polskiej kolei zakłada, że do 2050 roku każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych. Według Donalda Tuska przełoży się to na zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego.
13: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 km.
12: Tak duże inwestycje wiążą się z ryzykiem opóźnień i konieczności wprowadzania zmian, mówi prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński.
14: Oby nie doszło do sytuacji, że jedyne co się będzie działo, to w kolejnych 5 czy 10 latach będzie się te same inwestycje przepisywać na kolejne lata. Ale patrząc na te mapy, to się naprawdę bardzo sensownie klaruje, uzupełniając istniejącą sieć połączeń.
12: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów przejazdów w 2050 roku. Benedykt O'Connor, TOK FM.
10: Po tym jak media nagłośniły sprawę nieprzyjmowania pacjentów onkologicznych na terapię lekową przez Szpital Uniwersytetu Łódzkiego, placówka złożyła wyjaśnienia w łódzkim NFZ-cie. Szpital miał odmawiać przyjęć z uwagi na brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń w ramach programu lekowego, a jak placówka tłumaczy się przed NFZ-em, to już wie Bartosz Kądziołka.
0: Z jednej strony mówi, że cały czas przyjmuje nowych pacjentów i nie ma problemu, a z drugiej, że kilku jednak nie przyjął, mówi rzecznik łódzkiego NFZ Anna Leder.
15: Szpital twierdzi, że w ostatnich 2 tygodniach kilku pacjentów uzyskało taką informację, że mogą rozpocząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po uzyskaniu takiej informacji w łódzkim oddziale NFZ.
0: Głos w sprawie zabrała też Łódzka Okręgowa Rada Lekarska. Działania szpitala krytykuje członek rady i onkolog Adam Miller.
16: Jako lekarze stajemy na stanowisku, że naszą rolą, naszym zadaniem i naszym powołaniem jest leczyć pacjentów, a nie dostawać jakieś odgórne wymogi, że z uwagi na brak finansowania to mamy tych pacjentów nie leczyć albo proponować im terminy takie, że to leczenie nie będzie już miało sensu.
0: Do łódzkiego oddziału NFZ zgłosiły się jak dotąd 2 osoby, które usłyszały w szpitalu, że nie zostaną przyjęte i mają zapytać w NFZ, gdzie się leczyć. Fundusz skierował ich już do placówek w regionie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
10: Pobór w Polsce nie został zlikwidowany, został tylko zawieszony, przypominał w poranku TOK FM wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Zdaniem gościa Tomasza Sekielskiego sprawa przywrócenia służby wojskowej wciąż jest analizowana. Wszystko zależy od liczby ochotników.
17: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór zawieszony. Jest zawieszony.
18: To prawda.
17: I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
10: MON chce wprowadzić od stycznia rezerwy wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. 3,5 tysiąca zabitych cudzoziemców z ponad 40 krajów zginęli walcząc po stronie Rosji, wylicza BBC. Kreml od początku pełnoskalowej wojny sięga po zagranicznych rekrutów, kusząc wysokimi premiami albo wykorzystując więźniów i imigrantów. Bo w samej Rosji zaczyna brakować rekrutów, wyjaśniała w popołudniu TOK FM gościni Przemysława Iwańczyka politolożka dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
19: Mamy potwierdzone dane, także przez Rosjan, że dostawy nowych żołnierzy na front są mniejsze niż potrzeby, czyli niż straty, czyli śmierć i liczba rannych rosyjskich żołnierzy. Krótko mówiąc, więcej Rosjan ginie na froncie niż Rosjanie są w stanie dostarczać nowych rekrutów.
10: Najwięcej zabitych, ponad 2300, pochodzi z Korei Północnej, to po stronie Rosji. A w Ukrainie? Jest już nowy dowodzący armią, czego domagali się protestujący na ulicach. Ten temat wróci w TOK 360. 4 tankowce płynące przez Morze Czerwone zmieniły swoje trasy, gdy jemeńscy rebelianci Huti zagrozili blokadą położonych tam saudyjskich portów, wylicza Reuters. Unijna misja wojskowa ostrzega, by jednostki związane z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi i właśnie z Arabią Saudyjską unikały Morza Czerwonego. 4 załadowane saudyjską ropą tankowce zmierzały do Azji, zawróciły i zamiast na południe Morza Czerwonego obrały kurs na kanał Suezki. Wczoraj podobnie zachowały się 3 inne jednostki. Z powodu wojny USA i Izraela z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego, Arabia Saudyjska zwiększyła eksport ropy przez port Yanbu, port znajdujący się właśnie nad Morzem Czerwonym. W ten sposób Saudyjczycy mogą omijać ciśninę Ormus. Płynące stamtąd statki w drodze na Ocean Indyjski muszą jednak przejść przez ciśninę Bab al-Mandab. Przesmyk jest położony przy terenach Jemenu, które tereny to kontrolują sprzymierzeni z Iranem rebelianci Huti. Zachodnia Europa znowu walczy z serią bardzo poważnych pożarów. Sytuację pogarszają upały, które utrzymują się i nad Hiszpanią, i nad Włochami, i nad Grecją. Na Sycylii władze miasteczka Santo Stefano zarządziły ewakuację ponad 100 osób. Ponad 400 osób służby ewakuowały na południu Francji, gdzie rozległy pożar strawił już ponad 2,5 tysiąca hektarów lasów. Z żywiołem walczy około 1000 strażaków, dziesiątki samolotów, a jeszcze gorzej jest w Hiszpanii. W okolicach Guadalajary na północ od Madrytu ogień pochłonął ponad 32 tysiące hektarów terenów zielonych.
20: W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tym mamy już 4-krotnie więcej pożarów, które objęły ponad 100 tysięcy hektarów. Po raz kolejny apeluję do wszystkich sił politycznych o odłożenie na bok podziałów partyjnych i skupienie się na naszym głównym wrogu, kryzysie klimatycznym.
10: Hiszpanie gaszą teraz 21 dużych pożarów. Mimo, że do wyborów parlamentarnych został ponad rok, politycy już rozmawiają o listach wyborczych. Zdaniem lidera lewicy Włodzimierza Czarzastego po stronie obozu władzy listy powinny być 2. Centroprawica, więc Koalicji Obywatelskiej i PSL-u i lewicy, czyli oprócz nowej lewicy także m.in. PPS-u i Unii Pracy. To jest najlepsze rozwiązanie, przekonuje za czarzastym szef Unii Pracy Waldemar Witkowski.
18: PSL też będzie szukało takiego porozumienia, jak jest w Parlamencie Europejskim. Proszę zauważyć, że w Parlamencie Europejskim PSL jest koalicją obywatelską od lat.
10: PSL przynajmniej na razie chce startować samodzielnie, ale innych scenariuszy nie wykluczamy, mówi Jakub Stefaniak z PSL-u.
21: Matematyka to jest polityka. Wybory to matematyka. Więc trzeba to wszystko po prostu dobrze policzyć. My już będziemy siadać do kalkulatorów i do komputerów obliczeniowych.
10: Wybory odbędą się najpewniej w październiku przyszłego 2027 roku. Do końca miesiąca strażnicy odpowiedzialni za odstraszanie niedźwiedzi w Bieszczadach mają być w pełni gotowi do działania. Grupa interwencyjna ma już na koncie skuteczne akcje z bronią gładkolufową i amunicją niepenetrującą, a na to pozwala ustawa. Marcin Staszec.
22: Grupa to odpowiedź na narastający konflikt między ludźmi a niedźwiedziami, które wiosną zbliżały się do zabudowań. Jak mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 12-osobowa grupa ma już za sobą pierwsze udane akcje, choć wciąż czeka na komplet sprzętu.
23: Już mieliśmy okazję tak naprawdę parę dni po tym, jak weszły w życie te przepisy, przetestować tą broń. No najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i...
22: Bazy zespołu zaplanowano w Cisnej i w Solinie. Jednak wójt gminy Solina, Adam Piątkowski, uważa, że to za mało na tak duży teren.
24: Może łatwiej będzie w naszej gminie. Co z gminą Lutowiska, gdzie te odległości są duże? Co z gminą Komańcza, prawda, gdzie tam czas dojazdu grupy będzie duży? To niewiele da.
22: Oprócz przepłaszania, pieniądze mają pozwolić też na profilaktykę i edukację turystów oraz mieszkańców Bieszczad. Marcin Starzec, TOK FM.
10: No to jeszcze Gdańsk w TOK 360. Miejska aplikacja pomoże tam zmniejszyć ilość śmieci na składowiskach. Urzędnicy chcą stworzyć platformę, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nawzajem nadających się jeszcze do użytku rzeczy. I to jest projekt wspierający rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym, rzecz jasna. Paweł Radzewicz.
25: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
26: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok.
25: Mówi Andrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
26: Aplikacja niejako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
25: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
26: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
25: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: 18.11, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest już Kateryna Danylewicz z Centrum Mieroszewskiego. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
10: Generał Michajło Drapaty, dotychczasowy dowódca wojsk lądowych, został naczelnym dowódcą sił zbrojnych Ukrainy, zastępując na tym stanowisku Aleksandra Syrskiego. To trzeci naczelny dowódca w czasie wojny z Rosją. No i oczywiście, jak to w takich wypadkach, on zapowiadał, że będzie spełnił służbę z odpowiedzialnością i szacunkiem dla żołnierzy. Odwołania Syrskiego domagali się protestujący w Kijowie, stawiając pod presją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, dając mu nawet czas do piątku. Czy to znaczy, że społeczeństwo tutaj zwyciężyło i wpłynęło na politykę prezydencką?
27: No nie jest tak, że zrobiliśmy przerwę w protestach do piątku, dlatego że najbardziej zaangażowani wychodzili nawet wczoraj i dzisiaj też będą wychodzić, bo mówią, że nie można robić żadnej przerwy przez to, że to może być odebrane jako sygnał, że można jakoś zrobić jakiś krok do tyłu. Ale jednak wczoraj też był protest, na który przyszło około 500-600 ludzi i z tymi samymi hasłami. I akurat wczoraj, jak już wracali z tego protestu, to zostali tą wiadomość, przeczytali, że Syrski został odwołany i oczywiście, że byli bardzo z tego zadowoleni. Ale tak naprawdę to tylko jedno tylko jedno wymaganie zostało spełnione przez prezydenta Zelenskiego i nadal wszyscy uważają, że trzeba, żeby osiągnąć wszystkie cele, czyli żeby Fedorow został ministrem obrony, żeby przywrócić niektórych
10: Michaiło
27: ludzi.
10: Fedorow, tylko dodam, to jest odwołany przez Zełenskiego minister obrony, który z Syrskim był skonfliktowany i to jest człowiek, który jest uważany za architekta tej nowoczesnej wojny, którą prowadzi w tej chwili Ukraina, opierając się rosyjskiej agresji. Więc Fedorow miałby wrócić na stanowisko ministra obrony.
27: No tak uważają protestujący i ludzie, którzy wychodzą po prostu na ulicy z kartonkami. Uważają, że nie ma innej opcji i właśnie Fedorow też to rozumie, o ile wiemy z wiadomości, że został Zelenski, zaproponował mu stanowisko wiceministra z rozwoju technologicznego, ale Fedorow zrezygnował. Tak, wicepremiera.
10: A on by chciał wrócić na stanowisko szefa MON-u, bo jego pozycja polityczna bardzo się poprawiła. On odrzuca wszelkie inne propozycje, które są mu składane poza tym MON-em, ale chodzą słuchy, że chce zakładać antykorupcyjną partię. Może wcale mu nie po drodze ten MON jest już, bo się jest silniejszy niż jeszcze
27: no
10: był
27: tak,
10: niedawno.
27: Tak, ale on to bardzo, bardzo dobrze rozumie, że wyborów w Ukrainie nie będzie, dopóki toczy się wojna. Jest aktywna jej faza, przynajmniej, że nie będzie jakiegoś zamrożenia broni, zawieszenia broni i więc dlatego ze swoją partią nie może wejść do parlamentu, ani w żaden inny sposób rozwijać się, no, w sposób polityczny, tak? Ale on mówi, że żeby skończyć te reformy, które on zaczął, potrzebuje tylko tego stanowiska, czyli szefa MON-u. I właśnie ludzie w tym go wspierają i myślę, że przez to nadal będą protesty.
10: A można powiedzieć, że Wołodymyr Zełenski sobie wyhodował tą sytuację nowego rywala politycznego?
27: Tak, oczywiście to był jego błąd, dlatego że właśnie odwołał Fedorowa ze swojego stanowiska bez żadnego tłumaczenia. Nie potrafił po prostu żadnej komunikacji przeprowadzić ze społeczeństwem przez po co było zwalniać Fedorowa, jeżeli był tak dobrym, jeżeli został chwalony przez wojskowych, przez różnych, powiedzmy, działaczy nie tylko wojska, ale też społeczeństwa. Po co go odwołano w ogóle? Nie potrafił tego wytłumaczyć i to właśnie był jego błąd, że on sobie właśnie zrobił rywala. Jak widzieliśmy już dzisiaj, według badań opinii publicznej, Fedorow, gdyby wybory odbyły się w najbliższym tygodniu, to Fedorow by zajął trzecie miejsce wybory prezydenta, czyli po Zełenskim i po Zalużnym, ale od Zalużnego nie za bardzo ma mniej punktów, więc mógłby nawet zostać kandydatem na prezydenta.
10: A poparcie samego Zełenskiego jak się ma? No bo rozumiem, że on jest ciągle na czele tej listy.
27: Tak, no oczywiście na tych protestach czasem są hasła, że Zełenski, że już trzeba go zmienić, że musi być też złożyć swoje obowiązki, ale w większości ludzi rozumieją, że to jest niemożliwe i jesteśmy z tym prezydentem do końca wojny, więc nie protestujemy przeciwko władzy. To nie jest Majdan, to nie jest żadna rewolucja, ale to jest po prostu protest przeciwko decyzji, jego decyzji. I jeżeli on nadal będzie popełniał takie błędy, jak rok temu, czyli organami antykorupcyjnymi, że po prostu ograniczył ich działalność swoją ustawą, powiedzmy, i potem musiał to poprawiać. Potem już za rok, czyli w tym roku, w lipcu, kolejny błąd, więc jeżeli będzie więcej takich błędów, to społeczeństwo po prostu jest zmęczone, bardzo emocjonalne i chce na to reagować w taki sposób, że wychodzi po prostu na ulicy. Nie ma prawa do wyboru, czyli już siódmy rok nie mamy wyborów, więc przynajmniej chce wskazywać na te błędy, które Zełenski popełnia.
10: Ale też tych 500-600 tak. osób protestujących, tę liczbę pani przytoczyła wczoraj, kilka tysięcy wcześniej, wczoraj, to są względnie nieduże liczby. Czy ja powinienem do tego jednak miarę wojenną przyłożyć?
27: Tak, po pierwsze trzeba przyłożyć to, że najbardziej zaangażowani ludzie nadal znajdują się na froncie i nadal widać te hasła, że stoimy tutaj za tych, którzy stoją za nas tam, czyli na froncie. I druga wersja to jest dlatego, że większość mężczyzn, powiedzmy, bo też widać, że na tym proteście są głównie kobiety, większość mężczyzn pozostają w domu, dlatego że się boją mobilizacji, że ich po prostu na ulicy organy poborcze weźmą do samochodów, tak, i odwiozą, czyli uchylanty po prostu, jak ich nazywamy, czyli też się boją wyjść. A nadal, nawet jeżeli będziemy, nie wiem, analizować badania opinii publicznej, większość ludzi wspiera te protesty. I większość ludzi, nawet jeżeli nie może wyjść, czyli albo znajduje się za granicą, albo po prostu nie ma takiej albo fizycznej możliwości, albo w pracy jest, to nadal wspierają te protesty.
10: Bardzo dziękuję. Katryna Danylewicz z Centrum Mieroszewskiego była gościnią TOK 360. 18:20. Informacje TOK FM już za chwilę. Po nich Sport 360. Dołączy do mnie Michał Waszkiewicz.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 18:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. MSWiA rozszerza katalog incydentów terrorystycznych. Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada, że na liście ma się znaleźć bezprawne użycie dronów. Incydenty godzące w bezpieczeństwo lub ciągłość działania infrastruktury krytycznej, w tym akty dywersji, sabotażu i ataki hakerskie. Dolna granica kary za terroryzm w Polsce to 5 lat. Około 200 świadków jest do przesłuchania w sprawie afery w Szpitalu Południowym, powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba. Od czasu ujawnienia nieprawidłowości przesłuchano 40 osób, dodał. Prokurator komentował też zwłokę w kwestii wezwania na przesłuchanie Dawida Kacprzyka, koordynatora tamtejszego SOR-u, który miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Gdybyśmy to zrobili teraz, wiedziałby, jaką wiedzą procesową dysponujemy, dodał prokurator Skiba. Prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Sycylia ogarnięta falą pożarów. Temperatura powietrza przekracza tam często 40 stopni Celsjusza, a płomienie podsycane są podmuchami gorącego wiatru. W centrum wyspy ewakuowanych zostało około 100 mieszkańców i 22 pacjentów tamtejszej kliniki. Od soboty strażacy gasili ponad 1000 pożarów. Do tej pory nie zgłoszono ofiar śmiertelnych.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 22 minuty po 18. Sport 360 i zgodnie z obietnicą Michał Waszkiewicz razem ze mną.
6: Dzień dobry, cześć.
10: Jak ty widzisz pomysł Donalda Trumpa opisywany przez New York Post, żeby Gianni Infantino kontynuował swoją wielką międzynarodową karierę za nieco mniejsze już pieniądze, no bo 6 milionów dolarów musiałby opuścić swoje oczekiwania finansowe z 6 milionów do 418 tysięcy dolarów, ale mógłby zostać sekretarzem generalnym ONZ z poparciem Trumpa. Biada ONZ?
6: No, biada światu chyba generalnie. Nie wiem, co dalej jeszcze pozostanie. Chyba mu tylko zostanie papieżem, jeśli już odbębni swoją kadencję w Organizacji Narodów Zjednoczonych. No, pomysł brzmi na kuriozalny. To oczywiście, nie wiem, czy jest to wymiana, że ja tobie dam pokojową nagrodę FIFA, ty mi załatwisz fuchę w ONZ-cie. To jest wciąż niewiarygodne, już pomijam ten argument, że Amerykanie mówią, że Gianni Infantino jak nikt inny potrafi jednoczyć ludzi. Chyba mamy z naszej perspektywy tutaj w Polsce też kibiców futbolu zupełnie inne wrażenie. Natomiast pamiętajmy, że facet zaczynał jako ten, który losował kulki za Sepa Blattera w FIFA. To jest niebywałe, tak? Znaczy, żeby nie było, on był sekretarzem FIFA, to też nie jest przypadkowa funkcja. On nie był tam woźnym, a nie ograniczał swojej roli tylko i wyłącznie
10: ale
6: tego, że raz na jakiś czas losował kulki.
10: Miał taki moment, że słynął z kulek. No i tak, jak to tak, się potoczyła kariera?
6: Łysy od kulek, no to jak tu oczywiście uproszczenie, natomiast to ten łysy od kulek, no tak to było jeszcze kilka lat temu. Dziś jest jedną z najbardziej wpływowych i najpotężniejszych osób na świecie. Powiem ci szczerze, myślę, że dla osoby, która sprawia wrażenie, tak jak cała instytucja, że pieniądze są najważniejsze, a dopiero za nimi są jakieś wartości, jakieś mecze, jakieś granie, jakieś reprezentacje, ta zmiana, o której powiedziałeś, czyli zastąpienie pensji na poziomie 6 milionów dolarów rocznie na 418 tysięcy, wydaje mi się nie do zaakceptowania, zwłaszcza, że mam wrażenie, że FIFA dużo pieniędzy jeszcze idzie tak zwanym drugim obiegiem, co w przypadku ONZ-u chyba nie jest takie proste, jeśli w ogóle niemożliwe. Więc wydaje mi się, że Gianni Infantino nie zrezygnowałby z takiej funkcji, zwłaszcza, że wybory są w przyszłym roku, kolejne, i my sobie tu możemy mówić, że ten mundial pokazał, że Infantino za nic ma inne reprezentacje, że wystarczy zadzwonić, on zmieni decyzję, anuluje czerwoną kartkę. Natomiast z tego, co czytałem jeszcze bodajże wczoraj, on ma poparcie około 150-160 federacji przed głosowaniem w przyszłym roku. To jest knockout. Niezależnie od tego, kto mógłby zostać wystawiony jako jego rywal, mam wrażenie, że na tym etapie nie ma żadnych szans. Więc po co temu Infantino jakiś ONZ, jaką w tej FIFA generalnie może sobie jeszcze długie lata posiedzieć i dużo pieniędzy zarobić.
10: Tym bardziej, że ma tam władzę i w ONZ-cie tę władzę miałby w sumie ograniczoną, a jeżeli nie chodzi o pieniądze, to może chodzić o władzę. Ja na ten temat w TOK 360 rozmawiałem z profesorem Radosławem Rubkowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, amerykanistą. Więc jego perspektywa na tę sprawę jest do odsłuchania w podcastach na TOK FM.pl i w aplikacji TOK FM. On mówi, że realne jakby co, więc też to będzie trochę inna perspektywa niż twoja.
6: Niż moja, niż nasza. No może realne. Ja powiem ci szczerze, nie będę zdziwiony. Nie będę.
10: No dobra, Robert Lewandowski może wreszcie zadebiutować w MLS i to rywal nie byle jaki, bo Chicago Fire ma się zmierzyć na wyjeździe z Interem Miami. Szkoda tylko, że ten nie byle jaki rywal wystąpi bez swojej największej gwiazdy i tego jedynego piłkarza, który jeżeli chodzi o zarobki w MLS ma bić Lewandowskiego na głowę, czyli Leo Messiego.
6: No tak, no ciężko byłoby, żeby Leo Messi 4 dni po finale mundialu zagrał w meczu ligowym. No,
10: podobno
6: gra się
10: o co 3 dni w dzisiejszych czasach, więc zapraszamy serdecznie. No, za coś bierze no, te miliony.
6: Jasne, ale mimo wszystko jednak piłkarze dostają jakiś czas pomiędzy jednym a drugim sezonem. Leo Messiemu ten czas też się należy. To było oczywiste i zrozumiałe. Wprawdzie Leo Messi w Stanach został, nie poleciał z reprezentacją do Buenos Aires, bo też ciekawe, prawie 2 miliony Hiszpanów witało reprezentację Mistrzów Świata w Madrycie, ale no grubo kilkaset tysięcy witało w Buenos Aires także tych którzy ten finał przegrali. A więc to też pokazuje wielką miłość Argentyńczyków do futbolu. Leo Messi tam też się nie zjawił, nie będzie go dzisiaj na meczu w nocy podczas spotkania z Chicago Fire. Natomiast dalej będzie, mam wrażenie, ten vibe meczu sprzed mniej więcej dekady, a kiedy wtedy byśmy się pewnie zachwycali. Robert Lewandowski w prime kontra Luis Suarez w prime. To przecież też jest niebyle jakie nazwisko gdzieś tam obok tego Lewandowskiego w kategoriach najlepszych dziewiątek XXI wieku. Tego Suareza się gdzieś daje. No i ten Suarez powinien wyjść w pierwszym składzie w tym spotkaniu. Natomiast no, wiadomo, że my będziemy traktować poważnie Roberta Lewandowskiego do samego końca. Do samego końca, bo na to zasłużył. To jest jego ostatni etap kariery i fajnie. Niech wniesie trochę świeżości o tej ligi, niech mu się wjedzie w tym Chicago. Natomiast Adam, ja patrzę sobie na przewidywane składy w tym meczu, patrzę sobie na skład tego Chicago Fire z tym ewentualnym Lewandowskim. No powiem ci szczerze, chyba bardziej imponował mi skład Lecha Poznań wczoraj w Orchus w meczu o Ligę Mistrzów. I to jest,
10: ale to nie o to chodzi. To jest inny kontynent, to jest inna liga, to jest inny klimat. Zobacz, co się dzieje w portalach społecznościowych Lewandowskiego. Tutaj wizyta u Chicago Bulls, tutaj bejsboliści, tak już do mnie mówię, witają Roberta Lewandowskiego. To jest inny świat. Widzieliśmy ten świat przez ostatni ponad miesiąc i teraz... To naprawdę nie o to chodzi.
6: Wiem, naprawdę nie chodzi o granie w piłkę. No. Wiem. Natomiast na ile będzie w stanie, nie wiem, Robert Lewandowski zrezygnować z tego myślenia o futbolu, jakie uprawiał przez całą swoją karierę, tak? No jednak Robert Lewandowski nie przyzwyczaił nas do gościa, który naprawdę świetnie się futbolem bawi. Nie, on wychodził po to, żeby wygrywać i strzelać bramki. I tylko to go interesowało. Nie show i nie cała otoczka, tylko generalnie, tak jak Cristiano Ronaldo i Leo Messi, jemu chodziło o wygrywanie. Wygrywanie rzeczy prestiżowych. MLS prestiżowe nie jest. Chicago Fire nie ma szans na tytuł.
10: Saudyjska liga też nie jest prestiżowa. To
6: nie, nie
10: są
6: jest.
10: Imprezy
6: ma prestiżowe pieniądze.
10: 39-40-latków, no. Tak, już Cristiano Ronaldo przywołuje.
6: Znaczy inaczej. To, co mówiliśmy od samego początku, kiedy na temat tego transferu dyskutowaliśmy. Ja też mówiłem i jestem przekonany o tym, że to też stało za wyborem. Robert Lewandowski woli być gwiazdą gorszego zespołu, ale być jego gwiazdą, strzelać gole i o coś grać, niż być rezerwowym w Barcelonie. Bo Artur Wichniarek na naszej antenie w zeszłym tygodniu mówił mi, że on na miejscu Roberta Lewandowskiego zostałby w Barcelonie i grzał ławkę. No, nie, powiem szczerze, nie. Tacy zawodnicy grają do końca, a jak mają grzać ławkę, to kończą kariery. Myślę, że Robert Lewandowski może mieć taki mały cel, jeśli go sobie jestem w stanie wyobrazić. Wszędzie, gdzie bił rekordy, tych rekordów jest tyle, że na dobrą sprawę nie bylibyśmy w stanie ich teraz wszystkich przytoczyć. Natomiast no, jest oczywiście najlepszym Polakiem w historii Bundesligi, Bayernu Monachium, Barcelony, Ligi Hiszpańskiej. Gdzie był, tam oczywiście bił rekordy. No i tutaj być może wie o tym, jakie są rekordy, jeśli chodzi o polskich strzelców w historii MLS i jakby z tym spróbuje się zmierzyć. Wprawdzie nazwiska może nie są prestiżowe, bo Kacper Przybyłko, nie wiem, czy wiesz, jest najlepszym strzelcem, jeśli chodzi o Polaków w historii MLS.
10: Może Jerzy Podbrożny?
6: O nie, nawet nie ma go w pierwszej piątce. Pierwszą piątkę zamyka Mateusz Bogusz, który ciągle tam gra, on ma bramek 20. Piotr Nowak, a propos tych czasów Chicago Fire właśnie, bo Piotr Nowak był największą gwiazdą, nie Jerzy Podrożny. To on w barwach Chicago Fire strzelił 24 gole. Karol Świderski i Adam Buksa, czyli wciąż kadrowicze. Karol Świderski aktualnie widzę w Łódź, mają po 28 goli, a Kacper Przybyłko 43. No więc jeśli Robert Lewandowski ma rozegrać dwa sezony za oceanem, to te 43 bramki jest wyzwaniem. Oczywiście dla Roberta Lewandowskiego być może niedużym, zobaczymy. Natomiast 43 gole, no to już jest jakiś wynik, żeby go gonić. Głupio by wyglądało, jakby Robert Lewandowski zagrał dwa sezony w MLS, a za kilka lat się mówi, nie, no najlepszym Polakiem w historii MLS był Kacper Przybyłko. No gdzie Robert Lewandowski, gdzie Kacper Przybyłko? Więc może jest jakiś taki mały cel i będzie o coś powalczyć, no bo to Chicago Fire w tym sezonie na pewno nie. W przyszłym nie wiem, czy oni się włączą do walki o cokolwiek dużego w tej lidze. Natomiast jestem ciekaw, będziesz to oglądał?
10: Nie, to już się nauczyłem w trakcie mundialu, że to nie są moje godziny.
6: Nawet jeśli były moje, to i tak
10: bym obejrzał, ale ja wtedy śpię.
6: Ja też. Natomiast no, pewnie są jakieś mecze jak w NBA generalnie w niedzielę, nie? Że od 19 się mecz zaczyna, czy 21, tak jak na Mundialu. I są te mecze pewnie, które zaczynają się na tyle późno w Stanach, że to już jest rozsądna pora w Polsce, jakaś 5-6 rano, nie? To ja już nie śpię, wtedy jestem w pracy, więc mogę jednym okiem
7: oglądać. Inter Miami, Chicago Fire, 1:30. New York City, Chicago Fire, 1:30. Charlotte FC, 2:30, 2:30, 2:30, północ, 1:30, 22:30. To najbliższa okazja 29 sierpnia.
6: Widzisz? I 4:30, na przykład Los Angeles, Kansas City w przyszłym tygodniu.
7: Słuchaj, to już w październiku 17. To będzie okazja.
6: No dobrze, no śmiejemy się, Adam, no wiesz jak jest, no nie sądzę, by tak jak wielu kibiców schowało do szafy koszulki Bayernu Monachium i kupiło sobie koszulki FC Barcelony, tak nie sądzę, by teraz te piękne trykoty Katalończyków zostały zastąpione tymi czerwonymi strojami Chicago Fire. Z drugiej strony, jeśli ktoś ma jeszcze starą koszulkę Bayernu Monachium, tak by tak dobrze przefastrygować ten herb, to właściwie można z tego zrobić koszulkę Chicago Fire aktualną, bo mam wrażenie, że kolorystyka i na układ kolorów tej koszulce no jest bardzo podobny do Bayernu Monachium. No nie wiem, ja się nie emocjonuję. Oczywiście zrobiliśmy z tego duże wydarzenie, no bo to Robert Lewandowski, jasna sprawa. Natomiast tak, no wiadomo, pory, liga, tych osób, które w Polsce się tym interesują, jest garstka. Garstka, tak naprawdę garstka. No to znam jedną tak naprawdę, która mocno przy tym siedzi i gorąco ją pozdrawiam. To jest Kasia Przepiórka, która zajmuje się amerykańską piłką zawodowo, a skrzyżowały się gdzieś też nasze drogi tutaj we Wrocławiu na Uniwersytecie też swojego czasu, więc no okej, okay, no są zapaleńcy. No to jest w ogóle dziwna liga, wiesz, że to jakby tam jest jak w NBA, tam są kominy płacowe w takim sensie, że są salary cap, czyli drużyny mają określony budżet, żeby mogą go wydać.
7: Tak, ale jeżeli chcą takiego Lewandowskiego, to tam zdaje się, że
6: tak,
7: mogą,
6: jak chcą, to mogą
7: pojedynczych zawodników zatrudnić, no i grają też w dywizjach, tak, i kiedyś mieli bardzo dziwne rzuty
6: mam
7: karne.
6: Mam taki magnes na lodówkę, że jeśli czegoś nie można, a bardzo chcesz, to można jednak. I tak jest pewnie w przypadku piłkarzy. Tak, to jest tak zwana zasada designated player, czyli jest zawodnik, czy tam dwóch zawodników na klub, którzy mogą być poza tymi elitami płacowymi właśnie po to, żeby móc te gwiazdy ściągać, bo za te pieniądze, które są w MLS na co dzień do wzięcia, no to nawet 39-letni Lewandowski czy 40-letni Leo Messi by nie grali.
7: Ale
6: natomiast tak,
7: jasne,
6: no play-offy,
7: to nie
6: system
7: jest
6: grania.
7: Niezdrowy układ z tym ograniczeniem płac.
6: W sensie... Oj, powiem ci szczerze, to jest układ, o którym ja marzę, żeby on się w Europie przyjął, ale no nie oszukujmy się. No, nikt nawet nigdy w życiu nie odważył się tego na głos powiedzieć, że w Europie można byłoby coś takiego wprowadzić. A biznes jest biznes, a pieniądze to pieniądze i piłkarze sobie nie pozwolą. Gdyby w Europie ktoś powiedział, słuchajcie, a może byśmy, to w Arabii Saudyjskiej zaraz graliby nie tylko 40-latkowie, ale wszystkie największe talenty poszłyby grać do Arabii Saudyjskiej. I myślę, że akurat w Arabii Saudyjskiej czy w Katarze tylko to czekają, aż my wymyślimy sobie system salary cap i ograniczonego budżetu. Natomiast, no nie oszukujmy się, mieliśmy porozmawiać dzisiaj chwilę o transferach, być może i o tym, jak dziś ten rynek transferowy wygląda. Dwa najwyższe transfery w historii Premier League angielskiego piłkarza już się wydarzyły i dokonały w tym sezonie. To jest Elliot Anderson i Morgan Rogers, a więc reprezentanci Anglii. Jeden idzie do Chelsea, to Rogers, Elliot Anderson do Manchesteru City. To są kwoty dokładnie 116 i 115 milionów funtów.
7: To jest niemoralne.
6: Czyli około 140 milionów euro. To jest niemoralne, no to jest chore. To jest absolutnie niezdrowe. To wypacza jakikolwiek sens takiej globalnej rywalizacji, nawet na poziomie Ligi Mistrzów, gdzie ten dysonans jest ogromny. No tak, tak. Dlatego ja, tak jak niektórzy mówią, nie, futbol reprezentacyjny, bez sensu, wolę oglądać największe gwiazdy w jednym klubie, takiej rozgrywki jak Liga Mistrzów. A ja właśnie kocham futbol reprezentacyjny za to, że tam nie kupisz sobie zawodników, tylko jednak grasz tym, co masz. I dlatego zawsze dla mnie Mundial będzie jednak nad rozgrywkami klubowymi. Choć i oczywiście też jest bardziej prestiżowe, dlatego że jest raz na 4 lata i że nie musimy oglądać meczów, jak nie wiem, Bayernu Monachium z Realem Madryt 6 razy w sezonie i tak dalej, czy co sezon te same spotkania. Natomiast tak, no to jest, myślę, że już dawno przekroczyliśmy pewną granicę nie tylko smaku, ale też zdrowego rozsądku.
7: Michał Waszkiewicz, dzięki wielkie. A jeszcze lada moment,
6: że
7: może trafić do Realu Madryt, chociaż chyba już nie za tak duże pieniądze, bo kontrakt kończy mu się za rok. Michał Waszkiewicz, dzięki wielkie. Jest 18:36. Jutro w samo południe spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Ciekawe, czy Morawiecki usłyszy, wylatujesz, czy usłyszy, no dobra, dogadajmy się jakoś. Informacje to KFM o 18.40, a do Mózga wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Trawisto.
14: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
28: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
28: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
29: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
30: W nowej polityce wojny rozwodowe. Prezydent wetuje ustawę o osobie najbliższej. Tymczasem małżeństwa rozstają się coraz częściej, a liczba ślubów spada. A także maczyzm w polityce. Mundial, jakiego jeszcze nie było. Dziurawa trzecia droga. Nocne życie Trumpa, Puma i inne niespodzianki. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
31: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
32: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
33: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
34: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
35: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 18.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W Wojnarowej w województwie wielkopolskim powstaje nowa jednostka do działań w trudnych warunkach, czyli 21. Lekki Batalion Górski. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że służące tam żołnierze będą przygotowani m.in. do działań w skrajnych warunkach, w tym w górach i warunkach subarktycznych. Generał Michajło Generałowi Michajłowi Drapatemu będzie ciężej niż sobie wyobraża, podkreślił ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, generał Walerii Załużny. Michajło Drapaty objął obowiązki naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednak, jak dodał ambasador Załużny, Drapaty nie będzie miał z pewnością powodu do wstydu. Politolog Jewgen Machda skomentował z kolei, że najtrudniejsze dla Patego będzie podejmowanie niepopularnych decyzji i nadchodząca rosyjska ofensywa. Wszyscy już o niej mówią jako o czymś wystarczająco oczywistym i spodziewanym, dodał Machda. Parlament Bułgarii przegłosował zgodę na tymczasowe stacjonowanie amerykańskich samolotów tankujących w bazie lotniczej Bezmer. Sofia tym samym zignorowała wcześniejsze ostrzeżenia Iranu, że decyzja ta stanowiłaby współudział w agresji i zbrodniach wojennych.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Chwila minęła, to jeszcze ja, Adam Ozga. Spieszę z zapowiedzią, że po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego i przed 19 jak zwykle Kuba powie więcej co i jak. Po 20 na mikrofon Tok FM zaprasza Tomasz Fęskę. Przeprowadzka rodziny do nowego kraju zmienia nie tylko adres, zmienia często zasady życia, żeby nie powiedzieć, że zmienia wszystko. Jak życie na emigracji wpłynęło na państwa dom? O to Tomasz Fęskę zapyta w programie Mikrofon Tok FM po godzinie 20. Już teraz można pisać na adres mikrofon@tok.fm. Po 22 Maciej Zakrocki zaprasza na rozmowę o nauczycielach. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego albo bardzo wysokiego poziomu skumulowanego stresu. 82% czuje zmęczenie jeszcze przed wyjściem do pracy. 72% nie potrafi jednoznacznie zadeklarować, że pozostanie w zawodzie, a co czwarty nauczyciel już podejmuje aktywne kroki, by odejść z oświaty. To są tylko niektóre dane z badania o stanie psychicznym polskich nauczycieli. No i pytanie jest zasadnicze. Kto będzie uczyć nasze dzieci? To pytanie zada Maciej Zakrocki po godzinie 22. Po 23 w programie Myśl na głos gościem Kamila Wróblewskiego będzie znany państwu dobrze z anteny TOK FM Armen Mehakian. A już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Karolina Kubicka, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 też w samo południe.

0: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny w środę. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan, a podkreślam tę środę, dlatego że w środę staramy się spojrzeć w przyszłość motoryzacji.
1: Tak jest, dzień dobry. Słucham cię, Jacku, zaczniesz dziś, dobrze?
0: Dobrze, z przyjemnością. Wiem, że tłumaczysz teraz bardzo ciekawą książkę.
1: Ha, już ją skończyłem, ale jeszcze jej nie można kupić. Piękne słowo, pewnie będzie tytuł interocepcja i też to coś masz wspólnego, to jest może ósmy zmysł, niech tak będzie. I to też coś z neurobiologią ma wspólnego, a ty zdaje się, że masz zamiar o neurobiologii w motoryzacji sporo dziś powiedzieć, prawda?
0: Tak, ale zacznę od bardzo tak nieoczekiwanie. Czy kojarzysz, może inaczej, bo no, kilka lat już ze sobą pracujemy. Dokładnie 20 kilka lat, raczej. Ale nie mam zielonego pojęcia, czy ty grasz w gry.
1: Tak, ale takie na świeżym powietrzu. Tenis najbardziej lubię. A nie, takie gry jak grałem, jak byłem młody, już teraz nie uznaję się za młodego. Jeszcze, wiesz, pamiętam z takiego bardzo wczesnego dzieciństwa gry wgrywane z

0: nasz mózg jest mięśniem jak każdy inny i wymaga ćwiczenia i właśnie te gry są stymulatorem. To są proste gierki logiczne. Często jakieś tam puzzle, nie puzzle, cała seria tych gier jest i one mają za zadanie stymulować nasz mózg i nie pozwalać mu popadać, może demencja to będzie mało fachowe określenie, ale nie pozwalać mu się starzeć, czyli jakby trzymać go w dobrej kondycji. Co to wszystko ma, co to ma wspólnego z motoryzacją, zaraz do tego dojdę, ale pewnie się Państwo troszeczkę domyślają. No więc nie jest przypadkiem też to, że pan Ryuta Kawashima jest Japończykiem, dlatego że Japonia to jest w tym momencie oprócz Monako najszybciej starzejące się społeczeństwo. 30% Japończyków ma ponad 65 lat. Co dziesiąty Japończyk ma ponad 80 lat. No i w związku z tym u nich te wyzwania związane ze średnią wieku społeczeństwa też są trochę inne i już te 20 lat temu, kiedy powstawała ta gra na Nintendo, jakby były one zauważalne, wiadomo było, w którą stronę to idzie. Natomiast to, co jest związanego z motoryzacją, to jest nowe badanie, które zostało opracowane przez zespół profesora Kawashimy i to badanie wykazało, że jeżeli korzystasz z samochodu z manualną skrzynią biegów, kora przedczołowa, czyli region, który obsługuje pamięć, uwagę, podejmowanie decyzji, się rozświetla, czyli pracuje. W odróżnieniu od samochodów, w których mamy automatyczną skrzynię biegów. Prędkość, obsługa sprzęgła lewą nogą, obsługa gazu prawą nogą, wybieranie biegów w przypadku Japonii lewą ręką, u nas prawą. To wszystko dzieje się naraz, wymaga koordynacji, wymaga zaangażowania. No i jakby powoduje, że nasz mózg musi dużo bardziej intensywnie pracować niż w przypadku samochodu z automatyczną skrzynią biegów. I jakie są korzyści? Korzyści są takie, że po prostu jest szansa na to, że nasz mózg będzie dłużej, lepiej funkcjonował, będzie sprawniej działał. Badania badaniami, samochody z manualną skrzynią biegów to w Japonii w zależności od roku i segmentu od 1 do 2% sprzedaży nowych samochodów, więc jest to zalecane, natomiast w Japonii
1: oni też.
0: 98-99% samochodów ma automatyczną skrzynię.
1: No i tylko 2%, wciąż trochę ponad 2% sprzedawanych tam aut ma napęd czysto elektryczny. To też kiedyś było dla mnie zaskoczenie. Ale wiesz, to z tymi Japończykami to mówiłeś tak, że tak, średnia życia tam jest wyjątkowo długa, ale najdłuższa to jest na japońskiej wyspie Okinawa. I takie sekrety długowieczności to też wiem. No to oczywiście... Nie wiem, czy to coś z motoryzacją możemy połączyć. No zdrowa dieta, wiadomo, ruch, ale więzi społeczne. Wsiadasz w samochód, jedziesz, spotykasz się. Trochę żartuję oczywiście, bo już tak nawiązałem do Japonii. Obyśmy długo żyli w zdrowiu, a teraz oby jak najdłużej się Stellantis też utrzymał w dobrej formie. To jest taki trochę żarcik, bo kolejny plan
0: Stellantis. Słuchaj, to jest koncern, który ma dużo zakładów produkcyjnych w Polsce. Na pewnych rzeczach powinno nam zależeć, dlatego że to tak są nasze jest. Miejsca pracy, nasze podatki, nie?
1: No pewnie, oczywiście, to pełna zgoda. Jeep Avenger, drugi model sprzedający się, najlepiej sprzedający się we Włoszech, produkowany przecież u nas. No dobrze, ale ten Stellantis, zacznę od takich rzeczy, o których wszyscy na pewno słyszeli, jak Opel Astra, będzie nowa generacja Opel Astry, to wiemy, za 2 lata. No i będzie też nowy SUV Alfy, to taki SUV segmentu C. Całkiem niedawno, z pół roku temu, jeździłem Alfą Romeo Tonale i byłem pod wrażeniem, jak bardzo się zmieniła na korzyść. I te napędy zmodernizowane, wzmocniona hybryda i jakość wykończenia, no w ogóle mówię, jak nie Tonale. I okazuje się, że prawdopodobnie Tonale zostanie zastąpiona przez nowy SUV segmentu C na przełomie roku 2027-2028. No to szef marki ogłosił, jak on się nazywa, to też rzadko go, Emanuele Cappellano. Rzadko chyba o nim mówimy, ale spotkał się parę dni temu z przedstawicielami i politykami we Włoszech. O, przedstawicielami przemysłu motoryzacyjnego i będzie w Melfi produkowany. No dobra, a teraz tak ogólnie, co z tym Stellantisem? Jacku, przypomnij mi, bo ja ciągle się mylę, nie wiem, czy to jest... jeszcze Opel Antara będzie, nowy SUV Opla, który kiedyś był SUV-em, po prostu SUV-em.
0: Możemy jeszcze o tej Antarze
1: oczywiście
0: porozmawiać, dokończ wątek, ale...
1: Tak, no kończę wątek Antary i potem się ciebie spytam o Stellantisa, już ci mówię, więc ta Antara nowa będzie też za 2 lata, tak jak nowa generacja Opla Astry i jak nowy SUV Alfy Romeo, bo był Opel Antara w latach, powiedzmy, 10 lat temu skończono produkcję, a 20 lat temu rozpoczęto.

0: To tak mniej więcej, no roku dokładnie nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, tam były silniki 2,4 benzynowe, pamiętasz? Diesle chyba 2,0, nawet 180.
1: Miałeś dokończyć, a dopiero potem o antarze lecieć, no, ale już trudno.
0: Nie, no to o antarze, do tej Astry nawiązałem, wiesz?
1: Okay.
0: Do tej Astry nawiązałem, no bo to są takie rzeczy, które wielu osobom może coś powiedzą. A chcesz coś do Antary dołożyć?
1: Słuchaj,
0: pamiętasz tą Antarę?
1: Pamiętam, natomiast zastanawiam się, czy będzie to samochód zbudowany, znaczy przez Opla. Wiesz, bo tam się, nie wiem czy pamiętasz, ale Stellantis się odgrażał parę miesięcy temu, że Opel ma być bardziej niemiecki,
0: tak.
1: Peugeot ma być bardziej, Fiat ma być bardziej włoski. No to jest oczywiście marketing. Też zostały wybrane firmy, czyli Fiat i Peugeot w Europie, Jeep i kto? I Ram w Stanach, jako dobrze. Ci liderzy. I zastanawiam, ale wiesz, no była też zapowiedź tego, że to ma być bardziej niemieckie. No ma być ten Opel jednak innym samochodem, też ma być bardziej akcent położony na sprzedaż flotową, tak jak kiedyś, przecież świetnie im to szło. Ale zastanawiam się, czy ta Antara, czy to nie będzie przypadkiem jakieś chińskie auto przebrane w
0: znaczki Opel. Ojejku, nie wiem. A może to będzie coś z Lipmotorem zrobione, mhm. No. Bo z Lipmotorem będzie dużo. Słuchaj, z tą Antarą to też jest coś, o czym Astra nie, ale Antara tak. A co to znaczy tak? Tak, będzie elektryczna tylko. Więc Antara będzie elektrycznym SUV-em, przynajmniej na dziś taka jest informacja. Chociaż mogą zmienić zdanie, bo tak jak Giulia i Stelvio nowe miały być tylko elektryczne, ale zdaje się będą hybrydy. No dobra, to też wiesz co o tym Lipmotorze, że ten Lipmotor będzie bardzo często jednak źródłem takich różnych rozwiązań technicznych, szczególnie w samochodach elektrycznych, które się przydadzą Stellantisowi, więc być może ta Antara będzie właśnie, tak jak podejrzewasz, miała sporo z jakiegoś Lipmotora chińskiego, nie wiem, ale dobrze, do rzeczy z tym Stellantisem, bo trochę mnie zmroziło, wiesz, głównie chciałem teraz powiedzieć nie co będzie, tylko czego nie będzie w Stellantisie. Być może o nowe Opel, nowa Alfa Super, ale i nowe samochody małe, prawda? Dużo mówiliśmy, że Stellantis ma się trochę też skoncentrować na wielu w ramach koncernu małych samochodach w Europie, małych modelach. Być może, słuchaj, za parę lat będzie stopniowo wygaszany marka DS oraz marka Lancia, bo nie ma nowych modeli w planie do roku 2030. Zobacz, zapowiadamy Opel, Jeepy, co my tam zapowiadamy?
1: Są dwie całkiem fajne Lancie, fajnie narysowane samochody.
0: Gamma będzie zaraz. No tak. Jest DS 7 teraz, ale słuchaj, i to jest ciekawe, nic się
1: ale
0: już nie mówi o Delcie.
1: Tego?
0: I nic się nie mówi o DS trójce, które miały być, prawda? Więc tutaj to jest jakaś dziwna historia. Wielokrotnie przecież o Delcie mówiliśmy, była zapowiadana. Na pewno będzie Gamma. No a Delta, taki mały samochód poniżej 4,5 metra. Ta Delta miała być za 2 lata. Gamma będzie w tym roku. DS jest w tym roku. DS trójki nie ma go w planie do 2030 roku. Też trochę się dziwię, bo kiedyś to był chyba dla mnie najfajniejszy DS, ten maluszek. Kiedyś, tak? I też go nie ma w tych planach. No i w związku z tym, co zostanie DS-owi? Co my mamy w tej chwili? N8, N7, N4. No, nie jest tak źle, prawda? A Lancia będzie miała Y-a i będzie miała Gammę. No nie wiem, więcej coś wiesz na ten temat, że będą te marki wygaszane w ciągu kilku lat, czy to tylko tak po prostu...
1: Wiesz co? Nie.
0: Nie słyszałeś?
1: Ja nie do końca... To jest za duże wszystko, żeby to ogarnąć. I ja nie mówię tutaj o tym, że ja tego nie ogarniam, ale mam wrażenie, że...
0: Szef nie ogarnia.
1: Że szef tego nie ogarnia. Dlatego, że wiesz, co i rusz, słyszymy rzeczy, które może niekoniecznie są sprzeczne, ale na pewno są mało konsekwentne, bo nie słyszałem nigdy o żadnych planach wygaszania DS. No. Wręcz przeciwnie, słyszałem o tym, że ma to być...
0: Właśnie.
1: Ma to być podbite, tak? Że ma to być jakoś zagospodarowane. Ale wiesz, z drugiej strony wprowadzasz nowe modele, takie jak Lancia Y, absolutny hit we Włoszech zawsze.
0: Lancia
1: Y jak Fiat Panda, po prostu tak, fajnie narysowany samochód, nawet ostatnio nieźle wyceniony. Natomiast mój znajomy, słuchaj, próbował sobie kupić taką Lancię we Włoszech. i mu nie sprzedali.
0: Bo ona się w ogóle tam nie sprzedaje, nie ma jej w pierwszej dziesiątce.
1: Ale mimo, chciał że ma ją napęd kupić.
0: Hybrydo, no właśnie.
1: Chciał ją kupić, ale mu nie sprzedali, dlatego że do Polski to nie.
0: Ale i piękne auto, wiesz, naprawdę. Tam ma tą hybrydę przecież 1.2-110 już do elektryka dorzucili.
1: Wiesz co, Sławek, ja myślę, że to jest problem z koncernem Stellantis jest taki, że oni bardzo zlikwidowali sieć niezależnych dealerów, którzy mieli kontakt z klientami, mieli kontakt, mieli bazę tych klientów i teraz są te wielkie, wielomarkowe salony, gdzie tak naprawdę są jeszcze te chińskie auta, wiesz, i tam masz pod jednym dachem Fiata, Peugeota, Citroena, DS, Opla i coś jeszcze, i coś jeszcze, i coś jeszcze, wiesz, i te Lipmotory i tak naprawdę jak się w tym wszystkim połapać? No zanim dojdziesz do tej Lancii, jest jeden model, no to już zdążysz wyjść z Citroenem na przykład, nie?
0: Ale tak, to też prawda. Szefowi, jest... ja bym żałował jednej i drugiej marki, wiesz, naprawdę, to one są trochę niszowe, sprzedaż nie jest duża.
1: Lanci będę żałował, DS-a nie zamierzam.
0: A ja jednak, bo DS się wybronił, te początki były trudne, ja uważam, że ósemka to nie, już od początku było wiadomo, że ona nie będzie konkurencją dla żadnych ani japońskich, chińskich, czy niemieckich samochodów elektrycznych, luksusowych. Natomiast no te mniejsze DS-y, siódemka, czwórka, jest w porządku, ale ten Y, przecież go widziałeś, no nie w Polsce, ale na pewno go gdzieś widziałeś. Jakie to ładne auto jest, no po prostu ładne,
1: ładne to
0: auto.
1: Prawda. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Na kolejne zapraszamy już jutro.
2: Co tu się robi?
3: Wrzuca się puszki, za to pojawiają jakieś pieniążki.
4: Skanuję opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
2: Opakowanie? Wpadło.
4: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
5: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
6: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
7: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
8: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
2: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
3: Tak.
9: Na stówę.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Na jawność zarobków lekarzy jeszcze poczekamy. Będą dostępne dopiero od stycznia. Albo partia, albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Politycy PiS skupieni wokół Mateusza Morawieckiego mają na ten wybór czas. Do jutra. Polskie zespoły ruszyły na podbój Europy. Zaczęły nieźle. O tym powiemy w informacjach sportowych. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dopiero w drugiej połowie stycznia do Ministerstwa Zdrowia wpłyną dane o zarobkach lekarzy, zebrane po numerach PESEL. Po tym, jak w zeszłym tygodniu ustawa została podpisana przez prezydenta, przepisy wejdą w życie 5 sierpnia. Umożliwi to Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych, które dotychczas były całkowicie anonimowe. Według części przedstawicieli środowiska medyków może to oznaczać rewolucję. Jutro w południe prezes PiS Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem partii Mateuszem Morawieckim, poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Z końcem dnia minie bowiem czas, jaki działacze PiS dostali na wystąpienie z politycznych stowarzyszeń, w tym tego, które założył właśnie Morawiecki. Z 40-osobowej grupy zwolenników byłego premiera do tej pory tylko Daniel Obajtek złożył oświadczenie, że rezygnuje. Dlatego rzecznik PiSu Rafał Bochenek już kolejny raz przypomina, że politycy muszą wybrać między członkostwem w PiSie a stowarzyszeniem. Termin minie. Ja jutro. Maciej Kluczka.
9: Pytałem dziś rzecznika PiSu Rafała Bochenka, czy są kolejni politycy PiSu wysyłający do prezesa oświadczenia o rezygnacji ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Odpowiedzi brak. Mam nadzieję, że Mateusz Morawiecki zachowa się racjonalnie, mówi Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiSu.
19: Zawsze Prawo i Sprawiedliwość było tym wielonurtowym podmiotem, a wiele nurtów jak się ściera, to z tego powstają same dobre rzeczy.
9: Jakub Stefaniak z PSL-u ocenia, że Morawiecki ostatecznie w PiSie zostanie, ale relacji w partii naprawić się już nie da.
20: Nie, moim zdaniem on prędzej wyjdzie z siebie niż z PiSu. On chce PiS przejąć, a nie z niego wychodzić.
9: W historii PiSu dochodziło już do wielu rozłamów. Z PiSu odchodzili m.in. Zbigniew Ziobro i jego stronnicy. Sprawa dotyczyła wtedy jednak kilkunastu polityków, a nie jak dziś 40-osobowej grupy. Odejście tak licznej grupy z partii sprawiłoby, że partia Jarosława Kaczyńskiego przestałaby być największym klubem w Sejmie.
18: To był Maciej Kluczka. Z powodu ukraińskich ataków dronowych Rosja zakazała statkom ruchu w porcie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. Zakaz wpływania ma obowiązywać między północą a piątą rano, podała agencja Reutera. Noworosyjsk ma około 260 tysięcy mieszkańców, a tamtejszy port jest jednym z największych nad Morzem Czarnym. Przechodzi przez niego nawet 1/3 rosyjskiego eksportu zboża. Jest też ważnym punktem eksportu ropy i metali. Jutro w stolicy Filipin mają się spotkać ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Stanów Zjednoczonych, Sergiej Ławrow i Marco Rubio. Omówią szanse na zakończenie wojny w Ukrainie. Waszyngton, jak podkreśla Amerykanin, chcą odegrać konstruktywną rolę w tym procesie. Jednocześnie Ukraina chwali się kolejnymi atakami na rosyjskie okręty na Morzu Czarnym i trafieniami w centra logistyczne firmy Wildberries, nazywanej rosyjskim Amazonem. Nowo powołany głównodowodzący ukraińską armią zapowiedział właśnie, że takich operacji będzie więcej. W TOG FM czas na sport.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali, a blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
22: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Orhus, i to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
23: Dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
22: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt. Przemysław Pozowski, TOK FM.
21: A jutro dwa kolejne polskie zespoły rozpoczną grę w eliminacjach Ligi Konferencji. GKS Katowice zagra na wyjeździe ze słowackim MŠK Żelina, a Raków Częstochowa podejmie Valletę. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonkami 3-1. Jutro w ćwierćfinałach turnieju w Makao Turcja zagra z Kanadą, a USA z Chinami. Włoszki, jak aktualne mistrzynie olimpijskie i świata, walczą o czwarty tytuł w Lidze Narodów, w tym trzeci z rzędu. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Polska tenisistka przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Duński kolarz Jonas Winigor przeszedł udaną operację złamania obojczyka po wypadku, którego doznał na 15. etapie Tour de France, co zmusiło go do wycofania się z wyścigu. Winigor, zwycięzca Wielkiej Pętli z 22 i 23 roku, upadł wraz z trzema innymi kolarzami na ostrym zakręcie około 20 km przed metą niedzielnego etapu, a następnie został przewieziony karetką do szpitala. Po triumfie w Giro d'Italia był głównym rywalem Tadeja Pogacara o triumf w Tour de France. Słoweniec na 4 etapy przed końcem wyścigu wyprzedza o 4,5 minuty Belga Remco Evenepoela.
18: Jutro znów się będzie mocno chmurzyć, będą przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich do 21, a na krańcach południowo-wschodnich 18.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: Brexit jest nie do utrzymania. Brexit is unsustainable, mówili niektórzy światli ludzie obserwujący politykę brytyjską, gdy cała impreza zaczęła nabierać bardziej realnych kształtów. A gdy się ostatecznie spełniła w 2020 roku, stało się jasne, że Brexit bardziej utrudnia niż pomaga Brytyjczykom, zaś jego utrzymanie faktycznie było niemożliwe. Przez utrzymanie zaś należy rozumieć pełne odseparowanie od polityk unijnych. Rozstrojenie, można by powiedzieć. bo Wielka Brytania nadal jest z Unią Europejską zsynchronizowana. Choćby w polityce bezpieczeństwa, handlu, regulacjach fitosanitarnych, standardach, a nawet mobilności, bo przecież brytyjskie uniwersytety jak potrzebowały zagranicznych studentów, tak dalej ich potrzebują. Brexit się spełnił, ale marzenie o imperialnej niezależności już nie. I na tym marzeniu rosną post-brexitowe sieroty, czyli przede wszystkim Nigel Farage, ten sam, który najpierw założył partię UKIP, potem Brexit, potem powiedział, że odchodzi z polityki, bo przecież spełniło się jego największe marzenie, a następnie założył partię Reform UK, którą wrócił do polityki i której jest główną twarzą. Farage jest tym, który najlepiej zgarnia frukty post-brexitowych dreszczy. Na wszystko, co wywołała tamta kryzysowa fala, ma jedną odpowiedź. Gdybym to ja rządził, z naszej nowej niezależności skorzystalibyśmy lepiej. Dla sfrustrowanych Brytyjczyków brzmi to jak piękna przepowiednia, która się nie spełniła, ale może jeszcze w oddali gdzieś bieleje. Bo i brytyjskie problemy są obecnie poważne. Gospodarka rośnie, ale w tempie marnym, niewiele przekraczającym 0,5%, jest więc blisko stagnacji. Poziom życia systematycznie się obniża. Na wyspach żyje się drogo. Jednym z głównych czynników tej drożyzny jest kryzys energetyczny, który daje wszystkim ostro popalić. Stąd też pierwsze decyzje nowego premiera Andy'ego Burnhama dotyczą właśnie opodatkowania energii elektrycznej. Ogólnie nie jest to obrazek zachęcający. Dekomponuje się scena polityczna, wchodzą nowe wersje populizmu, tak lewicowego jak prawicowego, kolejni premierzy przychodzą na moment i odchodzą bez sukcesu. A Nigel trwa. Trwa i czeka na swój moment, który wydaje się nadchodzić. Nie są to kroki milowe, ale są. Na tyle poważne, że pytanie, co jego rządy mogłyby znaczyć dla Wielkiej Brytanii, nie brzmi już jak szalony mem polityczny.
0: Reklama.

0: Biedronka.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Reklama.
10: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. A będziemy rozmawiali o zmianie na stanowisku premiera w Wielkiej Brytanii, o tym, dlaczego lokatorzy Downing Street 10 zmieniają się tak często i właściwie jak tą zmianę najnowszą odczytywać, w jakim kontekście politycznym ona zachodzi, bo to jest dość ciekawe, co w Wielkiej Brytanii się dzieje i to jest pewien trend stały, mianowicie w siłę rosną takie ugrupowania, których... ugrupowanie kolejne, którego twarzą jest Nigel Farage, który sam ma z kolei problemy polityczne i problemy z karierą polityczną dalszą. Więc tu jest cała mnogość pytań i wątpliwości. Ale zacznijmy od nowego premiera. Na ile możemy o tej postaci powiedzieć, że ona rzeczywiście ma szansę wyprowadzić Partię Pracy z kłopotów?
11: Myślę, że umiarkowane szanse. Dlatego, że kłopoty Partii Pracy jako ugrupowania rządzącego oczywiście częściowo wiązały się z osobą samego premiera Starmera i stylem jego przywództwa, ale moim zdaniem zasadniczo miały charakter strukturalny. No i oczywiście te wszystkie elementy strukturalne pozostają. To nie jest tak, że zmienia się premier i nagle się zmienia struktura różnych problemów społeczno-ekonomicznych. A one są dosyć poważne, więc przypomnijmy może bardzo krótko. Bardzo wysoki poziom nielegalnej imigracji i to jest duże zagadnienie polityczne na obecnym etapie. Świeżo zbite z rekordowych poziomów do wciąż bardzo wysokich poziom legalnej imigracji i jest to poważne zagadnienie polityczne ponownie samo w sobie, ale jednocześnie jest to zagadnienie ekonomiczne, bo ono utrwala dosyć w tej chwili już dysfunkcjonalny model gospodarczy, w ramach którego brytyjska gospodarka importuje ogromną liczbę nisko kwalifikowanych pracowników, zaniedbując miejscową siłę roboczą. Po trzecie, bardzo ciasne ramy działania w zakresie, czy swobody kształtowania polityki w zakresie budżetu, dlatego że mamy do czynienia jednocześnie z rekordowo wysokim w okresie pokoju poziomem opodatkowania, wysokim deficytem i bardzo wysokim długiem, z akumulowanym długiem publicznym, około 90 parę procent. Do tego rekordowo wysokie ceny energii. Wielka Brytania regularnie ściga się o tytuł państwa w Europie, ale nawet czasami w świecie, z najdroższymi cenami energii. Do tego spore nierówności, czy nawet powiedziałbym bardzo poważne nierówności regionalne, które zaostrzają te poprzednie problemy. No, to jest tak, że na przykład tam, gdzie jest najwięcej miejsc pracy, jest jednocześnie najdroższa energia, bo ta energia jest wytwarzana w innych miejscach niż jest konsumowana. Wielka Brytania, warto przypomnieć o tym, jest państwem o, wbrew temu, co sugeruje nazwa, dosyć małym. To jest, wliczając Irlandię Północną, to jest tylko 2/3 powierzchni Polski przy 50% większej populacji, co oznacza, że w tych miejscach, gdzie się koncentruje ta populacja z powodów właśnie dostępności miejsc pracy, potężnym wyzwaniem jest dostępność mieszkalnictwa. I to jest z kolei coś, co bezpośrednio rzutuje na to postrzeganie tej kwestii migracyjnej w społeczeństwie, ale też no, trzeba powiedzieć, że są pewne obiektywne uwarunkowania. Każdy, kto był w Londynie czy okolicach, wie, że to jest po prostu już w tej chwili bardzo mocno zurbanizowany obszar i no, nie da się tego robić w nieskończoność, że tak powiem, tak? Dokładać kolejnych działek, kolejnych osiedli. Oczywiście ten sektorowy czy regionalny rozwój mieszkalnictwa w odpowiedzi na rynku pracy z kolei napędza kwestie transportowo-infrastrukturalne, więc to są wszystko bardzo ściśle ze sobą powiązane kwestie, które się nawzajem wzmacniają. No i na koniec, żeby jeszcze dopełnić tego stanu różnych wyzwań, no bardzo w ostatnim pół roku komplikowała się kwestia wydatków na obronę, nie tylko z powodu debaty wewnętrznej w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy do czynienia z taką sytuacją, że narastająco przedstawiciele Ministerstwa Obrony w rządzie jeszcze Keira Starmera ostatecznie najpierw nagłaśniali potrzebę zwiększenia wydatków, a potem w proteście przeciwko właśnie brakowi takiego działania podali się do dymisji. Ale również mówi o tym coraz wyraźniej wojsko. W wąskim zakresie, jakim to jest konstytucyjnie dozwolone w ramach cywilnego nadzoru nad siłami zbrojnymi, mówią o tym czynni wojskowi, ale no mamy cały po prostu już w tej chwili taki wodospad oświadczeń emerytowanych wyższych wojskowych, co jest tą taką, nazwijmy to, politycznie i prawnie legitymowaną formą wyrażania opinii sił zbrojnych, tak? Mhm. W ramach debaty demokratycznej. No i uznając to wszystko, plus ogromną presję, którą wywierają między innymi Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, no to trzeba uczciwie powiedzieć, że gdyby Wielka Brytania zdecydowała się na zwiększanie wydatków obronnych, no to będzie musiało być kosztem wydatków socjalnych, bo to jest niestety na tym etapie to jest gra o sumie zerowej.
0: Właściwie z tego wyliczenia, które pan przedstawił, już wynika ten pierwszy, jeden z takich pierwszych szeroko omawianych gestów nowego premiera, czyli cięcie podatków na energię elektryczną, prawda? Czyli próba jakby trochę, jak rozumiem, no stworzenia jakiejś sytuacji ulgowej.
11: Dla obniżenia kosztów życia.
0: Tak. I no właśnie, ta drożyzna, te coraz większe koszty życia, to jest taka opowieść dyżurna o Wielkiej Brytanii. Mam wrażenie, taki element opisu życia na Wyspach, prawda, że tam jest po prostu drożyzna.
11: Jest. I no warto tutaj wskazać jeden, być może dla części z naszych słuchaczy, być może zaskakujący fakt. Ale gdybyśmy uwzględnili medianę dochodów w Wielkiej Brytanii, nie średnią, tylko medianę,
0: tak,
11: z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, to w Wielkiej Brytanii rozporządzalny taki typowy dochód rodzinny jest porównywalny z Polską. Ale większość tych dużych kosztów, typu koszty nieruchomości, koszty wielu usług publicznych, no pamiętajmy, że w Wielkiej Brytanii na przykład naprawdę jakościowa edukacja jest płatna, no to są nieporównywalnie wyższe koszty. Czyli de facto nawet dałoby się obronić tezę, że w wielu miejscach Wielkiej Brytanii, zwłaszcza poza tym ośrodkiem londyńskim, szeroko rozumianym, w Polsce się żyje w tej chwili lepiej.
0: No to jest też taka teza publicystyczna, która dość często się pojawia, ale mówi pan, że ona ma rzeczywiście potwierdzenie.
11: Tak, oczywiście. To naturalnie nie oznacza, że każdemu się żyje lepiej. Mhm. Musimy pamiętać o tym, że w Wielkiej Brytanii z powodu historycznych, z powodu też funkcjonowania pewnych bardzo wysoko rozwiniętych gałęzi gospodarki jest mnóstwo osób niezwykle zamożnych. Taka kategoria, która... No, polscy milionerzy czy miliarderzy to są relatywnie mali gracze, tak, w porównaniu z tymi brytyjskimi, ale no, z drugiej strony nie można patrzeć na całą Wielką Brytanię przez pryzmat tych super rich, tak? A jakbyśmy spojrzeli na takiego przysłowiowego Kowalskiego czy Smitha, to nagle ten obraz staje się rebalansowany w zupełnie drugą stronę.
0: No to też pokazuje właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli te nierówności, prawda, które rosną i które rzeczywiście już teraz zaczynają, czy uwierają już od dość dawna. Ale jakbyśmy spojrzeli na same napięcia w Partii Pracy, bo to, co pan przedstawił, to jest trochę taki opis, jak to się mówi, perfect storm, prawda, czyli bardzo dużo czynników, bardzo dużo masywnych spraw, takich rzeczywiście gigantycznych, które trudno rozwiązać. Ich kumulacja, trochę też odziedziczona po poprzednikach. A co się dzieje w samej Partii Pracy? Tak wewnętrznie, jakbyśmy spojrzeli, jak to wygląda?
11: No, Partia Pracy jest w relatywnie trudnym położeniu, moim zdaniem, obiektywnie, bo to jest tak. Była 14 lat w opozycji. To oznaczało, że na etapie obejmowania rządu w 2024 roku miała bardzo mały zasób ludzki, jeżeli tak mogę powiedzieć, ludzi, którzy mieli autentyczne doświadczenie w rządzeniu. I szczerze mówiąc, przez 2 lata premierostwa Keira Starmera to po prostu było widać. To znaczy, oni popełniali mnóstwo różnych dosyć, powiedziałbym, takich banalnych i głupich błędów, nie wymuszonych, tylko dlatego, że po prostu brakowało im doświadczenia. Ale takiego doświadczenia nie można kupić, ono musi po prostu być akumulowane w partii poprzez regularny udział w rządzeniu. Jeżeli jest się 14 lat w opozycji, to siłą rzeczy jest niemalże luka pokoleniowa. To jest pierwsza rzecz.
0: A jakieś przykłady tych błędów?
11: No, zacząłbym na przykład od vettingu, czyli jakby sprawdzania kandydatów na różne urzędy. No, pierwsza głośna dymisja z rządu Keira Starmera była po paru tygodniach. To była nomen omen osoba, która w tej chwili będzie prawą ręką nowego premiera Burnhama, pani Louise Hague. I no, ona została zmuszona do ustąpienia z Urzędu Ministra do spraw transportu z powodu ujawnionego przez media wyroku za oszustwo, który nie był skonsumowany w przestrzeni publicznej. Ona dzisiaj jest osobą, powiedzmy, którą się uznaje za to, że przeszła przez pewien czyściec i to już na niej nie ciąży, no ale wtedy to był szok. No ale warto przypomnieć, że z rządu Burnhama na przykład odeszła wiceminister do spraw korupcji z powodu zarzutów korupcyjnych. Odeszła
0: Starmera,
11: tak, przepraszam. Odeszła wicepremier i minister do spraw mieszkalnictwa z powodu zarzutów dotyczących nieprawidłowości podatkowych przy sprzedaży domu. Trudno tę historię uznać za sukces, tak? Takich w dziedzinie policy, takich, jak to się określa po angielsku, major U-turns, można powiedzieć, takich poważniejszych zwrotów przez rufę, Starmer miał na mniej więcej 2 lata rządzenia 20 parę, to by tak średnio wychodziło mniej więcej 1 na miesiąc premierostwa. Ale tak jak chciałem podkreślić, to nie była do końca wina Starmera, to znaczy każda osoba, która by wtedy objęła premierostwo z ramienia Partii Pracy, miałaby pod tym względem podobne problemy. Druga rzecz, bo pytał pan się o stan jakby debaty w Partii Pracy. Druga rzecz to jest w ogóle taka, że skala zwycięstwa w 2024 roku, które okazało się pod pewnymi względami klęską urodzaju. No bo Partia Pracy dostała 2/3 głosów, miejsc w Izbie Gmin, ale w zamian za 34% głosów. To oznacza, że po pierwsze nagle ponad 100% wzrosła liczebność grupy parlamentarnej i to oznacza, że oprócz ludzi, którzy byli w parlamencie dosyć długo, mieli przynajmniej doświadczenie parlamentarne, chociaż nie mieli na ogół rządowego, pojawiła się cała grupa ludzi, którzy kompletnie są świeży. I co więcej, przy bardzo szybko spadaniu, bo ten wynik, tak jak go opisałem, on oznaczał, że mnóstwo posłów miało takie wyniki na można powiedzieć, na skraju zwycięstwa. Tak? To znaczy dostali się, ale bardzo małą większością lokalną. A to oznacza, że prawdopodobieństwo utrzymania tych mandatów przy drastycznym spadku notowań Partii Pracy jest praktycznie zerowe. I to oznacza, że w Partii Pracy jest bardzo duża grupa posłów, którzy w gruncie rzeczy mają w nosie kierownictwo, bo mają poczucie, że kierownictwo nic im nie może dać, ale do końca parlamentu też nic nie może im zabrać. I mimo, że w zasadzie każda jedna ustawa powinna przechodzić no, w zasadzie całkowicie niemalże bezwydarzeniowo przez parlament, no, przy większości 2/3 to właściwie każde głosowanie powinno być, to powinna być klasyczna maszynka do głosowania. Okazało się, że w bardzo wielu kwestiach związanych ze świadczeniami społecznymi, sprawami podatkowymi rząd albo musiał negocjować z własną grupą parlamentarną, albo musiał się wycofywać z pewnych rozwiązań, albo musiał je bardzo mocno stępiać. Efekt był taki, że w zasadzie paradoksalnie ta logika funkcjonowania rządu Starmera, ale moim zdaniem Berna w niemałym stopniu odziedziczy te realia, bardziej przypominała faktycznie rząd mniejszościowy niż rząd z, można powiedzieć, wręcz bez niemalże rekordowo wysoką większością parlamentarną. Do tego mamy oczywiście tradycyjne podziały, jak w każdej partii, na różne frakcje. Bernam ogólnie jest uważany za kandydata lewicy partyjnej, ale niekoniecznie lewicy progresywnej. Tutaj wydaje się, że najpoważniejszym ciosem dla lewicy takiej progresywnej było to, że nie został ministrem finansów, czyli tradycyjnie drugą osobą w rządzie, Ed Miliband. On został, pozostał w rządzie, dostał wysokie, w sensie prestiżowym stanowisko ministra spraw zagranicznych. To jest jedno z trzech tak zwanych wielkich urzędów. No ale złośliwie mówią, że głównie po to, żeby siedział głównie za granicą i żeby nie przeszkadzał w rozmontowywaniu własnej agendy klimatycznej. Do tego mamy bardzo duże kontrowersje wokół świeżo wprowadzonej pod obrady parlamentu ustawy o imigracji, która z punktu widzenia debaty wewnętrznej Partii Pracy jest bardzo kontrowersyjna, dlatego że ona ma bardzo utrudnić nielegalną imigrację do Wielkiej Brytanii. I ona jest pilotowana przez kluczową przedstawicielkę prawego skrzydła Partii Pracy w starym i nowym rządzie. Zresztą pozostaje w tym samym urzędzie, to znaczy minister spraw wewnętrznych, panią Shabanę Mahmood. Ale to jest bardzo zapalna kwestia. Do tego kwestie związane z balansem właśnie finansowanie na obronę, finansowanie socjalne, finansowanie też capital spending, czyli powiedzmy inwestycje publiczne, tak? Zwłaszcza w infrastrukturę. Jak te trzy rzeczy zbalansować, przy czym definitywnie jest to gra o sumie zerowej. I jeżeli chodzi o agendę zagraniczną, to też bardzo nasilona od 2-3 lat, od momentu ataków z Gazy na Izrael i później izraelskiej odpowiedzi, a teraz też w kontekście Iranu i sytuacji w Zatoce Perskiej. Ten spór w samej Partii Pracy, w jej elektoracie o stosunek do państwa palestyńskiego, do Izraela i poprzez Izrael również do Iranu i pośrednio do Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza oczywiście za prezydentury Trumpa. I no to tutaj w tym kontekście warto podkreślić, że Partia Pracy tradycyjnie bazowała na bardzo zdyscyplinowanym elektoracie żydowskim, a Wielka Brytania ma obok Francji największą diasporę żydowską w Europie. To jest jakieś 600 tysięcy osób. A z drugiej strony, na również dosyć zdyscyplinowanym elektoracie, nazwijmy to muzułmańskim, tak, w uproszczeniu. No i oczywiście w obecnej sytuacji no nie ma co tu ukrywać te jakby wektory, one się nawzajem znoszą albo konfliktują, tak. Bardzo trudno jest utrzymać tego typu równowagę w koalicji wyborczej, tak skonstruowanej.
0: Jak pan mówi o tym, że Benham jest przedstawicielem lewicy, ale nie progresywnej, co oznacza ta progresywna lewica dzisiaj w Wielkiej Brytanii? Jaką ona ma agendę?
11: No, przez progresywną mam, rozumiem, te takie daleko idące hasła dotyczące na przykład agendy LGBTQ+, tak? Zwłaszcza tych dalszych literek, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo oczywiście sprawy dotyczące tych pierwszych literek, zwłaszcza dwóch pierwszych, to są, no w Wielkiej Brytanii są niekontrowersyjne. Przypomnijmy, że na przykład małżeństwo jednopłciowe wprowadził David Cameron. jak je wprowadzał premier konserwatywny, to powiedział, że ma nadzieję dożyć pierwszego premiera geja. I w tym roku warto podkreślić, że właściwie przez moment nawet ocieraliśmy się o taką możliwość, bo pierwszą dużą osobę, znaczy dużą, źle się wyraziłem, o wysokim profilu, która podała się do dymisji z rządu Starmera, jakby uruchamiając cały ten proces prowadzący do zmiany przywództwa, był Wes Streeting, który, no, minister do spraw służby zdrowia, który jest gejem. W Wielkiej Brytanii w ten obszar, tak, tego powiedzmy radykalnego progresywizmu wchodziła cała ta agenda związana z definicją kobiety, z kwestią dostępu osób transpłciowych do na przykład przestrzeni czysto kobiecych. Tutaj wydaje mi się, że fakt, że Burnham ma takie poglądy, jest też o tyle w tej chwili zrozumiały, że wydaje mi się, że to wahadło już osiągnęło pikowanie i teraz zaczyna się odchylać drugą stronę. Do tego stosunek do imigracji rozumianej jako wartość społeczna. Tutaj na przykład Zieloni jako taka partia lewicowo-progresywno-populistyczna reprezentuje podejście do otwartych granic, de facto nieograniczonej imigracji. Partia Pracy wydaje mi się, że już weszła na ścieżkę korekty tego kursu i Burnham pod tym względem jest umiarkowanym reprezentantem Partii Pracy, ale w Partii Pracy są osoby, które są dużo bardziej bliskie tej pozycji Zielonych. Tak? No i wreszcie kwestie klimatyczne. Tutaj Ed Miliband wykorzystał swobody brexitowe do tego, żeby wdrażać w życie taki turbo doładowany zielony ład. To znaczy to, co mamy w Unii Europejskiej, to jeszcze jest łagodniejsza wersja tego, co sobie Brytyjczycy sami skonstruowali. Ale to jest nie bez kontrowersji, dlatego że warto podkreślić, że na przykład związki zawodowe, które oryginalnie w ogóle Partia Pracy to była partia związków zawodowych, w której indywidualne członkostwo było tylko dodatkiem do członkostwa pośredniego, afiliowanego poprzez związki zawodowe.
0: Sama nazwa na to wskazuje.
11: I warto podkreślić, że związki zawodowe były najbardziej gorzkimi, zaciętymi przeciwnikami tej agendy Milibanda, twierdząc zresztą moim zdaniem nie bez racji, że no to jest po prostu katastrofa polityki przemysłowej, że ewidentnie inwestycje już nie tylko nie napływają, ale wręcz aktywnie uciekają z Wielkiej Brytanii. A wraz z nimi oczywiście ostatnio uzwiązkowione, normalne przemysłowe miejsca pracy. Tak? Pod tym względem Burnham jest przedstawicielem tego, znaczy lewicy partyjnej, ale nie w tej najbardziej takiej radykalnej czy progresywnej postaci. Jeszcze warto dodać, że on sam się przedstawia i sprzedaje marketingowo jako tak w ogóle taki pragmatyk, można powiedzieć. I on w tym celu wykorzystywał swój dorobek jako burmistrza metropolitalnego Manchesteru, czy Wielkiego Manchesteru. Nie wiem, jak to na polski tłumaczyć. W każdym razie w czasie jego, nazwijmy to, burmistrzowania, czy prezydentury miasta, czy raczej metropolii, nie miasta, ono przeżywało boom inwestycyjny, także tam była dosyć pragmatyczna współpraca z wielkim biznesem, zwłaszcza deweloperskim. Co też nie było bez pewnych konsekwencji, dlatego że poparcie dla Burnhama w samym Manchesterze było, znaczy w metropolii manchesterskiej było najwyższe, w centralnym Manchesterze, ale często na obrzeżach już było dużo niższe. Ale on też na przykład dosyć dużo inwestował w lokalny transport, bardzo usprawnił go w zakresie całej metropolii, tak, zwiększył to connectivity, a więc też dostęp do lepiej płatnych miejsc pracy.
0: Ale jakbyśmy teraz spojrzeli na, bo rzeczywiście warto chyba wprowadzić te postaci trochę spoza głównego nurtu, choć nie wiem, czy to jest dobre określenie, czyli Partię Reform, prawda? Partię, która jest taką kolejną jakąś iteracją partii, nie wiem, czy antysystemowych, chyba tak by należało powiedzieć, którą firmuje czy tworzy Nigel Farage. Ona w każdych wyborach radzi sobie troszeczkę lepiej. I pokazuje bardzo zniechęcenie, złość, frustrację wobec tego, co robi zarówno Partia Konserwatywna, jak i Partia Pracy. Czym ona dzisiaj jest, jakbyśmy tak spojrzeli? Pamiętamy, tak, nie wiem, to było chyba może nawet 10 lat temu, takie duże sukcesy UKIP-u, prawda? Kiedy wszyscy nagle powiedzieli przy wyborach parlamentarnych i gdzie właściwie tylko ordynacja wyborcza jakby uporządkowała temat. gdzie wszyscy jakby zadrżeli, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Teraz można powiedzieć, że no chyba reform to już wpisuje się na stałe.
11: No oczywiście nie mamy kryształowej kuli, trudno w 100% przewidzieć przyszłość, ale gdybyśmy mieli się bawić w taki bardziej forecast, no to bym powiedział, że tak. Wydaje mi się, że to już jest, że jakby zmiana na scenie politycznej jest trwała. Jeszcze jest pytanie trochę o jej ostateczny kształt, ale gin uciekł z butelki i nie ma, no nie da się do niej z powrotem zagonić. Więc na przykład pytanie, które sobie cały czas zadaję, jest takie, jak będzie wyglądała docelowo organizacja polityczna brytyjskiej prawicy i czy ona będzie, czy reform utrzyma w tej chwili bardzo wysokie notowania i będzie tym głównym podmiotem, wokół którego będą się inne siły integrować, włączając w to partię konserwatywną, czy też piłeczka wróci do partii konserwatywnej. Ale nawet jeśli wróci, to jestem przekonany, że to już będzie partia konserwatywna stworzona na kształt i w dialogu, nawet jeśli wrogim, to jednak powiedzmy w takiej twórczej syntezie z Farage'em. To znaczy jego poglądy, jego agenda tak po prostu nie zniknie. I być może ostatnią nadzieją establishmentu politycznego jest po prostu przyjęcie tych haseł. Ale nie tylko haseł, ale również konkretnego działania w tym zakresie. Bo widać, że ewidentnie duża część elektoratu brytyjskiego ma apetyt na działanie. Nie tylko na gadanie. Jak wiemy dzisiaj z dzisiejszej perspektywy, przejściowy sukces na przykład Davida Camerona czy Borisa Johnsona właśnie polegał na przejmowaniu retoryki, ale tym bardziej wytworzyły efekt trwałego zniechęcenia do partii konserwatywnej, to znaczy partii, która może czasami gada to, co my wyborcy oczekujemy, że powie, ale nigdy nie dowozi. Mhm. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, że sama Partia Pracy przeżywa bardzo poważny taki kryzys swojej pozycji na scenie politycznej, bo ona jest mocno atakowana z kilku stron. Z jednej strony przez farażystów. Farażyści są partią prawicowo-populistyczną i w związku z tym mają bardzo dużą siłę przyciągania, nazwijmy to, wyborców wywodzących się z tradycyjnej klasy robotniczej, z okręgów poprzemysłowych, najczęściej już nie przemysłowych, tylko poprzemysłowych, rozczarowanych do konserwatystów z powodu dziedzictwa pani Thatcher, ale w równym stopniu coraz bardziej rozczarowanych do Partii Pracy, z jednej strony z powodu dziedzictwa gospodarczo-społecznego Blaira, czyli kontynuacji, takiej miękkiej kontynuacji thatcheryzmu i otwarcia Wielkiej Brytanii na masową imigrację, a z drugiej strony no, nastawionych tak, nazwijmy, tradycyjnie, patriotycznie, dosyć konserwatywnych społecznie i tak dalej. Partia Pracy po drugiej flance jest atakowana przez Zielonych z dokładnie przeciwstawnych pozycji, a Centrum Partii Pracy jest wrażliwe też na przyciągającą siłę liberalnych demokratów. Liberalni demokraci w ostatnich latach ani nie rosną, ani nie maleją, ale to jest stabilna pozycja takiej mniejszej partii. Więc to też nie jest łatwe. Tradycyjnie mówi się o brytyjskim systemie partyjnym, że to jest system dwupartyjny, oparty o jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli JOW-y. Tylko że teoria, nazwijmy to naukowa, socjologiczna, politologiczna, mówi, że taki system dobrze działa wtedy, kiedy dwie główne partie akumulują łącznie około 80-90% głosów oddawanych w wyborach. No w tej chwili, gdybyśmy spojrzeli na sondaże, to sam Farage ma 25-30%, natomiast Zieloni mają solidne kilkanaście procent, natomiast dwie główne partie mają między kilkanaście, a dolne 20-parę% i łącznie kumulują do 50%. Czyli to jest połowa tego, co powinny kumulować.
0: Czyli to już nie jest system dwupartyjny.
11: Funkcjonalnie nie jest. I co więcej, jeśli uwzględnimy właśnie to szczególne działania arytmetyki wyborczej w systemach opartych o JOW-y, to taki też trochę głos w polskiej debacie na ten temat, no to musimy zdać sobie sprawę, że to jest system no jakby ze swojej natury skrajnie nieproporcjonalny. Mandat w JOW-ie zdobywa osoba z pierwszym wynikiem, bez względu na to, jaki wynik ma druga osoba. Jeżeli na przykład pierwsza osoba ma 12 tysięcy 15 głosów, a druga osoba ma 12 tysięcy i 2 głosy, pierwsza bierze mandat, druga nie dostaje nic. Im więcej mamy w miarę poważnych partii politycznych w systemie, które konkurują o te głosy, tym niższy jest efektywny próg uzyskania lokalnego zwycięstwa. I tak naprawdę są prognozy takie matematyczno-socjologiczne, tak? Znaczy oparte o badania opinii społecznej, ale później z uwzględnieniem algorytmów związanych z przeliczeniem głosów na mandaty, które pokazują, że jest możliwy scenariusz, w ramach którego, to jest oczywiście scenariusz powiedzmy najbardziej optymistyczny dla partii Farage'a, ale w ramach którego on mając poparcie tylko rzędu 30%, byłby w stanie zdobyć samodzielną większość parlamentarną. I tak jak wspominałem, to nie jest jakaś totalna abstrakcja, bo w warunkach nieco tylko mniejszego rozdrobnienia obecnej ekipie Partii Pracy udało się uzyskać 2/3 mandatów w zamian za tylko 34% głosów, więc to jakby ta dysproporcjonalność mhm. wyniku mierzonego mandatami kontra głosami, no jest po prostu wydaje mi się, dla każdego w Polsce szokująca. No w Polsce chyba, moim zdaniem, polska opinia publiczna nigdy by nie zaakceptowała tego typu mechaniki systemu wyborczego. Ona byłaby postrzegana jako skrajnie niesprawiedliwa.
0: I teraz warto powiedzieć w tym kontekście, kim jest sam Nigel Farage? Bo to jest taka postać, która już wiele razy stawała się przedmiotem żartów, kpin, miała kilka klęsk wizerunkowych, miała kilka spektakularnych takich gestów strzelenia papierami, rezygnowania z kariery politycznej. Zawsze wracała, jednak wraca z sukcesem. To jest dość interesujący przypadek.
11: Tak, wydaje mi się, że bardzo interesujący. I teraz to, co powiem, będzie uzupełniało ten taki stereotypowy wizerunek Farage'a, więc być może ktoś może postrzegać, że ja mam jakby jednoznacznie pozytywną opinię na jego temat. To nie jest prawda, ale moim zdaniem trzeba mówić też o tych jego mocnych stronach, żebyśmy w ogóle w stanie byli zrozumieć, na czym polega ten fenomen. Więc po pierwsze zauważmy, że w tej chwili to jest przypuszczalnie w sensie osobistym najbardziej doświadczony polityk na pozycji przywódczej w polityce brytyjskiej. Dlaczego? Dlatego, że jest non-stop w polityce brytyjskiej od mniej więcej 30 lat. Podczas gdy proces Brexitu dokonał, można powiedzieć, takiej rzezi personalnej. W ciągu 10 lat od referendum brexitowego mieliśmy, moim zdaniem, z przemieleniem mniej więcej dwóch pokoleń polityków. Wystarczy porównać sobie zdjęcia z jakichś szczytów rządowych, czy najważniejszych wydarzeń, te family photos, tak, sprzed 10 lat i z obecnej chwili. I trzeba powiedzieć, że w tej chwili rządzą Wielką Brytanią ogólnie. Rządzi trzeci garnitur albo czwarty z 2016 roku. A już definitywnie, gdybyśmy to porównali do 2010 roku. I właściwie jedyną osobą, która się z tego wyłamała, z powodu również tych manewrów, które pan wspominał, jest Farage. To jest pierwsza rzecz.
0: Który zresztą po Brexicie powiedział, że on już dziękuję.
11: Tak. Aczkolwiek z perspektywy czasu, to wydaje mi się, że to był trochę manewr, jak, oczywiście zachowując wszystkie proporcje, jak z Piłsudskim w Sulejówku albo generałem de Gaulle'em, tak, w jego posiadłości. To znaczy takie wycofanie się na pewien czas, po to, żeby móc od pewnych kwestii umyć ręce i potem przyjść i powiedzieć, a nie mówiłem. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia z tym związana jest taka, że skoro ma taki długi staż, również przywódczy, to on ma naprawdę bardzo duży poziom doświadczenia osobistego i bardzo duże możliwości ćwiczenia swoich mocnych stron. On jest fenomenalnym komunikatorem politycznym. I nawet w okresie, kiedy wyszedł z polityki, on pozostał na niwie komunikacji, nazwijmy to publicznej, może nie politycznej wprost, ale publicznej, jako influencer, z tego zarabiał. Oficjalnie miał działalność, prowadził własny program w brytyjskim odpowiedniku Telewizji Republika. I to, co okazało się z dzisiejszej perspektywy bardzo ważnym elementem podglebia jego sukcesów w ciągu ostatnich 2 lat, również wystartował w popularnym takim programie reality show w ramach którego tam cała grupa osób wyjeżdżała do Australii i robiła tam różne dziwne rzeczy. W każdym razie on pokazał się, po pierwsze zaznaczył się na radarach kolejnego pokolenia wyborców, po drugie pokazał się jako facet z poczuciem humoru, z pewnym poziomem takiej refleksu w dyskusjach, a z drugiej strony w zakresie tego przekazu politycznego on był bardzo stonowany w tym programie. Pokazywał się głównie jako człowiek, głównie jako interesujący człowiek, tak? Można powiedzieć.
0: Świetna metoda.
11: Oczywiście ten jego długi okres funkcjonowania w polityce powoduje, że on też mimo wszystko jest osobą, która sobie zbudowała pewne środowisko wokół siebie, więc warto o tym pamiętać, kiedy się mówi o fenomenie Farage'a, no bo to oczywiście nie jest tylko czysto personalnie fenomen Farage'a, tylko pewnego typu maszyny kampanijnej bardziej niż partyjnej. Partie zmieniały swoje szyldy, zmieniały też często jakby formułę organizacyjną, ale ten twarde jądro wokół Farage'a, tego aparatu wykonawczo-przywódczego, one pozostało i ono już jest też bardzo doświadczone. Tak? Trzecia rzecz, czy czwarta. Farage zdobył też fenomenalne doświadczenie w zakresie marketingu politycznego jako doradca. On między innymi wspierał Trumpa, zarabiał na tym, ale też wyrabiał sobie kontakty. I to powodowało, że on na przykład przez pewien czas, mniej więcej pierwszy rok po wyborach, miał bardzo silne wsparcie też na przykład maszyny propagandowej Elona Muska i Twittera. Po trzecie, piąte, kolejny czynnik. Farage moim zdaniem dobrze rozumie, że jeśli chce rządzić, musi zachować albo zbudować, albo zdobyć pewien poziom tego, co po angielsku się nazywa respectability, czyli takiego
0: szacunku,
11: publicznego szacunku i uznania. Po to, żeby...
0: A tego nie miał przez wiele lat.
11: Tego nie miał.
0: Tak, ale to, taki klaun.
11: Ale to wynika z kolei w niemałym stopniu z względnej pozycji. Tu pozwolę posłużyć się polskim przykładem. Jak jest pozycjonowana dzisiaj na scenie politycznej Konfederacja od momentu, kiedy na prawo od siebie ma Konfederację Korony Polskiej? Mhm. I to jest dokładnie to samo. To znaczy Farage względnie przesunął się do centrum, albo inaczej, okno Overtona, ten środek ciężkości debaty publicznej przesunął się w jego stronę, więc to był jeden czynnik, który dawał mu tą legitymizację, tą respectability, ale Farage dopuścił też, wszedł w otwarty konflikt z częścią swoich działaczy i z Elonem Muskiem w ciągu ostatniego roku, po to, żeby odciąć się od skrajnej prawicy, więc o ile zgadzam się, że Partia Reformy to jest partia populistyczno-prawicowa, no twierdziłbym jednoznacznie, że to nie jest skrajna prawica brytyjska, bo w tej chwili mamy do czynienia ze skrajną prawicą i Farage się od niej odciął. Co więcej, on dosyć skutecznie przywołuje jako pozytywną część swojego dorobku politycznego również to, że on w przeszłości zwalczał skrajną prawicę. Między innymi sukcesy Farage'a, te wcześniejsze sprzed 10 przed 15 lat, one spowodowały zapaść brytyjskiej partii narodowej. To byli tacy, taka właściwa, twarda, faszyzująca prawica. I on pod tym względem jest osobą, no w tym zakresie jest bardzo wiarygodną. No i wreszcie, ostatnia rzecz, to znaczy trochę na zasadzie ostatniego faceta na nogach po bójce w barze, on jest dziedzicem, nazwijmy to, legendy Brexitu.
0: Tak.
11: Legendy, to znaczy wielkiego zrywu wyborczego,

0: Czyli legenda pozytywna jest jego, koszty nie są jego.
1: Tak, dokładnie tak. No i warto jeszcze powiedzieć ostatniej rzeczy. Ta pozytywna legenda Brexitu, przynajmniej w oczach pewnej części elektoratu, ona wiąże się również z tym, że Farage wykazał się zdolnością do budowania porozumień ponad starymi podziałami w imię tego nowego podziału. Pro-Brexit, kontra-Brexit. I tutaj bardzo ważnym przykładem była jego zdolność przyciągania do tego, co powstało w 2019 roku i wtedy się nazywało partią Brexitu wprost. Na przykład Anne Widdecombe, wieloletniej takiej wyższej rangą, nazwijmy to, członkini partii konserwatywnej. Ona zresztą wszystko wskazuje na to, została zamordowana parę dni temu właśnie z powodów politycznych. Znaczy, na pewno została zamordowana, natomiast wszystko wskazuje na to, że z powodów politycznych. Ale z drugiej strony na przykład Kate Fox, która jest z kolei działaczką taką bardzo silnie lewicową, powiedzmy wywodzącą się oryginalnie z lewego skrzydła partii Pracy, ale później jakby odeszła z niego. To właśnie ta zdolność jakby przekraczania tych starych opisanych starymi regułami starego systemu podziałów, no to jest właśnie to, co powoduje, że na przykład ludzie są w stanie zagłosować na Farage'a, tradycyjni wyborcy, tacy od, nie wiem, od 5 pokoleń Partii Pracy są w stanie zagłosować na Farage'a, ale nigdy nie zagłosują na Partię Konserwatywną.
0: To zakończmy może tą naszą rozmowę tym pytaniem o obecne problemy Farage'a, bo on znowu się mierzy z kłopotami i te kłopoty też są w pewnym sensie testem dla jego popularności i dla Partii Pracy w jakimś sensie, więc co to jest, to co się teraz dzieje?
1: Farage'a dopada to, co dopada mnóstwo innych polityków. I to nie jest obrona, tylko to jest wiadomość kontekstualna, to znaczy problem finansowania. I to jest trochę problem też strukturalny w ogóle polityki brytyjskiej, że tam są trochę za małe, musimy pamiętać o tym także, w Wielkiej Brytanii nie ma dotacji państwowych, tak jak w Polsce dla partii politycznych. Są na pewne działania podejmowane, na przykład główna partia opozycyjna dostaje pieniądze na funkcjonowanie tak zwanego gabinetu cieni. Posłowie dostają diety, ale nie ma czegoś takiego jak ogólnokrajowa, jak to się nazywa po polsku, dotacja podmiotowa, tak? W polityce brytyjskiej, jak na warunki brytyjskie, zarabia się słabo. I to jest taki problem, który wychodzi regularnie. No, warto podkreślić, że poprzedni rząd Partii Pracy został wykończony, ten sprzed 2010 roku został wykończony, ale wtedy częściowo również przy okazji ten sam skandal, jak się rozlał, to wykończył też starszą generację na przykład polityków Partii Konserwatywnej ówczesnych. Właśnie takim skandalem związanym z wydatkami poselskimi. Więc jak widać, im bardziej krzepnie partia Farage'a jako poważna siła polityczna, tym bardziej wchodzi w te stare buty pod tym względem. No i teraz przechodząc już do szczegółów, on miał przyjąć jako prezent 5 milionów funtów od brytyjskiego finansisty z zakresu walut krypto, który na tamtym etapie mieszkał w Tajlandii, dzisiaj już ma ponownie rezydencję w Wielkiej Brytanii. I miał przyjmować, i to była druga równoległa afera, miał przyjmować różnego rodzaju świadczenia, już bardziej rzeczowe, mniej finansowe, od jednego ze swoich wieloletnich współpracowników, George'a Cottrella, który w Stanach Zjednoczonych 20 lat temu miał wyrok za oszustwo finansowe. Farage, te sprawy jakby siłą rzeczy przez partie opozycyjne wobec Farage'a były stale przywoływane. To była coraz poważniejsza sprawa pod względem wizerunkowym, taka systematycznie jakby erodująca jego poparcie. No i Farage się zdecydował bodajże 2 tygodnie temu na taki ruch ucieczki do przodu i podał się do dymisji jako poseł. Zapowiadając, i to, o ile dobrze pamiętam, w połowie sierpnia mają być, zapowiadając, że ponownie wystartuje w wyborach uzupełniających do swojego okręgu, po to, żeby zamiast podać się ocenie, jak to uznał, mocno upartyjnionych ciał w ramach Izby Gmin, podać się ocenie własnej.

0: wyborców i zyskać nowy mandat.
1: Sprytny ruch.
0: Ten sprytny ruch, znaczy był to na pewnym etapie bardzo sprytny ruch, ale jak się okazało, te pozostałe partie, i tutaj Prym Wiedni i konserwatyści, którzy są jakby w tej chwili na froncie walki z Farażem, znaleźli bardzo sprytną odpowiedź, to znaczy odmówili startu w tych wyborach gremialnie, twierdząc, że to jest po prostu tylko właśnie taki mocno ciekawy w gruncie rzeczy manewr, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność. No i efekt jest taki, że wydaje się, że w tych wyborach stopniających głównym konkurentem będzie taka postać charakterystyczna dla brytyjskiej kultury wyborczej, Lord Pinface, tak? Czyli Lord Śmietnik, tak byśmy mogli, Lord Kubeł, nie wiem. To jest facet, który w życiu prywatnym jest scenarzystą pracującym dla BBC i dla programów komediowych. Który właśnie nosi taki, powiedzmy, trochę kostium w stylu Darth'a Vadera, ale z hełmem w postaci właśnie tego kubła na śmieci. I warto podkreślić, że w wielu wyborach parlamentarnych brytyjskich są tego typu postacie, które przeciwko czemuś chcą zaprotestować, więc to jest stały element jakby krajobrazu, natomiast w tym wypadku wycofanie się tych normalnych, regularnych kandydatów powoduje, że właściwie cała ta sprawa z punktu widzenia Farage'a zamienia się w dokładne farsa. Przeciwieństwo tego, czym miała być, tak? Z takiej poważnej konfrontacji politycznej w farsę.
1: No i zobaczymy, jaki obrazek to przyniesie, to znaczy, czy rzeczywiście ludzie go ponownie wybiorą i co to będzie oznaczało dla niego, ale cała ta historia no jednak pokazuje trochę takie buksowanie polityki.
0: Zdecydowanie, natomiast warto jeszcze podkreślić jedną rzecz. Nowy premier Burnham obejmuje władzę, można powiedzieć, lege artis w sensie konstytucyjnym, bo w systemie brytyjskim to najwyższe stanowisko nie jest wybierany w wyborach powszechnych, tylko jest w gestii partii z największą, z większością parlamentarną, tak? Ale to nie znaczy, że on uzyskuje nowy mandat. Mandat ma stary, manifest wyborczy i zobowiązania ma stare, przyjęte przez Starmera. Tak jak mówiłem, one są pełne sprzeczności wewnętrznych, one są w zasadzie nie do dowiezienia. I teraz wracając do Farage'a i tej sytuacji z Lordem Binface'em, całe wyzwanie polega też na tym, że Farage znowu, tym razem lege artis, zgodnie z założeniami konstytucji, wykorzystał oświadczenia, moim zdaniem bardziej retoryczne niż faktyczne, świeżo nominowanego premiera Burnhama, że on chce tutaj przebudować Wielką Brytanię, przebudować system zarządzania, dokonać dewolucji. No mówi, no tak, ale to wymaga świeżego mandatu, bo o tym nie było mowy w starym manifestie. Skoro tak, domagamy się wyborów przyspieszonych. I tak naprawdę być może to hasło tych przyspieszonych wyborów to jest z kolei odpowiedź Farage'a na ten manewr pozostałych partii politycznych, bo logika była taka, że skoro odmawiacie mi jakby odnowy mojego mandatu osobistego w wyborach przyspieszonych, dobra, to zagrajmy o wybory powszechne. I tutaj już nie możecie tak łatwo ośmieszyć mnie, wystawiając przeciwko właśnie taką postać typu Lord Binface. A jeśli spojrzymy na ciągle jeszcze utrzymujące się notowania, no to nawet jeśli Farage by nie wziął władzy, to niewątpliwie on by znacząco poprawił swój wynik, a wszystkie pozostałe partie poza zielonymi by na tym straciły. Więc to jest, z jego punktu widzenia, to jest absolutnie coś, o co ma z jednej strony interes walczyć, a z drugiej strony ma dosyć mocne takie instrumenty, nazwijmy to konstytucyjno-polityczno-narracyjne, żeby o to się upominać.
1: Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.

0: Autopromocja.
1: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: W nowej polityce. Wojny rozwodowe. Prezydent wetuje ustawę o osobie najbliższej. Tymczasem małżeństwa rozstają się coraz częściej, a liczba ślubów spada. A także maczyzm w polityce. Mundial, jakiego jeszcze nie było. Dziurawa trzecia droga. Nocne życie Trumpa. Puma i inne niespodzianki. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Jakie działania mogą doprowadzić do zakończenia wojny z Rosją? O tym rozmawiali wysłannicy USA z prezydentem Ukrainy. Mogą być problemy ze skompletowaniem kadry na wrzesień, alarmują szkoły, które do pracy pilnie poszukują nauczycieli. Lech i Górnik rozpoczęły walkę o Ligę Mistrzów, teraz czas na Raków i GKS, które powalczą o Ligę Konferencji. O tym powiemy w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, poinformował portal Axios, powołując się na źródło. Podczas rozmowy m.in. omówiono pomysły na to, jak wznowić działania dyplomatyczne, by zakończyć wojnę z Rosją. Witkoff i Kushner byli zaangażowani w mediacje między Rosją a Ukrainą, które utknęły w martwym punkcie w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi. Generał Michajło Drapaty został nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski wyznaczył go w związku z odwołaniem dotychczasowego naczelnika Oleksandra Syrskiego, którego dymisji żądało wielu obywateli. Kontrowersje wzbudzały doniesienia o konflikcie z byłym już ministrem obrony narodowej oraz taktyka tego dowódcy na prowadzenie wojny z Rosją. I między innymi to skłoniło ukraińskiego przywódcę do podjęcia takiej decyzji, mówił w TOK FM dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.
12: Kilka publikacji prasowych ukraińskich, które pokazywały czy potwierdzały, jak to generał Syrski nie szanuje życia ukraińskich żołnierzy, przyczyniły się do złej atmosfery wokół niego, a zarazem prezydent Zełenski uznał, został zmuszony faktycznie do tego, żeby ten polityczny balast, jakim stał się dla niego generał Syrski, aby go po prostu obciąć.
11: Michajło Drapaty pełnił do tej pory funkcję dowódcy sił połączonych, wcześniej kierował wojskami lądowymi. To trzeci naczelny dowódca ukraińskiej armii od początku pełnoskalowej wojny z Rosją. 4 sierpnia w Rzymie odbędzie się kolejna runda rozmów między Izraelem a Libanem, zapowiedział minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani. Będzie to już drugie tego typu spotkanie w ciągu miesiąca. W czerwcu Izrael i Liban zawarły umowę ramową, która ma doprowadzić do trwałego pokoju. W ramowym porozumieniu między władzami w Jerozolimie a Bejrutem żołnierze izraelscy mają stopniowo opuścić południe Libanu i przekazać kontrolę nad tą częścią kraju libańskiej armii. Przedstawiciele Izraela już zapowiedzieli, że ich wojsko pozostanie na południu Libanu, dopóki Izraelowi zagraża wspierany przez Iran Hezbollah. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z wielu polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja panuje w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Braków kadrowych jest sporo, przyznaje Marta Formella z Gdańskiego Urzędu Miasta.
13: W projektach arkuszy organizacyjnych przygotowywanych na rok szkolny 2026-27 wykazano łącznie 1017 etatów pedagogicznych wymagających obsadzenia.
11: Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, dodaje Marcin Szeląg z Biura Prasowego.
9: Potrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
11: A Gdańsk nie jest wyjątkiem. Ponad 1,5 tysiąca nauczycieli poszukiwanych jest na Śląsku, niemal 2,5 tysiąca w Małopolsce i rekordowe ponad 4 tysiące na Mazowszu. W TOK FM czas teraz na sport.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań zrobił bardzo duży krok w stronę trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, bo wczoraj wygrał w Orchus z mistrzem Danii aż 4-1. Górnik Zabrze nie traci nadziei na sprawienie niespodzianki, bo przegrał w Stambule z Fenerbahce, ale tylko 0-1. Rewanże za tydzień, a już jutro walkę o awans do głównej fazy Ligi Konferencji rozpoczną Raków Częstochowa i GKS Katowice. Medaliki podejmą Valletę i już nie mogą doczekać się pierwszego gwizdka, mówi trener Dawid Kroczek.
15: Bardzo wartościowy czas za nami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, dwa zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie sądzi można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
14: Mecz Rakowa jutro o 18.30, a 2 godziny później GKS Katowice zagra na wyjeździe z MŚK Żylina. Belg Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida i Holendra Olava Kuja. Liderem jest wciąż Tadej Pogacar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu blisko 9 minut za Philipsenem. Nasi kajakarze górscy zaczęli walkę o medale Mistrzostw Świata. W ubiegłym roku w Australii historycznego wyczynu dokonała Klaudia Zwolińska. Nasza srebrna medalistka olimpijska z Paryża wywalczyła 3 medale, a teraz też ma spory apetyt na sukces. Przemysław Pozowski.
16: Zwolińska w Australii sięgnęła indywidualnie po 2 złota i brąz w Oklahoma City, gdzie za 2 lata rozegrane zostaną olimpijskie zawody. Zaczęła rywalizację bardzo dobrze. Awansowała do półfinału w slalomie K1 z najlepszym czasem.
17: Cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam.
16: Niewiele do medali zabrakło naszym drużynom. Biało-czerwoni zajęli 4. miejsce, a do podium zabrakło im 15 setnych sekundy, na co wpływ miał jeden błąd, mówi Michał Pasiut.
18: Tak w zasadzie gra toczyła się o 30 stopni położenia mojej dłoni. Tak naprawdę ja w ogóle nie mam wspomnienia tego momentu, ponieważ to jest tak mały detal, który w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem, trudno.
16: Natomiast nasze kajakarki z Klaudią Zwolińską w składzie były 5. Przemysław Pozowski, TOK FM.
11: W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie początkowo rozpogodzenia. Możliwe przelotne opady deszczu na północnym zachodzie kraju oraz nad ranem lokalnie na południu burze. Temperatura minimalna przeważnie od 11 do 13 stopni, nieco cieplej nad morzem do 15 stopni, a chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 9 do 11.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: To mikrofon TOK FM, Tomasz Węskę, kłaniam się nisko. Program, w którym także rozmawiamy na każdy temat i z każdej strony. Program, który dziś wydaje Karolina Kłaczyńska, realizuje Krzysztof Olesiewicz. I dziś dyskutujemy o przeprowadzce do nowego kraju, ale dyskutujemy o przeprowadzce rodziny, całej rodziny, albo o sytuacji, kiedy za granicą rodzi nam się dziecko. I rozmawiamy o tym, że to zmienia nie tylko adres, ale także często zasady życia. Podyskutujemy o tym, jak życie na emigracji wpływa na dom, na państwa dom, na państwa relacje z dziećmi, z rodzicami. I no właśnie, co możemy na ten temat powiedzieć w oparciu o rozmaite badania. Dziś omówimy jedno szczególne wraz z naszą gościnią dr Pauliną Szydłowską-Klaklą z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Krakowie. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło.
19: Dziękujemy za przyjęcie. Pani doktor, rozmawiamy o określonym badaniu, które jest poświęcone relacjom wewnątrz rodzin, które przeprowadziły się do Hiszpanii. I innymi słowy o tym, jak emigracja wpłynęła, czy nadal wpływa na relacje rodzinne, relacje rodziców z dziećmi, na tym, jak dzieci budują lub nie budują, lub może mają z tym trudności, jakąś taką swoją autonomię w nowym kraju, albo w swoim właściwie już pierwszym kraju, bo się w tym kraju urodziły. I Bardzo intrygujący i taki stanowiący sam w sobie punkt zaczepienia jest tytuł artykułu, który powstał w oparciu o badanie, czy samo to hasło jest bardzo chwytliwe, bo brzmi: nie mogę oglądać zachodów słońca z przyjaciółmi. Kto to powiedział?
20: Tak, tak. To ja może powiem pokrótce o samym badaniu, bo myślę, że to też będzie stanowiło taki dobry wstęp, ponieważ to były badania z wykorzystaniem metod jakościowych, czyli nie prowadziłam żadnych ankiet, ani takich badań drogą, że tak powiem, internetową. Natomiast spędziłam w Madrycie kilka dobrych tygodni, w sumie pewnie, albo i nawet miesięcy. I właściwie taką metodą, na którą się zdecydowałam, było prowadzenie wywiadów zarówno z rodzicami, jak i z nastolatkami. I traktowałam jakby tą jedną rodzinę jako takie, taki mały systemik, który starałam się jakoś tak analizować, a następnie przyglądać się tym różnym systemom i szukać jakichś podobieństw między doświadczeniami tych rodzin, no i też różnic. Więc prowadziłam takie rozmowy. No i celem badania było właściwie takie pogłębienie wiedzy i zbadanie doświadczeń właśnie polskich rodzin mieszkających w Hiszpanii związane z procesem akulturacji, czyli z takim procesem, w ramach którego albo decydujemy się bardziej na to, żeby utrzymywać kulturę kraju pochodzenia, albo czasami bardziej decydujemy się na to, żeby tą kulturę kraju pochodzenia odrzucić, a przyjąć tą kulturę kraju emigracji. No albo jak myślimy o integracji, no to trochę utrzymujemy tego...
19: Jak to wyważyć?
20: Tak, jak to wyważyć, trochę kraju pochodzenia, a trochę tego, co właśnie oferuje nam kraj emigracji.
19: No i badanie objęło 19 rodzin.
20: Tak, tak, 19 rodzin.
19: Były między nimi zauważalne różnice?
20: Jako, że to było badanie jakościowe, to starałam się ja wraz też z zespołem, bo tutaj pomagały mi i profesor Grzmała Moszczyńska, i profesor Navas Luque właśnie z Hiszpanii, i Kałwak Weronika. Starałyśmy się zobaczyć, co te rodziny właściwie doświadczają. Było sporo podobieństw, to myślę, że zaraz do tego przejdę, ale jeszcze wracając do tego pierwszego pytania, kto to powiedział?
19: Tak, przypomnę tę myśl, nie mogę oglądać zachodów słońca z przyjaciółmi.
20: Tak, to była nastolatka, 14-latka, bardzo z taką poruszającą historią, ponieważ ona była właściwie w takim okresie już dojrzewania, gdzie takim najważniejszym zadaniem okresu dojrzewania jest formowanie się tożsamości. I ona, ze względu na to, że miała dużo znajomych, nie tylko Hiszpanów, ale też innych migrantów, jakoś na tym etapie życia sobie uświadomiła, że w sumie jej rodzina przyjęła bardziej taką strategię asymilacyjną, czyli wyjaśnię to pojęcie, czyli taką, która wiąże się bardziej z tym, żeby tą kulturę kraju emigracji przyjąć. Oni właściwie nawet po polsku w domu nie mówili. I ona na tym etapie sobie tak z jednej strony właśnie trochę wyrażała taki zawód, że nie może, tak jak inni nastolatkowie w jej wieku, siedzieć sobie długo na podwórku z nimi i podziwiać właśnie te zachody
19: słońca. Nastolatkowie, dodajmy.
20: Hiszpańscy, ale też inni migranci, nie? Bo tutaj też można tu zaznaczyć. Natomiast jej mama jakby takie trzymała zasady, które dla niej były ważne, też uzasadniała to tym, że po prostu tak się długo na polu nie przebywa, że tak powiem, i że to jest niebezpieczne i trochę...
19: To może być trudne do zaakceptowania w takich krajach jak Hiszpania czy Włochy, gdzie całkiem naturalnym widokiem jest, że dzieci, nawet nie nastolatki, ale kilkulatki, biegają o godzinie 21-22 między rodzinami w środku miasta.
20: Tak. Tak, ale to, co jest ciekawe tutaj, to to, że ta nastolatka urodziła się w Hiszpanii. Więc ta rodzina właściwie bardzo długo z jednej strony była w Hiszpanii. Nawet właśnie tak jak wspominam, nie za bardzo się komunikowali w języku polskim. Ta dziewczyna języka polskiego nie znała i właściwie sama chciała się jego nauczyć, bo zaczęła poszukiwać tych swoich korzeni. Natomiast z drugiej strony mama w kontekście wychowania dzieci bardzo mocno była związana z takimi wartościami, które przypisywała właśnie polskiej kulturze. I no właśnie to się przekładało na to, że nie za bardzo zgadzała się na to, żeby te jej córki o tej późnej godzinie przebywały na podwórku. No i tutaj właśnie można by, to jest takie zjawisko opisywane w literaturze, które nazywa się luką akulturacyjną, czyli tutaj widzimy na tym przykładzie, że ta mama z jednej strony w kontekście tych wartości takich związanych z wychowywaniem córki utrzymywała te wartości polskie, miała też oczekiwania względem córki, żeby ona też się do tego stosowała. Tak?
19: Przestrzegała tych wartości.
20: Tak, przestrzegała, stosowała się do tego, co było jakby dla tej mamy ważne i było jakby takim też elementem polskiej kultury. Natomiast ta córka chciała bardziej funkcjonować jak hiszpańscy nastolatkowie, tak? Czyli właściwie jej rówieśnicy. I tutaj możemy się temu przyjrzeć, że to jest właściwie taka luka, która wiąże się z tym, że ta mama była bardziej związana z taką strategią separacyjną, a ta córka bliższej była w tym kontekście akurat spędzania czasu wolnego i relacji rówieśniczych była bardziej chętna do tego, żeby podejmować takie strategie asymilacyjne.
19: Kwestia tego, że język polski był w mniejszym stopniu obecny w tej rodzinie, czy może nieobecny, czy ona ma jakieś znaczenie w takich przypadkach, takich rodzin, które zdecydowały się na emigrację, w przypadku rodzin z dziećmi, które urodziły się już w nowym kraju, bo przypominam sobie takie badanie dotyczące Stanów Zjednoczonych, z którego wynikało, że nastolatki, które nie mówiły w ojczystym języku rodziców, były bardziej narażone na konflikty z nimi niż te, które mówiły w obydwu językach.
20: Te, które nie mówiły w języku rodziców, tak?
19: Tak.
20: Dobrze to zrozumiałam?
19: Tak.
20: Tak, znaczy tak, tutaj jest jakby, mamy różne perspektywy. Natomiast istotne jest, jakby badania pokazują, że istotne dla i zdrowia psychicznego i takiego dobrego samopoczucia jest jednak utrzymywanie tego języka kraju pochodzenia. I czasami życie się tak układa, że z jakiegoś powodu rodziny podejmują takie decyzje, że albo próbują na początku, a później jak dziecko nie ma chęci rozmawiania w języku polskim, bo tak się zdarza na pewnym etapie rozwoju, że dzieci jednak obserwując rówieśników nie chcą czasami rozmawiać nawet z rodzicami w tym języku pochodzenia rodziców. Jest im też trudniej, prawda, bo ten język często staje się już drugim językiem, no bo jeżeli w systemie edukacji one cały czas funkcjonują w tym drugim języku, no to on zaczyna być dla nich po prostu takim bardziej naturalnym językiem. Czasami rodziny się po prostu poddają.
19: A co daje zachowanie tej dwujęzyczności?
20: Co daje zachowanie? No właśnie, przede wszystkim daje nam taką, bardzo dużo daje nam korzyści, tak?
19: No pomijając oczywiście, że to, że dziecko będzie mówiło dwoma językami, więc to jest jakaś przewaga na rynku, powiedzmy. Ale co poza tym?
20: Tak. No ale daje właśnie na tym etapie takim, myślę, że to jest bardzo istotny wątek, że na tym etapie poszukiwania własnej tożsamości, czyli w tym wieku nastoletnim, kiedy też jakby kształtują się różne aspekty tożsamości, ale też taka tożsamość etniczna, czy czasami byśmy powiedzieli hybrydowa, że zaczynamy poszukiwać to, kim my jesteśmy właściwie, skąd my pochodzimy. Jeżeli tego języka nie mamy, to nie mamy narzędzi, żeby trochę czegoś więcej się też o tym dowiedzieć, tak? I przykładem właśnie tej dziewczyny, tej nastolatki, na przykładzie tej dziewczyny nastolatki właśnie można powiedzieć, że ona to odczuwała jako jakieś takie cierpienie, że nie była w stanie na przykład swoim rówieśnikom powiedzieć czegoś po polsku. Oni patrzyli na nią, mówili, ty jesteś Polką, to niemożliwe, przecież masz ciemne włosy, mówisz po hiszpańsku. A ona jakby wiedziała, że ma pochodzenie polskie, ale właściwie nie miała trochę narzędzi do tego, żeby jakoś
19: zademonstrować swoją polskość.
20: Zademonstrować z jednej strony, a z drugiej strony, żeby jakoś tak sobie to wewnętrznie poukładać. I myślę, że to utrzymywanie tego języka daje nam też takie możliwości związane z utrzymywaniem kontaktów rodzinnych na przykład. Czy z kontaktu z dziadkami, tak? Czy z kuzynami. Różnie się układają sytuacje, historie rodzinne. Czasami rodziny się decydują na to, żeby do Polski wrócić z jakiegoś powodu. I fajnie jednak byłoby mieć to narzędzie też językowe w takiej sytuacji, tak, żeby móc się porozumieć i móc jakoś się tutaj dogadać. Natomiast ja myślę tak z perspektywy w ogóle takiej rozwojowej, że ten wątek taki poszukiwania tożsamości i definiowania siebie, to choćby dlatego ważne jest to utrzymywanie, że po prostu to pomaga nam jakoś siebie określić też i nawet poszukać informacji też, choćby nawet, nie?
19: Później, oczywiście. Pogooglać po polsku.
20: Dokładnie, tak.
19: A czy z Państwa badania, czy z badania, którego Pani jest współautorką, wynika coś, co mówi nam o różnicach kulturowych i o tym, jak w tym przypadku Polacy w Hiszpanii radzą sobie z tym, że mamy jednak do czynienia... wydaje się, że z podobnym narodem, tak? Też katolickim, też europejskim, w przeważającej liczbie są to ludzie biali, to są to takie rzeczy, które wpływają na to, że łatwiej wniknąć w tą kulturę hiszpańską polskim emigrantom, ale czy to badanie wykazało jakieś trudności właśnie związane z tym, że jednak jesteśmy w nowym miejscu i Hiszpanie mają swoje zwyczaje, swoje sposoby spędzania czasu?
20: Myślę, że takim ważnym elementem, gdzie mamy głównie, bo też to chciałam podkreślić, że na ten udział w tym badaniu głównie decydowały się mamy. Rzeczywiście kilkoro ojców też wzięło udział w tych rozmowach, ale to były głównie mamy, więc to też taką perspektywę trochę przedstawię. To takim momentem w ich życiu, kiedy one jakoś poczuły te różnice kulturowe, to właśnie był moment, kiedy pojawiły się dzieci i kiedy jakby zaczęły wracać trochę do takich wartości związanych z wychowaniem, które one same znały ze swojej historii, tak?
19: Czyli przypomnienie sobie, albo inaczej, tworzenie siebie jako matki przez pryzmat tego, co się wyniosło z domu z Polski, tak?
20: Tak, dokładnie. I tutaj i taki wątek właśnie związany z odpowiedzialnością, właśnie z tym pilnowaniem dzieci, że tak powiem, takim właśnie nie zawsze właśnie zgadzały się te mamy z tym, że te dzieci sobie tak biegają swobodnie o takiej późnej porze i tak dalej. Że to był taki jeden wątek, takie poczucie odpowiedzialności, ale też właśnie tak rozumiane z takiej perspektywy kultury polskiej, bym powiedziała, nie? Bo być może dla tych mam hiszpańskich to była wartość właśnie, nie? Że te dzieci biegają swobodnie, że warunki klimatyczne pozwalają na to, żeby można było długo zostawać poza domem i tak dalej.
19: Bo jest dużo. Stanowiło to źródło konfliktów między polskimi mamami a ich polskimi dziećmi, ale już urodzonymi w Hiszpanii, albo dziećmi, które przyjechały z nimi do Hiszpanii?
20: Tak, bardziej, tak, dokładnie, źródło konfliktu, tak, to właśnie były takie, myślę, elementy nasilające trochę taką też lukę pokoleniową, czyli coś, co jakby każda właściwie rodzina doświadcza czegoś takiego jak różnice pokoleniowe, no to w tych rodzinach migranckich ze względu na te różnice kulturowe i to, że rodzice jakby dalej jedną nogą w tej kulturze polskiej jeszcze czasami nie, to też nie mogę tak generalizować, ale odnoszą się do tej swojej też historii, do swojej kultury pochodzenia, a dzieci, które się urodziły na przykład w Hiszpanii, no już tego punktu odniesienia nie mają, tak? One jakby, dla nich to środowisko wychowania, no to jest właśnie ta Hiszpania. No i właśnie trochę te różnice między tymi chęciami funkcjonowania, tak, tego jak ci nastolatkowie chcieli spędzać właśnie ten czas wolny, a rodzice nie do końca się na to zgadzali, no to po prostu czasami nasilało te nieporozumienia między tymi nastolatkami a dziećmi.
19: W przypadku, bo mówiliśmy o perspektywie kobiet, mam, czy to, kiedy wyjechały albo w jakim wieku wyjechały za granicę, miało jakieś znaczenie i czy to też miało jakieś przełożenie na to, jak te trudności, spory z ich własnymi dziećmi się objawiały, narastały, czy być może nie?
20: To jest dobre pytanie. Tak, bo właściwie w tym badaniu wzięły udział mamy, które w bardzo różnym momencie życiowym przyjechały do Hiszpanii. Kilkoro mam przyjechało nawet w takim wieku na przełomie nastoletniości i wczesnej dorosłości, czyli no właściwie tam, nie wiem, około tam 18-17 roku życia. Część mam już przyjechała, no właściwie już mając jakąś tam ścieżkę zawodową na etapie też wczesnej dorosłości, ale właściwie już tak czasami z jakiegoś powodu na wakacje przyjechało i zostało na dłużej, a część mam już przyjechało na etapie takiej średniej dorosłości, kiedy to były na przykład mamy, które ze względu na pracę czy na jakiś kontrakt rodziny przyjeżdżały właśnie do Hiszpanii. Trochę inaczej u tych rodzin się to rzeczywiście te porozumienia się ujawniały, ponieważ no właśnie tak tutaj w tych badaniach nam się pokazało, że te dzieciaki, które jednak urodziły się w Hiszpanii i są zanurzone mocno w tej kulturze, że u nich jest więcej trochę takich dylematów i takich wątków, które mogą prowadzić do jakichś nieporozumień. Bo dzieci, które emigrowały już z rodzicami na takim etapie, nie wiem, szkolnym, to ze względu na to, że one jeszcze nie były tak mocno zintegrowane, bym powiedziała, z tym środowiskiem, były dość mocno też zaznajomione z kulturą polską, więc na początkowych etapach właśnie procesu akulturacji te dzieci jeszcze bardzo były związane z rodzicami, tak? Bo one jeszcze nie zdążyły sobie też takich silnych więzi z tymi rówieśnikami wytworzyć. I tych konfliktów było, one były mniej nasilone, tak? Jeszcze nie były takie widoczne, więc tutaj też taka sytuacja wielokrotnych migracji, jak na przykład rodziny decydują się z jakiegoś powodu na powrót do Polski, powrót do Hiszpanii, powrót do Polski, do Hiszpanii, czy jakby emigrację do jeszcze innego kraju, później powrót do Hiszpanii, to wśród tych dzieci nastolatków rzeczywiście to były akurat te dzieci, o których myślę, te rodziny, to były takie młodsze jeszcze nastolatki, więc też u tych młodszych nastolatków też mniej jest jeszcze tych dylematów, bo one też raczej podążają za tym, co rodzice im proponują.
19: Problem zaczyna się w momencie, kiedy te dzieci chcą budować jakąś autonomię, jakieś mieć swoje już trwałe relacje, związać się z jakimś miejscem po prostu.
20: Dokładnie, dokładnie, ale też kiedy ta grupa rówieśnicza, co jest takim naturalnym procesem rozwojowym, ona zaczyna trochę pełnić równie ważną albo czasami ciutkę ważniejszą rolę niż sam system rodzinny. To jest po prostu naturalny proces rozwojowy, kiedy ta grupa rówieśnicza zaczyna pełnić taką bardzo ważną rolę. I wtedy to, żeby być członkiem, członkinią grupy, no dla nastolatków jest bardzo ważne, bo to się też wiąże z ich funkcjonowaniem w grupie, z tym, że są akceptowani albo nie, że mogą dzielić doświadczenia z tymi innymi nastolatkami. No i tutaj rzeczywiście no im bardziej różne są te zasady, jakie panują wśród tej grupy rówieśniczej, a między tą grupą rówieśniczą a rodziną, no tym większe mogą być tutaj takie nieporozumienia. No i wyzwania zarówno stojące przed tym nastolatkiem, który czasami jakby chce też, wiadomo, być w dobrych relacjach z rodzicem, no ale to jest taka bardzo duża walka, walka wewnętrzna, że tak powiem. No i dla tego rodzica, który z jednej strony no jakby chce jak najlepiej dla swojego dziecka, a z drugiej strony czasami trudno mu jest przyjąć tą perspektywę, bo on nie wychowywał się w tym kontekście kulturowym, nie? Mm-hmm. On ma wspomnienie kontekstu kulturowego polskiego i to też jest taki efekt nazywany w ogóle w literaturze efektem takiej reafirmacji kulturowej, że migranci, dorośli zapamiętują tę kulturę pochodzenia swoją jako taką, jaka ona była wtedy, kiedy oni wyemigrowali.
19: Mhm.
20: To jest... ją bardzo mocno idealizują. I tutaj było tak, to tak, widać też.
19: Tak myślałem, że właśnie tak. Bo to jest też ogromny problem, jak sądzę, związany z tym, że raz, że zachodzi idealizacja, ale dwa, że osoba, która ma dziś 30-40 lat w Hiszpanii, jest rodzicem lub nim zostaje, no też siłą rzeczy wychowała się, nawet gdyby porównywać w Polsce takiego rodzica z kimś młodszym w zupełnie innych realiach. I to nawet nie jest kwestia idealizowania, tylko po prostu różnic. Inaczej wychowywało się dzieci 20 lat temu, 30, inaczej wychowuje się teraz.
20: Dokładnie, dokładnie. I tutaj też to rzeczywiście było widać w wypowiedziach rodziców, że oni też no, chcieli dobrze, ale że mieli te wspomnienia takiej Polski, jaka ona właśnie była wtedy, bez telefonu, bez internetu, tak? Z jakimiś takimi wspomnieniami, kiedy nastolatkowie spędzali czas na podwórku, na osiedlu, a nie przed komputerem, tak? I jakby trudno było też, no właśnie, trudno było im się odnieść, czy jakby jakoś porównać rzeczywiście do tego, jak jest teraz w Polsce, bo nie mieli tego doświadczenia na co dzień, a idealizowali właśnie czasami no te warunki polskie do takich, jakie one były dawniej, tak? Czy w przeszłości.
19: To, nawiązując, to, to nawiązując do państwa badań, właściwie, co moglibyśmy doradzić rodzicom, którzy zdecydowali się na emigrację i nas słuchają w tej chwili, albo takich, którzy rozważają emigrację? Co mogliby robić, czym się kierować, o co zadbać, żeby relacje z ich dziećmi były no, możliwie jak najmniej napięte, konfliktogenne, biorąc pod uwagę no, wszelkie trudy związane z emigracją, z tym, że się jest w nowym otoczeniu, w innej kulturze. Czy są takie uniwersalne, pewne rozwiązania, może to nie jest najlepsze słowo, ale takie ścieżki zachowań, czy jakieś takie sposoby na to, żeby ten proces sobie ułatwić?
20: No myślę, że nie ma takiej recepty, prawda, takiej, ale to myślę sobie, że to, co jest ważne, to znaczy, bo w ogóle okres dorastania, on będzie pełen konfliktów. Są czasami też tacy nastolatkowie, którzy wchodzą w mniejsze konflikty z rodzicami, ale żeby też przyjąć, że to jest naturalny proces, że ten nastolatek po prostu próbuje się uniezależnić i że to jest jego zadanie rozwojowe.
19: Umówmy się, w Polsce też by próbował.
20: Dokładnie tak. I że to jest naturalne i że to, co rodzica rolą jest to, żeby po prostu wspierać tego nastolatka, stawiać granice, wiadomo, bezpieczeństwa, ale też dawać mu jakieś wybory, żeby ten nastolatek jakby mógł stopniowo tą swoją autonomię budować. To myślę, że to jest taki pierwszy punkt, trudny do realizacji, bo to tak idealistycznie wszystko ładnie brzmi, jak się o tym opowiada, ale myślę, że sobie po prostu też to zaakceptować, że takie nieporozumienia się będą pojawiały i że to jest naturalne.
19: I to, co chyba wyniosłem z pani, z rozmowy z panią w ciągu ostatnich 25 minut, to to, że chyba też podtrzymywanie czy tak. języka ojczystego, czy jakichś zwyczajów wyniesionych z kraju ojczystego, to też jest jakiś zasób, z którego można czerpać, pod warunkiem, że się do tego nadmiernie nie przymusza.
20: Dokładnie, dokładnie. To jest właśnie ten drugi punkt, o którym chciałam powiedzieć. Pięknie pan to podsumował. Też badacze mówią o tym, że właśnie ważne jest utrzymywanie takiej tradycji, opowiadanie o różnych wydarzeniach, takich na przykład rodzinnych, podtrzymywanie tych wydarzeń rodzinnych. Oczywiście, jak jest możliwość, podtrzymywanie języka, korzystanie z edukacji w szkołach polonijnych. To jest też trochę wyzwanie dla tych rodzin, bo te zajęcia często mają miejsce w weekendy, kiedy też no, dzieciaki już są czasami zmęczone, ale czasami warto spróbować, bo też w ramach tych szkół, to są i szkoły przy ambasadach, i czasami przy stowarzyszeniach, są różne fajne, ciekawe wydarzenia takie właśnie związane z kulturą polską i dzięki temu też te dzieciaki mają kontakt z rówieśnikami, którzy też mają pochodzenie polskie, więc trochę też mogą sobie jakieś wspólne wyzwania omówić, czy więc to jest też taka fajna przestrzeń, w której te dzieci się mogą spotkać i wspólnie jakby coś poświętować na przykład, nie? Czy ja mówię, że tłusty czwartek na przykład, nie?
19: No a z i ciekawości, tak, rozmawiała pani o tym? W Hiszpanii jest tłusty czwartek?
20: W Hiszpanii nie ma, ale właśnie w polonijnych szkołach się świętuje polski tłusty czwartek.
19: W niektórych
20: oczywiście, także też tutaj takie różne wydarzenia, no nie tylko tam związane z jakimiś takimi stricte, nie wiem, jakimiś takimi wydarzeniami poważnymi, ale też takie mniej. Więc to jest bardzo ważne i to jest też zasób dla dzieci, też po to, żeby one mogły mieć kontakt z innymi członkami rodziny, nie? Którzy pozostali w Polsce, więc że wartością samą w sobie jest dawanie przestrzeni na tą kulturę kraju emigracji i właśnie przestrzeń na utrzymywanie też tych tradycji, wartości, ale fajnie jest o tym rozmawiać, wyważać to tak, żeby właśnie nie było przymusu, a była z tego duża przyjemność, tak? I żeby to się kojarzyło dobrze dzieciom.
19: Oczywiście.
20: Myślę sobie, nastolatkom. To utrzymywanie tej kultury polskiej.
19: Doktor Paulina Szydłowska-Klakla z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Krakowie była z nami. Bardzo serdecznie dziękuję.
20: Bardzo serdecznie dziękuję również. Dobranoc.
19: Dziękuję bardzo. Zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie już czekam na telefony od państwa.
1: Reklama.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6+6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
22: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
23: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
24: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
23: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
24: Bo zależy mi na sobie.
23: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11.
28: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
30: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
31: Gabinet masażu, słucham.
32: Cześć.
0: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.

0: Expert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: W końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: I wracamy z mikrofonem TOK FM. Tomasz Węska, kłaniam się nisko. Dziś rozmawiamy o przeprowadzce do nowego kraju, przeprowadzce całej rodziny, bo to ważne, bo chcemy porozmawiać o tym, jakie generuje to napięcia, konflikty, trudności, jak życie na emigracji wpływa na życie rodzin, wpływa na dom, jakie są wyzwania z tym związane. 22 44 44 044 to jest numer telefonu do Radia TOK FM. Można napisać maila na mikrofon@tok.fm. FM. Można do nas napisać w mediach, niektórzy mówią niesłusznie nazywanych społecznościowe. Przed chwilą rozmawialiśmy z naszą gościnią, z dr Pauliną Szydłowską-Klaklą o badaniach, które prowadziła w Hiszpanii, o tym, jak tam rodziny polskie, które przeprowadziły się do Hiszpanii właśnie, radziły sobie w nowym otoczeniu, jakim emigracja zmienia życie rodzin. I chcemy to troszeczkę też tutaj w Radiu TOK FM potraktować jako taki przyczynek do dyskusji, punkt wyjścia do dyskusji o doświadczeniach z emigracji, o relacjach z własnymi dziećmi właśnie na emigracji. O tym, jak jest, kiedy dziecko rodzi się za granicą i jak jest, kiedy się przyjeżdża już za granicę z dzieckiem urodzonym w Polsce. Jak sobie państwo radzą z wychowaniem dzieci w nowym kontekście, w nowym otoczeniu? Czy dominuje u państwa przywiązanie do tego, jak było w Polsce? Czy może starają się państwo w jakimś stopniu, w większym stopniu zaadoptować do nowego miejsca? Może normy kulturowe są trudne, może są wyzwaniem, może są czymś, co warto podjąć, z czym się warto zmierzyć? Czekamy, jak powiedziałem, na państwa telefony 22 44 44 044. To jest numer telefonu do Radia TOK FM. A dodzwonił się już do nas pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Panie Andrzeju.
7: Miło, miło. Andrzej Ziemi Lubuski, wieczny emigrant.
6: To powinno być tutaj, powinna być rozmowa rzeka.
7: Tak, no nie chcę zdominować, bo moglibyśmy też jak z panią Pauliną porozmawiać, ale z punktu widzenia kanadyjskiego, bo tam spędziłem najwięcej czasu, chociaż mieszkałem także w Nowej Zelandii, mieszkałem oczywiście w Kalifornii i jeszcze w paru innych miejscach na ziemi, gdzie mnie rzuciła praca.
6: To szeroko nosiło.
7: No nosiłem, jestem globetrotter.
6: Ale z dziećmi czy bez?
7: Z synem. Ja mam jednego syna. Oczywiście, że z synem, z żoną i z synem. I znaczy, wie pan co, to jest tak, Kanada jest specyficzna, to nie jest Europa, to nie jest, że jest w Hiszpanii blisko, wsiada pan, 3 godziny jest pan w domu, jednak jest to odległość oceanu atlantyckiego i to trochę zmienia perspektywę. Ja uważam, że dzieciaki, no trzeba włożyć w nie pracę. To nie jest tak, że same się nauczą polskiego, będą kochały Polskę. Mój mały przyjechał, jak miał roczek, to za bardzo nie pamiętał wtedy Polski. Natomiast od razu poszedł tam, jak skończył tam 3 latka do przedszkola kanadyjskiego. Sprawy językowe nie były żadnym problemem, ponieważ my przyjęliśmy zasadę, że o sprawach szkolnych, przedszkolnych mówimy po angielsku, bo to jest jego łatwiejszy język, on cały dzień operował w tym języku, a sprawy domowe mówimy po polsku. To jest w przypadku, jak się ma żonę Polkę, bo to jest wtedy też różnica, czy to są małżeństwa mieszane, czy to jest małżeństwo
6: zgoda.
7: Tak jak w tej Hiszpanii, tak, które ma ten sam pień kulturowy, językowy. No i to jest tak, że dzieciaki nie lubią chodzić do tych szkołek sobotnich, tam przy ambasadach i tak dalej. One są słabo prowadzone i po całym tygodniu intensywnej nauki i to nie jest za bardzo potrzebne. Jak można to rozwiązać w prosty sposób techniczny? Mój mały Marek spędzał całe wakacje w Polsce. To była już zasada, że wakacje leci sam, latał, bo były takie możliwości, że lot brał dzieciaki, dostawał kartkę stewardessa, go zaprowadzała do samolotu, myśmy go odprowadzali na lotnisko w Toronto.
6: A z ciekawości, to, które to były lata?
7: To były lata 90. 90. Okay. Bo teraz będziesz ta perspektywa, bo Marek teraz jest na migracji w Polsce, tak?
6: Odwrócona.
7: Bo w Polsce zdało z wakacji, ale wakacje to wakacje, dziadek, babcia i tak dalej. Więc jego język był przeuroczy, bo moi rodzice często wjeżdżali w Beskid, bo niedaleko w Katowicach mieszkaliśmy, to wyjeżdżali na te wakacje w Beskid i on był piękną gwarą, bo się bawił z tymi dziećmi góralskimi na miejscu. Mówił tam, o Borocek. I to było takie śmieszne, to strasznie to bawiło tej jego polszczyzna, bo tak szybko dzieci łapią język rówieśników. Wie pan, i teraz będzie puenta, bo tak moglibyśmy opowiadać. Oczywiście zabieraliśmy go wszędzie, czy pracowaliśmy w Nowej Zelandii, czy gdziekolwiek, rzucił nas los. No i trudno, no. Masz takich rodziców, to po prostu musisz się dostosować. I on zresztą kochał te nasze podróże.
6: A pojawił się taki moment, kiedy zaczął też sygnalizować, że to może jest za dużo, że chciałby może gdzieś zostać, zacząć coś budować swojego, jakąś swoją tożsamość, no właśnie jaką? Polaka, Kanadyjczyka, Nowozelandczyka?
7: Tak, to jest tak, że to fajne pytanie, to jest bardzo, bardzo, bardzo emocjonalna rzecz. Powiem, jak byłem w pierwszej klasie high school, myśmy zdecydowali, że wracamy do Polski, tak? Czyli przyjeżdżamy na emigrację do Polski, bo wyjechaliśmy z Polski, to była inna Polska. Teraz się musimy nauczyć tej nowej Polski, dać sobie radę w nowych realiach. Mm-hmm. I dla niego wtedy, wie pan, w tym pierwszej high school, to było trochę, bo już przyjaźnie, bo już jakaś tam dziewczyna i tak dalej. To już zaczyna być człowiek bardzo związany z miejscem, a naraz rodzice, rodzina się przenosi. No, masz 14 lat, no nie zostaniesz sam. No i jedziemy do Polski, no trudno. Chociaż on kochał Polskę, bo z wakacji, to oczywiście Polska była dla niego wspaniałym miejscem na ziemi. To nie jest tak, że jechał w ciemno, no ale jednak tutaj musiał zostawić ten cały świat, który znał, tak? Musiał poznać, przyjechać do Polski. No i teraz szoki kulturowe, no bo polska szkoła to nie kanadyjska, nie? To było trudne, ta adaptacja. Ale widzi pan, pierwsze rozwiązanie... Spotkał Magdę w swojej szkole, zakochał się, znalazł swoje nowe towarzystwo i wszystko mu się zaczęło podobać.
6: Panie Andrzeju, zostańmy jeszcze trochę, jeszcze chętnie z panem porozmawiam, ale przypomnę słuchaczom, o czym rozmawiamy, bo jak ktoś się włączył teraz w naszą audycję, włączył radio, to może być trochę skonfundowany, o czym tak naprawdę, jaki dzisiaj jest temat mikrofonu TOK FM, a rozmawiamy o przeprowadzce rodzin do nowego kraju i jak to wpływa na rodziny, jak życie na emigracji wpływa na dom, jakie są związane z tym wyzwania, jak emigracja być może powoduje, że pojawiają się jakieś napięcia w relacjach z dziećmi, a może też z rodzicami, którzy zostali w innym kraju, w kraju ojczystym. 22 44 044 to numer telefonu do Radia TOK FM. Czekamy na Państwa głosy, czekamy na Państwa maile, czekamy też na wiadomości na naszych kanałach w mediach społecznościowych. Panie Andrzeju, to jeszcze skorzystam z faktu, że jest Pan na łączach. Zastanawiam się, bo mówił Pan o tym, że te zajęcia przy ambasadach, te szkółki, to nie jest dobry pomysł, że to, cytując Pana, nie jest dobrze prowadzone. Zastanawiam się, jakie Pan miał zastrzeżenia czy obserwacje związane z tym.
7: Dla każdego oczywiście coś innego, tak? Szkółki, wie Pan co, system kanadyjski jest, Marek chodził do fajnej szkoły pod Toronto, w takiej małej miejscowości nad jeziorem Ontario. I muszę panu powiedzieć, że ta szkoła zdecydowanie odbiega od takiej szkoły, jaką znamy w Polsce, tak? Mhm. A te szkoły niestety te sobotnie, bo one są w sobotę, kiedy dzieci chcą mieć wolne, kiedy się chcą spotykać, a nie mieć kolejny dzień szkoły, nie? Mhm. A jeszcze w niedzielę iść tam na te kółko katechezę mhm. polską.
6: Jasne.
7: No to już w ogóle dramat, nie? No to, nie to, to ja nie chcę wyrobić w dzieciaku miło... Ja chcę, żeby kochał Polskę, tak? Chcę, żeby... Tylko kojarzyłem się...

0: czy Polski. Te szkoły jednak są bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, pruskie, nie? Że są te stopnie i ludzie muszą się starać, żeby dostać te piątki czy szóstki. No i to wszystko.
1: Jasne.
0: W kanadyjskich szkołach chodzi o projekt, nie? O teamwork, że jesteśmy zespołem, że chcemy razem coś zrobić. I to było fajne w kanadyjskim systemie. W Polsce też jest parę fajnych szkół, myśmy znaleźli.
1: Mówię, to na ten temat szkołę. Jeszcze pewnie porozmawiamy. Jak będziemy mieli audycję poświęconą temu, jak wyglądają szkoły w Polsce i za granicą. Bardzo serdecznie dziękuję naszemu słuchaczowi, panu Andrzejowi z ziemi lubuskiej. Dzisiaj w mikrofonie TOK FM rozmawiamy o przeprowadzkach rodzin do nowych miejsc, nowych krajów. O tym, jak to wpływa na życie rodziny, jak to zmienia nie tylko adres, ale no właśnie zasady życia, jak to przekłada się na to, że... No właśnie, trzeba się jakoś na nowo odnaleźć w nowym otoczeniu. Nasze dzieci muszą się odnaleźć w nowym otoczeniu i jak to wpływa na nasz dom, jak to wpływa na życie rodzinne, jak to wpływa na zachowywanie relacji z krajem pochodzenia. Też jestem ciekawy, czy państwo, jeżeli słuchają nas za granicą teraz, być może w Norwegii, być może w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Hiszpanii, bardzo jestem ciekaw, jakie są różnice między państwa relacjami. Chętnie o tym posłucham i o tym, jak sobie państwo radzą z tym, żeby zachować polską kulturę w domu. Czy są jakieś zwyczaje, na które kładą państwo jakiś taki nacisk być może? Jak wygląda próba nauki języka polskiego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mówimy o dzieciach, które urodziły się już za granicą. Też jestem ciekaw różnic, czy to są w państwa przypadkach relacje, związki dwojga Polaków na emigracji, czy może mówimy o takich mieszanych parach. 22 44 44 044, to jest numer telefonu do Radia TOK FM. Bo badania pokazują przeciekawe rzeczy. Na przykład, jeśli chodzi o takie kraje jak Hiszpania, wiele wskazuje na to, że raczej Polacy nie doświadczają jakichś form dyskryminacji, trudności, ale już jeśli chodzi o polskie dzieci w Norwegii, pojawiają się sygnały, że dzieci są tam traktowane, polskie dzieci, nieco inaczej, ze względu na to, że należą do mniejszości, więc no, to też jest kwestia tego, że każdy kraj, każde miejsce ma swoją specyfikę. No i właśnie o tej specyfice, o tych trudnościach, czy może wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem za granicą, jako rodzina, chcemy dzisiaj z państwem w mikrofonie TOK FM rozmawiać. I o tym, jak właśnie państwo sobie z tym radzą. Czy dbają o to, żeby język ojczysty był obecny w domu? Czy dbają państwo o to, żeby zwyczaje wyniesione z Polski, przywiezione z Polski za granicę były obecne w domu? Bo badania pokazują, że dbanie o to, dbanie o język kraju pochodzenia, dbanie o tradycje, zwyczaje, to jest pewien zasób, z którego można czerpać w sytuacjach kryzysowych. Nasza dzisiejsza gościni, dr Paulina Szydłowska-Klakla, mówiła o tym, że jest to no właśnie taka baza, na podstawie której dziecko za granicą może budować swoją tożsamość. Pani Katarzyna spod Warszawy się do nas dodzwoniła. Pani Katarzyno.
2: Dzień dobry. Ja dzwonię właśnie. Mam parę słów do powiedzenia na ten temat. Mieszkałam 25 lat za granicą.
1: O, to już szmat czasu.
2: Wróciłam w tej chwili do Polski i urodziłam dwoje dzieci za granicą. I chciałam, jeżeli kogoś to interesuje, opowiedzieć.
1: Mnie na pewno.
2: Parę słów. Wyjechałam w 1985 roku, to wiadomo, jaki to był czas wtedy w Polsce, jako młodziutka mężatka, miałam 21 lat, razem z mężem. Wyjechaliśmy do Niemiec z perspektywą wyjazdu do Australii. Ale do Australii nie dojechaliśmy, natomiast w 86 roku się nam synek urodził, który w tym roku 40 lat kończy.
1: Czyli stosunkowo szybko.
2: Stosunkowo szybko. Tak? I

0: Jeśli chodzi, poprzedni pan powiedział, że to nie jest dobry pomysł, żeby dzieci chodziły do szkół sobotnich. Mhm. Ja mam inne doświadczenie, ale to doświadczenie nie przy synu, tylko dopiero przy córce, która się urodziła z kolei w 95 roku.
1: A z ciekawości syn też chodził do takiej szkoły, czy tylko córka?
0: Nie, nasz syn nie chodził do szkoły, nasz syn, znaczy zasada była trochę inna niż u tego pana, który poprzednio się wypowiadał. U nas była zasada taka, że w ogóle rozmawiamy tylko i wyłącznie po polsku w domu. Mhm. I jak syn poszedł do przedszkola, to nie mówił w ogóle po niemiecku. Ale bardzo szybko, w ciągu dosłownie 2 miesięcy praktycznie nie było widać różnicy między nim a niemieckimi dziećmi. Także on się bardzo szybko niemieckiego nauczył. Później jak poszedł do szkoły normalnie razem z niemieckimi dziećmi. W domu książeczki były czytane po polsku. Wszystko, wtedy jeszcze nie można było do Polski jeździć do tego przełomu. Nie jeździliśmy do Polski na początku, ale mówiliśmy w domu tylko i wyłącznie po polsku. Mieliśmy trochę znajomych z Polski, tam dzieciaki też jakieś były polskie, więc on mówił tylko po polsku, a w szkole i w przedszkolu po niemiecku.
1: Jasne. A był taki moment, kiedy, albo może tak było od samego początku, że dzieci zdradzały ciekawość krajem ojczystym? Mówiły, mamo, tato, jedźmy, chcę zobaczyć, jak to wygląda, jak już było można?
0: Znaczy na początku, jak już było można, to bardzo chętnie jeździł do Polski. Jeździliśmy często w wakacje do Polski. Jeździliśmy, czasami tak tęskniliśmy za Polską, jak już było można, że my czasami na weekendy wsadzaliśmy do samochodu i przyjeżdżaliśmy do Polski. Te tam prawie 1000 kilometrów przejeżdżaliśmy w nocy. Rano widzieliśmy się z rodziną, mało snu, a dużo
1: emocji.
0: Zabawy i odwiedzin, dużo, tak. I Michał bardzo lubił, nasz syn bardzo lubił jeździć do Polski, a później w szkole wszyscy wiedzieli, że zresztą po nazwisku, nazwisko kończące się na ski, więc wszyscy wiedzieli, że jesteśmy z Polski.
1: Pani Katarzyno, mam dla pani propozycję, bo nie ukrywam, że zbliżamy się do pewnej przerwy, ale jeśli pani z nami zostanie, to chętnie po tej przerwie tę rozmowę dalej pociągnę.
0: Chętnie, bardzo chętnie.
1: To w takim razie proszę o chwilę cierpliwości, a ja zapraszam państwa na przerwę i na informacje.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami
2: chemii odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Prezydent przyjmie ślubowanie od jednego z pięciu sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, którzy do tej pory nie mogą rozpocząć orzekania. Grupa interwencyjna mająca odstraszać niedźwiedzie w Bieszczadach na dniach będzie gotowa do działania. Zamiast wyrzucać, będzie można oddać rzeczy innym przez aplikację. To pomysł na ograniczenie ilości śmieci w Gdańsku. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od legalnie wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Uroczystość odbędzie się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej profesor wysłał do prezydenta dwa listy, w których prosił o przyjęcie ślubowania, by móc zacząć orzekać. Więcej na ten temat Anna Gmiterek-Zabłocka.
21: Sławomir Patyra to konstytucjonalista z Lublina za rządów PiSu aktywnie walczący o przywrócenie praworządności. Wykłada na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a 11 czerwca został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tyle, że bez ślubowania nie mógł podjąć czynności, do których jako sędzia jest zobowiązany. O tym, że w końcu jest data uroczystości, dowiedział się wieczorem na spacerze z wnuczką.
22: Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie. Pan minister mnie poinformował, że kontakt dalszy w tej sprawie dotyczący kwestii organizacyjnych będzie miał miejsce drogą mailową. I właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
21: Cały czas bez ślubowania w obecności prezydenta pozostaje czwórka innych legalnie wybranych sędziów Trybunału.
22: Nie powinno być tak, że czwórka sędziów jest trzymana w korytarzu. To uwłacza nie tylko godności samych sędziów, ale także samej instytucji Trybunału Konstytucyjnego.
21: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
20: Sytuacja profesora Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest bardzo czysta, mówił w Polsat News szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Pytany o to, dlaczego prezydent zdecydował się odebrać ślubowanie od Patyry. Bogucki ocenił, że cztery inne osoby wybrane jeszcze w marcu przez Sejm do Trybunału skorzystały ze ścieżki nieprzewidzianej ani konstytucją, ani ustawami. Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa kolejną zagraniczną operację zbrojną w Mali, informuje dziennik Washington Post, powołując się na źródła. Celem tych działań miałaby być grupa dżihadystów powiązanych z Al-Kaidą, znana jako Grupa Wsparcia Muzułmanów i Islamu. Jak wylicza waszyngtoński dziennik, jeśli decyzja zostanie zatwierdzona, Mali stanie się ósmym krajem, w którym od początku drugiej kadencji prezydent Trump nakazał przeprowadzenie ataków. Choć według zapowiedzi miała to być prezydentura skoncentrowana na zakończeniu globalnych konfliktów, i przekierowaniu amerykańskich zasobów na potrzeby obywateli USA. Na szlaku między Barwałdem Średnim i Wadowicami wznowiony został ruch kolejowy. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że zakończyła się naprawa wiaduktu w Kleczy Dolnej, który tydzień temu został uszkodzony przez kierowcę samochodu ciężarowego. Zostajemy przy kolei. 800 milionów pasażerów rocznie będzie podróżowało w Polsce pociągami po zakończeniu programu zintegrowanej sieci kolejowej, zapowiedział premier Donald Tusk. Program zakłada budowę 2700 km linii dla kolei dużych prędkości i ponad 2000 km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Zapowiedzi szefa rządu wydają się realne, bo już teraz widzimy trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów, mówi w TOK FM prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński.
0: W tym momencie kręcimy się w granicach 500 milionów podróży rocznie i wszystko na to wskazuje, że tegoroczny wynik, patrząc na statystyki początkowych miesięcy, będzie mniej więcej o 10% lepszy od poprzedniego i w zasadzie w każdym poprzednim roku, nie licząc okresu pandemii, ta tendencja była mniej więcej podobna.
20: Realizacja programu zintegrowanej sieci kolejowej ma potrwać do 2050 roku. Grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma osiągnąć pełną gotowość do końca miesiąca. Strażnicy mają na koncie skuteczne przepłaszanie zwierząt bronią gładkolufową i amunicją niepenetrującą, ale wciąż czekają na komplet sprzętu. Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile i na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. 12-osobowa grupa jest już skompletowana, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
1: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
20: Grupa ma już za sobą przepłaszanie niedźwiedzi.
1: Najczęściej niestety obrywa. Ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
20: Powstanie grupy to część programu, który ma ograniczyć spotkania na linii człowiek-niedźwiedź. Oprócz przepłaszania władze lokalne stawiają też na profilaktykę oraz edukację turystów i mieszkańców Bieszczad. Miejska aplikacja ma być receptą na zmniejszenie ilości śmieci na składowiskach w Gdańsku. Urzędnicy chcą stworzyć platformę, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. To projekt wspierający rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym. A więcej na ten temat trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
18: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
23: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok,
18: mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
23: Aplikacja niejako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
18: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
23: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
18: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
20: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Czwartek z możliwymi przejaśnieniami, ale przeważnie zachmurzenie będzie duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i na obszarach podgórskich, do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość porywisty i silny.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: To jest mikrofon TOK FM. Ja nazywam się Tomasz Węskie i witam Państwa serdecznie po przerwie. Zaczynając ten program, przyglądaliśmy się wnioskom z badania dotyczącego rodzin z Polski, które przeniosły się do Hiszpanii i temu, z jakimi wyzwaniami się mierzą na emigracji, jak ich emigracja wpływa na dom, na rodzinę. I ja jestem ciekaw Państwa doświadczeń, nie tylko z Hiszpanii, ale też z Francji, z Niemiec, z Norwegii, zza oceanu, skądkolwiek, skąd nas Państwo słuchają, albo z krajów, w których Państwo żyli, bo dziś już Państwo wrócili do Polski. Jak Państwa wyobrażenie o życiu na emigracji, no właśnie, jak one wytrzymały tą próbę z tym, kiedy już Państwo wyjechali, albo czy spełniły te miejsca, te kraje Państwa oczekiwania, czy może gdzieś to jakoś się rozminęło. Traktujemy to trochę jako punkt wyjścia do tego, żeby porozmawiać o tym, jak emigracja zmienia, wpływa na rodziny, na relacje w rodzinie. Przed przerwą dodzwoniła się do nas pani Katarzyna i mam nadzieję, że wciąż jest z nami.
25: Jestem, tak.
24: Pięknie. Pani Katarzyno, bo zaczęła Pani mówić o jakichś doświadczeniach szkolnych syna i pamiętam, że wspominała Pani, że no było jasne, że jest z Polski, no bo nazwisko na ski się kończyło.
3: Tak. I w każdym razie nie miał żadnych problemów z tego powodu, że był z Polski. Raz było jakieś takie małe nieporozumienie, które zaraz z nauczycielem żeśmy wyjaśnili. Mhm. Tam nauczyciele są urzędnikami państwowymi, także oni nie mogą absolutnie żadnych podejmować tematów, to znaczy żadnej ksenofobii przejawiać ani nic takiego. Okazało się, że trochę ten pan nauczyciel tam wyskoczył z tekstem. Nawet syn nie był, on był bardziej zdziwiony niż obrażony. Nas to tak troszkę ruszyło, więc poszliśmy do tego pana nauczyciela, żeby wyjaśnić sprawę. Pan nauczyciel nas bardzo, bardzo przeprosił, a nasz syn Michał z tego przedmiotu już później do końca miał same dobre stopnie, więc...
24: Ciekawe, jakie to miało przełożenie.
3: No właśnie.
24: Ta sytuacja.
3: A chciałem zapytać o pani... To jednorazowa taka sytuacja była.
24: A chciałem zapytać o pani doświadczenie jako matki, której dzieci urodziły się za granicą. Czy jak sobie pani radziła? To znaczy, czy miała pani jakieś wsparcie też ze strony Polonii? Czy musieli się państwo odnaleźć wśród, nie wiem, na przykład niemieckich znajomych? Jak wyglądała opieka nad dziećmi, kiedy były małe?
3: Jak zanim poszły do przedszkola, ja miałam to szczęście, że moi rodzice też wyjechali razem ze mną, więc ja miałam wsparcie rodziców i myśmy po polsku całą rodziną rozmawiali, dziadkowie też, także ja miałam wsparcie rodziców. Na początku, jak Michał się urodził, to ja przez pierwsze prawie 3 lata nie pracowałam. Później, to było jakoś tak, że on poszedł do przedszkola, a ja zaczęłam pracę. Właściwie nie tyle pracę, co naukę, bo ja przerwałam studia, wyjeżdżając do Niemiec i mój mąż też, więc mój mąż poszedł na studia, ja zrobiłam inną szkołę, później też poszłam na studia. Ale to wsparcie rodziców, ale też było coś takiego, że na przykład nasi znajomi też mieli córkę w wieku Michała, to nam ją podrzucali, myśmy im podrzucali, bo dzieciaki...
24: Znajomi z Polski czy z Niemiec? Z ciekawości zapytam.
3: To byli znajomi z Polski, ale nie żyliśmy w takim polskim getcie, mieliśmy też znajomych Niemców. Tylko akurat tak się złożyło, że bez dzieci, ale...
24: Jeszcze zapytam o tą perspektywę, no bo mówi pani, że kiedy państwo wyjeżdżali, to był rok 85, tak? Czy... Bo państwo wrócili do Polski, ale czy wtedy, jak pani wyjeżdżała i później, kiedy nastąpił ten przełom, lata 90, kiedy się pojawiły myśli o tym, że może warto wrócić? Czy jak państwo wyjeżdżali, to mieli taką perspektywę? Planowali to?
3: To znaczy,
24: zakładali?
3: Wie pan co, jak wyjeżdżaliśmy, byliśmy bardzo młodymi ludźmi. Mieliśmy, celem naszym była Australia i wydawało nam się, że ta Australia to jest raj nieprawdopodobny, bo tam była rodzina męża już w Australii. Później jak Michał, nasz syn, miał 3 lata, to było już po 90 roku, bo na początku sytuacja z dokumentami była, tam był pobyt, różne rodzaje pobytów były, więc myśmy nie mogli wyjeżdżać długo za granicę, ani ze strony niemieckiej nie mieliśmy dokumentu podróży, ani ze strony polskiej, no to raczej jak...
24: Czyli formalne trudności.
3: Formalne trudności, ale po 90 roku już dostaliśmy dokument podróży, pojechaliśmy do Australii, do rodziny. I zobaczyliśmy, że to wcale nie jest taki raj, że w sumie dobrze, zwłaszcza, że sytuacja w Polsce zaczęła się też zmieniać, polityczna, więc że to jest jednak strasznie daleko.
24: A Polonia, dzieci co na to Australijska, w tej Australii? Czy dziecko to wtedy, znaczy, jeszcze, Michał?
3: Wtedy jeszcze jedno dziecko. Znaczy my pojechaliśmy na urlop, to nie był, to było jasne, że to jest urlop. taki trochę dłuższy, bo tam byliśmy 7 tygodni, ale to był fajny urlop. I,
24: ale też coś już uświadomił.
3: Tak, uświadomił wiele, ponieważ właśnie rozmawialiśmy tam z Polonią też, mieliśmy do czynienia z Polonią i okazało się, że każdy z nich marzy o tym, żeby przynajmniej raz na jakiś czas móc pojechać do Polski, ale niestety nie pozwalały na to finanse po prostu. Mhm. Albo po prostu urlop krótki, jednak leci się tam nie wiadomo jak długo. A na 2 tygodnie się tak raczej nie opłaca, ale niektórzy z tej tęsknoty, bo wszyscy tęsknili, a ja miałam po prostu za granicą, miałam Polskę i to było dla mnie takie też
24: kojące?
3: Tak, że w każdej, że jak zatęsknię, to na weekend mogę pojechać. To było dobre, to było fajne. A później jak się córka urodziła, to ona jak skończyła 7 lat, okazało się, my mieszkaliśmy na granicy niemiecko-szwajcarskiej, także znaliśmy i Polonię niemiecką i szwajcarską. I okazało się, że w Bazylei, zaraz niedaleko nas, 30 kilometrów od nas, ja tam zresztą studiowałam w Bazylei później, jest szkoła polska prowadzona przez cudowną, mam nadzieję, może Piotrek nas słyszy, przez cudowne małżeństwo, państwo lityńscy byli założycielami tej szkoły. Niestety jego żona nie żyje, ale właśnie chciałam powiedzieć, że to było przeciwieństwo tego, co mówił mój przedmówca. Ta szkoła była cudowna po prostu. To
24: tak,
3: było,
24: bo pan to Andrzej, słuchacz, który dzwonił jako pierwszy, miał inne doświadczenia z Kanady. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za tą relację i za tę rozmowę. Pan Jakub z Montevideo się do nas dodzwonił. Nie wiem, czy właściwie akcentuję, bo szczerze mówiąc rzadko wymawiam nazwę miasta.
4: A, pięknie, panie redaktorze, pan akcentuje.
24: Urugwaj, czyli tak?
4: Pana redaktora. Tak jest, stolica Urugwaju. Druga strona świata.
24: No i jak te doświadczenia?
4: Powiem panu, że bardzo interesujące. Teraz mógłbym powiedzieć, że jesteśmy nową emigracją. Ja i moja żona, z tym, że żona jest Urugwajką. Mhm. Teraz wychowujemy 3-letnie dziecko. I wie pan co, rzeczywiście... Jeżeli miałbym powiedzieć cokolwiek o miejscu, no to rzeczywiście jest to kraj, tak jak cała Ameryka Południowa, pełna imigrantów. Także w Urugwaju samym Polaków pan nie uświadczy. Także no na pewno jest ogromna tęsknota, ale na pewno jest też wyzwanie i możliwość jakiegoś kultywowania kultury polskiej. Mamy z żoną, w tym roku córka poszła już do szkoły, do przedszkola. Mhm. Wiadomo, ma teraz już 2 obywatelstwa, ponieważ tutaj no było to z mojej strony no bardzo ważne. I tak, żona uczy się polskiego online. Z córką rozmawiam generalnie tylko po polsku. Między sobą rozmawiamy po hiszpańsku, ja w pracy po hiszpańsku, również po angielsku.
24: A z ciekawości zapytam, nauka polskiego, której się podjęła pana żona, to była jej inicjatywa? Ona była tak, nie wiem, ciekawa tego języka?
4: Tak. Każe mi mówić do córki tylko po polsku. Wie pan, sama bardzo, bardzo o to dba. No, chcę, żebyśmy to dowieźli, ponieważ... wychodzi z założenia, że znajomość języków w dzisiejszych czasach, też takich niestabilnych na świecie, no jest bardzo istotna. Nie wiadomo, jak się przecież te losy nasze potoczą i gdzie będziemy za jakiś czas mieszkać. Mhm. Na razie jesteśmy tutaj. I wie pan co, no taka perspektywa moja jest, no jeżeli jest to oparcie w żonie, która rzeczywiście... no chcę wspierać, dla niej też jest ważna ta historia męża, no to wie pan co, wydaje mi się, że może to funkcjonować i córka będzie miała no na pewno jakieś jakieś dodatkowe perspektywy, a gdzie będzie mieszkać i jak się też te losy potoczą, no zobaczymy. Ale no na pewno tutaj kultywujemy tradycję polską, urugwajską, pomimo tego, iż w samym Urugwaju, no z Polakami ciężko, nie?
24: Bo no właśnie byłem też ciekawy oczywiście tego kultywowania tradycji polskich, a wspomniał pan też o urugwajskich. Państwo to jakoś łączą? Na przykład, nie wiem, przy okazji świąt albo jakichś takich wydarzeń?
4: Tak, ale wie pan co, to jest też ciekawa moja perspektywa, no bo my rzeczywiście przecież z katolickiego kraju, jeżeli chodzi o Polskę, Urugwaj jest najbardziej zlaicyzowanym krajem w Ameryce Południowej i jednym z najbardziej laickich krajów na świecie. Więc wie pan co, tutaj jest asado, tutaj no zupełnie inaczej się to obchodzi, niemniej no na przykład jak ostatnio w święta Wielkiej Nocy poszliśmy do kościoła, jak gdzieś tam wyszedłem z inicjatywą robienia pisanek, no to rzeczywiście córka bardzo to podłapała, bardzo jej się to podobało. Jest perspektywa, żeby koleżanki córki zaprosić również na takie aktywności, więc wydaje mi się to, co też przedmówcy mówili, najważniejsze nie przymuszać, jakoś to umiejętnie opakować, też zachęcić. Masę jest, wie pan, tych przecież polskich też i programów, jakichś bajek. Zamawiamy przez internet też kicie kocie. No także wie pan, no jak się chce, to można. Nie, nie jest na pewno to niemożliwe. Także też słuchamy państwa radia, także...
24: bardzo mi miło.
4: Jest naprawdę dużo możliwości. Jak się chce, to naprawdę można, nie?
24: Bardzo ciekawa ta perspektywa urugwajska. Bardzo dziękuję panu Jakubowi. 22 44 44 044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Dzisiaj rozmawiamy o doświadczeniach emigracyjnych, ale no, w kontekście tego, jak to wpływa na rodzinę, jak to wpływa na relacje z dziećmi, czy to rodzi jakieś charakterystyczne wyzwania, jakie są perspektywy. No właśnie, mieliśmy już słuchacza, który ma doświadczenie emigracji do Kanady, słuchaczkę, która przez 25 lat mieszkała w Niemczech, teraz dzwonił słuchacz z Urugwaju, a teraz dzwoni pan Rafał z Gdańska. I zastanawiam się, czy też z doświadczeniem migracyjnym, czy po prostu z jakimś komentarzem.
2: Halo, dzień dobry, witam serdecznie.
24: Dobry wieczór, słucham.
2: Fajnie się cieszę, bo pierwszy raz mi się udało, za pierwszym się dzwonię już z panem, drugi raz rozmawiam, ale dzisiaj tak słucham, może nie od początku, ale chciałbym się podzielić, naprawdę takim, dwie godziny temu rozmawiałem z moim szwagrem, który mieszka 23 lata w Anglii, razem z małżonką i z synem. I postanowili sobie, no niestety po tych całych kilkunastu latach, wrócić do kraju. Chciałem mi troszkę pomóc i nawet tak z pierwszej ręki dowiadywałem się, jak oni by ewentualnie, jakie szanse widzą. Mają jednego syna, który urodził się tam w Anglii, no zdecydował się po namowach rodziców, bo będzie studiował w Gdańsku i znalazł sobie na Politechnice swój wydział, który ewentualnie mógłby tam sobie studiować w języku angielskim. Ale jest taki problem, że po prostu chodzi o mieszkania, tak? Nie ma... Kiedyś był taki program, gdzie jak politycy zapewniali, Polacy wracajcie, to już jest lepiej, ale jak się dowiedzieć, to chciałbym z drugą pomóc, chciałem się dowiedzieć, jakie są ewentualnie perspektywy uzyskania mieszkania dla obywateli polskich. Oni też są tu z Gdańska, ale emigrowali 23 lata temu. I powiem szczerze, że się zdziwiłem, ponieważ... nie ma żadnych generalnie, bardzo słabo, troszkę się zawiedli, bo nawet rozmawiałem, dzwoniłem i to i znowu temat wrócił i się tak zastanawiają, czy wracać, czy no tam wiadomo w Anglii, jak Anglia, bo to w Londynie mieszkają, wyszła z Unii, to no takiej perspektywy dla tych Polaków, którzy chcieliby wrócić, no to są słabe, powiem szczerze, jeżeli chodzi o mieszkanie dla osób, które chcą wrócić do ojczyzny.
24: Rozumiem. A czy pan ma jakieś doświadczenie migracyjne? Bo mówi pan, że szwagier w Wielkiej Brytanii tak, mieszka.
2: Ja jestem Polak z krwi i kości gdańszczanin.
24: Nigdzie się pan nie rusza.
2: No, Nie latam, ale jeżdżę samochodem za granicę z małżonką w Wentuchanie.
24: Rozumiem. Też bardzo lubię i szczerze mówiąc wolę samochodem, jeżeli jest w zasięgu, bo to jakoś inaczej się wtedy podróży doświadcza. Panie Rafale, bardzo dziękuję serdecznie za ten sygnał i głos, bo to jest też ciekawy wątek do poruszenia w kontekście tego, no właśnie, powrotu z migracji. Czy państwo polskie powinno w jakiś sposób to ułatwiać w kontekście mieszkaniowym? No, też pod dyskusję pewnie. Pan Paweł z Płocka do nas się dodzwonił. Panie Pawle.
5: Dobry wieczór. Ja nie mam doświadczeń emigracyjnych, chociaż mam pewne komentarze. I na pańskie ostatnie pytanie. A z jakiego szczególnego powodu państwo polskie miałoby ułatwiać na przykład ten problem mieszkaniowy, skoro ci, którzy tu mieszkają tutaj, wie pan,
24: mają
5: takim problemem stoją.
24: Wiem.
5: No, mają problem.
24: To zostawmy to na inną audycję, to raczej tak zawieciłem w powietrzu, ale bardziej w kontekście, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czyli
5: ja chciałbym zwrócić na jeden aspekt uwagi, który się pojawił w pierwszym głosie pana ambasadora ziemi lubuskiej z pałacu z końmi.
24: Z pana Andrzeja.
5: Pana Andrzeja, bo to już wie pan, no, to jest postać, którą słyszę niemal codziennie rano. Ale wie pan, ja zawsze się nie zgadzam. Więc tak, w latach 70. ja mieszkam w Płocku, w latach 70. to jest taki duży zakład, były projekty, na których byli pracowali ludzie z Ameryki, z Niemiec, z Anglii, z Francji, z Włoch. Ktoś tam był z językiem hiszpańskim. A, i jeszcze Japończycy. I oni wynajmowali mieszkania w domkach i tak się składa, że wie pan, że było dużo dzieci w wieku 3-6 lat w tym czasie, w tym również moje dzieci. I w krótkim czasie te wszystkie dzieci mówiły we wszystkich językach wymienionych przeze mnie. Do tego stopnia, że jak któraś matka potrzebowała, na przykład Japonka potrzebowała z jakąś Polką albo Niemką, albo francuską, to pytała pierwsze, lepsze dziecko, które się tam, wie pan, nawinęło i to dziecko tłumaczyło, wie pan, w dowolną stronę, wie pan, tak dalej. Także
24: kapitalna anegdota.
5: Tak, no, to są fakty. Moje dzieci, wie pan, z tego czasu zachowały znajomość paru języków. Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański. Hiszpański, do tego jeszcze doszły, wie pan, ze szkoły, jakiś tam rosyjski, także teraz, aha, a potem jeszcze doszedł arabski, także wie pan, radzą sobie.
24: Szeroko.
5: Natomiast, natomiast mam kuzynkę, która wyemigrowała, no powiedzmy, na początku stanu wojennego do Kanady, tyle tylko, że to było do Montrealu, tyle tylko, że to była taka grupka absolwentów Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektronika. I tam, wie pan, tam się jakoś tak się złożyło, że się kilka osób znalazło tam i ci ludzie tam też wychowywali dzieci i te dzieci mówią tam po angielsku, co oczywiste, po francusku, co oczywiste, ale również po niemiecku, po hiszpańsku, po portugalsku, a ze szkoły jeszcze wynieśli rosyjski. Ponieważ, no po prostu, i oni przez pewien czas mieszkali tam w Montrealu, pracowali w wielkiej firmie, nie będę wymieniał, elektronicznej, która potem wysyłała ich po świecie i ci ludzie sobie radzili. I mam też taką, powiedzmy, koleżankę, która już od lat 60. mieszka w Wielkiej Brytanii i u niej no, bardzo dobrze mówi po polsku, jej mąż, profesor, też mówi po polsku, może nie tak dobrze jak ona, ale ich dzieci po polsku mówią słabo. Mówią słabo. Po prostu oni od początku wiedzieli, że nie wracają do Polski. To było pomyślane, że dzieci mają się nie wyróżniać tam w środowisku, bo tam będą żyły. Oczywiście potem gdzieś tam te dzieci teraz to już mają po 50 lat około. Funkcjonują już gdzieś na świecie. Język polski rozumieją, ale żeby mówili mniej więcej tak jak ten ostatni, przedostatni ambasador amerykański w Polsce, syn sławnego Polaka, też już po polsku słabo mówił. Więc tego też...
24: Ambasador Brzeziński.
5: Tak. Ja z kolei, ja dużo pracowałem za granicą. Po prostu tak się ułożyło szczęśliwie, że nie dałem się zmusić do emigracji. Tak to ujmę. Nie dałem się zmusić do emigracji i nigdy nie wyjeżdżałem z myślą o pozostaniach gdzieś. A w szczególności miałem takich znajomych, którzy wybrali Australię i bardzo tego żałowali. Jeden ze znajomych dokonał żywota w Australii, krótko po wyjeździe tam po prostu nie mógł się przystosować. Mm-hmm. A jedno z tych dzieci z tej grupy, o których mówiłem, że teraz mieszka w Japonii.
6: Rozumiem, że mówi pan o tej grupie dzieci z Płocka, tak? Które się poznały w latach 70.
5: Jeden Polak, wie pan, w tej grupie wtedy tak już nauczył się japońskiego, doznał fascynacji Japonią i na koniec, mimo że się ożenił z Polką, tu z Płocka, ale na koniec wylądował w Japonii.
6: Bardzo interesująca historia. Panie Pawle, bardzo dziękuję za ten telefon, bo to też kapitalna historia o tych dzieciach, które nauczyły się... No właściwie jakoś tak, nie wiem, multijęzykowo porozumiewać. Ciekawe, czy to jakaś konkurencja dla Esperanto by się narodziła z czasem. Pan Marek z Warszawy jeszcze się dodzwonił do nas i bardzo chciałbym usłyszeć, co ma do powiedzenia.
7: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że udało mi się do państwa dodzwonić.
6: Ja też się cieszę.
7: Słucham też Tok FM regularnie. Więc tak trochę wpadam w środek tej rozmowy, więc mam nadzieję, że kilka tych moich uwag wpiszą się w ogólną tematykę. Mhm. Więc ja mieszkałem w Stanach 17 lat, jestem architektem. Całe moje właściwie takie bardzo aktywne życie zaczęło się zawodowe właśnie w Stanach. Tam się również ożeniłem, tam moje dziecko się urodziło. I później ze względów zawodowych przeniosłem się, pracując właściwie w tej samej firmie, do Europy, początkowo do Niemiec, później do Niemiec i do Polski. No i tak zupełnie w sposób płynny na tych obu nogach, mówiąc kolokwialnie, przez jakiś czas funkcjonowałem. Z tą taką psychologiczną wręcz cezurą, latając przez Atlantyk gdzieś w połowie drogi, już mówiłem, no dobrze, to teraz już jestem w trochę innej rzeczywistości, zbliżam się do innej. Mhm. Natomiast to, z czym się chciałbym podzielić, to jest trochę może aspekt psychologiczny takiej sytuacji, bo jednak myślę, że to jest też przywilej bycia bardzo młodym, gdzie ten pewien dualizm środowiskowy nie jest problemem, tak? Że jednak jest się właściwie, że ten korzeń sięga do obu tych środowisk.
6: Inna elastyczność.
7: Z biegiem czasu jest jednak potrzeba takiego samodefiniowania właściwie, gdzie jest to moje miejsce, gdzie jest ten mój dom. Mhm. I to oczywiście też się przekłada na wychowanie dzieci, jako próbę pewnego przewidywalnych ich losów na przyszłość, tak? No ja oczywiście dbam o to, żeby dzieci były dwujęzyczne, to jest najprostsze. Wszystkie dzieci są dwujęzyczne, też mają swoje tam jakieś formalne z obu stron aspekty, czyli mogą być i w Stanach, mogą być i w Polsce. Natomiast jednak ta odległość fizyczna jest pewnym dużym wyzwaniem. To nie jest emigracja i reemigracja typu Niemcy czy Szwecja czy któryś z krajów europejskich. To jednak jest inny kontynent, trochę inne zagadnienia i to idzie bardzo głęboko, tak? To są kwestie
6: I jak sobie państwo z tym radzili?
7: Radziliśmy sobie z tym dosyć dobrze, biorąc pod uwagę, że byliśmy w tym pierwszym okresie całkowicie pochłonięci życiem tam i pracą i dosyć intensywną. Natomiast tym później takim momentem przełomowym było urodzenie mojego syna, który miał tam różne wówczas dramatyczne problemy przy porodzie, natomiast się wszystko fantastycznie skończyło. Dzisiaj chłopak jest sportowcem, skończył architekturę, jest informatykiem, więc jest wszystko absolutnie idealnie. I moje dzieci, bo mam w sumie troje dzieci, też są dwujęzyczne, też są no, wychowywane w takiej dużej otwartości kulturowej na oba światy. Natomiast no, nie ukrywam, że to rodzi najróżniejsze też wyzwania, tak? Bo świat wokół nas się robi coraz bardziej skomplikowany, nie jest taki fajnie czarno-biały, jak był kiedyś. I to też niejako no, wpływa, tak, na postrzeganie tego dualizmu.
24: Jasne.
7: Środowiskowego. Natomiast muszę przyznać, że to jest też wielkie bogactwo, tak? Ten fakt takiej otwartości na czy powiedzmy doświadczania tych zupełnie czasami skrajnych aspektów kulturowych, nie w sposób turystyczny, tylko w sposób no,
24: taki organiczny wręcz.
7: Organiczny, tak, jest chyba najcenniejszym bogactwem, tak? Bo to daje zupełnie inną perspektywę, daje też jakąś skalę porównawczą, daje też pewien moment zastanowienia, pewien moment no, jakiejś refleksji nad tym, jak świat, jaki jest, w jakim kierunku zmierza, jak ludzie na to reagują.
24: Nie ma też oczywistych rzeczy, które można nazwać normą.
7: Dokładnie. Mm-hmm. Także no, bardzo w ogóle dziękuję, że mogłem się podzielić tym z Państwem. I ja generalnie te doświadczenia, jeżeli już mówię w tej chwili o sobie, traktuję bardzo pozytywnie, tak? To na pewno jest to moje, tak jak mówię, wielkie bogactwo.
24: I ja się bardzo cieszę, że pan się do nas dodzwonił. Panie Marku, ja już będę powoli, nie ukrywam, kończył tę rozmowę, ale bardzo się cieszę, że to właśnie pan zadzwonił na koniec, bo ten taki wniosek finalny był bardzo optymistyczny i nam fajnie zabarwił końcówkę naszego mikrofonu TOK FM. Mikrofonu, który wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Krzysztof Olesiewicz. O 21:40, więc za około 6 minut. Książka na głos, książkę Beaty i Eugeniusza Gębskich, Ostatni krzyk młody, czyta Wojciech Żołądkowicz. O 22:00 oczywiście informacje, na które zaprasza Sylwia Hreczańska, a po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. I to jest pytanie właśnie do Maćka, co dziś w programie.
8: Dobry wieczór, dzisiaj środa, więc malujemy portret Polaków. Dzisiaj na tym portrecie pojawią się nauczyciele. Ponad połowa z nich doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego poziomu skumulowanego stresu. 82% nauczycieli czuje zmęczenie jeszcze przed wyjściem do pracy, aż 72% nie potrafi jednoznacznie zadeklarować, czy pozostanie w zawodzie. To są wyniki bardzo ciekawego badania dotyczącego stanu psychicznego polskich nauczycieli. No i w dzisiejszej audycji poznamy ten stan bliżej. Będą autorki badania, będzie przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Myślę, że bardzo ciekawy fragment naszego portretu Polaków. Zapraszam tuż po informacjach o 22:00.
24: Maciej Zakrocki i jego goście po 22:00, a po 23:00 program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
9: Dzisiaj ostatnie wydanie audycji Myśl na głos. Jest środa. I państwa i moim gościem dzisiaj będzie doktor nauk medycznych Arben Mekhakian, którego znają państwo oczywiście też z audycji Dobra Terapia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zmianach.
10: Tak, porozmawiamy o tym, dlaczego tak bardzo się boimy zmian.
9: Więc dużo też będzie o lęku. W sumie też, czy warto się bać?
10: No i czy da się nie bać? To są pytania.
9: Proszę państwa, zapraszamy tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23:00. Bardzo ciekawa i niezwykle mądra rozmowa, znaczy niezwykle mądre myśli przekazywane właśnie w audycji Myśl na głos od doktora nauk medycznych Armena Mekhakiana, czyli oczywiście psychologa, psychoterapeuty. Serdecznie zapraszamy. Będziemy z państwem za niecałe półtorej godziny.
24: Ale sobie Kamil wybrał temat na ostatnią audycję. Jeszcze kilka słów o tym, co jutro w poranku. Poranek jutro oczywiście z państwem przywita Karolina Lewicka. O 7:20 jej gościem będzie Ireneusz Raśmi, wiceminister sportu i turystyki, poseł klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga. No, będzie rozmowa o ustawie o najmie krótkoterminowym i o tym, dlaczego ona wygląda tak, jak wygląda i dlaczego jest troszkę okrojona. Zakładam, że o to właśnie Karolina Lewicka zapyta. O 7:40 Łukasz Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Tu tematem będzie rozpad Prawa i Sprawiedliwości, ultimatum prezesa, które upływa jutro, tajne spotkania na Nowogrodzkiej, więc dla tych, których interesuje kuchnia polityczna, to jak znalazł. 8 godzina jutro to Tomasz Siemoniak będzie gościem Karoliny Lewickiej, koordynator służb specjalnych, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Tu tematem będą rosyjskie prowokacje, te, które są, te, których się spodziewamy, także rozpad Prawa i Sprawiedliwości oraz reforma systemu ochrony zdrowia, a o 8.20 już nieco inny komentarz. Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej i dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Zapraszam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Węskę i właśnie się Państwu kłaniam. Do usłyszenia.
11: Reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
25: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
15: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
25: Wygodnie i za darmo.
15: No.
26: Teraz.

0: Expert.pl.
1: Reklama.
0: Wydawnictwo Agora zaprasza. Beata i Eugeniusz Dębscy. Ostatni krzyk mody.

Jeśli tandem został w radosnej szamotaninie szelek i smyczy wyprowadzony na długi spacer, Roma zgarnęła papierosy i wyszła na balkon. Zieleń już lekko zbladła, a kasztanowce za sprawą szrotówka kasztanowcowiaczka wyglądały, jakby nadszedł październik. Skurczybyk nazywa się jak jakiś ludowy taniec, niewinny kujawiaczek, a taki szkodnik. Lekki wietrzyk zapędzał dym do pokoju, więc zamknęła drzwi, modląc się, żeby przypadkiem klamka nie opadła, jak to miało miejsce miesiąc temu, kiedy spędziła na balkonie 1,5 godziny i 4 papierosy. Babcia przysiadła na wiklinowym fotelu. To był pomysł Iwy, żeby zrobić na balkonie przytulny kącik, stolik, fotele, 2 pomidorki koktajlowe, całkiem przyzwoita palarnia. I nawet bez komarów. Fajnie było tu posiedzieć, pomyśleć, powspominać. Antonina mocno się zmieniła. Kiedyś była radosną petardą, bały się jej nieprzyjaciółmi i uwielbiali przyjaciele. Nie pamiętam jej rozeźlonej czy smutnej, choć czasem widać było, że jej optymizm jest okazjonalnie nadmuchiwany niczym balon. Ale w odróżnieniu od balonu nie pękał. Inna sprawa, że jej życie toczyło się gładko i wesoło. Plany się realizowały, hołdy składano, zdjęcia wieszano w rozmiarach zastrzeżonych dla pierwszego sekretarza PZPR. I zakończenie kariery takie bezbolesne, bez łez i spazmów. Odeszła z mody Polski w ramiona uwielbiającego ją Italo-Amerykano-Austriaka. Oto skończyło się coś, zaczęło się inne, a ona była jak skamielina. Weszła z kopniakiem w drzwi z napisem Haute Couture i gdy się skończyło, zatrzasnęła je za sobą też nogą. Tak mi imponowała przez jakiś czas. I ciągle nie wiedziałam, kim jest. Na przykład dla mnie. Przyjaciółką, znajomą tylko, kumpelą. Do dziś nie wiem, czy warto na nią liczyć, choć wiele od niej otrzymałam. Ale wygląda na to, że przedmioty materialne ulatują z jej rąk z lekkością baniek mydlanych. A przecież przyjaźń i zaufanie to nie tęczowe kuleczki, nieważkie i ulotne. Zgarnęła niedopałki, zapalniczkę włożyła do paczki i poszła do kuchni.

Pokoik był tak mały, że ktoś o zasobniejszej budowie miałby problem z wyjściem zza biurka, ale Roma, 169 cm wzrostu przy 54 kg wagi, bez problemów poruszała się po klitce. To znaczy, jeśli już musiała, bo po co niby miała się poruszać? Wchodziła, wieszała okrycie na przykręconym do ściany wieszaku, siadała, otwierała agendę w eleganckiej skórzanej okładce, wyszukiwała bieżący dzień i z reguły zamyślała się. Naprzeciwko jej biurka stał mały, płaski regał wypełniony kodeksami i uzupełnieniami do nich od 1947 roku aż do roku poprzedniego. Trzecia ćwiartka etatu wyraźnie poprawiła finanse młodej radczyni, lecz nie zaspokoiła jej apetytu na ciekawe sprawy. Roma wiedziała oczywiście, że moda Polski, oddział dolnośląski, to nie to samo, co moda Polski w stolicy. Ale wierzyła, że prędzej czy później i tu wydarzy się coś ciekawego. A jakby nawet nie, to i tak za 3 godziny pracy w tygodniu płacili jej lepiej niż za nie jeden etat. Zapisała na stronie umyślnie, nieczytelnie kilka zdań. Gdyby ktoś wszedł i zobaczył otwartą agendę, uznałby, że radczyni nie zajmuje się tu tylko przepompowywaniem powietrza z pomieszczenia do płuc i z powrotem. Po chwili namysłu zagięła jeszcze kilka stron z ubiegłego tygodnia, pierwszego tygodnia pracy tutaj, popstrykała długopisem i powiedziała na głos, cicho, ale z emfazą: a niech to szlak przy najświętszy trafi. Natychmiast się spełniło. Rozległo się pukanie do drzwi, nawet jakby nie pukanie, tylko testowanie jakości drewna przy pomocy drewnianego młoteczka. Puk, puk, puk, puk. Weszło bóstwo. Na oko 1,84 m, 64 kg, biust 92, talia 64, biodra 90. No nie jest to wymiar z Sevr Marilyn Monroe, 90-60-90, ale i tak można by Pana Boga zapytać, czy nie mógł mi takiego przydzielić. A niech to szlak przenajświętszy trafi. Roma uświadomiła sobie, że na szczęście nie powtórzyła tych słów na głos, tylko wyemitowała je w swoim umyśle w postaci oszołomionej zjawiskiem myśli. Bogini miała 21-23 lat, platynowe blond włosy ułożone w jedną z fryzur MM, do tego oczywiście soczyście błękitne oczy, nasycony lazur czystego Morza Śródziemnego i przyciągający wzrok dekolt sukni, której zakup wymagałby od Romy 2 kwartałów oszczędzania. Zresztą od razu wiedziała, że w sekundę po włożeniu jej uznałaby, że nie dla niej to dzieło projektanta z krawcem pospołu. Tymczasem anioł, który spłynął tu do kanciapy radczyni prawnej Romy Wiśniowieckiej, na ramiona miał narzucony jeszcze kożuszek, jak od razu dopatrzyła się Roma, dwustronny i naturalny, rzecz jasna. Bogini przyglądała się Romie przez 3 sekundy, potem chwyciła stojące po drugiej stronie blatu krzesło, przestawiła na krótszy bok biurka i usiadła. Długie nogi splotła malowniczo i efektownie. — Dzień dobry, aniołku — powiedział anioł. — Co ty tu robisz? Pod 11 miał być radca prawny. — No to nie pomyliła pani drzwi — odrzekła spokojnie Roma. — Ach! Zdziwił się anioł i wypalił z innej beczki. Ależ ty jesteś śliczna, aniołku. Taka japońska laleczka. Ile ty masz wzrostu? 170. Okłamać anioła o centymetr to nie grzech, uznała Roma. Skoro mam być laleczką, anioł cmoknął. Oj, to mało. Na pewno nie masz 175? Nie mam, ale może urosnę. Kobieta zachichotała. To wtedy się zgadamy. Nie wstając, wyciągnęła rękę. Roma podniosła się i uścisnęła dłoń, ale nie zdążyła się przedstawić. Antonina Dancer, mam problem z moją umową. Otworzyła torebkę i zaczęła w niej grzebać. Roma przestała szacować, ile półroczy musiałaby na taką oszczędzać. O, wyciągnęła charakterystyczny, znany dobrze Romie formularz umowy. Nie zechciałabyś zerknąć na te punkty mówiące o miejscu świadczenia pracy?
Pochodzę z Dolnego Śląska i chciałabym częściej tu bywać. Warszawa jest taka męcząca. Westchnęła teatralnie. Położyła umowę na biurku i poprawiła kożuszek. A jak ty masz na imię? Zapytała niemal nie zmieniając intonacji i tempa wypowiedzi. Roma. A co ja taka grzeczna jestem? Może jeszcze dygać zacznę? Ale obsobaczyła się tylko w duchu. Na zewnątrz ciągle uśmiechała się łagodnie i ładnie. Ach, no pięknie, romantycznie, zawołał anioł. Roma przełknęła gulę, która pojawiała się w jej krtaniu.

0: dziewczynie, nie jak urzędniczka. No, bardzo proszę.
1: Złożyła dłonie w błagalnym geście.
0: Zrewanżuję się, obiecuję.
1: Rewanż nie będzie potrzebny. Roma przysunęła umowę i wodziła po niej wzrokiem.
0: Niech będzie koleżeńska przysługa.
1: Aldona Stasielska, miejsce zamieszkania...
0: Przestań,
1: prychnął anioł.
0: Jestem w trakcie zmiany nazwiska i imienia. Antonina Dancer. Tak będzie za kilka dni. Tylko nie wiem, Dancer przez C czy przez Z, jak sądzisz?
1: Roma uniosła brew.
0: Przez C to jak tancerka.
1: Dlaczego?
0: Zdziwiła się szczerze Stasielska. No, po angielsku tancerka. Ach, to...
1: Anioł machnął ręką.
0: To może jednak przez Z. Do baletu się już nie wybieram.
1: Poproszę dowód. Zerknęła przy okazji na datę urodzenia, zameldowanie, wszystko w majestacie radczyni prawnej. Wydarła z notesu kartkę i napisała kilka zdań. Podała umowę i notatki Antoninie Dancer. Albo Danzer.
0: Jesteś fenomenalna, Ramona. Postaram się znaleźć 2 godzinki czasu. Umówimy się na kawę w Savoyu?
1: Savoy? Czy to nie knajpa milicji, ubecji i innych służb? I satelitarnego otoczenia? Dziwki, męty, kapusie?
0: Nie znam nikogo, kto tam bywa.
1: Może raczej w Ambrozji, zaproponowała. I Roma, nie Ramona.
0: A co, Savoy niedobry?
1: Zdziwiła się Antonina.
0: No tak, romantyczna Roma.
1: Ma taką sobie opinię, bąknęła Wiśniowiecka.
0: No to Ambrozja. O 5?
1: Popołudniami nie mam czasu. Roma rozpaczliwie szukała i wtem znalazła.
0: Kursy.
1: Wie pani, muszę, mam sporo zale.
0: Jak jeszcze raz powiesz do mnie pani, to ci wymierzę parę klapsów, serio.
1: Pa.
0: Zgodziłam się na Ambrozję, chociaż jak dla mnie za cukierkowa, słodziuchna, dla grzecznych dziewczynek. Ale idę na to, to ty musisz się zgodzić na godzinę, będę punktualnie, Romciu.

0: Powiem ci, jak baba zazdrosna i wredna, to jest kobieta skończenie piękna. Roma omal nie podkreśliła oceny trzymaną w górze filiżanką. Na szczęście w ostatniej chyba chwili zorientowała się, że zawartość wychluśnie. To jest caryca urody, w dobrym znaczeniu tego słowa.
1: A w ogóle jest dobre znaczenie tego słowa.
0: Artur uniósł jedną brew. Bo ja tylko takie caryce wielkie kojarzę, co to husarów sprowadzały plutonami i chłopów chłostą kara. Jak Romy Schneider, przerwała Roma nudną charakterystykę caryc. Tylko Romy ma na przykład niepasujący do jej twarzy nos, a Antonina nie ma żadnych skaz. Bóstwo. Takie kobiety w epoce wielkich rzeźbiarzy doprowadzały ich chyba do samobójstw, bo nie byli w stanie wykuć tego piękna w marmurze ani odlać w brązie.
1: Łyknęła z filiżanki i ją odstawiła.
0: I w ogóle życie w stolicy to coś innego niż tu. Ona tam...
1: pomrugała powiekami, kiwając jednocześnie głową.
0: Wiesz, minimum raz w tygodniu odbywają się pokazy, koncerty, rewie, parady, rauty. Po rączkach całują ją różne ochaby, cyrankiewicze, sączy szampana z Danutą Rin, Jerzym Połomskim, Teresą Tutinas, z Violettą Villas.
1: Wszyscy niemal używają pseudonimów. Połomski to pająk tak naprawdę. Villas to cieślak. Rin
0: ucieszył się.
1: Smykla.
0: Szukał jeszcze chwilę w pamięci.
1: Tylko Tutinas jest autentyczna, bo te wszystkie pseudonimy to...
0: Roma zamachała ręką zwiewnie, jakby rozpędzała obłoki. One śpiewają na tych imprezach, potem się bawią. Wielki świat. Niektórzy nawet byli w Paryżu na koncercie Beatlesów, wyobrażasz sobie?
1: Artur spoważniał, skonfundowany.
0: Roma popatrzyła na niego i nagle parsknęła niepasującym do jej drobnej sylwetki homeryckim śmiechem. Uwierzyłeś?
1: Zawołała.
0: Naprawdę? Udało mi się? Że mi to imponuje?
1: Odkaszlnął. Przechodziłem obok Ambrozji.
0: Och, Roma gwałtownie przyłożyła palce.

0: do skroni.
1: Taki przypadek?
0: Artur zamarł z otwartymi ustami, potem zamknął je i po sekundzie znowu otworzył. Przecież na przystanek. Zapomniałaś, że stamtąd jeżdżę do domu? Roma opuściła ręce. Przez okno zobaczyłem ciebie i tego anioła, ciągnął Artur. Patrzyłaś na nią jak na tęczę, a teraz wyskoczyłaś z tą pochwałą stołecznego życia elit. Wystraszyłem się.
1: Nie miej boja, połowo moja. Naprawdę nie miałabym radochy z podsuwania rączek pod usta bonzów, którzy nie zdołali albo nie zdążyli wytrzeć ich z golonkowego tłuszczyku. I w ogóle ten światek i ci bonzowie...
0: Roma skrzywiła się z niesmakiem.
1: Ona podobno gotowa była wykłócać się o pół dnia diety, wyobrażasz sobie? A poza tym podobno ona zadaje się z... Zresztą nieważne.
0: Zaczęłaś to, kończ, zażądał.
1: Ojej, no z bosami partyjnymi i innymi. Taki świat, cyganeria, bohema...
0: Umilkła, choć mąż uznał, że mogła jeszcze coś powiedzieć w plotkarskim anturażu.
1: Myślisz, że to mogłaby być moja kumpela? Że chciałabym się z nią przespacerować na Chełmiec czy spłynąć Dunajcem?
0: No, na Chełmiec nie, ale na...
1: Nie denerwuj mnie, bo i tak robisz to, kochany, niezdarnie, więc szkoda wysiłku. Włączaj telewizor, zaraz będzie Pegas, nie opuszczę.
0: Dokończyła swoją kawę i czekała, aż mąż spełni polecenie.
1: Aha, Antonina zapowiedziała, że jak tylko będzie jakiś pokaz we Wrocławiu, to dostaniemy wejściówki i będziemy się bawili. No co, nie pójdziemy?
0: Wykrzywiła usta w podkówkę.
1: Ja myślałam, hala ludowa, pokaz, raut, potem może jakiś film sobie zafundujemy?
0: Dobra. Artur pstryknął włącznikiem. Pod jednym warunkiem.
1: No.
0: Jak już wejdziemy, to siedzimy do końca, aż ostatnia sprzątaczka zejdzie z wybiegu. Nie ma zmiłuj.
1: Jak tak, to nie chcę. Pewnie nie wysiedziałabym na takim snop party.
0: Roześmiała się.
1: Dawaj Pegaza. Bo nie dla nas devolaje,
0: zaśpiewała. I Paryże, i Szanghaje, dołączył Artur.
2: Wojciech Żołądkowicz przeczytał kolejny fragment książki Beaty i Eugeniusza Dębskich. Ostatni krzyk mody. Muzyka i produkcja. Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Przypatrzmy się dobrze góralom z tej strony, a znajdziemy dziwne zbliżenie pomiędzy nimi a pasterskimi plemionami, na przykład Arabów. A jeszcze ci powiem, że były zdecydowanie niepolskie teorie pochodzenia górali wtedy popularne, na przykład pochodzenie tatarskie.
2: No bo Tatry.
1: Brawo!
2: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Jest zgoda Senatu na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Co z najnowszym pakietem sankcji na Rosję? Państwom członkowskim nadal nie udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienia. Farmy fotowoltaiczne na terenach kopalni to pomysł polskiej grupy górniczej na wykorzystanie gruntów i zasobów. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Senat wyraził zgodę na powołanie adwokatki Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastąpi ona profesora Marcina Wiącka, którego 5-letnia kadencja właśnie dobiega końca. Kandydaturę Gregorczyk-Abram wysunęły kluby parlamentarne Koalicji Obywatelskiej i Lewicy i w piątek uzyskała ona sejmową większość, a w dwuetapowej procedurze wyboru RPO za jej powołaniem było 59 senatorów. Przeciwko zagłosowało 25 i nikt nie wstrzymał się od głosu. Państwa członkowskie nadal bez decyzji w sprawie kolejnego pakietu sankcji na Rosję. Ambasadorom państw Unii Europejskiej obradującym w Brukseli nie udało się przełamać impasu w tej sprawie. A 21 pakiet nadal blokuje Grecja, która dąży do poluzowania zakazu sprzedaży rosyjskiego gazu skroplonego LNG. Na taki zakaz państwa członkowskie zgodziły się już w ramach 19 pakietu sankcyjnego. Grecja obawia się jednak, że zakaz ten uniemożliwi także transport tego surowca. Według brytyjskiego dziennika Financial Times, grecki operator, który zajmuje się transportowaniem rosyjskiego LNG, ma podpisane długoterminowe kontrakty na dostawy surowca do krajów trzecich. Rozmowy na temat nałożenia kolejnych sankcji na Rosję będą kontynuowane w czwartek. Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej dwóch nastolatek usłyszała 26-letnia mieszkanka Legnicy. Kobieta miała zaatakować dzieci na placu zabaw, bo rozmawiały ze sobą po ukraińsku. Przyznała się, że je uderzyła, ale zaprzeczyła, że zrobiła to z pobudek ksenofobicznych. Zarzut obejmuje też występek chuligański, co zaostrza zagrożenie karą, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej policji.
7: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
6: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Spadek zapotrzebowania na węgiel prawdopodobnie wymusi wcześniejsze zakończenie wydobycia, niż wynika to z umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego, wynika z raportu Fundacji Instrat, przygotowanego w projekcie koordynowanym przez Główny Instytut Górnictwa PIP. Jak przypomniała Fundacja, Polska jest dziś jedynym krajem Unii Europejskiej wydobywającym węgiel kamienny i jednym z trzech wydobywających węgiel brunatny. A trendy rynkowe i unijna polityka klimatyczna wskazują na przyspieszenie procesu dekarbonizacji. W rekomendacjach ogólnych raportu wskazano, że władze krajowe w porozumieniu ze spółkami Skarbu Państwa i związkami zawodowymi powinny zaktualizować harmonogram odchodzenia od wydobycia węgla kamiennego w kraju. A na terenach śląskich kopalń mają powstać 3 farmy fotowoltaiczne. Polska Grupa Górnicza, która chce wykorzystać grunty oraz istniejącą infrastrukturę, do współpracy zaprasza potencjalnych partnerów. Więcej na ten temat Grzegorz Kozieł.
8: Chodzi o projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 36 MW, informuje Ewa Grudniok, rzeczniczka spółki.
9: Zamieściliśmy na platformie strony projektowej Polskiej Grupy Górniczej prospekt dotyczący tej współpracy. Chełm Śląski, Gierałtowice czy Ruda Śląska to potencjalne lokalizacje takich farm.
8: PGG oferuje współpracę podmiotom, które posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 takich projektów.
9: Na stronie platformy dostępne są specjalne formularze kontaktowe. Można przedstawić również swój pomysł, określić zakres potencjalnej współpracy.
8: Fotowoltaika ma się stać nie tylko elementem transformacji, ale również sposobem na zagospodarowanie nieruchomości, które wraz z ograniczaniem wydobycia stracą dotychczasową funkcję. Spółka zatrudniała z końcem ubiegłego roku 35 tysięcy pracowników. Zgodnie z założeniami w tym roku z kopalń ma odejść w sumie ponad 4 tysiące osób. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
6: Polskie samorządy i firmy mogą już składać wnioski o dofinansowanie projektów, które mają zwiększać bezpieczeństwo i odporność kraju. Nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności sfinansuje bezpieczną infrastrukturę codziennego użytku, taką jak drogi i kolej oraz schrony i zabezpieczenia przed cyberatakami. Zakłada on jednak inwestycje w formułę dual use, co oznacza, że można inwestować na przykład w drogi, ale pod warunkiem, że w sytuacji konfliktu droga przyda się wojsku. Tak będzie w Lublinie. Miasto złożyło projekt o remont drogi przy jednostce wojskowej na ulicy Herberta, mówi prezydent Krzysztof Żuk.
4: Ta droga z jednej strony będzie służyła mieszkańcom, a z drugiej, czyli łącznik między dzielnicami, a z drugiej strony, wiecie państwo, co mamy na ulicy Herberta i jak potencjalnie może wyglądać alokacja wojsk, więc jakby łączymy dwie w jednym.
6: Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie wydatkował pieniądze z KPO w ramach Funduszu Bezpieczeństwa, jeżdżą po Polsce na spotkania z samorządowcami. Jak mówi wiceprezes banku Jakub Jaworowski, pytań jest wiele.
10: Czy można łączyć środki z dwóch źródeł? A co jeżeli projekt okaże się większy, a co jeżeli okaże się mniejszy niż początkowo deklarowany? Także na tych spotkaniach wchodzimy naprawdę głębokie szczegóły i to bardzo dobrze, bo po to tu jesteśmy, bo chcemy udzielić jak najbardziej kompleksowej informacji.
6: I w efekcie, by pieniądze jak najszybciej mogły być wydatkowane na cele związane z obronnością i bezpieczeństwem. A na ten cel z Krajowego Planu Odbudowy trafi około 23 miliardów złotych. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas pogodowo czeka w nadchodzącym dniu. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich, do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Czwartek z możliwymi przejaśnieniami, ale przeważnie z zachmurzeniem dużym. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dobry wieczór. W środę 22 lipca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środę wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Dzisiaj, co może państwa zaskoczyć, znajdą się na nim nauczyciele. No, bo zwykle o nich mówimy na zakończenie roku szkolnego albo na rozpoczęcie, choć najczęściej chyba z okazji Dnia Nauczyciela. No to skąd pomysł, by namalować ich portret dzisiaj? Tak się złożyło, że dopiero dzisiaj możemy sięgnąć do ciekawego raportu, który jest efektem ogólnopolskiego badania na temat ryzyka psychologicznego i stresu w zawodzie nauczyciela. To badanie zlecił Związek Nauczycielstwa Polskiego badaczom i badaczkom z Uniwersytetu Warszawskiego. Ci dotarli do 1800 pracowników oświaty w całej Polsce, popytali, przeanalizowali i zestawili. No i taki wyłonił się obraz, który może niepokoić. Oto bowiem 50% nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego poziomu skumulowanego stresu. Tylko 18% badanych deklaruje niski poziom obciążenia. 60% nauczycieli cierpi na silne dolegliwości somatyczne, bezsenność, przewlekłe bóle, wyczerpanie. 72% respondentów nie potrafi jednoznacznie zadeklarować, że pozostanie w zawodzie. Co czwarty nauczyciel podejmuje już aktywne kroki, by odejść z oświaty. No, przez chwilę wyobraźmy sobie, że z tych 72% 50% ostatecznie zdecyduje, że nie zostaje w zawodzie. I co się wtedy stanie? Już słyszymy o brakach kadrowych, o łączeniu klas, a nawet o zamykaniu niektórych szkół. To oczywiście wiąże się też z coraz mniejszą liczbą dzieci, no bo mamy kryzys demograficzny, ale nie da się ukryć, że w wielu miejscach to skutek braku kadry. To jakie będą te Rzeczpospolite, zapytam, sięgając po znane powiedzenie Jana Zamoyskiego. Nie wygląda to dobrze. Ale warto sięgnąć do badania, bo przecież w jakimś celu zostało ono wykonane. Porozmawiać szerzej o wnioskach z tego doświadczenia i zastanowić się nad środkami naprawczymi. No i o tym właśnie będzie dzisiejsza audycja. Zapraszam. Gośćmi pierwszej części audycji są pani profesor Małgorzata Żydko, pedagog, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, jedna z autorek badania. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, dobry wieczór państwu.
11: I pani doktor Agnieszka Małkowska-Szkutnik, psycholog, pedagog, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
11: Bardzo nam miło. Zacznę od tego, na co zwracają państwo uwagę w tym badaniu, więc tu wracam do pani profesor, że rzeczywiście częściej się analizuje te efekty pracy nauczycieli, natomiast rzadziej pojawia się właśnie taki pomysł, żeby sprawdzić, jakie koszty psychofizyczne wiążą się z codzienną pracą, z codziennym funkcjonowaniem, z zakresem odpowiedzialności. To rozumiem, że dla pani między innymi, jako jednej z autorek raportu, też było takie ciekawe doświadczenie, tak? Trochę inne spojrzenie na środowisko i na efekty pracy nauczycieli.
12: Tak, przy czym warto podkreślić, że to jest kolejne badanie, które tutaj mój zespół podejmuje, bo rozpoczęliśmy kilka lat temu od badań dotyczących właśnie tego dobrostanu i funkcjonowania nauczycieli w zawodzie przy okazji badań międzynarodowych. I to było pierwsze doświadczenie z 2021 roku, kiedy badaliśmy nauczycieli z krótkim stażem pracy w Warszawie do 5 lat. I tam się ujawniły już pierwsze wyniki, które pokazywały i ten obszar funkcjonowania w zawodzie, który daje nauczycielom takie poczucie satysfakcji, zadowolenia, i pokazaliśmy takie dwie grupy nauczycieli, którzy planują odejście lub zmianę formy zatrudnienia, i tych, którzy deklarują, że zostają. Potem były badania w 2024 roku, również dotyczące tych zagadnień już w szerszej skali, ale także warszawskiej. No i wreszcie te badania, o których dzisiaj rozmawiamy, ogólnopolskie, które pozwoliły też spojrzeć szerzej na nauczycieli, i daje to pewien obraz takiego odczuwania funkcjonowania w wypowiedziach i deklaracjach właśnie nauczycieli. I wtedy ujawnił się ten obraz właśnie zmęczenia, wyczerpania, jednocześnie z drugiej strony zaangażowania i takiego jednak poczucia i satysfakcji, która wiąże się z pracą w tym zawodzie, ale z drugiej strony też takiego funkcjonowania na rezerwach swoich zasobów. To, o czym warto mówić, kiedy myślimy o pracy w ogóle, tak, a w zawodzie nauczycielskim, który jest specyficznym zawodem, to, że bardzo ważne jest też takie obserwowanie, diagnozowanie, analizowanie tego, co stanowi istotę też w tym zawodzie, bo to jest zawód pomocowy, tak? Czyli taki zawód, w którym bardzo dużą rolę odgrywa funkcjonowanie na takich zasobach właśnie psychofizycznych, na zasobach emocjonalnych, też kontrolowania tych emocji w konieczności w różnych sytuacjach, i to wiąże się z odczuwaniem właśnie tego napięcia, stresu, a często też tego, co nazywa się właśnie dystresem, bo stres sam w sobie jest obecny w naszym funkcjonowaniu, ale on może pełnić funkcję mobilizującą, motywującą. Natomiast dystres to jest sytuacja, w której zaczyna brakować nam zasobów niezbędnych do tego, żeby pokonać pewne trudności, z którymi się spotykamy, i to powoduje określone konsekwencje. Określone konsekwencje zdrowotne, właśnie takie poczucie zmęczenia i wyczerpania, i o tym między innymi w tym raporcie pisaliśmy, i o tych podstawowych źródłach, że tak powiem, które z tymi obciążeniami się wiążą. Te źródła dotyczą takich pięciu wymiarów, jeżeli jeszcze można dwa słowa na ten temat powiedzieć. One dotyczą organizacji warunków pracy, dotyczą relacji z rodzicami, dotyczą relacji takich bezpośrednich nauczyciela w klasie, czyli tego, co nazywa się takim funkcjonowaniem w roli zawodowej, związanej z procesem nauczania, uczenia się. No i wreszcie relacje wewnątrz placówki, tak, z innymi nauczycielami, z dyrekcją i czynniki tak zwane systemowe. I okazało się, że spośród tych różnych obszarów, które są źródłami stresu i wyczerpania deklarowanego w tych badaniach przez nauczycieli, tutaj może jeszcze też warto dodać, że skupiliśmy się na takich dwóch typach podejścia badawczego, to znaczy nauczyciele wypełniali ankiety, ale też przeprowadziliśmy badanie indywidualne w postaci wywiadów z 46 nauczycielami. I także badania fokusowe, czyli jakby podeszliśmy też do analizy tego zagadnienia nieco głębiej z perspektywy doświadczeń indywidualnych też nauczycieli. To było bardzo ważne, żeby zobaczyć nie tylko tę skalę taką ilościową, ale też i te doświadczenia, które również były dokumentowane w postaci dzienniczków, bo część nauczycieli zgodziła się poprowadzić taki dziennik swoich doświadczeń, który był przez miesiąc prowadzony i to też było ciekawe źródło wiedzy na ten temat.
11: A czy można wyciągnąć taki wniosek, że rzeczywiście ten zawód nauczyciela jest jakiś taki szczególny, wyjątkowy, że to źródło tego stresu czy stresów rzeczywiście nie jest jednorodne, że to jest zarówno to, co wynika z samej pracy z uczniami, jak i to, co wynika z systemu edukacyjnego, z warunków organizacyjnych, z tych relacji społecznych między nauczycielami a rodzicami, z dyrekcją szkoły. Czy rzeczywiście jest tak, że to jest zawód, no, pod tym względem przynajmniej wyjątkowy?
12: Na pewno jest tak, że jest to, tak jak powiedziałam wcześniej, jest to zawód, który jest z grupy tych zawodów tak zwanych pomocowych, społecznych, czyli takich, których ten kontakt z człowiekiem jest absolutnie kluczowy. On jest pewnie związany z takimi zawodami jak zawody związane z medycyną, tak, z służbami ratowniczymi, z pracownikami opieki społecznej, ze służbami mundurowymi także. Ale to, co można by powiedzieć, jest szczególnie charakterystyczne w przypadku tego zawodu i pewnych rodzajów napięć i stresu, które są specyficzne, to w porównaniu z tymi innymi, które wymieniłam, szczególnie tymi służbami ratowniczymi czy innymi typami zawodów, które wymagają też takiej aktywności często w ostrych sytuacjach, gdzie chodzi o życie ludzi, gdzie są pewne incydenty, które się pojawiają, to ten stres w tych zawodach szczególnie jest intensywny właśnie w takich momentach czy w takich sytuacjach. Natomiast w przypadku zawodu nauczycielskiego i pewnie innych, lekarskiego także, ten stres ma charakter przewlekły i takiego, powiedziałabym, cichego zużywania się tych zasobów. I to, myślę, jest tutaj szczególnie charakterystyczne, też pewna trudność w oddzieleniu takiego funkcjonowania w obszarze zawodowym i w obszarze prywatnym. To z tych badań bardzo wyraźnie wynikało, że ci nauczyciele są cały czas często, że tak powiem, muszą być na bieżąco, tak? Nie zawsze potrafią oddzielić te dwa obszary. I to, co jest ważne, o czym pan wspomniał, to jest też zawód, w którym oprócz tego jakby gotowości często przez znacznie dłuższy czas niż bezpośrednio praca w szkole, także to, że jest różnorodna presja, tak, jest zróżnicowane to środowisko, w którym się pracuje. To nie jest tylko relacja nauczyciel-uczniowie, nauczyciel-dzieci. To jest także relacja nauczyciel-rodzice. To jest także relacja dyrekcja, kuratorium, administracja oświatowa, czyli jest wiele czynników, które tworzą pewne środowisko, w którym ten nauczyciel pracuje i gdzie to nieustanny rodzaj odpowiedzialności i także konieczność nawiązywania tych relacji jest niezbędna. To jest też środowisko, które charakteryzuje się pewnym przebodźcowaniem, hałasem też, tak? To jest wielogodzinna praca w hałasie, no, często w dużych grupach także osób i myślę, że to jest coś, co jest dość charakterystyczne i co w jakimś stopniu wyróżnia ten zawód spośród innych.
11: Pani doktor, rozumiem, że mamy ten pierwszy wniosek, że ten stres, który się pojawia w tym zawodzie jako cecha charakterystyczna, jest takim problemem strukturalnym, a nie, jak piszą zresztą autorzy raportu, nie jest wyłącznie psychologicznym problemem pojedynczych nauczycieli.
14: Tak, i do tego warto się odnieść. Absolutnie zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała pani profesor Żydko przed chwilą. Zresztą bardzo wszystkich państwa zachęcam do lektury raportu. Bardzo to interesujące, zwłaszcza te wypowiedzi nauczycieli. To, co jest takie warte jeszcze podkreślenia, to taka potrzeba równowagi w zasobach. Pani profesor wspomniała o tym, że nauczyciel pracuje sobą i że to jest taki zawód, który wymaga zaangażowania emocjonalnego. Ja bym jeszcze powiedziała, że bez tego zaangażowania emocjonalnego nie ma dobrej pracy w zawodzie nauczyciela. Czyli jeżeli nauczyciel chce nawiązać relacje z uczniem albo z rodzicem swojego ucznia, to tego się nie da zrobić bez bycia zaangażowanym emocjonalnie. Co za tym idzie? Bez odczuwania zmęczenia w związku z tym. I to, co jest jeszcze ważne, co chciałabym dodać do tego aspektu pracy z drugim człowiekiem, dotyczy tego, że nauczyciel pracuje z dzieckiem albo z nastolatkiem, to znaczy z osobą, która nie ma takich kompetencji w regulowaniu emocji, jak druga dorosła osoba. W związku z tym nauczyciel potrzebuje też wziąć odpowiedzialność za wyregulowanie siebie i jednocześnie wyregulowanie w jakiejś sytuacji trudnej albo konfliktowej, albo nawet w całej grupie, wyregulowania tej sytuacji z dwóch poziomów, a nawet z trzech, czyli po pierwsze popatrzenia, co tu się dzieje, zdecydowania, co ja teraz czuję, co ujawnię, a co nie ujawnię, a czym się zajmę później, na przerwie albo w domu, wtedy, kiedy będę mieć na to czas. I jeszcze na zobaczenie, co się dzieje z moim uczniem. I to wszystko dzieje się szybko, to wszystko dzieje się na lekcji i to wszystko dzieje się w sytuacji, w której nauczyciel jest obserwowany przez grupę. I to jest trudne. Takich sytuacji w ciągu dnia może być kilka albo nawet kilkanaście. To jest jedna rzecz, którą jeszcze potrzebowałam dopowiedzieć, słuchając tego, o czym mówiła profesor Żydko. Druga dotyczy takiej sytuacji, która z mojej perspektywy jest kluczowa, to znaczy pewnego rodzaju równowagi między zasobami wewnętrznymi, które nauczyciel wnosi do swojej pracy zawodowej, a tym, co jest w zasobach zewnętrznych. I w tych zasobach zewnętrznych ma być sprawnie działający system. Wyniki badań pani profesor Żydko wskazały na to, gdzie są luki w systemie. I z tego powodu te wyniki wydają mi się jakby ważne i znaczące. Po to też prowadzimy wyniki badań, żeby pokazywać, jak wygląda sytuacja, dawać jej obraz, ale wyobrażam sobie, że za tym ma też iść jakiś rodzaj refleksji ku zmianie. Dla mnie takie niepokojące jest te 80% poczucia zmęczenia, dlatego że tutaj mamy takie wyjście od tego rozkładu normalnego jakiejś cechy w populacji, to znaczy jest niewielki odsetek osób, które są zmęczone bardzo. Jest niewielki odsetek osób, które mówią, wcale nie jestem zmęczony, a większość jest pośrodku. Tutaj bardzo od tego odeszliśmy.
11: To może, żeby słuchacze mieli świadomość, jeśli pani doktor pozwoli, to ja tu zacytuję fragment. W badaniu 82% respondentów deklarowało, że zdarzają się dni, kiedy czują się zmęczeni już przed wyjściem do pracy. 85% przyznawało, że po pracy potrzebuje więcej czasu, by dojść do siebie. 69% wskazywało na częste wyczerpanie emocjonalne w czasie pracy. 64% mówiło, że po pracy zazwyczaj czuje się wyczerpanych i zużytych. No, to tylko jeden z fragmentów, tak? Ale tych danych pokazujących właśnie no, tę skalę wyczerpania pod wieloma względami. Inny parametr, który jest w badaniu, że w grupie nauczycieli najbardziej obciążonych aż 80% miało bardzo wysokie nasilenie objawów somatycznych, tak? I tu dochodzą te właśnie problemy ze snem, ta niemoc fizyczna po pracy, nasilanie chorób i tak dalej. Rzeczywiście wydaje się, że w tej grupie zawodowej te wszystkie wskaźniki są no, niesłychanie wysokie, tak?
14: Tak, zdecydowanie tak. I tutaj potrzebujemy się na chwilę zatrzymać i zastanowić się, jaka jest przyczyna. I możemy oczywiście pójść w taką stronę myślenia życzeniowego, że system ma się zmienić. On się prawdopodobnie będzie zmieniał, dlatego że nie wyobrażam sobie trwania dalej w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, bez zmian w systemie. Między innymi te wyniki są po to, żeby powiedzieć sobie, to jest ten moment, w którym dochodzimy do jakiejś ściany, widzimy, jakie są potrzeby, odpowiadamy na te potrzeby. Nauczyciel jest jednym z ważniejszych filarów systemu. Nie da się bez nauczycieli. Jeżeli wychodzimy z takiej przestrzeni wyczerpania tego filaru, no to potrzebujemy wzmacniać. System będzie się zmieniał bardzo powoli, prawdopodobnie. I pracujemy na tym, na czym się da. Czyli jeżeli nie da się zmienić systemu, to uczmy nauczycieli, jak oni sami mają w tym systemie, w którym są, stawiać takie granice, które będą im służyć. Mhm. Pracujmy z osobami, z dyrekcją. Bardzo ważne jest też to, na co zespół pani profesor Żydko zwraca uwagę, to znaczy na sieciowanie, na bardzo dobrą współpracę dyrektorów, na to, żeby wzmacniać kulturę zarządzania szkołą, żeby uczyć nauczycieli tego, jak stawiać zdrowe granice, na przykład w kontakcie z rodzicami uczniów, ale też to, co jest dla mnie jakoś szczególnie ważne, to, żeby trochę odczarować taką postawę, której widzę niestety dosyć dużo, też z takiej perspektywy pracy klinicznej w gabinecie z zawodu psychoterapeuty, takiego nadmiarowego oczekiwania od nauczycieli różnych zmian, które mają się w uczniu jakoś zadziać, które są absolutnie poza szkołą. I jeżeli będziemy wyłącznie nadmiernie oczekiwać, że nauczyciel spowoduje jakąś zmianę, to rodzi natychmiastową taką postawę szukania winnego. Tym winnym dosyć często staje się nauczyciel, co jest mocno niesprawiedliwe i krzywdzące, bo widać to też z wyników badań, o których dzisiaj rozmawiamy, że mówimy o nauczycielach, którzy są zaangażowani emocjonalnie, zaangażowani z poziomu odpowiedzialności i to zmęczenie, o którym mówimy, ono jest dosyć często skorelowane z wejściem do zawodu, z poziomu pasji, z poziomu bycia nauczycielem, który lubi swoją pracę. Pasja jest jednym z czynników, niestety, trzeba to powiedzieć głośno, który zwiększa prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego, dlatego że wtedy bardzo trudno stawiać granice. Tak? Czyli nauczyciel wyjeżdża na wakacje i wszędzie, gdzie się rozejrzy, widzi na przykład coś, co może opowiedzieć uczniom, jak wróci po wakacjach. I z jednej strony możemy sobie powiedzieć, super, całym sercem jestem nauczycielem, także wtedy, kiedy jestem na urlopie. Ale to jest taki moment, w którym gdzieś jednak te granice trzeba postawić. I jeżeli w zarządzaniu szkołą też nie będzie takiej kultury, która mówi, słuchaj, na pierwszym zebraniu z rodzicami swoich uczniów umawiaj się, jak będzie wyglądał kontakt. To wtedy nauczycielom może być trudno, dlatego że rodzic może mieć takie mylne wyobrażenie, że nauczyciel jest dla niego dostępny, na przykład angażując się w grupę w mediach społecznościowych razem z rodzicami. I to już rodzi pewnego rodzaju kłopoty w stawianiu zdrowych granic w pracy.
11: Strasznie dużo jest oczywiście tych wątków. Pani powiedziała, że zmiany, no bo taki był cel też badania, żeby pokazać te wszystkie punkty krytyczne, no ale jednocześnie wśród tych punktów, które powodują między innymi te sytuacje stresogenne, o których rozmawiamy, jest właśnie taka niestabilność systemu oświaty, niestabilność polityki oświatowej, no więc można by właściwie się z pewną troską odnieść do tego wątku, że nadszedł czas, żeby dokonać poważnych zmian, ale jednocześnie pamiętając o tym, że no właśnie nauczycielom brakuje też jakiejś stabilności. Można to jakoś pogodzić, pani profesor?
12: No tak, myśmy sformułowali te rekomendacje na tych trzech poziomach. Tutaj pani doktor mówiła o tym, co dotyczy bezpośrednio miejsca pracy, szkoły, przedszkola, funkcjonowania też nauczyciela jako osoby w tym środowisku, ale no jest cały ten kontekst jeszcze związany z polityką oświatową i z też piętro niżej, że tak powiem, czyli z oddziaływaniem samorządów też lokalnych. Myśmy tutaj na kilka czynników zwracali uwagę. Ja muszę powiedzieć też z takim pozytywnym odczuciem, ponieważ ten raport był prezentowany także w Ministerstwie Edukacji i rozmawialiśmy na różnych poziomach, że tak powiem, tej odpowiedzialności administracyjnej za system. I tu jest wiele do zmiany. I to jest oczywiście pewien proces, ale wśród tych czynników no, jest większa między innymi stabilizacja też legislacyjna. Tak? To, o czym pan mówił, że ta polityka oświatowa, która będzie miała bardziej długofalowy charakter, a nie doraźny, uwarunkowany politycznymi czynnikami, gdzie będzie patrzyło się na te rozwiązania, no nie wiem, zachowując na przykład vacatio legis, pilotując pewne rozwiązania wcześniej, przygotowując, tak jak to się dzieje w wielu krajach, kiedy wprowadzane są zmiany znaczące, to jest bardzo ważne. Oczywiście to podniesienie poziomu, że tak powiem, ekonomicznego i tego statusu zawodu no jest moim zdaniem no bezdyskusyjne. Tak? To się czyni, ale to jest w dalszym ciągu no niezadowalające i myślę, że to, że nauczyciele pracują na dwóch szkołach na przykład i próbują ten swój etat i swój zasób ekonomiczny zwiększać właśnie w taki sposób, no też powoduje różnego typu napięcia i nie daje takiego komfortu funkcjonowania i pewnego poczucia bezpieczeństwa też w tym zawodzie. Tutaj bardzo też ważnym czynnikiem, który pojawiał się w tych wypowiedziach i w badaniach jest czas dla czegoś, co można by nazwać pewną regeneracją właśnie sił. Tego często brakuje. My mamy te urlopy dla poratowania zdrowia, które przysługują nauczycielom. My tutaj też wnioskujemy o to, żeby była szansa na taki urlop regeneracyjny, który byłby 2-3 razy w roku. W toku pracy, przepraszam, nauczyciela możliwy, ale dający też szansę nie tylko na to, żeby już ratować to zdrowie, tak, tylko żeby no, był pewną formą profilaktyki, wytchnienia, taką szansą także na rozwój, co też jest w wielu krajach praktykowane. Tak. W ogóle takie zorganizowanie tej pracy w szkole, żeby był czas na przerwę, ale taką realną przerwę, tak, żeby też te warunki lokalowe były tak przygotowane, że nauczyciel część na przykład swoich zadań mógł w miarę w komfortowych warunkach, w pewnej ciszy, tak, wykonywać w pracy, tak, żeby był jakby pewien obszar, który niekoniecznie to musi być pokój nauczycielski, bo pokój nauczycielski często temu nie sprzyja, ale takie miejsce, gdzie część zadań będzie mógł wykonać, nie przenosząc tego do domu na przykład, tak? Czy w ogóle czas na pewną przerwę w tych aktywnościach, które się dzieją na co dzień, bo tego często bardzo brakuje, więc ja mam takie poczucie, nauczyciele też mówią o takim finansowaniu wsparcia superwizyjnego, takiego poradnictwa psychologicznego i prawnego, które, no to wszystko można próbować rozwiązywać właśnie na poziomie systemowym, czy także wsparcia lokalnego. No i jeszcze jeden czynnik bardzo ważny, to jest budowanie tego prestiżu zawodu poprzez no, pewien rodzaj także kampanii społecznej. Oczywiście dużo tutaj zależy też od samych nauczycieli, ale myślę, że to stwarzanie okazji do tego, żeby specyfikę tego zawodu poznawać, tak, zakres odpowiedzialności, to na czym ta praca tak naprawdę polega, bo myślę, że tu często no, panuje wiele stereotypów i schematów dotyczących tej liczby godzin, którą de facto pracuje nauczyciel, tak, i wydaje się, że są dwa miesiące.
15: Tak, tyle tych wakacji mają i jeszcze narzekają, tak.
12: I jeszcze narzekają, tak. No więc, a coraz mniej mamy chętnych do tego zawodu, tak?
15: No właśnie.
12: I to jest też czynnik, który jest wart refleksji, bo tych nauczycieli poniżej 30 roku życia pracujących w szkołach jest coraz mniej, tak? Te ostatnie statystyki mówią o około 4% takich nauczycieli, tak? Więc nie ma wpływu tej młodej kadry.
15: To może powinno też wybrzmieć również w tej audycji.
12: To są Słucham?
15: Nie, mówię, i może to właśnie powinno też wybrzmieć choćby w tej audycji, niezależnie od tego, że ja również oczywiście zachęcam, tak jak pani doktor, do tego, żeby cały raport sobie, no tych, których to interesuje, żeby to przejrzeli, ale to, co państwo zamieścili w tym badaniu i wydaje mi się, że to jest szalenie... pod każdym względem ważna informacja, bo z jednej strony pokazuje zagrożenie dla systemu edukacyjnego, ale z drugiej strony właśnie może dawać do myślenia, że wcale ten zawód, który w potocznym odbiorze jest takim fajnym zawodem, bo nie pracuje się 8 godzin od gwizdka do gwizdka, są ferie zimowe, ferie wiosenne, przerwy świąteczne, 2 miesiące wakacji, no super, a jednak tylko, jak piszą państwo w badaniu, zaledwie niecałe 28% badanych jednoznacznie deklaruje brak planów odejścia z tego zawodu. No to jak to jest takie fajne, to dlaczego tylko tak niewielka część nie myśli o tym, żeby zawód zmienić? No i to chyba jest z jednej strony alarmujący wskaźnik, ale jednocześnie powinien właśnie dawać do myślenia takiego szerszego, prawda, o tym zawodzie i jego specyfice, charakterze, skutkach dla każdego indywidualnie już.
12: Tak, i znaczenia społecznego przede wszystkim. Zresztą tutaj o tym wspominałyśmy obie w tych naszych komentarzach, że to jest zawód, który no, jest kluczowy społecznie. Tak? To jest zawód kluczowy dla naszej przyszłości, także jako społeczeństwa.
15: To zawsze przy okazji każdego dnia nauczyciela się o tym mówi, prawda, że wiadomo, tak. Że Rzeczpospolite i jakie chowanie i to wszystko tak. Wiemy. Ale może jeszcze panią doktor na koniec zapytam, bo to też jest wątek, który się pojawia, a znowuż z takiego potocznego odbioru bardzo często wynika taki przekaz, że największym problemem w tym systemie są rodzice, i dzieci, uczniowie, szczególnie w ostatnich latach, ze względu na, nie wiem jak to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, tak? Ale no, dzieci są, ja powiem w skrócie, rozwydrzone, bardzo świadome swoich praw, nie można nikogo tam strofować za bardzo, bo zaraz będzie odwoływał się do, nie wiem, rzecznika praw ucznia, a rodzice zazwyczaj są ogólnie rzecz biorąc niezadowoleni, stają bezkrytycznie w obronie swoich pociech i są bardzo roszczeniowi wobec środowiska nauczycielskiego. Czy w tym obszarze z tych badań no również wynika właśnie, że jest to szalenie ważny element, jeżeli właśnie mówimy o stresie, o wyczerpaniu nauczycieli.
14: To ciekawe, co pan mówi, i moglibyśmy pójść w stronę tego czarno-białego myślenia i powiedzieć tak, tu jest ten główny, słaby element.
15: Tylko, może nie główny, ale wydaje mi się, że dosyć istotny.
14: Jeden z ważniejszych, tak. Ale sytuacja jest bardziej złożona. Czyli widzimy z wyników tych badań, że jest wiele różnych czynników, które składają się na ten ogólny obraz. Jednym z nich jest oczywiście współpraca z rodzicami. I ja nie chciałabym, żeby w końcówce tej naszej rozmowy wybrzmiała taka refleksja, że ta zmiana wzorca wychowawczego, którą teraz obserwujemy, trochę inna czasami postawa uczniów powoduje, że te trudności nauczycieli są większe, dlatego że te przypadki na przykład roszczeniowych rodziców i uczniów, którzy zachowują się w sposób nieadekwatny do relacji z nauczycielem, te przypadki się dobrze opisują w mediach i powstaje z nich taki obraz, może z nich powstać taki obraz, który nie jest prawdziwy. Jakoś wrzuca nas w to czarno-białe myślenie. Jeżeli w danym środowisku jednym z ważniejszych kłopotów dla grupy nauczycieli jest trudność we współpracy z rodzicami, to rozumiem, że tam środowisko daje nacisk na wzmocnienie kompetencji nauczycieli w tym zakresie. Ale ważne jest to, że wtedy, kiedy taka postawa ze strony rodzica się ujawnia, to potrzebujemy znaleźć jej przyczynę. Czasami ta przyczyna jest związana ze złymi doświadczeniami rodzica wcześniej, z byciem niezrozumianym w innym środowisku, z którego nauczyciel przyszedł, rodzic przyszedł, przepraszam. Mhm. Więc to wymaga takiego, tego, żeby usiąść do stołu, dać ten moment na to, żeby te emocje wybrzmiały i w taki dorosły sposób zacząć rozmawiać, dlatego że wszyscy zainteresowani, i rodzic, i nauczyciel, i uczeń, który jest ważny, osoba, która kieruje szkołą, wszyscy mamy ten sam cel, czyli wszyscy chcemy pomóc uczniowi, który ma na przykład jakiś kłopot, albo rodzicowi, któremu jest w jakimś obszarze trudno. A to, że zmienia się wzorzec wychowawczy, że zmieniają się rodzice, że zmieniają się uczniowie, no, wszyscy się zmieniamy, tych przyczyn jest bardzo dużo, tylko absolutnie nie mam w sobie jakiejś takiej zgody na to, żebyśmy upatrywali tutaj jednej, prawda, głównej przyczyny i też jakoś szukali winnych. Po prostu odnieśmy się do tego w szerszym kontekście. To, co też jeszcze warte zauważenia, to, że my w polskim systemie mamy bardzo silną kadrę wspierającą nauczycieli w szkołach. I to też jest istotne, że mamy specjalistów pracujących w szkołach, którzy między innymi są też po to, żeby wspierać nauczycieli. Więc budowanie takiej współpracy między specjalistą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, a nauczycielem też jest ważne w takich sytuacjach, w których na przykład występuje kłopot w relacji nauczyciela z rodzicem.
15: Ponownie zaapeluję do tego, żeby wszyscy zainteresowani sięgnęli do całego raportu. To za sekundkę, jeszcze w minutkę pani profesor powie, jak go najłatwiej znaleźć. A chodzi mi po prostu też o to, że na tym etapie zakończymy naszą rozmowę, bo z nami jeszcze za chwilę będzie pani Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. W raporcie jest oddzielny rozdział poświęcony związkom zawodowym, ich spojrzeniu, czy przedstawicieli związków zawodowych na problem, który jest treścią tego badania. Pani profesor, jak można sięgnąć do dokumentu najłatwiej?
12: Najszybciej można znaleźć go na stronie, link do tego dokumentu jest na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale także jest dostępny na stronie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też, myślę, dosyć łatwo dostępny w sieci, także łatwo do niego dotrzeć. To jest badanie dotyczące kryzysu psychologicznego i stresu w zawodzie nauczyciela.
15: Pięknie panią dziękuję za rozmowę. Przypomnę, gośćmi tej części audycji byli pani profesor Małgorzata Żydko, pedagog Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, jedna z autorek badania, pani doktor Agnieszka Małkowska-Szkutnik, psycholog, pedagog Wydziału Pedagogicznego również Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
12: Dziękujemy.
15: A w drugiej części audycji jest z nami pani Urszula Woźniak, wiceprezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
15: To badanie było na zlecenie związku, w związku z czym zadam takie pytanie, które może się wydawać trochę może niemiłe, czy nie, nawet niegrzeczne. Nie no, niegrzeczne chyba nie, ale je zadam, dlatego że często słyszymy taką opinię, że badanie i wyniki badań są takie, jakie było zamówienie. W związku z czym chciałbym, żeby pani nam powiedziała, jaki był powód, dla którego związek no właśnie zaproponował temu środowisku naukowemu z Uniwersytetu Warszawskiego, aby to badanie zrealizować.
16: Ja powiem tak, to nie było badanie wprost na zamówienie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ono wynikało z projektu realizowanego między innymi przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ze środków unijnych. Wybrany był Uniwersytet Warszawski do przeprowadzenia takichże badań, ale Uniwersytet Warszawski prowadził podobne badania kilka lat temu. Podobne badania w tym roku przeprowadzono diagnozę dobrostanu psychicznego nauczycieli i nauczycielek w Małopolsce i tu nie było żadnego zlecenia i to zrobił Uniwersytet Jagielloński i wyszły podobnie. To chyba rozwiewa wątpliwości.
15: No właśnie, to o tyle moim zdaniem ważne wyjaśnienie właśnie, raz, żeby nie było tego podejrzenia, a dwa, że jeżeli rzeczywiście wnioski z tego badania są alarmujące, no to można by powiedzieć, że to właśnie o to chodziło Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, żeby potem położyć taki raport w ministerstwie i powiedzieć, widzicie, jaka sytuacja jest poważna i naprawdę trzeba się tym zająć, trzeba nam pomóc, nam, środowisku i tak dalej. Oddzielny rozdział tego badania został poświęcony właśnie no, opiniom działaczy związkowych, jeśli chodzi o skalę i częstotliwość występowania stresu w zawodzie nauczyciela, przyczyny tego zjawiska, no i oczywiście jakieś rekomendacje, co można by zrobić, żeby ta sytuacja wyglądała znacznie lepiej. Ja już odsyłałem słuchaczy do całego raportu, bo rzeczywiście jest obszerny i tych elementów, które w nim są, jest mnóstwo, tego się nie da zmieścić w audycji. Natomiast no, co z pani punktu widzenia właśnie działaczki związkowej jest najistotniejsze, co z tego badania wynika?
16: Znaczy ja powiem tak, pan określił to jako, że jest to raport na zlecenie związku, wyjaśniłam, że no nie do końca. Powiem, co
15: nie określiłem, zasugerowałem
16: jako...
15: tylko, że ktoś mógłby tak pomyśleć.
16: Więc ja powiem, co mnie zaskoczyło i tu na przykład nie spodziewałam się, że aż 82% nauczycieli odczuwa zmęczenie zanim wyjdzie do pracy. Tak, jest to pewnie dlatego, że nauczyciele nie potrafią zachować balansu, nie potrafią zdystansować się od pracy, zabierają pracę do domu, a oprócz tego zabierają te problemy uczniów wraz z tym. No alarmujące jest to, że tylko 28% deklaruje, że pozostaje w pracy. Myśleliśmy, że trochę więcej, natomiast są i optymistyczne założenia, to znaczy myśleliśmy, że na przykład relacje nauczycieli z rodzicami uczniów wyjdą bardziej widoczne w tym badaniu. One wyszły, ale pokazało to badanie, że one występują rzadziej, ale jeśli już, to mają dużą siłę i dużą uciążliwość. Natomiast z naszego doświadczenia, jako że mówię, że przychodzą do nas ludzie, którzy już mają ten problem, to on u nas pojawia się dużo częściej. Są też takie optymistyczne pewne wyniki, które mówią, że 76% nadal widzi pozytywne wyzwania w zawodzie. I 77% nauczycieli znajduje w pracy nowe, interesujące wyzwania. Nauczyciele nie tracą powołania, ale tracą siły, żeby je realizować. Równocześnie, to się akurat tego spodziewaliśmy, wyszło, że bynajmniej uczniowie nie stanowią dla nauczycieli jakiegokolwiek problemu. To, co było niepokojące i tak nie do końca się tego spodziewaliśmy, to wśród 20 największych stresorów 13 było systemowych. Czyli, że cały system wymaga naprawy, bez tego nie da się pójść dalej. No i oczywiście tu jako pierwszy to była ta stabilizacja legislacyjna i te zmiany, odłączenie oświaty od polityki jest koniecznością. Takie wprowadzanie szybkie zmian, pamiętamy sprzed kilku lat, sześciolatki do szkoły, nie. Sześciolatki nie do szkoły, likwidujemy gimnazja, zmiany kwalifikacyjne do zawodu, wszystkie tego typu zmiany. No w tej chwili mamy po prostu masę projektów, rozporządzeń, zmieniane prawo oświatowe, zmieniana karta nauczyciela. To jest ogromna rzecz, która przeszkadza po prostu. No i drugi taki bardzo, bardzo ważny, to są wynagrodzenia, czyli niskie wynagrodzenia. I tu znowu powiem, że inicjatywa obywatelska Związku Nauczycielstwa Polskiego, która

0: oczywiście wdrukowano w umysły społeczeństwa, że przecież nauczyciele otrzymali 30% podwyżki. I dzisiaj jest Tok FM rano i właśnie było o nauczycielach, o wynagrodzeniach. I właśnie przewijał się wśród dzwoniących. No tak, nauczyciele zarabiają za mało, ale przecież dostali podwyżki duże. Ja chciałam tylko powiedzieć, że tak zostało to w umysłach społeczeństwa, że nie przyjmuje do wiadomości, że w 2024 roku, kiedy rzeczywiście wprowadzono 30% podwyżki, to zasypywano lukę, bo rok 2023 był najgorszym rokiem pod względem wynagrodzeń w ciągu 30 paru lat. Gorszy to był 99, no ale to okres Balcerowicza, prawda, planu przemian i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najlepszym rokiem był 2013 i to było 122% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Później spadały te wynagrodzenia, trochę się odbiły w czasie strajku, no bo były dwie 5-10% podwyżka, by spaść do 100%. Ze 122 do 100% tylko i wyłącznie w roku 2023. To po raz pierwszy się zdarzyło. W 2024 roku, styczeń, luty, że niektórzy nauczyciele musieli dostawać dodatki wyrównawcze, bo nie osiągali minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak jeszcze nigdy nie było. Ale wtedy, kiedy dostaliśmy te 30% podwyżki, trochę odbiliśmy, ale do 112%, czyli nie do tych 122, które było w roku 2013. A teraz znowu spadamy i jak tak dalej pójdzie, to w tym roku będzie 106%, a w przyszłym roku będziemy na poziomie 2023 roku, czyli ta luka, którą ten rząd zasypywał, ponownie w całości się pojawi. Ja tylko powiem, że nauczyciele czują rozgoryczenie, bo jak słyszą, jak pan premier mówi, że no nauczyciele, lekarze, limity, oczywiście nie wszyscy, to 16-krotność minimalnego wynagrodzenia, to ja powiem, że nauczyciel dyplomowany, to ten o najwyższym stopniu awansu zawodowego, z 20-letnim co najmniej stażem, no bo tyle ma ewentualnie dodatku za wysługę lat, to on otrzymuje, pracując na jednym etacie i z tymi wszystkimi dodatkami, 1,6 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Proszę zobaczyć, jaka to jest różnica. 1,6 a 16-krotność, prawda? Ale my nie chcemy aż tyle. My chcemy brać udział w tym, jak się nasze państwo rozwija, jesteśmy jego częścią i naprawdę nie można doprowadzić do sytuacji, że za chwilę będzie rząd musiał bohatersko rozwiązywać problem, który sam znowu tworzył.
1: Oczywiście sprawa wynagrodzeń to zawsze sprawa ważna, dla związków zawodowych naturalna. Natomiast jeszcze w ostatnich tych 4 minutach chciałbym, żeby wrócić na chwilę do głównej myśli tego badania, tezy, że jest to zawód stresogenny, że nauczyciele są wyczerpani, no bo oczywiście chodzi o to, żeby przeprowadzić różnego rodzaju rozwiązania. I w tym raporcie znajduje się oddzielny rozdział, jak wspomniałem, gdzie są różne propozycje działaczy związkowych co do rozwiązań systemowych także. I no, jest ich wiele. Ograniczenie liczebności klas i wspierająca nauczycieli organizacja edukacji włączającej, odbudowa szkolnictwa specjalnego, zwiększenie odpowiedzialności rodziców, zmiana systemu kształcenia i wyboru kadry kierowniczej, nadanie szkołom osobowości prawnej, aby właśnie szkoły miały więcej autonomii i samodzielnie mogły decydować o niektórych swoich działaniach. Wreszcie ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego. Czy raport jest z połowy czerwca, więc minął nieco ponad miesiąc od jego publikacji. Słyszeliśmy od pani w pierwszej części audycji, że oczywiście w ministerstwie się odbyło spotkanie i prezentacja tego raportu, no tylko właśnie czy państwa zdaniem, pani wyczucie jest takie, że

0: że to było rytualne, na zasadzie jest raport, przyszli, powiedzieli, pochyliliśmy głowę, przyznaliśmy rację i tyle. Czy naprawdę wyczuwa pani, że w tym aspekcie, którego dotyczy ten raport, jest szansa na jakąś zmianę?
1: Powiem tak, ministerstwo w tej chwili zajęte jest wprowadzaniem nowej podstawy programowej, dopinaniem wielu rozporządzeń, czyli mówimy o kompasie jutra, tudzież innymi. Na pewno to, co usłyszeliśmy, to że będą chcieli wzmocnić ochronę prawną nauczycieli, ale tu nie chodzi o taką ochronę iluzoryczną, jaka jest w tej chwili, tylko o taką prawdziwą rzeczywiście ochronę, żeby osoby, które pomawiają, znieważają nauczyciela, ale też zwykłe wsparcie nauczycieli, kiedy coś się dzieje, to w tym zakresie poproszono nas o przekazanie naszej poprzedniej propozycji, którą żeśmy przekazywali przy prawie oświatowym. Coś wspominało ministerstwo też na temat edukacji włączającej. My od lat mówimy, bo u nas ta edukacja włączająca jest wprowadzana w sposób taki bardzo wprost. Po prostu wrzuciło się wszystkie dzieci do szkół masowych. Ja tu powiem, że 76% dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego uczy się w masowych szkołach. I to dobrze. My chcemy, żeby te dzieci uczyły się w masowych szkołach, ale nie może być tak, że w klasie integracyjnej, to jest do 20 uczniów i do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a w klasie w szkole ogólnodostępnej może być 30 uczniów i 10 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Mamy demografię, jaką mamy, prawda? I to jest czas, żeby stworzyć warunki do nauki tych uczniów, a równocześnie warunki dla pracy nauczycieli, bo inaczej to po prostu ci uczniowie muszą mieć dostosowane wymagania, w związku z czym nie da się w takiej dużej grupie, przy czym wszyscy wiemy, jak bardzo dbamy o dobrostan uczniów. Wiemy, że to nie tylko jest kwestia orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego czy opinii, ale uczniowie mają przeróżne psychiczne swoje potrzeby, mają fobie, depresje, lęki. I to nad tym wszystkim nauczyciel musi zapanować, musi to zobaczyć, zidentyfikować, bo nauczyciel musi być wszystkim, jest policjantem, terapeutą, dydaktykiem, wychowawcą, organizatorem wycieczek, czego by tu jeszcze nie wymienić. No to w takim zakresie pani minister poinformowała również, że występowało już trzykrotnie, żeby podwyżki dla nauczycieli, trzykrotnie, to znaczy w 25, 26, a teraz na 27, żeby te podwyżki były 11%. No niestety za każdym razem minister Domański odpowiada, że nie ma pieniędzy. Dodatkowo jeszcze wydaje się, że na początku ministerstwo mówiło, że przeprowadzi taką kampanię po poprzednich 8 latach, kiedy był hejt na nauczycieli. No tej kampanii niestety nie było. Ale tak puentując, to nauczyciel teraz, to jest tak, że jeżeli cokolwiek by nie zrobił, to słyszy, że można było lepiej. Jeśli zrobi więcej, to słyszy, że to jest jego obowiązek. A jak nie zrobi więcej, to słyszy, że to jest brak zaangażowania. On jest bez przerwy oceniany, bez przerwy krytykowany, ocenia go uczeń, rodzic, kolega, dyrektor, kuratorium, organ prowadzący. Natomiast nikt nie wspiera nauczyciela i to jest jak najbardziej potrzebne.
0: No, będziemy pewnie za jakiś czas się znowu spotykać i będę pytał, czy kwestia tych rekomendacji rzeczywiście sprowadza się tylko do kilku elementów. Czyli jesteśmy umówieni już za jakiś czas, a dzisiaj pięknie dziękuję pani Urszula Woźniak, wiceprezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc. Podziękowania też dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. No, a my się usłyszymy jutro znowuż o tej samej porze. Dobranoc.
2: Autopromocja.
3: Sztuczna inteligencja w medycynie. Poprowadzi dokumentację medyczną, wypisze skierowanie, obsłuży kolejkę pacjentów. To oczywiste. Ale jeśli zrobi opis mego rezonansu, to kto weźmie za niego odpowiedzialność? I czy muszę się na to zgodzić? Więcej w czwartek o 10:40 w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jeden z pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy do tej pory nie zostali zaprzysiężeni, otrzymał właśnie zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Prawo i Sprawiedliwość domaga się przyspieszenia prac w sprawie afery wokół warszawskiego Szpitala Południowego. We Wrocławiu także w wakacje dzieci i młodzież mogą liczyć na wsparcie streetworkerów. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent przyjmie ślubowanie od wybranego w czerwcu nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Informację przekazał szef Kancelarii Prezydenta w platformach społecznościowych tuż po rozmowie telefonicznej z profesorem.
5: Ta wiadomość zastała mnie w bardzo specyficznych okolicznościach, ponieważ akurat odwiedziłem moją wnuczkę, która ma rok i 4 miesiące, i jako dziadek przyjeżdżam przynajmniej raz albo dwa razy w tygodniu do mojej wnuczki, no i odbywam tam wachtę dziadkową. I właśnie tak. Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie na ślubowanie, które ma odbyć się we wtorek. To była krótka, kurtuazyjna rozmowa i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
4: Mówił profesor Patyra. Z grupy wybranych w tym roku sędziów do tej pory tylko dwoje złożyło ślubowanie wobec prezydenta: Magdalena Wędkowska i Dariusz Szostek. Do dziś nie zaproszono do Pałacu Prezydenckiego wybranych w marcu 4 sędziów. Profesor Sławomir Patyra mówi wprost: nie ma wątpliwości, że wszyscy oni powinni być zaprzysiężeni. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, pytany w Polsat News o to, dlaczego prezydent zdecydował się odebrać ślubowanie od Sławomira Patyry, podkreślił, że sytuacja profesora jest bardzo czysta. Jednocześnie Bogucki ocenił, że 4 osoby wybrane przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego skorzystały ze ścieżki nieprzewidzianej ani konstytucją, ani ustawami. Zmarł profesor Stanisław Gomułka, ekonomista, były wiceminister finansów i były doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, poinformował Business Center Club. Profesor Gomułka był współtwórcą programu reform w okresie polskiej transformacji. Miał 85 lat. Generał Ihor Skibiuk zostanie nowym szefem Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, o czym poinformował dziś prezydent kraju. To kolejne roszady na czele Armii Kijowa po zmianie na stanowisku naczelnego dowódcy. Wołodymyr Zełański mianował na tę funkcję Michała Drapatego. Wczoraj wieczorem odwołał z tej posady Aleksandra Syrskiego, którego dymisji żądała duża część obywateli. Mówi w TOK FM analityczka do spraw Ukrainy Maria Piechowska.
6: On nie był lubiany za to, że był utożsamiany z takim trochę postsowieckim systemem dowodzenia. Była centralizacja tego procesu decyzyjnego, w którym nie liczyło się życie żołnierza i broniło się pozycji za wszelką cenę, właśnie za cenę niestety wielu żyć.
4: W ostatnim czasie w Ukrainie doszło także do zmian na czele Ministerstwa Obrony. Z funkcji szefa resortu odwołany został Michajło Fedorow. Jego następca nie został jeszcze wybrany, a obowiązki ministra obrony tymczasowo pełni generał Jewchen Chmara. W Zagnańsku w województwie świętokrzyskim wykoleiła się lokomotywa pociągu towarowego. W zdarzeniu nikt nie został ranny. Służby kolejowe usuwają skutki wykolejenia, a ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń. Przyspieszenia prac w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym domagają się politycy Prawa i Sprawiedliwości i przed siedzibą rządu uruchomili licznik. Bo jak mówi Przemysław Czarnek, śledczy do tej pory nie przesłuchali lekarza Dawida Kacprzyka. Prokuratorzy zapewniają, że lekarz nie jest pierwszym w kolejności do przesłuchania, bo najpierw chcą porozmawiać z innymi pracownikami. A więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
7: Uruchamiamy, szanowni państwo, licznik hańby.
8: W taki sposób przed kancelarią premiera politycy PiS na czele z Przemysławem Czarnkiem postanowili przypomnieć o aferze w Szpitalu Południowym.
7: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę.
8: Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że lekarz milioner zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania medyków i pracowników placówki, a te idą powoli, mówił Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
9: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
8: Do śledczych trafiły też wyniki kontroli czasu pracy w szpitalu brudnowskim, gdzie Kacprzyk także pracował. Tam też doszło do nieprawidłowości. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Na wrocławskie skateparki, boiska czy w okolice galerii handlowych wyruszyli streetworkerzy, którzy także w wakacje w mieście pomagają młodzieży. Streetworkerzy to młode osoby, które wiedzą, jak rozmawiać z młodzieżą, jak reagować i jak i gdzie szukać pomocy. Jest duży problem przemocy psychicznej i fizycznej także na tle narodowościowym, mówią Ruslan z Ukrainy, jeden ze streetworkerów, i Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
10: Jest dużo ksenofobii i nienawiści wobec przedstawicieli innych narodowości.
11: Nasi streetworkerzy są coraz bardziej rozpoznawalni, mają też oznaczone stroje i ci młodzi ludzie do nich piszą, odzywają się, czekają też na nich. Także to ma ogromny sens.
10: Najczęściej spotykam się z młodzieżą, która nie ufa. Rzadko miała możliwość zaufać, nie? Osobom dorosłym, instytucjom, czemukolwiek.
11: I takie, które nie garną się do tego, żeby z tego wsparcia skorzystać.
4: Projekt wrocławskich streetworkerów ma miejskie finansowanie do końca roku. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Jutro w ciągu dnia możliwe przejaśnienia, ale więcej przed nami momentów z zachmurzeniem dużym. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich, do 21 na krańcach południowo-wschodnich.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Myśl na głos w środę. W środę właśnie, to dziwne, proszę Państwa. Nie mogę się przyzwyczaić w tym tygodniu, bo to już dzisiaj będzie ostatnie wydanie audycji Myśl na głos w tę środę i w ogóle w środę o 23 w TOK FM, ale oczywiście wszystkie rozmowy są też w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest doktor nauk medycznych Armen Mekhakian, czyli psycholog, psychoterapeuta, który oczywiście też w niedzielę o 23 z Zuzanną Piechowicz prowadzi audycję Dobra Terapia. Witaj.
13: Dobry wieczór.
12: Będziemy dzisiaj rozmawiać o zmianach, o pożegnaniach, będziemy o rozstaniach może też rozmawiać, bo to będziemy dzisiaj, myślę, też ten wątek dotykać z różnych stron. Ty swoją drogą też jesteś strategiem biznesowym, więc kto wie, może gdzieś tam wątek pracy czy biznesu też poruszymy, ale też relacji przecież, prawda? Jakoś trzeba zacząć tę rozmowę, więc zacznę od takiego otwartego pytania. Czy zmiany są potrzebne w życiu?
13: Myślę, że nim przejdę do tej odpowiedzi, to trzeba jakoś uhonorować chyba ten wyjątkowy moment. Skoro zacząłeś od tego, że to jest ostatnia audycja, to jest mi bardzo miło, że mogę jakoś towarzyszyć temu domknięciu.
12: Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do audycji Myśl na głos, jako też redakcyjny kolega przecież, prawda?
13: No właśnie, to jest takie...
12: Jest mi bardzo miło.
13: Bardzo miłe, że można o tym porozmawiać i też trochę tak w sposób nieteoretyczny jakoś się powymieniać myślami, emocjami dotyczącymi tego, jak to jest kończyć, jak to jest być w przededniu rozpoczynania czegoś nowego, jakie są emocje z tym związane. No ale już odpowiadam na twoje pytania. Pytanie to pierwsze. Zmiany w zasadzie wiążą się z tym, że one mają taką komponentę lęku. Mhm. Bez względu na to, czy to jest taka zmiana z góry jakoś pozytywna, czy może więcej jest nieznanej. Sama zmiana po prostu, nawet jeśli dotyczy czegoś naprawdę bardzo dobrego, ważnego, na przykład ślubu, pojawienie się dziecka, czy wyprowadzenie się do lepszego miejsca zamieszkania, po prostu wiąże się z lękiem.
12: Ale czasami są też takie, znam takie osoby, które lubią po prostu w ogóle wprowadzać jakieś zmiany. Zmiana dla zmiany. Czy to ma sens, czy nie? Żeby coś zmienić.
13: No to tak...
12: To nie jest zawsze też chyba, tak mi się wydaje, poprzedzone właśnie też tym lękiem.
13: No właśnie. To okazuje się, że dla naszego systemu nerwowego zmiana, czyli robienie czegoś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jest wysiłkiem, czyli oczywiście dla każdego ten lęk co innego będzie oznaczał. ale jednak próba podjęcia jakiegoś no, tego właśnie wysiłku, żeby coś zmienić, wiąże się z pewnym pobudzeniem charakterystycznym w naszym systemie nerwowym, a to pobudzenie to nic innego jak lęk, czyli jesteśmy tacy bardziej uważni, co zaraz będzie, czy będzie lepiej, czy gorzej. I to jest jedna strona medalu. Druga strona to jest to, o czym ty powiedziałeś, że są pewne osoby, które wydawałoby się, że bardzo lubią, no bo generują te zmiany w swoim życiu, regularnie tych zmian wprowadzają. No i oczywiście powody mogą być bardzo różne, ale możemy też z klinicznego punktu widzenia powiedzieć, że to jest pewien sposób radzenia sobie z niepokojem.
12: Czyli, z niepokojem?
13: Że, tak, że jedni na przykład mogą unikać tych zmian ze względu na to, że właśnie tak sobie radzą z tym lękiem, a drudzy mogą generować szereg zmian, no bo ta zmiana może mieć bardzo różne funkcje. Jak często coś zmieniam, no to może czegoś nie dokończam, może funkcja tej zmiany częstej może być bardzo różna u każdej osoby.
12: Dobrze, bo ja tak myślę o bardzo takim właśnie błahym, tak. Może ono nie jest błahe, taką błahą potrzebą, że podam przykład. Kupuję kawę i czy tam Kowalski kupuje kawę albo Nowakowa i on, czy ona jest wyspecjalizowana, lubi sobie tam różne smaki i za każdym razem kupuje inną kawę, no więc to jest też, myślę też o takiej zmianie i gdzie tutaj w tym wszystkim może być lęk?
13: No,
12: bo chcę za każdym razem spróbować czegoś innego. Lubi kawę kenijską, no dobra, ale spróbuję z tej na przykład plantacji, a spróbuję taką, tak. Po takiej metodzie obróbki.
13: To spróbujmy to uporządkować. Zasadniczo no. To, że możemy chcieć coś eksplorować, czyli poznawać coś więcej, no to jest co innego niż zmiana. Gdybyśmy na przykład mówili o tym, że ktoś zmienia swój regularny zwyczaj właśnie takiego eksplorowania, picia, próbowania kaw różnych i powiedzielibyśmy, że z jakiegoś powodu nie będzie pił kawy, tylko będzie teraz pił herbatę, to już byłaby bliższa temu, o czym ja myślę.
12: Okay.
13: Czyli, że jakby inną rzeczą jest jakaś taka naturalna potrzeba eksplorowania, szukania, wypróbowywania różnych rzeczy, smakowania, a inną rzeczą jest, kiedy potrzebujemy zrobić zmianę, do której jesteśmy przyzwyczajeni. I ta zmiana po prostu wymaga wysiłku, no bo trzeba się jakoś tak postarać, żeby ta zmiana nastąpiła. Myślę, że bardzo prosto możemy to porównać nawet do podróży. Nawet jeśli podróżujemy i tam nie ma niczego zagrażającego, no po prostu zwyczajnie podróżujemy, na przykład mamy wymarzony lot może na wakacje, no to bardzo prawdopodobne, że tuż przed tym lotem będziemy mieli gorszą noc, bo będziemy tacy bardziej czujni, żeby nie zaspać, żeby...
12: Tak zwane raise fiber.
13: No właśnie. I co to jest technicznie? To nic innego jak pobudzenie w naszym układzie nerwowym, czyli taka większa czujność, żeby nie przegapić czegoś. Na to w języku z kolei psychoterapeutycznym jest lęk. I teraz sam lęk, samo zjawisko pobudzenia w naszym systemie nerwowym to jest całkiem zdrowa sprawa, no bo w zasadzie jeśli, w sumie dzisiaj zaczęliśmy o zmianie, mówimy zmiana i próbujemy to jakoś przeciwstawić temu, że no można by czegoś nie zmieniać, tak? Że mieć jakieś takie stałe, regularne.
12: W ogóle strefa komfortu to może być jeszcze poboczny wątek, który tutaj też powinien być poruszony w naszej dzisiejszej rozmowie.
13: No właśnie, porozmawiamy o tym, czy w ogóle jest coś takiego, ale rzeczywiście, jeśli mówimy o tym, że możemy coś zmieniać lub możemy nie zmieniać, no to powiedzmy, że dla jednej osoby komfortowe bardziej będzie brak zmian, czyli taki stabilny, powtarzalny system funkcjonowania. Dla kogoś innego być może bardziej komfortowe będą zmiany, czyli częstsze zmiany.
12: A zmiany mniejsze?
13: No wiadomo, bo te większe będą generowały na pewno dużo większy niepokój.
12: Dużo większy lęk.
13: Tak, czyli pobudzenie. Chodzi o to, żebyśmy między lękiem a pobudzeniem postawili znak równości.
12: Nawet przygotowując się do dzisiejszego naszego spotkania, właśnie wyczytałem lęk, że jego zadaniem jest ochrona organizmu przed niebezpieczeństwem związanym z wkraczaniem na nieznane terytorium.
13: No więc właśnie, i tutaj gdybyśmy się przyjrzeli na przykład dziecku, to będzie bardzo wyraźnie widać, na przykład wszystko, co jest nowe dla dziecka, nowy człowiek, nowy plac zabaw, nowe przedszkole, nowa zabawka nawet, to jest jakaś taka nieufność na początku.
12: Tak, wycofanie
13: jest. Wycofanie i potem powoli przyglądanie się, czyli taki moment niepewności. Mhm. I dopiero potem następuje decyzja, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Więc chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że jako ludzie, jeśli mówimy o poważnych zmianach, bo tutaj mówimy o takich zmianach, które nie mają takiego elementu poznawczego, że sobie tak badamy bez... mogę sobie zamówić tę kawę, o której mówisz, ale nie muszę tego powtarzać, nie muszę tego pić nawet, tak jak mi nie będzie smakowało, no to trudno. Czyli no, to jest jakaś taka potrzeba eksplorowania.
12: Tak.
13: Bardzo ważna zresztą, związana z tym lękiem, ale to jest jednak co innego niż potrzeba zmiany, związana z kosztami, a już nie mówiąc o zmianach, które są w ogóle niezgodne z naszymi, nie są przez nas zaplanowane, czyli na przykład no, musimy coś zrobić.
12: No o tym też będzie, bo w kontekście pracy możemy się sami decydować na jakąś zmianę, albo może też być tak, że no, przecież w wielu firmach są po prostu zwolnienia, albo są zwolnienia grupowe i też swoją drogą myślę, że też powinniśmy o tym porozmawiać, jak sobie radzić z taką zmianą wymuszoną.
13: No, ja myślę, że nawet jeżeli to jest taka zmiana zawodowa, która wyszła z naszej inicjatywy, czyli mówimy, no nie zwolnili nas, ale nie chcemy pracować z różnych powodów, może nam różne rzeczy, możemy być niezadowoleni z tej pracy, więc mówimy koniec, zmieniamy. To też jest jeszcze inna okoliczność niż na przykład, kiedy mówimy, a ja już nie chcę być w tej branży, nie podoba mi się to. Cieszę się bardzo, że co innego będę mógł robić. Czyli na przykład trochę tak, jakbym powiedział, mieszkałem całe życie w mieszkaniu, fajnie jest, a teraz będę mieszkał w domu. Będę miał ogródek i w ogóle będzie wygodniej. No to jest jednak innego kalibru zmiana, niż tak. Jak okazuje się, że, nie wiem, była powódź i muszę opuścić swoje mieszkanie, tak. Bo tam się niebezpiecznie mieszka. Wiesz, chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że zmiana jako czynność mająca na celu pewną aktywność. Tak. Prawda? Zmiana to jest nic innego jak sprawczość w jakimś charakterze, w jakimś sensie. I teraz ta zmiana może być wewnętrzna, powodowana naszą wewnętrzną potrzebą, zewnętrzna lub jakaś neutralna, ale zawsze jeśli mamy być sprawczy, czyli mamy coś robić, to wymaga pobudzenia, a pobudzenie może się wiązać z lękiem. Druga strona medalu jest taka, że możemy być zmuszeni tę zmianę przeprowadzić, możemy potrzebować na przykład zmiany od lat, możemy być w miejscu pracy, która w ogóle nam nie odpowiada, ale nie mieć jakiegoś wewnętrznego takiego, nie wiem, pobudzenia, jakiejś takiej siły, wystarczającego lęku, powiedziałbym, a tu się już sprawa robi skomplikowana, czyli że...
12: I co się wtedy dzieje?
13: I ja wtedy w ramach ochrony, czyli ja czuję ten niepokój związany z tym, że powinienem, chciałbym zmienić, ale ten niepokój jest większy niż dyskomfort, którego doświadczam będąc, więc w ramach regulacji napięcia zaczynam robić różne inne rzeczy.
12: Na przykład?
13: Na przykład myślę sobie, że mam fajnych przyjaciół w pracy, mam dużo radości z tej pracy wynikającej, więc ona mi coś daje. Zaczynam jakby karmić się, czy tak jakoś trochę się uspokajać, pocieszać się różnymi takimi pobocznymi sprawami, które są wartościowe, ale one działają jak regulacje napięcia, żebym ja no jednak nie naraził się na tą zmianę.
12: A czy to też nie jest trochę tak, że tak jak teraz ciebie słucham, może być też coś takiego, że być może to też jest związane z jakimiś pewnymi złymi doświadczeniami z przeszłości, że się po prostu je wypiera. I pamięta się tylko te dobre, tak trochę jakbym na inne pole, jakbym to przełożył, też ludzie często romantyzują komunizm na przykład, tak? A była przecież bida, była cenzura, było...
13: Zależy dla kogo.
12: Nie? No zależy dla kogo. Ma jakichś tam dobrze ustawionych, pewnie komuna była w porządku, ale dla zdecydowanej większości no to jednak to był jeden wielki szlam po prostu, tak? No i no i teraz często widzę na przykład też na takich sentymentalnych różnych profilach, jak to kiedyś było fajnie. Mhm. A nie pamięta się tych ciemnych stron. Czy to może być właśnie też to? Nie
13: myślę,
12: do końca.
13: Ważne to jest wątek, ale to z tym komunizmem to może się okazać, że ktoś ma sentyment
12: za... To jest absurdalne porównanie
13: wcale
12: oczywiście.
13: Wcale nie absurdalne, ale nie? Może ktoś mieć sentyment za meblami, za smakami, za relacjami między
12: oczywiście.
13: Ludźmi, za solidarnością, której by nie było, gdyby nie komunizm. Czyli można powiedzieć, że zupełnie różnie można do tej sprawy podejść, ale myślę, że akurat takie romantyzowanie czegokolwiek jest powodowane brakiem zgody na to, żeby jednocześnie było jedno i drugie. Czyli my nie mamy zdolności do przeżywania ambiwalencji, więc trudno jest nam jednocześnie doświadczać negatywnych emocji względem komunizmu i pozytywnych, a przecież świat nie jest czarno-biały. Ale wracając do tego, co ty powiedziałeś o tych naszych doświadczeniach, że czasami mamy takie doświadczenia, które powodują, że właśnie wypieramy te trudne rzeczy, skupiamy się na tych pozytywnych. My, to jest za dużo powiedziane, dzieci. Bo jeśli jesteśmy właśnie w trakcie kształtowania się, jesteśmy takim młodym umysłem, to żeby przetrwać, to jednym z mechanizmów obronnych to jest na przykład wyparcie, to jest zniekształcenie pewnych rzeczy, koncentrowanie się na tych pozytywnych. To jest taki całkiem przytomny mechanizm obronny, który ma nas chronić. Ale jak jesteśmy już dorośli i łapiemy się na tym, że jestem w złej sytuacji, dla mnie niewygodnej, na przykład w pracy, w której nie chcę być, jestem sfrustrowany, mam elementy wypalenia, wracam do domu, jestem nie wiem, przenoszę tą złość na przykład na rodzinę i tak dalej, a jednocześnie jak zadaję sobie pytanie, czego mi trzeba, no i odpowiedź jest, no, najlepiej zmienić pracę. I wtedy pojawiają się ogromne lęki. Czy znajdę lepszą, czy dam sobie radę w innej, jak długo będę bezrobotny i tak dalej, i tak dalej.
12: Czy będę miał stabilność finansową?
13: Dokładnie tak. A to jest przecież bardzo ważne pytanie. I teraz ten lęk, im dłużej o tym myślę, tym więcej tam jest pytań czy, albo a co jeśli. No i rośnie to ten niepokój we mnie i ja naturalnie mam potrzebę regulowania tego napięcia, czyli żeby trochę było lżej.
12: Jak się reguluje?
13: Zaczynam się zajmować, można regulować to napięcie zdrowo lub niezdrowo.
12: A jak jest zdrowo, jak jest niezdrowo?
13: Niezdrowo jest to, co zazwyczaj robimy, czyli nie zajmuję się dalej tym, czym się powinienem zajmować, co zrobić, żebym jednak tę pracę zmienił, bo ona mi nie odpowiada, tylko zaczynam się pocieszać różnymi takimi sprawami, które chwilowo dają mi ulgę. Właśnie tak jak powiedziałem, fajne towarzystwo, miło, blisko, nie wiem. Tyle lat tu pracuję. Różne tam elementy interesujące przywołujemy na świadka, żeby tylko nie zderzyć się z tym bardzo wysokim poziomem lęku związanym z tym, że muszę podjąć decyzję.
12: I być może też szukamy potwierdzenia na swoje takie małe kłamstywka, prawda?
13: Ale to tak czasami może być.
12: Albo fałszywe przekonania.
13: Chodzi o to, widzisz...
12: Dużo osób też przecież ucieka w używki, tak? Alkohol, narkotyki. Wydaje mi się, że to też może być jeden z powodów.
13: Ale w jakim celu? Po to, żeby nie czuć.
12: No tak, tak. No, ale chodzi mi o to, że to mówimy o tych niezdrowych właśnie.
13: Dokładnie tak, bo zobacz, chodzi o to, że rośnie w nas napięcie związane z tym, że powinienem się konfrontować z tym, no powiedzmy, pójść i wypowiedzieć umowę albo, nie wiem, zwolnić się. No to jest taki trudny moment. Więc wolałbym do tego nie dopuszczać. I teraz co się we mnie dzieje? Dużo mówię, narzekam, nie wiem, no sięgam po używki, jestem smutny, na wakacjach nie wypoczywam. No generalnie ogromnie dużo wysiłku wkładam w to, żeby jakoś sobie radzić z tym lękiem, zamiast na przykład, i tu przechodzimy do tych zdrowych sposobów regulacji, nie wiem, zrobić listę spraw, na które ja mam realny wpływ. Na przykład zadać sobie pytanie, ile musiałbym mieć pieniędzy, żeby przez na przykład kilka miesięcy szukać pracy.
12: I mieć jakieś tam środki na to, żeby żyć jakoś.
13: Tak, dokładnie tak. Czyli zatem na przykład zamiast przez ileś lat pocieszać się, że być może szef się zmieni, to odkładam pieniądze.
12: Albo ktoś
13: realne.
12: Zostanie doceniony i dostanie podwyżkę.
13: Tak, dokładnie tak. Czyli odkładam konkretne środki, licząc na to, że jeśli na przykład będę szukał między 6 a 12 miesięcy pracy, to żebym mógł przetrwać. Teraz można się zastanowić, co 6, 12 to bardzo długo. Oczywiście, że to bardzo długo. I zakłada się, że jeżeli chcemy znaleźć taką wymarzoną pracę, taką, która będzie dla nas jakaś taka wygodna, dobra i tak dalej, no to się zakłada, że to nawet trwać może do roku. Ale następne pytanie, na które powinienem zadać sobie pytanie, czy ja mam w sobie pewną gotowość, żeby nie powiedzieć pokorę do tego, żeby skupić się na tym, gdzie ja mógłbym zarobić pieniądze. Być może to nie będzie praca wymarzona, ale to będzie praca, w której ja zarobię pieniądze i nie będę musiał być w warunkach, które są dla mnie nieakceptowalne, w których czuję się poniżony, niedoceniony. Czyli cała zabawa polega na tym, że moglibyśmy podsumować ten wątek rozmowy słowem sprawczość. Jak się bardzo boimy, to mamy ograniczoną sprawczość i się kurczymy. I zaczynamy zajmować się rzeczami, które... No, których mamy dostęp, czyli głównie narzekamy.
12: A jak można w tej sytuacji to przełamać? Jak wykonać ten, można wykonać też ten pierwszy krok? Bo ja też tak mówię, że ta nasza, że audycja Myśl na Głos nie ma, ta audycja nie ma charakteru nie miała, Boże, w czasie przeszłym już muszę mówić o tej audycji, nie miała charakteru poradnikowego, tak? Więc to nie jest porada medyczna oczywiście, nie jest to porada psychologiczna, ale są pewne jakieś zestawy narzędzi, które można wykorzystać i spróbować, które... Nie zaszkodzą.
13: Tak, ale ja jestem jednak za tym, żeby nie szastać tymi poradami, bo one nie mają większego znaczenia, prawdę mówiąc, jeżeli nie skupimy się na tym, co jest istotą rzeczy. Bo zaraz powiem, co mam na myśli. Bo wydawałoby się, że rozmawiamy o tym, co tu robić, żeby się nie oszukiwać, żeby nie było tak, że zamiast się zająć tym, czym ja się powinienem zająć w trakcie szukania pracy albo po prostu zmiany pracy, to ja się zajmuję wszystkim obok, ale nie tym, co jest istotne, nie? I z tymi poradami może być bardzo podobnie. Czyli my możemy szukać porad, czytać książek, jakichś tam specjalistów odwiedzać, byleby nie zderzyć się z tym, że jak potrzebuję kilka tysięcy złotych na przeżycie, te kilka tysięcy mogę zarobić w fajnych warunkach, w takiej pracy, w której bym chciał być, ale nim tę pracę znajdę, to muszę pracować, nie wiem, w Biedronce.
12: Na przykład, albo tam albo gdzieś. Innym zwierzątku.
13: I że tak. To jest nie... No i że to jest dla mnie jakaś taka, no to trudna sprawa, nie? I
12: ja sam a może ze sobą, też początek nowej przygody, kto wie?
13: Ale sam ze sobą siadam i rozmawiam, co się we mnie dzieje. To znaczy, jaka jest funkcja tego, że ja wolę być niezadowolony w pracy, niż podjąć inną. I teraz różne mogą być rzeczy. Może się okazać, że moje przekonanie jest takie, że po latach doświadczenia i wykształcenia i tak dalej, to ja nie mogę mieć pracy, która jest jakaś tam, tak? Albo, że nie mogę w jakiejś branży pracować, albo, że to byłby regres. Czyli cała sprawa polega na tym, że jeżeli nasza osoba jest postrzegana przez nas samych wyłącznie przez pryzmat różnych zewnętrznych takich jakby filtrów społeczeństwa, szefów, nie wiem, kariery, rodziców i tak dalej, to my zamiast się koncentrować na tym, co tu robić, no bo jestem w drodze, zorientowałem się, że jest to zła droga, w podróży jestem i patrzę, że no nie pojadę dalej, jest ściana. No i teraz można się zastanowić nad tym, co tu robić, jak zawrócić. Ale okazuje się, że zazwyczaj problem nie polega na tym, jak zawrócić, tylko problem polega na tym, żeby zdać sobie sprawę, że trzeba zawrócić. Że to już nie ma sensu, nie przekroczymy tej ściany,
12: tak.
13: Nie ma co tam płakać, tylko po prostu trzeba zawrócić. I wtedy zazwyczaj jakby mniej kłopotliwe jest, jak to zrobić, bardziej ten moment, w którym podejmujemy decyzję, że należy to zrobić. A potem to jest taka kwestia związana z tym, czy właśnie ja mam pewną gotowość do tego, żeby zrobić jakiś regres w moim życiu zawodowym. Często jest po prostu to niezbędne.
12: Ochłonąć. Trzeba czasami troszeczkę regres, żeby zrobić później awans.
13: Dokładnie tak. Ochłonąć, zaplanować, a następnie uznać, że chcę w tym, jakby tym razem w mojej karierze zawodowej, chcę mieć więcej do powiedzenia, czyli mniej wysilać się, licząc na to, że będę nagrodzony jak w religiach różnych, tylko skoncentrować się na takim myśleniu transakcyjnym. Mam coś do zaoferowania, idę i to, co mam do zaoferowania, próbuję sprzedać. No wiadomo, że kupi to, co ja mam do zaoferowania, tylko ktoś, kto tego potrzebuje. Więc jeżeli się okazuje, że ja mam coś wspaniałego do zaoferowania, ale tego nikt nie potrzebuje, to myślę sobie, dobra, muszę się nauczyć czego innego. A jeżeli ja mam coś fajnego, co jest pożądane na rynku, a ktoś mi mówi, wiesz co, to ja ci mniej zapłacę, ale za to powiem, że cię lubię, a w ogóle to możesz przykleić moje logo, a w ogóle to będziesz miał jabłka w środy i tam inne rzeczy. I ja w takie rzeczy wchodzę, to znaczy, że ja przestałem w pracy zawodowej myśleć transakcyjnie, tylko myślę emocjonalnie. Bo w pracy zawodowej zarówno pracownik, jak i pracodawca powinien mieć odwagę powiedzieć, okej, skupmy się na tym, czy to, co ja mam do sprzedania, ma wartość dla ciebie oraz to, ile ty chcesz zapłacić, jest dla mnie satysfakcjonujące. I to jest szalenie ważny element taki transakcyjny. Jakieś moje osobistego doświadczenia takiego zawodowego, nawet nie w kontekście jakoś doradcy czy terapeuty, tylko po prostu człowieka, który wielokrotnie zmieniał pracę zawodową, to uważam, że najgorsze, co nam się może wydarzyć w trakcie tego przeżywania lęku, to jest zgoda na to, żeby tak jakby outsourcować sprawczość w naszym życiu.
12: Czyli, to znaczy?
13: Czyli zamiast powiedzieć, dobra, chwila, żebym mógł pozwolić sobie na wybór, potrzebuję kilka miesięcy pieniędzy na przetrwanie, muszę też wiedzieć dokładnie, co chciałbym zrobić, a czego nie. No i zamiast tak jakby intensyfikować moje wysiłki związane z tym, żeby ktoś mnie docenił, uznał, dał mi szansę, powinniśmy zapomnieć w kryzysie o takich rzeczach, tylko się skupić na tym, co ja mam wartościowego do sprzedania, bo tylko wtedy, kiedy damy radę kogoś przekonać do tego, że my mamy pewien produkt, którego on nie ma, wtedy będziemy w stanie tę naszą rozmowę sprowadzić na poziom transakcyjny. W przeciwnym wypadku ciągle jesteśmy w takiej pozycji, w której czekamy, aż ktoś nas doceni, a my przecież nie jesteśmy już dziećmi. I tak naprawdę nasi pracodawcy, bez względu na nasze ogromne kompetencje, nie powinni nas doceniać, tylko powinni nas potrzebować. A jak tego nie potrzebują, no to trzeba szukać takiego, który nas potrzebuje.
12: Przypominam Państwu, gościem audycji Myśl na Głos jest doktor nauk medycznych Armen Mekhakian. Widzisz, teraz ty mówisz też o pracy, ale ja mówiłem też na początku, że być może też będziemy też gdzieś indziej. I są też przecież takie rozstania nie tylko zawodowe, ale są też rozstania w życiu, tak? Czyli na przykład jest relacja, być może też wieloletnia, przecież i ja słyszałem wiele takich, szczerze mówiąc, historii, że ktoś na przykład po 20 latach związku się rozstaje. I jak to można przełożyć też na takie życie uczuciowe, a nie zawodowe. Mhm.
13: No, to życie zawodowe, od którego zaczęliśmy, to też jest oparte na uczuciach. To ja lubię posługiwać się takim przykładem, że jakbyśmy wzięli sobie taki kompas, który ma wskazywać nam kierunki, prawda?
12: Tak.
13: Od tego jest. To kompas się natychmiast gubi, jeżeli przybliżymy magnes jakiś. No bo traci pole magnetyczne Ziemi, prawda? I zaczyna wariować. Nie wie, co nam pokazywać. I teraz okazuje się, że bardzo istotną jakby rzeczą w naszym świecie decyzyjnym, w tym, jakie decyzje podejmujemy, jest to, żebyśmy byli w stanie identyfikować, co jest drogowskazem, a co magnesem, który powoduje, że my tracimy równowagę. Teraz myśląc o związku długoletnim, zawodowym lub relacyjnym takim,
12: który może się wydawać w ogóle fantastycznym, tak?
13: Tak. To znaczy, widzisz, no to jest trudno, żeby coś się wydawało fantastyczne. Albo jest fantastyczne, albo nie jest. I teraz, jeżeli...
12: No wiesz, teraz ja mogę odpowiedzieć jak psycholog, to zależy.
13: No, ale zależy od czego?
12: No, głośno teraz myślę.
13: Tak.
12: Myślę na przykład o takich osobach, którym wydaje się, że są szczęśliwe, ale czegoś na przykład nie dostrzegają.
13: Ale co to znaczy, że wydaje się i że nie dostrzegają? Bo my jesteśmy już dorosłymi ludźmi, dość dobrze widzimy, myślimy zazwyczaj i to jest właśnie bardzo ważne, co ty mówisz, bo...
12: Bo może być to związane z tym, że taka osoba, mówię tak, tak. Głośno, szukam teraz, oczywiście tak, próbuję się obronić, ale wyobrażam sobie na przykład taką kobietę czy takiego mężczyznę, który być może też tak został ukształtowany, że on nie widzi, został tak nauczony do takiego funkcjonowania i pewnych mechanizmów może szkodliwych dla relacji, dla niego nie widzi.
13: Ale ja mam dobre wieści, słuchaj. Jeżeli my czegoś nie widzimy generalnie, to jakby to nam nie przeszkadza. Bo to o to chodzi, żebyśmy postarali się w tym świecie psychologicznym, w którym po prostu bardzo dużo jest takich haseł trochę nic nieznaczących, no bo mówimy tak, 20 lat byłem w związku i nie widziałem, że byłem w tym związku krzywdzony. No i teraz można się zastanowić, a co ty z tego miałeś, że nie widziałeś, na przykład? A co to znaczy, że nie widziałeś? Dlaczego nie chciałeś się tego nauczyć? A jak funkcjonowaliście przez tyle lat? Więc próbuję powiedzieć, że zazwyczaj jest tak, że te związki są dobre, albo w nich czegoś brakuje i my próbujemy rzeczywiście odwrócić głowę od tego, co nam brakuje, ale w konkretnym celu. Ciągle czekamy, aż to się zmieni. Nie, że myślimy sobie, dobrze, mój partner, moja partnerka, no, ma pewne cechy, pewien sposób bycia, który jest dla mnie po prostu nie do zniesienia, ale ja widzę też, że ma całą masę cech, które są wspaniałe i ja ją kupuję taką, jaka jest, choć szkoda, że tej cechy tam, czy tego sposobu bycia nie ma, co ja bym chciał. Ale może też tak być, że ja cały czas myślę, jest świetnie, jest cudownie, jest fantastycznie, nic nas nie dzieli. Jesteśmy idealni, bardzo szczęśliwi jesteśmy. I tak im głośniej o tym mówię, tym bardziej próbuję sam siebie przekonać, że jest doskonale. A przecież nie ma doskonałych ludzi. W związku z tym każda relacja jest i dobra, i zła w pewnym sensie, prawda? Że tam są i wspaniałe emocje, i trudne emocje. I kluczem znowu jest to, to jest trudne pytanie, ale jaka jest funkcja tego, co ja ze sobą i z relacją robię. Czyli jeżeli ja maluję trawę na zielono, dosypuję brokatem co jakiś czas, jak tylko się problemy pojawiają, żeby było hurra, fajnie jest,
12: kochamy się. No i stawiamy filtr jeszcze jakiś tam nakładam.
13: Dokładnie
12: no.
13: Tak. To zawsze trzeba się zastanowić, jaka jest funkcja. Dla jednego funkcja tego, co robi, tego montażu, jest taka, że a nóż się jakoś zmieni się, po prostu tak pewnego dnia, a dla innych to jest tak, że dobrze, nie będę się tym zajmował, bo w sumie ja się nie czuję odpowiedzialny, żeby się zajmować czymś, co nam nie odpowiada. I teraz, gdybyśmy mówili o konkretach, no to sobie wyobraź taką sytuację, że mamy poważne różnice w postrzeganiu świata dotyczące na przykład pieniędzy, dzieci albo seksu. No i nic z tym nie robimy i na przykład okazuje się, że związek jest ze sobą szczęśliwy, wszystko jest okej, ale na przykład nie uprawia seksu od miesięcy. I nie zajmujemy się tym. I mówimy, my się tak kochamy, to jest tak wspaniale, jest super dobrze. Ale żadna ze stron nie ma siły, żeby się zająć tym zjawiskiem, zadać sobie pytanie, dlaczego tak mamy oraz co to zrobi w przyszłości ze związkiem, nie? I chcę powiedzieć tak trochę bronię tego mojego wcześniejszego zdania, że nie ma takiej możliwości, że my nie widzimy i po prostu nie byliśmy nauczeni, tylko my czasami po prostu chcemy nie widzieć, bo to jest zdecydowanie prostsze. Dlatego, że jak nie widzimy, to zawsze mogę powiedzieć na koniec, no i znowu jestem ofiarą, no bo ja taki byłem biedny od dziecka i teraz jeszcze mnie partnerka pokrzywdziła, tak, albo pracodawca. A można mieć alternatywę do tego, powiedzieć, że coś mi nie odpowiada. Ja mogę nie rozumieć, co mi nie odpowiada, ale mogę, a powinienem nawet, regularnie szukać drogi wyjścia, żeby życie było takie, jak ja chcę, żeby było.
12: Armen, wrócę jeszcze też do początku naszej rozmowy, tak. Bo tam ty, mam wrażenie, zacząłeś kwestionować coś takiego jak pojęcie strefy komfortu. A jednak często ten lęk przed zmianą może być spowodowany właśnie przed tym byciem w strefie komfortu. Często to się słyszy.
13: Co to znaczy, że ktoś jest w strefie komfortu, więc boi się zmiany?
12: Myślę, że strefa komfortu, myślę, że to są ścieżki, które znamy. Myślę, że to jest poczucie, bo być może względne poczucie bezpieczeństwa, że to jest dobrze wygniecione, mięciutkie i wygodne gniazdko, w którym czujemy, wiemy, co się dzieje.
13: I to jest to, jeżeli jest dobrze wygniecione, mięciutkie i bezpieczne, to jest pół biedy. Ale najczęściej my, jako ludzie, mylimy pewne zjawiska. To znaczy, to nie jest tak, że jest, bo jak jest nam dobrze i my nie chcemy zmiany, no to jest świetnie. To nie ma potrzeby na siłę wychodzić ze strefy komfortu, bo to nie ma nic wspólnego z właściwym rozwojem. Ale jeżeli jest nam źle, ale bardzo się boimy, że będzie gorzej, albo kompletnie jesteśmy zdezorientowani, no to wtedy potrzebujemy nazwać to, co mnie straszy, no i potem zważyć, czy konsekwencje będą warte, czy nie wiem, skutki tej mojej decyzji będą warte tego wysiłku. Tak, żeby obrazowo to sobie wyobrazić, to trochę tak, jakbyśmy byli w upalny dzień, po prostu gorąco, straszny upał.
12: O Jezus, okropnie.
13: I mamy do dyspozycji zimno orzeźwiający basen. I wcale to nie jest tak, że jak podejdziemy do tego basenu, tak włożymy ręki, tak, o, jak zimno. Bo zmiana jest po prostu zbyt intensywna. I jesteśmy przekonani intelektualnie, jak już będziemy w tej wodzie, to będzie tak przyjemnie i chłodno. Ale ten moment wejścia jest bardzo nieprzyjemny. I to nazywam lękiem w wielu sytuacjach i zawodowych, i relacyjnych, że powinniśmy jednak, bez względu na nasze doświadczenia, spróbować znaleźć równowagę między umysłem a emocjami. Mhm. Jeśli intelektualnie dochodzimy do wniosku, że dobre byłoby dla mnie podjęcie takich działań, jak wejście do orzeźwiającej wody, no to zostaje taki element, można powiedzieć, intelektualnego zachęcania siebie samego, że no, boję się, ale zrobię to ze strachem. Bo inaczej nie ma takiej możliwości, żeby ten strach uleciał. Bo jeśli ja się bardzo czegoś boję i wiem, że chciałbym to zrobić i czekam, albo próbuję szukać jakiejś pomocy psychologicznej czy jakiejkolwiek innej, to nie ma takiej możliwości, żeby strach przestał istnieć. Czyli czekam na taki moment, w którym się nie boję i wtedy zadziałam. Nie, bo po prostu chodzi o to, żeby zadziałać mimo lękowi, a nie czekać, aż tego lęku nie będzie.
12: No dobra, a co się może w tej sytuacji też dziać z człowiekiem, który z powodu tego właśnie lęku jednak nie decyduje się nie zmieniać niczego przez bardzo długi czas? Co takiego się może zdarzyć z takim człowiekiem?
13: Dokładnie to, co z tym człowiekiem, który siedzi przy basenie w upalny dzień i się odwadnia, no. Może nawet stracić przytomność.
12: No dobra, no to znowu, co zrobić, żeby jednak wskoczyć do tego basenu? Wiesz, w jaki sposób?
13: No i widzisz, i tu znowu dochodzimy do niezwykle filozoficznej sprawy. Jeśli żyjemy w wolnym świecie, jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie jesteśmy dziećmi, bo jesteśmy dziećmi, to mamusia bierze nas za fraki i wrzuca do wody. I ochładza nas, tak. I jest wtedy fajnie. Albo mówi, no chodź, będzie dobrze i tak dalej. Ale jeśli jesteśmy dorosłymi ludźmi, to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy moje poczucie i moja potrzeba wolności uwzględnia również to, że ja muszę w pewnych sytuacjach powiedzieć, robię to, mimo to, że się koszmarnie boję. Czy będę mówił, ja nie lubię się bać i nie lubię się zmuszać. Poczekam, jakoś to będzie. No bo jeżeli tak, to może się też okazać, że wbrew pozorom, to w moim wstępnym okresie rozwojowym, może niekoniecznie byłem narażony na jakieś wielkie traumy, ale byłem narażony na taki sposób wychowania, w którym nie pozwolono mi nigdy samodzielnie ponosić konsekwencje własnych decyzji. I zawsze była mamusia, która znajdowała się i mówi, o nie, bo się ja cię uratuję. I w takich najważniejszych momentach, czyli na przykład, nie wiem, muszę napisać pracę, jakąś licencjacką, magisterską, egzamin, coś tam.
12: Pozdrawiamy studentów i studentki.
13: I boję się, strasznie dam rady, myślę, że nie zdam, będzie strasznie. I może tak być, oczywiście, bo to jest straszny moment. No ale albo idę ze strachem i się przekonuję, czy zdaję, czy nie zdaję, albo nie wychodzę z tego. Właśnie niektórzy to nazywają strefą komfortu, ale to nie ma nic wspólnego z komfortem, no bo przecież to jest strasznie siedzieć przy brzegu basenu i nie wchodzić, nie umieć, nie móc, prawda, tak, skorzystać z tego, bo ten chwilowy dyskomfort związany ze zmianą temperatury jest tak nieprzyjemny, że ja się tego strasznie boję. Słowem chcę powiedzieć, że jako dorośli ludzie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby samodzielnie podpowiedzieć sobie na pytanie, czy to, co mam teraz, jest gorsze od tego, co może mnie spotkać przy zmianie, czy lepsze? Jeśli lepsze, okej. Jeśli gorsze, a chciałbym zmienić i się strasznie boję, to jeśli będę czekał, to nie przestanę się bać. Im dłużej czekam, tym bardziej się boję.
12: To teraz jeszcze będę przy tym lęku. Teraz będzie lęk i PESEL. To znaczy, czy jest tak, że na przykład ludzie młodsi z tym niższym PESEL-em są bardziej skłonni do zmian niż osoby w tym wieku bardziej zaawansowanym?
13: Ja wiem, że to byłoby dla wielu pocieszające, bo można wtedy powiedzieć, no to nie o to chodzi, że się boję, tylko w moim wieku. Ale badania, do których akurat mamy dostęp, bo na przykład porównuje się poziom lęku i w ogóle dobrostanu psychicznego zetek, chodzi o pokolenie.
12: Tak.
13: Okazuje się, że one są zdecydowanie bardziej narażone na lęk. W ogóle zaburzenia depresyjne, lękowe zdecydowanie częściej się zmagają z kryzysami zdrowia psychicznego niż na przykład pokolenie milenialsów. Czyli ten element w ogóle odpada. Czyli sama kwestia wieku, że ja mam tyle lat, nie jest jakąś oddzielnym problemem, tylko to chodzi o to, że bardzo często jest raczej to wykorzystywane przez osoby, które mają wysoki poziom lęku, po to, żeby regulować swoje napięcie. Czyli to jest tak, boję się, okej, mam do wyboru zrobić to, co bym chciał zrobić po przeanalizowaniu, po obliczeniu kosztów i tak dalej, mimo strachu. Ale naprawdę się strasznie boję, więc nagle przychodzi taka myśl, nie, no to ja bym to zrobił mimo strachu, gdybym był młodszy, gdybym mieszkał w innym kraju, gdybym miał inną płeć i tak dalej, i tak dalej.
12: Tak. Teraz tak, teraz ja nie wiem, co będzie, tak, bo to, ale myślę też o tym PESEL-u, ale myślę też w ogóle o tym, czy są też w ogóle też takie sytuacje, w których pójdę teraz w drugą stronę. Brak strachu przed zmianą jest, może być niebezpieczny?
13: Tak, i to jest najczęściej związane z konkretnymi diagnozami. Na przykład może to być związane z chorobą afektywną dwubiegunową, bardzo często może to być związane z nieleczonym ADHD, czyli wszelkie sytuacje, w których zobacz to, co na początku mówiliśmy, bo mówiliśmy, zrobiliśmy taki znak równości między pewnym pobudzeniem a lękiem, jako coś zdrowego, co nas ma chronić, ma nas chronić i tak dalej. I możemy również sobie wyobrazić taki, jakby można powiedzieć, w pewnym sensie uszkodzony mechanizm, w którym nie mamy tej blokady lękowej, mamy zbyt dużą impulsywność i zmieniamy, podejmujemy pewne decyzje bez przestrzeni na przeanalizowanie, czy to jest dla mnie dobre. No i wtedy wychodzi bardzo dużo negatywnych konsekwencji, bo podejmuję, nie tylko rzucam pracę, ale też biorę kredyty, kupuję różne rzeczy, których nie potrzebuję, zrywam relacje. Więc tak, może tak być, ale to jest bezwzględnie usytuowane w diagnozie. Czyli zobacz, że o ile lęk jest całkiem zdrowy, tak, to brak lęku jest objawem choroby.
12: A czy jest w ogóle coś takiego, czy istnieje coś takiego jak, bo to też czasami się słyszy, że to jest dobry moment na zmianę. Jest coś takiego jak dobry moment na zmianę, czy to jest bardziej mit, który może kogoś blokować?
13: Pewnie to zależy. No, myślę, że różne sytuacje mogą jakoś utrudnić dodatkowo lub ułatwić. Myślę, że dobry moment powinien być związany z tym, czy jestem w stanie, oprócz tego niepokoju, który mam związany z lękiem, na przykład zmianą pracy albo relacji, wyjściem z relacji, to czy jestem w stanie, czy mam dostęp do innych zasobów. Czyli na przykład właśnie, czy mam jakieś odłożone pieniądze, czy mam kogoś, kto mnie może wspierać, czy mam jakiś pomysł na to, czym bym się chciał zajmować. Czyli dobrze jest jednak się przygotować do zmiany, bo to jest dużo, dużo łatwiej. Natomiast kluczową sprawą przynoszącą ulgę w zmianie, w tym lęku przy zmianie, to jest przyzwyczajenie się. Czyli tak jak do tego basenu wchodzę, jak tak wejdę, najpierw kawałeczek. No, różne mogą być techniki, można szybko albo wolno, ale dopóki nie nastąpi wyrównanie temperatury, tak? Czyli dopóki nie przyzwyczajimy się do wody, to nie zaczniemy czerpać przyjemności. I okazuje się, że są pewne osoby, i to może być związane też z takim nadmiernym lękiem, czyli może się okazać, że ktoś ma po prostu bardzo, możemy mieć do czynienia z zaburzeniami lękowymi, czyli że ten poziom lęku jest zdecydowanie wyższy niż powinien. Czyli, że ogromnie cierpię, nie robiąc tej zmiany, nie wchodząc do tego basenu, ale tak strasznie się boję wejść do tego basenu, no, że nie jestem w stanie wejść, mimo to, że wiem, że to jest dla mnie niezdrowe. I wtedy potrzebujemy poszukać pomocy specjalisty.
12: Swoją drogą też tak się zastanawiam, czy łatwiej zmieniać się, kiedy ma się wsparcie, czy kiedy się jest pod ścianą?
13: Ja muszę teraz zrobić bardzo ordynarną autoreklamę na koniec twojej, na ostatniej twojej audycji.
12: Proszę.
13: Wydaniu ostatnim. Otóż moja książka pod tytułem Nie musisz, jak uwikłać się do wewnętrznej presji, ona jest właśnie o tym, czy to taki przymus, że my musimy coś robić, tak? Że nie mieliśmy wyjścia, tylko musieliśmy, albo nasi rodzice bardzo często, tak? Albo mówiłeś o komunizmie, czyli że tak. Pewne rzeczy były takie, że byliśmy zmuszeni działać. I ta książka jest mniej więcej o tym, czy tak naprawdę ten przymus jest tylko szkodliwy, czy są jakieś korzyści, no i jak znaleźć jakby równowagę między tym, żeby chcieć musieć, to znaczy, żeby podejmować pewne decyzje, dlatego że chcemy, mimo to, że wymaga to jakiejś silnej mobilizacji z naszej strony, że taki moment, w którym po prostu nie ma żadnego niepokoju, a my podejmujemy decyzje, to zazwyczaj te decyzje są po prostu nieważne, że one nie mają znaczenia, skoro nie wywołują w nas żadnej reakcji, prawda?
12: No dobrze, teraz jest tak, że ktoś może się decydować na zmianę i podejmuje decyzję, prawda? I teraz jak można sobie próbować radzić z konsekwencjami decyzji o zmianie, która okazała się nietrafiona? Bo to nie jest tak, bo to my tak oczywiście tutaj mówimy to z taką dużą nadzieją, że jak zmiana, to zawsze jest super. A może być tak, że będzie pudło.
13: No oczywiście, że tak. A tutaj dotykamy bardzo delikatnej sprawy. Mianowicie dotykamy tego znowu, jak my sami siebie widzimy. Mhm. No bo jeżeli ja jeżdżę tymi ulicami, gdzieś tam chciałbym dokądś dojechać i zgubiłem się i okazuje się, że jest ślepa ulica i powinienem zawrócić, no to mogę mieć o sobie takie wyobrażenia, że ja się nie mogę mylić. No dwa razy to ja się nie będę zawracał. To to trzeba poważnie się zastanowić, żeby tego błędu nie popełnić. Ale mogę też mieć taką pokorę, że ja nie wiem, co się stanie, jak zmienię. Zmienię, zobaczymy. Chciałbym, wiem, co mi nie odpowiada i tego szukam. Więc po zmianie, pierwsze, czym ja się powinienem zajmować, to nie jest to, żeby zmiana była dobra, bo to wtedy będzie dobra zmiana, a wiadomo, co to jest. Tylko chodzi o to, żeby koncentrować się po tej zmianie, czy to mi to dało, czego szukałem. Jak nie, to ja już wiem, jak wyjść, prawda? Już wiem, jak robić zmianę. Wbrew pozorom, doświadczenie pokazuje, że jak już raz zrobimy dużą zmianę, po latach na przykład zmienimy pracę, to potem jest dużo łatwiej, bo to jest dokładnie to przyzwyczajenie.
12: Już wiemy, jak to jest.
13: Tak, i że się świat nie skończył tak naprawdę, że były różne korzyści związane z tą stratą, zmianą, nawet jeśli były jakieś straty.
12: A teraz jeszcze jeden wątek poruszę, bo pytanie też, czy po zmianie, podjęciu decyzji i dokonaniu zmiany też można mieć coś takiego jak żałoba po, nie wiem, akurat w przypadku pracy, po karierze, na przykład po jakimś tam stanowisku. Jeśli jest to relacja partnerska, że to jest jakaś żałoba po relacji po prostu, po związku,
13: po stracie. Po stracie, tak. Jak najbardziej, jeśli mówimy o stracie, no to potrzebujemy zrobić miejsce na żałobę, bo jeżeli przeżyliśmy stratę i nie robimy żałoby, to tak jakby nie chcemy uznać, że ta strata była, a to za nami cały czas będzie chodziło, prawda? Więc potrzebujemy godnie to uszanować. Trochę jak tracimy kogoś bliskiego albo mamy bohaterów narodowych, prawda? Że oni nie wrócą, jak my będziemy świętować albo będziemy godnie traktować pewne uroczystości, ale to powoduje, że to jest taki sposób dla naszego mózgu zamknięcia pewnych rzeczy, uznania tego okresu naszego życia. Więc żałoba jest bardzo istotna, ale ja bym na chwilę jeszcze wrócił do tego PESEL-u, o którym ty powiedziałeś. Teraz sobie tak myślę, że jednej rzeczy nie powiedziałem wokół tego PESEL-u, bo sam wiek nie ma większego znaczenia, ale jeżeli my większość naszego życia spędziliśmy w jednej pracy, to już ma duże znaczenie. No bo my cały czas mówimy, że pewnym panaceum na lęk to jest doświadczenie życiowe. Czyli im częściej doświadczam różnych zmian, tym mniej się obawiam.
12: Tym bardziej jestem obyty, tak? Czy tam obyta?
13: Dokładnie tak. Więc jeśli ktoś wiele lat pracuje, na przykład wyobrazilibyśmy sobie obywateli Japonii, którzy pracują wiele lat, 40 lat w jednej firmie, no to oni byliby przerażeni w współczesnej Europie. Z kolei dane pokazują, że dzisiaj już nie ma takiej możliwości w zasadzie, żeby ktoś pracował wiele lat w jednym zawodzie, tylko nasz sposób życia, społeczeństwo jest taki, że my potrzebujemy dywersyfikować nasze zdolności, potrzebujemy się zajmować różnymi rzeczami, bo to powoduje też, że się nie wypalamy zawodowo, bo to powoduje, że mamy takie poczucie, większe poczucie niezależności, uczymy się różnych rzeczy. Czyli tak naprawdę bardzo realnym zagrożeniem, na przykład zaburzeniem lękowym, nawet takim epizodem depresyjnym, może być człowiek, który przez lata pracował w jednej firmie i też ma taką niezgodę do tego, żeby się czegoś uczyć, żeby na przykład zdobyć jakieś nowe kompetencje, żeby jakoś rozszerzać ten swój obszar zawodowy, tylko na przykład będzie mówił, i teraz sobie wyobraź człowieka, który pracował przez całe życie jako copywriter, załóżmy. I on mówi, że ja pracowałem w dużych agencjach, robiłem wielkie marketingowe kampanie i ja szukam pracy jako copywriter. Prawdopodobieństwo, że on dzisiaj znajdzie pracę, jak kiedyś, na przykład 20 lat temu, jako szef copywritingu, jest prawie zerowe zasadniczo, bo zupełnie czasy się zmieniły, tak? Inaczej myślimy w ogóle. Natomiast jeżeli by on sobie pomyślał, znam się na reklamie, tyle lat pracowałem w reklamie, ja rozumiem, co klient kupuje i za co płaci, więc będę w tym obszarze szukał dla siebie innego miejsca. To już jest co innego, bo to jego doświadczenie przecież nie zniknęło. Chodzi o to, żeby badać siebie, czy ja mam taką tendencję do tego, że bardzo wąsko patrzę i ma być dokładnie tak, jak ja tam robiłem przez ileś lat i jak kropka obok, to już nie, to już jest zmiana dramatyczna, no to wtedy będzie mi trudniej.
12: Czyli dać sobie pozwolenie na poszerzenie tych po prostu horyzontów w sumie, prawda?
13: Na poszerzenie horyzontów, ale też na niewiedzenie. To jest w ogóle bardzo ważne, żebyśmy zastanowili się, czy ja mam jakąś taką tendencję.

0: już nie być potrzeby w ogóle. Tak? No, jak ktoś na przykład pracował w czasach Gutenberga i produkował metalowe literki, żeby ruch robić, no to może się okazać, że jest niepotrzebne, bo mamy inne czasy. Czyli, ale przecież to, że on się zna na literach, no to jest bardzo ważna umiejętność, którą może zupełnie inaczej wykorzystać.
1: Czyli jeśli taka osoba nie będzie miała tak poszerzonych, tej więcej przestrzeni, nie da sobie w głowie, tym bardziej, teraz pytanie, tym bardziej bolesna, albo trudniejsza, albo bardziej skomplikowana ta żałoba może być? Czy żałoba jest po prostu też czymś po prostu nieuniknionym i to trzeba po prostu mieć to na uwadze, że okej, to jest być może albo najprawdopodobniej nieodłączny element tego wszystkiego, że tak po prostu jest, ale też z tego się wychodzi.
0: To znaczy, myślę, że przy żałobie trzeba też oddzielić pewne straty, które są bardzo takie dotkliwe, związane no, z jakimiś bardzo trudnymi sytuacjami. Tak? No bo w sumie praca zawodowa, zmiana pracy zawodowej niekoniecznie musi być jakaś negatywna, tak jak mówimy. Tak? A żałoba jednak wiąże się ze stratą. Czyli ja próbuję powiedzieć, że praca zawodowa, zmiana pracy zawodowej może być jednak związana z zyskiem, a nie ze stratą. Może to być pewien rozwój. A czasami są takie sytuacje, w których ktoś no, z różnych powodów, czasami niesprawiedliwie, czasami no, obiektywne jakieś sytuacje powodują, że traci coś nagle, że to na przykład traci możliwość wykonywania zawodu. Pisarzem traci wzrok, no nie wiem, no wymyślam teraz. Tak. Jakieś takie no po prostu niezależne od jakaś choroba powoduje, że on nie może dalej wykonywać tego zawodu. To wtedy ta żałoba jest myślę takim bardziej adekwatnym określeniem, no bo po prostu musimy się pogodzić, nauczyć się pogodzić z tym, że coś straciliśmy bezpowrotnie i poszukać dopiero później to trochę tak jak po stracie kogoś bardzo ważnego dla nas, tak?
1: Tak.
0: Że potrzebujemy tego czasu, żeby dojść do siebie po stracie, a potem dopiero pojawia się miejsce na nowe relacje.
1: A jakie przekonanie na temat zmiany czy zmian warto po prostu raz na zawsze wyrzucić do kosza?
0: No tak, gdyby się dało, to byłoby fajnie, ale tak się nie da.
1: Ja tak się pytam, bo oczywiście jest dużo mądrości takich internetowych, tak zwanych social mediach, no i jest dużo różnych takich kaznodziejów i kaznodziejek. Wiadomo, wiemy, w jakim świecie żyjemy.
0: Tak, ale to jest tak, nawet jak użyłeś takie określenie przekonanie. Jakiego przekonania warto się pozbyć? Już samo to słowo przekonanie pokazuje, że przekonanie się nie da pozbyć. Znaczy, bardzo trudno się pozbyć, nie? Że przekonanie są...
1: Ale to może trzeba wykonać właśnie jakąś pracę, żeby dokonać zmiany.
0: O właśnie, czyli tak naprawdę dobrze byłoby, żeby je znać. To znaczy, żeby wiedzieć o sobie, jakiego rodzaju ja mam przekonania. Czyli na przykład, co ja sobie myślę, jak słyszę na przykład propozycję, że może można byłoby zastanowić się, co z twoimi kompetencjami innego mógłbyś zrobić, nie? I ja wtedy myślę, nie będę teraz się starał, zmieniał, nie wiadomo co. Nie, ja chcę zrobić dokładnie to, co robiłem i będę czekał na propozycję pracy, załóżmy, tak? Albo, że nie będę sam aktywnie szukał tej pracy, bo to jest, nie wiem, niegodne. Będę czekał, aż mi zaproponują, bo po tylu latach to ja coś tam. Nie. Chodzi o to, że możemy mieć różnego rodzaju, czyli wszystkie przekonania, które są dla nas niekorzystne. Czyli jeżeli mam takie przekonanie, siedzę nad tym basenem, jest straszny upał, bardzo chciałbym tam być i myślę sobie, chciałbym tam być, patrzę na tych ludzi, myślę sobie, no oni to mają fajnie, a młodsi, a chudsi, a tacy, a siacy. I ja mam takie przekonanie, że ja tak naprawdę mogę tylko ubolewać, ale nie mogę siebie sam zmusić do tego, żeby pokonać własne przeszkody, tylko czekam na kogoś, aż ktoś mnie uratuje. To jest taka bardzo taka szkodliwa, myślę, sprawa, no bo jeżeli ktoś ciągle czeka na kogoś, kto przyjdzie i mnie uratuje, albo na kogoś, kto da mi szansę, to ciągle jest zamknięty w takim relacyjnym kręgu, w którym bardzo się stara, żeby ludzie, od których zależy jego kariera, go docenili. A w takim układzie nie ma miejsca ani na kreatywność, ani na swobodne zastanowienie się, co byłoby dobre dla stron, tylko ciągle jesteśmy w takiej roli po prostu żebraczej, a to bardzo, bardzo stresuje człowieka.
1: O czym warto powiedzieć jeszcze na koniec, stawiając kropkę, bo widzę, nasz czas antenowy się kończy. Czy jest jeszcze coś, co warto w kontekście zmiany, o czym warto wspomnieć dziś?
0: Ja bym podsumował po prostu całą tę rozmowę tak, że zmiana zawsze się wiąże z lękiem. Więc jeśli planujemy zmianę, im poważniejsza ona jest, tym większy poziom lęku. I że nie powinniśmy mierzyć nasze poczucie bezpieczeństwa poziomem lęku w takich okolicznościach, tylko racjonalnymi argumentami,

0: które albo nas przekonują do tego, żebyśmy ten krok zrobili dalej, albo nas powstrzymują i my wiemy z jakiego powodu. Czyli nie dążmy do tego, żeby nie było lęku, a raczej chodzi o to, żebyśmy byli w stanie dzięki argumentom intelektualnym działać mimo lęku.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za tyle mądrości, które dzisiaj przekazałeś w audycji Myśl na Głos. Państwa i moim gościem był doktor nauk medycznych Armen Mekhakian, psycholog, psychoterapeuta, który oczywiście też z Zuzanną Piechowicz w niedzielę o 23 prowadzi audycję Dobra Terapia.
0: O 22, przepraszam.
1: No i też oczywiście autor książki Nie musisz, jak uwolnić się od wewnętrznej presji. Bardzo Ci dziękuję. I dziękuję też Państwu, no bo tak jak już powiedziałem, to było ostatnie spotkanie w audycji Myśl na Głos. Ja mam, widzisz, może powinienem się Ciebie jeszcze spytać, jak się żegnać, bo ja mam taki bardzo nietypowy tydzień, bo tak w poniedziałek żegnałem się w audycji Nic o nas bez Was. We wtorek, czyli wczoraj, żegnałem się w audycji Myśl Zagubiona Autostrada. Dzisiaj się żegnam w audycji Myśl na Głos, a w piątek z kolei, bo w czwartki i w piątki mam audycję jeszcze Między Słowami, więc w piątek jeszcze będę miał takie już kompletne, totalne pożegnanie, więc dzisiaj się tylko żegnam z Państwem w audycji Myśl na Głos. Bardzo dziękuję, że byli Państwo z nami przez tych kilkadziesiąt spotkań. Przypominam, te wszystkie niezwykle cenne rozmowy są w naszych podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej tok.fm. One nie idą w powietrze, są cały czas, można po nie sięgnąć i naprawdę jest tam bardzo dużo mądrej wiedzy ponadczasowej, po którą można sięgnąć o dowolnej porze dnia i nocy. Oczywiście też dziękuję Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu tej audycji, no i też prawie wszystkich audycji Myśl na Głos w ciągu tego ponad roku, ale też oczywiście dziękuję Marii Andrzejewskiej i Romualdowi Kłosowskiemu, którzy również przez tam takie krótsze chwile na początku i tam gdzieś w trakcie byli również wydawcami audycji Myśl na Głos. Wam również gorąco dziękuję, ale przede wszystkim dziękuję Państwu, że byli Państwo z nami i dziękuję też za każdy odzew po rozmowach. Cieszę się, że, bo zawsze też miałem taką nadzieję, żeby te rozmowy były jakimś powodem do refleksji, albo że każdy ktoś mógł sobie coś tam z tego wynieść. I wiem, że takie sygnały były i to było dla mnie niezwykle ważne, albo i kto wie, i najważniejsze, że jest jakaś korzyść też właśnie z audycji Myśl na Głos. Bardzo za to dziękuję, dziękuję za wszystkie sygnały. No i tak jak mówię, pozostańmy w kontakcie. Ja oczywiście będę się rozstawał z radiem Tok FM już lada dzień, po 23 latach pracy, ale oczywiście to też nie sprawia, że znikam w ogóle na zawsze zewsząd, tylko oczywiście też można być ze mną w kontakcie, chociażby przez Instagram czy LinkedIn, to myślę, że też nie ma problemu, żeby znaleźć do mnie adres mailowy. Zachęcam też w razie czego do takiego kontaktu, ale przede wszystkim zachęcam też Państwa do tego, żeby sięgać też właśnie do tych rozmów w audycji Myśl na Głos, ale też innych oczywiście poświęconych zdrowiu psychicznemu. Tak jakby chociażby właśnie sięgnąć do audycji Dobra Terapia, która również jest w naszych podcastach. Jeszcze raz gorąco Państwu dziękuję i Armen, Tobie też jeszcze raz gorąco dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Też bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że byłeś z nami i że jesteś, bo to jest dobra wiadomość.
1: I że będę. Tak jest. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego Tobie i oczywiście też Państwu życzę. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia. O północy informacje TOK FM, a po nich powtórka poranka, a jutro, czyli w czwartek o 23:00 audycja Między Słowami. Do usłyszenia.
2: Jak pani na przerwie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
3: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
4: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
5: Hałas w szkole jest tak okropny, ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Czy w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do rozłamu? Dla członków partii to ostatni dzień na złożenie deklaracji w sprawie stowarzyszeń. Epidemia eboli pochłonęła już ponad 1000 ofiar, a służby poza izolacją nie mają sposobów na walkę z wirusem. Nauczyciele pilnie poszukiwani. W dużych miastach może być problem ze skompletowaniem kadry przed wrześniem. Minęła północ, jest czwartek, 23 lipca. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w samo południe prezes PiS Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem partii Mateuszem Morawieckim. O zaplanowanych rozmowach poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. Kierownictwo PiSu w ubiegłym tygodniu zobowiązało uchwale działaczy partii pod groźbą wykluczenia do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego. Do tej pory z 40-osobowej grupy zwolenników byłego premiera tylko Daniel Obajtek złożył oświadczenie, że rezygnuje ze stowarzyszenia. Członkowie PiS na podjęcie decyzji mają czas dziś, do końca dnia. 1031 osób zmarło z powodu eboli, powiadomił w środę na szczycie zdrowotnym w Ganie dr Jan Kaseya, dyrektor generalny Afrykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób. Ministerstwo Zdrowia Demokratycznej Republiki Konga poinformowało, że do poniedziałku odnotowano 2473 przypadki w najnowszym ognisku choroby i co najmniej 700 pacjentów jest izolowanych. Na wirusa, który wywołał ogłoszoną 15 maja epidemię, nie ma zatwierdzonych szczepionek ani metod leczenia. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że ze względu na to, że do niektórych środowisk i społeczności nadal trudno dotrzeć, to rzeczywista skala epidemii może być od 2 do 4 razy większa, niż wskazują na to oficjalne dane. Kraj uwolnił się od kolejnej marionetki Orbana blokującej transformację ustrojową, ocenił premier Węgier Peter Modior dymisję prokuratora generalnego. Gabor Balint Nadi złożył rezygnację na ręce pełniącej obowiązki prezydenta Agnes Forsthofer. W poniedziałek Modior apelował do Forsthofer, przewodniczącej parlamentu, która tymczasowo pełni obowiązki prezydenta, o odwołanie prokuratora generalnego. Modior argumentował to brakiem śledztwa w sprawie zatrzymania przez węgierskie służby konwoju ukraińskiego banku oraz braku działań w sprawie zniknięcia środków publicznych powiązanych z fundacjami Narodowego Banku Węgier. Prawie 38 miliardów dolarów kosztuje Stany Zjednoczone wojna z Iranem, poinformował szef Pentagonu Pete Hegseth podczas spotkania z Senacką Komisją Budżetową. W swojej przemowie sekretarz wojny USA zwrócił się z prośbą do Białego Domu o przyznanie dodatkowych 68 miliardów na dalsze działania militarne. Jego wystąpienie wielokrotnie przerywali senatorowie, którzy pytali o sens dalszego finansowania konfliktu. Jednak odpowiedzi Pita Hegsetha w większości były wymijające. Mówi w TOK FM profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8: Rzecz przebiegała w ten sposób, że Pete Hegseth przede wszystkim na tym przesłuchaniu starał się być showmanem broniącym swoje sprawy. To znaczy, to nie wyglądało tak, że sekretarz wojny przychodzi, staje przed kongresem, świadom odpowiedzialności i politycznej, i faktycznej, starał się raczej nie odpowiadać na zadawane pytania.
7: Siły zbrojne USA przeprowadzały kolejne uderzenia na Iran 11 nocy z rzędu. Czy i dziś dojdzie do ataków, na razie nie poinformowano. Minionej nocy zniszczeniu uległy m.in. centra dowodzenia, zdolności morskiej i hangary lotnicze. Siły USA zaatakowały też w środę cele na strategicznie położonej irańskiej wyspie Larak w cieśninie Ormus. Jak twierdzi dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych, ataki mają na celu ograniczenie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus. Rząd zapewnia, że w tym roku nikomu nie udało się przedostać przez granicę polsko-białoruską. Zdaniem specjalistów od migracji trudno uwierzyć w te zapewnienia, a nawet gdyby były one prawdziwe, to kryzys migracyjny na wschodniej granicy Unii nie zniknął. Po prostu szlak przeniósł się o jeden kraj dalej na północ i nadal prowadzi przez Polskę. Jakub Medek.
9: MSWiA poinformowało, że w tym roku doszło do niespełna 300 prób przekroczenia granicy z Białorusią wobec 15 tysięcy w analogicznym okresie ubiegłego roku. I co najważniejsze, żadna nie skończyła się powodzeniem. To, co dzieje się na pograniczu, pozwala wątpić w deklarację rządu, mówi Aleksandra Chrzanowska, ekspertka od migracji ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.
10: Widzimy to po checkpointach Straży Granicznej, po tym, że zatrzymywani są kierowcy, sprawdzane są bagażniki. Obserwujemy łapanki wojska w bezpośrednim sąsiedztwie granicy.
9: Ekspertka dodaje też, że radykalnie wzrosła liczba migrantów, którzy do Unii dostają się w Łotwie, a potem przez Litwę docierają do Polski. I nikt nie wie, ilu ich dokładnie jest, bo rząd sam pozbawił się możliwości nadzorowania migracji.
10: Odkąd rząd polski zawiesił prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, Polska przestała być pierwszym bezpiecznym krajem.
9: I osoby migrujące jadą przez nią, unikając służb, dalej na zachód. Jakub Medek, TOK FM.
7: Kolejny rok z rzędu z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Sytuacja kadrowa najtrudniejsza jest w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. O szczegółach Paweł Radzewicz.
11: W Światowym Banku Pracy pojawiło się 20 tysięcy ofert.
12: To jest bardzo dużo i widać, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej.
11: Mówi dyrektor liceum w Błoniu Jakub Bargieł.
12: Problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach.
11: Potrzeby są bardzo szerokie, dodaje Marcin Szeląg z Gdańskiego Urzędu Miasta.
13: Zapotrzebowanie dotyczy specjalistów, jak pedagodzy, logopedzi. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki oraz przedmiotów zawodowych.
11: Samorządy staną na głowie, by tę lukę wypełnić, zapewnia wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
14: Dotychczas część wakatów obsadzali nauczyciele emerytowani, a osoby już zatrudnione podejmowały godziny ponadwymiarowe.
11: Rekrutacje trwają, pełniejszy obraz sytuacji zobaczymy we wrześniu. Paweł Radzewicz, TOK FM.
7: Od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich będzie dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia. Dzień przed nami przeważnie z dużym zachmurzeniem. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: To jest środowy poranek TOK FM przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Dzisiejszy program, dzisiejszy poranek wydają Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizuje Liwia Prądzyńska. Będziemy z Państwem w sensie poranka do godziny 9:00, a w jego trakcie wspaniali goście. Po godzinie 7:20 Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po godzinie 7:40 Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Po godzinie 8:00 Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, przewodnicząca Unii Centrum, a po godzinie 8:20 komentatorki Joanna Sawicka, polityka Insight, oraz Magdalena Kicińska, Press Club Polska. Tyle w kwestii gości, którzy dzisiaj będą i których będę pytał o aktualne wydarzenia, a to tak jak zwykle poranek rozpoczyna się od przeglądu prasy. Zaczynam od tygodnika Polityka, to środa, więc można już kupić w kioskach i w punktach sprzedaży prasy tygodnik Polityka. Na okładce wojny rozwodowe. Prezydent wetuje ustawę o osobie najbliższej, tymczasem małżeństwa rozstają się coraz częściej, a liczba ślubów spada. Ale to nie ten temat przykuł moją uwagę, a artykuł Malwiny Dziedzic. Redpille z manosfery. W sieci rozpanoszył się samczyzm. Promowany jest patriarchalny porządek świata, męski szowinizm i tak zwany prosty chłopski rozum. Emancypacja kobiet, ruch mitu i coraz większe aspiracje pań dały mężczyznom w kość. Na tę falę, ciągnącą się zresztą z zagranicy, próbują wskoczyć nie tylko influencerzy, ale też politycy. Bo dziś ksenofobia, homofobia, rasizm, mizoginia w komplecie z bogobojnością, patriotycznym zadęciem i negacjonizmem klimatycznym to zestaw obowiązkowy polityka, który chce robić karierę na prawicy, pisze Malwina Dziedzic w najnowszej Polityce. Jeszcze kilka lat temu tego typu przekonania mieściły się na marginesie sceny politycznej i debaty publicznej. Teraz to już mainstream. To oswajanie się Polaków z całym tym pakietem przekonań najlepiej widać w sondażach. Obie konfederacje rosną w siłę i zbierają łącznie już prawie 23% poparcia, a przecież szowinistycznym głosem przemawia też PiS. Co gorsza, nawet przedstawiciele koalicji rządzącej próbują się jakoś ustawić pod ten prawicowy wiatr. Jednak wątek pełzającej antykobiecej rewolucji, pisze Malwina Dziedzic, wydaje się na razie bagatelizowany przez liberalno-lewicową stronę. Przykrywają go ataki na Ukraińców, antysemickie ekscesy czy wiralowe brednie podważające konieczność troski o klimat, choćby słynne Oze Sroze czy memotwórcze Planeta Płonie. W tym natłoku emocji umyka, że ci biali, heteroseksualni mężczyźni broniący polskich kobiet przed inżynierami z Afryki i subsaharyjskimi
16: tarantulami, jak w sieci obraźliwie określają obcokrajowców, w istocie tymi kobietami gardzą. Na platformie Ilona Maska popularny jest choćby trend demaskowania dziewczyn, które wiążą się z ciemnoskórymi mężczyznami. Upubliczniane są ich wizerunki, dane osobowe, kobiety są wyszydzane i hejtowane, internetowe trolle. Pewnie, ale wśród fanów ich twórczości można znaleźć posłów i działaczy PiS, Korony oraz Konfederacji. Zresztą zachęcanie do internetowych linczów, pisze Malwina Dziedzic, nieprawomyślnych kobiet staje się także hobby polityków prawicy, od choćby europoseł Dominik Tarczyński co jakiś czas wrzuca do sieci zdjęcia dziennikarek, których praca mu przeszkadza. Cel jest jeden – ośmieszyć kobiety. Kilka miesięcy temu głośno było o podobnym zachowaniu rzecznika PiS Rafała Bochenka, który prowokował reporterkę TVN24 tylko po to, aby ją nagrać i wyszydzić w internecie, że rzekomo chciała z nim wejść do męskiej toalety. Trendów jest zresztą więcej, od choćby ten aktualny. Trwają obrony licencjatów i magisterek. Dumne absolwentki wrzucają do sieci zdjęcia ze swoimi pracami dyplomowymi, chwalą się świeżo zdobytymi tytułami. Tymczasem mężczyźni za pomocą AI dorabiają tam wózki z dziećmi, przekonując, że tylko jako matka kobieta może być spełniona i zadowolona. Bo w świecie red pili, czyli oświeconych mężczyzn, którzy wyrwali się z Matrixa, wybrali czerwoną pigułkę i niczym Neo z filmu Wachowskich odkryli prawdę, role społeczne wracają do ustawień fabrycznych. Jest tu jednak pewna niekonsekwencja, bo zarazem ci sami mężczyźni domagają się równouprawnienia, co najlepiej pokazuje trwająca właśnie dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. Żeby jednak było ciekawiej, wywołała ją kobieta, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która w rozmowie z Wirtualną Polską proponowała, jeżeli kobieta ma dzieci, to wtedy jest inny wiek emerytalny, a jeśli ich nie ma, to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni. Jak się okazało, postulat ten z entuzjazmem przyjęli przedstawiciele manosfery. Więcej o tym, co dzieje się właśnie w tym kręgu prawdziwych samców alfa w artykule Malwiny Dziedzic w dzisiejszej polityce. W Rzeczpospolitej bardzo ciekawy komentarz Jana Rokity, kiedyś bliski współpracownik, kolega, no nie powiem przyjaciel, ale Donalda Tuska, po tym jak odszedł z Platformy Obywatelskiej, najpierw zaszył się gdzieś daleko i zniknął z życia publicznego. Od niedawna już od kilku lat wraca, jest radykalnie, wręcz czasami konserwatywny. Ku mojemu zaskoczeniu często stoi bardzo blisko PiS-u, wręcz wspiera narrację tej partii Jarosława Kaczyńskiego. No ale w Rzeczpospolitej tytuł Zatrzymać Czarnka, to jest komentarz Jana Rokity. Przemysław Czarnek, wykorzystując przydzieloną mu przez Jarosława Kaczyńskiego pozycję kandydata na premiera, próbuje przeciągnąć PiS do grona nienawidzących Zachód, sprzymierzeńców osi zła, pisze publicysta i były polityk. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oskarżył wyznaczonego przez siebie kandydata na premiera Przemysława Czarnka o działalność godzącą w polską rację stanu i polskie bezpieczeństwo. W ustach byłego wicepremiera, pisze Rokita, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo państwa, jest to być może najcięższe oskarżenie polityczne, jakie w ogóle daje się sformułować. Tym bardziej, że Kaczyński to polityk, który z pilnowania interesu i suwerenności państwa uczynił sedno swojej misji. Często zarzucając brak respektu dla tych wartości swym politycznym wrogom, choćby Donaldowi Tuskowi. Tym razem jednak rzecz jest odmienna i precedensowa. W polskiej polityce nie było dotąd przypadku, aby przywódca partyjny, który sam wylansował swego współpracownika jako lidera i kandydata na szefa rządu, raptem 4 miesiące później zarzucił mu publicznie rzecz tak karygodną, jak rozminięcie się z racją stanu i bezpieczeństwem państwa polskiego. Ten kasus jako rzecz niezwykłą odnotowana zostanie w podręcznikach polskiej historii politycznej naszego czasu. Strategia Czarnka jest więc nie tylko próbą zakwestionowania tradycji polskiej polityki wschodniej, wedle której interesem Polski jest zawsze umacnianie niepodległości wschodnich sąsiadów, pisze Rokita, a nie podejmowanie przeciw nim jakiejś gry z Moskwą. Ta strategia jest bowiem również zamachem na ugruntowaną przez lata za sprawą
15: takich polityków jak obaj bracia Kaczyńscy, nieżyjący już Ludwik Dorn, czy Mateusz Morawiecki, ideową tożsamość PiSu, partii przywiązanej do dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej, a współcześnie budującej Trójmorze, po to, by stawić opór sojuszowi wschodnich despotii. Chyba to właśnie w końcu dostrzegł Jarosław Kaczyński, kiedy w końcu zdecydował się powstrzymać bezkarne harce swojego kandydata na premiera. Zresztą ta nominacja wyjątkowo nie udała się prezesowi PiS, uważa Rokita. Teraz, po upływie 4 miesięcy, efektem premierowskich ambicji Czarnka jest tylko to, iż dwie konfederacje mają dziś łącznie większe poparcie społeczne niż PiS. Czarnek rozpętał demony, które Kaczyński, ratując własną partię, musi teraz okiełznać i ujarzmić. Pytanie brzmi, czy jeszcze potrafi? To pytanie stawia dziś w Rzeczpospolitej Jan Rokita. W Rzeczpospolitej też wywiad z szefem ochrony prezydenta Nawrockiego w czasie kampanii wyborczej. No i tutaj oczywiście wraca sprawa z Ząbkowic Śląskich, gdzie Karol Nawrocki miał paść w autokarze, w konwulsje, wymioty i tak dalej, i tak dalej. Szef jego ochrony tego momentu nie widział, ale jak wskoczył już do pojazdu, bo inny szef ochrony go zawiadomił o tym, no to już Karol Nawrocki siedział. Gdy dotarłem do pojazdu, a nawet już stał, wbiegliśmy do niego, byliśmy w pełni zabezpieczeni medycznie, oprócz indywidualnych apteczek każdego z nas mieliśmy dużą, kompaktową apteczkę do udzielania pierwszej pomocy. Co się wydarzyło? Nie jestem lekarzem, więc nie mogę tego ocenić, mówi były szef ochrony Karola Nawrockiego. Sytuacja jednak była dynamiczna, jeżeli chodzi o reakcję organizmu kandydata, na tyle poważna, żeby jej nie bagatelizować. Więc moje pytanie, dlaczego nie pojechali na SOR? No bo kandydat tego nie chciał, mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą Krzysztof Radziwion, szef ochrony prezydenta w czasie kampanii wyborczej. I pada tutaj ważne pytanie, to ta rozmowa przeprowadzona przez Michała Kolanko. Czy cokolwiek z tamtego dnia zostało zabezpieczone? Próbki, ślady, potencjalny materiał dowodowy dla prokuratury, która dziś prowadzi postępowanie? Odpowiedź: nie. W jaki sposób miałem zabezpieczyć próbki? Znaczy, wydaje mi się, jak ktoś wymiotował, to można zabezpieczyć próbkę, choć może to nie brzmi apetycznie, ale jednak. Jest jakiś dokument z tamtego dnia? Notatka służbowa? Nie ma. Nie było takiej potrzeby, mówi ówczesny szef ochrony. Zadziałaliśmy wówczas w pełni profesjonalnie na poziomie operacyjnym. Czy kandydat miał później jakieś badania lekarskie? To nie jest pytanie do mnie. Nie mam takiej wiedzy i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. A ja na to powiem: baju, będzie w raju. Jakaś wydumana historia, aby dzisiaj tworzyć legendę niezwyciężonego człowieka, który pokonał wszystkie siły zła, mimo zatrucia dotarł do Pałacu Prezydenckiego i dziś jest głową państwa. To środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a teraz łączymy się z Adamem Jarubasem, posłem do Parlamentu Europejskiego, wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie prezesie.
17: Dzień dobry, pozdrawiam.
15: Jak zdrowie?
17: A dziękuję.
15: To dobrze.
17: Aby nie było gorzej.
15: No właśnie, to dobrze, bo ochrona zdrowia pozostawia wiele do życzenia. Czy myśli pan, że te decyzje, które zapadają właśnie dotyczące limitów, jeśli chodzi o zarobki dla lekarzy oraz elektroniczna recepcja, czyli no taki system, w którym będziemy zapisywać się na konkretne zabiegi i nikt nie będzie mógł nikogo przeskoczyć w kolejce, to wszystko rozwiąże problemy służby zdrowia?
17: Ja mam nadzieję, że to będzie wstęp do prawdziwej reformy zdrowia, o której mówią też eksperci, której oczekują pacjenci, bo myślę, że oczywiście kwestia ukrócenia kominów płacowych to są sprawy, które bulwersują słusznie obywateli, bo jeśli dzisiaj, jak słyszymy, blisko 700 lekarzy, nie mamy też pełnych danych, bo tak naprawdę pełne ma tylko Urząd Skarbowy, stąd te regulacje mają doprowadzić do tego, żeby lekarze biorący pieniądze z publicznego systemu, żeby te skala tych wynagrodzeń była powszechnie znana, no ale z tych informacji, które docierają do nas, że blisko no, niespełna 1000 lekarzy zarabia ponad 100 tysięcy i to nawet czasem grubo ponad 100 tysięcy miesięcznie, więc to jest sprawa, którą na pewno trzeba było się zająć, ale ja oczekiwałbym tutaj i oczekuję od rządu, że przedstawi całościowy pakiet, który będzie dotyczył też racjonalizacji sieci, popatrzenia na efektywność wykorzystywania tych zasobów zdrowia, które mamy w powiatach, w regionach. Stąd też PSL, proponując swoją wizję reformy systemu, proponuje oparcie się na poziomie regionu, czyli sprowadzenie trochę tej dyskusji o kształcie systemu na poziom województw, gdzie to marszałek, wykorzystując swoją siłę i nadzór nad szpitalami regionalnymi razem ze starostami, doprowadziłby do tego, że to, co jest dzisiaj praprzyczyną tego windowania wysokich wynagrodzeń, że ta konkurencja pomiędzy szpitalami w podbieraniu sobie lekarzy i tym samym podbijaniu cen zostałaby ukrócona. No
18: ale wie pan o tym, że, znaczy, że tak, po pierwsze eksperci twierdzą, tutaj powołuję się na ekspertów, to nie jest jakaś moja analiza, ale tak, po pierwsze to, że takie kominy płacowe są możliwe, jest powiązane z wycenami konkretnych zabiegów medycznych. Jeśli słyszymy o neurochirurgach, którzy zarabiali tam po kilkaset tysięcy dziennie, to dlatego, że te procedury medyczne były bardzo wysoko wyceniane, a oni jako firma po prostu brali procent od tego, co dostawał szpital za taką procedurę. Więc tutaj ta kwestia zarobków była powiązana z tym, jak wysoko wyceniano konkretną, NFZ wyceniał konkretną procedurę. Druga uwaga ekspertów, którą też słyszałem, że teraz, owszem, nie będzie tak bulwersujących opinię publiczną kilkumilionowych w skali miesiąca zarobków, natomiast już lekarze domagają się podwyżek, gdy słyszą, że proszę bardzo, można zarobić 250 zł za godzinę. Nie obawia się pan, że chcąc ściąć te kominy płacowe, dojdzie do sytuacji, gdzie tak naprawdę na te zarobki, na pensje lekarzy wydamy jeszcze więcej niż przed ucięciem tych kominów płacowych?
17: No to ryzyko zawsze jest, ponieważ w warunkach, kiedy lekarzy brakuje, a jeszcze niestety w Polsce w odniesieniu do średniej europejskiej jest tych lekarzy mniej, chociaż spodziewamy się, że za jakieś 2-3 lata dobijemy do tej średniej unijnej i ta presja wtedy na windowanie cen będzie nieco niższa. No to rzeczywiście jest tak, że jak się podaje pewną wartość, to jest to jakimś punktem odniesienia do tej licytacji. No dzisiaj pamiętajmy, no bo rzeczywiście, jak słyszymy, pan premier wczoraj przedstawił te 76 tysięcy jako ten maksymalny pułap, no w wymiarze dwóch etatów to trzeba dookreślić i takim maksymalnym. Ja akurat zastanawiałbym się, czy chciałbym być leczony przez lekarza, który, mówiąc kolokwialnie, piłuje na dwa etaty po kilkanaście godzin codziennie. No właśnie. Więc to jest bardzo, bardzo duży problem. Trzeba się na pewno przyjrzeć tej wycenie procedur, chociaż przykład lekarzy z Mogilna, których neurologów, których pan, neurochirurgów, których pan przywołał, tak, tak. To jest akurat też przykład, gdzie dopisywano, nadpisywano procedury, których po prostu nie wykonano. To był przykład praktyki nieuczciwości.
18: Znaczy, to była lekarzy. Patologia, tak, tak. Oczywiście, natomiast no, funkcjonuje coś takiego, że powstają właśnie takie firmy, w cudzysłowie firmy lekarskie, one podpisują spółdzielnie umowy ze szpitalem i biorą po prostu procent od tego, na ile jest wyceniona konkretna procedura.
17: No to jest niemoralne, bo jeśli słyszymy, że to nawet blisko 80% całego kontraktu, a przecież ci lekarze, ta spółdzielnia, powiedzmy, kilku osób, która zmówiła się na to, żeby trzymać się razem i przez to narzucać szpitalom, które przeżywają problemy i szukają tych procedur, które są lepiej płatne, żeby przeżyć, żeby utrzymać ten szpital. Przecież nie ponieśli nakładów związanych chociażby z zakupem sprzętu do tego szpitala, więc to jest absolutnie granda. I no, tę formułę właśnie umawiania się na procent trzeba w jakiś sposób ukrócić, chociaż też z drugiej strony eksperci mówią, że to może doprowadzić do tego, że lekarze, którzy pracują dzisiaj w szpitalach powiatowych, właśnie, które też zacięcie między sobą konkurujących, oni będą się wtedy, jeśli byłoby to ukrócone, koncentrować na pracy w większych ośrodkach. Więc to jest bardzo taka skomplikowana układanka i musi tu, tutaj, oprócz tej skupieniu się na wysokości płac, dojść ten element ustawienia pewnego rynku. Nie może to być puszczone po prostu na żywioł. Państwo musi zaingerować. To jest oczywiście bardzo trudne politycznie. No, gdzieś tam w historii próbowano się przymierzać do tego, ale wydaje mi się, że właśnie na poziomie regionów, wykorzystując tutaj, czy decentralizując te decyzje na poziom regionalny, ta trudna, ale konieczna reforma będzie dopiero wtedy przeprowadzona.
18: Co pan sądzi o pomyśle przeprowadzenia referendum w sprawie polskiej polityki klimatycznej, tak to nazwijmy, referendum, które postuluje obóz prezydenta Nawrockiego?
17: To jest, mówiąc brutalnie, bicie piany politycznej, bo tak naprawdę wiemy, że to jest fragment, ten słynny ETS chociażby, tak. Fragment ustawodawstwa unijnego, na którego implementację i realizację zgodziliśmy się, wchodząc do Unii, więc nie da się wyjść z części regulacji unijnych, które nam się nie podobają, bo to w istocie oznaczałoby wyjście z Unii Europejskiej, tylko trzeba, uczestnicząc w tej grze dyplomatycznej, w pracach legislacyjnych, próbować zmieniać ten system tak, aby nie był on tak dotkliwy, jak w tej chwili.
18: A pan tam działa coś w Parlamencie Europejskim w tej sprawie?
17: No tak, ja akurat teraz Komisja Europejska zaprezentowała rewizję systemu ETS. I mamy jakieś paru miesięcy co najmniej na pracę, żeby uczynić ten system bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców, dla mieszkańców. Ja akurat zostałem sprawozdawcą jednego z ważniejszych dokumentów w tym obszarze. To, co ważne, to musimy uczynić ten system mniej podatnym na spekulacje, na wahania cen, bo dopóki w tym systemie skomplikowanym, też trzeba powiedzieć, koszt tych uprawnień, które firmy, ciepłownie, energetyka muszą kupować na rynku, koszt jednej tony emisji CO2 to było około 7-10 euro, to tak naprawdę nie bolało tak jak właśnie tych głównych nabywców tego systemu i tak naprawdę nas, klientów, finalnie. Ale jeśli był okres 2 lata temu, kiedy ten koszt skoczył do blisko 100 euro za tonę emisji CO2,
18: to były też spekulacje, się prawda?
17: To w dużej mierze mogły być spekulacje, dlatego tutaj z profesorem Buzkiem jeszcze w zeszłej kadencji składaliśmy taki wątek, taką propozycję, żeby wykluczyć te podmioty, bo dzisiaj po prostu jest to rynek spekulacyjny, gdzie instytucje, które nie muszą kupować tych uprawnień, mogą sobie obstawić na przykład zwyżkę, tak jak na rynku giełdowym, tak. I po prostu zaspekulować. Więc to podbija, jak sądzimy, ceny. Robiliśmy takie analizy, które potwierdzają właśnie ten trend, więc chcemy uczynić ten rynek bardziej elastycznym, tak żeby on też szybciej uruchamiał rezerwy, które są w nim zapisane, taką rezerwę stabilizacyjną rynku. Dzisiaj ten koszt to jest około 70 euro. Jeśli tak by zostało, powiedzmy, to jeszcze by to było do przyjęcia. Niestety prognozy pokazują, że wraz z kurczeniem się, bo tak jest ten rynek skonstruowany, że z roku na rok spada liczba tych uprawnień, to jest niestety impuls taki procentowy, podbijający ceny. A te obciążenia mogą rosnąć i wiele przemysłów dzisiaj, chemia, cement, hutnictwo, jest już w takiej krytycznej kondycji, która po prostu mogą nie przeżyć dalej zaostrzenia tej polityki. Więc potrzebujemy tutaj więcej oddechu, więcej czasu na transformację, na dekarbonizację, bo przemysły wiedzą, że trzeba iść w kierunku ograniczania emisji, szukania jakichś zastępczych technologii, elektryfikacji produkcji, ale trzeba to zrobić po prostu pragmatycznie, patrząc też na dystanse, jakie niektóre państwa mają jeszcze do pokonania. Polska niestety jest w ogonie tej transformacji, więc potrzebujemy więcej czasu, więcej pieniędzy. Stąd walczymy chociażby o taki fundusz modernizacyjny. My akurat jesteśmy dzisiaj 40-procentowym biorcą całej europejskiej alokacji funduszy właśnie na dekarbonizację z tego źródła i chcemy, żeby on był przedłużony co najmniej do 2040 roku. Te zapowiedzi komisji idą w tym kierunku, więc tutaj będzie rzeczywiście bardzo silny bój pomiędzy państwami, które są już dalej w transformacji, jak chociażby państwa skandynawskie, a tymi państwami takimi jak Polska, Włochy, częściowo też Francja, Czechy. I tutaj póki co mamy taką mniejszość blokującą, ale te pół roku najbliższe pokaże, na ile te nasze postulaty takiego bardziej pragmatycznego podejścia do tej reformy przekonają innych.
18: Bardzo dziękuję. Adam Jarubas, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był pierwszym gościem poranka TOK FM. To jest środowy poranek TOK FM, a w naszym studio Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
19: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
18: Zanim porozmawiamy o naszym bezpieczeństwie, o rosyjskich możliwych prowokacjach, systemach antydronowych i tym wszystkim, co jest bardzo, bardzo oczywiście ważne, to chciałbym zapytać, bo mam wrażenie, że trochę wszyscy zapomnieliśmy o Antonim Macierewiczu. Pan stał, firmował swoim nazwiskiem podzespół, który sprawdzał działania podkomisji Antoniego Macierewicza. Wykonaliście gigantyczną pracę, było wiele wniosków, które wskazywały na możliwe popełnienie przestępstwa przez polityka Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra obrony narodowej. No i taka cisza zapadła, mam wrażenie. Jakieś tam akty oskarżenia się pojawiły, ale nic się z tym nie dzieje. Pana to nie niepokoi?
19: Po pierwsze, zgadzam się, dziękuję za te słowa, bo nie tylko ja, ale cały zespół, i to zawodowych, wojskowych, oficerów, biegłych sądowych, cały ten zespół wykonał gigantyczną pracę. Opracował raport ze wszystkimi szczegółami, który został przekazany opinii publicznej. Udowodniliśmy, że Macierewicz spotykał się z Rosjanami, którzy znikali potem i pieszo przechodzili przez granicę z Królewcem. Złożyliśmy ponad 40 zawiadomień do prokuratury. I w pełni mam poczucie, że resort obrony narodowej rozliczył się z przeszłością, zarówno z Błaszczakiem, jak i Macierewiczem. Całość tej pracy poszła do prokuratury.
18: Jak krew w piach.
19: Zaraz do tego przejdziemy, bo nie jest tak do końca, ale ja też bym chciał, żeby te sprawy szły szybciej. Powiem jedną historię, jak przyjechał prokurator i przyjechał po ten materiał, który zgromadziliśmy, to pamiętam tą scenę, bo żołnierze wyszli i zaczęli się śmiać. A prokurator mówi, a czemu się panowie śmieją? A pan prokurator przyjechał samochodem po dokumenty. On mówi, panie prokuratorze, pan powinien przyjechać starem, bo to na stara wejdzie. Mhm. Tyle tego było. To były tysiące stron dokumentów, ogromna ilość danych, zdjęć, ogromny materiał, który pojechał do prokuratury. W prokuraturze został powołany specjalny zespół, który zajmuje się tymi sprawami. W tej chwili mamy 3 akty oskarżenia, które dotyczą Macierewicza, czyli zarzuty i już skierowany akt oskarżenia do sądu. I ja też czekam na finał i uważam, że ten człowiek powinien, według mnie, absolutnie po tym, co zobaczyłem, skończyć w więzieniu. I czekam na to.
18: Ale według pana prokuratura działa tak, jak trzeba w tej sprawie?
19: Nie jestem prokuratorem, jest mi to bardzo trudno ocenić. Mogę to ocenić jako obywatel, wyborca, ale też jako wiceminister obrony. Chciałbym, żeby te sprawy szły szybciej, bo uważam, że 9 miesięcy pracy w Ministerstwie Obrony i ludzie, którzy za tym stali, tak jak powiedziałem, zrobili gigantyczną robotę. I to nie byli pierwsi, lepsi ludzie. To byli oficerowie, którzy zawodowo zajmują się tematami związanymi z katastrofami, z lotnictwem, z awioniką, z rozpoznaniem i tak dalej. Więc uważam, że dzisiaj jest ten czas, żeby to finalizować, ale mówię to jako obywatel, nie jako, jako prokurator, bo ja się na tej pracy nie znam. To jest ich robota, czekam na to. Uważam, że sprawiedliwość musi na końcu zaistnieć.
18: Może trzeba zadzwonić do ministra Żurka, prokuratora generalnego.
19: My wysyłamy, jesteśmy w kontakcie też z prokuraturą. Cały czas dosyłamy dokumenty, te prace trwają. Ja jestem dobrej myśli. Chciałbym po prostu, żeby sąd mógł zdecydować i żeby ten człowiek stanął przed sądem i żeby też stanął de facto przed całym majestatem Rzeczpospolitej i mógł przytoczyć swoje argumenty, a sąd na końcu powiedział winny albo niewinny.
18: Czekamy. Jakich prowokacji rosyjskich możemy się spodziewać? Bo takie hasło rosyjskie prowokacje jest bardzo pojemne, bo to jest od tego, co dzieje się w internecie, po, nie wiem, no, jakieś wydarzenia, które typu wysadzenie znowu torów kolejowych, tak i jak
19: pan,
18: mieliśmy
19: panie redaktorze, no
18: w przeszłości.
19: Nie wiem, czy powinniśmy to zamykać, bo właściwie kluczem jest to, co pan powiedział. Ten katalog jest po pierwsze otwarty, a po drugie bardzo szeroki. I często się mówi, że Polska jest krajem w czasie pokoju. I z formalnego punktu widzenia oczywiście jest to prawda. Ale w takim razie co robi 5 tysięcy żołnierzy na granicy z Białorusią? Co robi 5 tysięcy naszych cyberwojsk, które codziennie muszą odpierać ataki rosyjskie, jeżeli chodzi o nasze sieci wojskowe? Ta walka trwa na co dzień.
18: Na wielu polach, jak rozumiem.
19: Na wielu polach. Jeżeli chodzi o te prowokacje czy sabotaże, też w ciągu ostatnich 2 lat, my zrobiliśmy ogromną zmianę, jeżeli chodzi o służby specjalne. Służby zostały absolutnie przekierowane nie na to, żeby zajmować się sobą albo politykami. Mówię tutaj o służbie kontrwywiadu wojskowego czy służbie wywiadu wojskowego, tylko żeby zajmować się naszymi wschodnimi sąsiadami. I to tymi trochę dalej.
18: I Białoruś, Rosja.
19: Tak. Jeżeli w ciągu ostatnich 2 lat służby specjalne zatrzymały kilkudziesięciu sabotażystów, to znaczy, że każdy z nich potencjalnie mógł spowodować jakiś sabotaż albo jakieś na przykład polityczne zabójstwo w Polsce. To, co widzieliśmy rok temu, czyli wlot dronów, to nie był przypadek. 20 dronów tej nocy wleciało do Polski. Te, które zagrażały, zostały zestrzelone przez Wojsko Polskie. Natomiast możemy się spodziewać operacji pod tak zwaną fałszywą flagą. To znaczy Rosja w oczywisty sposób gromadzi różnego rodzaju środki ukraińskie i może dojść do takiej sytuacji, kiedy na przykład ukraińskie
18: drony spadną na jakieś polskie miasto.
19: Tak, i że Rosja ogłosi, że to była ukraińska akcja. A my musimy być na to odporni i po to też informujemy opinię publiczną, żeby po pierwsze budować tą odporność, a po drugie, żeby pokazać też Rosji, że my o tych sprawach wiemy. My naprawdę mamy bardzo dobry wywiad, zarówno ten cywilny, jak i wojskowy. Mamy dzisiaj partnerów na całym świecie, którzy dzielą się z nami ściśle tajnymi informacjami, bardzo konkretnymi, szczegółowymi i wiemy, że te sabotaże czy możliwe prowokacje są bardzo realne. One oczywiście nie dotyczą tylko Polski. Dotyczą krajów bałtyckich, dotyczą też Niemiec i to ten wachlarz jest bardzo szeroki. Od sabotaży takich, jak widzieliśmy na kolei, przez możliwe podpalenia, a nawet zabójstwa polityczne. Zresztą do tego dochodziło w Niemczech kilkanaście miesięcy temu, do takich prób, aż do prowokacji pod fałszywą flagą.
18: Wczoraj mieliśmy do czynienia z takim ogólnopolskim testem syren alarmowych. Mhm. Ten test wypadł dobrze? Ma pan już jakieś informacje?
19: Tak, to jest tak, że tego typu testy organizujemy województwo po województwie. One na tym etapie są organizowane głównie dla służb, żeby służby były przećwiczone, wiedziały jak reagować i żeby te procedury działały. Ale w oczywisty sposób ta świadomość musi być budowana przede wszystkim wśród obywateli. I też powiem, co na przykład robimy my. W ciągu tego roku przeszkolimy około 500 000 dzieci. Pół miliona. I mówię tylko o żołnierzach Wojska Polskiego. W ramach programu, który robimy razem z Ministerstwem Edukacji, w szkoleniu dzieci, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach zagrożenia. Uważam, że to jest też dzisiaj taka ogromna powinność po stronie i wojska, i policji, i straży pożarnej, ale też samorządu, rządu, żeby tę świadomość budować.
18: A może w programach szkolnych to tak zwane przysposobienie obronne powinno być jakoś rozbudowane, no, żeby właśnie budować od najmłodszych lat świadomość.
19: Ja jestem tego głębokim zwolennikiem. Uważam, że jak najbardziej powinniśmy iść w tym kierunku. Zresztą taka forma dzisiaj w szkole istnieje. Ona się inaczej dzisiaj nazywa. Natomiast tego typu historie muszą być rozszerzane. Ja w ogóle uważam, że na pewnym etapie każdy powinien móc na pewno być może kiedyś przejść po prostu przeszkolenie obronne.
18: Choćby to podstawowe, prawda?
19: Tak, oczywiście, oczywiście. Zresztą programy, które tworzymy, są właśnie po to. Program w gotowości, zresztą na polecenie wtedy premiera Tuska, jest po to, żeby każdy polski obywatel mógł w prosty sposób, zresztą, szanowni państwo, niech każdy dzisiaj wejdzie na mObywatela. Dokładnie 8 sekund zajmuje się zapisanie na szkolenie w gotowości. 8 sekund. Każdy z państwa może blisko swojego domu zapisać się na jednodniowe szkolenie obronne, gdzie żołnierze Wojska Polskiego przekażą te najważniejsze informacje.
18: I jak dużo osób się zgłasza? Ma pan takie dane?
19: To jest około 20 tysięcy rocznie w tej chwili w ramach tego programu. Dodajmy do tego 500 000 przeszkolonych dzieci, dodajmy do tego około 40 tysięcy ludzi w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i nasz program, który uruchomiliśmy, cieszy się wielkim powodzeniem, który się nazywa Wakacje z Wojskiem. To jest przeszkolenie miesięczne dla młodych ludzi, którzy nie dość, że zdobywają unikalne umiejętności, którzy służą ojczyźnie, to jeszcze dostają za to konkretny pieniądz, bo to jest 6 tysięcy złotych miesięcznie.
18: Czy według pana jesteśmy w czasach, w których no, ktoś będzie musiał głośno powiedzieć, wprowadzamy powszechny pobór do wojska?
19: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór zawieszony. Jest zawieszony.
18: To prawda.
19: I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Ale dam panu przykład, bo ta dyskusja jest bardzo żywa. Są kraje, które mają tak zwany selektywny pobór wojskowy. To są kraje głównie te północne. Tylko w ramach tego selektywnego poboru dochodzi do przeszkolenia około 20 tysięcy ludzi rocznie. My w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej szkolimy około 40 tysięcy ludzi i budujemy nasze siły rezerwy. Jeżeli uznamy, że jest problem z demografią albo problem z ochotnikami...
18: No jest, problem z demografią jest.
19: I ten problem jest realny. Będzie narastał.
18: Tak.
19: Będzie narastał, ale my dzisiaj wiemy, że ten ciąg na wojsko, jeśli tak mogę powiedzieć, jest bardzo duży. My mamy bardzo dużo ciągle rekrutów i ludzi, którzy chcą przystąpić do wojska i do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru. Jest też duży minus poboru takiego obowiązkowego, że nie bierzemy tych, którzy chcą służyć, tylko bierzemy wszystkich. Albo bierzemy cały rocznik, albo jakieś wybrane specjalności. Naprawdę też z punktu widzenia takiej mojej oceny, w oczywisty sposób lepsi są ci, którzy chcą, którzy po prostu myślą o tym, jak oni się do tego wojska mogą dostać. Wprowadzamy nową rzecz, czyli rezerwę wysokiej gotowości. To jest taka alternatywa, której do tej pory w Polsce nie było. To znaczy, oprócz służby zawodowej i oprócz służby terytorialnej będzie też możliwość wejścia do takiej rezerwy wysokiej gotowości. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek dostanie mundur, przejdzie podstawowe przeszkolenie wojskowe, takie 30-dniowe, będzie żołnierzem Wojska Polskiego i będzie miał obligatoryjnie ilość szkoleń, które musi przejść każdego roku. Na przykład 5 szkoleń. Jedno strzeleckie, jedno z...
18: Taka rezerwa premium.
19: Taka rezerwa premium, ale rezerwa, która zakłada, że ja jestem żołnierzem tu i teraz. Nie, że kiedyś mnie wezwą, że raz na 5 lat przejdę jakieś przeszkolenie, tylko ja mam w każdym roku ilość szkoleń, którą muszę odbyć i tylko wtedy jestem w tej rezerwie. To się wiąże też z pewnymi bonusami, zarówno finansowymi, jak i innymi. I takim sposobem jesteśmy w stanie dojść do 500 000 armii.
18: I kiedy ten program ruszy?
19: My już go ogłosiliśmy. Trwają takie ostatnie szlify. Projekt ustawy, który dotyczy szkolenia rezerw, jest już w konsultacjach międzyresortowych, więc mam nadzieję, że od stycznia.
18: Okej. Okay. O ile prezydent podpisze?
19: Nie mam wątpliwości, że podpisze. Powiem panu, że różne rzeczy można też powiedzieć i mamy 1000 niezgód, ale jeszcze nie zdarzyło się, żeby prezydent zawetował ustawę, którą przesłał MON. Jeżeli to się kiedyś zdarzy, to będzie tragedia. Z jednym wyjątkiem SAFE.
18: No właśnie.
19: I to była gigantyczna... Uważam, że to największy błąd prezydenta Nawrockiego, który na zawsze z nim zostanie i będzie pokutował i zostanie taka po prostu rana na tych relacjach.
18: Bardzo dziękuję. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dobrego dnia, panie
19: ministrze. Dobrego dnia, dziękuję bardzo.
20: To jest powtórka.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Prezydent przyjmie ślubowanie od jednego z pięciu sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, którzy do tej pory nie mogą rozpocząć orzekania. Grupa interwencyjna mająca odstraszać niedźwiedzie w Bieszczadach na dniach będzie gotowa do działania. Zamiast wyrzucać, będzie można oddać rzeczy innym przez aplikację. To pomysł na ograniczenie ilości śmieci w Gdańsku. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od legalnie wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry. Uroczystość odbędzie się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej profesor wysłał do prezydenta dwa listy, w których prosił o przyjęcie ślubowania, by móc zacząć orzekać. Więcej na ten temat Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Sławomir Patyra to konstytucjonalista z Lublina za rządów PiSu aktywnie walczący o przywrócenie praworządności. Wykłada na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a 11 czerwca został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tyle, że bez ślubowania nie mógł podjąć czynności, do których jako sędzia jest zobowiązany. O tym, że w końcu jest data uroczystości, dowiedział się wieczorem na spacerze z wnuczką.
3: Od pana ministra Boguckiego usłyszałem zaproszenie. Pan minister mnie poinformował, że kontakt dalszy w tej sprawie dotyczący kwestii organizacyjnych będzie miał miejsce drogą mailową i właściwie do tego się ta rozmowa sprowadziła.
2: Cały czas bez ślubowania w obecności prezydenta pozostaje czwórka innych, legalnie wybranych sędziów Trybunału.
3: Nie powinno być tak, że czwórka sędziów jest trzymana w korytarzu. To uwłacza nie tylko godności samych sędziów, ale także samej instytucji Trybunału Konstytucyjnego.
2: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Sytuacja profesora Sławomira Patyry, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest bardzo czysta, mówił w Polsat News szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, pytany o to, dlaczego prezydent zdecydował się odebrać ślubowanie od Patyry. Bogucki ocenił, że cztery inne osoby wybrane jeszcze w marcu przez Sejm do Trybunału skorzystały ze ścieżki nieprzewidzianej ani konstytucją, ani ustawami. Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozważa kolejną zagraniczną operację zbrojną w Mali, informuje dziennik Washington Post, powołując się na źródła. Celem tych działań miałaby być grupa dżihadystów powiązanych z Al-Kaidą, znana jako Grupa Wsparcia Muzułmanów i Islamu. Jak wylicza waszyngtoński dziennik, jeśli decyzja zostanie zatwierdzona, Mali stanie się ósmym krajem, w którym od początku drugiej kadencji prezydent Trump nakazał przeprowadzenie ataków. Choć według zapowiedzi miała to być prezydentura skoncentrowana na zakończeniu globalnych konfliktów i przekierowaniu amerykańskich zasobów na potrzeby obywateli USA. Na szlaku między Barwałdem Średnim i Wadowicami wznowiony został ruch kolejowy. PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że zakończyła się naprawa wiaduktu w Kleczy Dolnej, który tydzień temu został uszkodzony przez kierowcę samochodu ciężarowego. Zostajemy przy kolei. 800 milionów pasażerów rocznie będzie podróżowało w Polsce pociągami po zakończeniu programu zintegrowanej sieci kolejowej, zapowiedział premier Donald Tusk. Program zakłada budowę 2700 km linii dla kolei dużych prędkości i ponad 2000 km konwencjonalnych szlaków kolejowych. Zapowiedzi szefa rządu wydają się realne, bo już teraz widzimy trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Mówi w TOK FM prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu Paweł Rydzyński.
4: W tym momencie kręcimy się w granicach 500 milionów podróży rocznie i wszystko na to wskazuje, że tegoroczny wynik, patrząc na statystyki początkowych miesięcy, będzie mniej więcej o 10% lepszy od poprzedniego i w zasadzie w każdym poprzednim roku, nie licząc okresu pandemii, ta tendencja była mniej więcej podobna.
1: Realizacja programu zintegrowanej sieci kolejowej ma potrwać do 2050 roku. Grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma osiągnąć pełną gotowość do końca miesiąca. Strażnicy mają na koncie skuteczne przepłaszanie zwierząt bronią gładkolufową i amunicją niepenetrującą, ale wciąż czekają na komplet sprzętu. Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile i na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. 12-osobowa grupa jest już skompletowana, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
5: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
1: Grupa ma już za sobą przepłaszanie niedźwiedzi.
5: Najczęściej niestety obrywa. To samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
1: Powstanie grupy to część programu, który ma ograniczyć spotkania na linii człowiek-niedźwiedź. Oprócz przepłaszania władze lokalne stawiają też na profilaktykę oraz edukację turystów i mieszkańców Bieszczad. Miejska aplikacja ma być receptą na zmniejszenie ilości śmieci na składowiskach w Gdańsku. Urzędnicy chcą stworzyć platformę, która będzie służyła mieszkańcom do przekazywania sobie nadających się do użytku rzeczy. To projekt wspierający rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym, a więcej na ten temat trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
6: Aplikacja ma sprawić, że gdańszczanie będą wyrzucali mniej rzeczy.
7: Od dawna nam się to marzy i teraz robimy kolejny krok,
6: mówi Andrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
7: Aplikacja niejako skojarzy mieszkańców, którzy chcą się pozbyć przedmiotów, które są jeszcze sprawne, ale po prostu oni już ich nie chcą, z tymi mieszkańcami, którzy takich przedmiotów potrzebują.
6: Co więcej, za jej pośrednictwem będzie można sprawdzić, czy to, co pozornie jest do wyrzucenia, da się naprawić.
7: Cały szereg różnych przedmiotów możemy jeszcze naprawić. Czasami po prostu nawet nie jesteśmy świadomi tego, że one mogą jeszcze zostać zreperowane i posłużyć jeszcze albo nam, albo komuś innemu.
6: Gdańska aplikacja ma być gotowa w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Czwartek z możliwymi przejaśnieniami, ale przeważnie zachmurzenie będzie duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i na obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, przewodnicząca Unii Centrum. Ja tylko dodam, że naszą rozmowę można oczywiście słuchać, ale też można oglądać na kanale YouTube Radia TOK FM. Polecamy się serdecznie. Dzień dobry, pani minister.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Nie wiem właściwie od czego zacząć. Tyle tematów do pani. Jak pani myśli, kto pierwszy napisał do nas, jak tylko usłyszał, że pani będzie gościem u nas?
9: Pewnie. Moi przeciwnicy z opozycji.
8: Nie, wcale nie. Greenpeace napisał. Zaraz o tym, co napisał do nas Greenpeace, bo Greenpeace ma do pani parę pytań. Chyba ministerstwo się tam z nim nie za bardzo komunikuje.
9: Nie, my się systematycznie, tylko w ubiegłym tygodniu widziałam się z grupą naukowców, klimatologów, którzy domagają się debaty w Sejmie. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. To była bardzo dobra i bardzo ważna rozmowa z organizacjami pozarządowymi, też się widuję.
8: Dobrze, zaraz do tego wrócimy.
9: Z aktywistami z Wrocławia, z Dolnego Śląska widziałam się chociażby wczoraj przy uruchomieniu pierwszego lasu społecznego.
8: Chciałbym zacząć od takiej czystej polityki, czyli tego, co Unia Centrum chce osiągnąć, w jakim kierunku zmierza i dlaczego Ryszard Petru będzie tworzył konkurencję wobec Unii Centrum, choć miał być w Unii Centrum.
9: Nie tworzy, dementuje. Wczoraj widziałam się z Ryszardem Petru, deklaruje pełną współpracę i faktycznie współpracujemy nad wrześniową konwencją.
8: Czyli raczej, nie będzie tworzył swojej partii?
9: Raczej chce zgromadzić to środowisko bardziej liberalne, gospodarcze, by potem też blisko współpracować. Wierzę, że wstąpi prędzej czy później, będziemy tworzyć wspólne środowisko polityczne. Taki jest nasz cel.
8: On powiedział w niedzielę w TVP Info: chcę mu stworzyć znacznie szerszy ruch. Nazwijmy go Ruch na Rzecz Wolności. Chodzi o zaangażowanie takich środowisk, których obecnie nie ma w polityce. Będę do nas zapraszał koleżanki i kolegów z Unii Centrum. Czyli on wierzy raczej w to, że to on wchłonie was, niż to, że to pani przyjmie go do Unii Centrum.
9: Nie wiem, co mówił w telewizji. Rozumiem, że pan dość dokładnie to cytuje. Natomiast wczoraj rozmawialiśmy i prawda jest taka, że zakładamy bliską współpracę. Wierzę, że Ryszard będzie blisko z nami współpracował. Tak też deklarował wczoraj.
8: Razem pójdziecie do wyborów?
9: Nie widzę innej możliwości. Myśmy wchodzili razem do polityki w 2015 roku. W 2023 to między innymi ja za moją sprawą Ryszard Petru wrócił do polityki, bo zaproponowałam zaproszenie jego do naszego ruchu właśnie przy okazji wzrastającego poparcia dla Konfederacji wtedy, bo się włączył mocno w dialog i w dyskusję, reprezentując to środowisko liberalne po tej demokratycznej stronie i niewątpliwie takiego głosu mocno liberalnego, mocno gospodarczego brakuje. i warto go wykorzystywać. I wczoraj rozmawialiśmy o tym, że nie wyobrażam sobie wrześniowego kongresu bez niego, bez jego udziału. Idziemy w tą stronę.
8: Czy poparłaby pani następującą propozycję, jeśli chodzi o wiek emerytalny i pewne zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, że być może jeśli kobieta ma dzieci, to wtedy jest inny wiek emerytalny, a jeżeli nie ma dzieci, a dzisiaj co druga kobieta młoda ma takie, młoda ma taki najczęściej wybór życiowy, że nie ma dzieci, to powinna mieć tak samo ustawiony wiek emerytalny jak mężczyźni. Co pani na tę propozycję, którą na głos wypowiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w wirtualnej Polsce?
9: Dwie kwestie. Po pierwsze, nie można rozmawiać o zmianie zmianie wieku w systemie emerytalnym, tak to ujmę, mówiąc o jednej cegle w murze. My mamy dość duży problem z systemem emerytalnym, bo póki co zostawiamy dość duże obciążenia na barkach młodego pokolenia, które będzie musiało utrzymywać emerytów lat z tych lat 70. urodzonych, lat 70-80 przy obecnym kryzysie demograficznym. I biorąc de facto to pod uwagę, potrzebujemy otwartej dyskusji, ale też ponad podziałami politycznymi, bo już przerabialiśmy to, jak jednego roku wiek podniesiono, drugiego obniżono, skutków dla państwa, dla systemu nie ma żadnych, konsekwencje polityczne olbrzymie. I dziś...
8: Czyli to jest temat zbyt gorący, żeby go podejmować przed wyborami?
9: Nie, wymaga dyskusji i wymaga porozumienia ponadpolitycznego, które pan przyzna dzisiaj pewnie trudno byłoby wypracować. Natomiast robienie...
8: Ale nie ma porozumienia, pani ministro, nie ma porozumienia właściwie w żadnym temacie. Nawet kiedyś był taki konsensus, że sprawy obronności plus tam polityka zagraniczna to są tematy, przy których politycy raczej z przeciwnych opcji starają się zgodzić i wspierać pewien kierunek, który ma przez lata...
9: Dla mnie łatwiejszy obszar do dyskusji, bo spójrzmy teraz właśnie... Lekarstwem na ten problem, o którym mówię, miał być Fundusz Rezerwy Demograficznej. Nie wiem, czemu demokracja mi się ciągle ciśnie na usta, ale to akurat dobrze.
8: No bo demografia i demokracja są blisko.
9: Fundusz Rezerwy Demograficznej miał być lekiem na ten problem. Został zdewastowany przez naszych poprzedników, którzy zaczęli z niego wypłacać, obsługiwać bieżące emerytury, wypłaty emerytur, podczas kiedy w gruncie rzeczy miał on właśnie obsługiwać tą górkę emerytów, wyżu demograficznego z lat 70. 80. Szczyt przypada bodajże na 83. rok urodzeń, bo ona przy obecnych ilościach urodzeń i przy obecnych danych demograficznych będzie trudna do obsłużenia, będzie wiązała się z wysokim opodatkowaniem młodych ludzi i wychodząc teraz z takiej solidarności międzypokoleniowej, która szybciej polityków połączy niż wiele innych kwestii, które dzielą, powinniśmy spojrzeć na ten problem naprawdę z dystansem i z pewną odpowiedzialnością, którą powinni reprezentować się rodzice i dziadkowie. Tak?
8: Super, super apel o to, żeby było pewne porozumienie i jednak
9: i rozmowa o tym, jak odbudować, bo tylko spuentuję, rozmowa o tym, jak odbudować i zabezpieczyć ten fundusz, przyspieszyć wpłaty na niego, i zabezpieczyć, żeby już nikt nigdy nie sięgał ręki po te pieniądze w innych celach, jest dużo, wydaje się, łatwiejsze niż dyskusja o tym, komu podnieść wiek emerytalny, a komu obniżyć.
8: No dobrze, ale czy według pani sam pomysł, że kobieta, która urodziła i wychowuje dzieci, ma ten niższy wiek emerytalny, a kobieta, która decyduje się nie mieć dzieci, albo ich nie może mieć i nie wychowuje dzieci, ma wiek emerytalny tak samo wysoki jak mężczyźni. To jest w ogóle dobry kierunek myślenia, czy nie?
9: Generalnie jest tak, że rodzice, którzy dzieci posiadają, wychowują kolejne pokolenia, przekładając to też na płatników składek przyszłych emerytalnych, tak? Czyli dorzucamy się, ja mam dwójkę dzieci, dorzucam się do skarbonki. Ale nie widzę tu w gruncie rzeczy też sprawiedliwości i dzięki temu warto było może wprowadzić czy 800 plus, czy inne elementy.
8: Ale pani pięknie uciekał od odpowiedzi na
9: to. Nie, bo ja skonkluduję to. Czyli rodzice, którzy posiadają dzieci, dokładają się do przyszłych składek emerytalnych, przeznaczając część swoich dochodów też na wychowanie tych dzieci. Ale mamy już w systemie podatkowym zróżnicowanie właśnie dlatego, że mamy 800 plus. A kobiety nieposiadające dzieci, nie wszystkie nie mają tych dzieci z własnej winy. Jasne. A jeszcze część z nich opiekuje się osobami starszymi i w inny sposób też są obciążone, dlatego decydują się na wcześniejszą emeryturę. Bo mają rodziców, oczywiście jest to różnie, znam mężczyzn, którzy opiekują się rodzicami, natomiast w gruncie rzeczy czynników, które musiałyby być, żeby takie przepisy były w ogóle konstytucyjne i żeby o nich rozmawiać w sposób odpowiedzialny, musiałoby chyba być dużo więcej takich czynników uwzględniających.
8: To jest nierealny
9: również
8: pomysł, tak?
9: Równość płci w zakresie obciążenia, bo przecież zdarzają się mężczyźni, którzy zostają, nie wiem, żona umiera, zostaje sam z wychowaniem dzieci i też w gruncie rzeczy pełni tę samą funkcję, co te kobiety, które miałyby mieć wcześniejszy, niższy wiek emerytalny. Niskość emerytur kobiet jest problemem. Wiele kobiet i tak coraz częściej decyduje się na dłuższą pracę w wieku emerytalnym, właśnie z tego względu, że nie są w stanie wyżyć z własnej emerytury. Są za niskie, więc ja jestem zdecydowanie zwolenniczką zachęt. Jedną z zachęt, którą mieliśmy wprowadzić i do której warto na pewno wrócić, której postulowała Polska 2050 w 2023 roku, było zwolnienie emerytur z opłat składkowych, emerytów, którzy pozostają w życiu zawodowym po przekroczeniu wieku emerytalnego. Było zwolnienie ich ze składek i też odkładanie im 13 i 14 emerytury, bo oni nie przechodząc na emeryturę bezpośrednio są dotknięci i stratni. I tego typu postulaty, tak, byłabym bardzo za, żeby do nich wrócić, żeby o nich rozmawiać.
8: A jest w ogóle przestrzeń rządzie na dyskusję
9: takie
8: teraz?
9: Takie niuansowanie teraz, że kobieta, moim zdaniem to jest w ogóle niekonstytucyjne myślenie, bo musielibyśmy, tak jak powiedziałam, dużo bardziej zniuansować ten problem, bo niczym nie różni się od takiej kobiety mężczyzna, który sam zostaje z trójką dzieci, bo żona umiera, on jednak ma je na wychowaniu.
8: A czy jest w ogóle przestrzeń na taką dyskusję o tym wieku emerytalnym teraz w rządzie?
9: W rządzie nie ma takiej dyskusji, ale co gorsze, to co powiedziałam, ja jednak wrócę do tego. Zmiany w systemie emerytalnym możemy wprowadzać mając zgodę polityczną, ponad podziałami politycznymi, bo wprowadzanie jakichkolwiek zmian do systemu emerytalnego w jednym roku, a odwoływanie ich w roku kolejnym powoduje tylko chaos i sprawia, że coraz więcej ludzi, coraz więcej obywateli, zwłaszcza młodego, reprezentantów młodego pokolenia, nie ma zaufania do systemu i do państwa.
8: Środowisko prezydenta Karola Nawrockiego postuluje przeprowadzenie w Polsce referendum dotyczącego polityki klimatycznej, tak to nazwijmy szeroko. Nie chcę wracać do tego kuriozalnego pytania, które kiedyś przedstawił sam prezydent.
9: Czekamy na kolejne.
8: Jak rozumiem, teraz wszyscy tam myślą w Pałacu Prezydenckim nad tym, jak sformułować to pytanie. Ale czy według pani potrzebne jest w ogóle referendum w sprawie polityki klimatycznej państwa?
9: To oczywiście typowo polityczna zagrywka ponawiana przez Karola Nawrockiego, bo pierwsze pytanie już miało tak silną tezę, że obśmiewało sam ten proces i samo pytanie było, że tak powiem, powodem do kpin i żartów. Natomiast dokładnie tym pytaniem w poprzednim podejściu pan prezydent obdarzył swoją intencję. Czyli jego intencją jest pokazanie, że Unia nas osłabia, przez Unię w Polsce jest drożej, co jest nieprawdą. Unia doprowadziła, nasza obecność w Unii Europejskiej sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi, że mamy partnerów, sojuszników, którzy z nami trwale współpracują, że mamy otwarte rynki i proszę teraz, żeby pan prezydent powiedział polskim przedsiębiorcom, że za chwilę nie będą mogli eksportować swobodnie przepływ, nie będą mogli korzystać ze swobodnego przepływu towarów do takich krajów jak Niemcy, Holandia, Holandia, Francja, gdzie wielu naszych przedsiębiorców kooperuje, że ludzie, nie, młodzi ludzie nie będą mogli studiować w prosty, łatwy sposób na zagranicznych uczelniach, a podróżować też będzie trudniej, bo wrócą dawne zasady. Odczuli to Brytyjczycy na swoich barkach i ja nie przyłożę ręki do tego, żebyśmy do tego wrócili, żebyśmy weszli na ścieżkę Brexitu w wykonaniu polskim. Dlatego ja mówię jasno, z systemu ETS, z polityki klimatycznej nie można wyjść, ale można ją zmieniać. I ostatnio daliśmy tego dowód, bo Polska jest inicjatorem zmian i po raz pierwszy propozycja Unii Europejskiej jest propozycją, która luzuje politykę klimatyczną, a nie ją zaostrza.
8: To teraz wróćmy do tego, od czego zacząłem, czyli od informacji, które napłynęły do nas z Greenpeace, a właściwie pytań do pani ministry. Pierwsze pytanie. Rząd obiecał 20% najcenniejszych lasów wolnych od wycinek. Obecnie bez wycinek jest tylko 1% lasów. Kiedy zamierza spełnić tę obietnicę?
9: Jeżeli zliczymy to wszystko, co zrobiliśmy, jesteśmy w połowie drogi. Pokazywaliśmy to ostatnio, nawet dziennikarze to przy okazji utworzenia tego pierwszego lasu społecznego pod Wrocławiem liczyli. Jesteśmy w połowie drogi. Nie jest lekko, bo przeciwników nawet wewnątrz koalicji tego postulatu nie brakuje.
8: Ale dlaczego w ogóle?
9: Z uwagi na to, że
8: drewno, tak? Tniemy, potrzebujemy, handlujemy,
9: potrzebujemy palimy drewna jako surowca do produkcji i potrzebujemy ścinek, zrzynek do produkcji na przykład peletu. I w tym zakresie oczywiście my tą podaż drewna na rynek utrzymujemy, żeby utrzymać i przemysł krajowy. To jest ważna branża w Polsce, produkcja chociażby mebli, tak? Ale też pelet, który powstaje z odpadów przy produkcji mebli na przykład, którego produkcja wbrew temu, co się mówi, też wzrosła w zeszłym roku o 24% tego certyfikowanego dobrej jakości, bo faktycznie zdarzało się w przeszłości, że do Polski był importowany pelet z elementami plastiku, co nie miało nic wspólnego z czystym powietrzem i z zamianą kopciuchów na coś, na czyste, bezemisyjne źródło ciepła. Natomiast gdzie jesteśmy? Podejmujemy w związku z tym, że nie ma też woli współpracy ze strony Pałacu Prezydenckiego i na przykład pan prezydent zawetował nam ustawę powołującą do życia nowy Park Narodowy. Idziemy ścieżką, którą mam dostępną. Czyli tworzymy dla przykładu rezerwaty przyrody. Utworzyliśmy tych rezerwatów przyrody w Polsce już ponad 180, które chronią cenne obszary leśne, ale także różnego rodzaju siedliska, torfowiska. I to jest jedna ze ścieżek, którą przyjęliśmy w ramach realizacji tego postulatu. Kolejną to jest tworzenie lasów społecznych. Rozpoczęliśmy przedwczoraj proces już finalizacji tego zadania. Mamy 11 aglomeracji, 11 ponad hektarów, blisko 12 hektarów wokół Wrocławia. Las, który jest właśnie oazą bioróżnorodności, ale z drugiej strony pełni też ważną funkcję społeczną dla ludzi.
8: Bardzo dziękuję. Resztę pytań przekazuję od Greenpeace'u na ręce pani ministry. Proszę bardzo.
9: Dziękuję bardzo. Ministerstwo
8: odpowie. Niestety nie zdążyliśmy porozmawiać o tuńczyku i pani Bodnar na wakacjach. To następnym razem.
9: Proszę mi nie psuć apetytu przed śniadaniem.
8: Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, przewodnicząca Unicentrum. Bardzo pani dziękuję.
9: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
8: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio komentatorki Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów.
10: Dzień dobry.
8: Oraz Joanna Sawicka, Polityka Insight. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
8: Zaczniemy, jakże to zaskakujące, zaczniemy od Prawa i Sprawiedliwości. Powiem wam, że ja to po prostu biorę sobie popcorn, siedzę i oglądam. Albo słucham. I właściwie nawet nie co dzień, ale niemal co godzinę są nowe informacje i nowa odsłona tego swoistego MMA politycznego, jakie rozgrywa się teraz w PiSie, jest na ostro, łącznie z hasłami pod tytułem Stul Pysk, więc i to publicznie wypowiadanymi. Jak wy na to patrzycie? Joanna Sawicka pierwsza.
1: No rzeczywiście, ten serial ciągnie się dosyć długo już, ale mamy kolejną odsłonę i w tym momencie mam wrażenie, że to już są takie napięcia, takie konflikty, że tutaj ciężko będzie to posklejać. To chyba Marek Sawicki mówi, że PiS już się rozpadł i wprawdzie ciężko przytaczać słowa polityka innej partii jako recenzenta, no ale jak się patrzy na to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, to trudno uwierzyć w to, że nawet gdyby oni się dogadali, słyszę, że ma być jeszcze jakieś spotkanie ostatniej szansy, to trudno uwierzyć, żeby ta partia mogła jeszcze funkcjonować w kampanii, w czasie, kiedy trzeba będzie rywalizować o miejsca na listach wyborczych, a potem o mandaty w konkretnych okręgach. W momencie, kiedy wiadomo, że tych mandatów w 2027 będzie mniej, no to już może być naprawdę walka na noże. Natomiast w sytuacji, w której jesteśmy teraz, no to wygląda na to, że no rzeczywiście jest to koniec PiS-u w takim kształcie, jaki znamy do tej pory. Widzimy dramatyczne osłabienie przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, który nie radzi sobie z obecną sytuacją, nie potrafi skleić tej partii tak, żeby ona pozostała w obecnym kształcie i żeby miała szansę na te 25-punktowe notowania, które mniej więcej notuje teraz, czy nawet na wzrost. No wygląda na to, że to wszystko się po prostu rozpadnie.
8: Rozpadnie i co się stanie, gdy dojdzie do tego już takiego formalnego rozstania, bo jak rozumiem, na razie mamy takie nieformalne, wszyscy wiedzą, że już Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, że to im nie jest już po drodze wspólnie, a gdy już tak formalnie zostanie to ogłoszone, co to będzie oznaczało, Magdalena Kilińska?
10: To będzie oznaczało, że mamy powrót do przeszłości. Mówiłeś o popcornie. Ja bym potrzebowała chyba do obserwowania i analizowania tego Jacka Gmocha i jego grafów, które zawsze pokazywały, kto z kim przeciwko komu, bo te tarcia, pozwy, pojawiły się też groźby właśnie pozwów, pyskówki publiczne są bardzo mocne i tak jak powiedzieliście, PiS pierwszy raz od dekad, bo te początki końca PiS-u już obwieszczaliśmy wielokrotnie, ale teraz to jest realna sytuacja. Przełoży się na takie rozdrobnienie polityczne, zwłaszcza po prawej stronie, jakiego nie było również od dekad i dlatego mówiłam o tym powrocie do przyszłości. Lata 90. Wielopartyjność, której wyborcy, wyborczynie najmłodsi nie pamiętają, przyzwyczajeni do tych dwóch mocnych bloków. Będziemy mieć, jeżeli pierwszy sondaż się wczoraj ukazał, jeżeli potwierdziłoby się to, że Mateusz Morawiecki ma mocną pozycję, to mamy kolejne ugrupowanie, bo pierwszy sondaż daje mu w jednym z wariantów miejsce w Sejmie z 5-procentowym, 5,2 chyba, jeśli dobrze pamiętam, poparciem. Mamy dwie konfederacje, mamy PiS, mamy cały czas jeszcze mocny ośrodek prezydencki, który co prawda raczej, no nie wydaje się, żeby do wyborów coś zaproponował, ale dalej będzie mocnym głosem na prawicy, więc to...
8: Ale może właśnie to jest na rękę ośrodkowi prezydenckiemu to rozdrobnienie, bo wówczas prezydent przy słabnącej pozycji takiej liderskiej Jarosława Kaczyńskiego, to Karol Nawrocki może powiedzieć: zapraszam do siebie do pałacu, siądźmy, porozmawiajmy, jak to skleić i jak stworzyć na przykład wspólną prawicową, szeroką prawicową listę wyborczą, aby odsunąć Donalda Tuska od władzy. Czy wyobrażacie sobie, że to jest możliwe, Magda?
10: Tak, bo te ambicje grona w Pałacu Prezydenckim, nie tylko samego prezydenta Nawrockiego, ale no też części jego ekipy, która przecież z PiS-u wyszła, to nie są osoby, które z partią nie były związane, to są osoby, które nie mieściły się w partii takiej, jaką ona była półtora roku temu, więc jak najbardziej myślę, że tak jak wcześniej mówiliśmy o dwóch płucach i te dwa płuca no nie wypaliły, nie wiem jak to anatomicznie można z jednym płucem sobie radzić, chyba właśnie nie można i to widzimy, no ale tutaj nie dwa płuca, tylko pięść, jak mówił Jacek Sasin, to ta pięść chyba jednak w Pałacu Prezydenckim będzie mocniej w stół uderzała.
8: Joanna?
1: No myślę, że Karol Nawrocki już teraz odgrywa taką rolę arbitra i tego najsilniejszego na prawicy, który decyduje o tym, jak w którą stronę zmierza prawica, który
11: ma karty do tego, żeby być na przykład liderem przy układaniu ewentualnego paktu senackiego na prawicy właśnie. I
8: a czy może być coś więcej niż pakt senacki? W ogóle lista wyborcza i do parlamentu, i do senatu? Znaczy i do Sejmu, i do senatu?
11: Prawicy, Konfederacji z PiS-em.
8: No, wiem, że to jest tak trochę brzmi teraz bardzo nieprawdopodobnie.
11: Ciężko mi to sobie wyobrazić i szczerze mówiąc rozumiem, że rozmawiamy tylko o Konfederacji i PiS-ie już nie patrzymy na Brauna, bo to już jest w ogóle skrajna prawica. Natomiast jeżeli patrzymy na tę sytuację, która się dzieje teraz w PiS-ie, to Konfederacja jest tą główną partią, która na tym zyskuje i która na tym rośnie i która jest beneficjentką tego kryzysu już teraz przejmuje wyborców prawicowych, a jeżeli PiS faktycznie się rozpadnie, jeżeli straci tych kilkadziesięciu posłów i kilka punktów procentowych, no to Konfederacja będzie taką naprawdę realną konkurentką. Ta partia PiS-u będą walczyć o być może nawet to drugie miejsce w sondażach. Myślę, że jesteśmy jeszcze od tego momentu daleko. Od tej mijanki mimo wszystko, ale myślę, że to nie będzie sprzyjać współpracy, ta ostra konkurencja o wyborców prawicowych.
8: Właściwie, czyli z tego co mówisz, mogę wnioskować, że twoim zdaniem to gdy dojdzie do tego rozdrobnienia na prawicy, to tym bardziej, im bardziej będzie rozdrobniona prawica, tym bardziej nie będzie im się opłacało kooperować i w jakiejś formie zjednoczenia, tak?
11: No, myślę też, że te emocje będą przeszkadzały w tej współpracy, bo pewnie nieraz jest tak, że partiom z takiego globalnego punktu widzenia opłacałoby się współpracować, bo liczba mandatów by się mnożyła, gdyby partie szły razem do wyborów. Natomiast gdy rośnie konkurencja, gdy rosną emocje, już teraz te emocje i konkurencja są bardzo silne i różnice są spore. Też wewnątrz samej Konfederacji te różnice są spore. No mamy Krzysztofa Bosaka, któremu jest bliżej do PiS-u i Sławomira Mentzena, któremu jest bardzo daleko do PiS-u. Więc to już patrząc na samo to widać, że ta konkurencja byłaby trudna, ale myślę, że przede wszystkim ze względu na emocje.
8: Czy dzieląca się prawica może wpłynąć na koalicję rządzącą w ten oto sposób, że powstanie szeroki blok właśnie po stronie koalicji rządzącej, blok wyborczy?
10: Patrząc na to, co dzisiaj mówią sondaże, trudno mi uwierzyć w taką mobilizację. Już nie mówię o takiej mobilizacji jak w 2023 roku, ale wtedy było do kogo się odzywać i z jakiego rezerwuaru czerpać. Dzisiaj dwie partie koalicyjne, czyli PSL i Polska 2050 w różnych jej odsłonach. No mówimy dzisiaj bardzo dużo o podziałach i o wewnętrznych podgryzaniach się, więc tutaj Polska 2050 też jest tego przykładem po stronie koalicji rządzącej. No to są w sumie, jeżeli by zliczyć dzisiaj poparcie dla obu tych ugrupowań, czy trzech ugrupowań, dzisiaj już to będzie jakieś 4%, czyli poniżej jakichkolwiek progów. Jeżeli patrzymy na lewicę, to partia Razem mniej więcej cały czas na podobnym poziomie się utrzymuje sondażowo. Nie rośnie im tak dalej. Tak jakby się mogło wydawać w obliczu rosnącego poparcia prawicy, że będzie też taka strona, która w tej sytuacji będzie głosowała na lewicę. Jeżeli chodzi o partię Razem, tego w sondażach nie widać. Jeżeli chodzi o lewicę parlamentarną i koalicyjną, tu również jest dosyć stabilne poparcie, no ale nadal poparcie lewicy, poparcie PSL-u i Polski 2050 podzielonej i koalicja wyborcza, to jest dalej dużo mniejszy wynik niż to, co było w 2023. I trudno mi sobie wyobrazić taką mobilizację w zmęczonym i sfrustrowanym elektoracie, który też nie dostał tego, co mu było obiecywane.
8: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Wraz ze mną Magdalena Kicińska, Press Club Polska oraz Joanna Sawicka, Polityka Insight. I właśnie Joanna Sawicka ma teraz głos w związku z pytaniem o to, czy rozdrobnienie prawicy może wpłynąć na jednoczenie się z kolei obozu rządowego.
11: Myślę, że potencjalne rozdrobnienie prawicy, rozpad PiS-u może mieć w ogóle bardzo ciekawe implikacje dla sceny politycznej. Ja chyba nie wierzę w jedną listę po tej stronie rządowej. Myślę, że i Lewica, ale też Koalicja Obywatelska włożyły sporo pracy na to, żeby ta Lewica miała swoje miejsce na scenie politycznej, żeby miała te mocne 7, 8, a dąży pewnie do 10%, nie wiem, czy to jest możliwe. To, co jest możliwe, to, co bardziej mogę uwierzyć, to sojusz Koalicji Obywatelskiej z PSL-em. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, co się stanie z PSL-em w momencie wyjścia Mateusza Morawieckiego z PiS-u. I czy nie pojawią się pokusy po stronie PSL-u, żeby rozmawiać z Mateuszem Morawieckim? Wiadomo, że Władysław Kosiniak-Kamysz miał i ma niezłe relacje z Mateuszem Morawieckim. Zdarzało mu się spotykać na debatach, wchodzić w potyczki słowne. Wiadomo, że Mateusz Morawiecki reprezentuje tę bardziej centrową, umiarkowaną stronę PiS-u, a PSL bardzo dąży do tego, żeby startować w wyborach albo samodzielnie, albo z jakimś partnerem niezbyt dużym, mniejszym niż Koalicja Obywatelska, ponieważ bałby się wchłonięcia przez Koalicję Obywatelską.
8: Ale czy da się wytłumaczyć wyborcom PSL-u, że oto PSL zawiera sojusz z ugrupowaniem, o ile dojdzie do tego rozłamu i o ile Mateusz Morawiecki stworzy swoje ugrupowanie, że oto PSL zawiera sojusz z człowiekiem, którego krytykował za 6 lat sprawowania urzędu premiera, oskarżał o naprawdę ciężkie rzeczy. Czy to w ogóle wyborca łyknie, mówiąc kolokwialnie?
11: Ja myślę, że byłoby to karkołomne, byłoby to trudne do wytłumaczenia opinii publicznej. Natomiast jeżeli patrzymy na sam elektorat PSL-u, no to jest to bardzo nieliczna grupa z jednej strony, a z drugiej strony specyficzna, mocno prawicowa i podzielona, i myślę, że część wyborców mogłaby zaakceptować tego typu sojusz prędzej niż nawet z Lewicą czy z Koalicją Obywatelską, ale też myślę, że część wyborców by się siłą rzeczy odwróciła od PSL-u. PSL ma ten problem, że ten elektorat jest właśnie mały i podzielony i że każdy sojusz wywołałby demobilizację jakiejś części.
10: Ja myślę, że jeżeli się dało Kukiza wyjaśnić wyborcom PSL-u, to uda się też wyjaśnić Morawieckiego, dlatego że Kosiniak-Kamysz jest w bardzo trudnej sytuacji. On nie może być ostatnim obecnym w parlamencie prezesem PSL-u. To jest tak stara partia z takimi tradycjami, że jej trwanie w parlamencie jest nadrzędnym celem. Jeżeli do tego celu będzie pomocny Mateusz Morawiecki, łatwiejszy do zaakceptowania na pewno niż frakcja reprezentowana w PiS-ie przez Przemysława Czarnka, to po tego Morawieckiego się sięgnie. Na pewno łatwiej z Morawieckim niż z Mentzenem albo z Bosakiem.
8: Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna publikuje badania przeprowadzone przez SW Research właśnie dla Dziennika Gazety Prawnej. Blisko połowa, bo 49,4% Polaków uważa, że ministra zdrowia powinna zostać zdymisjonowana. Czy dojdzie do tego? Że powinna zostać tylko 18,9%.
11: No myślę, że ten sondaż odzwierciedla głęboką frustrację Polaków związaną z tym, co się dzieje w ochronie zdrowia. No jest to sondaż, jak rozumiem, przeprowadzony po tym, jak ministra zdrowia przedstawiła szereg propozycji, no nie głębokiej reformy, bo umówmy się, to nie jest gigantyczna zmiana, która uzdrowi system, ale jednak pewnych zmian, i widać, że póki co nie przekonuje do siebie i do tych propozycji Polaków. Natomiast
8: codziennie dowiadujemy się o kolejnych niebotycznych zarobkach w ochronie zdrowia i kolejnych skandalach, bo tutaj się okazuje, że na przykład to, co się dzieje w prosektoriach w związku z, no przepraszam za określenie, handlem zwłokami, mówię w cudzysłowie, znaczy w tym sensie, że jakieś deale z zakładami pogrzebowymi, namawianie...
10: No ale właśnie nie w cudzysłowie, bo to jest handel,
8: nie w cudzysłowie, masz rację. I to powoduje, że właśnie każdego dnia rząd, tak miał, odnoszę wrażenie, nie nadąża już jakby za wizerunkowym ratowaniem się w tej sytuacji. Po prostu tego jest tak dużo, się wylewa.
11: Tak, natomiast premier Donald Tusk dał pewien mandat ministrze zdrowia do tego, żeby spróbowała naprawić system i w tym momencie czekamy na to, aż ustawy i rozporządzenia, które ona przygotowuje, wejdą w życie i będą miały szansę zadziałać. W partii, jak pytam o tę możliwą dymisję, zresztą już od kilku miesięcy jest o tym mowa, słyszę, że trochę nie ma pomysłu, na kogo można by wymienić ministra zdrowia. Jest bardzo, tak, jest to trudna funkcja i Donald Tusk ma problem, ponieważ wziął na siebie tę odpowiedzialność. Odpolitycznił rok temu, przeprowadzając rekonstrukcję w Ministerstwie Zdrowia, odpolitycznił ten resort, mianował niepolityczną osobę na stanowisko ministry i też zastępców ministry. I on teraz wie, że musi też pomóc chyba tej ministrze, żeby coś pozytywnego się zadziało, żeby wyborcy, Polacy mogli odczuć jakąś pozytywną zmianę.
10: I też pomaga, bo to on znowu wczoraj komunikował mediom i opinii publicznej kolejne ustalenia co do limitu zarobków. To on też występował wtedy, kiedy pytaliśmy my jako media o obecność, czy o nieobecność w zasadzie ministry. On wychodził na trawnik przed kancelarią prezesa Rady Ministrów i wyciągnął tę karteczkę z kieszeni i mówił, bulwersował się razem z opinią publiczną wysokością zarobków różnych placówkach medycznych i to on zaproponował te zmiany i powiedział, że będzie czekał na to, co zaproponuje NFZ i zaproponuje ministerstwo. Jeżeli nie zaproponuje czegoś, co go usatysfakcjonuje, to będą decyzje personalne. Tych decyzji personalnych nie ma, z czego można wnioskować, że ten, tak jak mówiłaś, kredyt zaufania wciąż jest przedłużany, tylko pytanie...
8: Ale czy bez właśnie wskazania winnego, jakiejś konkretnej dymisji, rząd jest w stanie, mówię teraz wizerunkowo, wyjść z tego kryzysu, w jakim jest, w kryzysu związanego z systemem ochrony zdrowia?
10: Moim zdaniem nie jest, ale moim zdaniem nie jest też bez, poza tym wskazania winnego, jakiegoś kozła ofiarnego, czy koźlicy ofiarnej, bez konkretnych sukcesów pokazujących, że zmiany proponowane przekładają się na rzeczywistość tu i teraz, a nie za 3 lata albo za 5 lat, bo sprawa rozpoczęta przez nagłośnienie sytuacji w szpitalu południowym będzie tylko pączkowała do wyborów i kiedy wejdziemy już w tę rzeczywistą, ostrą kampanię, to będą wyciągane i te przykłady, o których mówimy teraz, wakacje i kolejne, jako dowód nieskuteczności tej ekipy, bo to ona rządzi i ona ma teraz wszelkie instrumenty, żeby na to odpowiedzieć.
8: Bo ja wyobrażam sobie, że można by było przeprowadzić na przykład zmianę w NFZ-cie, bo jednak to NFZ powinien sprawdzać rozliczenia szpitali z tego, jak one wydatkują pieniądze publiczne, a okazuje się, że nie podjęto żadnych, dopóki nie wybuchają te afery, właściwie to się tak toczy, ktoś to przyklepał na poziomie szpitala, jak rozumiem, później papiery idą wyżej, gdzieś jest kontroling w NFZ-cie i wszyscy właściwie tak kiwają głową i nikogo nie dziwi, że tutaj proszę nagle są takie niebotyczne zarobki, a ktoś pracuje więcej godzin dziennie niż ma doba. I choćby dlatego wydaje mi się, że ktoś powinien za to beknąć, Joanna Sawicka.
11: No tak, tutaj w NFZ-cie też zmiany personalnej nie było. Słyszę, że ma się zwiększyć znacząco liczba kontrolerów w NFZ-cie, tych wydatków szpitalnych. No, wydaje mi się, że w odpowiedzi na aferę szpitalną rząd miał 2 wyjścia. Jedno to było właśnie dymisję i rozwiązać to rekonstrukcją, czy małą rekonstrukcją w rządzie i dymisjami w ochronie zdrowia, żeby pokazać Polakom, że coś się dzieje i próbujemy nowego otwarcia, a z drugiej strony drugą ścieżką była próba naprawy systemu. I o dziwo, ta próba naprawy systemu jest na pewno ścieżką trudniejszą i to jest to, co rząd teraz stara się robić, chociaż wiemy, że ten system tymi zmianami, które zostały przedstawione, nie zostanie naprawiony. Natomiast została podjęta jakiś dialog z Naczelną Izbą Lekarską, co uważam jest pozytywne. W tym momencie ten dialog jest i Naczelna Izba Lekarska, chociaż krytykuje zmiany, uważa, że są niewystarczające, ale jest gotowa współpracować, żeby kolejne zmiany wdrażać. I no, jeżeli coś pozytywnego się dzięki wdrożonym zmianom wydarzy, to myślę, że będzie dobrze, bo sama zmiana personalna jest oczywiście dobrą odpowiedzią na kryzys i takim momentem, w którym rządzący mogliby spróbować odbudować swój wizerunek, pokazać nowe otwarcie, pokazać nową osobę, która teraz się będzie wdrażać i próbować naprawić system. Natomiast czasu na naprawę jest super mało, a system trzeba naprawiać.
8: Ale właśnie stąd moje te pytania o decyzje personalne, bo moim zdaniem bez konsensusu całej klasy politycznej nie da się w tak krótkim czasie, jaki został do wyborów, wprowadzić istotnych zmian do systemu. Po prostu nie da się. Ośrodek prezydencki postawi weto, chociażby dlatego się nie da. Ale też się nie da, bo być może ta reforma będzie oznaczała likwidację konkretnych szpitali. A nikt przed wyborami nie powie ludziom gdzieś tam w konkretnym powiecie: słuchajcie, mieliście szpital, ale już go nie będziecie mieli. Bo tutaj z naszych wyliczeń wychodzi, że lepiej będzie się opłacało i system będzie lepiej funkcjonował, jeśli będziecie jeździć do powiatu obok. I to są bardzo trudne decyzje, szczególnie przed wyborami. Łatwiej jest, myślę, podjąć po prostu decyzję personalną i powiedzieć, nawet jeśli to nie rozwiąże do końca problemu, ale jednak w takim odbiorze społecznym pokaże jakąś sprawczość premiera. Magdalena.
10: Wydaje mi się, że tak, czasu jest bardzo mało, niemniej jednak można też na to spojrzeć. Już nie mamy nic do stracenia. Znaczy wybory będą się zbliżały, będą nas za to atakować. Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo przez pierwsze 3 lata. No to teraz pokażmy, czy to się wydarzy, czy nie. Czas pokaże, że chcemy. Że chcemy iść dużo odważniej. Tylko ja nie wierzę w taki scenariusz, bo obserwując działania premiera w tym temacie, ale też w innych w ostatnich miesiącach, nie czuję, żeby on miał na to energię, żeby miał energię na to, żeby popchnąć sprawę reformy w opiece zdrowotnej, albo żeby miał energię popchnąć inne sprawy, które też frustrują bardzo mocno również jego elektorat, jak choćby sprawę rozliczeń. Więc tutaj wydaje mi się, że chociaż wyborcy i wyborczynie na to czekają i to mogłaby być jakaś recepta na pomysł na kampanię Koalicji Obywatelskiej, to w premierze nie ma tego czegoś, co w przeszłości miał i co mu pozwalało jeszcze na ostatniej prostej mobilizować.
8: Joanna Sawicka, czy premier Tusk się wypalił?
11: No myślę, że premierowi Tuskowi bardzo trudno jest rządzić i bardzo trudno jest pokazać tę słynną sprawczość, o której bardzo często rozmawiamy. I w coraz większej liczbie sytuacji widać, że premier Tusk nie ma do końca pomysłu na to, jak wyjść z opresji, jak odbudować się po kryzysie i afera szpitalna zdecydowanie też to pokazała, że jest kryzys. Nie ma na to silnej odpowiedzi, nie ma pomysłu. Wchodzimy w wakacje, w czasie, kiedy Platforma czy Koalicja Obywatelska traci w sondażach i być może liczy na to, że jesienią będzie lepiej, ale nic nie wskazuje na to, że w kolejnych tygodniach może się odbudowywać.
8: Bardzo dziękuję. Joanna Sawicka, Polityka Insight, Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów. Dziękuję wam za komentarz. Dobrego dnia wam życzę.
10: Nawzajem.
8: Dzięki. Wydawali dzisiejszy poranek Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska, prowadził Tomasz Sekielski.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jest zgoda Senatu na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Co z najnowszym pakietem sankcji na Rosję? Państwom członkowskim nadal nie udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienia. Farmy fotowoltaiczne na terenach kopalni to pomysł polskiej grupy górniczej na wykorzystanie gruntów i zasobów. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Senat wyraził zgodę na powołanie adwokatki Sylwii Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastąpi ona profesora Marcina Wiącka, którego 5-letnia kadencja właśnie dobiega końca. Kandydaturę Gregorczyk-Abram wysunęły kluby parlamentarne Koalicji Obywatelskiej i Lewicy i w piątek uzyskała ona sejmową większość, a w dwuetapowej procedurze wyboru RPO za jej powołaniem było 59 senatorów. Przeciwko zagłosowało 25 i nikt nie wstrzymał się od głosu. Państwa członkowskie nadal bez decyzji w sprawie kolejnego pakietu sankcji na Rosję. Ambasadorom państw Unii Europejskiej obradującym w Brukseli nie udało się przełamać impasu w tej sprawie. A 21 pakiet nadal blokuje Grecja, która dąży do poluzowania zakazu sprzedaży rosyjskiego gazu skroplonego LNG. Na taki zakaz państwa członkowskie zgodziły się już w ramach 19 pakietu sankcyjnego. Grecja obawia się jednak, że zakaz ten uniemożliwi także transport tego surowca. Według brytyjskiego dziennika Financial Times, grecki operator, który zajmuje się transportowaniem rosyjskiego LNG, ma podpisane długoterminowe kontrakty na dostawy surowca.